0: że wprowadzamy pewne dodatkowe środki bezpieczeństwa przy naszych szkołach przede wszystkim, a dodatkowo apelujemy do rodziców o to, że jeśli tylko mają taką możliwość, to żeby pozostawili dzieci w domu.
1: Szkoły zapewnią opiekę uczniom, którzy nie mogą pozostać w domu.
0: Zostali dyrektorzy zobowiązani do tego, żeby zwiększyć kontrolę przy wpuszczaniu dzieci do szkoły i mają nie wpuszczać osób postronnych, jedynie mają wchodzić do szkoły uczniowie.
1: Ponadto w okolicach szkół pojawią się dodatkowe patrole Policji i Straży Miejskiej. Policjanci mają też raz dziennie sprawdzać bezpieczeństwo w szkołach. Seria ataków doczekała się ostrej reakcji rządu. Premier Donald Tusk podczas pilnej narady ministrów i przedstawicieli służb mówił, że powtarzające się przypadki przemocy w szkołach są niepokojącym trendem, który dotarł do naszego kraju.
2: Z wielkim smutkiem obserwowaliśmy dramaty za oceanem w wielu innych państwach europejskich. Polski do tej pory to nie dotyczyło. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie.
1: Zgodnie z dyspozycją premiera, policjanci będą mogli wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorami placówek. To reakcja na ostatnie tragiczne wydarzenie na Mazowszu. W Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów i 2 nauczycieli. Z kolei we wsi Leszczy Dół Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zabił woźną, a ranił dyrektora i pracownika szkoły. W aktualnościach teraz Podkarpacie i protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki lecznicy z powodu ich zdaniem niedostatecznej komunikacji z pracownikami w sprawie restrukturyzacji zadłużonej placówki.
3: My jesteśmy informowani tylko jedynie o zamiarze rozwiązania umów o pracę. Dostajemy do skonsultowania tylko i wyłącznie tego typu dokumenty.
1: Tłumaczyła przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sawicka. Zarzuty odpiera dyrektor sanockiego szpitala Wioletta Kacperska.
4: Każda oddziałowa, kierownik działu dostał dokładne informacje w postaci notatki służbowej, jak będzie wyglądała restrukturyzacja w jego dziale.
1: W proteście głodowym biorą udział 4 osoby, ale na liście gotowych do dołączenia znajduje się około 30 pracowników. Samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie placówki przekracza 200 milionów złotych.
5: To są aktualności jedynki.
1: Stany Zjednoczone nie będą atakować Iranu do czasu wyborów do Kongresu 3 listopada. Donald Trump w wpisie w serwisie Truth Social przekazał też, że blokada irańskich portów pozostanie w mocy, a ropa przepływa przez cieśninę Ormus.
6: Sama wojna oraz jej koszt wynoszący 3 miliardy dolarów miesięcznie stały się kluczowym tematem amerykańskiej kampanii wyborczej. Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że po wyborach spodziewa się gwałtownego spadku cen ropy. Jednak wysokie ceny paliw i wojna z Iranem stanowią poważne obciążenie dla kandydatów republikanów i zagrażają utrzymaniu przez nich większości w Kongresie. W ostatnich tygodniach Iran i USA wymieniły się propozycjami mającymi na celu zakończenie konfliktu i ponowne otwarcie cieśniny Ormus, kluczowego szlaku transportu energii na świecie. Donald Trump odrzucił jednak najnowszą ofertę Teheranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Na koniec Norwegia i poważna awaria jednej z sieci komórkowych spowodowała nie tylko problemy z połączeniami telefonicznymi i dostępem do internetu, ale też paraliż na kolei.
7: Jak donoszą norweskie media, mieszkańcy mieli trudności z wykonywaniem połączeń, a część osób nie mogła dodzwonić się także pod numery alarmowe. Skutki awarii były jednak poważniejsze, gdyż dotknęły nie tylko zwykłych użytkowników. Portal VG napisał, że zarządca infrastruktury kolejowej zdecydował o zatrzymaniu wszystkich pociągów na najbliższych stacjach, ponieważ nie był w stanie zapewnić prawidłowej łączności ze służbami ratunkowymi. Problemy zgłaszały także policja, straż pożarna i pogotowie. Nic nie wskazuje obecnie na to, aby awaria była skutkiem celowego działania. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, wysoko w górach przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 7 do 10 stopni w większości regionów. Deszcz utrzyma się też w ciągu dnia, pogodnie będzie dziś tylko na południowym zachodzie. Termometry pokażą przeważnie od 11 do 15 stopni. Nieco chłodniej będzie tylko na Podlasiu i w obszarach podgórskich Karpat.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
8: Marek Klapa, dzień dobry.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.

0: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa. Pan Piotr Soroczyński jest z nami, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, ale także demograf. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: O demografii to sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy i to będzie główny temat naszego programu, ale nie mogę nie zapytać o wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj niespodzianki nie było. Stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała Rada. Co pan o tym sądzi i czy przypadkiem nie jest to taki ostatni postój przed spodziewanymi podwyżkami stóp, na przykład w listopadzie?
1: Panie redaktorze, faktycznie taki brak zmian był spodziewany. On się tym bardziej zrobił prawdopodobny od momentu, kiedy weszły w życie nowe regulacje dotyczące cen paliw. Pan redaktor nawet przed chwilą mówił, jak będą atrakcyjne na najbliższy czas.
0: Bardzo.
1: Więc oczywiście uciekliśmy przed tym utrzymaniem inflacji na poziomie 4% rok do roku, jaki pewnie będzie odnotowany ostatecznie za wrzesień. Może zejdziemy gdzieś na jakieś 3,5, więc to jest jeszcze wciąż taka przestrzeń, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej mogą powiedzieć, że na razie przyglądają się sytuacji, bo nic się aż takiego dramatycznego nie stało. No i oczywiście oni będą oglądać i tą sytuację wewnętrzną, i to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Przede wszystkim to, co się dzieje ze stopami w takich dużych, znaczących dla nas gospodarkach, gdzie ewentualnie kapitał, który u nas przez jakiś czas gości i zarabia, może chcieć uciec, bo tam będzie można zarobić więcej, a być może poziom bezpieczeństwa tam jest uważany za wyższy, więc faktycznie to będzie do oglądania. No i pamiętajmy, że pomału zbliża się ta edycja jesienna projekcji inflacji, którą członkowie Rady Polityki Pieniężnej w pewnym momencie dostaną, a pewnie nawet wcześniej troszkę wcześniej pewnie będą dostawali informacji, na co to wygląda z tą inflacją, więc może będą mogli i to ocenić, tak.
0: Sytuacja oczywiście cały czas obserwowana, również przez nas. Trzymamy rękę na pulsie i do tego tematu będziemy z pewnością jeszcze nieraz wracać. Ale teraz, panie Piotrze, spójrzmy na demografię, bo tutaj nierozłącznie dzisiaj demografia łączy się z kwestiami ekonomicznymi, z tym, jak będzie wyglądała nasza gospodarka, jak będzie wyglądała kondycja finansowa samorządów. No i patrzę na takie pierwsze dane z brzegu, które nie są dobre. Do 2060 roku liczba ludności naszego kraju ma spaść, uwaga, do 31 milionów, nawet niecałych 31 milionów osób. Przypomnijmy, w tej chwili mamy niewiele ponad 37 milionów i patrząc na te wykresy, które pojawiają się w różnych prognozach, no tutaj widzimy cały czas utrzymującą się tendencję spadku populacji i nie jest to po prostu taka prognoza, ale to już widzimy chociażby po liczbie urodzeń w tej dekadzie, w poprzedniej dekadzie, czy na początku XXI wieku.
1: No, panie redaktorze, to jest oczywiście rozmowa bardzo wielowątkowa. Najpierw to by trzeba było się troszkę rozprawić z takim fetyszem, a ile nas będzie?
0: No bo
1: to też nie do końca jest tak, że jak nas będzie mniej niż teraz, to jakoś bardzo źle. No bo czy stracimy na znaczeniu, czy nie, no to raczej będzie zależało od tego, jak się inne procesy u nas potoczą. No bo nie wiem, no czy dziś mamy Szwajcarom powiedzieć, że są nikim, bo jest ich 10 milionów, albo Słowakom, bo jest ich 5 milionów? No nie, no więc czy nas jest 38, czy będzie 32, to może się różnie poukładać. Jasne. To znaczenie naszego kraju i gospodarcze, i społeczne. Oczywiście taki spadek ludności jest kłopotliwy, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko liczba, ile nas będzie, ale też to, jakie będą proporcje nas w społeczeństwie. No i najprawdopodobniej nas w wieku, nazwijmy produkcyjnym, zdolnym do działania, będzie wyraźnie mniej, natomiast wciąż jeszcze sporo nas będzie w tym wieku już poprodukcyjnym, tak? Więc jeżeli myślimy o tej proporcji między obciążeniami tych, którzy pracują, na rzecz tych, którzy już odpoczywają po długim okresie pracy, no to rzeczywiście ta proporcja będzie wyraźnie gorsza niż dziś i to będzie oczywiście kłopot. I teraz tak, warto też jeszcze pamiętać, że my te prognozy mamy w oparciu o pewne tendencje, które zakładamy, że one się ziszczą. Oczywiście może być jeszcze gorzej, ale może być też lepiej. Pamiętajmy, że włączają się czasami takie mechanizmy samoregulacji, jeżeli na przykład w pewnym momencie z dzietnością jest słabiej, no bo ludzie narzekają, że pracy jest mniej niż by chcieli, ona jest mniej atrakcyjna niż by chcieli, dostęp do mieszkania jest słabszy niż oni by chcieli, no to wtedy tych decyzji o posiadaniu potomstwa, zawieraniu w ogóle małżeństw, czy w ogóle tworzeniu par jest mniej, dzieci jest mniej, natomiast kiedy ta sytuacja się na przykład zaczyna poprawiać, no to ich może być trochę więcej.

0: proszę zobaczyć, że przy sytuacji takiej, że nas do pracy będzie mniej, no to może się okazać, że te warunki pracy będą lepsze w zakresie i płacy, w zakresie no i innych elementów. Może się też okazać, że jeżeli nie będzie takiej presji na mieszkania, jak dziś, no bo część z nich zrobi się pusta, część się z nich no, spobuduje się jeszcze do tego czasu sporo, no to może się okazać, że te mieszkania staną się relatywnie bardziej dostępne. Więc to się może oczywiście różnie poukładać. I teraz, co warto pamiętać w tym wszystkim? Ze strony no, przedsiębiorców, pracodawców najczęściej jest zwracana uwaga na to, ile jest potencjalnych ludzi, którzy mogliby pracować. I faktycznie ta liczba się kurczy już od pewnego czasu. W tej chwili mniej więcej to idzie z grubsza po procencie rocznie, czyli nas mniej więcej ubywa po 150 tysięcy z tych, którzy mogliby pracować. No i w jaki sposób trzeba temu przeciwdziałać? No bo chcielibyśmy produkować więcej, działać więcej, mieć większe znaczenie gospodarcze i jako pojedyncze firmy, i jako kraj i oczywiście tu coś można podziałać.
1: Inaczej wygląda ta sytuacja, bo ja powiem szczerze, że tutaj trochę plusów pan nawet znalazł tej sytuacji po stronie chociażby pracowników. Ale tak się zastanawiam, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli mówimy o samorządach, bo wiemy, jak wygląda ten mechanizm finansowania samorządów. Tymczasem wzrośnie liczba gmin do 5 tysięcy mieszkańców. Na to jakiś czas temu, kilka miesięcy temu zwrócił uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego w swoim raporcie. Być może w przyszłości, to nie takiej dalekiej, dojdzie też do weryfikacji mapy administracyjnej kraju, bo się okaże nagle, że będą istniały gminy po kilkaset mieszkańców. Takie prognozy również są. I tutaj pojawia się zasadnicze pytanie, co z samorządami? Czy tutaj fakt, że tych podatników jest mniej, no nie będzie bezpośrednio uderzało w ich możliwości, chociażby inwestycyjne.
0: Panie redaktorze, to temat oczywiście też demograficzny, ale taki troszeczkę inny, bo aha, proszę zobaczyć, że to jest nie tylko kwestia samej dzietności, ale tego, jaka jest migracja pomiędzy różnymi obszarami. Myślę, że od dekad taką pieśnią i analizą tego, co się robi, to jest depopulacja, że tak powiem, obszarów wiejskich i mniejszych miast na rzecz tych większych. I faktycznie my tutaj w tym zakresie powinniśmy coś istotnego robić na poziomie polityki państwa, bo proszę zobaczyć, że zderzają nam się takie dwa modele rozwoju kraju. Jeden mówi o tym, że w zasadzie tak prosto, tanio i niekłopotliwie jest na przykład popychanie rozwoju kraju przez, nie wiem, 5, 8, no może 10 dużych ośrodków miejskich. No pewnie, że tak powiem, część miast wojewódzkich by się obraziła, no bo nie mówię o 16. I to jest stosunkowo prosto, możemy tam zrobić ciekawe szkoły wyższe, młodzież przyjedzie, to już zostanie, to niech tutaj pracuje, to wszystko jest w jednym miejscu, to wszystko wychodzi ekonomicznie, no ale to oczywiście daje negatywne skutki w postaci tego, że te inne obszary są no, wysysane z talentów, wysysane z ludzi i to jest problem. I tak jak do całkiem niedawna mogliśmy mówić, że a, no trudno, coś tam z tym zrobimy i rozwijajmy się przez rozwój tych kilku ośrodków, no to my w ostatnim czasie widzimy, że są duże niebezpieczeństwa i koncentracja zasobów produkcyjnych, intelektualnych, ludzkich w kilku tylko dużych ośrodkach jest po prostu skrajnie ryzykowna, tak? I nie mówię teraz ani o zagrożeniach, tylko o zagrożeniach wojennych, które w dzisiejszej dyskusji mamy bardzo na myśli, ale i nawet o takich, no, trochę innej natury, kiedy była pandemia, wiadomo było, że w dużych ośrodkach życie było troszkę bardziej, przepraszam za słowo, upierdliwe, bo trochę bardziej się pilnowaliśmy. W tych mniejszych troszkę można było na te sprawy popatrzeć pobłażliwiej. I widać też było wtedy, że dzięki rozwiązaniom, które wtedy no, musieliśmy zrobić, nagle się okazało, że można gdzieś dalej od pracy mieszkać. To nie jest aż taki kłopot. I może się okazać, że przynajmniej przez jakiś czas to wyjaławianie tych dużych obszarów nie będzie tak intensywne. Albo, że nawet przejdziemy do tej fazy, nazwijmy takiego jakby powrotu w te mniejsze, spokojniejsze lokalizacje. Myślę, że to nie była jednak długa tendencja. My znowu jesteśmy na tej drodze skupiania się na tych ośrodkach, kilku, może kilkunastu największych. I warto by było coś z tym zrobić, no bo to też jest tak, że każdy z nas ma gdzieś jakiś model w życiu. On się też może zmieniać na etapie życia. Czy my chcemy w takim bardzo tętniącym życiem ośrodku głośnym i takim prędkim, czy raczej wolimy coś troszkę spokojniej? No to zależy, kiedy w życiu to chcemy i może byśmy tego poszukiwali, tylko oczywiście na to powinna dobrze odpowiedzieć i infrastruktura, i to, co możemy gdzie robić, i w zakresie zawodowym, i w zakresie prywatnym, tak? Więc ten temat...

0: migracyjny i tego, że no część obszarów traci ludzi na rzecz innych obszarów, jest oczywiście istotny migracyjnie, no bo proszę zobaczyć, to nam zachodziło nawet kiedy ludność nam wzrastała, tak? Więc to są oddzielne zjawiska, bardzo mocne i warto się zastanowić, co z tym zrobić, żeby to w jakiś sposób no, złagodzić.
1: Też jest bardzo ciekawa tendencja właśnie w tym temacie dotycząca tak zwanych obwarzanków, czyli tych gmin otaczających duże miasta. Pan wspomniał o tym, że jesteśmy bardziej mobilni, że jesteśmy w stanie dojeżdżać też do pracy i faktycznie patrząc nawet na wyniki niektórych samorządów położonych w pobliżu dużych miast, widać, że tam się poprawia bardzo często. A prognozy są takie, że faktycznie to będą te gminy, które będą rosły w siłę, nawet bardziej niż miasta. I teraz pojawia się pytanie, czy przypadkiem to nie jest już taka zakotwiczona jakaś tendencja, która będzie nam towarzyszyła przez dłuższy czas, czyli prowincja się będzie wyjaławiała, miasta stagnacja, ale będą takie miejsca, gdzie osiedlanie się będzie bardzo atrakcyjne.
0: Panie redaktorze, to też jest taki bardzo ciekawy temat, bo często, kiedy się porównuje nas regionalnie, no to porównuje się całe województwa między nimi. A tak naprawdę różnice między województwami są mniejsze, co do zasady, niż różnice pomiędzy w jednym województwie, pomiędzy centralą, a tymi gminami, które są na granicy z innym województwem.
1: Mazowsze tam, na przykład.
0: Na przykład Mazowsze, ale nie tylko. Każde inne województwo ma dokładnie to samo. I tam poziom, nazwijmy, nasycenia infrastrukturą, poziom życia, poziom, no nie wiem, dostępności różnych rzeczy jest dużo większa różnica między centralą, czyli stolicą województwa, a tak jak mówię, tymi gminami, które są na skraju, no bo one są i daleko od tego, od swojego, że tak powiem, miasta wojewódzkiego i od tych innych, które są zaraz za granicą, tak, województwa, więc tam jest sytuacja najtrudniejsza i tam najczęściej to jest kłopot właśnie z pracą, z infrastrukturą, żeby dotrzeć do pracy. I teraz pytanie pana redaktora, czy faktycznie te wianuszki, te obwarzanki, jak pan redaktor ładnie to nazwał, mają szansę na taki rozwój? Proszę zobaczyć, że tendencje są i w tą stronę, i w drugą też, bo czasami ludzie zaczynają narzekać, że ze względu na dojazd tych podmiejskich osiedli, no ich życie mniej więcej wygląda tak, że godzina, półtorej godziny w jedną stronę do pracy i z powrotem. I może by było warto wymyślić coś takiego, żeby do tej pracy było 15 minut w jedną stronę, to wtedy mam dwie godzinki dodatkowe dla siebie, a to jest naprawdę dużo, tak?
1: To prawda. No dobrze, a co z naszym PKB i w ogóle gospodarką? Bo pan powiedział i trudno z tym dyskutować, że faktycznie z punktu widzenia pracownika to może być nawet lepiej, bo będzie łatwiej o pracę i ci pracownicy będą potrzebni. Ale ja się zastanawiam, czy lukę, jaka powstanie na rynku pracy, no jesteśmy w stanie zapełnić. I tutaj no mamy tak, pomysł na imigrację, pomysł na robotykę, pomysł na AI. Żyjemy w nowych czasach. Na ile rzeczywiście nowe technologie na przykład mogą nam pomóc w tym, abyśmy no, nie tracili na tej wielkiej stracie związanej z depopulacją?
0: Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem umiarkowania i bardzo z takim niepokojem podchodzę do jednej takiej mocnej tezy, że ja czymś konkretnym załatwię wszystko. Ja zazwyczaj widzę, że to powinny być tematy rozwiązywane mieszanką różnych elementów i może się okazać, że trochę migracji, trochę więcej oprzyrządowania dla pracowników. Oczywiście nie wiem w jakiej proporcji, ale no to już się musi jakoś wykluć. Ale nie albo tylko tędy, albo tylko tędy. Chociaż z drugiej strony, jeżeli byśmy popatrzyli na to, co jesteśmy w stanie zrobić poprawiając oprzyrządowanie pracowników, no to proszę zobaczyć, że my kiedyś... bo sprawdźmy, jaki jest temat. My całkiem niedawno mieliśmy model rozwojowy, w którym gdzieś mieliśmy wzrost około 4%, z czego 1% to był wzrost zasobów pracy jeszcze wtedy i ze 3% to wzrost wydajności co roku. On oczywiście był nie na każdym stanowisku o 3%, ale też i ze względu na pewne zmiany w strukturze gospodarki. Tak? 3% robiliśmy przy jakimś tam poziomie nakładów. I teraz co przed nami? No przed nami jest ubytek o procent i jeżeli byśmy się chcieli gdzieś rozwijać na takie typowe dla nas 3% rocznie, no to tej wydajności by musiało wzrosnąć 4%. To wbrew pozorom jest osiągalne. Myślę, że gdybyśmy popatrzyli sobie, jakie jest w tej chwili dynamika inwestycji przedsiębiorstw i jaka by mogła być, gdyby otoczenie było trochę bardziej stabilne i tej odwagi do inwestowania by było więcej, to nawet jesteśmy pewnie w stanie znaleźć więcej zasobów, żeby szybciej to oprzyrządowanie poprawiać. I w jakich obszarach to warto wymienić? No bo

0: Zazwyczaj kiedyś się tutaj mówiło głównie w kontekście przemysłu, tak? Była maszyna, to się dało wydajniejszą, ktoś klepał młotkiem, no to jest przy jakiejś taśmie i oczywiście troszkę trywializuje, ale to tak szło. Jak był w budownictwie, to miał łopatę, dostał koparę, kopara była mała, to dostał dużą, tak? Więc to szło, ale to w tej chwili nie jest tylko domena przemysłu i budownictwa. To się dzieje w usługach, to się dzieje w handlu. W handlu, zobaczmy, jak już wiele jest miejsc takich, gdzie możemy skorzystać z kasy automatycznej i to zmniejsza zapotrzebowanie na pracowników. Zobaczmy w usługach, jak wiele z nich zamawiamy no, i jakąś aplikacją, no, w jakiejś takiej formie bez kontaktu z człowiekiem, która dla części z nas jest taka sympatyczniejsza, sprawniejsza, szybsza i tam nie musi być na przykład recepcjonisty. Zobaczmy, jaką drogę przeżyli koledzy bankowcy czy ubezpieczeniowcy, żeby nam dostarczyć usługi z mniejszą ilością personelu gdzieś po drodze. W związku z tym to jest osiągalne, więc myślę, że tą drogą też możemy iść. I pamiętajmy jeszcze jedno. To poprawienie oprzyrządowania będzie skutkowało jeszcze jednym ciekawym elementem, bo jak rozmawialiśmy skąd wziąć tych ludzi, to zapomnieliśmy o jednym elemencie takim dodatkowym, to znaczy możemy zaktywizować biernych zawodowo. I ci bierni zawodowo po części to są ci, którzy są w wieku produkcyjnym, ale część to już są ludzie, którzy są na skraju tuż po, tak, i warto by ich było aktywizować. I tam wtedy takie rzeczy jak refleks, sprawność, siła były często w dużej ilości miejsc pracy kluczowe, a przy lepszym oprzyrządowaniu akurat te elementy będą traciły na znaczeniu. Tak, osoba, która jest troszkę wolniejszka, troszkę mniej sprawna, będzie też w stanie z sukcesem wykonywać mnóstwo zadań, bo będzie wspomagana oprzyrządowaniem. I to AI oczywiście też jest jakąś szansą, tylko warto by było do niego podchodzić rozsądnie, bo czasami odnoszę wrażenie, że część ludzi zachwycona tym ma wrażenie, że to wszystko za nas załatwi, wszystko pójdzie, a to na razie jest w stanie z sukcesem załatwić pewien zestaw prac, a innych lepiej, żeby tym nie robić.
1: Interesująca jest również perspektywa globalna, bo tak na dobrą sprawę ten kryzys demograficzny, który obserwujemy w Polsce, no on dotyka właściwie całej Europy. A z drugiej strony widzimy, że cały czas rośnie populacja Indii, cały czas rośnie populacja krajów afrykańskich. Czy w tym przypadku no, nie pojawia się kolejne zagrożenie, że Europa, mimo że już traci na znaczeniu, straci jeszcze więcej?
0: No, panie redaktorze, oczywiście to jest tak, że im te populacje nie będą rosły w nieskończoność. Tak jak my przeszliśmy, nie chciałbym tutaj długo rozdrapywać to przejście demograficzne, które polegało tam najpierw na spadku śmiertelności, a potem dopiero na spadku dzietności. I ta różnica, jak była niedopasowana, skutkowała tym, że liczba ludności wzrastała. No to oni są gdzieś jeszcze, przynajmniej część z nich na tym etapie wzrostowym, bo już pewnie Chiny nie. I duża część innych krajów, nawet z tych regionów, nazwijmy bardziej egzotycznych, też już wcale nie jest na takim silnym przeroście, ale faktycznie no, nasi najbliżsi sąsiedzi no, przerastają gwałtownie. Przyznam, że jeszcze pamiętam dane z geografii, kiedy dumnie mówiliśmy, że my w Europie to jesteśmy dwa razy, albo pewnie jest 2,5 razy liczniejsi niż nasi przyjaciele z Afryki, a teraz oni już są na naszym poziomie populacyjnym, a pewnie za lat ileś będą nas przekraczali 2-3-krotnie. I oczywiście to są jakieś wyzwania, no ale mówię, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia liczebności, ale i tego, jak produktywnie ludzi można no, jakby zająć w gospodarce, tak? Więc nie obawiałbym się aż tak bardzo samych liczb. Pamiętajmy, że część krajów, które my jeszcze całkiem widzieliśmy jako bardzo liczne i w zasadzie, no, że zaraz nas zjedzą, już w tej chwili są na tej równi, że zaraz oni się będą mocno starzeć i że będą mieli związane z tym kłopoty i że nie tylko to będziemy my. No, tak by choćby było choćby z Chinami.
1: Czy istnieją jakieś programy, bo pamiętamy oczywiście 500+, potem przemianowane na 800+, no pojawiały się przeróżne propozycje, co by tu zrobić, aby rzeczywiście poprawić sytuację demograficzną. Czy to nie jest trochę tak, że mamy do czynienia jednak z taką walką z wiatrakami, że to jest zbyt złożony proces, aby załatwić go, nie wiem, jedną, dwiema, trzema decyzjami politycznymi?
0: No to też nie jedną, dwoma, trzema, bo też nam się ta dzietność psuła ze względu na splot różnych powodów. I jakby pan redaktor tak faktycznie odpytał i innych demografów, nie tylko mnie, no to oni by panu wskazali taki element, że część zmniejszenia dzietności, którą mamy dziś, to jest efekt zmiany, nazwijmy, systemu patrzenia społecznego społecznie, od kiedy my, jak dorastamy, jesteśmy

0: jesteśmy dorośli. Bo proszę zobaczyć, że jeszcze 30-40 lat temu dorosłą osobą był 19-latek czy 20-latek, zależy jaką szkołę kończył. Zrobił maturę i w zasadzie mógł o sobie zadecydować. Wszyscy go traktowali jako dorosłego. On mógł pójść dalej się uczyć, mógł zacząć pracować. Stosunkowo często rok, dwa właśnie po tym wieku decydował się na wejście w jakiś związek. Najczęściej wtedy małżeński, ale niekoniecznie tak musiało być. I te dzieci się pojawiały gdzieś u tych młodych ludzi, kiedy oni przeciętnie mieli 22-23 lata. Potem ten model się istotnie zmienił i myślę, że jak teraz byśmy to oglądali, to to jest pewnie jakieś 28-9, przepraszam, nie oglądałem ostatnich danych, to proszę zobaczyć, że te 5 lat różnicy to jest dwójka dzieci, którą by można było mieć, a jak się ma i jest stosunkowo późno, to super jak się trafiło jedno, ale już czasami nie ma czasu na następne z bardzo różnych powodów i nie tylko biologicznych, jak się często mówi, że no w pewnym momencie to już nie da rady, ale też proszę zobaczyć, że my mniej wtedy jesteśmy śmiali do posiadania dzieci, bo mamy większą wyobraźnię. Trochę łatwiej się zdecydować wcześniej. I żeby nie było wątpliwości, ja nie postuluję teraz zmiany systemu, w którym no, duża część ludzi kończyła wykształcenie na średnim i stosunkowo nieliczni szli w wyższej. To nie o to chodzi, że ja to chcę odwrócić, ale może powinniśmy iść w taki system, że te rzeczy można godzić równolegle, tak? Inny element to jest też to, w jaki sposób jest wspierana dzietność i teraz jest ważne, żeby u nas mentalnie rozdzielić temat pomocy społecznej, socjalnej od wsparcia dzietności, bo to są dwa zupełnie różne zadania państwa. I jedno to właśnie ze wsparciem socjalnym, kiedy państwo wchodzi w takie miejsca, że ktoś ze względu na niezawinione przez siebie sprawy jest w kłopocie i trzeba mu pomóc, bo jako społeczeństwo chcemy to zrobić. A czym innym jest wspieranie dzietności jako ewidentna inwestycja w to, żeby się pojawił nowy, młody człowiek, który z czasem będzie podatnikiem i to w dodatku takim, który mnóstwo kasy odprowadzi w podatkach do ten. I proszę zobaczyć, że w tym zakresie na świecie są bardzo różne rozwiązania i czasami takie, które u nas by w ogóle mroziły krew w żyłach. Na przykład jest taki często demografom pokazywany przykład singapurski, który z tą społeczną funkcją państwa w ogóle nie miał nic wspólnego, bo tam wspierano w dzietności kobiety, które miały wysoki status społeczny i ekonomiczny i żadnych innych, bo one miały najmniej dzieci, a ich dzieci będą potem bogatymi podatnikami.
1: No proszę bardzo. Bardzo ciekawy przykład. Ja myślę, że na ten temat możemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Musimy się umówić może na rozmowę w programie Saldo Ekstra i również pochylić się nad demografią. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie w studiu. Pan Piotr Soroczyński, demograf, jak słyszeliśmy, ale przede wszystkim główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Po serii aktów przemocy w polskich szkołach dowiadujemy się m.in. od szefa MSWiA o tym, że patrole policji w okolicach szkół zostaną wzmocnione. Stosowne polecenia zostały przekazane do komend powiatowych.
2: Komentarz.
3: Połączył się z nami pan Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej, Instytut Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: Wiem, że także środowisko uczniowskie, sami młodzi ludzie nie pozostają obojętni wobec tego, co w tych kilkudziesięciu ostatnich godzinach działo się w polskich szkołach. Jaki apel płynie od was, młodych ludzi, uczniów polskich szkół?
4: Od nas przede wszystkim płynie apel, żeby być ostrożnym, żeby reagować, żeby nie być obojętnym, jak zawsze mawiał Marian Turski, czyli żeby reagować. I tutaj zaczynając od rodziców świata dorosłych, reagować, przede wszystkim rozmawiać właśnie tutaj z młodymi osobami, nie dawać im zamykać się w sobie. I to jest bardzo, bardzo ważne, że jednak młodzi ludzie bardzo często zamykają się w sobie, nie dopuszczają w pewien sposób do siebie rodziców, ale też często rodzice, dorośli nie interesują się właśnie młodymi osobami. I te pytanie typowe, jak było w szkole i odpowiedź jednozdaniowa, no to często jest po prostu koniec właśnie takiej rozmowy z dzieckiem, no a jednak to rodzic jest pierwszą taką wiadomą osobą, która powinna wypatrzeć jakieś tutaj tak naprawdę tutaj działania, zachowania, które mogą wzbudzić jakiekolwiek tutaj wątpliwości, ale też apel do wszystkich tak naprawdę moich rówieśników, do młodych.

0: ludzi, kolegów, koleżanek, żeby zwracać uwagę i rozglądać się po swojej klasie. Jeśli widzi się, że młoda osoba, która zawsze była bardzo taka rozmowna, to teraz zmieniła właśnie się o 180 stopni, zamknęła się w sobie, lub jeśli publikuje właśnie w sieci, w mediach społecznościowych, lajkuje, udostępnia treści, które mogą wskazywać na to, że planuje, czy to właśnie przemoc wobec innego człowieka, czy też właśnie tutaj planuje chociażby samobójstwo. I z tymi samobójstwami jest niestety wielokrotnie tak, że często nie da się rozpoznać, trudno rozpoznać, jeśli właśnie młoda osoba tak zapada się w sobie, no ale tutaj uważność i ostrożność jest bardzo, bardzo ważna, a to właśnie był taki apel do strony tutaj społecznej, do obywateli. Taki apel do świata polityków, żeby tutaj przede wszystkim postawić wreszcie taką twardą granicę, że dość się już wydarzyło i trzeba podjąć konkretne działania ponad wszelkimi podziałami, niezależnie czy tutaj prezydent, premier, minister, czy były minister, no wszyscy muszą się tutaj zjednoczyć i zadbać jednak o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszym kraju, zaczynając od tego, że w najbliższych tygodniach, w najbliższym przynajmniej chociażby tygodniu powinien być psycholog w każdej szkole, w tym zakresie nie, że obecny, bo to nie jest do zrealizowania, żeby w każdej szkole tak szybko zapewnić dostęp pomocy tutaj psychologicznej, no ale żeby psychologowie, którzy siedzą przeważnie w gabinetach, wyszli z tych gabinetów, przeprowadzili lekcje z każdą z klas, porozmawiali z nimi, porozmawiali o tym, co oni czują, jak sobie radzić z tymi emocjami. To jest pierwsze. Po drugie, słyszeliśmy tutaj zapowiedź premiera Donalda Tuska na temat policji. To jest bardzo dobra zapowiedź, jednak uważamy, że przynajmniej przez najbliższy tydzień powinno być to tak, że każda szkoła równa się jeden, dwóch funkcjonariuszy policji dla bezpieczeństwa. Bo ja powiem Państwu, że od wczoraj, od momentu, gdy wydarzyła się ta tragedia w Ostrołęce, na Ostrołęce, od tamtego momentu odbieram wiele wiadomości, wiele telefonów od uczniów i nauczycieli z całej Polski, którzy mówią wprost: my boimy się iść do szkoły. Kiedyś traktowaliśmy szkołę jako miejsce bezpieczne, przyjazne, jako drugi dom, a teraz traktujemy szkołę jako miejsce zagrożenia, bo uczniowie, nauczyciele nie wiedzą, czy właśnie ta szkoła nie będzie kolejnym miejscem ewentualnego ataku takiego młodego człowieka. Więc
1: no, ale tak można pomyśleć o każdym miejscu publicznym, o każdej instytucji, o każdym miejscu, gdzie znajduje się wiele osób, że to jest potencjalne miejsce takiego ataku, takiego zagrożenia, więc też myślę ostrożnie i odpowiedzialnie, oczywiście też z szacunkiem do obaw osób, które mówią o takim lęku, też w odpowiedzialny sposób trzeba o tym zagrożeniu informować.
0: Dokładnie tak. Ważne jest tutaj informowanie, przede wszystkim opieranie się na sprawdzonych, wiarygodnych źródłach. Wczoraj, jak tylko nastąpił atak, od razu była mowa, że tak, to na pewno obywatel Ukrainy, więc to na pewno trzeba śledzić po prostu, bo to nie jest oczywiście prawda. Takie fake newsy, dezinformacja też jest bardzo tutaj rozsiewana. My też tutaj wskazujemy właśnie w kierunku rządzących bardzo ważny apel dotyczący mediów społecznościowych, bo oczywiście nie możemy tutaj wskazać w 100%, co było odpowiedzialne za tę tragedię, w tym dzisiejszą tragedię, niestety ze skutkiem śmiertelnym, tutaj 37-letnia pracownica szkoły. No, my wczoraj jeszcze mówiliśmy, że musimy zadziałać jako państwo do momentu, gdy właśnie nie będzie ofiar śmiertelnych. No dzisiaj rano niestety taka informacja nadeszła, więc już mamy ofiarę śmiertelną i pytanie, czy tutaj sobie poradzimy jako państwo, żeby cyfrowy świat, który bardzo często przenika jednak wirtualny z tym rzeczywistym wśród młodych ludzi, jednak o niego się zatroszczymy i zadbamy, bo obecnie media społecznościowe, i to też muszą państwo szczerze muszę państwu powiedzieć, że media społecznościowe to obecnie nie są media społecznościowe, tylko media antyspołecznościowe, ponieważ jak kiedyś nam się wszystkim wydawało, że najgorsze, co może być w mediach społecznościowych, to śmieszny filmik bez wartości dodanej, no to teraz media społecznościowe są pełne treści destrukcyjnych, pełne mowy nienawiści, w tym właśnie zachęcania do popełniania takich czynów, ataków na nauczycieli, czy właśnie swoich rówieśników. Więc w momencie, gdy mamy dziesięciolatka, który ma nieograniczony dostęp do wszystkich platform społecznościowych, no to zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy właśnie tym odpowiedzialnym państwem, który dba o ochronę najmłodszych ludzi w sieci. Oczywiście tutaj powiedzą wszyscy, że to nie jest taka sprawa łatwa, oczywiście, że nie jest łatwa, bo to nie jest tylko w jurysdykcji tutaj Polski, naszego kraju, no ale po to są pewne mechanizmy, po to też jest Ministerstwo Cyfryzacji, żeby nakładać duże kary Big Techom, jeśli właśnie potęgują, tutaj działają na rzecz tego, żeby właśnie młodzi ludzie klikali w takie treści, bo ja też w skrócie Państwu powiem, jak działają algorytmy w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych algorytmy działają w sposób taki, że podsuwają młodym ludziom jak najmocniej kontrowersyjnych, przemocowych treści, ponieważ młodzi ludzie klikają w te treści. Kliknięcie w tę treść równa się pieniądze, reklamy, i z tego naprawdę jest duży zarobek, więc pytanie, czy po prostu postawimy twardą granicę i zatroszczymy się o najmłodszych, dlatego my apelujemy o zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia, po pierwsze, po drugie nakładanie kar Big Techom, a przede wszystkim rozmowa z Big Techami na temat tego, jak te algorytmy można przywrócić do ustawień fabrycznych, które nie żerują na przemocy, bo te zdarzenia, które miały miejsce, mogło być tak, to oczywiście będzie przedmiotem badania służb i tutaj w odpowiednim momencie w procesie, Ale moim zdaniem tutaj miał naprawdę duży czynnik jednak wpływ mediów społecznościowych.

0: wartościowych, bo młodzi ludzie, młode pokolenie strasznie się radykalizuje, a radykalizacja następuje właśnie w grupach, tutaj w mediach społecznościowych, ale nie tylko w mediach społecznościowych, również w grach komputerowych, które formalnie nie podlegają właśnie pod social media, więc tutaj też jest pytanie, jak uregulujemy chociażby gry, gdzie się strzela i zabija bez jakiejkolwiek cenzury. No i właśnie tak to działa niestety obecnie w sieci.
1: Na ile ci młodzi ludzie, którzy są odbiorcami tych treści, są pana zdaniem gotowi tak mentalnie, żeby przyjąć te nowe zasady funkcjonowania w wirtualnym świecie i respektować zakazy, o które pan apeluje?
0: Mentalnie na pewno będzie ciężko tutaj z przygotowaniem, także z dnia na dzień nie możemy oczywiście kliknąć magicznego guzika, tak zakażemy tutaj tych mediów społecznościowych, czy jak było z telefonami komórkowymi w szkołach, no to musi poprzedzić to na pewno dobra edukacja. Dobra edukacja, chociażby edukacja zdrowotna, która od początku roku szkolnego już w polskich szkołach jest. Jednak ja też zwrócę uwagę na to, że nauczyciele, uczniowie, nauczyciele, w ogóle my jako młodzi ludzie nie jesteśmy w Polsce w jakimkolwiek stopniu przygotowani na kryzysy, zaczynając od kryzysu zdrowia psychicznego, idąc właśnie do kryzysu bezpieczeństwa. Tak tutaj zagrożenia życia i zdrowia. My oczywiście wiemy taką przysłowiową tutaj zasadę, gdy widzisz niebezpieczeństwo, to w nogi uciekaj, no tyle, że to nie zawsze się sprawdza i nie wiemy, w jaki sposób zareagować. W wielu szkołach nawet, pomimo, że to jest obowiązek teoretycznie szkół, w wielu szkołach nawet nie przeprowadzono próbnych ewakuacji związanych tutaj z pożarami, tak, a co dopiero tutaj atakami nożowników, atakami terrorystycznymi, bo my tak to niestety już w tym momencie powinniśmy nazywać. Więc patrząc na to, czy szkoły są przygotowane, czy młodzi ludzie są przygotowani, czy nauczyciele są przygotowani, no niestety tutaj słyszymy od większości nauczycieli, że nie. Jeśli sam nauczyciel, sam uczeń, sama właśnie rodzina nie dowie się, jakie są procedury bezpieczeństwa, to nikt tych procedur bezpieczeństwa nam jako tutaj społeczeństwu nie przekaże. I to również jest kolejny apel do polityków, również ponad podziałami, żeby jednak w tę edukację inwestować w zakresie tego, jak sobie mamy radzić. Bo tutaj mówimy teraz o atakach, zamachach, mówimy również o kryzysie zdrowia psychicznego, który jest ogromny, ale nie zapominajmy o tym, że za naszą granicą na Ukrainie jest wojna. I również szkoły, które są w terenach blisko bardzo niedaleko oddalonych od Ukrainy, oni też nie mają świadomości, nie mają wiedzy, co zrobić w momencie, gdy wyje alarm, gdy wyją syreny, więc to jest bardzo ważne. Widziałem dzisiaj zapowiedzi właśnie tutaj resortów najróżniejszych ministrów, że coś takiego się wydarzy, tylko pytanie kiedy, bo oczywiście możemy, tutaj mamy taką kulturę w Polsce, że my zawsze reagujemy po fakcie. Jeśli
1: no,
0: właśnie
1: to pewnie
0: młody
1: nie
0: człowiek
1: tylko polska specyfika. Jeśli chodzi o takie zarządzanie kryzysowe i podejście do tych kryzysowych sytuacji, wiele razy jest tak, że właśnie reakcja pojawia się po tym, kiedy pojawia się zagrożenie, które jeszcze do niedawna nie mieściło się w głowie. Pan Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej, Instytut Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka, z ważnym apelem po tej serii aktów przemocy w polskich szkołach, to ja dziękuję i do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: Teraz połączyła się z nami pani Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry pani dyrektor.
3: Dzień dobry.
1: Chociaż to dzień dobry dla polskiego szkolnictwa na pewno nie jest, na początku kondolencje na pani ręce, bo zginęła jedna z pracownic szkoły. Ja wiem, że osoby w szkolnictwie, w szkołach pracujące, nauczyciele, obsługa, administracja odczuwają taką dużą solidarność ponad tymi terytorialnymi podziałami. Więc naprawdę mam takie poczucie, że kiedy taka tragedia dzieje się w jednej z polskich szkół, to we wszystkich pozostałych pozostawia to bardzo silny i taki bolesny ślad. Także te słowa współczucia kieruję na pani ręce, ale także słowa wielkiego uzdania dla tych, którzy wiedzieli, jak zareagować, bo tam poszkodowani w tym tragicznym zdarzeniu podwyżkowym są także nauczycielka i dyrektor tej szkoły, którzy jako pierwsi ruszyli z pomocą, rzucili się z tą pomocą, a nie do ucieczki, bo reagowali tak, żeby zapobiec jeszcze większej tragedii, do której mogło dzisiaj podwyżkowym dojść.
3: To prawda. My wszyscy bardzo przeżywamy te wydarzenia. Jest to rzecz straszna. Ja w momencie, kiedy usłyszałam o śmierci pani Woźnej, zamordowanej w dniu dzisiejszym, zobaczyłam od razu widok mojej pani Woźnej siedzącej na dole i przyjmującej interesantów do szkoły, wpuszczającej do szkoły. To jest rzecz straszna. Niestety jest to wydarzenie, które miało miejsce w konkretnych szkołach, ale nie znaczy to, że nie może mieć miejsca w innych szkołach, że to były jakieś szkoły specyficzne. Nie. To wydarzenie było akurat tam, ale każda szkoła jest narażona na tak ekstremalne rzeczy. Czy można zapobiec? To pytanie się pojawia u nas wszystkich. W pewnym stopniu tak, wszystkie działania należy podejmować, wszystkie działania prewencyjne, zarówno te czysto techniczne, organizacyjne, jak i wychowawcze, jak i cała

0: profilaktyka przeciwko przemocy, wsparcie psychologiczne, to wszystko tak, ale w ostatnim momencie mamy tą chwilę, tą sekundę, w której widzimy błysk noża i nie jesteśmy w stanie zapobiec ciosom. To nie jest tak, że jesteśmy przewidzieć zdolni i że zapobierzemy wydarzeniu. Możemy mieć wszystkie procedury, wszystkie dokumenty, olbrzymią działalność wychowawczą i gdzieś w którymś momencie malutka luka doprowadzi do tego, że dziecko zrobi coś tak strasznego. Ja apeluję do wszystkich o wyczulenie, o olbrzymie wyczulenie. To nie jest rola tylko szkoły, to nie jest rola tylko rodzica, to jest rola nas wszystkich, całego społeczeństwa. Jeżeli widzimy, że uczeń, że dziecko, że osoba dorosła mówi, pisze coś, co nas niepokoi, przekażmy tą informację, nie starajmy się zlekceważyć, bo może zakończyć to się strasznie. W mojej szkole na przykład mamy taką apkę, która pozwala każdemu dziecku w sposób całkowicie anonimowy zgłosić najprzeróżniejsze swoje niepokoje. To, że sam źle się czuje psychicznie, to, że kolega mówi o czymś, co może być groźne. Przeszkoleni interwenci wiedzą, co z taką informacją robić. Ale najważniejsze w tym wszystkim są relacje. To, żeby dziecko zaufało i zechciało powiedzieć, że kolega w mediach społecznościowych pisze o przemocy.
1: I żeby nie traktował tego jak takie źle kojarzące się donosicielstwo, prawda?
0: Tak. My w naszym społeczeństwie mamy zakorzenione takie pojęcia, które rozumiemy całkowicie błędnie. Błędnie rozumiemy informacje o niebezpieczeństwie, błędnie pojmujemy pojęcie wolności. Cały czas u nas pokutuje takie przekonanie, na przykład wśród rodziców, że ja nie zaglądam mojemu dziecku do laptopa, bo przecież on potrzebuje swojej przestrzeni,
1: swojej
0: wolności. Tak. A to dziecko, siedząc w swoim pokoju przed ekranem, bardzo często przeżywa olbrzymią traumę, bo albo sam jest ofiarą, albo sam może stać się przemocowcem. Nasz nadzór osób dorosłych jest nie tylko naszym prawem, ale jest również naszym obowiązkiem. Dziecko ma prawo do naszego nadzoru i ma prawo do naszego stawiania granic. Jeżeli my mówimy w sposób błędny o wolności dziecka polegającej na braku jakiejkolwiek kontroli i stawiania granic, to naszemu dziecku robimy olbrzymią krzywdę. W tym wypadku jest to krzywda, która doprowadza do tragedii.
1: Pani dyrektor, już myśli Pani o tym, żeby organizować w swojej szkole specjalne może spotkania, specjalne zajęcia z uczniami, żeby pomóc im poradzić sobie z tą traumą, której wszyscy doświadczamy, no bo wszyscy jesteśmy w szoku po tym, co się wydarzyło dzisiaj pod Wyszkowem, wczoraj w Ostrołęce, do czego nie doszło szczęśliwie w sierpcu.
0: My podejmujemy najprzeróżniejsze działania przez cały rok szkolny. Przez cały rok szkolny pracujemy z naszymi dziećmi nad tematyką w ogóle przemocy rówieśniczej, nad tematyką przemocy w bardzo szerokim pojęciu, więc to się dzieje. W tej chwili zgodnie z programem naszego ministerstwa mamy obowiązek w każdym miesiącu jedną lekcję wychowawczą prowadzić na temat bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ucznia, bezpieczeństwa dziecka. W mojej szkole mamy różnego rodzaju alerty, które dotyczą między innymi również wtargnięcia osoby groźnej na teren szkoły. Także bardzo dużo rzeczy już się dzieje. Wczoraj po wypadkach w Ostrołęce zebrałam całe grono moich pracowników, którzy pracują wspomagając dzieci od strony psychicznej, to znaczy pedagog, dwóch psychologów, pedagog specjalny, nauczyciele współorganizujący, którzy są też przygotowani do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, a te dzieci szczególnie są narażone na odczuwanie takiego lęku, stresu. I myśmy już sobie zaczęli opracowywać dalsze postępowanie. W tej chwili obserwujemy nasze dzieci, bo tutaj nie trzeba wyprzedzać dziecka, tutaj trzeba postępować za dzieckiem, rozmawiać z nim, dać mu przestrzeń do tej rozmowy, do zadawania pytań, zapewnić dziecko, że w naszej szkole robimy wszystko, żebyś był, była bezpieczny.

0: My mamy w naszej szkole faktycznie bardzo skrupulatnie przestrzegany alert Bravo, więc na teren szkoły nie może wejść sam żaden człowiek bez naszego nadzoru. Mamy różnego rodzaju bariery, sposoby, które zabezpieczają przed taką ingerencją. O tym trzeba dzieciom mówić. Trzeba też z dziećmi przećwiczyć, jak mają się zachowywać, jeżeli dzieje się coś złego. Musimy te podstawowe informacje dzieciom podać. Gdzie się chować, jeżeli groźny człowiek jest na terenie szkoły? W jaki sposób się zachowywać? Czy być posłusznym, czy nie? Czy udawać bohatera gry, czy też być potulnym i pozwolić na oddalenie się tej osoby groźnej. O tym wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać. Oczywiście wszystko zależy od wieku i od potrzeby dziecka. To jest moment, kiedy my dorośli musimy być bardzo delikatni i kierować się mniej emocjami, a bardziej rozsądkiem i naukową wiedzą. Mamy też możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy. ORE, Ministerstwo Edukacji na swoich stronach ma chociażby Bezpieczną Szkołę, to jest poradnik dla właśnie dyrektorów i nauczycieli, jak postępować w takich wypadkach.
1: Trzeba tylko chcieć sięgnąć po te narzędzia. Pani dyrektor, tylko my skupiamy się w tej naszej rozmowie także na takim zagrożeniu, które przychodzi z zewnątrz. Że no, dochodzi do wtargnięcia do szkoły niebezpieczna osoba uzbrojona, no, terrorysta, nazywajmy rzeczy po imieniu, wchodzi na teren szkoły i przeprowadza taki atak. Tylko tutaj, w tych przypadkach, które rozpatrujemy z tych kilkudziesięciu ostatnich godzin, to zagrożenie przyszło z wewnątrz. To byli uczniowie. I to jest także wyzwanie dla tego środowiska szkolnego, dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, jak takich potencjalnych agresorów z wewnątrz lokalizować, jak ich rozpoznawać i jak udaremniać takie ataki już na tym bardzo wczesnym etapie, żeby no, zadziałać zanim jeszcze dojdzie do tragedii.
0: Każda zmiana w zachowaniu dziecka powinna dla nas być już sygnałem, że coś z dzieckiem się dzieje. Taka apka, jaką my właśnie mamy, gdzie można zgłaszać swoje problemy, to jest jeden z elementów zapobiegania. Rozmowa z dziećmi, ale przede wszystkim nawiązywanie relacji. Relacje w szkole. Utrudnieniem jest to, że dzisiaj nauczyciele nie mają czasu. Biegną do drugiej szkoły, bo pracują w kilku placówkach. To jest bardzo zły objaw, ponieważ nauczyciel powinien 40 godzin pracować w jednej placówce, pozwalając na to, żeby dziecko zgłosiło swój problem i żeby można było zostać po zajęciach, porozmawiać z dzieckiem. Żebyśmy mogli skupić się na obserwacji dziecka, nie tylko na jego postępach dydaktycznych, ale na tym, co z tym dzieckiem się dzieje, żebyśmy mieli dla dziecka czas. Współpraca z rodzicami, tłumaczenie, wyjaśnianie, na czym polega cyberuzależnienie i co dziecku zagraża w przestrzeni mediów społecznościowych, w przestrzeni algorytmów, w przestrzeni internetu. Bardzo często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że dziecko, które spokojnie siedzi przed laptopem w swoim pokoju, jest dzieckiem, które może coś strasznego przeżywać. To wszystko są działania, które muszą mieć miejsce zapobiegawczo, wcześniej, zanim cokolwiek zacznie się dziać. Natomiast w samym momencie, kiedy dzieje się coś tak tragicznego, jestem pełna uznania dla pani nauczycielki i pana dyrektora, którzy zachowali się naprawdę bohatersko, ale tutaj jest to już ten moment ostateczny. Natomiast olbrzymia praca została na pewno wykonana wcześniej. Ja jestem jak najdalsza od czynienia jakichkolwiek wyrzutów w szkole, bo naprawdę można czegoś nie przewidzieć. Jeżeli uczeń, o którym mówimy, który zamordował, miał kamerkę zamontowaną po to, żeby nagrywać, to znaczy, że gdzieś w przestrzeni internetu działa się zbrodnia. Zbrodnia, która wpłynęła na psychikę tego dziecka. Tego nie zauważono. To powinno być zauważone w domu. To powinno być zauważone wśród kolegów, w szkole. Na pewno jakieś sygnały były, tylko albo zostały zlekceważone, albo nie zauważone.
1: Bądźmy zatem,
0: dlatego
1: pani
0: dzisiaj
1: dyrektor.
0: Wyczulenie, czujni. Wyczulenie na to.
1: Czujni i czuli na to, co dzieje się z naszymi dziećmi. Pani Danuta Kozakiewicz.

0: dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A teraz już zmieniamy temat, bo ten dzień przynosi nie tylko te tragiczne informacje związane z aktami przemocy w polskich szkołach, ale dzisiaj także informacja o laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury do nas dotarła, a z nami połączona pani doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry, witam.
0: Wiemy od godziny 13, że laureatką tegoroczną Nagrody Nobla Literackiej jest Anne Carson, kanadyjska poetka. Co może nam pani powiedzieć o tegorocznej laureatce?
3: No, przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że bardzo się cieszę z nagrody dla Anne Carson. Ona zresztą nie po raz pierwszy w tym roku była wymieniana w gronie takiej ścisłej czołówki kandydatów do tej nagrody, ale no, chciałabym podkreślić, że to jest taka autorka, w której twórczości ja widzę jakąś kwintesencję tego, co literatura może proponować współcześnie. Więc z jednej strony Carson bardzo, bardzo umiejętnie przesuwa granice możliwości wyrażania literatury, łączy zainteresowanie starogreckim, dawną kulturą, z zainteresowaniem tematami jak najbardziej współczesnymi, dotykającymi emocji, relacji. Można by powiedzieć, że pod piórem Carson doznają jakby takiej odnowy gatunki literackie, które dzięki niej no, łączą się ze sobą, przybierają inny kształt. Ona zresztą też przekracza granice rodzajów, przejścia u Carson od eseju do tekstu poetyckiego, czy odwrotnie nie jest tutaj czymś zupełnie unikalnym. I ona ma niezwykłą umiejętność opowiadania o tym, co właśnie kruche, co właśnie kruche w ludzkich relacjach, co często buduje tożsamość lub staje się przyczyną naruszenia jej integralności. No, na przykład w tomie Piękno męża opowiada historię zdrady małżeńskiej, wierszem oczywiście, tak. W autobiografii Czerwonego dokonuje retellingu, czyli tak jakby opowiada na nowo historię Heraklesa i Geriona i przepisuje ją na opowieść o bardzo takim gwałtownym czy burzliwym romansie, nieheteronormatywnym. No i nie jest to oczywiście, problematyka nie jest nowa, natomiast to, co jest takie szczególne u Carson, to że ona wpisuje te zagadnienia bardzo głęboko w historię kultury, pokazuje to doświadczenie jako doświadczenie nieodłączne człowieczeństwu, doświadczenie, które absorbowało wcześniej pisarzy i filozofów. No, kto czytał Fajdrosa, Platona, ten wie, o czym mówię.
0: Pani profesor, czy odbiorca polskojęzyczny, polski, jest skazany na czytanie twórczości tegorocznej laureatki literackiego Nobla w oryginale, czy mamy polskie tłumaczenia?
3: Och, mamy polskie tłumaczenia. Jesteśmy w ogóle, chciałam podkreślić, w wyjątkowo dobrej sytuacji, bo nie dość, że mamy tłumaczenia, to jeszcze mamy tłumaczenia bardzo dobre. No i tutaj można sięgać po wspomniane już Piękno męża w tłumaczeniu pani profesor Olgi Kubińskiej. Mamy autobiografię Czerwonego, Macieja Topolskiego, czy Słodko-gorzkiego Erosa w przekładzie Renaty Lis. Więc to są znakomici tłumacze. To są znakomici tłumacze. Wydawcy też tutaj zadbali, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji jak wówczas, kiedy Literacką Nagrodę Nobla przyznano Abdulrazakowi Gurnachowi i okazało się, że nie mamy ani jednego tekstu po polsku.
0: Czyli teraz możemy oczekiwać, i pewnie tak będzie, że szturm na księgarni w poszukiwaniu tomików tegorocznej

0: laureatki tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. No to, że to jest poetka również w tych trudnych czasach na świecie, to także może jest jakiś sygnał, który wysyła Szwedzka Akademia do czytelników i do w ogóle światowej opinii publicznej, że to jest taki moment w historii ludzkości, że może warto sięgnąć po ten rodzaj przekazu, jaki niesie ze sobą poezja.
1: Tak, ja tutaj ad vocem jeszcze dodam, że jeśli chodzi o poezję, to ona, jej autorzy, jeżeli chodzi o szansę na przyznanie Nagrody Nobla, to oczywiście statystycznie podchodzę teraz do sprawy, szanse takich autorów są mniejsze. Dużo częściej literacką Nagrodę Nobla otrzymują prozaicy, więc tym bardziej cieszy odważny wybór Akademii Noblowskiej, która w tym roku postawiła na poetkę piszącą przepięknym językiem, ale nie jest to też poezja jakoś szczególnie łatwa, bo ona jednak zaprasza do zgłębiania tradycji antycznej i to, co może jeszcze tutaj warto podkreślić, że Kersen, kiedy odbierała międzynarodową nagrodę imienia Zbigniewa Herberta, to tak szczególnie kładła nacisk na to, żeby być uważnym. I ona uważa, że, znaczy ona sądzi, że to właśnie ta uważność to jest punkt wyjścia jej pracy filologicznej i uważność to jest punkt wyjścia kontaktu ze światem i uważność to jest coś, na co zasługuje także poezja.
0: Tyle mówimy o uważności, pani profesor, także dzisiaj, kiedy w znacznej mierze poświęcamy naszą uwagę na to, co dzieje się w polskich szkołach, co wydarzyło się w tych polskich szkołach.
1: No tak, niestety.
0: Niestety, tak się składa, że rozmawiamy o tej literaturze i o Nagrodzie Literackiej Nobla w tym dniu. Może to też jest jakiś znak, że może warto się odnieść również do tych literackich, poetyckich wzorców i potraktować je jako swego rodzaju antidotum na te niebezpieczeństwa, które niesie nam współczesność.
1: Tak, ale właśnie też niekoniecznie jako takie antidotum, które nas zaprasza do ucieczki od rzeczywistości. Raczej powiedziałabym takie miejsce, czy takie, nie chcę użyć słowa narzędzie, bo ono może nie do końca elegancko brzmi, które nam pozwala być bardziej uważnym, bardziej otwartym na to, co inne od nas, bardziej tego ciekawym po prostu, tak? Po prostu. To jest dyspozycja czy nastawienie, które ja bardzo głęboko w to wierzę, może być społecznie zmianotwórcze.
0: Otwierajmy głowy, otwierajmy nasze serca.
1: Tak, czytajmy literaturę.
0: Pani doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka i Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego była z nami.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja zatrzymała 17-letniego mieszkańca powiatu Przasnyskiego na Mazowszu. To prawdopodobnie on jest autorem nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Chodzi o film z groźbą ataku na liceum w Przasnyszu. Nastolatek został przesłuchany, powiedziała Polskiemu Radiu Monika Matejewicz z Komendy Głównej Policji.
1: Był tam taki film nagrany ze zmiennikami.

0: zmodulowanym głosem, film dający pewne taki lęk wywołujący strach i obawy w ludziach, więc osoba podejrzewana o publikację tego filmu została zatrzymana.
1: Z kolei 19-letni sprawca ataku w Ostrołęce usłyszał zarzuty m.in. usiłowania zabójstwa. Zarzuty postawiono też 17-latkowi zatrzymanemu w sierpcu.

0: cyfrowych. Rodzi się na mediach społecznościowych.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił po głosowaniu, że Karol Nawrocki będzie przyglądał się pracom nad ustawą w Senacie.
2: Niepokojąca jest ta zapowiedź premiera, który mówi, że będą wracać do tych rozwiązań, które były powodem weta. To znaczy nie ma poszukiwania konsensusu.
1: Prezydent zarzucał poprzedniej wersji ustawy próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
3: To są aktualności jedynki.
1: Ukraińska delegacja dziś i jutro będzie rozmawiać w Stanach Zjednoczonych o pokoju z Rosją. W spotkaniach wezmą udział wysłannicy z Europy. Według ukraińskich mediów tematem rozmów ma być aktywizacja rozwiązań dyplomatycznych i przygotowanie ewentualnych trójstronnych rozmów z Rosją. Tymczasem w przededniu rozmów amerykański sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że brak jest perspektywy na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, który osiągnął strategiczny impas. Spotkało się to z dość ostrą reakcją prezydenta Władimira Zełenskiego, który stwierdził, że USA mogłyby, ale nie chcą wywrzeć na Rosji odpowiedniej presji, która zmusiłaby Kreml do rozwiązań pokojowych. Tymczasem nie będzie przymusu w sprawie SAFE. Niewykorzystana pula pożyczek z unijnego funduszu nie zostanie automatycznie przekazana Ukrainie, zapewniła w Brukseli wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Chodzi o pulę prawdopodobnie kilkunastu miliardów euro.
4: Teraz już żadnych wątpliwości nie ma.
5: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
4: Komisja Europejska uważa, że pieniądze należy przeznaczyć na obronę przeciwdronową w ramach współpracy Unii z Ukrainą. Ale to wcale nie oznacza, jak mówiła wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, że pieniądze muszą trafić do ukraińskich firm.
5: Polska ma świetne firmy dronowe. Nie tylko polska armia wyposaża się w te drony. Te drony walczą też na Ukrainie.
4: Polska jeszcze nie zdecydowała, czy będzie się ubiegać o część niewykorzystanej puli SAFE. Pod uwagę będzie brać po pierwsze czas, pożyczki trzeba wykorzystać do 2030 roku. No i pytanie, co z kolejnym zadłużaniem, bo pożyczki z SAFE Polska będzie musiała spłacić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Kampania w Krakowie dobiega końca. W ostatnich dniach kandydaci i sztaby przenieśli polityczne spory do sądów. Łukasz Gibała złożył 3 pozwy w trybie wyborczym, Monika Piątkowska i jej współpracownicy 2. Zapadły 2 prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi.
6: Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostować wypowiedź o tym, że nigdy nie miał długów. Według sądu wypowiedź mogła mieć wpływ na kształtowanie preferencji wyborczych. Wniosek w tej sprawie złożył komitet Moniki Piątkowskiej.
7: Czy milionowe pożyczki są dla pana tak nieistotne, że nie warto o nich pamiętać? Dlaczego to sąd musi panu przypominać?
6: Komentowała senator Monika Piątkowska. Łukasz Gibała z kolei pozwał w trybie wyborczym wicepremiera Radosława Sikorskiego.
8: Wicepremier Sikorski nazwał mnie mitomanem lub kłamcą, a to w sposób oczywisty podważa moje zaufanie wobec wyborców, a ponieważ sąd nic takiego nie orzekł, więc uważam, że powinien te słowa sprostować.
6: Radosław Sikorski w czasie spotkania z wyborcami Moniki Piątkowskiej, używając takich określeń, komentował pierwszy wyrok sądu, który zapadł w trybie wyborczym. Sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostować informacje na temat jego rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Wybory w Krakowie odbędą się w niedzielę. Mieszkańcy w przedterminowych wyborach zdecydują, kto dokończy kadencję odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Przed nami deszczowy piątek, pogodnie i bez opadów tylko na południowym zachodzie Polski. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 11 do 15 stopni w większości regionów.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
9: Doktor Przemysław Witkowski, politolog, Uniwersytet Civitas, wicedyrektor Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Długa afiliacja, więc przeczytałem, żeby się nie pomylić. Dzień dobry, panie doktorze.
10: Dzień dobry.
9: Czy aborcja jeszcze kogoś grzeje w Polsce?
10: No bardzo wiele osób grzeje. Moim zdaniem to antyaborcyjniści i zwolennicy jej legalizacji to są bardzo aktywne grupy. I to, co dzieje się niedaleko Sejmu, zresztą to jakieś takie, od dawna jeszcze się działo, hałasowanie pod tym punktem, gdzie udzielana jest jakaś informacja i pomoc w organizowaniu, no tak to nazwijmy może, zabiegu aborcji, no ciągle jeszcze ludzi jakby, no, grzeje. Znaczy, są grupy najczęściej bardzo zaangażowane w temat. Wydaje mi się, że generalnie, jeżeli chodzi o poparcie dla aborcji w Polsce, no to

0: ono wzrasta. Ono nigdy nie było aż takie strasznie niskie, tylko raczej grupy, które były przeciwne aborcji, były bardzo dobrze zorganizowane, głośne i dobrze zaafiliowane z różnymi partiami politycznymi i udawało im się ten zakaz utrzymać, a nawet jak niedawno jeszcze całkiem zaostrzyć.
1: No właśnie, pytam o to dlatego, bo przez jakiś czas mieliśmy ten temat zupełnie z boku, nikt się tym nie zajmował. Znaczy, było takie, no, były obietnice, prawda, przed wyborami, jasne, ale jakoś temat ucichł, a teraz przed kolejnymi wyborami niektórzy domagają się spełnienia tych obietnic i będzie komisja, która będzie się tym zajmowała. I wczoraj koalicja, przedstawiciele koalicji rządzącej mówili, że dogadali się, że właściwie temat wróci i że będzie jakaś forma złagodzenia tego ostrego prawa aborcyjnego. Nie wszystkim się to w koalicji podoba, ale jakoś mam wrażenie, że chyba pomyśleli, że no może jednak skoro położymy to na ołtarzu, a dzięki temu może wygramy wybory, to się opłaca.
0: Ja bym powiedział, że temat aborcji jakkolwiek jest bardzo istotny, to mam wrażenie, że dla prawicy, jak i dla liberałów często robi temat zastępczy. Znaczy, nie mogąc rozwiązać innych kwestii, które często leżą poza ich w ogóle mocą, no, ceny benzyny nie zależą ani od rządu, ani od opozycji, tylko od zamkniętych cieśni, od Hutich, od Iranu, od wojny Trumpa. Więc warto ten temat wyciągnąć, bo w sumie budzi bardzo duże emocje. Przez ostatnie 30-40 lat zostały te emocje zbudowane po obu stronach tejże barykady na ten spór. Więc w tym sensie ludzie będą zajęci emocjonalnie i nie będą może przez chwilę myśleć o tym, że na przykład cena benzyny jest w jakiejś wysokości, albo że jakaś cena, nie wiem, prądu czy czegoś wzrosła, spadła. I żadna ze stron nie będzie musiała przedstawiać żadnego rozwiązania tej sytuacji i będziemy mogli skupić się na aborcji. Czyli oczywiście inną sprawą jest to, że polskie prawo aborcyjne jest bardzo restrykcyjne. Pomijając, że w Europie jest jednym z najostrzejszych, to też nawet porównanie do takich stereotypowo uznawanych za konserwatywne krajów islamskich, choćby Iranu, pokazuje, że no, nawet od tych krajów mamy ostrzejsze prawo aborcyjne. Więc generalnie no, jest to idealny spór, żeby nie mówić o rzeczach no, bardzo istotnych do codziennego życia Polaków. I wydaje mi się, że no, czy oburzeni jakimiś próbami liberalizacji prawicowcy, czy wykonujący jakieś takie drobne kroki demokraci, no cóż, no, zyskają tak naprawdę z tego, że znowu wrócimy na pole sporów tak zwanych kulturowych. To nie jest spór kulturowy tak naprawdę, no bo jednak, prawda, no decyduje o osach przede wszystkim kobiet i ich i w tym sensie jest to problematyczna kwestia, warta rozwiązania, no ale mam wrażenie, że tutaj znowu nie dojdziemy do żadnego rozwiązania, a dużo emocji będzie wywołanych, przekierowanych i użytych po to, żeby w innych aspektach nie robić rzeczy.
1: Gdybym zapytał, przekornie od razu mówię, ile mamy konfederacji w Polsce, na polskiej scenie politycznej, no to odpowiedź, tak patrząc po nazwach, to dwie, bo jest ta konfederacja główna i Konfederacja Korony Polskiej. Ale mam wrażenie, że w tej głównej to tam się mocno kłócą ze sobą.
0: No, to jest małżeństwo z rozsądku. Wydaje mi się, że tutaj ideały konserwatywne i mieszczańskie bardzo się realizują w praktyce. Nie jest to wielka romantyczna miłość między zwolennikami Mencena, dawniej nazywanymi korwinistami, tylko że Korwin już w innej konfederacji, a nacjonalistami Bosaka. No, to jest związek, który powstał przede wszystkim tego, że te obie partie były niezdolne przez wiele lat wprowadzić swoich posłów do parlamentu samodzielnie. No, ci korwiniści mieli tam 4 z kawałkami, największe, chyba 4-7 mieli, ma najwyżej. No i w końcu w jakimś sensie politycznie poszli po rozum do głowy i zawarli taki mariaż. No ale że tam jakby miłości nie ma, pokazała na przykład sytuacja krakowska, w której, prawda, trochę widać było, jak jedna grupa nie chce zbierać na drugą podpisów i zakończyło się to wielkim blamarzem. Jednocześnie Sławomir Mencen jest bardzo dobry w wycinaniu swoich konkurentów. Wyciął już nawet, no, prawda, ojca założyciela swojego nurtu, czyli Janusza Korwin-Mikkego. Właściwie Braun też został w dużej mierze wypchnięty jako ten, który psuje imidż. No, moim zdaniem bardzo... To prawda, psuje ten imidż, gdyż Konfederacja próbuje uderzać do wyborcy bardziej mieszczańskiego w tym momencie niż Braun. No i Robert Winnicki też gdzieś nagle zniknął, zaczął komentować, gdyż tajemniczo podupadł na zdrowiu. Być może podupadł na zdrowiu od stresu związanego z Sławomirem Mencenem, tak to nazwijmy.
1: No tak, ale ci, którzy są w Konfederacji w środku, nie mają może zbyt rozpoznawalnych nazwisk na rok przed wyborami. Mówią tak, musimy coś zrobić, bo Mencen ciągnie nas w dół. Te wypowiedzi o kobietach w mundurach, teraz kwestia poboru do wojska, przecież to się nie podoba naszemu elektoratowi.
0: Ja muszę powiedzieć, że ze smutkiem to powiem, że właściwie w większości partii największym sukcesem jest to, jak wygląda konkurencja obecnych partii, bo powiedziałbym, że niezależnie o której mówimy, to konkurencja prezentuje się tak, że często od was nogi się wywraca. Kiedy patrzymy, co się dzieje w tej konkurencji po prawej stronie sceny politycznej wobec Konfederacji,

0: czyli w PiSie. Mamy tam po pierwsze rozpad, po drugie ustawienie Czarnka jako takiego pseudokonfederaty, kandydata na premiera, co też elektorat nie kupuje. Mamy różnego rodzaju takie, powiedziałbym, happeningowe działania, czy Macierewicza, czy klubów Gazety Polskiej i koniec końców no, nie budzi to powagi, takiego uważania, że jest to partia gotowa, żeby przejąć władzę i sprawować ją zgodnie z jakąś taką, nie tylko interesem Polski, ale pewną jakąś taką godnością tego narodu. Więc w tym sensie na prawicy wyrasta konkurencja, bo trochę główna partia prawicy zalicza poważny kryzys. Ja mam wrażenie, że prezes Jarosław Kaczyński nie kontroluje już tej partii w taki sposób, jak kiedyś. Zaczyna być jego decyzje, pomysły no, po prostu olewane, czy jakby przeinaczane, a do tego jeszcze nad partią w jakimś sensie dyskursywnym przejęła kontrolę dawna suwerenna Polska i tacy ludzie jak Dariusz Matecki, poseł Gosek i inni prezydenci tej jakże ciekawej partii. Więc w tym sensie słabość konkurencji pozwala im czuć wiatr w żaglach. Wydaje mi się, że do wyboru żadnego buntu tam nie będzie. To jest oczywiste, no, jeżeli partia ma między aktualnie około 15 średnio ujmując, no, a w porywach nawet 17% w sondażach, to wszyscy działacze w całym kraju liczą na to, że w tym razem w końcu znajdą się w Sejmie. Oczywiście, jeżeli takie będą sondaże, to może być między 50 a 80 posłów, co właściwie nie tylko jedynką zapewni miejsce w Sejmie, ale i jakimś kolejnym działaczom. Więc na razie chyba trwa po prostu bardzo brutalne ucieranie się list wyborczych, w których ludzie Mentzena konkurują z nacjonalistami. Ja mam wrażenie, że o ile ludzie Mentzena są nieco bardziej akceptowalni mainstreamowo, jeżeli chodzi o poglądy, tak nacjonaliści Bosaka są lepiej zorganizowani i bardziej się wspierają, więc to będzie może jakaś niespodzianka chyba dla wszystkich, także dla Mentzena i Bosaka, ile realnie ich ludzi wejdzie do parlamentu z tych list i dopiero po wyborach to poznamy. No oczywiście pewną wskazówką będą listy wyborcze, no bo niestety mimo tego, że Polacy mogą głosować na dowolną osobę z listy wyborczej, niestety 90, znaczy niestety, no w tym sensie ja uważam, że to taka lekka bezmyślność. 90% głosów pada na numer jeden i często ludzie naprawdę nie mają pojęcia, kto tam dalej jest, albo w ogóle, że ten numer jeden, kto to właściwie jest.
1: Głosują na partię, na szyld, a nie na osobę.
0: Tak, tak, na jakiegoś tam lidera.
1: Dobrze, to jeszcze dopytam o Mentzena. Po co on mówi te słowa o kobietach? Po co atakuje policjantki w mundurach?
0: Ja mi się wydaje, że to jest wojsko. Jakby, że to jest cały taki, taka globalna fala. Polacy są bardzo reaktywni na to, co dzieje się w Stanach, czy w ogóle w globalnym, powiedzmy, politycznym internecie. Mam wrażenie, że w okres MeToo przeraził wielu mężczyzn. Czasami zasadnie, czasami niezasadnie. W tym sensie, że te wskazywanie winnych i właściwie niepostawanie im pola do obrony to była rzecz, która mogła przerazić tak wizualnie różnych mężczyzn. To jest jedno. Druga sprawa, no to wiadomo, mężczyźni z konkurencji wobec kobiet coraz bardziej są na słabszej pozycji, no bo kobiety są jednak, więcej kobiet się edukuje, więcej pierwsze migrują do większych ośrodków, więc ta konkurencja jest w sumie większa, więc tak naprawdę walka jest nie tylko i wyłącznie o jakieś tam obyczajowe sprawy, one są właściwie tylko taką emanacją tego, co jest esencją tej walki, czyli kwestii ekonomicznych. No i w tym sensie Mentzen wie, że głosują na niego głównie mężczyźni. To pokazują badania tylko w Polsce. Głównym elektoratem partii takich ultraprawicowych są mężczyźni. Szczególnie młodsi, szczególnie tacy, no popatrzmy sobie, którzy czują tą konkurencję kobiet, także w policji czy w wojsku. Więc w tym sensie on niewiele traci realnie, mówiąc takie rzeczy, w mojej ocenie, ponieważ jeżeli elektorat jest w znacznej większości męski i w znacznej większości młodszy, to mówi im, ja wam zabiorę konkurencję z tych wszystkich testów na policję, czy właśnie w szeregi policji, czy wojska. I tak naprawdę to, ja nie sądzę, żeby to było coś, co zaczął stracić. Że nawet straci jakieś głosy, to zyska inne, które pomyślą, okej, on załatwia naszą sprawę, załatwia tą konkurencję kobiet. Więc jednocześnie kobiety miały bardzo często daleko idące wstąpienia i postulaty w okresie MeToo, a z drugiej strony realnie mają coraz lepszą pozycję ekonomiczną i biznesową. No i trzeci element, jak mówiłem, właśnie ten męski elektorat. Wszystko to razem daje taki efekt, w którym Mentzen mówi i prawicowy amerykański internet jest pełen tego typu działań. I w mojej ocenie następuje taka silna reakcja prawicowa na tą właśnie wcześniejszą falę feminizmu, jakby próbująca ją zatrzymać lub to wcisnąć z powrotem w bardziej konserwatywnie widziane role płciowe.
1: Złośliwcy mówią, że to jest konfederacja inceli. No dobrze, skoro...
0: Nie wiem, czy inceli, tylko czy bym powiedział, że to jest jakby bardzo w interesie ekonomicznym, który jest ukryty pod jakimiś takimi opowieściami o tradycyjnej rodzinie, która

0: realnie w żadnej takiej formie, która opowiada są w męce, nie istniała nigdy. To zawsze były bardziej skomplikowane mechanizmy i działania, niż to sobie wyobrażają ludzie, którzy idealizują jakiś okres, czy to lata 50., czy to przedwojnie, czy XIX wiek, czy tam cokolwiek, czy średniowiecze. To nigdy tak nie wyglądało, jak oni fantazjują.
1: Dobrze. Czy polska polityka jest brutalna już, a będzie jeszcze bardziej brutalna przed wyborami? Piję tutaj do Konrada Berkowicza, który mówi, że rozmawia z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami. Powiedział to do pani Justyny Dobroszoracz.
0: No ale to jest jakby język polskiego Twittera. W tym sensie, jeżeli Twitter nie będzie jakiejś formy moderacji, a nie będzie, to będziemy mieli taki język. To jest tak jakby w porównaniu tego, co ja czytam, co piszą w tweetach różni ludzie. No może niekoniecznie parlamentarzyści, ale publicyści czy influencerzy polityczni, tak to nazwijmy. No to nazwanie kogoś kurtyzaną to jeszcze jest nic. Tam są naprawdę grubsze epitety. Moim zdaniem będzie o wiele gorzej. Tak naprawdę jesteśmy w ostatnich właściwie latach takiej jeszcze w miarę kulturalnej polityki. I moim zdaniem będzie jeszcze gorzej, plus będziemy zalani jeszcze całą jakby falą AI-owych fejków, deepfejków, wideo, które będą pokazywały polityków w jakichś najgorszych sytuacjach. Jakieś pierwsze takie elementy się tego pojawiają, tego będzie znacznie więcej. Że w ogóle dążymy niestety do takiej sytuacji, w której polityka zamienia się w politejmę, czyli połączenie jakby entertainment, czyli rozrywki i polityki. I tak naprawdę politycy regularnie mylą swoją rolę z jakimś takim youtuberem, influencerem. I niestety ton tego, jak będziemy sobą czasami rozmawiać, jako w polityce będą rozmawiać, mam nadzieję, że nie ja, pokazują tacy ludzie jak Wojciech Olszański. Dziś jakaś zupełnie skrajność i recydywista, a za kilka lat będziemy słuchali tego typu powiedzi w parlamencie, bo już tacy ludzie tam są, którzy w ten sposób mówią, czy to będzie poseł, czy to będzie poseł Matecki, czy to będzie poseł Mejza. No, mamy już takich, prawda, jaskółki tegoż trendu. Ja niestety uważam, że przez tą wyraźność, przez to wiralowanie się, przez to, że właśnie siedzimy i o tym rozmawiamy, zamiast czekać na wynik procesu, który...
1: To pani, zostawiamy. To
0: tylko mówię, że to jest właśnie, tak to będzie wyglądało. Ale to nie, nawet jeżeli my stawimy to teraz, to i tak ktoś inny to zrobi, bo taki jest wolny rynek, że konkurencja...
1: To już jeden był taki poseł, który powiedział, że Wersal się skończył, ale mam wrażenie, że za nim tęsknimy, za jego Wersalem. Dobrze, to zmieniamy temat. A czy to jest tak, że amerykański prezydent może wpływać na politykę wewnętrzną Polski i w Polsce się to niektórym podoba? Myślę tutaj o Trumpie, który no, rzekomo proponował Kośniakowi, Kamyszowi, żeby się przeniósł do PiS-u i z PiS-em zrobił rząd i wtedy...
0: To jest niezwykle zabawne, bardzo mi się to, żartuję, podoba, że PiS, najbardziej antykomunistyczna, antyperlowska, antyradziecka, no, kombatancka partia na wszystkich polach, nagle zaczyna zachowywać się po prostu jak Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wobec bratniej partii radzieckiej. W tym sensie kiedyś, no oczywiście ta Polska była formalnie niezależnym krajem, formalnie, oczywiście wiadomo, jak w praktyce było, Związek Radziecki wpływał na wszystko, koniec końców, no ale formalnie to było jakieś spotkanie na szczycie, przytulanie się i mówienie sobie miłych słów. No nikt tak oficjalnie nie mówi, to wiemy, no bo jesteśmy po prostu już, zakończyliśmy ten śmieszny etap. No ale Prawo i Sprawiedliwość robi dokładnie samo, tylko zmieniło jakby swój punkt orientacyjny. Nie jest to Moskwa, nie jest to Kreml, jest to Waszyngton i jest to prawica republikanów. I polski prezydent jeździ do Trumpa, opowiada jakieś niezwykłe historie swojej przyjaźni z Trumpem. Trump z kolei opowiada, że on był tam któryś tam ostatni, ale dzięki wsparciu jego tam awansował. No to są jakieś absurdy zupełne. A Polska, no to jest jak trochę jak te czapeczki czerwone w Sejmie, które posłowie PiS mieli, wznosili okrzyki na cześć Trumpa. No, czy oni nie widzą jakby komiczność tej sytuacji, jakby, że oni naprawdę chyba nasiągli pewną formą polityki, którą uprawiało się w Polsce Ludowej, w kraju zależnym i zupełnie od Rosjańskiego i Moskwy. I tą samą jakby esencję wkładają w inne naczynie.
1: Panie doktorze, jest takie powiedzenie, takie przysłowie, czym skorupka za młodu, tym na starość trąci. Tylko, że nie ma już Związku Radzieckiego, jest inny.
0: To się ładnie nas mówi w politologii, formacja polityczna, jak on się nabędzie w młodości.
1: Aha, no tak, kto nie był socjalistą, ten tak. To też są takie powiedzenia. Za młodu, kto nie był socjalistą. Doktor Przemysław Witkowski, politolog z Uniwersytetu Civitas i Instytutu Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza. Przy okazji warto wspominać, bo to pierwszy polski prezydent. Skończył tragicznie, ale no ta rzecz, która tam się zdarzyła przy Narutowiczu, to trochę mam wrażenie, że powtarza się czasem u nas. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję za zaproszenie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Tomasz Kozłowski, psycholog, ekspert do spraw interwencji kryzysowej. Dzień dobry, panie Tomaszu. Słyszał pan to, o czym mówił nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Myślę o działaniach, które podjęto w

0: samej Ostrołęce, czyli kontrolę, kto wchodzi do szkoły, zamknięte drzwi w czasie lekcji, co jeszcze kontrolowane na przykład toalety, czy nic nie zostały kontrolowane, korytarze, to takie ABC.
1: Zastanawiam się nad tym, bo gdybyśmy spróbowali spojrzeć na to krytycznie i szukać dziury w całym, co to przyniesie, co to może przynieść poza tym, że rzeczywiście niektórym da poczucie bezpieczeństwa, innym da poczucie zagrożenia. Jeżeli stale jesteśmy kontrolowani, mamy bramki wykrywające noże, to znaczy, że te noże non-stop są albo broń i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem jest to warte tego, żeby to robić, ale nie można z tym przesadzić, bo oczywiście konsekwencje przebywania w takiej traumatycznej sytuacji są takie, że dzieci w tej chwili będą kojarzyć szkołę, czy place zabaw, czy miejsca, gdzie są rówieśnicy, jako miejsce niebezpieczne, bo to jest normalne następstwo i konsekwencja w procesie psychologicznym, ale nawet jeżeli tam będą postawione czujniki czy cokolwiek innego, dzieci się do tego przyzwyczają. Przyzwyczają się również ci, którzy strzegą tego porządku czy bezpieczeństwa w tej szkole. A jeżeli ktoś będzie chciał dostać się do szkoły i zrobić coś złego, to zrobi to i znajdzie sposób. Ja uważam, że...
0: No to wczorajsza sytuacja... I sprawcą nie była obca osoba w szkole, tylko uczeń tej szkoły, czyli jakby zagrożenie przyszło od wewnątrz. Ja sobie zdaję sprawę, proszę mnie poprawić, może się mylę, że takie sytuacje są prawie nie do uniknięcia. Jeżeli ktoś sobie postawi taki cel,
1: tak, zgadzam się z tym.
0: To ma jednak szansę zrealizować ten plan pod pewnymi warunkami oczywiście.
1: Tak, oczywiście on może go zrobić sprawnie, czy przeprowadzić sprawnie, bądź nieudolnie, czy tak jak tutaj możemy sobie analizować kwestię tego plecaka, który ten chłopak przyniósł, żeby odwrócić uwagę, co wskazuje na to, jeżeli rzeczywiście tak było, to wskazuje na to, że to był zamiar, że on chciał to zrobić i miał jakiś plan, bez względu na to, na ile ten plan był skuteczny, czy nie, i jaki rzeczywiście był jego zamiar, bo to, że zranił 9 osób, to nie wiemy, ile chciał zranić.
0: 19.
1: Planował 19, tak?
0: Tak, z okazji swoich 19 urodzin.
1: Zatem pierwsze, co trzeba sprawdzić i na pewno jest sprawdzane, to jest jego poczytalność, to, czy nie był pod wpływem środków psychoaktywnych, to, czy był zdolny do pokierowania swoim czynem. I potem możemy całą tę siatkę, czy pajęczynę właściwie rozciągać na to, jak funkcjonował w środowisku rówieśniczym, jak funkcjonował w domu, jakie w tym domu były wzorce radzenia sobie ze stresem i z sytuacją trudną. Czy były to na przykład, czy była to przemoc, bez względu na to, jaki rodzaj miałby być tej przemocy. Ale bardzo często tak jest, że ludzie się wyładowują na innych. I teraz jeżeli spojrzymy sobie na profil takiego 19-latka, to jest osoba, dla której grupa rówieśnicza jest niezwykle istotna. I jeżeli... dzisiaj była też mowa o 11 młodych ludzi, nastolatków, które znęcały się nad jakimś chłopcem gdzieś w szkole. I ta grupa rówieśnicza jest niezwykle istotna dla takiego człowieka. Jeżeli taki człowiek jest odsuwany z tej grupy, jeżeli ta grupa go deprecjonuje albo szykanuje, gdzieś w końcu przy jakichś dysfunkcyjnych wzorcach radzenia sobie z sytuacją trudną może dojść do takiej sytuacji. I ilość bramek i detektorów w szkole nie zlikwiduje tego. Ja uważam, że detektor, który powinien być rozbudowywany w szkole, jest przede wszystkim w postawie empatii i głowie nauczyciela i zbudowaniu dobrej relacji z uczniem, żeby ten uczeń nie był kolejnym numerem w dzienniku, bo to jest tak, ja rozumiem, że są szkoły, które mają na przykład, nie wiem, 200 osób, ale są takie, które mają 1500 i wtedy jest inaczej, ale jeżeli wychowawca ma dobre relacje ze swoją klasą, to on jest w stanie, moim zdaniem, to wyczuć. Rozumiem problemy kadrowe i trudności i też rozumiem, że...
0: Ale też druga strona, czyli wypalenie zawodowe, zmęczenie. Wszystko się na to
1: tak,
0: składa,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Oczywiście jest takie powiedzenie, obyś cudze dzieci uczył, właśnie, co wskazuje też na to, jak trudna jest to praca. I rzeczywiście, ja bym na przykład się nie podjął takiej pracy, ponieważ to jest ogromnie trudna praca i do tego... To trzeba kochać, trzeba iść z powołaniem do szkoły. Ale ja widzę, no mam dwoje dzieci, widzę też, jak to się dzieje, że są nauczyciele, do których dzieci lgną, które dzieci przytulają, bo ten nauczyciel jest z nimi blisko i lubi tę swoją pracę i lubi tych małych ludzi. Ale są tacy, którzy po prostu czekają tylko, żeby wyjść stamtąd. I nie chcę tutaj absolutnie nikogo obwiniać. Chodzi mi o to, że W moim przekonaniu budowanie dobrej relacji z młodym człowiekiem daje możliwość otwarcia się tego młodego człowieka na powiedzenie o swojej trudności, bo...

0: Młody człowiek, 19-latek, który załóżmy, ja nie wiem czy tak jest, ale załóżmy, bo niektóre tropy prowadzą na to, że on był odpychany przez tę swoją grupę i chciał się zemścić za to, że był przez nią źle traktowany. To jest, tam jest taka, jest dziura między emocją, która występuje, a reakcją. Gdzieś, gdzie powstaje pomysł na to, żeby, czy w ogóle analiza tej sytuacji i znalezienie sobie sposobu na rozwiązanie tej trudności. Bo sama złość nie prowadzi do agresji. Do agresji prowadzi analiza konsekwencji tej złości, czyli na przykład kwestia samooceny. Jak ta samoocena wygląda, bo na samoocenę składa się kilka rzeczy. Ona może być adekwatna i nieadekwatna, może być dobra albo zła i może być chwiejna albo stabilna. I teraz w zależności od tego, jak ten cały wachlarz funkcjonuje i w jakiej sytuacji ten człowiek otrzymuje te informacje z zewnątrz, czyli ze swojego środowiska, może do tego prowadzić. Teraz to, w jaki sposób jest budowane poczucie własnej wartości tego człowieka, zarówno w szkole, jak i w domu, warunkuje to, jak on będzie postępował. Czy będzie czy poczuje, że jestem nic nie wart, a to jest bardzo istotne dla takiego człowieka, jestem nic nie wart w mojej grupie, oni stale mnie od siebie odpychają, dehumanizują mnie, przestaje być dla nich ważny, to może być tak, że jeden powie, znajdę sobie inną grupę, albo oni nie są warci tego, żebym ja był członkiem tej grupy, a drugi powie, zemszczę się na nich, ponieważ nie mam innego wyjścia, nie mam innej grupy, do której mógłbym przynależeć.
1: Panie Tomaszu, mówi pan, że nie zawsze stan kryzysu, czyli mówiąc wprost, jak człowiek dochodzi do ściany, to nie zawsze przeradza się to w agresję. To kiedy się w nią przeradza?
0: Wtedy, kiedy są złe wzorce postępowania i radzenia sobie. Bo to jest tak, że agresja może być instrumentalna. Ona może być, bo to jest tak, mamy radzenie sobie ze stresem może mieć taką funkcję samoregulacji emocji. To znaczy, że robimy to po to, czy wyładowujemy się. Na przykład niektórzy pójdą, nie wiem, biegać albo znajdą jakąkolwiek inną, powiedzmy, aktywność fizyczną.
1: Albo zamkną się w sobie, prawda?
0: Tak może być, ale chodzi o to, żeby regulować emocje. Chodzi o to, żeby się skupić na tym. I są różne style radzenia sobie ze stresem, bo są takie, które są skupione na zadaniu, są takie, które są skupione na emocjach. Oczywiście lepiej skupić całą uwagę na tym, żeby rozwiązać zadanie, rozwiązać problem. Druga funkcja to jest funkcja instrumentalna, to znaczy, że człowiek przekształca to w taki sposób, żeby zrobić cokolwiek, żeby rozładować te emocje. Nie skupia się na tym, co jest wewnątrz, bo to jest tak, że to jest reakcja między człowiekiem a środowiskiem. To jest jedno, czy jego środowiskiem, czyli w ogóle na przykład szkołą, podwórkiem i wszystkim. To może być reakcja, czy relacja tego człowieka z drugim człowiekiem, ale to jest też to, co dzieje się wewnątrz tego człowieka, czyli relacja jego samego z nim samym. To znaczy obserwowanie siebie, w jaki sposób ja reaguję, co ja robię. Tylko że problem polega na tym, że młody człowiek, 19-letni, nie jest jeszcze tak ukształtowany. To jest takie...
1: Panie Tomaszu, no ktoś musi nas nauczyć, jak sobie radzić z tymi emocjami. Jak sobie radzić, bo i skrajna euforia może być dla nas zagrożeniem, prawda? Mhm. Ale też, nie wiem, skrajne... Żal, złość, gniew, tak, też mogą być niebezpieczne. Przecież, nie wiem, nauczył ktoś pana, jakby pan młodym człowiekiem, nie wiem, dzieckiem w szkole i trochę później ktoś pana uczył, jak sobie z tym radzić?
0: Nie, oczywiście, że nie.
1: Sam pan tego szukał tych narzędzi i dlatego dziś zajmuje się pan tym, czym się pan zajmuje.
0: Tak, oczywiście i... To jest tak, że też jeżeli poruszamy mnie, bardzo wiele rzeczy na to wpływało, bo ja mając 57 lat wychowywałem się w innym świecie niż ten młody człowiek. Ja się wychowywałem w świecie komuny, ale zostałem wychowany przez ludzi, którzy byli wychowywani przez tych, którzy przetrwali wojnę. My jesteśmy potwornie straumatyzowanym narodem i obrywamy właściwie od setek lat, bo jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia historii, to są zabory, to są dwie wojny, to są potem lata komuny i my tak naprawdę w tej wolności jesteśmy od niedawna. I jesteśmy...
1: Panie Tomaszu, no my, pozwolę sobie, tak,
0: proszę bardzo.
1: Na taki jest, my nie byliśmy tak przebodźcowani jak...
0: Tak.
1: jak dzisiejsza młodzież, przepraszam za to nieco boomerskie podejście, ale tak to wyglądało. Nie skrolowaliśmy telefonów, nie mieliśmy dostępu do tylu źródeł bezkarnej przemocy, agresji i tak dalej, prawda?
0: Tak, to ale to jest również na przykład zmęczenie organizmu, po prostu. Człowiek, jeżeli jest zmęczony, inaczej funkcjonuje. Jeżeli ci młodzi ludzie siedzą do godziny pierwszej przed białym ekranem telefonu, to jeżeli spojrzymy na

0: na fizjologię, no to to światło po prostu nam przeszkadza. Potem wstają rano, są przemęczeni. Człowiek, który jest zmęczony, jest o wiele łatwiej go zapalić. I łatwiej dojdzie do tego. I rzeczywiście, no my lataliśmy z kluczem na szyi i nie poszliśmy napić się do wody, do domu, żeby rodzice nas w tym domu nie zamknęli, żebyśmy byli dłużej na podwórku. Dzisiaj, jak ja patrzę na młodych ludzi, którzy siedzą na ławce razem i każdy z nich trzyma telefon i siedzi w tym telefonie, ja myślę sobie, okej, media społecznościowe mogą być dobre i komunikowanie się z drugim człowiekiem poprzez media społecznościowe może być dobre w sytuacji, kiedy ktoś nie ma żadnych umiejętności, jest introwertyczny i nie ma szans na to, żeby skomunikować się z kimś innym. Ale jeżeli całe życie przenosi się do świata cyfrowego, a dzisiaj tak jest, my nie możemy dzisiaj powiedzieć, że to jest coś innego. Nie, to jest część naszego życia i my w tym funkcjonujemy.
1: Nie chcę o tym mówić w kategorii odpowiedzialności, bo jestem ostatnią osobą, która mogłaby wskazywać taką odpowiedzialność czy kogokolwiek, ale o tym, co może otoczenie takiego człowieka. Za chwilę porozmawiamy, także w kontekście tego, o czym mówił chwilę temu na konferencji szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Wczoraj akurat tak się zdarzyło, że mieliśmy do czynienia z jedną niestety tragiczną, jednym tragicznym zdarzeniem w Ostrołęce, ale równolegle policja dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, w mieście Sierpc, który no, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała u tego nastolatka, 17-latka. Znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić no, tego typu atak na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych. Znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek, szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie. Wybaczcie, że tak mówię, ale to dokładnie tego poszukiwał. Tak jak powiedziałem, on jest w rękach policji, udało się zapobiec potencjalnemu nieszczęściu. Ale tak jak pani mówiła, pani minister Nowacka, szczególnie istotne jest to, abyśmy wszyscy, i nauczyciele, i służby, ale też my wszyscy jako rodzice, żebyśmy zwracali uwagę, jeżeli w naszym towarzystwie, w naszym środowisku, blisko nas dzieją się rzeczy, o których powinniśmy poinformować. Skuteczność państwa zależy także od tego, w jaki sposób informacja dociera do służb. Gdy informacja dociera do służb na czas, służby będą reagować i reagują bardzo, bardzo twardo.
1: Z relacji młodych ludzi z Ostrołęki wiemy, że ten młody człowiek wysyłał takie sygnały. To teraz co? Musimy siebie nawzajem przekonywać, że informacja do wychowawcy, do nauczyciela, do kogokolwiek, słuchajcie, on chce z okazji 19 urodzin zrobić wielkie boom, że to nie jest nic złego, że to może pozwolić uniknąć takich czy innych zdarzeń, jak na przykład to w Sierpcu, albo jak ten 13-latek, tak, który... który, nie wiem, znajomemu internetowemu ze Szwecji powiedział, że też coś planuje.
0: Tak, ja myślę, że mam nadzieję, że dzisiaj, w tym najbliższym czasie godziny wychowawcze będą przeznaczone właśnie na to, żeby o tym rozmawiać, że to też jest skutek komuny. To nie bądź donosicielem, nie bądź kapusiem, nie bądź konfidentem. To wciąż funkcjonuje w polskich domach. A przecież tak naprawdę przeciwdziałanie zagrożeniu, nawet kosztem swojej pozycji w grupie, jest istotne, bo to nasza grupa jest zagrożona. I teraz jak myślę sobie o tym, że budowanie takiego bezpiecznego, małego, takiej bezpiecznej, małej społeczności w tej szkole nie może się odbywać poprzez procedury i roznoszenie ulotek albo stawianie bramek, tylko poprzez rozmowę z tymi ludźmi. I taki człowiek, który będzie w cudzysłowie donosił, ma rozumieć, że to jest informacja, ratowanie, która ratuje komuś życie albo zdrowie, a nie jest to działanie przeciwko grupie. Natomiast jeżeli się nie będzie tego załatwiać twarzą w twarz, bądź na spotkaniach z tymi ludźmi młodymi, nie będzie się ich uczyć tego, że to jest dobre funkcjonowanie społeczne, to ta sprawa nie będzie załatwiona. I jeszcze dzisiaj kwestia mediów społecznościowych jest o tyle istotna, że

0: że dzisiaj bardzo łatwo kogoś obrazić w mediach społecznościowych. Można szykanować ludzi na forach, można wypisywać o nich złe rzeczy na Facebooku i to prowadzi do samobójstw, bo były takie przypadki nawet w Warszawie, że dzieci, które były obrażane w sieci, targały się na własne życie.
1: Agresja, autoagresja, prawda?
0: Tak.
1: To jest odwaga i szczególna umiejętność prosić o pomoc. Tomasz Kozłowski, psycholog, specjalista od interwencji kryzysowej z nami. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Profesor Bartłomiej Biskup, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: Kilka ważnych informacji. Minister Kierwiński podczas konferencji prasowej po wydarzeniach w Ostrołęce mówił o tym, że w sierpcu doszło do zatrzymania 17-latka, który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego. Jego słowa potraktowano poważnie, został zatrzymany. Dotarła do nas informacja o tym, co się wydarzyło w Wyszkowie. 15-latek miał zaatakować najpierw woźną nożem w szkole w miejscowości Leszczy-Dół-Nowiny. Okazuje się, że 3 osoby zostały ranne, to dorośli. A chwilę temu pani minister Nowacka mówiła, że szkoła jest miejscem bardzo bezpiecznym. Ja wiem, że jedno drugiego może nie wykluczać, ale chyba pora zmienić narrację.
3: No, nie wiem, dlaczego to się wszystko dzieje w takim krótkim odstępie czasu. To są właściwie 2 dni, prawda, kiedy takie przypadki mamy, jakieś natężenie. No, nie wiem, czy to jest jakiś taki czas, bo czasami tak tutaj kryminolodzy mówią o takich czasach, takim czasie wzmożenia, prawda, różnych zachowań takich kryminogennych, związanych z psychiką, związanych trochę z porami roku i tak dalej, i tak dalej. Więc może to jest właśnie ten czas, niestety, na to trafiliśmy. No ale no, szkoła zawsze była bezpieczna, wydaje mi się, że cały czas jest bezpieczna, tylko no, musimy trochę zwracać uwagę na innego typu zagrożenia, tak, dlatego że pytanie, jakie są przyczyny takich zachowań. No, prawdopodobnie one są związane z indywidualnymi stanami poszczególnych osób, poszczególnych uczniów, ale też wpływ środowiska. I mówię tu przede wszystkim o wpływie zewnętrznego środowiska, bo oczywiście jedna sprawa to będą na pewno różne zachowania wewnątrz szkoły, wewnątrz klasy, prawda, w grupie rówieśniczej. No, wiadomo, to tutaj od lat mamy to samo, że jest jakaś rywalizacja, że są różne grupy, prawda, które się lubią, nie lubią i tak dalej. I to jest, na to trzeba zwracać uwagę, jak zwykle, i wydaje się, że tu nauczyciele zwracają uwagę na takie zachowania, no, empatyczne wobec innych osób. Ale druga sprawa, która jest mniej rozpoznana, wydaje mi się, to są zagrożenia płynące z internetu, z używania mediów społecznościowych, z używania gier, w które nie tylko się gra, tak jak kiedyś, tylko jeszcze one tworzą też społeczności i graczy, które między sobą się komunikują, tworzą różne więzi, ale też są jakby miejscem no, takich negatywnych zjawisk, namawiania do złych rzeczy, dawania sobie jakichś wyzwań, prawda, nawzajem. I też wykorzystują to różnego typu grupy i przestępcze, i takie, które chcą siać zamęt po prostu społeczny, więc to jest takie, moim zdaniem, zjawisko. Ja tutaj się nie wypowiadam o tych przypadkach, bo to mogą być różne motywy, ale wydaje się, że to jest narastające zjawisko takiego wpływu zewnętrznego właśnie na naszą młodzież, na nasze dzieci. No i tutaj no, po prostu my się też tego wszyscy uczymy i też musimy się nauczyć z tym jakoś walczyć i uświadamiać, zwracać na to uwagę.
1: Ja powinnam chyba doprecyzować, bo sugerując konieczność zmiany narracji, nie miałam na myśli tego, żeby teraz, nie wiem, ten czy inny minister zaczął nas przekonywać, że jest bardzo niebezpiecznie. Nie, nie. Ja tylko czekam na rozwiązania. Na pomysły. Pani minister Nowacka mówiła dziś, prawda? Mówiła dziś o tym, że będą spotkania, będzie obowiązkowa jedna lekcja wychowawcza poświęcona obronie, patriotyzmowi i innym tego typu zachowaniom. Sama Ostrołęka doskonale zareagowała na to, co się wydarzyło. No

0: No tak, ale coś w rodzaju gotowości i może nie współodpowiedzialności, bo to za duże słowo, prawda, ale umiejętności reagowania. Na przykład na sygnały, które ktoś wysyła w internecie albo w takiej wspólnej przestrzeni. Jak reagować w takich sytuacjach? No na pewno nie być obojętnym.
1: Tak, no właśnie o to chodzi. No, ostatnio mieliśmy przypadek, gdzieś chyba z tydzień, dwa tygodnie temu, gdzie policja weszła do domu i zapobiegła, prawda, jakimś planom nastolatka, bo dostała informację od policji, zdaje się, że słowackiej.
0: Szwedzkiej.
1: Któregoś, czy szwedzkiej, przepraszam.
0: Trzynastolatek to był, tak, panie profesorze.
1: I to był polski trzynastolatek. No i właśnie na podstawie czego? Na podstawie jego zachowań w sieci, prawda? Czyli jego jakieś wypowiedzi, rozumiem, tak, i jakiś planu, który gdzieś tam komuś ujawniał. Więc tu mamy zupełnie innego typu, powiedziałbym, prewencję, tak. No i oczywiście no nie da się i nie można też każdego obywatela kontrolować, tak, w takim zakresie. No to by było wtedy państwo totalitarne oczywiście, ale dzieci, no to jest zupełnie co innego. Dzieci są pod naszą opieką, pod opieką dorosłych do tego 18 roku życia. No i my powinniśmy też mieć szkolenia, być szkoleni. Ja już mam akurat dorosłego syna, ale chętnie jakbym miał mniejsze dzieci, to bym się przeszkolił.
0: To może inny temat, bo minister Kierwiński na konferencji prasowej, ona się odbyła po wydarzeniach w Ostrołęce, ale był też pytany o nowe ustalenie Onetu, który dotarł do zeznań Przemysława Krala, który miał sugerować w swoich zeznaniach, że pan poseł Moskal, który spotkał się z nim na Ibizie, miał reprezentować prezesa Jarosława Kaczyńskiego i interesy partii. Posłuchajmy, co mówił pan minister.
2: Ja osobiście nie jestem tym ani trochę zaskoczony. Dlaczego? No przecież pan Moskal to była jedna z najbardziej zaufanych osób pana posła Kaczyńskiego. On był jego współpracownikiem, gdy pan poseł Kaczyński był wicepremierem do spraw polskiego bezpieczeństwa. To nie jest jakaś randomowa postać w PiS-ie, przypadkowa poseł z ostatnich ław sejmowych. To jest zaufany Kaczyńskiego. A i to, że pojechał na Ibizę, tu podkreślam Ibizę, bo niektórzy mają problem ze zlokalizowaniem tej wyspy, to, że przecież to nie jest działanie standardowe. To nie jest tak, że posłowie latają po całym świecie, żeby spotykać się z przedsiębiorcami, którzy boją się przyjechać do Polski, bo boją się, że zostaną zatrzymani. Więc musiał o tym informować Kaczyńskiego. I dziś Kaczyński powinien wytłumaczyć się z tych kwestii. Ja nie mam wątpliwości, że wizyta pana Moskala nie była przypadkowa, że była za pełną wiedzą, aprobatą pana posła Kaczyńskiego. A to, że to była wizyta u przedsiębiorcy, który bał się przyjechać do Polski, no pokazuje, jak bardzo blisko PiS-owi do różnego rodzaju dziwnych, nielegalnych środowisk.
0: No i tyle. Właściwie pytanie, czy PiS jest w tarapatach, jest... No nie wiem, czy jest uzasadnione.
1: W tarapatach nie od dziś. Sondażowych bardziej niż tutaj, dlatego że no tutaj też no, jakby weźmy na ten filtr toczącej się cały czas kampanii wyborczej, tak? To jest też, no dzisiaj mamy tutaj jakieś zeznania i tak dalej, no to dopiero musi to być wyjaśnione, to musi być wyjaśnione przed sądem, co tam się działo, nie działo i tak dalej, które zachowania były jakieś przestępcze i tak dalej, bo tutaj no to wiadomo, że tu przewagę ma, co też trzeba powiedzieć, koalicja dzisiaj rządząca, no bo ma dostęp do różnych zeznań, których używa, tak? Natomiast
0: no
1: podejrzany
0: tak,
1: może
0: trzeba
1: różne
0: murem
1: rzeczy
0: stać
1: mówić.
0: Za Ziobrą, za panem Ziobrą, za panem Romanowskim, to teraz za panem Moskalem i co? Udawać,
1: no właśnie,
0: że się
1: no
0: nic
1: właśnie
0: nie dzieje?
1: Tutaj PiS nie jest, oczywiście, no PiS, ja to chciałem w drugim zdaniu powiedzieć, no oczywiście to nie jest nic chwalebnego, tak? I też no, pytanie, co, zawsze to się tak kojarzy, jest taka otoczka, prawda, że gdzieś tam jakieś spotkania i tak dalej. I PiS posła Moskala zdaje się zawiesił, no bo widzi, zdaje się i zdaje sobie sprawę chyba z tego, że to rzeczywiście jest no takie dziwne, prawda, dlaczego i po co te spotkania. No nie mówiąc już o tych innych faktach, które pani redaktor wspomniała, że jednak Prawo i Sprawiedliwość się nie odcięło od tych swoich ministrów, którzy no już nie mówię...
0: Zdjęli wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
1: No właśnie,
0: myśli pan, że w kampanii jakieś decyzje... No bo

0: Nie da się tego zamieść pod dywan i dla rywali, dla przeciwników politycznych to będzie po prostu jak woda na młyn.
1: No oczywiście, no dlatego...
0: Co, będą udawać, że się nic nie stało?
1: No nie wiem, jak już tyle udają, no to
0: mogą udawać dalej,
1: udawać, bo w sumie trzeba było to zrobić dawno temu, tak? Bo już nie mówię o tych zarzutach różnych tam, jeżeli chodzi o fundusze, no to też trzeba powiedzieć, że akurat Zbigniew Ziobro no wiele tutaj zepsuje, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, tak? I tutaj też dzisiaj niektórzy posłowie PiSu to przyznają, a jednak partia się od niego nie odcina, no więc wydaje mi się, duży błąd, ale liczy prawdopodobnie partia na to, no, że zostaną ci wyborcy, którzy takich spraw nie traktują po prostu jako jakieś obciążenie i oni cały czas prawdopodobnie są też przy Prawie i Sprawiedliwości, tak, no bo teraz też trochę trudno ten własny język połknąć i tego Ziobrę, powiedzmy, odwoływać czy tam gdzieś zawieszać, jak już się tego nie zrobiło rok czy dwa lata temu, prawda? Bo tutaj z kolei no, PiS mówi o tym, że to są zarzuty polityczne i tak dalej. No to się dopiero wszystko oczywiście okaże, bo część na pewno, jak to w takich sprawach jest politycznych, a część nie jest politycznych, no ale po to, żeby to zbadać, no to trzeba by było, żeby panowie czy pan Ziobro się gdzieś tam tu zmierzyli z tym wymiarem sprawiedliwości i udowodnili, jak jest, prawda, czy jest, czy nie jest i tak dalej, i tak dalej.
0: No i kto wie, czy ten list żelazny dla pana ministra Romanowskiego, wiceministra, no nie przydałby się też opozycji. Przepraszam,
1: rządowi,
0: nie opozycji. Tak,
1: tak. Ja tak uważam. Znaczy, to nie chodzi o to, że jest
0: musiałby się stawiać, prawda?
1: Wszyscy musieliby
0: wiedzieć, gdzie jest.
1: No właśnie nie każdy dostaje list żelazny i nie każdy może dostać, a tu mamy sprawę no, taką bardzo nabrzmiałą, jeżeli chodzi o opinię publiczną, tak? I którą
0: musiałby
1: trzeba
0: współpracować.
1: Wyjaśnić. Tak jest, no mógłby być przesłuchiwany i tak dalej, i tak dalej. I tu już nie byłoby, że gdzieś tam się nie stawia na jakieś przesłuchanie czy coś, no bo to by był do tego tym listem żelaznym zobowiązany, więc też zamiast gonienia tego króliczka można by było go gdzieś tam dogonić, prawda, i spróbować wyjaśnić sprawę, więc wydaje mi się, że to też koalicji by się przydało, tylko po prostu no, koalicja poszła w taką narrację, że no nie może być listu żelaznego, no bo to jest nierówne traktowanie. No być może jest trochę, ale z drugiej strony to są politycy i oni też bywa, że nie są właśnie równo traktowani, no bo to są takie sprawy, które właśnie emocjonują opinię publiczną i może trzeba by było też do tego listu żelaznego dopuścić.
0: No tak, ale założeniem przyznania listu żelaznego jest zgoda prokuratury. Tutaj tej zgody nie była. Sąd się na list żelazny zgodził, ale to już... temat
1: no to jest szczegółowo, tam są różne też wyroki
0: rozmowę.
1: Sądów, które
0: tak.
1: Tam, prawda, idą w drugą stronę, także to jest dyskusja taka szczegółowa, prawnicza, prawda, czy to można.
0: No dlatego zostawimy ją prawnikom, panie profesorze. Może
1: tak jest.
0: Profesor Bartłomiej Biskup z państwem, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
0: Doktor pułkownik Tomasz Białek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
0: W rękach policji jest już 15-latek, który około godziny 9 wszedł do szkoły w miejscowości Leszczy-Dłunowiny w powiecie wyszkowskim i ostrym narzędziem zranił 3 pracowników placówki. Wiemy, że 37-letnia kobieta, pracownica szkoły, zmarła. Ranny jest także dyrektor, który zatrzymał 15-latka. Policja była na miejscu kilka minut od zgłoszenia. Trwają w tej chwili czynności. Słyszeliśmy także od rzeczniczki mazowieckiej policji, że na razie nie wiadomo dlaczego, co i jak. Co się dzieje, panie doktorze?
3: No, nie mamy tych informacji, co było motywem działania tego młodego człowieka. Ja wiem, że słysząc te informacje, myślimy rozszerzająco, bo przecież niedawno też były takie wydarzenie w innym miejscu i zastanawiamy się nad tym, czy te wydarzenia nie mają związku. Nie ma żadnych informacji, które by ten związek miały potwierdzać, więc to chciałem podkreślić, żeby na chwilę obecną nie wychodzić z założenia, że to jest jakieś zagrożenie, które zaczyna się rozszerzać. To są z sobą niepowiązane, jak na razie nie mamy żadnych informacji, żeby te zdarzenia były w jakikolwiek sposób powiązane. To powinno nas uspokajać, dlatego, ponieważ nie myślimy o pewnym działaniu

0: celowym, inspirowanym, bo tego można by się było obawiać głównie w związku z tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Ale tych informacji nie ma. Natomiast to, co jest istotne w tym
1: ale zdarzeniu, o jakiejś inspiracji, panie doktorze, możemy mówić? To znaczy, no wczoraj żyliśmy tym, co się wydarzyło w Ostrołęce. Usłyszeliśmy też o tym dziś od pana ministra Kierwińskiego, że podobna sytuacja w sierpcu, tylko tam tego młodego człowieka zatrzymano zanim cokolwiek zdołał zrobić, bo ci, którzy wiedzieli o jego planach, po prostu poinformowali służby. No.
0: Oczywiście, tylko że
1: możemy mieć z tym do czynienia.
0: Możemy, ale nie mamy takich informacji od służb, które prowadzą śledztwa w tych sprawach. Dlatego ja się boję tego słowa, żeby nie eskalować takiego poczucia zagrożenia. Trzeba tego unikać, bo to naprawdę niczemu dobremu nie służy. O tych inspiracjach rząd, służby mówią bardzo dużo, ale nie chciałbym, żebyśmy je łączyli z każdym tego typu wydarzeniem, jeżeli one nie zostanie potwierdzone. Natomiast to, na co trzeba zwrócić w takich sytuacjach, niezależnie od tego, czy to są inspirowane z zewnątrz, czy są najczęściej wynikiem jakichś zaburzeń psychicznych, frustracji, dużych emocji, to musimy pamiętać o tym, w jaki sposób się zachowywać w tych sytuacjach. I do tego są odpowiednie szkolenia. Są różnego rodzaju poradniki, które można przeczytać na stronach rządowych. A w takich sytuacjach najważniejsze, o trzeba pamiętać, jest izolacja. I wszelkie próby obezwładniania napastnika, jak tutaj widzimy, dyrektor próbował obezwładniać i źle się to skończyło, są absolutnie, nie powinno się tak robić. Powinno się izolować, zamknąć w pomieszczeniu, odizolować od napastnika, który biega z nożem. W żadnym
1: wypadku jak go
0: nie
1: odizolować? I w biegu do szkoły zranił śmiertelnie kobietę. To znaczy jak izolować takiego człowieka,
0: zamknąć się w pomieszczeniu. Jeżeli to jest jedyna zasada działania, jedyna na każdym szkoleniu, każdy specjalista to powie. Jeżeli widzimy napastnika z nożem, powinniśmy się zamknąć w jakimś pomieszczeniu, do którego on nie będzie miał dostępu.
1: A jeżeli mamy napastnik z maczetą jest w klasie, to sytuacja z Ostrołęki?
0: Jeżeli napastnik z maczetą jest w klasie, to wtedy uciekamy przez okno. Jak nie możemy uciec przez okno, to staramy się odseparować od niego, zarzucając go biurkami, stołkami, tak żeby nie mógł się do nas dostać. Ale to są naprawdę sprawy jakby natury takiej technicznej, które na szkoleniach, które się prowadzi, można pokazać, w jaki sposób to zrobić. Innej zasady nie ma, jak doprowadzić do sytuacji, w której on nie może do nas dotrzeć. Tu nic innego się nie wymyśli i powtarzam, próby obezwładniania zawsze będą się kończyć źle, dlatego, bo nawet policjanci są szkoleni do tego, że jeżeli jest napastnik z nożem, to oni używają, strzelają paralizatorem do niego, a nawet w ostateczności używają broni palnej. Nikt na żadnym szkoleniu dla specjalistów, policjantów nie będzie pokazywał, jak rzucać się na napastnika z nożem, z gołymi rękami. Tego robić nie wolno.
1: Przekazujemy, panie doktorze, przekazujemy też naszym słuchaczom informacje o odwołaniu alertu RCB. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Alert obowiązywał w dwóch województwach. Przekazujemy państwu informacje. Proszę sprawdzić w swoich telefonach. Powinni państwo także mieć dostęp do tego po prostu. Panie doktorze, panie pułkowniku, no sytuacja w Ostrołęce wczoraj, tak? Jedna z wersji brzmiała tak, że ten młody człowiek rzucił plecak w kąt, coś się zaczęło z niego tlić, zrobił to po to, żeby młodzież zebrała się, młodzież i nauczycielka zebrali się w kącie w klasie i on wtedy miał zacząć atakować i ranić ludzi. No, no to co robić? Mówił pan o tym, żeby go taką osobę odseparować, odblokować. Kto nas przede wszystkim powinien tego nauczyć? To już jest taka pora, żeby, nie wiem, przedstawiciele służb, terroryści, antyterroryści, przepraszam, nie terroryści.
0: Raczej nie,
1: przepraszam, tak. Ja jestem niezwykle przejęta tym, co się dzieje, stąd też...
0: Już pani odpowiadam.
1: To już jest ten moment, żeby antyterroryści, kontrterroryści ruszyli do szkół i zaczęli nas uczyć, jak się zachowywać?
0: Absolutnie nie. To nie jest ich rola. Trzeba funkcjonariuszom, którzy wykonują takie zadania, dać święty spokój. Niech się szkolą przygotowują do działania.

0: w ekstremalnych warunkach. Od tego są różnego rodzaju specjaliści, są różne firmy prywatne, które, w których pracują byli funkcjonariusze służb specjalnych, wojska, policji, służby ochrony państwa, którzy uczą, w jaki sposób się zachowywać w sytuacjach kryzysowych. Są też programy szkoleniowe oferowane przez samorządy. Wiem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwo Obrony Narodowej też proponuje takie programy szkoleniowe, ale możliwości są ograniczone. Dlatego ja osobiście uważam, że jeżeli jakieś jednostki edukacyjne, samorządowe chcą przejść takie szkolenie, to naprawdę znalezienie firmy, która realizuje takie szkolenie, nie jest czymś trudnym i na pewno zwiększa to nie tylko świadomość zagrożenia, ale przede wszystkim właśnie umiejętność zapobiegania i reagowania, jeżeli takie zagrożenie się pojawi.
1: Ale to nie jest działanie na kiedyś, to właściwie trzeba by zacząć robić już teraz.
0: Ale takie szkolenia są, ja osobiście takie szkolenia prowadzę od 20 kilku lat. Od 20 kilku lat prowadzę takie szkolenia, nie jest to nic nowego. Zagrożenie
1: w samorządach?
0: Oczywiście, w jednostkach samorządowych, w jednostkach edukacyjnych, w jednostkach, w ośrodkach sportowych, które się akurat do nas zgłaszają. Absolutnie. Od 20 paru lat prowadzimy takie szkolenie, ponieważ rodzaj ataku pod tytułem napastnik z nożem to jest coś, co się dzieje od kilkudziesięciu lat. Kiedy byliśmy w służbie, przeprowadzaliśmy różnego rodzaju analizy, wypracowaliśmy formy i metody działania i takie szkolenia prowadzimy od 20 kilku lat. Ja prowadzę osobiście od 20 kilku lat i wielu specjalistów tak samo, więc nie jest to nic nowego. Intensyfikacja tylko teraz nastąpiła, większe zapotrzebowanie, ale jestem przekonany, że znalezienie specjalistów, którzy takie szkolenie przeprowadzą, nie jest czymś trudnym.
1: No to jeżeli mamy się schować, uciekać, nie reagować, odizolować, to jak pan usłyszał, że młodzi ludzie wczoraj wzięli ten plecak i wyrzucili przez okno, to co pan pomyślał?
0: No to znaczy, że nie mieli żadnego szkolenia, działali intuicyjnie. Większość osób będzie działała intuicyjnie, dlatego, bo większość osób niestety szkoleń z zakresu bezpieczeństwa nie przechodzi. Być może trzeba się zastanowić, czy nie zmodyfikować programów edukacyjnych, edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach. To jest, wydaje mi się, właściwy kierunek, żeby zastanowić się, jak wyglądają obecnie ten przedmiot, edukacja dla bezpieczeństwa i czy wiedza programowa nie jest zbyt uboga. Być może trzeba się zastanowić, czy ją nie poszerzyć właśnie o takie szkolenia reagowania w sytuacjach bezpośrednich zagrożeń.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor pułkownik Tomasz Białek z państwem w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja rozpoczyna patrole pod szkołami, a minister edukacji Barbara Nowacka ma się dziś spotkać z radami dyrektorów szkół, by dyskutować o tym, jak poprawić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Tymczasem eksperci apelują do rodziców, by znaleźli więcej czasu na rozmowy z dziećmi i po prostu poświęcili najbliższym więcej uwagi.
1: Doktor Karolina Appelt wskazuje, że o zagrożeniach, bezpieczeństwie i potrzebach młodych ludzi w pierwszej kolejności powinni wiedzieć właśnie rodzice.
2: I ważne jest, żeby ten dorosły był obecny, żeby był wrażliwy, jakby właśnie obserwował tego młodego człowieka, był z nim też w kontakcie, ale także myślę, chciał go wysłuchać.
1: Profesor Natalia Walter zwraca uwagę, że w domach i szkołach mamy niewiele czasu, aby rozwijać zachowania empatyczne. Pedagog wyjaśnia, co stanowi spore wyzwanie w odkrywaniu problemów i pragnień młodych ludzi.
3: Mówimy o takiej empatii kognitywnej, czyli patrzę na kogoś, wchodząc w jego buty, czyli z jego perspektywy.
1: Po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach w ostatnich dniach policjanci w całym kraju będą częściej patrolować okolice szkół, a także zaglądać do budynków. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Sejm przyjął ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Każdy lokal przeznaczony do wynajmu na mniej niż 30

30 dni będzie musiał uzyskać wpis do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Regulacje pozwolą na eliminację szarej strefy, zapewniał w rozmowie z Polskim Radiem wiceminister sportu i turystyki.

0: chce budować mieszkanie, a niekoniecznie spowodować, że te mieszkania były sprzedawane, bo mieszkańcy wyprowadzają się, po prostu są wykupywani w tej chwili przez ludzi z ogromnym kapitałem.
1: Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy mają zyskać nowe uprawnienia od stycznia 2028 roku. Ustawa wkrótce trafi do dalszych prac w Senacie.
2: To są aktualności jedynki.
1: Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa w razie potrzeby podwyższyć stopy procentowe. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce. Dodał jednak, że jeśli tak się stanie, konieczna będzie reakcja.
3: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakiekolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc z uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
1: Wzrost stóp procentowych spowodowałby podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Na koniec Niemcy. To pierwszy unijny kraj, który odwiedzi Andy Barnham po objęciu funkcji premiera Wielkiej Brytanii. Podczas wizyty w Berlinie z kanclerzem Friedrichem Merzem ogłosi wejście w życie ustawy o współpracy podpisanej w ubiegłym roku jeszcze przez poprzednika brytyjskiego premiera.
4: Szefowie rządów Niemiec i Wielkiej Brytanii podpisali w Berlinie dokumenty ratyfikujące traktat z Kensington. Ta umowa otwiera nowe możliwości po tym, gdy Wielka Brytania niestety opuściła Unię Europejską. Przede wszystkim ułatwiamy wzajemny dostęp uczniów do drugiego kraju, bez wiz. Robimy to, żeby młoda generacja mogła zobaczyć, jak dobrze współpracujemy w europejskim gronie. Podkreślił kanclerz Friedrich Merz w otoczeniu uczniów brytyjskiej szkoły w Berlinie. Premier Andy Barnham dodał, że zakres traktatu jest dużo szerszy. Podnosimy bezpieczeństwo Europy, rozwijamy nasze gospodarki i standard życia mieszkańców. Wierzę, że to będzie następstwem ratyfikacji tej umowy. Wydarzenia ostatnich miesięcy sprawiły, że liderzy obu krajów podpisali też pakt o cyberobronie. Niemcy i Wielka Brytania pogłębią wymianę informacji między swoimi tajnymi służbami, żeby lepiej bronić infrastruktury przed aktami sabotażu, przede wszystkim ze strony Rosji. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Piątek zapowiada się deszczowo niemal w całej Polsce. Pogodniej bez opadów tylko na południowym zachodzie kraju. A na termometrach dziś w większości regionów od 11 do 15 stopni.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Marek Klapa, dzień dobry.
5: Saldo, magazyn gospodarczy.
6: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa. Pan Piotr Soroczyński jest z nami, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, ale także demograf. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: O demografii to sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy i to będzie główny temat naszego programu, ale nie mogę nie zapytać o wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Tutaj niespodzianki nie było. Stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała Rada. Co pan o tym sądzi i czy przypadkiem nie jest to taki ostatni postój przed spodziewanymi podwyżkami stóp, na przykład w listopadzie?
7: Panie redaktorze, faktycznie taki brak zmian był spodziewany. On się tym bardziej zrobił prawdopodobny od momentu, kiedy weszły w życie nowe regulacje dotyczące cen paliw. Pan redaktor nawet przed chwilą mówił, jak będą atrakcyjne na najbliższy czas.
6: Bardzo.
7: Więc oczywiście uciekliśmy przed tym utrzymaniem inflacji na poziomie 4% rok do roku, jaki pewnie będzie odnotowany ostatecznie za wrzesień. Może zejdziemy gdzieś na jakieś 3,5, więc to jest jeszcze wciąż taka przestrzeń, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej mogą powiedzieć, że na razie przyglądają się sytuacji, bo nic się aż takiego dramatycznego nie stało. No i oczywiście oni będą oglądać i tą sytuację wewnętrzną, i to, co się dzieje w naszym otoczeniu. przede wszystkim to, co się dzieje ze stopami no, w takich dużych, znaczących dla nas gospodarkach, gdzie ewentualnie kapitał, który u nas przez jakiś czas gości i zarabia, może chcieć uciec, bo tam będzie można zarobić więcej,

0: a być może poziom bezpieczeństwa tam jest uważany za wyższy, więc faktycznie to będzie do oglądania. No i pamiętajmy, że pomału zbliża się ta edycja jesienna projekcji inflacji, którą członkowie Rady Polityki Pieniężnej w pewnym momencie dostaną, a pewnie nawet wcześniej, troszkę wcześniej pewnie będą dostawali inflacji, informacji, na co to wygląda z tą inflacją, więc może będą mogli i to ocenić, tak.
1: Sytuacja oczywiście cały czas obserwowana, również przez nas. Trzymamy rękę na pulsie i do tego tematu będziemy z pewnością jeszcze nieraz wracać. Ale teraz, panie Piotrze, spójrzmy na demografię, bo tutaj nierozłącznie dzisiaj demografia łączy się z kwestiami ekonomicznymi, z tym, jak będzie wyglądała nasza gospodarka, jak będzie wyglądała kondycja finansowa samorządów. No i patrzę na takie pierwsze dane z brzegu, które nie są dobre. Do 2060 roku liczba ludności naszego kraju ma spaść, uwaga, do 31 milionów, nawet niecałych 31 milionów osób. Przypomnijmy, w tej chwili mamy niewiele ponad 37 milionów. I patrząc na te wykresy, które pojawiają się w różnych prognozach, no tutaj widzimy cały czas utrzymującą się tendencję spadku populacji i nie jest to po prostu taka prognoza, ale to już widzimy chociażby po liczbie urodzeń w tej dekadzie, w poprzedniej dekadzie, czy na początku XXI wieku.
0: No, panie redaktorze, to jest oczywiście rozmowa bardzo wielowątkowa. Najpierw to by trzeba było się troszkę rozprawić z takim fetyszem, a ile nas będzie, no bo to też nie do końca jest tak, że jak nas będzie mniej niż teraz, to jakoś bardzo źle, no bo czy stracimy na znaczeniu, czy nie, no to raczej będzie zależało od tego, jak się inne procesy u nas potoczą, no bo nie wiem, no czy dziś mamy Szwajcarom powiedzieć, że są nikim, bo jest ich 10 milionów, albo Słowakom, bo jest ich 5 milionów, no nie, no więc czy nas jest 38, czy będzie 32, to może się różnie poukładać. Jasne. To znaczenie naszego kraju i gospodarcze, i społeczne. Oczywiście taki spadek ludności jest kłopotliwy, bo pamiętajmy, że to nie jest tylko liczba, ile nas będzie, ale też to, jakie będą proporcje nas w społeczeństwie. No i najprawdopodobniej nas w wieku, nazwijmy produkcyjnym, zdolnym do działania, będzie wyraźnie mniej, natomiast wciąż jeszcze sporo nas będzie w tym wieku już poprodukcyjnym, tak? Więc jeżeli myślimy o tej proporcji między obciążeniami tych, którzy pracują, na rzecz tych, którzy już odpoczywają po długim okresie pracy, no to oczywiście ta proporcja będzie wyraźnie gorsza niż dziś i to będzie oczywiście kłopot. I teraz tak, warto też jeszcze pamiętać, że my te prognozy mamy w oparciu o pewne tendencje, które zakładamy, że one się ziszczą. Oczywiście może być jeszcze gorzej, ale może być też lepiej. Pamiętajmy, że włączają się czasami takie mechanizmy samoregulacji. Jeżeli na przykład w pewnym momencie z dzietnością jest słabiej, no bo ludzie narzekają, że pracy jest mniej niż by chcieli, ona jest mniej atrakcyjna niż by chcieli, dostęp do mieszkań jest słabszy niż oni by chcieli, no to wtedy tych decyzji o posiadaniu potomstwa, zawieraniu w ogóle małżeństw, czy w ogóle tworzeniu par jest mniej, dzieci jest mniej. Natomiast kiedy ta sytuacja się na przykład zaczyna poprawiać, no to ich może być trochę więcej. No i proszę zobaczyć, że przy sytuacji takiej, że nas do pracy będzie mniej, no to może się okazać, że te warunki pracy będą lepsze w zakresie i płacy, w zakresie no i innych elementów. Może się też okazać, że jeżeli nie będzie takiej presji na mieszkania jak dziś, no bo część z nich zrobi się pusta, część się z nich no, spobuduje się jeszcze do tego czasu sporo, no to może się okazać, że te mieszkania staną się relatywnie bardziej dostępne. Więc to się może oczywiście różnie poukładać. I teraz, co warto pamiętać w tym wszystkim? Ze strony no, przedsiębiorców, pracodawców najczęściej jest zwracana uwaga na to, ile jest potencjalnych ludzi, którzy mogliby pracować. I faktycznie ta liczba się kurczy już od pewnego czasu. W tej chwili mniej więcej to idzie z grubsza po procencie rocznie, czyli nas mniej więcej ubywa po 150 tysięcy z tych, którzy mogliby pracować. No i w jaki sposób trzeba temu przeciwdziałać? No bo chcielibyśmy produkować więcej, działać więcej, mieć większe znaczenie gospodarcze i jako pojedyncze firmy, i jako kraj i oczywiście tu coś można podziałać.
1: Inaczej wygląda ta sytuacja, bo ja powiem szczerze, że tutaj trochę plusów pan nawet znalazł tej sytuacji po stronie chociażby pracowników. Ale tak się zastanawiam, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli mówimy o samorządach, bo wiemy, jak wygląda ten mechanizm finansowania samorządów. Tymczasem wzrośnie liczba gmin do 5000 mieszkańców. Na to jakiś czas temu, kilka miesięcy temu, zwrócił uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego w swoim

0: raporcie. Być może w przyszłości, to nie takiej dalekiej, dojdzie też do weryfikacji mapy administracyjnej kraju, bo się okaże nagle, że będą istniały gminy po kilkaset mieszkańców. Takie prognozy również są. I tutaj pojawia się zasadnicze pytanie, co z samorządami? Czy tutaj fakt, że tych podatników jest mniej, no nie będzie bezpośrednio uderzało w ich możliwości, chociażby inwestycyjne.
1: Panie redaktorze, to temat oczywiście też demograficzny, ale taki troszeczkę inny, bo aha, proszę zobaczyć, że to jest nie tylko kwestia samej dzietności, ale tego, jaka jest migracja pomiędzy różnymi obszarami. Myślę, że od dekad taką pieśnią i analizą tego, co się robi, to jest depopulacja, że tak powiem, obszarów wiejskich i mniejszych miast na rzecz tych większych. I faktycznie my tutaj w tym zakresie powinniśmy coś istotnego robić na poziomie polityki państwa, bo proszę zobaczyć, że zdarzają nam się takie dwa modele rozwoju kraju. Jeden mówi o tym, że w zasadzie tak prosto, tanio i niekłopotliwie jest na przykład popychanie rozwoju kraju przez, nie wiem, 5, 8, no może 10 dużych ośrodków miejskich. Mhm. No pewnie, że tak powiem, część miast wojewódzkich by się obraziła, no bo nie mówię o 16. I to jest stosunkowo prosto, możemy tam zrobić ciekawe szkoły wyższe, młodzież przyjedzie, to już zostanie, to niech tutaj pracuje, to wszystko jest w jednym miejscu, to wszystko wychodzi ekonomicznie, no ale to oczywiście daje negatywne skutki w postaci tego, że te inne obszary są no, wysysane z talentów, wysysane z ludzi i to jest problem. I tak jak do całkiem niedawna mogliśmy mówić, że no trudno, coś tam z tym zrobimy i rozwijajmy się przez rozwój tych kilku ośrodków, no to my w ostatnim czasie widzimy, że są duże niebezpieczeństwa i koncentracja zasobów produkcyjnych, intelektualnych, ludzkich w kilku tylko dużych ośrodkach jest po prostu skrajnie ryzykowna, tak? I nie mówię teraz ani o zagrożeniach, tylko o zagrożeniach wojennych, które w dzisiejszej dyskusji mamy bardzo na myśli, ale i nawet o takich, no, trochę innej natury, kiedy była pandemia, wiadomo było, że w dużych ośrodkach życie było troszkę bardziej, przepraszam za słowo, upierdliwe, bo trochę bardziej się pilnowaliśmy. W tych mniejszych troszkę można było na te sprawy popatrzeć pobłażliwiej. I widać też było wtedy, że dzięki rozwiązaniom, które wtedy no, musieliśmy zrobić, nagle się okazało, że można gdzieś dalej od pracy mieszkać. To nie jest aż taki kłopot. I może się okazać, że przynajmniej przez jakiś czas to wyjaławianie tych dużych obszarów nie będzie tak intensywne. Albo że nawet przejdziemy do tej fazy, nazwijmy takiego jakby powrotu w te mniejsze, spokojniejsze lokalizacje. Myślę, że to nie była jednak długa tendencja. My znowu jesteśmy na tej drodze skupiania się na tych ośrodkach kilku, może kilkunastu największych. I warto by było coś z tym zrobić, no bo to też jest tak, że każdy z nas ma gdzieś jakiś model w życiu. On się też może zmieniać na etapie życia. Czy my chcemy w takim bardzo tętniącym życiem ośrodku głośnym i takim prędkim, czy raczej wolimy coś troszkę spokojniej. No to zależy, kiedy w życiu to chcemy. I może byśmy tego poszukiwali, tylko oczywiście na to powinna dobrze odpowiedzieć i infrastruktura, i to, co możemy gdzie robić, i w zakresie zawodowym, i w zakresie prywatnym, tak? Więc ten temat migracyjny i tego, że no część obszarów traci ludzi na rzecz innych obszarów, jest oczywiście istotny migracyjnie, no bo proszę zobaczyć, to nam zachodziło nawet kiedy ludność nam wzrastała, tak? Mhm. Więc to są oddzielne zjawiska, bardzo mocne i warto się zastanowić, co z tym zrobić, żeby to w jakiś sposób no, złagodzić.
0: Też jest bardzo ciekawa tendencja właśnie w tym temacie dotycząca tak zwanych obważanków, czyli tych gmin otaczających duże miasta. Pan wspomniał o tym, że jesteśmy bardziej mobilni, że jesteśmy w stanie dojeżdżać też do pracy i faktycznie patrząc nawet na wyniki niektórych samorządów położonych w pobliżu dużych miast, widać, że tam się poprawia bardzo często. A prognozy są takie, że faktycznie to będą te gminy, które będą rosły w siłę, nawet bardziej niż miasta. I teraz pojawia się pytanie, czy przypadkiem to nie jest już taka zakotwiczona jakaś tendencja, która będzie nam towarzyszyła przez dłuższy czas, czyli prowincja się będzie wyjaławiała, miasta stagnacja, ale będą takie miejsca, gdzie osiedlanie się będzie bardzo atrakcyjne.
1: Panie redaktorze, to też jest taki bardzo ciekawy temat, bo często, kiedy się porównuje nas regionalnie, no to porównuje się całe województwa między nimi. A tak naprawdę różnice między województwami są mniejsze, co do zasady, niż różnice pomiędzy w jednym województwie, pomiędzy centralą, a tymi gminami, które są na granicy z innym województwem.
0: Mazowsze na przykład.
1: Na przykład Mazowsze, ale nie tylko. Każde inne województwo ma

0: dokładnie to samo i tam poziom, nazwijmy, nasycenia infrastrukturą, poziom życia, poziom, no nie wiem, dostępności różnych rzeczy, jest dużo, dużo większa różnica między centralą, czyli stolicą województwa, a tak jak mówię, tymi gminami, które są na skraju, no bo one są i daleko od tego, od swojego, że tak powiem, miasta wojewódzkiego i od tych innych, które są zaraz za granicą, tak, województwa, więc tam jest sytuacja najtrudniejsza i tam najczęściej to jest kłopot właśnie z pracą, z infrastrukturą, żeby dotrzeć do pracy. I teraz pytanie pana redaktora, czy faktycznie te wianuszki, te obwarzanki, jak pan redaktor ładnie to nazwał, mają szansę na taki rozwój? Proszę zobaczyć, że tendencje są i w tą stronę, i w drugą też, bo czasami ludzie zaczynają narzekać, że ze względu na dojazd tych podmiejskich osiedli, no ich życie mniej więcej wygląda tak, że godzina, półtorej godziny w jedną stronę do pracy i z powrotem. I może by było warto wymyślić coś takiego, żeby do tej pracy było 15 minut w jedną stronę, to wtedy mam dwie godzinki dodatkowe dla siebie, a to jest naprawdę dużo, tak?
1: To prawda. No dobrze, a co z naszym PKB i w ogóle gospodarką? Bo pan powiedział i trudno z tym dyskutować, że faktycznie z punktu widzenia pracownika to może być nawet lepiej, bo będzie łatwiej o pracę i ci pracownicy będą potrzebni. Ale ja się zastanawiam, czy lukę, jaka powstanie na rynku pracy, no jesteśmy w stanie zapełnić. I tutaj no mamy tak, pomysł na imigrację, pomysł na robotykę, pomysł na AI. Żyjemy w nowych czasach. Na ile rzeczywiście nowe technologie na przykład mogą nam pomóc w tym, abyśmy no, nie tracili na tej wielkiej stracie związanej z depopulacją?
0: Panie redaktorze, ja jestem zwolennikiem umiarkowania i bardzo z takim niepokojem podchodzę do jednej takiej mocnej tezy, że ja czymś konkretnym załatwię wszystko. Ja zazwyczaj widzę, że to powinny być tematy rozwiązywane mieszanką różnych elementów i może się okazać, że trochę mi migracji, trochę więcej oprzyrządowania dla pracowników. Oczywiście nie wiem w jakiej proporcji, ale no to już się musi jakoś wykluć, ale nie albo tylko tędy, albo tylko tędy. Chociaż z drugiej strony, jeżeli byśmy popatrzyli na to, co jesteśmy w stanie zrobić poprawiając oprzyrządowanie pracowników, no to proszę zobaczyć, że my kiedyś, bo sprawdźmy, jaki jest temat. My całkiem niedawno mieliśmy model rozwojowy, w którym gdzieś mieliśmy wzrost około 4%, z czego 1% to był wzrost zasobów pracy jeszcze wtedy i ze 3% to wzrost wydajności co roku. On oczywiście był nie na każdym stanowisku o 3%, ale też i ze względu na pewne zmiany w strukturze gospodarki. Tak? 3% robiliśmy przy jakimś tam poziomie nakładów. I teraz co przed nami? No przed nami jest ubytek o procent i jeżeli byśmy się chcieli gdzieś rozwijać na takie typowe dla nas 3% rocznie, no to tej wydajności by musiało wzrosnąć 4%. To wbrew pozorom jest osiągalne. Myślę, że gdybyśmy popatrzyli sobie, jakie jest w tej chwili dynamika inwestycji przedsiębiorstw i jaka by mogła być, gdyby otoczenie było trochę bardziej stabilne i tej odwagi do inwestowania by było więcej, to nawet jesteśmy pewnie w stanie znaleźć więcej zasobów, żeby szybciej to oprzyrządowanie poprawiać i w jakich obszarach to warto wymienić. No bo zazwyczaj kiedyś się tutaj mówiło głównie w kontekście przemysłu, tak? Była maszyna, to się dało wydajniejszą, ktoś klepał młotkiem, no to jest przy jakiejś taśmie i oczywiście troszkę trywializuje, ale to tak szło. Jak był w budownictwie, to miał łopatę, dostał koparę, kopara była mała, to dostał dużą, tak? Więc to szło, ale to w tej chwili nie jest tylko domena przemysłu i budownictwa. To się dzieje w usługach, to się dzieje w handlu. W handlu zobaczmy, jak już wiele jest miejsc takich, gdzie możemy skorzystać z kasy automatycznej i to zmniejsza zapotrzebowanie na pracowników. Zobaczmy w usługach, jak wiele z nich zamawiamy no, i jakąś aplikacją, no, w jakiejś takiej formie bez kontaktu z człowiekiem, która dla części z nas jest taka sympatyczniejsza, sprawniejsza, szybsza i tam nie musi być na przykład recepcjonisty. Zobaczmy, jaką drogę przeżyli koledzy bankowcy czy ubezpieczeniowcy, żeby nam dostarczyć usługi z mniejszą ilością personelu gdzieś po drodze. W związku z tym to jest osiągalne, więc myślę, że tą drogą też możemy iść. I pamiętajmy jeszcze jedno. To poprawienie oprzyrządowania będzie skutkowało jeszcze jednym ciekawym elementem, bo jak rozmawialiśmy skąd wziąć tych ludzi, to zapomnieliśmy o jednym elemencie takim dodatkowym, to znaczy możemy zaktywizować biernych zawodowo. I ci bierni zawodowo po części to są ci, którzy są w wieku produkcyjnym, ale część to już są ludzie, którzy są na skraju tuż po, tak, i warto by ich było aktywizować. I tam wtedy takie rzeczy jak refleks, sprawność, siła były często w dużej ilości miejsc pracy kluczowe, a przy lepszym

0: oprzyrządowaniu, akurat te elementy będą traciły na znaczeniu. Tak, osoba, która jest troszkę wolniejsza, troszkę mniej sprawna, będzie też w stanie z sukcesem wykonywać mnóstwo zadań, bo będzie wspomagana oprzyrządowaniem. I to AI oczywiście też jest jakąś szansą, tylko warto by było do niego podchodzić rozsądnie, bo czasami odnoszę wrażenie, że część ludzi zachwycona tym ma wrażenie, że to wszystko za nas załatwi, wszystko pójdzie, a to na razie jest w stanie z sukcesem załatwić pewien zestaw prac, a innych lepiej, żeby tym nie robić.
1: Interesująca jest również perspektywa globalna, bo tak na dobrą sprawę ten kryzys demograficzny, który obserwujemy w Polsce, no on dotyka właściwie całej Europy. A z drugiej strony widzimy, że cały czas rośnie populacja Indii, cały czas rośnie populacja krajów afrykańskich. Czy w tym przypadku no, nie pojawia się kolejne zagrożenie, że Europa, mimo że już traci na znaczeniu, straci jeszcze więcej?
0: No, panie redaktorze, oczywiście to jest tak, że im te populacje nie będą rosły w nieskończoność. Tak jak my przeszliśmy, nie chciałbym tutaj długo rozdrapywać to przejście demograficzne, które polegało tam najpierw na spadku śmiertelności, a potem dopiero na spadku dzietności. I ta różnica, jak była niedopasowana, skutkowała tym, że liczba ludności wzrastała. No to oni są gdzieś jeszcze, przynajmniej część z nich na tym etapie wzrostowym, bo już pewnie Chiny nie. I duża część innych krajów, nawet z tych regionów, nazwijmy bardziej egzotycznych, też już wcale nie jest na takim silnym przyroście, ale faktycznie no, nasi najbliżsi sąsiedzi no, przyrastają gwałtownie. Przyznam, że jeszcze pamiętam dane z geografii, kiedy dumnie mówiliśmy, że my w Europie to jesteśmy dwa razy, albo pewnie jest dwa i pół razy liczniejsi niż nasi przyjaciele z Afryki, a teraz oni już są na naszym poziomie populacyjnym, a pewnie za ileś będą nas przekraczali dwu-trzykrotnie. I oczywiście to są jakieś wyzwania, no ale mówię, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia liczebności, ale i tego, jak produktywnie ludzi można no, jakby zająć w gospodarce. Tak? Więc nie obawiałbym się aż tak bardzo samych liczb. Pamiętajmy, że część krajów, które my jeszcze całkiem widzieliśmy jako bardzo liczne i w zasadzie, no, że zaraz nas zjedzą, już w tej chwili są na tej równi, że zaraz oni się będą mocno starzeć i że będą mieli związane z tym kłopoty i że nie tylko to będziemy my. No, tak by choćby było choćby z Chinami.
1: Czy istnieją jakieś programy, bo pamiętamy oczywiście 500+, potem przemianowane na 800+, no pojawiały się przeróżne propozycje, co by tu zrobić, aby rzeczywiście poprawić sytuację demograficzną. Czy to nie jest trochę tak, że mamy do czynienia jednak z taką walką z wiatrakami, że to jest zbyt złożony proces, aby załatwić go, nie wiem, jedną, dwiema, trzema decyzjami politycznymi?
0: No to też nie jedną, dwoma, trzema, bo też nam się ta dzietność psuła ze względu na splot różnych powodów. I jakby pan redaktor tak faktycznie odpytał innych demografów, nie tylko mnie, no to oni by panu wskazali taki element, że część zmniejszenia dzietności, którą mamy dziś, to jest efekt zmiany, nazwijmy, systemu patrzenia społecznie od kiedy my, jak dorastamy, jesteśmy dorośli. Bo proszę zobaczyć, że jeszcze 30-40 lat temu dorosłą osobą był 19-latek czy 20-latek, zależy jaką szkołę kończył. Zrobił maturę i w zasadzie mógł o sobie zadecydować. Wszyscy go traktowali jako dorosłego. On mógł pójść dalej się uczyć, mógł zacząć pracować. Stosunkowo często rok, dwa właśnie po tym wieku decydował się na wejście w jakiś związek. Najczęściej wtedy małżeński, ale niekoniecznie tak musiało być. I te dzieci się pojawiały gdzieś u tych młodych ludzi, kiedy oni przeciętnie mieli 22-23 lata. Potem ten model się istotnie zmienił i myślę, że jak teraz byśmy to oglądali, to to jest pewnie jakieś 28-9, przepraszam, nie oglądałem ostatnich danych, to proszę zobaczyć, że te 5 lat różnicy to jest dwójka dzieci, którą by można było mieć, a jak się ma jest stosunkowo późno, to super jak się trafiło jedno, ale już czasami nie ma czasu na następne z bardzo różnych powodów i nie tylko biologicznych, jak się często mówi, że no, w pewnym momencie to już nie da rady, ale też proszę zobaczyć, że my mniej wtedy jesteśmy śmiali do posiadania dzieci, bo mamy większą wyobraźnię. Trochę łatwiej się zdecydować wcześniej. I żeby nie było wątpliwości, ja nie postuluję teraz zmiany systemu, w którym no, duża część ludzi kończyła wykształcenie na średnim i stosunkowo nieliczni szli w wyższe. I to nie o to chodzi, że ja to chcę odwrócić, ale może powinniśmy iść w taki system, że te rzeczy można godzić równolegle, tak? Inny element to jest też to, w jaki sposób jest wspierana dzietność i teraz jest ważne, żeby u nas mentalnie rozdzielić temat pomocy społecznej, socjalnej,

0: socjalnej od wsparcia dzietności, bo to są dwa zupełnie różne zadania państwa. I jedno to właśnie ze wsparciem socjalnym, kiedy państwo wchodzi w takie miejsca, że ktoś ze względu na niezawinione przez siebie sprawy jest w kłopocie i trzeba mu pomóc, bo jako społeczeństwo chcemy to zrobić. A czym innym jest wspieranie dzietności jako ewidentna inwestycja w to, żeby się pojawił nowy, młody człowiek, który z czasem będzie podatnikiem i to w dodatku takim, który mnóstwo kasy odprowadzi w podatkach do ten. I proszę zobaczyć, że w tym zakresie na świecie są bardzo różne rozwiązania i czasami takie, które u nas by w ogóle mroziły krew w żyłach. Na przykład jest taki często demografom pokazywany przykład singapurski, który z tą społeczną funkcją państwa w ogóle nie miał nic wspólnego, bo tam wspierano w dzietności kobiety, które miały wysoki status społeczny i ekonomiczny i żadnych innych, bo one miały najmniej dzieci, a ich dzieci będą potem bogatymi podatnikami.
1: No proszę bardzo. Bardzo ciekawy przykład. Ja myślę, że na ten temat możemy jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Musimy się umówić może na rozmowę w programie Saldo Ekstra i również pochylić się nad demografią. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie w studiu. Pan Piotr Soroczyński, demograf, jak słyszeliśmy, ale przede wszystkim główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Po serii aktów przemocy w polskich szkołach dowiadujemy się m.in. od szefa MSWiA o tym, że patrole policji w okolicach szkół zostaną wzmocnione. Stosowne polecenia zostały przekazane do komend powiatowych.
2: Komentarz.
3: Połączył się z nami pan Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej, Instytut Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu.
3: Wiem, że także środowisko uczniowskie, sami młodzi ludzie nie pozostają obojętni wobec tego, co w tych kilkudziesięciu ostatnich godzinach działo się w polskich szkołach. Jaki apel płynie od was, młodych ludzi, uczniów polskich szkół?
4: Od nas przede wszystkim płynie apel, żeby być ostrożnym, żeby reagować, żeby nie być obojętnym, jak zawsze mawiał Marian Turski, czyli żeby reagować. I tutaj zaczynając od rodziców, świata dorosłych, reagować, przede wszystkim rozmawiać właśnie tutaj z młodymi osobami, nie dawać im zamykać się w sobie. I to jest bardzo, bardzo ważne, że jednak młodzi ludzie bardzo często zamykają się w sobie, nie dopuszczają w pewien sposób do siebie rodziców, ale też często rodzice, dorośli nie interesują się właśnie młodymi osobami i te pytanie typowe, jak było w szkole i odpowiedź jednozdaniowa, no to często jest po prostu koniec właśnie takiej rozmowy z dzieckiem, no a jednak to rodzic jest pierwszą taką wiadomą osobą, która powinna wypatrzeć jakieś tutaj tak naprawdę tutaj działania, zachowania, które mogą wzbudzić jakiekolwiek tutaj wątpliwości, ale też apel do wszystkich tak naprawdę moich rówieśników, do młodych ludzi, kolegów, koleżanek, żeby zwracać uwagę i rozglądać się po swojej klasie. Jeśli widzi się, że młoda osoba, która zawsze była bardzo taka rozmowna, to teraz zmieniła właśnie się o 180 stopni, zamknęła się w sobie, lub jeśli publikuje właśnie w sieci, w mediach społecznościowych, lajkuje, udostępnia treści, które mogą wskazywać na to, że planuje, czy to właśnie przemoc wobec innego człowieka, czy też właśnie tutaj planuje chociażby samobójstwo. I z tymi samobójstwami jest niestety wielokrotnie tak, że często nie da się rozpoznać, trudno rozpoznać, jeśli właśnie młoda osoba tak zapada się w sobie, no ale tutaj uważność i ostrożność jest bardzo, bardzo ważna, a to właśnie był taki apel do strony tutaj społecznej, do obywateli. Taki apel do świata polityków, żeby tutaj przede wszystkim postawić wreszcie taką twardą granicę, że dość się już wydarzyło i trzeba podjąć konkretne działania ponad wszelkimi podziałami, niezależnie czy tutaj prezydent, premier, minister, czy były minister, no wszyscy muszą się tutaj zjednoczyć i zadbać jednak o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszym kraju, zaczynając od tego, że w najbliższych tygodniach, w najbliższym przynajmniej chociażby tygodniu powinien być psycholog w każdej szkole, w tym zakresie nie, że obecny, bo to nie jest do zrealizowania, żeby w każdej szkole tak szybko zapewnić dostęp pomocy tutaj psychologicznej, no ale żeby psychologowie, którzy siedzą przeważnie w gabinetach, wyszli z tych gabinetów, przeprowadzili lekcje z każdą z klas, porozmawiali z nimi, porozmawiali o tym, co oni czują, jak sobie radzić z tymi emocjami. To jest pierwsze. Po drugie, słyszeliśmy tutaj zapowiedź premiera Donalda Tuska na temat policji. To jest bardzo dobra zapowiedź, jednak uważamy, że przynajmniej przez najbliższy tydzień powinno być to tak, że każda szkoła równa się jeden, dwóch funkcjonariuszy policji dla bezpieczeństwa. Bo ja powiem państwu, że od wczoraj, od momentu, gdy wydarzyła się ta tragedia w Ostrołęce, na Ostrołęce, od tamtego momentu odbieram wiele wiadomości, wiele telefonów od uczniów i nauczycieli z całej Polski,

0: którzy mówią wprost, my boimy się iść do szkoły. Kiedyś traktowaliśmy szkołę jako miejsce bezpieczne, przyjazne, jako drugi dom, a teraz traktujemy szkołę jako miejsce zagrożenia, bo uczniowie, nauczyciele nie wiedzą, czy właśnie ta szkoła nie będzie kolejnym miejscem ewentualnego ataku takiego młodego człowieka. Więc
1: no, ale tak możemy pomyśleć o każdym miejscu publicznym, o każdej instytucji, o każdym miejscu, gdzie znajduje się wiele osób, że to jest potencjalne miejsce takiego ataku, takiego zagrożenia, więc też myślę ostrożnie i odpowiedzialnie, oczywiście też z szacunkiem do obaw osób, które mówią o takim lęku, też w odpowiedzialny sposób trzeba o tym zagrożeniu informować.
0: Dokładnie tak. Ważne jest tutaj informowanie, przede wszystkim opieranie się na sprawdzonych, wiarygodnych źródłach. Wczoraj, jak tylko nastąpił atak, od razu była mowa, że tak, to na pewno obywatel Ukrainy, więc to na pewno trzeba śledzić po prostu, bo to nie jest oczywiście prawda. Takie fake newsy, dezinformacja też jest bardzo tutaj rozsiewana. My też tutaj wskazujemy właśnie w kierunku rządzących bardzo ważny apel dotyczący mediów społecznościowych, bo oczywiście nie możemy tutaj wskazać w 100%, co było odpowiedzialne za tę tragedię, w tym dzisiejszą tragedię, niestety ze skutkiem śmiertelnym, tutaj 37-letnia pracownica szkoły. No, my wczoraj jeszcze mówiliśmy, że musimy zadziałać jako państwo do momentu, gdy właśnie nie będzie ofiar śmiertelnych. No dzisiaj rano niestety taka informacja nadeszła, więc już mamy ofiarę śmiertelną i pytanie, czy tutaj sobie poradzimy jako państwo, żeby cyfrowy świat, który bardzo często przenika jednak wirtualny z tym rzeczywistym wśród młodych ludzi, jednak o niego się zatroszczymy i zadbamy, bo obecnie media społecznościowe, i to też muszą państwo szczerze muszę państwu powiedzieć, że media społecznościowe to obecnie nie są media społecznościowe, tylko media antyspołecznościowe, ponieważ jak kiedyś nam się wszystkim wydawało, że najgorsze, co może być w mediach społecznościowych, to śmieszny filmik bez wartości dodanej, no to teraz media społecznościowe są pełne treści destrukcyjnych, pełne mowy nienawiści, w tym właśnie zachęcania do popełniania takich czynów, ataków na nauczycieli, czy właśnie swoich rówieśników. Więc w momencie, gdy mamy dziesięciolatka, który ma nieograniczony dostęp do wszystkich platform społecznościowych, no to zadajmy sobie pytanie, czy jesteśmy właśnie tym odpowiedzialnym państwem, który dba o ochronę najmłodszych ludzi w sieci. Oczywiście tutaj powiedzą wszyscy, że to nie jest taka sprawa łatwa, oczywiście, że nie jest łatwa, bo to nie jest tylko w jurysdykcji tutaj Polski, naszego kraju, no ale po to są pewne mechanizmy, po to też jest Ministerstwo Cyfryzacji, żeby nakładać duże kary Big Techom, jeśli właśnie potęgują, tutaj działają na rzecz tego, żeby właśnie młodzi ludzie klikali w takie treści, bo ja też w skrócie państwu powiem, jak działają algorytmy w mediach społecznościowych. W mediach społecznościowych algorytmy działają w sposób taki, że podsuwają młodym ludziom jak najmocniej kontrowersyjnych, przemocowych treści, ponieważ młodzi ludzie klikają w te treści. Kliknięcie w tę treść równa się pieniądze, reklamy, i z tego naprawdę jest duży zarobek, więc pytanie, czy po prostu postawimy twardą granicę i zatroszczymy się o najmłodszych, dlatego my apelujemy o zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia, po pierwsze, po drugie nakładanie kar Big Techom, a przede wszystkim rozmowa z Big Techami na temat tego, jak te algorytmy można przywrócić do ustawień fabrycznych, które nie żerują na przemocy, bo te zdarzenia, które miały miejsce, mogło być tak, to oczywiście będzie przedmiotem badania służb i tutaj w odpowiednim momencie w procesie, ale moim zdaniem tutaj miał naprawdę duży czynnik jednak wpływ mediów społecznościowych, bo młodzi ludzie, młode pokolenie strasznie się radykalizuje, a radykalizacja następuje właśnie w grupach, tutaj w mediach społecznościowych, ale nie tylko w mediach społecznościowych, również w grach komputerowych, które formalnie nie podlegają właśnie pod social media, więc tutaj też jest pytanie, jak uregulujemy chociażby gry, gdzie się strzela i zabija bez jakiejkolwiek cenzury. No i właśnie tak to działa niestety obecnie w sieci.
1: Na ile ci młodzi ludzie, którzy są odbiorcami tych treści, są pana zdaniem gotowi tak mentalnie, żeby przyjąć te nowe zasady funkcjonowania w wirtualnym świecie i respektować zakazy, o które pan apeluje?
0: Mentalnie na pewno będzie ciężko tutaj z przygotowaniem, także z dnia na dzień nie możemy oczywiście kliknąć magicznego guzika, tak, zakażemy tutaj tych mediów społecznościowych, czy jak było z telefonami komórkowymi w szkołach, no to musi poprzedzić to na pewno dobra edukacja. Dobra edukacja, chociażby edukacja zdrowotna, która od początku roku szkolnego już w polskich szkołach jest. Jednak ja też zwrócę uwagę na to, że uczniowie, nauczyciele, w ogóle my jako młodzi ludzie nie jesteśmy w Polsce w jakimkolwiek stopniu przygotowani na kryzysy, zaczynając od kryzysu zdrowia psychicznego, idąc właśnie do kryzysu bezpieczeństwa. Tak, tutaj zagrożenia życia i zdrowia. My oczywiście wiemy taką przysłowiową tutaj zasadę, gdy widzisz niebezpieczeństwo, to w nogi uciekaj, no tyle, że to nie zawsze się sprawdza i nie wiemy, w jaki sposób zareagować. W wielu szkołach nawet, pomimo że to jest obowiązek teoretycznie szkół, w wielu szkołach nawet nie przeprowadzono próbnych ewakuacji związanych tutaj z pożarami, tak, a co dopiero tutaj atakami nożowników, atakami terrorystycznymi, bo my tak to niestety już w tym momencie powinniśmy nazywać. Więc patrząc na to, czy szkoły są przygotowane, czy młodzi ludzie są przygotowani, czy nauczyciele są przygotowani, no niestety niestety tutaj słyszymy od większości nauczycieli, że nie. Jeśli sam nauczyciel, sam uczeń, sama właśnie rodzina nie dowie się, jakie są procedury bezpieczeństwa, to nikt tych procedur bezpieczeństwa nam jako tutaj społeczeństwu nie przekaże. I to również jest kolejny apel do polityków, również

0: ponad podziałami, żeby jednak w tę edukację inwestować w zakresie tego, jak sobie mamy radzić. Bo tutaj mówimy teraz o atakach, zamachach, mówimy również o kryzysie zdrowia psychicznego, który jest ogromny, ale nie zapominajmy o tym, że za naszą granicą na Ukrainie jest wojna i również szkoły, które są w terenach blisko bardzo niedaleko oddalonych od Ukrainy, oni też nie mają świadomości, nie mają wiedzy, co zrobić w momencie, gdy wyje alarm, gdy wyją syreny, więc to jest bardzo ważne. Widziałem dzisiaj zapowiedzi właśnie tutaj resortów najróżniejszych ministrów, że coś takiego się wydarzy, tylko pytanie kiedy, bo oczywiście możemy, tutaj mamy taką kulturę w Polsce, że my zawsze reagujemy po fakcie. Jeśli właśnie
1: to pewnie
0: młody
1: nie tylko
0: człowiek...
1: polska specyfika. Jeśli chodzi o takie zarządzanie kryzysowe i podejście do tych kryzysowych sytuacji, wiele razy jest tak, że właśnie reakcja pojawia się po tym, kiedy pojawia się zagrożenie, które jeszcze do niedawna nie mieściło się w głowie. Pan Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej Instytut Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka, z ważnym apelem po tej serii aktów przemocy w polskich szkołach, to ja dziękuję i do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: Teraz połączyła się z nami pani Danuta Kozakiewicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry pani dyrektor.
3: Dzień dobry.
1: Chociaż to dzień dobry dla polskiego szkolnictwa na pewno nie jest, na początku kondolencje na pani ręce, bo zginęła jedna z pracownic szkoły. Ja wiem, że osoby w szkolnictwie, w szkołach pracujące, nauczyciele, obsługa, administracja odczuwają taką dużą solidarność ponad tymi terytorialnymi podziałami. Więc naprawdę mam takie poczucie, że kiedy taka tragedia dzieje się w jednej z polskich szkół, to we wszystkich pozostałych pozostawia to bardzo silny i taki bolesny ślad. Także te słowa współczucia kieruję na pani ręce, ale także słowa wielkiego uzdania dla tych, którzy wiedzieli, jak zareagować, bo tam poszkodowani w tym tragicznym zdarzeniu podwyżkowym są także nauczycielka i dyrektor tej szkoły, którzy jako pierwsi ruszyli z pomocą, rzucili się z tą pomocą, a nie do ucieczki, bo reagowali tak, żeby zapobiec jeszcze większej tragedii, do której mogło dzisiaj podwyżkowym dojść.
3: To prawda. My wszyscy bardzo przeżywamy te wydarzenia. Jest to rzecz straszna. W momencie, kiedy usłyszałam o śmierci pani woźnej zamordowanej w dniu dzisiejszym, zobaczyłam od razu widok mojej pani woźnej siedzącej na dole i przyjmującej interesantów do szkoły, wpuszczającej do szkoły. To jest rzecz straszna. Niestety jest to wydarzenie, które miało miejsce w konkretnych szkołach, ale nie znaczy to, że nie może mieć miejsca w innych szkołach, że to były jakieś szkoły specyficzne. Nie. To wydarzenie było akurat tam, ale każda szkoła jest narażona na tak ekstremalne rzeczy. Czy można zapobiec? To pytanie się pojawia u nas wszystkich. W pewnym stopniu tak, wszystkie działania należy podejmować, wszystkie działania prewencyjne, zarówno te czysto techniczne, organizacyjne, jak i wychowawcze, jak i cała profilaktyka przeciwko przemocy, wsparcie psychologiczne, to wszystko tak, ale w ostatnim momencie mamy tą chwilę, tą sekundę, w której widzimy błysk noża i nie jesteśmy w stanie zapobiec ciosom. To nie jest tak, że jesteśmy przewidzieć zdolni i że zapobierzemy wydarzeniu. Możemy mieć wszystkie procedury, wszystkie dokumenty, olbrzymią działalność wychowawczą i gdzieś w którymś momencie malutka luka doprowadzi do tego, że dziecko zrobi coś tak strasznego. Ja apeluję do wszystkich o wyczulenie, o olbrzymie wyczulenie. To nie jest rola tylko szkoły, to nie jest rola tylko rodzica, to jest rola nas wszystkich, całego społeczeństwa. Jeżeli widzimy, że uczeń, że dziecko, że osoba dorosła mówi, pisze coś, co nas niepokoi, przekażmy tą informację, nie starajmy się zlekceważyć, bo może zakończyć to się strasznie. W mojej szkole na przykład mamy taką apkę, która pozwala każdemu dziecku w sposób całkowicie anonimowy zgłosić najprzeróżniejsze swoje niepokoje. To, że sam źle się czuje psychicznie, to, że kolega mówi o czymś, co może być groźne. Przeszkoleni interwenci wiedzą, co z taką informacją robić. Ale najważniejsze w tym wszystkim są relacje. To, żeby dziecko zaufało i zechciało powiedzieć, że kolega w mediach społecznościowych pisze o przemocy.
1: I żeby nie traktował tego jak takie źle kojarzące się donosicielstwo, prawda?
3: Tak. My w naszym społeczeństwie mamy zakorzenione takie

0: pojęcia, które rozumiemy całkowicie błędnie. Błędnie rozumiemy informacje o niebezpieczeństwie, błędnie pojmujemy pojęcie wolności. Cały czas u nas pokutuje takie przekonanie, na przykład wśród rodziców, że ja nie zaglądam mojemu dziecku do laptopa, bo przecież on potrzebuje swojej przestrzeni,
1: swojej
0: wolności. Tak. A to dziecko, siedząc w swoim pokoju przed ekranem, bardzo często przeżywa olbrzymią traumę, bo albo sam jest ofiarą, albo sam może stać się przemocowcem. Nasz nadzór osób dorosłych jest nie tylko naszym prawem, ale jest również naszym obowiązkiem. Dziecko ma prawo do naszego nadzoru i ma prawo do naszego stawiania granic. Jeżeli my mówimy w sposób błędny o wolności dziecka polegającej na braku jakiejkolwiek kontroli i stawiania granic, to naszemu dziecku robimy olbrzymią krzywdę. W tym wypadku jest to krzywda, która doprowadza do tragedii.
1: Pani dyrektor, już myśli Pani o tym, żeby organizować w swojej szkole specjalne może spotkania, specjalne zajęcia z uczniami, żeby pomóc im poradzić sobie z tą traumą, której wszyscy doświadczamy, no bo wszyscy jesteśmy w szoku po tym, co się wydarzyło dzisiaj pod Wyszkowem, wczoraj w Ostrołęce, do czego nie doszło szczęśliwie w sierpcu.
0: My podejmujemy najprzeróżniejsze działania przez cały rok szkolny. Przez cały rok szkolny pracujemy z naszymi dziećmi nad tematyką w ogóle przemocy rówieśniczej, nad tematyką przemocy w bardzo szerokim pojęciu, więc to się dzieje. W tej chwili zgodnie z programem naszego ministerstwa mamy obowiązek w każdym miesiącu jedną lekcję wychowawczą prowadzić na temat bezpieczeństwa, bezpieczeństwa ucznia, bezpieczeństwa dziecka. W mojej szkole mamy różnego rodzaju alerty, które dotyczą między innymi również wtargnięcia osoby groźnej na teren szkoły. Także bardzo dużo rzeczy już się dzieje. Wczoraj po wypadkach w Ostrołęce zebrałam całe grono moich pracowników, którzy pracują wspomagając dzieci od strony psychicznej, to znaczy pedagog, dwóch psychologów, pedagog specjalny, nauczyciele współorganizujący, którzy są też przygotowani do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, a te dzieci szczególnie są narażone na odczuwanie takiego lęku, stresu. I myśmy już sobie zaczęli opracowywać dalsze postępowanie. W tej chwili obserwujemy nasze dzieci, bo tutaj nie trzeba wyprzedzać dziecka, tutaj trzeba postępować za dzieckiem, rozmawiać z nim, dać mu przestrzeń do tej rozmowy, do zadawania pytań, zapewnić dziecko, że w naszej szkole robimy wszystko, żebyś był, była bezpieczny. My mamy w naszej szkole faktycznie bardzo skrupulatnie przestrzegany alert Bravo, więc na teren szkoły nie może wejść sam żaden człowiek bez naszego nadzoru. Mamy różnego rodzaju bariery, sposoby, które zabezpieczają przed taką ingerencją. O tym trzeba dzieciom mówić. Trzeba też z dziećmi przećwiczyć, jak mają się zachowywać, jeżeli dzieje się coś złego. Musimy te podstawowe informacje dzieciom podać. Gdzie się chować, jeżeli groźny człowiek jest na terenie szkoły? W jaki sposób się zachowywać? Czy być posłusznym, czy nie? Czy udawać bohatera gry, czy też być potulnym i pozwolić na oddalenie się tej osoby groźnej. O tym wszystkim trzeba z dziećmi rozmawiać. Oczywiście wszystko zależy od wieku i od potrzeby dziecka. To jest moment, kiedy my dorośli musimy być bardzo delikatni i kierować się mniej emocjami, a bardziej rozsądkiem i naukową wiedzą. Mamy też możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy. ORE, Ministerstwo Edukacji na swoich stronach ma chociażby Bezpieczną Szkołę, to jest poradnik dla właśnie dyrektorów i nauczycieli, jak postępować w takich wypadkach.
1: Trzeba tylko chcieć sięgnąć po te narzędzia. Pani dyrektor, tylko my skupiamy się w tej naszej rozmowie także na takim zagrożeniu, które przychodzi z zewnątrz. Że no, dochodzi do wtargnięcia do szkoły niebezpieczna osoba uzbrojona, no, terrorysta, nazywajmy rzeczy po imieniu, wchodzi na teren szkoły i przeprowadza taki atak. Tylko tutaj

0: w tych przypadkach, które rozpatrujemy z tych kilkudziesięciu ostatnich godzin, to zagrożenie przyszło z wewnątrz. To byli uczniowie. I to jest także wyzwanie dla tego środowiska szkolnego, dla nauczycieli, tak, pedagogów, psychologów, jak takich potencjalnych agresorów z wewnątrz lokalizować, jak ich rozpoznawać i jak udaremniać takie ataki już na tym bardzo wczesnym etapie, żeby no, zadziałać zanim jeszcze dojdzie do tragedii.
1: Każda zmiana w zachowaniu dziecka powinna dla nas być już sygnałem, że coś z dzieckiem się dzieje. Taka apka, jaką my właśnie mamy, gdzie można zgłaszać swoje problemy, to jest jeden z elementów zapobiegania. Rozmowa z dziećmi, ale przede wszystkim nawiązywanie relacji. Relacje w szkole. Utrudnieniem jest to, że dzisiaj nauczyciele nie mają czasu. Biegną do drugiej szkoły, bo pracują w kilku placówkach. To jest bardzo zły objaw, ponieważ nauczyciel powinien 40 godzin pracować w jednej placówce, pozwalając na to, żeby dziecko zgłosiło swój problem i żeby można było zostać po zajęciach, porozmawiać z dzieckiem. Żebyśmy mogli skupić się na obserwacji dziecka, nie tylko na jego postępach dydaktycznych, ale na tym, co z tym dzieckiem się dzieje, żebyśmy mieli dla dziecka czas. Współpraca z rodzicami, tłumaczenie, wyjaśnianie, na czym polega cyberuzależnienie i co dziecku zagraża w przestrzeni mediów społecznościowych, w przestrzeni algorytmów, w przestrzeni internetu. Bardzo często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, że dziecko, które spokojnie siedzi przed laptopem w swoim pokoju, jest dzieckiem, które może coś strasznego przeżywać. To wszystko są działania, które muszą mieć miejsce zapobiegawczo, wcześniej, zanim cokolwiek zacznie się dziać. Natomiast w samym momencie, kiedy dzieje się coś tak tragicznego, jestem pełna uznania dla pani nauczycielki i pana dyrektora, którzy zachowali się naprawdę bohatersko, ale tutaj jest to już ten moment ostateczny. Natomiast olbrzymia praca została na pewno wykonana wcześniej. Ja jestem jak najdalsza od czynienia jakichkolwiek wyrzutów w szkole, bo naprawdę można czegoś nie przewidzieć. Jeżeli uczeń, o którym mówimy, który zamordował, miał kamerkę zamontowaną po to, żeby nagrywać, to znaczy, że gdzieś w przestrzeni internetu działa się zbrodnia. Zbrodnia, która wpłynęła na psychikę tego dziecka. Tego nie zauważono. To powinno być zauważone w domu. To powinno być zauważone wśród kolegów, w szkole. Na pewno jakieś sygnały były, tylko albo zostały zlekceważone, albo nie zauważone.
0: Bądźmy zatem,
1: dlatego
0: pani
1: dzisiaj
0: dyrektor,
1: wyczulenie, czujni, wyczulenie na to.
0: Czujni i czuli na to, co dzieje się z naszymi dziećmi. Pani Danuta Kozakiewicz, tak, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A teraz już zmieniamy temat, bo ten dzień przynosi nie tylko te tragiczne informacje związane z aktami przemocy w polskich szkołach, ale dzisiaj także informacja o laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury do nas dotarła, a z nami połączona pani doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
3: Dzień dobry, witam.
0: Wiemy od godziny 13, że laureatką tegoroczną Nagrody Nobla Literackiej jest Anne Carson, kanadyjska poetka. Co może nam pani powiedzieć o tegorocznej laureatce?
3: No, przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że bardzo się cieszę z nagrody dla Anne Carson. Ona zresztą nie po raz pierwszy w tym roku była wymieniana w gronie takiej ścisłej czołówki kandydatów do tej nagrody. Ale no, chciałabym podkreślić, że to jest taka autorka, w której twórczości ja widzę jakąś kwintesencję tego, co literatura może proponować współcześnie. Więc z jednej strony Carson bardzo, bardzo umiejętnie przesuwa granice możliwości wyrażania literatury, łączy zainteresowanie starogreckim, dawną kulturą, z zainteresowaniem tematami jak najbardziej współczesnymi, dotykającymi.

0: dotykającymi emocji, relacji. Można by powiedzieć, że pod piórem Carlson doznają jakby takiej odnowy gatunki literackie, które dzięki niej łączą się ze sobą, przybierają inny kształt. Ona zresztą też przekracza granice rodzajów, przejścia u Carlson od eseju do tekstu poetyckiego, czy odwrotnie, nie jest tutaj czymś zupełnie unikalnym. I ona ma niezwykłą umiejętność opowiadania o tym, co właśnie kruche, co właśnie kruche w ludzkich relacjach, co często buduje tożsamość lub staje się przyczyną naruszenia jej integralności. No, na przykład w tomie Piękno męża opowiada historię zdrady małżeńskiej wierszem oczywiście, tak. W autobiografii Czerwonego dokonuje retellingu, czyli tak jakby opowiada na nowo historię Heraklesa i Geriona i przepisuje ją na opowieść o bardzo takim gwałtownym czy burzliwym romansie nieheteronormatywnym. No i nie jest to oczywiście, problematyka nie jest nowa, natomiast to, co jest takie szczególne u Carlson, to że ona wpisuje te zagadnienia bardzo głęboko w historię kultury, pokazuje to doświadczenie jako doświadczenie nieodłączne człowieczeństwu, doświadczenie, które absorbowało wcześniej pisarzy i filozofów. No, kto czytał Fajdrosa, Platona, ten wie, o czym mówię.
1: Pani profesor, czy odbiorca polskojęzyczny, polski, jest skazany na czytanie twórczości tegorocznej laureatki Literackiego Nobla w oryginale, czy mamy polskie tłumaczenia?
0: Mamy polskie tłumaczenia. Jesteśmy w ogóle, chciałam podkreślić, w wyjątkowo dobrej sytuacji, bo nie dość, że mamy tłumaczenia, to jeszcze mamy tłumaczenia bardzo dobre. No i tutaj można sięgać po wspomniane już Piękno męża w tłumaczeniu pani profesor Olgi Kubińskiej. Mamy autobiografię Czerwonego, Macieja Topolskiego, czy słodko-gorzkiego Erosa w przekładzie Renaty Lis. Więc to są znakomici tłumacze. To są znakomici tłumacze. Wydawcy też tutaj zadbali, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji jak wówczas, kiedy Literacką Nagrodę Nobla przyznano Abdulrazakowi Gurnachowi i okazało się, że nie mamy ani jednego tekstu po polsku.
1: Czyli teraz możemy oczekiwać, i pewnie tak będzie, że szturm na księgarni w poszukiwaniu tomików tegorocznej laureatki, tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. No to, że to jest poetka również w tych trudnych czasach na świecie, to także może jest jakiś sygnał, który wysyła Szwedzka Akademia do czytelników i do w ogóle światowej opinii publicznej, że to jest taki moment w historii ludzkości, że może warto sięgnąć po ten rodzaj przekazu, jaki niesie ze sobą poezja.
0: Tak, ja tutaj ad vocem jeszcze dodam, że jeśli chodzi o poezję, to ona, jej autorzy, jeżeli chodzi o szansę na przyznanie Nagrody Nobla, to oczywiście statystycznie podchodzę teraz do sprawy, szanse takich autorów są mniejsze. Dużo częściej Literacką Nagrodę Nobla otrzymują prozaicy, więc tym bardziej cieszy odważny wybór Akademii Noblowskiej, która w tym roku postawiła na poetkę piszącą przepięknym językiem, ale nie jest to też poezja jakoś szczególnie łatwa, bo ona jednak zaprasza po prostu do zgłębiania tradycji antycznej. I to, co może jeszcze tutaj warto podkreślić, że Carlson, kiedy odbierała międzynarodową nagrodę imienia Zbigniewa Herberta, to tak szczególnie kładła nacisk na to, żeby być uważnym. I ona uważa, że, znaczy ona sądzi, że to właśnie ta uważność to jest punkt wyjścia jej pracy filologicznej, i uważność to jest punkt wyjścia kontaktu ze światem, i uważność to jest coś, na co zasługuje także poezja.

0: Tyle mówimy o uważności, pani profesor, także dzisiaj, kiedy w znacznej mierze poświęcamy naszą uwagę na to, co dzieje się w polskich szkołach, co wydarzyło się w tych polskich szkołach.
1: No tak, niestety.
0: Niestety, tak się składa, że rozmawiamy o tej literaturze i o Nagrodzie Literackiej Nobla w tym dniu. Może to też jest jakiś znak, że może warto się odnieść również do tych literackich, poetyckich wzorców i potraktować je jako swego rodzaju antidotum na te niebezpieczeństwa, które niesie nam współczesność.
1: Tak, ale właśnie też niekoniecznie jako takie antidotum, które nas zaprasza do ucieczki od rzeczywistości. Raczej powiedziałabym takie miejsce, czy takie, nie chcę użyć słowa narzędzie, bo ono może nie do końca elegancko brzmi, które nam pozwala być bardziej uważnym, bardziej otwartym na to, co inne od nas, bardziej tego ciekawym po prostu. Tak, to jest dyspozycja czy nastawienie, które ja bardzo głęboko w to wierzę, może być społecznie zmianotwórcze.
0: Otwierajmy głowy, otwierajmy nasze serca.
1: Tak, czytajmy literaturę.
0: Pani doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka i Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego była z nami.
1: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Patrole policyjne w szkołach i powrót do przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie. Tak rząd reaguje na serię ataków w szkołach. Premier zwołał w trybie pilnym naradę z udziałem m.in. szefów resortów cyfryzacji, edukacji i spraw wewnętrznych, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Donald Tusk podkreślił, że 15-letni sprawca ataku pod Wyszkowem miał na kasku zamontowaną kamerę.
1: Policjanci w ramach rutynowych patroli przynajmniej raz dziennie mają pojawiać się w szkołach. Z prośbą o wydanie takiej decyzji do ministra spraw wewnętrznych zwrócił się premier Donald Tusk.
2: Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
1: Premier przypomniał, że rząd przygotował ustawę, która miała chronić ludzi, w tym przede wszystkim dzieci, przed agresją i rozmaitymi formami przemocy w internecie. Ustawa w tej sprawie została na początku roku zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Drugą wersję wieczorem przyjął wczoraj Sejm. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Ustawa pozwoli na blokowanie nielegalnych treści w sieci, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
3: Zablokowanie nielegalnych treści na wniosek policji czy prokuratury będzie odpowiadać Urząd Komunikacji Elektronicznej. Inne państwa Unii Europejskiej reagują na takie przypadki w ciągu godzin, powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Co jest ważne, to jest stworzenie systemu, który zacznie działać i który wytworzy na samych platformach cyfrowych szybkie ścieżki reagowania.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzuca rządzącym, że długo czekali na kolejne podejście do ustawy i teraz też nie widać po nich drastycznego przyspieszenia.
5: Jeżeli vacatio legis, a więc okres wejścia w życie ustawy, rządzący przesuwają z 3 do 6 miesięcy i mówią o błyskawicznym działaniu.
3: Od blokady treści przez UKE będzie można się odwołać do sądu. Ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.

0: W Sejmie odbędzie się dziś spotkanie szefów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego, Polski, Francji i Niemiec z gościnnym udziałem szefa Rady Najwyższej Ukrainy. Spotkanie ma związek z budowaniem pozycji Polski na arenie międzynarodowej, wyjaśnia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Będą konsultacje między Trójkątem Weimarskim a stroną ukraińską. To jest dla nas bardzo ważne spotkanie.

0: dotyka Europę i w czasach niepewności, która dotyka cały świat, podkreśla politolog dr Arkadiusz Mądrzejewski z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Instytucje bądź osoby, które są promotorami wartości uniwersalnych, wśród nich prawda, pokój, sprawiedliwość, prawa człowieka, to moim zdaniem potencjalni kandydaci.
0: Uroczystość ogłoszenia decyzji Komitetu Noblowskiego odbędzie się tradycyjnie w norweskim Oslo. Wczoraj przyznano nagrodę w dziedzinie literatury kanadyjskiej autorce Anne Carson, a wcześniej doceniono pracę naukowców z chemii, fizyki i biologii. Norweski Komitet Noblowski wybiera spośród 287 zgłoszeń opisujących osoby lub instytucje wyróżniające się swoją działalnością. Ponad 1/3 nominacji dotyczy organizacji lub instytucji. W aktualnościach poszukamy jeszcze odpowiedzi na pytanie, czy sztuczna inteligencja może pomóc skrócić kolejki do lekarzy, przyspieszyć diagnozę oraz poprawić jakość leczenia pacjentów. Nad stworzeniem polskich modeli AI dla medycyny pracują Politechnika Wrocławska i Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Projektowane narzędzia mają wspierać lekarza podczas całego procesu leczenia, wyjaśnia rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Arkadiusz Wójs.
2: Właściwie wszystko to, co w zasadzie lekarz teraz musi mieć w głowie, no żeby to było zebrane, odpowiednio oczywiście też zabezpieczone, odpowiednio zanonimizowane, żeby sprawniejsza opieka nad pacjentem.
0: Pierwszym wyzwaniem w projekcie będzie wspieranie pacjentów z rakiem płuca. Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii profesor Adam Maciejczyk mówi o przynoszących efekty pierwszych próbach wykorzystania w ten sposób sztucznej inteligencji.
3: Udało nam się zwiększyć liczbę pacjentów, którzy szybciej przeszli tą ścieżkę i trafili szybciej do chirurga. Zwiększyliśmy liczbę pacjentów operowanych, a w efekcie zwiększyliśmy przeżywalność tych pacjentów.
0: Pierwsze efekty projektu powinny być widoczne w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy. Na razie jednak trudno oszacować się koszty całego przedsięwzięcia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Dziś pogodnie, ale tylko na południowym zachodzie Polski. W pozostałych regionach sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni, nieco chłodniej na Podlasiu i w rejonach podgórskich Karpat.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Samo zdrowie.
6: Dobry wieczór. W audycji Samo zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a ze mną w studiu dr Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej. Będziemy dzisiaj mówić o czarnym rynku, proszę Państwa, bo tak, jest czarny rynek medycyny estetycznej. Co się właściwie kryje pod tym pojęciem?
7: O, dużo rzeczy się kryje.
6: Złych.
7: Złych, niestety złych.
6: To znaczy, czy mamy złe preparaty, czy mamy specjalistów, którzy nimi tak naprawdę nie są?
7: I jeszcze mamy nawet, bym powiedział, no takie fałszywe albo lotne gabinety, czyli czasami to jest wręcz cała infrastruktura, bo potrafi być tak. Więc zacznijmy może od tych podstaw, czyli czarny rynek, który jest rynkiem bez, no bez paragonu, nazwijmy to. To mi pacjenci czasami opowiadają, że płatności albo tylko w gotówce, albo płatność gdzieś na blika, ale za każdym razem jest inny numer telefonu tego blika. Jest to wszystko robione często w jakichś mieszkaniach, po cichu, potajemnie i oczywiście żadnego paragonu nie ma. Więc to jest taki, no bym powiedział, złe słowo, bardzo typowy, no ale powszechny w różnych branżach. Ale potem mamy jeszcze czarny rynek właśnie specjalistów, którzy nimi nie są, no i preparatów, które są albo nielegalne, albo wręcz preparaty niedopuszczone do stosowania w ogóle u ludzi na przykład.
6: To właściwie podziemie, którego powinniśmy się zacząć bać. Z jednej strony no, mamy tego rodzaju podziemie i taką niepewność, o której będziemy dzisiaj rozmawiać. Z drugiej medycynę estetyczną, która jest coraz bardziej popularna i coraz więcej osób ma możliwość i chce, i nie ma w tym nic nagannego, chce coś
8: poprawić, coś w sobie zmienić. Chcę czasami wyglądać lepiej, młodziej. Rozumiem, że konsekwencje mogą być tragiczne. Konsekwencje korzystania z takiego podziemia, bo ani później nie wiadomo, do kogo iść z reklamacją, ani tak naprawdę chyba nie wiadomo, co się z nami wydarzyło podczas tego zabiegu.
7: Tak, to jest cały problem, że bardzo często nie wiadomo, co było podane, bo

0: ja dużo osób z powikłaniami różnego typu mam w gabinecie z różnych miejsc. No i typowy problem jest taki, że albo pacjent nie dostaje informacji w ogóle, co miał zrobione, albo dostaje informację, na którą ja patrzę. Jeśli porównuję z tym, jaki jest efekt, jaki jest problem u pacjenta, to wiem, że to jest niemożliwe, że on to miał podane. Bo po czymś takim taki problem, takie powikłanie nie może się po prostu, choćby nie wiem co, się zdarzyć, chyba że to by się tylko cuda non-stop zdarzały, w co oczywiście nie wierzymy. Więc nawet jeśli ten problem jest i ktoś robi coś nielegalnie, to potem jak jest kłopot, że coś poszło nie tak, to się nie przyznaje, a to bardzo utrudnia później postępowanie, no bo przychodzi ktoś taki z problemem, jakieś grudki, jakieś nierówności, jakiś stan zapalny i ja szczerze mówiąc nie wiem, co mogę zrobić, bo jak nie wiem, co było zrobione, jaki był podany produkt, no to trochę trudno postępować. To trochę tak, jakby ktoś powiedział, że nie wiem, że jest pożar, no ale nie wiemy, czy to jest zawarcie instalacji elektrycznej, czy ktoś podpalił, czy to był kominek, czy może, nie wiem, jeszcze jakaś inna przyczyna.
1: Czasami o tych dziwnych preparatach podawanych, no to my słyszymy, że gdzieś na świecie ktoś został na przykład oszpecony, bo wstrzyknięto jakieś bardzo szkodliwe, czy toksyczne wręcz rzeczy do ciała, ale jak rozumiem, to wcale nie jest żadna odległa galaktyka, na której to się dzieje, bo to się dzieje tu i teraz. Do pana tacy pacjenci trafiają.
0: Oczywiście, w każdym tygodniu mam osoby z problemami i to nie takimi problemami, albo nie tylko takie osoby, które mają problem po właściwym zabiegu, no bo wiadomo, że medycyna estetyczna, tak jak i każda medycyna, jak w ogóle każda czynność, zawsze się będzie wiązała z mniejszym czy większym ryzykiem, no bo nie ma nic stuprocentowo perfekcyjnego, ale ja miewam w każdym tygodniu osoby, które mają problem właśnie po takim zabiegu, gdzie nie wiadomo kto, co i gdzie zrobił i bardzo często jeszcze nie ma kontaktu później z taką osobą. Znika telefon,
1: mobilny gabinet medycyny estetycznej.
0: Tak, dokładnie. I te osoby są po prostu potem nieosiągalne. A jak się takich zrobi więcej przypadków, no to zmieniają nazwę, zmieniają lokalizację. A nawet do tego stopnia, że kiedyś pacjentka mówi, że jak ona poszła, też było oczywiście wszystko pod stołem robione, to mówi, ale pani u nas nie było. Tak jej w oczy mówią, my pani nie znamy. Nic pani nam nie udowodni.
1: To z czym przychodzą pacjenci, z jakimi rodzajami powikłań? Co to jest? Pan wspominał nierówności jakieś?
0: Tak, najczęściej to są grudki, ponieważ największym problemem to jest wstrzykiwanie niecertyfikowanych produktów, czyli takich, których nie wolno albo nie można wstrzykiwać w ciało. Ponieważ skóra nasza to jest taka bariera ochronna i generalnie ona bardzo segreguje, co jest bezpieczne dla naszego ciała, a co nie. I teraz, jeśli my ją jakoś ominiemy, a omijamy na przykład igłą i strzykawką, przebijając się przez tą skórę, no to wtedy, jeśli położymy jakiś produkt, to zaczyna się po prostu problem. I to jest trochę tak, że bardzo wiele produktów jako kosmetyk kładziony na skórę jest dopuszczonych, no bo on słabo wnika albo w ogóle nie wnika w skórę, tylko działa na jej powierzchni. Natomiast niektórzy wykorzystują te preparaty i wstrzykują pod skórę, mówiąc, że będzie lepiej, że to jest procedura, można wziąć więcej pieniędzy. I wtedy zaczyna się właśnie kłopot, ponieważ te produkty, jeśli nie zostaną jakby przefiltrowane i zatrzymane na etapie skóry, no to już pod skórą zaczynają robić jakąś tam destrukcję. I najczęściej pobudzają układ immunologiczny i robi się stan zapalny, robią się krótki, nierówności. Pacjenci potrafią wyglądać tak, jakby mieli, nie wiem, ospę albo odrę, po prostu wysyp krostek. Oczywiście to nie jest wysyp, no bo to nie tyle jest wysyp, tylko reakcja na ten preparat, ale po prostu chodzą tak, jakby mieli po prostu co centymetr, co dwa krosty na twarzy czy na szyi, bo najczęściej to są te okolice, które się odmładza.
1: Czyli zamiast efektu odmłodzenia, upiększenia jest efekt oszpecenia.
0: Tak, dokładnie tak.
1: Skąd pochodzą preparaty wykorzystywane w takich zabiegach? Czy rzeczywiście, no nie wiem, botoks, wypełniacze albo inne substancje można kupić gdzieś w jakimś podziemiu?
0: Ale to jest bardzo łatwe do kupienia. To wystarczy wejść i poszukać sobie wyszukiwarcy, albo są grupy na Facebooku, czy w innych komunikatorach, czy kanałach, prawda? Gdzie ja sam dostaję regularnie, co jakiś czas, tanie produkty, zapraszamy, informacja przez, nie wiem, przez wiadomości właśnie jakieś tam prywatne. I to wszystko jest oczywiście nielegalnie dystrybuowane, bo oprócz tych oficjalnych kanałów to wszystko przychodzi. Najczęściej z Chin, trochę przychodzi z Korei. W Korei są dobre produkty, ale też są słabe produkty. Przychodziły z Rosji, teraz z Białorusi trochę rzeczy przychodzi, ale oczywiście najwięcej jest chińskich.
1: A czy pacjent albo osoba zainteresowana jest w stanie w jakikolwiek sposób rozpoznać, że preparat jest, nie wiem, czy podrobiony, czy o obniżonej jakości, czy pochodzi z nielegalnego źródła, albo że był źle przechowywany?
0: Co do przechowywania, to oczywiście nie ma szans, żeby pacjent sprawdził, no bo wszystko musi na słowo.

0: wziąć to, co jest mu powiedziane. Jeśli chodzi o same produkty, w teorii może obejrzeć opakowanie, może obejrzeć fiolkę czy strzykawkę z produktem, ale to też nic nie gwarantuje, bo po pierwsze przecież zwykły pacjent, laik, nie zna się. On nie będzie wiedział, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Każdy produkt powinien mieć certyfikat, tak zwane medyczne CE, i w ramach tego certyfikatu pewne oznaczenia. No ale po pierwsze, znowu pacjent tego nie wie. Poza tym to nie problem wydrukować naklejkę, na którym te oznaczenie będzie. Kiedyś miałam pacjentkę, która miała problem po jednym zabiegu, a ponieważ sama była też lekarzem, ja ją tak trochę zainspirowałem na początku, a proszę sprawdzić, czy na pewno było z legalnego źródła to, co było zrobione i tak dalej. I ona mówi, o nie, nie, ja widziałam certyfikat i w ogóle. Ale co się utknęło i zaczęła szukać. I certyfikat był przez francuską agencję, czy urząd francuski wydany, ale ona tam zadzwoniła. I oni powiedzieli, nie, pod tym numerem to jest zupełnie co innego zarejestrowane, więc ktoś podrobił certyfikat, więc nawet jej pokazał ten certyfikat, co oczywiście nic nie dało i przed niczym nie zabezpieczyło.
1: A co tak naprawdę może się znajdować w takim preparacie niewiadomego pochodzenia? Bo już wiem, że na pewno spotkał się pan z efektami, skutkami przyjmowania takich preparatów i one mogą być oszpecające, tragiczne, szkodliwe dla zdrowia. A co tam w środku może się znajdować?
0: Tam jest często mnóstwo, znaczy my nie wiemy co, szczerze mówiąc, i czasami nawet ta substancja główna typu toksyna botulinowa czy jakiś kwas hialuronowy tam może nawet być. Tylko problem jest, albo rzecz jest w tym, czy ona jest czysta, czysta w sensie jakiegoś skażenia biologicznego, no czy w procesie, bo wiadomo, że to wszystko jest wytwarzane technologicznie. Akurat kwas hialuronowy jest na przykład wytwarzany przez bakterie. I potem to wszystko musi być oczyszczone, jakby oddzielone bakterie od samego kwasu hialuronowego. Jeśli to nie jest oczyszczone, no to ktoś może zostać na przykład z bakteriami. Do tego są różne związki chemiczne w procesie znowu ekstrakcji tego wszystkiego, uzyskiwane czy tam używane po to, żeby to oddzielić od tych bakterii. Znowu, czy potem z tych związków jest to wszystko wyczyszczone. Później, no, są czasami piękne rzeczy i niektórym się wydawać może, jak ktoś się nie zna, że to są super składniki, bo te preparaty, które się na skórę kładzie, to one mają bardzo bogaty skład, czasami tam jest 30-40 składników, złoto, platyna, nie wiem, jakieś ekstrakty roślinne, tylko no, nikt nie mówi o tym, że no, te rzeczy na skórę mogą być, bo one działają jak placebo, czyli nie dają efektu, nie przeszkadzają, ale też nie szkodzą. Natomiast jak my to wszystko, taką bombę wstrzykniemy w skórę albo pod skórę, no to zaczyna się problem. Generalnie żaden produkt taki certyfikowany, taki, który jest dopuszczony do iniekcji, nie ma kilkunastu czy kilkudziesięciu składników, to jest zawsze poniżej 10.
1: Jakie zabiegi są dzisiaj szczególnie popularne i jednocześnie najbardziej, powiedziałabym, ryzykowne?
0: Właśnie tak zwane stymulatory tkankowe, bo tutaj jest bardzo duże pole do manipulacji w ogóle. Nie tylko, że różne rzeczy stosujemy, ale też, że pacjenta łatwo wkręcić albo przekonać, że tak ma być, że tak może być, że on musi poczekać czy na efekty, albo jeśli nie ma tych efektów, bo problemem tego rynku jest to, że czasami się nawet sól fizjologiczną wstrzykuje pacjentowi i się bierze za to pieniądze. To jest oszustwo jawne oczywiście, ale to też jest fragment czarnego rynku. I teraz przy stymulatorach to jest o tyle łatwiejsze, że jak tak jak kiedyś był kwas hialuronowy, który był wstrzykiwany, no i ktoś widział, ma większe usta albo nie ma większych ust, ma uniesione policzki albo nie ma, ma mniejsze bruzdy nosowo-wargowe albo nie ma. Tak przy stymulatorach mechanizm działania polega na tym, że po pierwsze to jest pobudzenie komórek, żeby wytworzyły nasz własny kolagen i ten kolagen nam poprawia kształt, załóżmy tych bruzd czy policzków. A po drugie, potrzeba trochę czasu, żeby ten efekt się pojawił, więc pacjent schodząc z zabiegu, z fotela,
1: od razu
0: nie
1: widzi efektu, on idzie do domu i czeka.
0: I czeka. I teraz normą jest, że się czeka miesiąc, czasami dwa, czasami nawet trzy, tylko kwestia, czy faktycznie miał wstrzyknięte coś, co da efekt, czy miał wstrzyknięte coś typu właśnie sól fizjologiczny, co nie da efektu. Jak przychodzi po tych trzech miesiącach, no to łatwo mu powiedzieć, a wie pan co, czy wie pani co, trzeba to powtórzyć, albo może pani się stresowała przez te miesiące, nie wiem, może ciężko w życiu, może pani się nie wyspała, albo źle się pani na pewno odżywiała, no i dlatego nie ma efektu. Ale komórki to na pewno są lepszej kondycji. Tylko tyle, że pani nie widzi, że coś się dzieje. I to daje właśnie tę bardzo dużą manipulację, żeby albo nadmiernie rozcieńczać preparaty, albo właśnie wstrzykiwać chociażby sól fizjologiczną. I ja zawsze mówię, że właśnie wymyślenie hasła, bo to nie w Polsce było wymyślone hasło, stymulatory, to było tak i to tkankowe, czyli takie niby lekkie, bo taka stymulacja oczywiście skóry jest bardzo dobra, tylko że to trzeba robić mądrze i mocnymi metodami. A jakieś tam 7-8 lat temu ktoś wpadł na pomysł, żeby wydzielić

0: kategorię lekkich symulatorów, które mają niby lekko działać i sprzedaje się to, że nie jest taki mocny zabieg, nie musisz się goić subtelnie i przez to niby bezpieczny, a w praktyce bardzo często po prostu to daje efekty zerowe wręcz.
1: Kto wykonuje te zabiegi?
0: A to jest kolejna rzecz. Wszyscy, kto chce, może robić. W sensie nie ma nad tym nadzoru, nie ma nad tym kontroli i jak ktoś idzie do gabinetu, to potrafi, tak jak mi też jedna pacjentka mówiła, dziewczyna, która budowlankę skończyła, założyć gabinet medycyny estetycznej i się zajmować medycyną estetyczną, zamiast, nie wiem, być nad, nie wiem, kierownikiem budowy, czy nie wiem, czy kimkolwiek tam innym.
1: W żaden sposób nie jest to kontrolowane, nie. Sprawdzane, pilnowane, nie chodzą inspekcje i nie pukają, nie pytają o certyfikaty.
0: No właśnie, nie. I to wynika, myślę, z kilku rzeczy. Pierwsze, to prawo nie jest do końca jasne, w jakim zakresie te, które procedury są uwarunkowane albo dopuszczone, czy do których pozwolenie mają, wykonywanie mają mieć lekarze albo osoby o wykształceniu medycznym, a do których nie. Ale druga rzecz jest taka, że pewnie nie ma po prostu komu tego sprawdzać i oczywiście nie ma świadomości i wiedzy. I są oczywiście też regulacje dotyczące preparatów i te regulacje mówią jasno, że preparaty, które właśnie są dopuszczone do medycyny estetycznej, czyli do iniekcji, czy nawet to dotyczy oczywiście też urządzeń, mają być stosowane zgodnie z instrukcją, a te instrukcje w 100% pokazują, że takie procedury musi, czy ma wykonywać osoba o wykształceniu medycznym, czyli lekarz, ewentualnie pielęgniarka. Natomiast to jest teoria, a w praktyce to się obchodzi. No, oczywiście po pierwsze pacjentowi się nie mówi, a po drugie to daje właśnie pokusę, że w takim razie biorę niecertyfikowany preparat. No i wtedy mnie z tej ustawy nikt nie ścignie, bo ja wziąłem niecertyfikowany, a to, że on jest niedopuszczony do iniekcji, to już nie mój problem.
1: Wspominał pan, że zdarza się, że trafiają do pana, albo nawet już coraz częściej trafiają tacy pacjenci, których trzeba jakoś ratować, a nawet trudno jest im pomóc, no bo nie wiadomo, co im takiego podano. Jak rozumiem, konsekwencje mogą być bardzo poważne, no bo to jest i oszpecenie, i wręcz utrata zdrowia, ale muszę zapytać, co powinno wzbudzić podejrzenia pacjenta jeszcze przed zabiegiem?
0: Ja powiem o kilku rzeczach, natomiast nie wyczerpię całości, ponieważ kreatywność i pomysłowość jest bardzo, bardzo duża. Pierwsza sprawa, która jest chyba najprostsza i najważniejsza, to jest podejrzanie niska cena.
1: Nam się wydaje, że to okazja, prawda? Tak. Jak coś mało kosztuje, to jest to okazja.
0: Warto sobie zrobić jakieś rozeznanie, research rynku i zobaczyć najniższe ceny, najwyższe i gdzieś w połowie to jest ta granica, od połowy ewentualnie w górę, no bo wiadomo, że też są miejsca, gdzie jest drożej z różnych powodów, ale chociażby to, że to jest centrum miasta, duże miasto mniejsze, ale to nie jest do końca tak, że jeśli zdarza się, ja też widzę nawet w Warszawie takie sytuacje, gdzie cena zabiegu jest tańsza niż koszt produktu, nawet sensownego, nie mówię, że najdroższego, ale sensownego z certyfikatem, no to wiadomo, że to już jest ryzykowne. Wiadomo, że ja też się znam, jest łatwiej powiedzieć, ale generalnie, jeśli sobie weźmiemy te widełki, że jest mniej, załóżmy między 200 a 1000 zł, no to połowa gdzieś tam będzie 600 zł, więc od tych 600 zł można zakładać, że to będzie coś, co będzie sensowne w górę. Wszystko, co poniżej, to na pewno jest podejrzane. Druga rzecz to jest taka, czy ktoś dostaje paragon. Trzecia rzecz to jest taka, czy on dostaje jakąkolwiek na wejściu dokumentację do wypełnienia. I to nie jest dokumentacja, na zasadzie proszę wpisać imię, nazwisko, adres i e-mailowy i numer telefonu, tylko ktoś się go o coś pyta i później czy dostaje zgodę na zabieg, ale w zgodzie na ten zabieg nie jest wszystko wpisane na zasadzie miło, fajnie i przyjemnie. Zgadzam się, że ktoś mi coś strzyknie, tylko jest trochę informacji na temat ryzyk, na temat powikłań, które mogą się zdarzyć, bo tak jak powiedziałem, po każdym zabiegu może się powikłanie zdarzyć. I to są te takie dwa najważniejsze elementy, które oczywiście nie do końca też wszystko muszą gwarantować, ale jak tego nie ma, to już na 100% nie ma sensu w ogóle dalej szukać, się zastanawiać. Później oczywiście pytamy, jakimi produktami ktoś pracuje. No i tu jest trudniej, bo jeśli możemy wcześniej takie informacje uzyskać, no to możemy sobie poszukać trochę w internecie na ten temat różnych danych. Jeśli to jest w czasie wizyty, to troszeczkę będzie trudniej, ale każdy produkt, tak jak powiedziałem, powinien być certyfikowany. Oczywiście nie oczekujmy, no bo ja też nie pokazuję żadnemu pacjentowi certyfikatu samego produktu na dzień dobry, bo i tak pacjent nie byłby w stanie tego przeczytać. Natomiast jeśli poczytamy w internecie, to możemy zobaczyć, czy to jest produkt właśnie tak zwany wyrób medyczny, czy to jest produkt kosmetyczny, bo to jest to główne rozróżnienie. Jeśli coś jest wyrobem medycznym, no to może być bezpieczne. No i później warto też popatrzeć na historię trochę samego gabinetu, w sensie jak długo istnieje i kto tam realnie przyjmuje i trochę jego historia doświadczenia, co robi i jak długo robi, bo są osoby, które pójdą na dwudniowy kurs,

0: już są ekspertami. Zresztą ja mogę powiedzieć taki przypadek, że u mnie kiedyś w klinice też pracowała taka dziewczyna, która była kosmetologiem i pielęgniarką i robiła takie rzeczy typowe, no właśnie tego typu, więc nie robiła zabiegów typu modelowania ust i tak dalej. Odeszła i po miesiącu no, już była ekspertką w modelowaniu ust właśnie. Czyli jej miesiąc wystarczył, żeby się nauczyć i być ekspertem już uznanym, bym powiedział. Niestety social media, gdzie możemy robić bardzo dużą autopromocję, bardzo tutaj nam dużo utrudniają.
1: O co powinien zapytać pacjent przed podaniem preparatu?
0: Na pewno powinien się zapytać o to, czy ten preparat jest certyfikowany i zapytać się, co się będzie działo, jeśli coś pójdzie nie tak. W sensie, czy ktoś się stanie pomóc i oczekiwać powinien informacji, że tak, jak coś będzie nie tak, to proszę przyjść, my tu działamy profesjonalnie i wiemy, że nie wszystko jest perfekcyjne, czasami się problemy pojawiają. Natomiast jeśli usłyszę, że nie, to jest niemożliwe, to jest super bezpieczne i w ogóle się nie dzieje, proszę się nie martwić, no to też już jest jakiś sygnał troszeczkę niepokojący, bo tak jak powiedziałem, nie ma rzeczy w 100% bezpiecznych, nigdy. I teraz kwestia tej przejrzystości rozmowy i przejrzystości komunikacji z pacjentem. Jeśli to jest, no to też jakieś zaufanie wzbudza. Znowu nic nie gwarantuje, szczególnie, że produkt jest certyfikowany, ale troszeczkę to prawdopodobieństwo, że to jest miejsce wiarygodne, się zwiększa.
1: Dlaczego mimo ryzyka pacjenci korzystają z tego typu ofert? Czy decyduje przede wszystkim cena, no bo jest okazyjna, czy również przekonanie, że skoro zabiegi medycyny estetycznej zrobiły się tak powszechne, to znaczy, że one nie niosą żadnego ryzyka?
0: Ja myślę, że oczywiście kreowanie przez samą branżę, że to jest miłe, fajne i przyjemne i jeszcze do tego proste, to jest jeden element i to dużo szkodzi, bo nie ma takiej rzetelnej edukacji pacjentów, tylko większość osób mówi: przyjdź, coś ci wstrzyknę, coś ci strzelę jakimś laserem i będzie super. I nie mówi, że to jest proces, że to jest czas wymagany, że to nie jest takie łatwe. Czasami jest, ale nie zawsze. I to jest element, który już od lat pokutuje. Natomiast no, na to się wszystko jeszcze nakładają właśnie okazje. Ponieważ my z natury wiemy, jak coś jest okazją tylko dzisiaj, tylko w tym tygodniu. Albo no, ja kiedyś widziałam promocję i to była znana klinika duża. Promocje na wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego. 3 plus 2 gratis. No i teraz pacjenci się na to łapali, bo zamiast za 5 zapłacą za 3, a mają 5 strzykniętych. Więc wydaje się, że to bardzo dużo oszczędność, no bo prawie 50%. Jeszcze z dużej kwoty, no bo aż z 5, prawda? Natomiast no nikt sobie nie zadaje pytania z takich pacjentów, ale czy ja naprawdę 5 potrzebuję? A może mi jest jeden potrzebny, a może 2? Więc jest mnóstwo mechanizmów manipulacji stosowanych przez takie miejsca, a pacjenci się łapią, no bo właśnie ta okazja tu i teraz, no to idę.
1: Media społecznościowe są pełne promocji, pełne są zdjęć przed i po i to zawsze robi wrażenie. A co powinien zrobić pacjent, jeżeli po zabiegu coś zaczyna go niepokoić? Czekać czy pilnie zacząć szukać pomocy?
0: Oczywiście nie powinno się czekać, to znaczy tak. Wiadomo, że rzeczy typu siniak, jakiś mały obrzęk, po większości zabiegów może się pojawić, jeśli pracujemy z igłą i strzykawką, no bo my coś przekłuwamy, więc możemy naczynko przekłuć. Ale jest kilka informacji, które pacjent powinien dostać wcześniej, właśnie w tej zgodzie czy w rozmowie przed zabiegiem. Czyli jak długo to powinno być, jak mocno to powinno być. Żeby on mniej więcej wiedział, czy czekać, czy nie czekać. Ale jak go coś niepokoi, to oczywiście powinien się od razu odezwać. Najczęściej albo żeby dobrze by się pokazał, albo żeby przynajmniej przesłał zdjęcie, żeby zobaczyć. Ja podam taki przykład, na przykład po laserze frakcyjnym, gdzie spodziewaną rzeczą jest obrzęk. Czyli my jak robimy laser frakcyjny, odmłodzenie skóry, no to mocno puchniemy. Tylko, no mi się zdarza, tak średnio raz w roku, taka pacjentka, która w ten sposób puchnie, tak jak pani Iwona, która no 2 lata temu była, ale cały czas jest, pokazuje jej zdjęcia czasami pacjentom, jak można spuchnąć. Gdzie ona przyszła następnego dnia i ona, mąż ją przyprowadził, bo tak spuchły jej oczy, że ona nie mogła ich otworzyć. I teraz tak, z punktu widzenia bezpieczeństwa to dalej było bezpieczne, bo ona następnego dnia już wyglądała w miarę okej. Ale z punktu widzenia jej funkcjonowania to było przerażające. Dla mnie w pewnym sensie też, że aż tak mocno spuchła, więc warto po prostu, jak mam jakiekolwiek wątpliwości, to jednak się skontaktować. Natomiast jeśli ktoś mija dzień, mija tydzień, mija drugi tydzień, mówi nie, nie, wszystko dobrze, będzie lepiej, proszę jeszcze poczekać tydzień i przez 2 tygodnie albo 3 tygodnie ktoś nie wezwie pacjenta na wizytę i mówi, że wszystko jest dobrze, a pacjent widzi wyraźną jakąś różnicę, czyli właśnie mocne jakieś efekty niepożądane czy niepokojące, no to wtedy trzeba w inne miejsce pójść i się zapytać, czy to jest

0: normalne.
1: To na sam koniec, jak sprawdzić miejsce i osobę wykonującą zabieg?
0: Tak w skrócie niestety nie da się, bo po prostu chyba to jest o tyle kłopotliwe, że można sobie wszystko w tej chwili wykreować w internecie, w social mediach, więc trochę jednak przez polecenie, trochę jednak przez bio CV. Wiadomo, jeżeli to są lekarze albo zawody medyczne, to są bardziej wiarygodni, bo ja zawsze mówię w ten sposób, że na medycynie jako, nie wiem czy jedynych, ale myślę, że jedynych studiach uczy się jednego. Przez większość czasu, jeśli studia są 5 czy 6 lat, to się większość uczy studentów, jak coś mogło pójść nie tak, a nie jak coś poszło super. Czyli pierwszy rok i drugi to jest o anatomii, o fizjologii, jak organizm funkcjonuje, a potem o chorobach. Żadne inne studia tego nie mają. Dlatego jeśli to jest lekarz, czy ewentualnie pielęgniarka, to oni są dużo ostrożniejsi i to jest pierwsze kryterium wyboru w ogóle miejsca.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę, szanowni państwo. No, pilnujmy miejsc, w których korzystamy z zabiegów medycyny estetycznej. Nie sugerujmy się ceną, bo jak słyszeliśmy, czarny rynek medycyny estetycznej jest. To podziemie może nam bardzo zaszkodzić. Nie ma regulacji, które może pomogłyby z tym walczyć, ale może się w końcu takie regulacje pojawią. Bądźmy ostrożni. Wszystko jest dla ludzi, ale warto wiedzieć i dzięki doktorowi Markowi Wasilukowi, lekarzowi medycyny estetycznej, no teraz już nikt nie powie, że nie wiedział, co może się przydarzyć i co może go spotkać. Bądźmy czujni. Serdecznie dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę.
0: Również bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Co dalej z chowem klatkowym w Unii Europejskiej? To pytanie, które pojawi się w naszej dzisiejszej audycji. Od pewnego czasu z Brukseli dobiegają głosy, że wspólnota chce zakazać takiej formy hodowli zwierząt. Ostatni kwartał tego roku ma być czasem kampanii informacyjnej na ten temat. Dlaczego takie przepisy są potrzebne? Co na to hodowcy i jak wprowadzić je bez szkody właśnie dla nich? O tym porozmawiam sobie z moim gościem, a jest nim Małgorzata Szatkowska z organizacji Compassion in World Farming Polska, która walczy o poprawę warunków zwierząt hodowlanych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Pani Małgorzato, jeśli mowa o chowie klatkowym, to o jakich zwierzętach w ogóle głównie myślimy?
4: Obraz, który kojarzy się tak najszybciej, jeżeli powiemy zwierzęta zamykane w klatkach, to na pewno wszyscy będą myśleć o kurach, bo w swoim czasie, no już tak naprawdę od wielu lat bardzo duże kampanie na ten temat było, mówiło się o tych kurach ściśniętych w metalowych klatkach, które mają no przestrzeń zaledwie wielkości kartki papieru, czyli takie A4, ale niestety też tu uwięzione w tych metalowych barierach, zamknięte, no takie zniewolone, mające bardzo małą przestrzeń, a czasem żadnej możliwość ruchu. Są też inne zwierzęta. To będą świnie, świnie matki. To będą także przepiórki, gęsi, kaczki, także cielęta, ale też króliki nawet. Króliki hodowane na mięso.
3: No to od kur zacznijmy, skoro pani też o nich zaczęła. Jak mają się te hodowane w polskich fermach? Czy większość z nich to są kury w klatkach niestety?
4: Tak, cały czas mówimy o liczbach w postaci 37 nawet milionów. Tyle kur zamykanych, tyle tych ptaków zamkniętych jest pomiędzy metalowymi prętami w ciasnych klatkach. To jeżeli mielibyśmy spojrzeć na taką strukturę procentową, rozpad, jak to wygląda w tej hodowli kur, niosek w Polsce, to rzeczywiście to jest mniej więcej 65, nawet 67% kur zamknięte w klatkach, czyli to jest dużo więcej niż nawet taka średnia unijna, która oscyluje tam poniżej 40%, więc tak, niestety w Polsce większość kur niosek hodowanych jest w klatkach. No to jest taki bardzo okrutny system hodowli tych zwierząt. Już powiedziałam o tej przestrzeni wielkości kartki papieru, no ale też można sobie wyobrazić, no kury nie są takimi małymi zwierzętami, więc jeżeli kura dostaje tę przestrzeń, tam nie ma żadnej ściółki, tam

0: nie ma żadnego podłoża, no tylko są te metalowe pręty, nie może rozpostrzeć skrzydeł i też wiele innych problemów dobrostanowych i tak właściwie spędza życie i to niestety krótkie życie. Kura w naturze żyłaby dużo dłużej, w klatce no będzie żyła mniej więcej tylko półtora roku i to jest dosyć nędzne życie.
1: Gdzie to jest, no właśnie, naturalna potrzeba kury, która jest przecież ptakiem, żeby skrzydła rozprostować. No, kury też lubią grzebać po prostu, a w tej klatce one nie mają w czym.
0: Nie mają absolutnie w czym. Też proszę pamiętać, no, kury są ptakami pochodzącymi w ogóle z dżungli. No, jeżeli zostawimy sobie nawet nie musimy myśleć o dżungli. Teraz tak myślę sobie, że no, jeszcze obrazki ze wsi, które możemy pamiętać, albo no, ta sielska wieś polska, jeżeli sobie ją wyobrazimy, kury biegające po trawie, kury dziobiące tę trawę, szukające robaków, kury w słońcu, tak jak pan redaktor powiedział, rozpościerające te skrzydła, kąpiące się w piasku, to są kąpiele piaskowe, są bardzo ważnym elementem takiego dobrostanu, dobrobytu tych zwierząt, tych ptaków. No tego absolutnie nie ma w klatkach, ale też, co myślę bardzo ważne i dobrze to podkreślić, no nie ma też możliwości zapewnienia czegoś takiego w klatkach. To jest za mała przestrzeń i tak dalej. No klatki muszą odejść do historii. Teraz mówimy o jednym gatunku tych zwierząt uwięzionych w klatkach, ale no nie ma miejsca już, myślę, w takim współczesnym rolnictwie. No tu też dochodzą jeszcze inne aspekty, aspekty środowiskowe, aspekty no, klimatyczne w szerokim pojęciu. No nie jest to adekwatny system hodowli zwierząt i myślę, że oczywiście możemy przedstawiać dane naukowe i możemy rozmawiać o tym, jak źle jest tym kurom w klatkach, no bo właśnie nie mają dostępu do trawy, do naturalnego światła, nie mogą grzebać w tym piachu, no ale to, czy tak naprawdę potrzebujemy myśleć o jakichś takich też danych naukowych? No myślę, że nawet dziecko powie, jeżeli zobaczy ciasnej, małej klatce uwięzioną kurę, to będzie wiedziało, że to nie jest,
1: że to nie jest naturalne.
0: Tak, i nie powinniśmy tak hodować żadnych zwierząt.
1: To co w takim razie proponuje Unia Europejska, jeśli chodzi o chów klatkowy różnych zwierząt, o których powiedziała pani na początku?
0: Tak naprawdę to nawet nie tyle, że Unia Europejska proponuje, bo systemy innego typu hodowli zwierząt są rozpowszechnione także w Polsce. Jeżeli mówimy o tych kurach, to oczywiście mamy tak naprawdę 4 systemy hodowli kur niosek. One idą tak w zgodzie z oznaczeniami, które znamy z jajek, czyli mamy oznaczenia od 0 do 3. No trójka to są te kury hodowane w klatkach, a więc jaja oznaczone tym numerem pochodzą z takich no, najbardziej okrutnych systemów hodowli, ale oprócz tego, tak jak powiedziałam, mamy jeszcze 3 inne systemy hodowli. Jest ściółkowy, gdzie te kury mają dużo więcej przestrzeni. Też są systemy wolnowybiegowe, gdzie kura faktycznie już może wychodzić na zewnątrz, może grzebać w tym piasku, widzi światło słoneczne. Mamy także systemy ekologiczne i to oczywiście dzieje się nie tylko w Polsce, to się dzieje we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i coś, o co my walczymy i walczymy od, no tak naprawdę od roku 2018. To już jest prawie dekada działań, no, żeby nastąpił koniec epoki klatkowej i dla kur, ale wszystkich innych zwierząt. I jeżeli chodzi o kury, żeby te systemy klatkowe zupełnie odeszły, tak jak mówiłam, do historii, no, żeby już rolnictwo nie było, nie wyglądało w taki sposób. Tak jak powiedziałam, są inne sposoby, w jakich można hodować te kury i to nawet jest kilka takich sposobów, ale co więcej, zanim Unia Europejska przedstawi tu jakieś takie prawo, zunifikowane prawo, które będzie do wprowadzenia w całej Unii Europejskiej, we wszystkich 27 krajach, no to przecież są kraje, które już się podjęły takich działań i mają zakazane systemy klatkowe, czy to kur, czy nawet innych gatunków zwierząt, czasem od kilku lat, czasem od kilkunastu lat, a czasem od lat 90., więc to już mówimy wręcz o dekadach.
1: Czyli da się i tak naprawdę chodzi o jakiś powrót do tego, no co właśnie znamy sprzed wielu, wielu lat, tak jak pani powiedziała, ten obraz kurki, szczęśliwej kurki, która może sobie biegać po trawie i dziobać jakieś tam robaki czy ziarna, które w tej trawie znajdzie. Państwa organizacja też zapytała ostatnio hodowców z krajów Europy, co w ogóle sądzą o takim pomyśle, żeby wprowadzić taki ogólnoeuropejski zakaz chowu klatkowego i co wynika z tego sondażu?
0: Ja może skupię się na wynikach, które dostaliśmy, na odpowiedziach pochodzących od polskich hodowców. Zresztą one są dosyć zbliżone z wynikami też w pozostałych krajach. Natomiast są o tyle ciekawe, że 72% tych ankietowanych polskich hodowców uważa, że przejście na systemy bezklatkowe różnych gatunków zwierząt będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt. Czyli tu no, hodowcy sami, a więc osoby, które no, zajmują się tym tematem, są na pierwszej linii frontu, są wykonani wykonawcami tych, jeżeli

0: Jeśli chodzi o rolnictwo polityk unijnych i trzymają te zwierzęta, już w tej chwili hodują, no rozpoznają, że tak, to będzie miało pozytywny wpływ na dobrostan ich zwierząt. Co ciekawe, 54% stwierdziło, że również odejście od systemów klatkowych i przejście na inne będzie miało pozytywny wpływ na ich własny dobrostan, czyli mówimy
1: Czyli
0: już o tym
1: wiedzą, że te
0: innym.
1: klatki nie służą ani zwierzętom, ani im.
0: Tak, ja też tu tak w pamięci przywołuję, chyba 2 lata temu były robione takie też większe jeszcze badania dotyczące samopoczucia hodowców i to wiemy, że to jest dumna grupa społeczna. No, wykonują bardzo ważną pracę, produkują nasze jedzenie, tak, naszą żywność i oczywiście oni też chcą czuć się dobrze i też z takich rozmów, które prowadzę z hodowcami, my też zresztą jako organizacja, jako Compassion Your Farming odwiedzamy różne gospodarstwa, no, gospodarstwa, na których nie ma systemów klatkowych, to rzeczywiście ja widzę szacunek, jaki oni okazują swoim zwierzętom. Więc tak, tu temat dobrostanu i zwierząt, i własnych hodowców jest rozpoznany i jest poparcie, ale jeszcze większy odsetek hodowców, 68%, byłoby skłonnych przejść na te hodowle bezklatkowe, jeżeli będzie towarzyszyło temu odpowiednie, no, takie wsparcie finansowe ze środków publicznych, ze środków unijnych i jednocześnie ograniczenia dotyczące importu produktów, no, produkowanych przy niższych standardach dobrostanu zwierząt. To też jest taki głośny temat, o którym od jakiegoś czasu słyszymy. I tak z mojej perspektywy to oczywiście jest to absolutnie zasadne. No, ja bym sobie życzyła, żeby no, nie tylko w całej Unii Europejskiej zniknęły te okropne metalowe, ciasne klatki dla zwierząt, ale żeby faktycznie to też nie występowało w innych częściach świata. Więc jak najbardziej zgadzam się i też uważam, że te restrykcje dotyczące importowanych produktów do Unii, do Polski, powinny być wprowadzone jednocześnie.
1: Czyli tu rzeczywiście musimy zaznaczyć taki temat, jeżeli rozmawiamy o zmianie tych przepisów, że one powinny być wprowadzane w ten sposób, żeby no ci nasi hodowcy nie ucierpieli na tym zakazie, na tych zmianach, na ulepszeniu, na poprawieniu dobrostanu zwierząt. No właśnie, zakaz importu tych produktów, które nie spełniają takich surowych wymagań z państw trzecich, no chyba jest czymś naturalnym. Czyja to jest w takim razie rola? Czy to powinna być rola państwa czy całej wspólnoty, żeby takie zasady ustalić?
0: No jeżeli mówimy o wprowadzeniu jednolitego prawa, które miałoby objąć wszystkie kraje członkowskie w całej Unii Europejskiej, no to oczywiście odpowiedni decydenci polityczni, tak, którzy będą decydowali o kształcie tego prawa. Ja też dodam, że my ze swojej strony, ponieważ jesteśmy autorami tej całej inicjatywy End the Cage, koniec epoki klatkowej, inicjatywy, która spowodowała, że zaczęliśmy w ogóle w Unii Europejskiej mówić na ten temat, w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, na temat hodowli klatkowej, różnych gatunków zwierząt. My od samego początku postulowaliśmy zarówno wsparcie finansowe, które powinno się wydarzyć podczas tej transformacji rolnictwa, ale też zaznaczyliśmy wątek importu.
1: Dla wszystkich, którzy mają jakieś obawy z tym związane, warto powiedzieć, że to na pewno nie będzie jakaś zmiana, która wejdzie w życie z dnia na dzień, tylko że to będzie pewnie jakiś proces, do którego hodowcy muszą mieć czas też się przygotować, zmienić ten swój sposób hodowli.
0: Tak, zawsze przy takich dużych zmianach prawa unijnego występuje okres przejściowy. Też trzeba pamiętać, my pytaliśmy zresztą o hodowców o ich obawy, jak to wygląda i tu niemal połowa hodowców wskazała, że tak naprawdę te wysokie koszty są dla nich realną obawą. Połowa z kolei polskich ankietowanych hodowców no, wskazała konkretnie na polski rząd, gdzie zaznaczyli hodowcy, że obawiają się, że to polski rząd nie zapewni odpowiedniego wsparcia. 34% ankietowanych polskich hodowców wskazało, że obawia się, że Unia Europejska nie zapewni tego koniecznego wsparcia, więc powiedziałabym, że te obawy są, one są zasadne, ja to też rozumiem. Natomiast polscy hodowcy zdecydowanie widzą korzyści, rozumieją, że będzie to miało pozytywny wpływ na dobrostan zwierząt, na ich własny dobrostan, ale też rozumieją, że gospodarstwa dzięki tej transformacji rolnictwa będą miały okazję się rozwinąć. I tu też jeszcze może odchodząc od tych obaw, ale wracając do samych pozytywów, niemal połowa polskich hodowców wskazała lepszą reputację gospodarstwa jako taki zysk, który się wydarzy, jeżeli odejdą od systemów klatkowych. No 40% też w ogóle wskazywało na to spełnienie oczekiwań konsumentów, bo to też jest ważny aspekt takiej zmiany mentalnej, która dokonuje się w nas
1: A
0: samych
1: czego
0: swoich.
1: właśnie oczekują konsumenci, skoro hodowcy dostrzegają ten wątek?
0: Myślę, że konsumenci, konsumentki polscy, ale też w szerszym kontekście unijni, no zdecydowanie chcą

0: poprawy losu zwierząt hodowanych, tak? Tu jest takie wyjście z założenia, że jeżeli te zwierzęta już trafiają na nasze talerze, konsumujemy je, to niech one nie spędzają swojego życia, no właśnie, w takich nędznych, okrutnych warunkach. Zapewnijmy im warunki zgodne z ich potrzebami behawioralnymi, zgodne z ich potrzebami dobrostanowymi. Zajmijmy się tym tematem i coraz częściej na to zwraca się uwagę. No tu bardzo pomocne są w przypadku jaj, tak? Czyli mówimy o tych kurach, gnioskach hodowanych w różnych systemach. W przypadku jaj mamy o tyle ułatwione zadanie, że w całej Unii Europejskiej, i to jest właśnie system ujednolicony, mamy go także w Polsce, no, widzimy, w jaki sposób, to brzmi okropnie, ale w jaki sposób wyprodukowane zostało to jajko,
1: I
0: że się tak
1: rzeczywiście
0: ma.
1: no, łatwiej jest to konsumentowi zweryfikować, no bo w przypadku mięsa no, trudniej jest ustalić, czy ono pochodzi od świni, która żyła sobie w chlewie, ale na większej przestrzeni, czy w klatce.
0: Nawet nie tyle trudniej jest ustalić, tylko po prostu nie ma,
1: Nie
0: jeżeli
1: ma
0: chodzi o nas.
1: możliwości, no tak.
0: Nie ma możliwości, ponieważ nie ma tego labelingu, nie ma tych etykiet. Ja mogę powiedzieć, jak to wygląda statystycznie po prostu. No wiemy, że jednak większość mięsa produkowana jest w systemach absolutnie konwencjonalnych, czy to w Polsce, czy w innych krajach unijnych, więc no możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa, kiedy idziemy do sklepu i bierzemy te tacki z mięsem, naprawdę mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że kupujemy po prostu produkt pochodzący, no, z dosyć okrutnych systemów hodowli, chyba że jest na nich oznaczenie, że to jest hodowla ekologiczna, bo tu są inne restrykcje i faktycznie te oznaczenia będą. Ale wszystko,
1: Tylko, że to musi
0: co...
1: być ten certyfikat taki sprawdzony, europejski, tak zwany zielony euroliść, bo niektórzy producenci, no też chyba w przypadku drobiu, tak mi się wydaje, nawet z takiego doświadczenia własnego, jak robię codziennie zakupy, to łatwiej kupić drób, którego producent chwali się, że to jest na przykład z chowu bez antybiotyków albo z chowu właśnie wolnego.
0: To prawda, ale pamiętajmy, że to nie są ujednolicone systemy, czyli to nie jest tak jak w przypadku jajek. I tu też, no, każdy producent może stworzyć własny system certyfikowania, może mieć bardzo różne kryteria.
1: Tak, natomiast w przypadku jajek mamy bardzo proste oznakowanie i takie ujednolicone, które nam konsumentom ułatwia dokonywanie tego wyboru. Tym bardziej też z różnych badań wynika, że chyba konsumenci coraz mniej chętnie sięgają po te jajka, tak zwane trójki, i sieci handlowe też nam w tym pomagają.
0: Konsumenci popierają te zmiany. 3/4 Polek, Polaków uważa, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków do życia. Też 3/4 wskazuje, że bardzo ważne dla nich przy zakupie tych jaj są warunki, w jakich te kury były hodowane. I to faktycznie supermarkety, sieci supermarketów, hipermarketów. Od kilku lat widzimy odejście od tych jaj pochodzących z klatek. Więc to jest duża zmiana, która się dokonała, i ta zmiana też konsumencka, czyli to, jak my, no, wybieramy, głosujemy tym portfelem, jak i tym portfelem też wspieramy dobrostan zwierząt, no to się przekłada na też strukturę chowu tych kur w Polsce, ale także w innych krajach. I liczba kur w chowie klatkowym, no, spadła w kolejnym roku o kilka milionów. Tu myślę, że ciekawym jest, kiedy pomyślimy, no właśnie o tym w kontekście dłuższego czasu, czyli ostatnia dekada. Jeszcze 10 lat temu niemal 90% kur było hodowanych w klatkach w Polsce. No w tej chwili nie jest to też mało, tak jak zaczęliśmy rozmowę, o tym mówiliśmy, no ale jednak spadło to do tych 63-65%. Więc ten spadek jest odnotowany i to wynika też z, tak jak powiedziałam, z tego, jak my wybieramy naszymi portfelami, jak decydujemy, które produkty ściągamy z tych półek marketowych.
1: Dlatego warto podejmować takie świadome decyzje i żeby ci hodowcy też zobaczyli, że właśnie ta hodowla niekonwencjonalna czy alternatywna też może być opłacalna, też być może wymaga jakiejś inwestycji na samym początku, ale w dłuższym okresie ona może się opłacać.
0: Absolutnie tak, i ten wątek jest rozpoznany, nawet został, powiedziałabym, został przebadany. Instytut Europejskiej Polityki Środowiskowej, think tank, który zajmuje się analizami też ekonomicznymi, sprawdza różne dane. Kilka miesięcy temu opublikował raport Polskie rolnictwo, polski rynek jest takim jednym z ważnych rozdziałów tego raportu. Porównywane były różne kraje, też kraje na południu Europy, Francja, Hiszpania, Włochy, no i Polska. Polskę i jak najbardziej wykazali, że odejście od hodowli klatkowej jest technicznie możliwe, to jest wykonalne. Natomiast bardzo jasno też zaznaczyli, że potrzebne są fundusze i istniejące fundusze unijne, istniejące fundusze krajowe, no muszą zostać ukierunkowane na to odejście od chowu klatkowego i to

0: To, co pan redaktor powiedział, ta produktywność w gospodarstwach po takim okresie przystosowania się wraca do poziomu wyjściowego, więc tu ta obawa też nie jest uzasadniona, że coś się wydarzy, bo tak jak mówię, zostało to przebadane i w raporcie widzimy przykłady, jak wszystko wraca do punktu wyjściowego. Hodowcy na przykład, którzy mają gospodarstwa w takim trybie ekologicznym, jak najbardziej no, mówią, że to jest dla nich bardziej opłacalny system, ale też musimy pamiętać, że przyszło rolnictwa opłacalnego, rolnictwa odpornego na kryzysy, kryzysy różnego typu i takiego rolnictwa nowoczesnego, właśnie bez klatek, jest możliwa, no tylko rolnicy muszą otrzymać to wsparcie finansowe, ale też taki know-how, tak? Muszą wiedzieć, jak obsługiwać te systemy, jak się tego nauczyć, i to jest też, myślę, bardzo ważny aspekt.
1: Tak, i to wsparcie jest potrzebne i wszyscy powinniśmy mieć tego świadomość, wszyscy, którzy chcemy też później korzystać, kupować i przygotowywać zdrową i dobrą żywność. Pani Małgorzato, w takim razie, kiedy możemy poznać jakieś konkretne propozycje, pierwsze konkretne propozycje Unii Europejskiej, bo no, na nie już trochę czekamy, one miały się pojawić do końca 2026 roku, czy tak się stanie?
0: Tak, w lipcowej strategii dotyczącej hodowli zwierząt i rolnictwa Komisja Europejska potwierdziła po raz kolejny, że do końca bieżącego roku, do końca roku 2026 chce przedstawić propozycję przepisów odchodzenia od hodowli klatkowej, jeżeli chodzi o kury, nioski. Natomiast w przyszłym roku, do połowy roku 2027, chce przedstawić przepisy dotyczące dobrostanu świń. I tu też ten wątek hodowli klatkowej ma się pojawić, więc to są takie zapewnienia komisji dotyczące tego, co zobaczymy w nadchodzących miesiącach.
1: I zgodnie z zapowiedzią, rzeczywiście do końca tego roku, w tym kwartale mamy te pierwsze propozycje poznać. Warto pamiętać o tym, że to nie odbędzie się z dnia na dzień, że to na pewno będzie proces, do którego hodowcy będą mogli się przygotować, ale my już dzisiaj swoimi decyzjami konsumenckimi możemy zmieniać tę rzeczywistość. Warto sięgać chociażby po jajka od tych szczęśliwych kurek, czyli z oznaczeniami 0, 1 najlepiej, a darować sobie kupowanie tych jajek trójek. A za rozmowę bardzo dziękuję. Małgorzata Szatkowska, organizacja Compassion in World Farming Polska, była dziś moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja dziękuję również Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Noc. W Polskim Radiu 24. Komentarz.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Informacja o laureatce Nagrody Nobla w dziedzinie literatury do nas dotarła, a z nami połączona pani doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry, witam.
3: Wiemy, że laureatką tegoroczną Nagrody Nobla Literackiej jest Anne Carson, kanadyjska poetka. Co może nam pani powiedzieć o tegorocznej laureatce?
4: No, przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że bardzo się cieszę z nagrody dla Anne Carson. Ona zresztą nie po raz pierwszy w tym roku była wymieniana w gronie takiej ścisłej czołówki kandydatów do tej nagrody. Ale no, chciałabym podkreślić, że to jest taka autorka, w której twórczości ja widzę jakąś kwintesencję tego, co literatura może proponować współcześnie. Więc z jednej strony Carson bardzo, bardzo umiejętnie przesuwa granice możliwości wyrażania literatury, łączy zainteresowanie starogreckim, dawną kulturą, z zainteresowaniem tematami jak najbardziej współczesnymi, dotykającymi emocji i relacji. Można by powiedzieć, że pod piórem Carson doznają jakby takiej odnowy gatunki literackie, które dzięki niej no, łączą się ze sobą, przybierają inny kształt. Ona zresztą też przekracza granice rodzajów, przejścia u Carson od eseju do tekstu poetyckiego, czy odwrotnie, nie jest tutaj czymś zupełnie unikalnym. I Ona ma niezwykłą umiejętność.

0: umiejętność opowiadania o tym, co właśnie kruche, co właśnie kruche w ludzkich relacjach, co często buduje tożsamość lub staje się przyczyną naruszenia jej integralności. No, na przykład w tomie Piękno męża opowiada historię zdrady małżeńskiej w wierszem oczywiście, tak? W autobiografii Czerwonego dokonuje retellingu, czyli tak jakby opowiada na nowo historię Heraklesa i Geriona i przepisuje ją na opowieść o bardzo takim gwałtownym czy burzliwym romansie nieheteronormatywnym. No i nie jest to oczywiście, problematyka nie jest nowa, natomiast to, co jest takie szczególne u Carlson, to że ona wpisuje te zagadnienia bardzo głęboko w historię kultury, pokazuje to doświadczenie jako doświadczenie nieodłączne człowieczeństwu, doświadczenie, które absorbowało wcześniej pisarzy i filozofów. No, kto czytał Fajdrosa, Platona, ten wie, o czym mówię.
1: Pani profesor, czy odbiorca polskojęzyczny, polski, jest skazany na czytanie twórczości tegorocznej laureatki Literackiego Nobla w oryginale, czy mamy polskie tłumaczenia?
0: Och, mamy polskie tłumaczenia. Jesteśmy w ogóle, chciałam podkreślić, w wyjątkowo dobrej sytuacji, bo nie dość, że mamy tłumaczenia, to jeszcze mamy tłumaczenia bardzo dobre. No i tutaj można sięgać po wspomniane już Piękno męża w tłumaczeniu pani profesor Olgi Kubińskiej. Mamy autobiografię Czerwonego, Macieja Topolskiego, czy słodko-gorzkiego Erosa w przekładzie Renaty Lis. Więc to są znakomici tłumacze. To są znakomici tłumacze, wydawcy też tutaj zadbali, żebyśmy nie byli w takiej sytuacji jak wówczas, kiedy Literacką Nagrodę Nobla przyznano Abdulrazakowi Gurnahowi i okazało się, że nie mamy ani jednego tekstu po polsku.
1: Czyli teraz możemy oczekiwać i pewnie tak będzie, że szturm na księgarni w poszukiwaniu tomików tegorocznej laureatki, tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. No to, że to jest poetka również w tych trudnych czasach na świecie, to także może jest jakiś sygnał, który wysyła Szwedzka Akademia do czytelników i do w ogóle światowej opinii publicznej, że to jest taki moment w historii ludzkości, że może warto sięgnąć po ten rodzaj przekazu, jaki niesie ze sobą poezja.
0: Tak, ja tutaj ad vocem jeszcze dodam, że jeśli chodzi o poezję, to ona, jej autorzy, jeżeli chodzi o szansę na przyznanie Nagrody Nobla, to oczywiście statystycznie podchodzę teraz do sprawy, szanse takich autorów są mniejsze. Dużo częściej Literacką Nagrodę Nobla otrzymują prozaicy, więc tym bardziej cieszy odważny wybór Akademii Noblowskiej, która w tym roku postawiła na poetkę piszącą przepięknym językiem, ale nie jest to też poezja jakoś szczególnie łatwa, bo ona jednak zaprasza do zgłębiania tradycji antycznej i to, co może jeszcze tutaj warto podkreślić, że Carlson, kiedy odbierała Międzynarodową Nagrodę imienia Zbigniewa Herberta, to tak szczególnie kładła nacisk na to, żeby być uważnym. I ona uważa, że, znaczy ona sądzi, że to właśnie ta uważność to jest punkt wyjścia jej pracy filologicznej i uważność to jest punkt wyjścia kontaktu ze światem i uważność to jest coś, na co zasługuje także poezja.
1: Tyle mówimy o uważności, pani profesor, także dzisiaj, kiedy w znacznej mierze poświęcamy naszą uwagę na to, co dzieje się w polskich szkołach, co wydarzyło się w tych polskich szkołach.
0: No tak, niestety.
1: Niestety, tak się składa, że rozmawiamy o tej literaturze i o Nagrodzie Literackiej Nobla w tym dniu. Może to też jest jakiś znak, że może warto się odnieść również do tych literackich, poetyckich wzorców i potraktować je jako swego rodzaju antidotum na te niebezpieczeństwa, które niesie nam współczesność.
0: Tak, ale właśnie też niekoniecznie jako takie antidotum, które nas zaprasza do ucieczki od rzeczywistości.

0: rzeczywistości. Raczej powiedziałabym takie miejsce, czy takie, nie chcę użyć słowa narzędzie, bo ono może nie do końca elegancko brzmi, które nam pozwala być no, bardziej uważnym, bardziej otwartym na to, co inne od nas, bardziej tego ciekawym po prostu. Tak, to jest dyspozycja czy nastawienie, które ja bardzo głęboko w to wierzę, może być społecznie zmianotwórcze.
1: Otwierajmy głowy, otwierajmy nasze serca.
0: Tak, czytajmy literaturę.
1: Pani doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka i Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego była z nami.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przerażający żart czy realna groźba? Policja zatrzymała nastolatka, który informował o możliwym ataku w kolejnej mazowieckiej szkole. Ustawa o usługach cyfrowych przyjęta przez Sejm. Wątpliwości zgłasza prezydencki minister. Zamiast tańszej benzyny, tańsze bilety kolejowe. Tak Litwa radzi sobie z kryzysem na rynku paliw. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Policja zatrzymała 17-letniego mieszkańca powiatu Przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję. Film zawierał groźbę ataku na liceum w Przasnyszu. Późnym wieczorem nastolatek był przesłuchiwany, mówi Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji.
2: Był tam taki film nagrany ze zmodulowanym głosem, film dający pewne... taki lęk wywołujący strach i obawy w ludziach, więc osoba podejrzewana o publikację tego filmu została zatrzymana, trwają czynności i mogę zapewnić, że każdy taki wpis, który świadczy o czymś, co ma się zadziać, czymś niebezpiecznym, jakimś działaniu, jest weryfikowany i sprawdzany przez służby.
1: Policja jest czujna po ostatnich brutalnych atakach w mazowieckich szkołach. Wczoraj w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym 15-letni były uczeń zaatakował 3 osoby. Zginęła 37-letnia pracownica szkoły. W środę w szkole w Ostrołęce 19-letek zaatakował nożem 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Wieczorem chłopak usłyszał zarzuty, m.in. usiłowania zabójstwa. Dziś sąd zajmie się wnioskiem śledczych o jego tymczasowe aresztowanie. Mundurowi sprawdzają, czy lawina groźnych zdarzeń nie jest wynikiem internetowego challenge'u. Tymczasem premier Donald Tusk po naradzie ze służbami zapowiedział ścisły monitoring sytuacji w szkołach. Ma być więcej patroli policji.
3: Sytuacja się zmieniła i szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
1: Część mazowieckich szkół i przedszkoli odwołała dziś zajęcia. W kilku placówkach zaplanowano tylko spotkania wychowawcze lub z psychologami. Dziś mazowiecka kurator oświaty spotka się ze wszystkimi dyrektorami szkół w regionie. O ostatnie ataki będziemy dopytywać w poranku Polskiego Radia 24. Po informacjach o 7:00 naszym gościem będzie Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA. Sejm przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli na blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie. Przyjrzymy się tej ustawie i pracom w Senacie, tak mówił po głosowaniu w Sejmie Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta.
4: Zobaczymy, jak zachowa się Senat. No, niepokojąca jest ta zapowiedź dzisiejsza premiera, który mówi,

0: że będą wracać do tych rozwiązań, które były powodem weta. To znaczy nie ma poszukiwania konsensusu, nie ma poszukiwania rozwiązań, które rzeczywiście wejdą w życie i będą chronić bezpieczeństwo Polek, Polaków, młodzieży, dzieci. Tylko jest próba przyciśnięcia politycznego pedału, żeby wyszło na kogo? No, na premiera.
1: Pilne głosowanie zarządzono po atakach w mazowieckich szkołach.

0: znaczenia. Szef rządu podkreślił, że dodatkowe środki będą potrzebne między innymi na rekompensaty za ogrzewanie dla osób o niskich dochodach. Ale jednym ze sposobów na wsparcie mieszkańców są wprowadzone od dziś do końca roku 50-procentowe zniżki na lokalne przejazdy kolejowe. Wstępnie od początku listopada podobna ulga ma objąć także autobusy międzymiastowe. Przewoźnicy liczą, że dzięki temu liczba pasażerów zwiększy się co najmniej o 10%.
1: A w Polsce, przypomnijmy, obowiązuje program osłonowy CPN. Rząd odgórnie ustala maksymalne ceny na stacjach. Dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90. 98 kosztuje 7,77, a litr oleju napędowego 7,82. Program CPN ma obowiązywać do końca roku.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Piątek pochmurny z przelotnym deszczem. Najwięcej rozpogodzeń będzie na południu Polski. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu do 15 na Kujawach i Podkarpaciu. W większości regionów 13-14 stopni. Uważajmy na silniejsze podmuchy wiatru. Najmocniej wieje na północy. Alert IMGW obejmuje obszar od Świnoujścia aż po Suwałki.
2: Klimat.
1: Ale silniejszy wiatr skutecznie oczyszcza powietrze. Jego jakość w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Już 44% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień możemy dowolnie korzystać z prądu.
2: Klimat.
3: Ile tych stopni dzisiaj maksymalnie? Olu, ile tam czytałaś?
1: 13-14.
3: Nie, no to są
1: nie
3: jakieś...
1: Nie jest źle, nie jest
3: to są
1: aż tak
3: jakieś
1: źle.
3: Jaja.
1: Dzisiaj, bo było 20.
3: Dzisiaj Światowy Dzień Jaja, gdyby ktoś pytał. Światowy Dzień Poczty i znaczka pocztowego, więc kapelusz przed pocztą. No właśnie, dzień dobry, panie listonoszu. No i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. I właśnie, drodzy
1: kiedy
3: państwo.
1: Kiedy to było?
3: Kiedy ktoś z państwa, do państwa napisał list, albo państwo usiedli i napisali list do kogoś. Nie, nie, nie. Te ulotki w skrzynce to się nie liczą, że tam markety...
1: Ja dostałam kartkę na święta.
3: Na święta? Mhm. Ale taką fizyczną?
1: Tak, od... tak, ze znaczkiem.
3: Jeszcze ręcznie wypisaną?
1: Tak, tak.
3: Wow, powiesiłaś na ścianie?
1: Mam u siebie, bo to wyjątkowa kartka od słuchacza.
3: No proszę bardzo. Mhm. A zdradzisz imię słuchacza albo słuchaczki? Dobrze,
1: nie.
3: Musisz przyjść.
1: Nie.
3: Dobrze, nie chcę zdradzać.
1: Tajna korespondencja, ale bardzo miło.
3: Okej. Zawsze można do nas napisać, bo oczywiście my podajemy, że polskieradio24.pl, że w internecie, że kontakt małpa polskieradio24.pl i tak dalej, ale gdyby ktoś z państwa chciał tak do nas fizycznie na kartce albo na kartce pocztowej, jak to się kiedyś głosowało na listę na przykład przebojów w Trójce zresztą, to podajemy adres, to jest Aleja Niepodległości 77/85 00970 77 Warszawa. Z pamięci powiedziałem. Patrz, jeszcze
1: ładnie,
3: pamiętam.
1: Ładnie.
3: Polskie Radio oczywiście. Polskie Radio 24, bo to do nas można napisać. No, taki Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. No to zaczęliśmy ten piątek, drodzy państwo. Zimny, deszczowy. Pierwszy raz od kilku miesięcy, jak wyjeżdżałem z domu, dzisiaj widziałem kałużę na jezdni. No, jesień, prawda? 9 dzień października, bo to w kalendarzu 282 dzień roku. Słońce wzejdzie, a i owszem, ale dopiero za 45 minut, 10 minut przed 7, a zajdzie 4 minuty przed 18. Daje nam to 11 godzin i 6 minut. Arnold, Bogdan, Dionizy, Jan, Sybilla i Wincenty. To oni dzisiaj mają swój dzień, świętują i im się należą życzenia, uściski, cukiereczki, kwiaty, co tam sobie państwo wymarzą dla nich. Andrzej Abgarowicz, Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński i Grzegorz Frontczak. To jest zestaw poranny dla państwa w Polskim Radiu 24. Nie mówię, że obowiązkowy, ale byśmy się cieszyli, gdyby państwo byli z nami, prawda? Chociaż do 9. A zaczynamy od sprawdzenia, co też wydarzyło się tego dnia, czyli 9 dnia października przed laty.
4: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Habemus Babam.
8: My naród.
9: We the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
11: 9 października w roku 1683 król Jan III rozgromił Turków w bitwie pod Parkanami. Przez część historyków ta wygrana była istotniejsza od zwycięstwa pod Wiedniem.
12: Zwycięzca z Podwiednia zdawał sobie świetnie sprawę z tego, że należy dalej kontynuować walkę z Turkami, ponieważ zostali oni co prawda rozbici, ale nie zniszczeni. Rzeczywiście, dość szybko po klęsce pod Wiedniem przygotowali się do obrony Węgier. Jan III planował ruszyć na stolicę

0: państwa na budę. Na skutek jednak sprzeciwu dowódców habsburskich pomaszerowano wzdłuż Dunaju do twierdzy Strzychom, czyli Estergom.
1: Przypomniała profesor Teresa Hynczewska-Hennel. Dziś 180. rocznica urodzin malarza Maksymiliana Gierymskiego.
2: Najdojrzalsze obrazy Maksa Gierymskiego powstały w latach 70. XIX wieku. Były to głównie sceny powstańcze i wojskowe. Na wszystkich tych płótnach widać, jak daleko ich twórca odszedł od tradycji romantycznego idealizowania.
1: Wywarł duży wpływ na twórczość Józefa Hełmońskiego, Stanisława Witkiewicza oraz swojego młodszego brata Aleksandra Gierymskiego. 9 października, lecz 105 lat temu urodził się poeta, dramaturg i scenarzysta Tadeusz Różewicz. Jego poezja wyrażała tragizm osamotnionej jednostki, zagubionej w powojennym świecie zdominowanym przez widmo masowej śmierci.
3: Największą nagrodą, jaka mnie może spotkać, jest, kiedy moje utwory są czytane uważnie, interpretowane na miarę wykształcenia i zdolności, krytykowane. Czasem krytyka pomaga autorowi bardziej niż komplementy.
1: Mówił dla Polskiego Radia. Dziś 90. rocznica urodzin poetki Agnieszki Osieckiej. Stworzyła teksty do blisko 2000 piosenek.
4: Dobrze mi jest, kiedy piszę. To nie są jakieś dzieła, które przetrwają wieki. To są utwory, które są właściwie flirtem z przechodniami.
1: Pisarka w roku 1997 została patronką Muzycznego Studia Trójki. 9 października w roku 1939 ukazał się ostatni numer wydawanego nieprzerwanie przez 118 lat Kuriera Warszawskiego. Została zastąpiona przez niemiecką Gadzinówkę, nowy Kurier Warszawski, który nieudolnie próbował nawiązać stylem do oryginalnego pisma. 60 lat temu na Westerplatte odsłonięto pomnik obrońców Wybrzeża. Kształt pomnika przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię, a 7 zniczy u stóp pomnika odnosi się do 7 dni obrony Westerplatte. W roku 1977 zmarł aktor Zdzisław Maklakiewicz. Kreował głównie postacie charakterystyczne i drugoplanowe.
5: No nie jest to jakiś okazały mężczyzna, wobec tego on chce po prostu gdzieś równoważyć tą całą sprawę.
1: Często występował wspólnie z Janem Himilzbachem, tworząc specyficzny duet ludowych filozofów. W roku 1980 Czesław Miłosz został trzecim polskim laureatem Literackiej Nagrody Nobla po Henryku Sienkiewiczu i Władysławie Reymoncie.
6: Ta Nagroda Nobla jest rzeczą bardzo ważną. Zdołałem utrzymać się w pisaniu poezji w języku polskim, mieszkając bardzo długo za granicą.
1: Czwartą polską laureatką została w 1996 roku Wisława Szymborska, a piątą w 2019 Olga Tokarczuk. Dziś 20. rocznica śmierci wokalisty i kompozytora Marka Grechuty. Ważne.

0: Twórca i wykonawca wielu ponadczasowych przebojów był z wykształcenia architektem. W roku 2013 zmarł pisarz Edmund Niziurski. Był autorem książek dla młodzieży, a najbardziej znane wśród nich to Niewiarygodne przygody Marka Piegusa, Sposób na Alcybiadesa czy Klub Włóczy Kijów.
1: Staram się patrzeć na świat oczami dziecka i wymierzać sprawiedliwość światu z pozycji ławki szkolnej. Wszystkie moje pomysły, które ja czerpię do powieści i do sztuk, są wzięte albo z moich przeżyć szkolnych, albo z tego, czego nie przeżyłem, a chciałem przeżyć.
0: Charakterystycznym elementem stylu pisarza są znaczące czy groteskowe nazwiska i imiona, takie jak między innymi Wieńczysław Nieszczególny czy Chryzostom Herlawy. Przed dekadą zmarł reżyser Andrzej Wajda. Stworzył między innymi takie klasyki kina jak Kanał, Ziemia Obiecana czy Człowiek z Marmuru.
2: Przyjmuję tą zaszczytną nagrodę jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla całego polskiego kina. Tematem wielu naszych filmów były okrucieństwa nazizmu, nieszczęścia, jakie niesie komunizm. Gorąco pragnę, aby jedynym ogniem, którego doświadcza człowiek, był ogień wielkich uczuć, miłości, wdzięczności i solidarności.
0: Mówił po otrzymaniu Oscara za całokształt twórczości.
3: Kalendarium historyczne.

0: To było nasze poranne kalendarium codziennie o tej porze, od poniedziałku do poniedziałku. Zawsze mniej więcej 7-8 minut po godzinie 6 i zawsze przygotowują te same osoby. Szczepan Pawłosek i Blanka Pietrzak, to oni sprawdzają dla nas kalendarz. Bardzo dziękujemy. Teraz 14 minut po 6 i szybko do gazet.
1: Przegląd prasy.
0: A w gazetach, no mogą się Państwo domyślać po wczorajszych wydarzeniach, przedwczorajszych wydarzeniach, ataki nastoletnich nożowników. 15-latek zabił wczoraj pod Wyszkowskiej podstawówce kobietę. Dwie osoby ranił. Do podobnego ataku na szczęście bez ofiar śmiertelnych doszło w środę w Ostrołęce. To Wyborcza na pierwszej stronie dzisiaj. Wewnątrz numeru Wyborcza zadaje jeszcze jedno pytanie, wyliczając oczywiście te incydenty, co się dzieje z polskimi nastolatkami. To dobre pytanie. Premier wczoraj próbował na to pytanie odpowiadać i powiedział tak, potwierdził, że zabójca z Leszczy Dołanowin, bo to dokładnie ta miejscowość pod Wyszkowem, miał kask z kamerą. Jego intencją było więc nagrywanie całej akcji. Czy zatem to był challenge, czyli takie wyzwanie? W internecie pojawia się mnóstwo tego rodzaju rzeczy. Od prostych po naprawdę najgłupsze, niestety te najgłupsze zdobywają popularność. Jeśli miałbym Państwu do czegokolwiek nawiązać, to taki sławny film Sala Samobójców. Coś mniej więcej w tym guście. 9 rannych osób w Ostrołęce. W sierpcu udało się atakowi zapobiec. Marcin Kierwiński poinformował wczoraj, że w dniu ataku w Ostrołęce w sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który w szkole zapowiadał przeprowadzenie napaści. Na tę akcję miał przyszykowane dwa noże. Po sprawdzeniu jego telefonu i komputera okazało się, że nastolatek szukał informacji o tym, jak przeprowadzić atak w szkole. To znaczy, że chyba można przypuszczać, że nie są to odosobnione przypadki. O tym dzisiaj Wyborcza na pierwszej stronie. Rzeczpospolita też o tym pisze. Radykalni i niebezpieczni. W ostatnich dniach doszło do dwóch krwawych ataków w szkołach. Przed radykalizacją młodzieży już pół roku temu ostrzegł w rozmowie z Rzeczpospolitą szef ABW. Nihilistyczna zorientowana przemoc, takim określeniem stosowanym przez FBI, dr Konrad Ciesiołkiewicz, ekspert od wpływu środowiska cyfrowego na zachowania młodzieży, nazywa ostatnie ataki w polskich szkołach. Ona tym się różni od przemocy opartej na podstawach ideologicznych, że jest celem, nie jest zmiana, że jej celem nie jest zmiana porządku społecznego w oparciu o jakąś ideologię, na przykład antydemokratyczną, wyjaśnia Ciesiołkiewicz. Jest także psychologiem Centrum Analiz Społecznych Społeczeństwa Informacyjnego w uczelni Korczaka. To wszystko w rozmowie z Rzeczpospolitą i tutaj o tym Państwo też mogą przeczytać. W środku jest pytanie, jeżeli byliby Państwo w całkiem dobrym towarzystwie i w tym towarzystwie jest osoba, której, no nazwijmy to bardzo delikatnie, nie lubimy i ona przychodzi się przywitać, to co powinniśmy zrobić? No kulturalnie ludzie powiedzą oczywiście, powiedzieć dzień dobry, skrzywić się może z niezbyt wymownym uśmiechem i tyle. No tak, ale jeżeli to towarzystwo nazywa się G20, a tą osobą, którą się nie lubi, jest Władimir Putin, a tą osobą, która jest, którą państwo są prezydentem Rzeczypospolitej, czy godzi się podać rękę Putinowi? Zadaje takie pytanie dzisiaj Rzeczpospolita. I uwaga, prawie co trzeci Polak uważa, że Karol Nawrocki powinien spotkać się z prezydentem Rosji podczas szczytu G20 w Miami. Prawie co trzeci Polak tak uważa. Eksperci twierdzą, że no, może i do tego dojdzie, ale to na pewno będzie służyło Rosjanom, a nie Polakom. Czy pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki na szczycie G20 powinien spotkać się z rosyjskim przywódcą? No to mamy te dane. 14% mówi zdecydowanie tak. 15% mówi raczej tak. Raczej nie mówi 22%, a zdecydowanie nie 40%. Prezydent Nawrocki na szczyt G20 został zaproszony przez Donalda Trumpa, ale będzie też tam Putin. No i co się wydarzy, jak Putin podejdzie i będzie chciał się przywitać? A no właśnie, o tym dzisiaj w Rzeczpospolitej Państwo przeczytają. Mamy też oczywiście Gazetę Polską. Tutaj na początku informacja o fali ataków nożowników w polskich szkołach, a potem z tej informacji zrobiono polityczny młotek do uderzania przeciwników politycznych. Tak jak to wczoraj, nie wiem czy Państwo widzieli, w jednej z telewizji na literkę R. Nie będziemy reklamować, paski tam były po prostu obrzydliwe. To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. Teraz do gazet wrócimy za godzinę. I łączymy się z naszym korespondentem Polskiego Radia w Miami, Janem Pachlowskim. Stany Zjednoczone oczekują na nadejście huraganu. To jest pierwszy huragan w tym sezonie, z tego co pamiętam. 112 lat minęło od takiego lata, gdzie nie było huraganów. No ale musiał się wreszcie pojawić. Jak zatem wybrzeża Zatoki z naszej perspektywy meksykańskiej, z twojej, Janku,

0: amerykańskiej wyglądają. Opowiedz o tym. Jan Pachlowski na linii. Witaj, Janku.
1: To może zacznę od tego, że z mojej perspektywy też Zatoki Meksykańskiej. Oczywiście
0: miłe.
1: Tutaj nawiązujemy i troszeczkę uśmiechamy się do zmiany przez Donalda Trumpa Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, ale myślę, że w świadomości zdecydowanie większości nawet Amerykanów cały czas jest to Zatoka Meksykańska. Ale wracamy rzeczywiście do tego, co czeka północne wybrzeże, przede wszystkim Florydy i stanu Alabama, bo to mogą być najbliższe bardzo trudne godziny dla mieszkańców, no a potem będziemy Państwu z pewnością opowiadać o skutkach, bo Isaias może przekształcić się jednak w silny huragan nawet trzeciej kategorii z wiatrem wiejącym z prędkością około 170 km na godzinę, zanim dotrze do lądu. I oczywiście, gdy będzie dalej w głąb lądu tutaj wędrował, on będzie słabszy, ale będzie, to jest najbardziej śmiercionośne, no, zrzucał ogromne ilości wody. Amerykańskie Narodowe Centrum do Spraw Huraganów wydało ostrzeżenie. Według prognoz niebezpieczna fala sztormowa może objąć jeszcze większy obszar od południowo-wschodniej Luizjany aż po regiony Big Bend na Florydzie. Intensywne opady deszczu mogą wywołać gwałtowne powodzie w pobliżu wybrzeża, a opadów spodziewać się można nawet w głębi lądu. Gubernatorka Alabamy Kay Ivey ogłosiła stan wyjątkowy w 40 hrabstwach, pisząc w serwisie X, choć liczę na to, że skutki będą minimalne. Musimy poważnie podejść do przygotowań. Na Florydzie gubernator Ron DeSantis ogłosił stan wyjątkowy w 25 hrabstwach w rejonie Panhandle i Big Bend. Decyzja ta uruchomiła też taki stanowy plan reagowania kryzysowego, umożliwiając władzom skierowanie do działań służb ratowniczych oraz odpowiedniego sprzętu. Stan planuje również wysłanie na miejsce zespołu poszukiwawczo-ratowniczego z Miami. Posłuchajmy zresztą gubernatora Florydy Rona DeSantisa.
2: Musicie być teraz gotowi i realizować plan, jak zachować się wobec żywiołu. Bądźcie pewni, że macie w pełni zatankowane samochody, przygotowane butle z gazem i odpowiednio duże zapasy wody i jedzenia. Bądźcie przygotowani na braki w dostawie energii.
1: Na zagrożonych terenach zamknięto lokalne lotniska, a z okolicznych platform wiertniczych w Zatoce Meksykańskiej ewakuowano pracowników. Narodowe Centrum Huraganów z siedzibą, podkreślamy, tutaj w Miami, poinformowało, że żywioł przekształcił się, to też podkreślamy, do siły drugiej w tej pięciostopniowej skali. Może to być nawet siła trzecia według skali Saffira-Simpsona. No i też na Florydzie wydano nakazy ewakuacji dla kilku hrabstw położonych na północnym wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, na terenach właśnie tam nisko położonych, i tam władze też utworzyły specjalne punkty ewakuacyjne.
0: No to czekamy na Isaias, tak się nazywa ten huragan, który, no trójka to sporo, będzie mocno wiało. To teraz polityka, bo przecież my nią żyjemy w Polskim Radiu 24. Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Iranem. Właściwie moglibyśmy to powtarzać od marca, bo te rozmowy są prowadzone. Czy coś się zmieniło na linii Stany Zjednoczone-Iran?
1: W ogóle zaczniemy od Iranu, ale będziemy kontynuować to, co pisał Donald Trump w czwartek, bo to było u nas w czwartek. Część była ze względu na różnicę u państwa w czwartek, część w piątek w nocy, z czwartku na piątek właśnie, ale zaczynamy rzeczywiście od kwestii irańskiej. Prowadzimy konstruktywne rozmowy z Islamską Republiką Iranu, napisał Donald Trump w serwisie True Social. Już nie wiem, ile państwu razy opowiadałem właśnie, jakie są to rozmowy konstruktywne, które mają się lada chwilę zakończyć, no i tak trwają już ponad pół roku. Tutaj Donald Trump dodał, że amerykańska blokada irańskich portów pozostaje w mocy, a ropa przypływa przez ciśninę Ormus. Sama wojna oraz jej koszty, przypominamy państwu, wynoszą 3 miliardy dolarów miesięcznie. No i to stało się wszystko takim kluczowym tematem amerykańskiej kampanii wyborczej. Donald Trump wielokrotnie zapowiadał, że po wyborach spodziewa się gwałtownego spadku cen ropy. I na koniec jeszcze wpis Donalda Trumpa sprzed kilku godzin, bo o tym...
0: No.
1: Kto nie przyjmuje preferowanego przez niego określenia superinteligencja, napisał w mediach społecznościowych Donald Trump, a ruch ten stanowi eskalację jego kampanii na rzecz zmiany nazewnictwa sztucznej inteligencji prowadzonej w obliczu głosów domagających się zaprowadzenia ściślejszych mechanizmów kontroli. Biały Dom uznaje każdego, kto używa terminu sztuczna inteligencja zamiast powszechnie akceptowanego nowego i bardziej precyzyjnego określenia superinteligencja za wroga, napisał Donald Trump. Zmiana nazwy sztucznej inteligencji na superinteligencję stanowi taki element działania prezydenta mających na celu przedstawienie tej dynamicznie jednak rozwijającej się technologii w bardziej pozytywnym świetle. Ta technologia stała się przedmiotem takiej wnikliwej analizy ze strony ustawodawców i ekspertów, którzy zastanawiają się, czy wdrożenie właśnie odpowiedniego zabezpieczenia

0: to wszystko gwarantuje bezpieczeństwo, zwłaszcza w obliczu przypadków uzyskania dostępu do rządowych stron internetowych przez nieautoryzowane takie podmioty w różnych częściach świata i Donald Trump w dużej mierze właśnie ignoruje wezwania do ograniczenia rozwoju sztucznej inteligencji.
1: Czyli jak ktoś mówi, sztuczna inteligencja to jest wrogiem Donalda Trumpa, tak?
0: No właśnie tutaj trudno mi to zinterpretować, czy wrogiem Donalda Trumpa, ludzkości, czy Stanów Zjednoczonych, a może wszystkiego po trochu.
1: Ojej, to chyba już nigdy nie powiem superinteligencja. Jan Pachlowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: A my wracamy na nasze podwórko, a dokładnie do Ostrołęki. Tam jest Mariusz Pieśniewski. Witaj Mariuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wczoraj w Ostrołęce nie było zajęć, były spotkania z psychologami, starano się opanować sytuację. Powiedz mi na początek, co mówią mieszkańcy Ostrołęki, jak sobie radzą z tą sytuacją zupełnie nową?
2: No, w Ostrołęce mieszkańcy wciąż żyją tym wydarzeniem sprzed dwóch dni, a wczorajsze doniesienia o kolejnym ataku nożownika, tym razem w oddalonej o 50 km szkole, potęgują te wszystkie emocje, które tutaj są. W rozmowach, ale przede wszystkim w internetowych plotkach pojawiało się wiele fake newsów o rzekomych możliwych kolejnych atakach na szkoły. Służby oczywiście dementują te doniesienia, co więcej, nawet zatrzymały przynajmniej jednego mężczyzna, który miał stać za tego typu nagraniami, które pojawiły się w internecie. No ale sami mieszkańcy, szczególnie ci w wieku szkolnym, przyznają, że nie czują się pewnie. Nawet wczoraj, kiedy do godzin wieczornych był przesłuchiwany sprawca tego ataku w szkole w Ostrołęce i my relacjonowaliśmy te wydarzenia, to do naszego wozu transmisyjnego podchodzili młodzi ludzie zainteresowani, czy w mieście jest już bezpiecznie.
3: Wielu mieszkańców Ostrołęki mówiło, że czuje zagrożenie.
4: Córkę też właśnie musiałam z pracy się dzwonić, żeby zaprowadzić do szkoły, bo strasznie to przeżywa. Chociaż nie odbyła się u niej to w szkole, ale przeżywa bardzo.
5: Strach jakiś jest tam. Na pewno tam niektórzy ludzie mają jakiś strach, boją się, ale to co będzie dalej, to zobaczymy.
3: I wielu uczniów nie poszło wczoraj do szkoły.
6: Dzisiaj ja nie przyszłam do szkoły, no bo się bałam.
7: Aha, i co rodzice powiedzieli, zostań w domu?
6: No tak, dzisiaj jeszcze pozwolili.
8: Też nie byłam?
7: Nie?
9: Nie. Może lepiej zostać, żeby się nic nie stało. Bo ponoć miały być w kolejnych dniach kolejne jakieś czyny.
7: Tak? A skąd takie informacje?
6: Dużo osób pisało na po prostu wiadomościach, jakiś znajomy też z czwartego technikum też pisali, że no ma być więcej po prostu takich akcji.
7: To są wszystko fake newsy.
6: No tak, ale po prostu jakoś tak, nie wiem, wolimy na razie nie przychodzić, bo nie wiemy, co będzie dalej.
3: Fake newsy dementowały władze miasta i policja. Ratusz zastosował nowe procedury w ostrołęckich szkołach.
10: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek w związku z tą sytuacją z wczoraj, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tych łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
3: Mówił prezydent miasta Paweł Niewiadomski po posiedzeniu sztabu kryzysowego.
10: Strażnicy pełnili do odwołania dyżur właśnie przy wejściu głównym do placówki. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, aby uczniowie mieli to poczucie bezpieczeństwa i mogli, przynajmniej starali się wrócić do normalnego funkcjonowania.
3: Wokół szkół ma być więcej patroli mundurowych, a kuratorium skierowało do miasta większą liczbę psychologów, mówiła mazowiecki kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
11: Uruchomiona została infolinia poradni ostrołęckiej po godzinach pracy między 16 a 20 i jest numer telefonu 508 773 423 i na ten numer można dzwonić, jeśli ktoś potrzebuje porozmawiać. Również na stronie internetowej poradni psychologiczno-pedagogicznej są informacje dla rodziców, jak rozmawiać z dzieckiem na temat tej sytuacji oraz również poradnik dla dzieci i młodzieży.
3: Wieczorem w Ostrołęce przesłuchiwano sprawcę ataku. Jakub Z. przyznał się do winy, ale jak podała prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy.
12: Podczas przesłuchania był bardzo spokojny.
3: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz.
12: Przeprosił rodziny pokrzywdzone.
3: Wiadomo, że napastnik użył domowej roboty ładunku wybuchowego umieszczonego w plecaku i dwóch ostrych, długich narzędzi.
12: On w trakcie pobytu w szkole i na zewnątrz wobec tych dwójki przechodniów używał noża, natomiast użył również maczety, którą rzucił w grupę uczniów, która zgromadziła się w jednej z sal lekcyjnych. Był to nóż o łącznej długości 30-36 cm.

0: metrów. Z tego co wiem, rękojeść wynosiła 12 cm, a długość ostrza 20 cm.
1: Prokuratura postawiła mu 9 zarzutów.
0: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych.
1: Grozi mu za to dożywocie. Miasto tymczasem zleciło audyt bezpieczeństwa w szkole, w której doszło do ataku nożownika. Dziś o godzinie 9 odbędzie się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych w Ostrołęce i też zlecone będą audyty bezpieczeństwa w tych placówkach.
2: Tyle ciągle z Ostrołęki. Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękujemy, a na zegarze już za chwilę informacja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Część mazowieckich szkół i przedszkoli odwołało dziś zajęcia. Wokół pozostałych placówek pojawi się więcej patroli policji. To reakcja na rosnącą agresję w polskich szkołach. We wczorajszym ataku 15-latka na podstawówkę pod Wyszkowem na Mazowszu zginęła 37-letnia woźna, a 2 osoby zostały ranne. Dziś małoletnim napastnikiem zajmie się sąd rodzinny. Dzień wcześniej 19-latek wszedł z nożem do szkoły zawodowej w Ostrołęce i ranił 9 osób. Przy sobie miał też domowy ładunek wybuchowy. Sprawca usłyszał już zarzuty, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz.
0: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
7: Służby zatrzymały też 2 siedemnastolatków, jednego z Przasnysza, który prawdopodobnie jest autorem nagrania zawierającego groźbę ataku na tamtejsze liceum, a także drugiego z Sierpca, który wpadł w ręce policji po zgłoszeniu od nauczycieli. Ustawa antyalkoholowa z poparciem Sejmu. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce. Nie będzie można też reklamować alkoholu i piwa bezalkoholowego. Znikną specjalne promocje cenowe. Dzięki poprawce Polskiego Stronnictwa Ludowego możliwe będzie natomiast degustacja win. Poseł tej partii Krzysztof Paszyk mówi o ochronie polskich winnic.
8: Byliśmy zdecydowanie kategorycznie przeciwni, żeby rikoszetem ucierpieli przedsiębiorcy, którzy prowadzą winnice, których produkty nie trafiają na półki sklepowe.
9: Wina jest akurat takim bardzo szlachetnym trunkiem. Jeżeli już coś staramy się obronić, no to łapiemy to, co można po prostu ocalić jeszcze w tym szaleństwie, jakie czasem się toczy.
7: Dodawała posłanka PiSu Maria Kurowska. Przeciwny poprawce był natomiast Szymon Hołownia z Polski 2050.
10: Tam są elementy, które podlegają notyfikacji. Notyfikacja zajmie wiele miesięcy, co opóźni wejście w życie tej ustawy w sposób oczywisty. Więc zamiast mieć ustawę działającą, a ustawę winiarską poprowadzić innym torem, no Sejm się zdecydował w naszej ocenie błędnie przyjąć taką, a nie inną strategię.
7: Ustawa antyalkoholowa trafi teraz do Senatu. To będzie wyjątkowy koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Piosenki z jej tekstami wykona zespół Raz, Dwa, Trzy, mówi dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
11: Nie mogliśmy przejść obojętnie obok takiego jubileuszu i nie wyobrażam sobie, żeby mógł on się odbyć w jakimkolwiek innym miejscu niż studio imienia Agnieszki Osieckiej, które nieraz słyszała muzykę skomponowaną do jej słów albo w drugą stronę.
7: Początek koncertu o 19:00. Transmisja na antenie Trójki, na jej stronie internetowej, a także na kanale YouTube.

Pamiętają Państwo takie rysunki satyryczne z 1 września? Nie, ja nie chcę do szkoły, ja nie chcę, nie chcę. No to ja mam taką samą sytuację dzisiaj, jak przeglądam mapy z prognozą pogody. Nie, ja nie chcę, proszę, ja chcę wczoraj, bo wczoraj było 20 ileś stopni, a dzisiaj najcieplejszym miejscem jest Terespol i Ustka, właśnie są.

0: To 13 stopni, o poranku najchłodniej w Zakopanem 6,5. No ktoś powie, źle jeszcze nie, bo to do godziny 6, z godziny 6 notowania, ale patrzę na prognozę na cały dzień i po pierwsze parasol się przyda w połowie Polski. Zachodnia połowa będzie z deszczem dzisiaj i maksymalna temperatura to będzie 14 stopni. Nie, przepraszam, 15 w Gdańsku. Najcieplej. Wow, prawda? Za 26 minut 7. Filip Jastrzębski, powiedz jakieś wow w sporcie, jak coś się dzieje fajnego, bo ta pogoda to zaczyna dobijać nas powoli.
1: Wow, jak Iga Świątek gra w Pekinie.
0: Tak,
1: wow,
0: tak,
1: to jest wow.
0: Tak, naprawdę?
1: Tak, bardzo dobrze gra. Bardzo dobrze gra, jest chwalona przez tenisowych ekspertów. No, podobno taka forma mistrzowska z jej najlepszych lat jest
0: taka prezentowana. Taka nowa, odmieniona Iga, tak?
1: Nowa, stara nowa Iga, czyli taką, którą kochamy, uwielbiamy i bardzo jej kibicujemy. No miejmy nadzieję, że doprowadzi ją to do zwycięstwa w tym turnieju prestiżowym w stolicy Chin, w którym zresztą wygrała 3 lata temu, więc po 3 latach dobrze by było wrócić na szczyt. No ale tam jeszcze droga długa. Dziś Belgijka Elise Mertens będzie jej rywalką w ćwierćfinałowym spotkaniu. Obie zawodniczki zagrały ze sobą do tej pory dwukrotnie i dwukrotnie lepsza była Polka, więc miejmy nadzieję, że dziś będzie trzecie zwycięstwo. A w innym chińskim mieście, Szanghaju, udanie turniej zainaugurował Hubert Hurkacz, pokonując Australijczyka Jamesa Duckworta i w drugiej rundzie zmierzy się z Nowakiem Dżokowiciem. Słynny Serb już po raz 15 w karierze stanie naprzeciw tenisisty z Polski. Wygrał dotychczas wszystkie pojedynki, w tym 8 z Hubertem Hurkaczem. Oby dziś ta seria została przerwana, bo Hurkacz też w całkiem niezłej formie. Teraz piłka ręczna i Liga Mistrzów, w której drugie zwycięstwo odniósł wicemistrz Polski. Orlen Wisła Płock pokonała na wyjeździe Vardar Skopje i o tym spotkaniu opowie nam Michał Kublik.
2: Historyczny wieczór w Skopie. Orlen Wisła Płock po raz pierwszy w swojej historii wygrywa na wyjeździe z Vardarem, rozbijając macedońskiego rywala aż 32-26. Płoccanie weszli w ten mecz z niesamowitą furią. Bramki Bierego, Sergio i Kosorotowa dały połyskawiczne prowadzenie 3-0. Gospodarze byli bezradni. Trener Vardaru Iwan Czupić musiał ratować się czasem. Już w 8 minucie przystanie 2-6. Niewiele to jednak zmieniło. Przechwyt Michała Daszka i kolejne trafienie Sergio podwyższyły wynik na 7-2. W 13 minucie po analizie VAR karę 2 minut otrzymał Jankowski, a rzut karny na 9-5 pewnie wykorzystał Bierę. W bramce kapitalnie spisywał się Milian Wujowicz, notując serię ważnych interwencji, dzięki czemu po kwadransie Wisła prowadziła już 11-5. Końcówka pierwszej połowy przyniosła chwilowy przestój. Strata Fazekasa pozwoliła Vardarowi rzucić gola do pustej bramki na 10-13. Gospodarze próbowali zaskoczyć grą bez Kołowego, ale płocka defensywa nie dała sobie wyrwać prowadzenia i do przerwy było 15-13 dla wicemistrzów Polski. Po zmianie stron Vardar postawił wszystko na jedną kartę, grając 7-6 w ataku. Nawciarze odpowiedzieli jednak stalową obroną i zabójczą skutecznością, szybko odskakując na 18-14. Ręce same składały się do oklasku w 47 minucie, gdy po trafieniu Sergio było 25-19, a chwilę później Frederic Bierre popisał się genialną bramką z wrzutki od Fazekasa. To było już 10. trafienie bezbłędnego Duńczyka. Choć w 52 minucie po wideoweryfikacji na ławkę kar powędrował Przemysław Krajewski, a Vardar zbliżył się na 23-27, Wisła natychmiast zgasiła nadziei rywali. Ciosy Mitja Janca i Melvina Richardsona przywróciły 6 bramek przewagi. Płocki zespół do końca kontrolował parkiet, pieczętując spektakularny, historyczny triumf 32-26.
1: Gratulacje dla Wisły Płocka. Drugi polski zespół Industria Kielce także ma 2 zwycięstwa i porażkę w grupie F. Teraz wieści ze świata futbolu. Najpierw nie z boiska, a z gabinetów. Otóż prezydent UEFA, Aleksander Čeferin, poinformował, że będzie ubiegał się o kolejną kadencję w roli szefa organu zarządzającego europejskim futbolem. Poinformował o tym dokładnie w Berlinie podczas spotkania z prezesami i sekretarzami generalnymi 55 krajów związkowych piłkarskich zrzeszonych w UEFA. Ten start Čeferina w wyborach na prezydenta UEFA oznacza jednocześnie, że wypadnie on z grona potencjalnych kandydatów do zastąpienia Szwajcara Gianniego Infantino w marcowych wyborach na szefa FIFA. Ci kandydaci jeszcze się szykują, jeszcze się zbierają. Dopiero jeden z nich tak jasno zakomunikował chęć konkurowania z Infantino i odebrania mu tego stanowiska. To szwajcarski piłkarz Ramon Vega. Podobno coraz więcej związków sportowych europejskich wycofuje się z poparcia dla Gianniego Infantino. Dokąd to doprowadzi, zobaczymy. A co na boiskach na Bliskim Wschodzie?

0: pierwsze w tym sezonie trafienie zaliczył polski piłkarz katarskiego klubu Al-Duhail Krzysztof Piątek. W wygranym 4-0 spotkaniu ligowym z Al-Shamal Ar-Ruwais reprezentant Polski zdobył bramkę, dołożył do tego asystę. Od początku sezonu Piątek był poza kadrą meczową Al-Duhail. Chodziło o przepisy w Katarze niepozwalające na taką liczbę obcokrajowców. Ostatecznie z klubu nie odszedł. Selekcjoner reprezentacji Polski nie powołał go na te wrześniowo-październikowe zgrupowanie, podczas którego biało-czerwoni rozegrali 4 spotkania w Lidze Narodów, a we wszystkich tych 4 meczach wystąpił Piotr Zieliński, który miał wczoraj bardzo przyjemny wieczór. Otrzymał bowiem 2 nagrody podczas włoskiej gali Premio Gentleman. Mowa o nagrodzie Gentleman Inter oraz nagrodzie za najpiękniejszą bramkę w Serie A w ubiegłym sezonie. Chodzi o trafienie Polaka z listopada ubiegłego roku w wygranym 2-1 meczu z Hellasem Verona. Ta gala organizowana od 30 lat promuje profesjonalizm i zachowania fair play w piłce nożnej. I jeszcze dobre wieści z Bielska-Białej, gdzie w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy grają polskie futsalistki i grają na razie przepięknie. Polki odniosły 2 zwycięstwo w tym turnieju. Najpierw rozbiły Belgijki 7-0, wczoraj pokonały Norweżki 3-0 i w ostatnim spotkaniu w sobotę zmierzą się z Ukrainkami. Zwycięstwo w tym turnieju da im bezpośredni awans na Euro, ale można go także sobie zapewnić, mając odpowiednio wysoki bilans na 2 pozycji. Więc cieszymy się, że ten futbol kobiecy się rozwija. Zobaczymy, jak będzie dziś wieczorem, czy aż tak bardzo się rozwija, bo Polki już w tradycyjnej odmianie futbolu na Zielonej Murawie zmierzą się z Belgijkami w pierwszym półfinałowym meczu barażowym o awans na Mistrzostwa Świata. Więc gdyby dopięły sprawy do końca i awansowały na Mundial, no to byłby kolejny taki milowy krok w stronę rozwoju naszej kobiecej piłki.
1: Czyli Belgijki trzeba pokonać.
0: Belgijki najpierw i później już awansować do finału i tam wygrać z Kazachstanem albo Irlandią. Więc łatwo nie będzie. 4 mecze właściwie trzeba wygrać.
1: Tylko Belgijki.
0: No niestety, droga jest długa, bo Mistrzostwa Świata prestiżowa impreza i no, panowie nie zagrali przecież, przypomnę, w tym roku, więc może panie nasz honor uratują.
1: Tak, czemu się śmiejemy? Przez łzy.
0: Bo to tylko to nam pozostało.
1: Filip wróci z piłką i nie tylko za godzinę. Dziękuję.
0: Tak jest, dziękuję.
1: A jak sprawdzić, czy się jest głodnym, drodzy państwo, to jak w radiu mówią, że mecz z Belgijkami będzie, to państwo pomyśleli bardziej o frytkach czy o czekoladzie? A no właśnie. I jedno i drugie przydaje się przy czytaniu poezji na przykład. Znaczy, nie wiem, czy można jeść frytki przy czytaniu poezji, tak sobie właśnie to wyobraziłem. Anne Carlson, kanadyjska poetka, eseistka, filolożka, klasyczna i tłumaczka, otrzymała na Literacką Nagrodę Nobla 2026. Akademia Szwedzka nagrodziła ją za, tu cytat, za śmiałą, innowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Piękne nic. Znaczy tak ładnie powiedziane, że w naszym kraju ukazały się tomy poezji autorstwa Anne Carlson, Dekreacja, Autobiografia Czerwonego, Piękno Męża i Słodko-Gorzki Eros. Więcej o laureatce opowie Dorota Piotrowska.
2: Kanadensiska författaren Anne Carlson.
3: Okrzykami radości i brawami nagrodzili dziennikarze i krytycy literaccy decyzją Komitetu Noblowskiego o przyznaniu literackiego Nobla Anne Carlson. 76-letnia Kanadyjka od dekad pozostaje jedną z najbardziej oryginalnych postaci literatury anglojęzycznej. Jej dorobek obejmuje poezję, eseje, prozę oraz przekłady literatury starożytnej Grecji. Największą wartością w dziełach Anne Carlson jest umiejętność pokazywania, wydawałoby się, zmierzchłej tradycji jako tradycji nam bliskiej, mówi doktor habilitowana Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Ona w sposób wspaniały przybliża nam tradycję starogrecką. Przybliża nam i urodę języka, i opowieści mityczne. Jest w stanie opowiedzieć je po raz kolejny, ale w taki sposób, że one są w stanie stać się częścią naszych współczesnych opowieści. To jest na pewno taka literatura, która będzie stawiać czytelnikowi wymagania i będzie zapraszać do tego, żeby czytelnik chciał więcej. Literatura powinna taka być i czytając Carlson możemy cieszyć się pięknem, urodą języka, a możemy pójść dalej i chcieć zgłębiać.
3: Literaturoznawca profesor Karol Samsel z Uniwersytetu Warszawskiego przypomina, że Anne Carlson zdobyła już wcześniej uznanie wśród polskich odbiorców, otrzymując prestiżową Międzynarodową Nagrodę Poetycką imienia Zbigniewa Herberta.
5: Została doceniona naszą nagrodą, Nagrodą Zbigniewa Herberta. Anne Carlson jest przez Polaków ceniona, lubiana, jest wielokrotnie przekładana. Jej naturalnym temperamentem jest temperament eseju. Jej poezja

0: Więc też jest eseistyczna. Jej poemat jest eseistyczny, wers jest eseistyczny. To jest piękne w tej decyzji komisji, że oni nagradzili kogoś w rodzaju poetyckiej eseistki. Kogoś, kto jest na granicy poezji i eseju. To jest nagroda honorująca jakieś formy pomiędzy, na pograniczu gatunków i rodzajów.
1: Ann Carson w ubiegłym roku podczas wizyty w Polsce mówiła, skąd wzięło się jej zainteresowanie starożytną Greką. Kiedy miałam 15 lat, w weekendy w miasteczku, w którym mieszkałam, nie było absolutnie nic do roboty poza chodzeniem do galerii handlowej. Tam była księgarnia, gdzie znalazłam dwujęzyczne wydanie poezji Safony. Kiedy otworzyłam książkę, zobaczyłam po jednej stronie język angielski, a po drugiej jakieś śmieszne znaczki i alfabet, którego nie mogłam przeczytać. I oczywiście chciałam się dowiedzieć, co one znaczą. Ann Carson jest 119. laureatką Literackiej Nagrody Nobla i 19. kobietą, wyróżnioną w ten sposób.
2: Dorota Piotrowska przygotowała tę relację. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy oczywiście Ann Carson. A my teraz wracamy do sytuacji w Polsce, bo mówiliśmy o Ostrołęce, mówiliśmy o Wyszkowie, ale strach zaczął wisieć nad szkołami. Czy, no właśnie nie wiem, czy może na wyrost użyłem tego określenia. Ale po dramatycznych wydarzeniach na Mazowszu policja rozpoczyna patrole pod szkołami. Także dziś minister edukacji Barbara Nowacka ma spotkać się z radami dyrektorów szkół, aby dyskutować o tym, jak poprawić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. No to przed jedną ze szkół w Poznaniu, czyli w Wielkopolsce. Jest nasz reporter Maciej Szefer. Witaj Maćku, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Jeszcze widzę na zegarze kwadrans do godziny 7, więc jeszcze za wcześnie, chyba dzisiaj pierwszy na lekcję przyszedłeś, ale właśnie te lekcje są, bo w niektórych miastach zostały dzisiaj odwołane, bo są spotkania z psychologami, z osobami, które tłumaczą, że nie należy się bać.
3: W Wielkopolsce i w Poznaniu sytuacja jest stabilna. Widzę tutaj pojedynczych uczniów zmierzających chyba na wcześniejsze zajęcia. Jestem pod szkołą średnią na osiedlu Tysiąclecia na poznańskich Ratajach. To takie ogromne osiedle mieszkaniowe w Poznaniu, gdzie tej młodzieży też jest bardzo dużo. No i tutaj, bym powiedział, wszystko jest zgodnie z tym, jak powinno być. I nie wyczuwa się żadnych obaw, żadnego strachu. Choć pewnie w każdym domu na przestrzeni ostatnich godzin czy dni były głośno dyskutowane te kwestie dotyczące bezpieczeństwa, dotyczące zagrożeń i dotyczące tego, co uczniowie i uczennice oglądają w sieci. A warto wspomnieć o tym, że policjanci, oni dopiero będą się pojawiać w okolicy tychże szkół. Dzisiaj mam wrażenie, że będzie ten program ogłoszony wczoraj przez Donalda Tuska po prostu wdrażany w życie. Ja zapytałem o tę sprawę już Andrzeja Borowiaka, który wyjaśnił mi, jak policjanci będą reagować i jak mogą przebiegać kontrole.
4: Zwłaszcza w sytuacjach, czy też wobec osób, które stwarzałyby jakieś podejrzenia, że mogą zagrażać komukolwiek. Policjanci będą kontaktować się z dyrektorami szkół, z nauczycielami. Będziemy uzgadniać zakres współpracy.
3: W związku z tymi wydarzeniami na Mazowszu, także tu w Wielkopolsce, więcej rozmawiają o tej sprawie eksperci czy naukowcy. I wczoraj miałem przyjemność rozmawiać zarówno z panią psycholog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, jak i z panią pedagog, która na co dzień pracuje z młodzieżą. No i podsumowanie jest następujące. Otóż aktywność rodziców, mówię tutaj o rodzicach, powinna być proporcjonalnie większa do rangi obowiązków spadających na dorastające dzieci, które też mają swoje problemy, swoje wyzwania, a my po prostu w tym codziennym biegu czasem nie mamy czasu wysłuchać tych, którzy przeżywają w tej chwili na mnie najwięcej. I właśnie o takiej uwadze w stosunku do dzieci i młodzieży mówiła mi dr Karolina Appelt.
5: Zadaniem rodziców przede wszystkim jest być. To jest jakby taka baza, fundament, tak? Mimo tego, że młodzi ludzie często będą demonstrowali, że tych dorosłych nie potrzebują, że dorośli mają się nie wtrącać, że mają się odsunąć, bo młodzi ludzie mówią, to jest moje życie, zostawcie mnie w spokoju i tak dalej. Tymczasem tak naprawdę oni ciągle jeszcze, mimo tego, że są coraz starsi, tych dorosłych potrzebują.
3: I dorośli, i dzieci, wszyscy jesteśmy narażeni na jeden czynnik i to jest niebezpieczeństwo. Mówię tutaj o przebodźcowaniu.
6: Mamy taki obraz młodego człowieka, który jest po prostu wrzucony w wir wszystkiego, zagubiony, samotny, bez wsparcia, nie potrafiący spojrzeć na drugiego człowieka tak, jakby on był kimś naprawdę wartościowym.
3: mówiła pedagog medialna profesor Natalia Walter z Uniwersytetu

0: Tu Adama Mickiewicza. A jeszcze początek i pierwszy dzwonek w większości szkół jeszcze daleko przed nami, także myślę, że o szkołach dziś będziemy mówić bardzo dużo.
1: I aby to były bezpieczne szkoły. Dziękuję. Maciej Szefer, prosto z Poznania. Maciek już mówił o tych patrolach policyjnych w szkołach, powrocie do przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie przez państwo mowy nienawiści w internecie. To są reakcje rządu na serię ataków w szkołach. Premier Tusk zwołał wczoraj naradę w trybie pilnym z udziałem m.in. szefów resortów cyfryzacji, edukacji i spraw wewnętrznych, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Nad czym radzili i jakie są efekty tego spotkania, wie Sylwia Białek.
2: Premier Donald Tusk w czasie narady zwrócił się do szefa MSWiA i komendanta głównego policji, by zwiększyli liczbę policyjnych patroli wokół szkół i by funkcjonariusze wchodzili na teren placówek.
3: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
2: Chwilę później minister Marcin Kierwiński poinformował w mediach społecznościowych, że takie wytyczne zostały już policji wydane. Donald Tusk przypomniał, że rząd chciał wprowadzić w życie ustawę, która miała chronić ludzi, w tym przede wszystkim dzieci, przed agresją i rozmaitymi formami przemocy w internecie. Ustawa została jednak w styczniu zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Dzisiaj idzie bój o to, żeby jak najszybciej wprowadzić przepisy, które niektórzy będą je nazywali cenzurą. Nie dbam o to. Państwo musi mieć zdolność zatrzymywania tego typu akcji i działań po to, żeby ratować skutecznie dzieci, uczniów, uczennice, nauczycieli przed fizycznym zagrożeniem. Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę to powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
2: Rząd przygotował drugie podejście. W tej sprawie trwają prace parlamentarne. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował o ich przyspieszeniu w związku z atakami nastoletnich nożowników.
4: Ustawa raz zawetowana przez prezydenta w styczniu. Dzisiaj widzimy, jak bardzo jest potrzebna, ponieważ konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne i z tą tragedią niestety mamy teraz do czynienia. W związku z tym te prace zostaną maksymalnie przyspieszone i jeszcze dzisiaj odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
2: Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że służby będą sprawdzać ewentualne powiązania między atakami w szkołach, do których doszło w ostatnich dniach.
5: Będziemy się bardzo uważni przyglądać, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia po 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
2: Minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że do walki z radykalizacją przemocy będą też zaangażowane służby.
6: Rola służb specjalnych w tym przypadku to ten wątek badania radykalizacji młodzieży, czy w ogóle radykalizacji, która może przynosić przemocowe zachowania. To też współpraca bardzo różnych instytucji państwowych, publicznych, samorządowych, rodziny, szkoły, kościoła, wszystkich tych, którzy odpowiadają za wychowanie dzieci.
2: A jak będzie wyglądać codzienność w szkołach? Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej jest przekonany, że najbliższy tydzień będzie kluczowy.
7: No nie wyobrażamy sobie, że to będzie w sposób taki jak na lotniskach, że po prostu będzie trzeba przejść całą procedurę bezpieczeństwa, chociaż uważamy, że w najbliższym tygodniu powinniśmy jednak tutaj zaangażować wszelkie siły policyjne. Nie w taki sposób, że tylko będą doglądać raz na dzień w każdej ze szkół, ale jednak jeden funkcjonariusz albo dwóch funkcjonariuszy na jedną szkołę na cały dzień powinien być tutaj. Mamy takie możliwości w służbach, żeby coś takiego zrealizować. I również przeszukania plecaków. Myślę, że najbliższy tydzień będzie dobry do realizacji takich działań. No na dłuższą metę to oczywiście się nie uda.
2: Doktor Konrad Ciesiołkiewicz z uczelni Korczaka powiedział, że państwo powinno wykorzystywać swoje narzędzia do zwiększenia odporności dzieci na zagrożenie w sieci. I jak mówił, takie narzędzia posiadają między innymi szkoły.
8: Mam na myśli edukację zdrowotną, obowiązkową i powszechną. Ona jest dzisiaj prewencją w tym zakresie. Tam jest ogromny komponent relacyjny, ogromny komponent cyberbezpieczeństwa. I mamy edukację obywatelską, która jest przeciwdziałaniem także dezinformacji i narracjom spiskowym. Mamy edukację medialną, która właśnie weszła od września do szkół. Potraktujmy ją poważnie, a nie rutynowo, biurokratycznie i właśnie jak często się dyskutuje i narzeka, prawda, u nas. To są także narzędzia, które w długim i średnim okresie są zbawienne, bo one kształtują refleksyjne i krytyczne podejście, umożliwiają dialog z młodymi ludźmi.
2: Premier zaapelował, żeby informacje o numerach alarmowych były dostępne w każdej szkole w widocznym miejscu. Jak mówił, pracownicy szkół i uczniowie muszą mieć narzędzia pozwalające reagować w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Za kilka minut, dokładnie za 6, będzie godzina 7, a po godzinie 7 i po 8 nasze polityczne rozmowy. A jak polityczne rozmowy, to tylko on, Roch Kowalski. Dzień dobry, dzień dobry.

0: Dzień dobry, dzień
1: dobry. Możesz sobie usiąść do którego mikrofonu chcesz, nie ma problemu, mamy dużo ich dzisiaj.
0: To już usiądę tutaj, przy mikrofonie numer 5.
1: Dobrze, skoro się zaczęliśmy śmiać, to teraz nie wypada przejść do tego tematu, o którym przed chwilą było, więc zacznijmy od Krakowa.
0: Dobrze, zacznijmy od Krakowa, bo Aleksandra Owca będzie z nami po godzinie 8.07, czyli była kandydatka partii Razem na prezydenta Krakowa. Aleksandra Owca zdobyła w tych wyborach wyższy wynik niż się chyba spodziewała i niż spodziewała się jej partia.
1: Spodziewała się Lewica.
0: I na pewno wyższy wynik niż spodziewała się uzyskać i uzyskała Daria Gosek-Popiołek. Porozmawiamy oczywiście o niedzielnych nadchodzących wyborach.
1: Czy jeszcze razem... możemy, bo od północy cisza.
0: A tak, bo rzeczywiście już dzisiaj piątek.
1: Tak.
0: Więc porozmawiamy o tym, kto na tej ostatniej prostej bardziej większe ma szanse na bycie prezydentem Krakowa i co te wybory i czy w ogóle cokolwiek oznaczają dla krajowej sceny politycznej. Czy partia Razem utwierdziła się w przekonaniu, że chciałaby iść do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych samodzielnie? Czy Aleksandra Owca będzie taki scenariusz podpowiadać
1: swoim liderom? Ciekawe, na kogo ona zagłosuje.
0: No, o ile w ogóle zagłosuje, to prawda.
1: Ty się znasz na polityce jak nikt, a powiedz mi, Kraków mówią, że taki przekorny jest zawsze, że obstawianie, na kogo Kraków wybierze, to jest po prostu dramat jakiś, bo oni tam są nieprzewidywalni. Może się zdarzyć tak, że pani Piątkowska będzie prezydentką Krakowa?
0: Wiesz co, ja bym się wcale nie zdziwił, bo to wszystko zależy od tego, które elektoraty się zmobilizują, a które elektoraty się zdemobilizują w najbliższą niedzielę. Ja też nie widziałem w ostatnich godzinach jakichś takich ostatecznych sondaży wyborczych. Zdaje się, że też niektóre sondażownie po niespecjalnie dobrze oszacowanym wyniku wyborów chyba się bardziej wstrzemięźliwie podchodzą do sprawy. Myślę, że wszystko jest możliwe, aczkolwiek no myślę, że bukmacherzy powinni bardziej stawiać na Łukasza Gibałę i pewnie stawiają.
1: To podobno pogoda ma rozstrzygnąć, a na Brackiej pada deszcz, więc właśnie tak. Kraków będzie oczywiście obecny także u nas w Polskim Radiu 24. O 21 w niedzielę specjalne Studio Kraków, czyli studio wyborcze, no, z wynikami takimi exit poll na początek, a potem będziemy patrzeć, jak to szybko będą liczyć.
0: Choć sprawnie liczyli w pierwszej turze.
1: To prawda, to prawda. No, w Krakowie w końcu można powiedzieć. Dobrze, co poza mamy? Aborcję mamy
0: oczywiście
1: jeszcze, tak?
0: Mamy aborcję, bo wczoraj były prace sejmowej komisji, podkomisji specjalnej do spraw prawa aborcji. Na kolejnym posiedzeniu Sejmu ma zostać przegłosowane, mają być głosowane te dwa projekty ustaw o dekryminalizacji i o powrocie do kompromisu aborcyjnego. Ta sprawa zdaje się nie budzi już wielkich kontrowersji w koalicji, chociaż w koalicji rządzącej, chociaż jak wczoraj udowadniał Marek Sawicki z PSL-u w naszej porannej rozmowie, nic nie jest jeszcze do końca przesądzone. I oczywiście, bo naszym pierwszym gościem będzie Wiesław Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Nowej Lewicy. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie w szkołach w kontekście tego, co napędza uczniów, tych, którzy decydują się atakować w szkołach, w jaki sposób możemy zapewnić bezpieczeństwo naszym uczniom, czy potrzebne są dodatkowe środki bezpieczeństwa w szkołach. Znamy na przykład przecież te obrazki z Ameryki, gdzie uczniowie muszą wchodzić przez bramki,
1: jak na lotnisku
0: do szkół, tak żeby nie wnosić niebezpiecznych przedmiotów. No i jak sprawić, by tych naśladowców nie było więcej, bo to zdaje się być teraz kluczowe, żeby nie było fali takich ataków w szkołach. To już wszystko za chwilę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie po 7.07 przypomnę Wiesław Szczepański z MSWiA i z Lewicy, a po 8.07 Aleksandra Owca z partii Razem. O bazach amerykańskich będziemy też jeszcze rozmawiać, bo to w tym tygodniu był temat numer jeden w kontekście rozmów Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem.
1: A że to radio, to oczywiście te rozmowy będzie można też zobaczyć. Wersja wideo oczywiście dostępna na naszych kanałach YouTube'owych. Polecamy serdecznie. Roch Kowalski, nasz rozmówca. Potem zajrzymy do gazet, a tutaj piszą, że ta akcja, całe te wydarzenia w Wyszkowie i w Ostrołęce, to może być challenge. O czym jest to wyzwanie? Z wyborczej po godzinie 7.20 mniej więcej.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Po reklamie. Autopromocja.
5: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sądy w Ostrołęce i Wyszkowie zdecydują o losie nożowników. Nastolatkowie wtargnęli do szkół, zginęła jedna osoba, kilka jest rannych. Delegacje Ukrainy i USA porozmawiają o warunkach zakończenia wojny. Na stole jest plan trójstronnego spotkania z Rosją. Oczy całego świata skierowane na Oslo. Dziś poznamy laureata bądź laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Minęła siódma, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Dziewięć zarzutów dla nożownika z Ostrołęki. 19-letni Jakub Z. zaatakował nożem i maczetą w zespole szkół zawodowych numer 4. W sumie w szkole i podczas ucieczki ranił 9 osób. Dziś sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. W Ostrołęce jest Mariusz Pieśniewski.
2: Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, powiedziała, że zarzuty dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa.
3: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych.
2: Jakub Z. przyznał się do winy, odpowiadał na pytania, ale jak podała prokuratura, jego wyjaśnienia nie odnoszą się do istoty sprawy.
3: Podczas przesłuchania był bardzo spokojny. Przeprosił rodziny pokrzywdzone.
2: Wiadomo, że podejrzany użył w szkole materiału wybuchowego swojej roboty i 2 ostrych narzędzi.
3: On w trakcie pobytu w szkole i na zewnątrz wobec tych 2 przechodniów używał noża, natomiast użył również maczety, którą rzucił w grupę uczniów.
2: Za zarzucane mu czyny grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Ostrołęka, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Teraz Wyszków, sąd rodzinny i nieletnich, zajmie się dziś sprawą 15-letniego nożownika. Wczoraj w podstawówce w Leszczynie-Nowinach były uczeń zaatakował 3 osoby. Zginęła 37-letnia pracownica szkoły, dyrektor i nauczycielka, którzy obezwładnili napastnika, zostali ranni.
4: 15-latek został przewieziony do komendy powiatowej policji w Wyszkowie, gdzie po południu został przesłuchany w obecności opiekuna prawnego.
1: Mówiła Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. 15-latek spędził noc w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Dziś stanie przed sądem. Niewykluczone, że za swoje czyny będzie odpowiadał jak dorosły. Na tym nie koniec groźnych zdarzeń. Przypomnę, policja zatrzymała także 2 siedemnastolatków. Jednego z Przasnysza, który prawdopodobnie jest autorem nagrania zawierającego groźbę ataku na tamtejsze liceum, a także nastolatka z Sierpca, który miał planować atak w szkole. O ostatnie niepokojące wydarzenia będziemy dopytywać w poranku Polskiego Radia 24. Tuż po informacjach naszym gościem będzie Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA. Dziś i jutro ukraińska delegacja w USA będzie rozmawiała z Amerykanami o pokoju z Rosją. Ukrainę mają reprezentować między innymi szef ukraińskiej służby wywiadu zagranicznego, a także szef biura prezydenta. Po stronie amerykańskiej zasiądą Steve Witkow i Jared Kushner. Według ukraińskich mediów Kijów będzie naciskał na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu, w tym na przygotowanie ewentualnych trójstronnych rozmów z Rosją. Problemy z połączeniami, także na numery alarmowe, do tego paraliż na kolei. W Norwegii doszło do poważnej awarii sieci komórkowej Telenor. Problemy trwały kilka godzin i objęły cały kraj.
5: Jak donoszą norweskie media, mieszkańcy mieli trudności z wykonywaniem połączeń, a część osób nie mogła dodzwonić się także pod numery alarmowe. Skutki awarii były jednak poważniejsze, gdyż dotknęły nie tylko zwykłych użytkowników. Portal VG napisał, że zarządca infrastruktury kolejowej zdecydował o zatrzymaniu wszystkich pociągów na najbliższych stacjach, ponieważ nie był w stanie zapewnić prawidłowej łączności ze służbami ratunkowymi. Problemy zgłaszały także policja, straż pożarna i pogotowie. Norweski Urząd do Spraw Łączności uznał sytuację za poważną i zapowiedział kontrolę sieci komórkowej, by ustalić przyczynę awarii i sprawdzić, jakie działania należy podjąć, aby podobne zdarzenia nie powtórzyły się w przyszłości. Nic nie wskazuje.

Wskazuje obecnie na to, aby awaria była skutkiem celowego działania. Operator podał, że połączenia głosowe zaczęły działać normalnie po ponad 2 godzinach od wykrycia awarii, podobnie jak SMS-y i transmisje.

0: pewne niebezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli chodzi o nagradzanie polityków, którzy jeszcze z polityką się nie pożegnali. Natomiast polityków, którzy są uwikłani w bieżącą politykę, tak jak premier Etiopii, który został wyróżniony Nagrodą Nobla, a potem wywołał wojnę domową, no jest to zwykle okupione pewnym ryzykiem i tutaj można powiedzieć, że Komitet Noblowski, mówiąc kolokwialnie, zaliczył wpadkę.
1: Norweski Komitet Noblowski wybiera spośród 287 zgłoszeń opisujących osoby lub instytucje wyróżniające się swoją działalnością. Ponad 1/3 nominacji dotyczy organizacji lub instytucji.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ciepła i słoneczna jesień to tylko wspomnienie. Do Polski dotarł deszczowy front. Padać ma w większości regionów. Najwięcej rozpogodzeń spodziewamy się na południu Polski. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu do 15 na Kujawach i Podkarpaciu.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Zasmucony trochę jestem tą prognozą pogody, ale spojrzałem na Rocha i od razu mi się przypomniało, że on jest jesieniarą, więc sobie wyobraziłem, że najbliższy weekend będę spędzał pod kocykiem, z herbatką i oglądając seriale, więc już mi się humor poprawił.
5: Aczkolwiek muszę ci powiedzieć, że włączyli ogrzewanie w tramwajach, co było dzisiaj o poranku niezwykle przyjemne.
4: Tak?
5: Tak.
4: Ojej. No właśnie ten sezon nadchodzi. Kalendarz jest nie...
5: Tak, tak? Panie ministrze.
4: Panie ministrze, tak, panie... tak. Proszę, proszę.
5: Proszę, proszę jeszcze raz, bo nie słyszeliśmy.
6: Ja myślałem, że pan powie na kolegę jesieniarzem, a nie jesieniarą, bo to...
4: A, to jest takie...
5: Nie obrażam się.
4: Nie, a chyba nie ma żeńskiej i męskiej jesieniarz? Jest?
5: Nie wiem. Słyszę zawsze o jesieniarach.
4: No właśnie, też słyszałem o jesieniarach. Przepraszam, jeśli chciałeś być jesieniarzem.
5: Mogę być jesieniarzem.
4: Ale jesieniarz to tak jak żniwiarz trochę brzmi, więc nie wiem. Ale Halloween to dopiero za jakiś czas. 9 dzień października to dzisiaj, drodzy państwo. Mamy piątek, 282 dzień roku. Słońce, patrzę na zegar, tak już stało, bo wzeszło w Warszawie 10 minut przed godziną 7, zajdzie przed godziną 18, 11 godzin i 6 minut. I dzisiaj świętują Arnold, Bogdan, Dionizy, Jan, Sybilla i Wincenty. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. 7 i 7. Tyle na zegarze, więc czas na politykę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: W naszym studiu zapowiadany Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
6: Dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Czy rząd ma hipotezę, dlaczego dochodzi do ataków nożowników w szkołach?
6: Znaczy, badamy tą sprawę, sprawdzamy w ogóle dzisiaj sieć. Cały czas pracują funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Przestępczości i Cyberbezpieczeństwa. Natomiast oczywiście no, to jest też element tego, co dzisiaj dzieje się w polskich sieci, gdzie kilkadziesiąt milionów różnego rodzaju filmów w ciągu roku krąży po sieci. Filmów, które między innymi namawiają do określonych działań, czy też pokazują określone działania.
5: Ale były konkretne filmy, które namawiały do wyzwania, znaczy, polegającego
6: mamy,
5: na...
6: Mamy po prostu takie filmy i cieszę się, że wczoraj Sejm uchwalił ustawę, która ogranicza jednak w sieci pewne prezentację pewnych różnego rodzaju filmów przez określone platformy. Mhm.
5: Jak sprawić, jak uniknąć sytuacji, w której będą się pojawiać kolejni naśladowcy? I czy wiemy, czy ten wczorajszy, czy ta wczorajsza tragedia miała związek z przedwczorajszymi wydarzeniami w Ostrołęce?
6: Znaczy, sprawdzamy, czy to nie jest challenge, czy nie jest namawianie, powiedzmy, kontaktowanie się młodzieży, czy przykładowo jedna tego rodzaju działalność nie da, powoduje, że kolejne osoby podejmują taką określoną działalność. My w tej chwili podejmujemy szereg działań, które mają na celu rzeczywiście zapobieżenie temu. Po pierwsze, zwracam się jeszcze raz z apelem do wszystkich młodych ludzi, ale również do rodziców, nauczycieli, że jeśliśkolwiek usłyszą jakąkolwiek informację, że w tej szkole któryś z uczniów albo osób mówi o tym, że chce popełnić określoną niezgodną z prawą działalność, żeby powiadamiali policję. Na każdy taki alert my dzisiaj reagujemy. Tak przykładowo było w Siepcu, gdzie 17-latek zapowiadał, że zrobi coś złego. Efektem tego było jego zatrzymanie i sprawdzenie, że na jego i komórkach, i komputerze były treści namawiające i promujące określone działania, no ale również przygotowane, powiedzmy, dwa narzędzia ostre, które mógłby ten chłopak użyć. Więc dzisiaj wydaje nam się, że należy po pierwsze wzmocnić

0: wzmocnić ochronę szkół i to już zapowiedział pan premier. Od dzisiaj policjanci będą coraz częściej pokazywali się przed szkołami za zgodą dyrektorów szkół. Będą
1: przed szkołami czy w szkołach? Znaczy,
0: mówię o dwóch rzeczach, panie redaktorze. Będziemy po prostu częściej kontrolowali tereny wokół szkół, ale za zgodą dyrektora szkoły. Również policjanci będą wchodzili do szkół, żeby po prostu pokazać się, być może...
1: Ja rozumiem, że to ma być taki wywołać efekt odstraszający.
0: To będzie taka, powiedzmy, prewencyjna, wystraszająca, że jednak również w szkole jest bezpiecznie, są również policjanci.
1: I to będzie codziennie patrol policji w szkole, jeśli dyrektor szkoły...
0: Znaczy, nie mówimy
1: szkoły,
0: o codzienności, wyrazie... dlatego, że my musimy ustalić, po pierwsze, z komenda powiatowe muszą ustalić z dyrektorami szkół, czy będzie zgoda na takie wejście. Mhm. Jeśli tak, no to wtedy po prostu określimy terminy, ale też nie chcielibyśmy, aby te wejścia były zapowiedziane, bo to by oznaczało, że ktoś będzie wiedział, że o określonej godzinie pojawia się policjant w szkole. Po prostu będą to niezapowiedziane po prostu wizyty, ale wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez dyrektora szkoły. Dlaczego? Dlatego, że no, szkoła ma swoją autonomię. Nie możemy jako policja wchodzić do szkoły. Musimy mieć na to zgodę dyrektora szkoły. W związku z tym takie po prostu ustalenia między nami zapadną, ale jednocześnie prosimy również dyrektorów szkół, aby zresztą oni o tym wiedzą, aby w szkole były widoczne numery telefonów, pod którym należy po prostu zgłaszać jakiekolwiek incydenty albo różnego rodzaju zapowiedzi osób, młodzieży również z tej szkoły.
1: Czy zastanawiacie się w rządzie nad dalej idącymi działaniami, nad dalej idącymi środkami bezpieczeństwa, na przykład bramki w szkołach, czy sprawdzanie plecaków
0: uczniom? To leży po stronie już dyrektorów szkół, dlatego że to jest autonomiczna działalność tej szkoły. Oczywiście jeśli wiem, że w niektórych szkołach takie bramki są, niektórych, natomiast w większości to wymaga również, powiedzmy, decyzji szkół, ale również decyzji samorządów. Każda taka po prostu, każda takie uruchomienie bezpieczeństwa w postaci, po pierwsze, kwestii związanej z założeniem bramek, no to po prostu to są koszty, które muszą ponieść samorządy, więc...
1: A jaka byłaby państwa rekomendacja MSWiA?
0: Znaczy, powiem tak, moja rekomendacja byłaby taka, żeby ewentualnie te bramki założyć, ale one, po pierwsze, będą niestety też elementem utrudnienia funkcjonowania młodzieży.
1: No bo jeśli codziennie kilkaset uczniów
0: dlatego,
1: ma przejść
0: że jeżeli
1: przez bramkę...
0: wchodzi kilkaset uczniów samego rana. A wiemy, że młodzież, każdy z nas pamięta, wpada na ostatnią chwilę do szkoły. Po drugie, no, rodzi się też pytanie. Same wejście w godzinach rannych, no jest okej, ale przecież ta młodzież wychodzi w porze jesiennej, wiosennej na boisko. Nie mam pewności, czy wśród tych młodych ludzi czegoś nie schowano na boisku, przepraszam, tak nazywam, i potem musiałoby być kolejne przejście przez bramkę, wtedy, kiedy młodzież na każdej przerwie wychodzi na te 5,
1: to musiał być ktoś, kto obsługuje tę bramkę, sprawdza. A co możemy zrobić może w takim ABC kompendium w domu, jeśli chodzi o rodziców?
0: Po
1: czy kontrolować plecaki przed wejściem do szkoły?
0: Kontrolować plecaki. Po pierwsze, rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby nie nosić żadnych narzędzi. Po trzecie, przekonywać ich i informować, że jeśli usłyszą, że kolega, koleżanka no, mówi o tym, że popełni coś złego, że przyniosła te narzędzie, żeby natychmiast powiadamiać nauczycieli, powiadamiać swojego wychowawcę, powiadamiać dyrektora szkoły. Mamy niestety codziennie przypadki właśnie tego, że młodzi ludzie, nie wiadomo z jakiego powodu, przynoszą ostre narzędzia do szkoły, noszą je w plecaku, noszą je w termistrze. No i pytanie jest potem, czy w wyniku jakiejś agresji nie będą po nie sięgać.
1: Nie przesadził wczoraj premier Donald Tusk, wiążąc te ataki w szkołach z zawetowaniem przez prezydenta ustawy, która umożliwiała właśnie zdejmowanie niebezpiecznych treści
0: ale
1: w internecie.
0: Ale jak powiedziałem, to jest jeden z elementów i to duży element, który po prostu, na który pan premier zwrócił uwagę. Jak już powiedziałem, rocznie rozmawiałem wczoraj z wiceministrem cyfryzacji, rocznie miliony filmików pokazujących drastyczne sceny, pokazujące również elementy przygotowania do tego, jak można stworzyć ładunek wybuchowy. No, przygotujące, promujące kwestię związaną z tym, że nawet można dzisiaj w internecie zgłosić, nie jest karane to, żeby powiedzmy namawiać kogoś do przestępstwa, ewentualnie mówić o tym, że mu się po prostu zapłaci, ale również pokazywać sceny, w którym to jeden drugiego bije, uderza powiedzmy nożem, pojawiają się w sieciach dzisiaj w przestrzeni cyber po prostu przestrzeni i nie możemy tego zablokować, więc dzisiaj i pan prezydent jednak nie wahał się zawetować tej ustawy.

0: przed wielkimi korporacjami. Mam nadzieję, że wczorajsze głosowanie da panu prezydentowi wiele do mówienia, ale przede wszystkim da mu mówienia te wydarzenia, które no, lawinowo pojawiły się w ostatnich dniach, bo przecież nie o wszystkich państwo mówicie na antenie, nie wszystkie po prostu pokazują, a wydaje się, że młodzież obserwując te filmiki zaczyna się ścigać, jeżeli to zrobił kolega, to dlaczego nie zrobię tego ja?
1: No ja też myślę, że wydania specjalne w telewizjach informacyjnych przez 12 godzin nie służą.
0: Nie służą, dlatego że po prostu potem jest pokazywanie na zasadzie, widzisz, ja to zrobiłem, dlaczego nie zrobisz, czy kolega zrobił.
1: Jeśli ktoś już ma taki pomysł, to tylko popularność, w cudzysłowie popularność telewizyjna utwierdza go w przekonaniu, żeby coś z tym zrobić. Wrócę do tego wątku politycznego, bo prezydentka, otoczenie prezydenta, ale także opozycja w postaci Prawa i Sprawiedliwości jest oburzona tymi wpisami i tezami premiera Donalda Tuska. Politycy mówią, że to jest wykorzystywanie, że premier Tusk wykorzystuje tę tragedię do celów politycznych, by zaatakować prezydenta Nawrockiego.
0: Panie redaktorze, powiem tak. Każdemu z nas, który ma dzieci, który ma wnuki, na sercu leży dobro dziecka. Każdemu, nawet ten, który nie ma dzieci, powinien wiedzieć, że to jest nasza przyszłość i powinniśmy o dzieci dbać. Jeżeli wszelkiego rodzaju dzisiaj słowa, jeżeli wszelkiego rodzaju czyny idą w kierunku tego, że po prostu się poniża kogoś, że próbuje się po prostu rzucać złe słowa. Ja nie będę mówił przykładowo o posłach Konfederacji, tak? O obrażaniu kobiet, o wyzywaniu ich od, powiedzmy, od osób
1: niegodnych. No to co padło, to padło, tak.
0: Mówię, nie będę tych słów nawet po prostu powtarzał, bo mi po prostu przez usta nie przechodzą. To powoduje, że ci młodzi ludzie niestety też czasami biorą przykład z osób starszych. Natomiast nie wykorzystywamy tego politycznie. Mówimy jedno. Cała klasa polityczna dzisiaj powinna dbać o bezpieczeństwo dzieci. Jeśli chociaż tym zakazem uratujemy życie jednej osoby, dwóch osób, to powiem, że to będzie sukces tej ustawy.
1: To na koniec tego wątku pytanie, panie ministrze, o ślad rosyjski, bo prezes Jarosław Kaczyński stawiał wczoraj pytanie, czy to nie jest element akcji hybrydowej wymierzonej w Polsce, specjalne manipulowanie
0: panie
1: dziećmi.
0: Panie redaktorze, nasze służby ABW, służby wywiadu, kontrwywiadu badają, czy wśród również tych pojawiających się w sieci informacji nie są też te, które są po prostu szykowane, czy produkowane, a przekazywane poza granicami kraju, w tym ze strony rosyjskiej. Wszystko dzisiaj w układzie wojny, powiedzmy w cyberprzestrzeni, jest elementem również być może działań służb rosyjskich. Nad tym pracują polskie służby, dajmy im spokojnie pracować.
1: Na kolejnym posiedzeniu Sejmu uda się koalicji rządzącej przegłosować jakąś formę liberalizacji prawa aborcyjnego?
0: Znaczy, jak pan wie, pan marszałek Sejmu po rozmowie z panem premierem podjęli decyzję, że rozpoczęła pracę komisja, która, no, powiem krótko, wiele miesięcy, bo nie powiem, że 2 lata nie pracowała.
1: Ale niech pan powie, bo taka jest prawda. Ostatni raz zebrała się 2 lata temu.
0: Tak, powiedzmy, nie pracowała. Wczoraj w trybie ekspresowym przyjęła 2 projekty ustaw. Jeden projekt dekryminalizacji, czyli ten niekarający osoby za pomoc w, powiedzmy przykładowo, w podaniu tabletki, czy po prostu, czy
1: pomoc zdobyciu tabletki dzień po.
0: Drugą, przywracającą ten zapis dzisiaj w ustawie, przez który mieliśmy te protesty 6 lat temu, właśnie dokładnie w październiku roku 2020.
1: Będzie zgoda w koalicji co do tych rozwiązań?
0: Myślę, że te dwie rzeczy, na to jest zgoda w koalicji, dlatego jest większość dzisiaj. Zresztą projekt ten, który dotyczy przywrócenia, jest projektem chyba najbardziej konserwatywnego naszego skrzydła, jeśli chodzi o koalicję. Mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym. Więc te 2 projekty ustaw są, mam nadzieję, będą miały po prostu większość w parlamencie. Pozostają te 2 projekty, które mówią o możliwości usuwania ciąży, powiedzmy, z uwagi na określone sytuacje do 12 tygodnia. Natomiast tutaj po prostu już potrzeba pracy w dalszej części. Najpierw te 2 projekty powinny przejść procedowanie w Sejmie. Mam nadzieję, że znajdziemy dla nich większość. No i czekamy potem na decyzję prezydenta. Powiem, że uważam, że nikt poza komitetami nie powinien decydować o ich ciele.
1: No dobrze, ale to dlaczego się obudziliście z tą sprawą i z kompromisem dopiero na rok przed wyborami?
0: Dlatego, znaczy panie redaktorze, no po prostu po pierwsze środowiska, które głosowały na nas, głosowały na powiedzmy polskie kobiety, no też zaczynają po prostu wskazywać, że nic nie dzieje się w tym zakresie.
1: Czyli boicie się, że nie przegracie wybory?

0: przez znaczy, ja nie mówię, że przegramy
1: wybory, tylko no, jest to po kolei realizujemy ten program, który mamy. Nie wszystkie rzeczy udało się zrealizować. Natomiast no, wydaje się, że tutaj nie jest to element środków finansowych, zależy to od nas. W związku z tym jako Lewica byliśmy za tym, żeby procedować tę ustawę. Cieszę się, że pan premier dał w końcu zielone światło, mówię w cudzysłowie. Razem wspólnie podjęliśmy decyzję.
0: To na jednym skrzyżowaniu w postaci premiera ustawa przejechała, na drugim się zatrzyma na czerwonym świetle, jak zatrzyma się przy ulicy Karola Nawrockiego.
1: To będą polskie kobiety wiedziały po prostu, kto jest sprawcą tego.
0: Czyli o to chodzi.
1: Nie, ja nie mówię, że o to chodzi, ale po prostu niech pan prezydent również przyjrzy się, co jest dzisiaj dobre, co jest po prostu, co jest właściwe i co, czego oczekuje polskie społeczeństwo, a nie po prostu jego obóz polityczny.
0: Krakowskie wybory w najbliższą niedzielę. Myśli pan, że Monika Piątkowska, czy w ogóle kibicuje pan Monice Piątkowskiej?
1: Znaczy, panie redaktorze, mam tyle zajęć po prostu.
0: Że nie mam czasu kibicować.
1: Że nie mam czasu po prostu kibicować. Od pana stąd się przemieszczam do Sejmu, mam się kilka spotkań. Natomiast chciałbym, żeby oczywiście patrząc z punktu widzenia jako koalicji, żeby w Krakowem rządziła osoba z koalicji 15 października. Natomiast tak jak powiedziała moja koleżanka, pozostawiamy ten głos wyborcom, którzy sami powinni zdecydować, na kogo mają zagłosować.
0: A co jak wygra Łukasz Gibała? Co to będzie oznaczało dla was, jako dla koalicji?
1: Świat się nie zawali, panie redaktorze. No, świat nie zminie. Natomiast no, będzie to pewne ostrzeżenie dla koalicji. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że jeśli chodzi o wybory w miastach, to one są całkowicie inne. Tam one bardziej kształtują się w kierunku wyborów samorządowych. Ale trzeba powiedzieć wprost, drugie co do wielkości miasto, 800 tysięcy. Nie da się też współrządzić, nie mając dobrych, można powiedzieć, relacji z rządem, bo przecież to miasto również zabiega o wiele, wiele środków.
0: Ale wie pan, panie ministrze, jak w kampanii w 2000, w którym teraz były wybory w 2018 i potem w 2024 były wybory samorządowe, jak Prawo i Sprawiedliwość podnosiło te argumenty o tym, o współdziałaniu rządu z samorządem, to jak byliście w opozycji, mówiliście, że to jest nie fair, że to jest nieuczciwe stawianie.
1: Ale ja mówię o dobrych relacjach, nie mówię po prostu o kwestii, że ktoś, jeżeli
0: nie,
1: ma...
0: Jak będzie kandydat rządowy, to będzie więcej pieniędzy dla Krakowa, to Monika Piątkowska to mówi.
1: Znaczy, panie redaktorze, ja nie będę odnosił się do tego, co mówi kandydatka, tak? Natomiast uważam po prostu, że zawsze warto po prostu mieć dobre relacje z rządem, każda opcja polityczna. Współpracujemy ze wszystkimi, bo przecież nie ukrywamy również, że dzisiaj ze środki z Oliosu, które mamy.
0: Ochrona ludności i obrona cywilna.
1: Trafiają do wszystkich samorządów. Nie ma samorządów, które po prostu, które by o te środki nie sięgały. I mogę powiedzieć jedno, że jeśli chodzi o rok 2025, najlepsze wykorzystanie środków było w województwie podkarpackim, a nie powie mi pan, że w województwie podkarpackim samorządy są w głównej mierze złożone z koalicji 15 października.
0: Nie powiem tak. Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Nowej Lewicy. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Spokojnego dnia i spokojnego weekendu.
1: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
4: 24 minuty po godzinie 7. Przed chwilą Roch Kowalski żegnał ministra, podał mu rękę na pożegnanie. No i właśnie, ta ręka na pożegnanie albo na powitanie jest dzisiaj tematem w Rzeczpospolitej. Gdybyś był Karolem Nawrockim, no, wyobraź tak sobie na chwilę, no, i byś był zaproszony przez swojego kolegę Donalda Trumpa na G20 do Miami. No fajna impreza, najbogatsze państwa i jest tam Putin, wychodzi zza węgła i wyciąga do ciebie rękę, to co byś zrobił?
0: No i to jest antyczny dylemat dopiero. Znaczy, nie wypada nie jechać na ten szczyt G20.
4: Nie, no trzeba być.
0: A z drugiej strony, jak uniknąć spotkania z Władimirem Putinem? No liczyłbym na to, że Władimir Putin z prezydentem Polski też nie chciałby sobie podawać ręki. Może w tym trzeba.
4: Ale wiesz co, dzisiaj
0: czerpać.
4: Rzeczpospolita zrobiła takie zestawienie, zapytała sondaż. Czy pani zdaniem prezydent Karol Nawrocki powinien spotkać się z rosyjskim przywódcą? No spotkać, czyli też oczywiście porozmawiać. No i uwaga, 14% mu

0: mówi zdecydowanie tak, a 15% mówi raczej tak.
1: To
0: przeraża cię? Zastanawia?
1: 30%, tak? Czyli jedna trzecia mniej więcej. Nie. No to jest jedna trzecia, która być może też upatruje w tym jakieś szanse. Zresztą czasem trudno nadgonić, bo na przykład w relacjach z Aleksandrem Łukaszenką teraz mamy odwilż i mamy reset poniekąd w relacjach Zachodu z Białorusią. Więc na pewno nie wypada nie być na tym szczycie
0: G20.
1: Trzeba być. A jak wybrnąć z tego spotkania z Władimirem Putinem, to ciężko
0: ja
1: powiedzieć.
0: Ja mam pomysł. Może rękawice bokserskie.
1: To już na Filipinach było testowane. Ja przed sobą mam czwartą stronę Gazety Wyborczej, tylko dopowiem o wyborach krakowskich, bo Gazeta Wyborcza pisze, że jeśli Gibała wygra w niedzielę wybory, będzie to oznaczało definitywny koniec ery Jacka Majchrowskiego pod Wawelem. Aleksander Miszalski, który 2 lata temu zastąpił Majchrowskiego w magistracie, był wspierany w kampanii przez urzędującego prezydenta i nie dokonał rewolucyjnych zmian w urzędzie. Inaczej będzie, jeśli prezydentem zostanie Gibała, który przez ostatnie lata był w silnej kontrze do prezydenta Majchrowskiego. Z kolei Monika Piątkowska, jak zauważają dziennikarze Wyborczej, dostała silne wsparcie z Warszawy i kandydatkę wspiera także były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
0: Unia ma dosyć oszustw Chin. Jeśli w piątek komisarz do spraw handlu nie usłyszy w Pekinie poważnego zobowiązania do respektowania reguł równej konkurencji, Bruksela wypowie Chińczykom wojnę celną. Czyli będą paczki znowu po więcej niż euro. 3 euro za... Tak. Szukam specjalnie tematów, byle nie dojść do tego głównego, który jest dzisiaj na pierwszej stronie.
1: To ja mam dla ciebie milszy temat. Powiedz mi, jakiego wieku chciałbyś dożyć? Tak idealnie.
0: W dobrym zdrowiu, dodaję.
1: W dobrym zdrowiu.
0: No tak, nie wiem, z 80?
1: Z 80?
0: No.
1: No to Jonathan ma 2 razy więcej. 194 lata skończył najstarsze znane nauce zwierzę lądowe świata. To żółw olbrzymi Jonathan, który właśnie skończył 194 lata i jest o blisko 100 lat starszy od innych żółwi olbrzymich. Oczywiście, jak piszą dziennikarze z Wyborczej, to tylko szacunki, bo nie ma pewnej metody mierzenia wieku żółwi. Najczęściej szacuje się go na podstawie przyrostu żółwiego pancerza. Jonathan mieszka w rezydencji brytyjskiego gubernatora na Wyspie Świętej Heleny. Na podstawie zdjęcia wykonanego w 1886 roku i przedstawiającego Jonathana i innego żółwia olbrzymiego, badacze przyjęli, że Jonathan urodził się w 1832 roku.
0: To był pierwszy selfiak, tak? Znaczy, biorąc pod uwagę, że ja czasem się poruszam w tempie żółwia, ale chętnie zamieniłbym siedzibę na, jak to jest, Wyspa Świętej Heleny. Bardzo ładnie tam jest, więc spokojnie.
1: Pomyślałem, że żółw Jonathan urodził się jeszcze przed wydarzeniami z lalki Bolesława Prusa.
0: To prawda. Dobrze, mam ciekawy cytat dla ciebie. To jest z jutrzejszej Rzeczpospolitej, więc zaginamy rzeczywistość, już patrzymy do jutra. Plus minus jest taki dodatek, bardzo ciekawe artykuły tam. I takie liście są tutaj narysowane i cytat. Jesień, jak mądra fryzjerka, maluje liście drzew na kolory, o których marzyły w młodości. Prawda, że ładne?
1: Piękne, ale też te jesienne liście zachwycają nie tylko kolorami, ale i kształtami. Warto poznać je wszystkie.
0: Weekend nadchodzi, więc można. I w ten sposób przejrzeliśmy gazety, nie mówiąc o tym, że radykalni niebezpieczni, czyli o tym, co działo się najgorszego w szkołach w ostatnich dniach. Ale spokojnie, za moment mamy serwis.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem.

0: oprocentowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 7.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek pilna informacja ze Szczytna. Po 6 rano policjanci zatrzymali 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. Chłopak został przewieziony na komendę. Na razie policja nie udziela więcej informacji. W nocy lokalny tygodnik Szczytno alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody, zamaskowany mężczyzna grozi atakiem na terenie jednej ze szkół. Chodziło o szkołę ponadpodstawową. 16-latek jest obecnie przesłuchiwany. Wrócimy do tych doniesień w kolejnych informacjach. A kancelaria premiera apeluje o spokój i niepowielanie fałszywych informacji. To po ostatnich tragicznych wydarzeniach w szkołach. Władze kilku mazowieckich samorządów prewencyjnie zamkną niektóre placówki. Dotyczy to między innymi Legionowa i Piaseczna. Wokół pozostałych szkół teren patrolować będą dodatkowe siły policji. Przypomnijmy, w środę w Ostrołęce 19-latek okaleczył nożem 9 osób. Natomiast we wsi Leszczydu Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zabił wczoraj woźną i ranił dyrektora oraz pracowniczka szkoły. Ministra edukacji Barbara Nowacka przyznaje, że resort dostaje sygnały o strachu w szkołach.
3: Na pewno panice, wydaje się, że sterowanej, bo rozprzestrzenia się to bardzo mocno. Samorządy niektóre podejmują decyzje o zamykaniu swoich placówek. To, co możemy powiedzieć, to, że służby obiecały wzmocnić patrole pod każdą szkołą. Jeżeli ktoś słyszy o niepokojącym sygnale, bardzo proszę, by informował policję.
2: Służby sprawdzają informacje, że za serią ataków może stać internet. Nowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków w sieci. Więcej o tym piszemy na polskieradio24.pl. Ukraina atakowana przez rosyjskie drony. We wschodnich obwodach Rosjanie używają też kierowanych bomb. W nocy rosyjskie bezzałogowce atakowały zachód Ukrainy. Z tego powodu w polskich województwach lubelskim i podkarpackim ogłoszono alarmy RCB. Trwały po kilkadziesiąt minut. Dziennikarz Polskiego Radia Białystok ścigany listem gończym służb reżimu Aleksandra Łukaszenki. Jarosław Iwaniuk trafił także do rosyjskiej bazy poszukiwanych. Iwaniuk jest twórcą internetowej biblioteki Komunikat, jednym z wydawców białoruskiej literatury poza granicami Białorusi. Rosyjska baza nie precyzuje jednak, na jakiej podstawie poszukuje dziennikarza. Sam Jarosław Iwaniuk zastanawia się, czy może zostać skazany zaocznie.
4: Jak już dojdzie do tak zwanego sądu w Mińsku, czy ja jako obywatel RP też zaocznie mogę dostać karę więzienia. Takich przypadków podobno jeszcze nie było, żeby zaocznie skazano obywatela spoza Republiki Białoruś.
2: Według białoruskich obrońców praw człowieka represje za naszą wschodnią granicą nie ustają. Mimo uwolnienia kolejnych więźniów politycznych zatrzymywane są inne osoby. Władze w Mińsku same informują, że tylko przez ostatnie półtora roku na Białorusi wszczęto ponad 2,5 tysiąca spraw za ekstremizm. Tak białoruskie sądy definiują walkę z reżimem Łukaszenki. Za odważną i nowatorską twórczość, która w swobodnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyła nowe formy współczesnej literatury. Tak Komitet Noblowski argumentował wybór laureatki literackiej Nagrody Nobla, którą została kanadyjska poetka Anne Carson. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego Żaneta Nalewaj-Turecka z Instytutu Literatury Polskiej podkreśla, że jej modernistyczna twórczość uderza w bliskie nam tony.
5: Większą wartością wydaje mi się taka autorka, która jest w stanie, no wydawałoby się zamierzchłą już tradycję, pokazać nam jako tradycję po prostu bliską, tak? Jako bliską naszym emocjom.
2: Anne Carson jest 119. laureatką literackiej Nagrody Nobla i 19. kobietą wyróżnioną w ten sposób.

No to odświeżamy dane pogodowe z godziny 7. Najcieplej w Ustce, najchłodniej w Zakopanem, czyli najcieplej nad morzem, najchłodniej w górach. No jak na wakacjach, prawda? Tylko temperatury troszkę inne, bo w Zakopanem 6 stopni, a w Ustce 12. To tyle, ile ma zwykle woda w Bałtyku. 15 stopni i to będzie dzisiaj najwyższa temperatura, będzie w Gdańsku, to też nad morzem. 13 w Warszawie, Lublinie, w Kielcach, 14 w Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, w Łodzi, w Poznaniu, w Szczecinie i 13 w Białymstoku, 11 w Suwałkach. W wielu miejscach dzisiaj rozpada się.

0: chociaż będą przejaśnienia i będzie słońce. Zaczyna nam się pogodowa jesień. Za 25 minut będzie 8. I Filip Jastrzębski powrócił.
1: Dzień dobry, witam ponownie.
0: Jakiego koloru piłkę masz teraz?
1: Zielona, to jest chyba zielony kolor. Nie znam się na kolorach. Taka mała, co rakietą trzeba ją odbić, przebić ponad siatką.
0: I wygrać.
1: I wygrać, tak.
0: Proste, no.
1: Jaki to problem, prawda? W Azji to się teraz wszystko odbywa i okazuje się, że to daleko wschodnie powietrze bardzo służy naszym tenisistom, zarówno Lidze Świątek, jak i Hubertowi Hurkaczowi. Oboje dziś zagrają. Wczoraj Hubert Hurkacz udanie rozpoczął turniej w Szanghaju. Iga Świątek idzie jak burza w Pekinie, a o szczegółach opowie nam Piotr Dąbrowski.
2: Świetne spotkanie na inaugurację turnieju rangi WTA 1000 w Szanghaju zanotował Hubert Hurkacz. Polak w meczu z Jamesem Duckworthem prezentował dużą pewność siebie i urozmaicony wszechstronny tenis. W drugim secie rywal załapał się na grę, ale w tiebreaku to wrocławianin kontrolował sytuację i ostatecznie triumfował 6-3, 7-6. Po meczu Hubert był zadowolony z postawy na korcie.
3: Cieszę się bardzo ze zwycięstwem. Był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj mecze. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał mecz z Nowakiem. Od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem, także dam z siebie wszystko.
2: Po raz ostatni tenisiści spotkali się przed rokiem w finale w Genewie, gdzie po ponad 3-godzinnym, 3-setowym spotkaniu lepszy był Djokovic. Z kolei o półfinał w stolicy kraju kwitnącej wiśni, Pekinie, grać będzie Iga Świątek. Polka zmierzy się z Belgijką Elise Mertens, która w turnieju poradziła sobie już z Coco Gauff czy Jeleną Ostapenko. Trener tenisa Michał Gawłowski wierzy w zwycięstwo Świątek.
4: Iga przed kolejnym meczem w Chinach. No miejmy nadzieję, że z Belgijką wygra. Bilans meczu 2-0, więc teoretycznie wie, jak z nią grać, ale ostatnie mecze też pokazują turniejowe, że nie ma tu żadnych reguł. Mam nadzieję, że ten mecz taki najtrudniejszy, który czasami potrafi wyrzucić zawodnika z turnieju, już jest za nią, że będzie zbierała kolejne punkty, że będzie grała Masters i że wróci na tron.
2: Spotkanie Iga Świątek Elise Mertens w piątek około 13 czasu polskiego.
1: Trzymamy kciuki i wciąż zastanawiając się, jakiego koloru jest ta piłka tenisowa.
0: Sprawdziliśmy to. Według Międzynarodowej Federacji Tenisowej oficjalny kolor piłeczki tenisowej to jest optic yellow, czyli tak tłumacząc jeden do jednego, optyczny żółty.
1: Wzrokowy żółty.
0: Albo jaskrawy żółty. Znaczy ja uważam, że jest zielona, ale...
1: Też uważam, że jest zielona. Taka seledynowa chyba.
0: Państwo się mogą wypowiedzieć zawsze. Telefon do dyspozycji, mail, wszystkie kontakty.
1: Tak, bardzo prosimy, bo ewidentnie nie poradziliśmy sobie z tym zadaniem.
0: Faceci o kolorach.
1: Zmieniamy dyscyplinę, piłki będą teraz większe. Druga wygrana piłkarzy ręcznych Wisły Płock w grupie B Ligi Mistrzów. W trzeciej kolejce wicemistrzowie Polski odnieśli wyjazdowe zwycięstwo nad macedońskim zespołem Vardar Skopje 32-26. Przed rundą rewanżową wskoczyli na drugą pozycję w tabeli, która daje awans do kolejnej fazy rozgrywek. Drugie zwycięstwo kobiecej reprezentacji Polski w futsalu w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Bielsku Białej Polki pokonały Norweżki 3-0, dzień wcześniej rozbiły Belgijki 7-0 i w sobotę w ostatnim spotkaniu zmierzą się z Ukrainkami. Zwycięstwo w tym turnieju da bezpośredni awans na Euro, ale można sobie go także zapewnić, mając odpowiednio wysoki bilans na drugiej pozycji. Pozostajemy jeszcze przy sportach halowych, gdyż jutro i pojutrze siatkarski memoriał Tomasza Wójtowicza. Co nas czeka? O tym Cezary Guriew.
5: Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza to nazwa imprezy, która upamiętnia najwybitniejszego polskiego siatkarza w historii. Zawody zaplanowano w sobotę i w niedzielę w hali Globus w Lublinie. Rywalizować będą gospodarze, więc Bogdanka, ponadto Projekt Warszawa, Fenerbahce Stambuł i Volley Lublana. 50 lat po złocie podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu do Lublina przyjadą przyjaciele i koledzy z drużyny siatkarza, o którym wszyscy mówili legenda. Kapitanem zespołu był Edward Skorek.
6: Bardzo fajnie, że organizują turniej imienia Tomka Wójtowicza. Jest to okazja do wspomnień, ale również i dla Lublina promocja miasta, bo jednak to była wybitna postać w naszym zespole. A przy okazji te osiągnięcia, które były 50 lat temu, świadczą o tym, że ta drużyna się nie starzeje.
5: Tuż przed początkiem choroby Tomasz Wójtowicz był gościem specjalnym Mistrzostw Europy w 2019 roku. W paryskiej hali Bercy wręczał młodszym kolegom brązowe medale.
7: Bardzo mi przyjemnie i to drugie przyjemnie, że mogłem wręczyć naszej drużynie za brązowy medal. Fajnie, to jest kolejna impreza, gdzie nasza drużyna zdobywa. Cały ciąg sukcesów jest. Znowu jesteśmy czołowi.

0: czołówce drużyn na świecie. Bardzo mnie to cieszy, że po latach znowu jesteśmy na topie.
1: Tamte chwile w Paryżu wspomina rozgrywający Bogdanki reprezentacji Polski Marcin Komenda.
2: Wspominam bardzo ciepło pana Tomasza. To było fenomenalne wydarzenie, że mogliśmy go spotkać wtedy i odebrać gratulacje z jego rąk. Szkoda, że go z nami nie ma, jest to wielka strata, natomiast super, że jest ten turniej i możemy upamiętniać jego osobę właśnie w ten sposób.
3: Turniej imienia Tomasza Wójtowicza będzie dla klubów przetarciem przedligowym sezonem, który rozpocznie się 16 października.
4: I już?
3: I już.
4: Wszystko?
3: Czas minął.
4: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
4: Filip Jastrzębski. Na zegarze 20 minut dzieli nas od godziny 8. Wracamy do pilnej informacji podanej w naszych informacjach 9 minut temu. O 6 rano policjanci zatrzymali 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagranie z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście, czyli w Szczytnie. Drodzy Państwo, chłopak został przewieziony na komendę. Na razie policja nie udziela więcej informacji. Podobno ma być przesłuchiwany. Kamil Smogorzewski, czyli nasze echa dnia. Rozpoczynamy. Witaj Kamilu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Czytam w waszym raporcie z wczoraj, że po atakach w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach politycy spierają się, kto jest winny. Internetowe wyzwania, gry czy media społecznościowe, może sami politycy. Wy w Resfuturze przeanalizowaliście te wszystkie ataki, bo ich było dużo więcej, no nawet te udaremnione, prawda? I okazuje się, że jak tu piszecie w raporcie, czytam, w 8 dniach października doszło do większej liczby ataków na szkoły niż w maju i czerwcu łącznie. Jeśli część tych ataków zainspirowały obce służby, to mamy do czynienia z nową formą wojny hybrydowej. Naprawdę? To może być aż tak?
5: To pan redaktor przywołał część takiego dodatkowego raportu, który stworzyliśmy wczoraj na podstawie danych, które są publicznie dostępne z całej Europy od stycznia. I to było blisko 70 ataków, albo 70 udaremnionych ataków w szkołach przez dokonywanych albo próby zostały dokonywane przez uczniów. No i tak, to jest prawda. Blisko jedna trzecia z tych wszystkich oficjalnie podanych ataków kieruje nas do grup na Telegramie. I dlatego ten wniosek jest taki, bo z doświadczenia i naszego doświadczenia służb i różnych sytuacji, które się działy w Europie, wiemy, że Telegram jest główną platformą do inspirowania działań przez Federację Rosyjską.
4: Duży skrót myślowy, Telegram równa się Rosja. Czy może być tak, czy należy dopuszczać gdzieś z tyłu głowy taką sytuację, że za całym tym wydarzeniem, bo niektórzy mówią, że to challenge, że to jakieś wyzwania, że jakaś chora sytuacja rozkręcona w internecie, może stać Rosja, która przygotowywała to od, nie wiem, roku, dwóch?
5: Ja myślę, że nie można tego wykluczać. Znaczy, każda opcja musi być brana pod uwagę. No to już rozstrzygną służby odpowiednie, które mają wgląd w dane, w to, co się dzieje w internecie i nieformalne kanały, którymi się posługują służby, to będzie wyjaśniane. To, co my wiemy z analizy internetu, to jest to, że nie można wykluczyć, że któreś z tych ataków, a nawet jeśli to jest jeden dokonany albo jedna próba ataku zainspirowana przez Federację Rosyjską, to już jest problem. Znaczy, to już jest coś, z czym powinniśmy walczyć. No i zostawmy to służbom, bo one mają do tego narzędzia.
4: Echa dnia, Res Futury i Polskiego Radia 24 to sprawdzanie tego, co dzieje się w internecie, czym żyje i procentowe dane. 60%, czyli 2/3 komentujących wczorajsze wydarzenia w Ostrołęce nie wskazuje winnego, tak?
5: Tak, znaczy jeśli tak ogólnie sobie popatrzymy na to, co się pisało w internecie na temat samych ataków, to tak, 2/3, tam około 66%. To są wyrazy współczucia, to są informacje po prostu neutralne. No ale jak sobie popatrzymy na tę pozostałą 1/3 komentarzy, no to tutaj mamy na przykład oskarżenia o bezstresowe wychowanie, znowu się to pojawia, że w internecie te treści są niekoniecznie sprzyjające rozwojowi emocjonalnemu i w ogóle ogólnemu dzieci. Natomiast, co jest ważne, to premier.

0: swoim komentarzu na temat zawetowania ustawy cyfrowej o usługach cyfrowych skierował tę debatę w internecie na tory polityczne.
1: I jak zostało to odebrane przez ogół społeczeństwa?
0: Zostało to odebrane nie po myślę premiera.
1: Czyli negatywnie?
0: Negatywnie, tak, tak. Ponad 70% komentarzy odnosiło się negatywnie do włączania w ogóle, po pierwsze, polityki do tego. Znaczy, musimy włączyć politykę, bo politycy będą się teraz tym zajmowali.
1: No, będą za to odpowiadać, oczywiście.
0: Natomiast skojarzenie tego z zawetowaniem ustawy o usługach cyfrowych, nawet jeśli jest w tym spora część prawdy, to myślę, jest tak abstrakcyjne dla przeciętnego komentatora w social mediach tego, co się dzieje, albo w ogóle dla przeciętnego Polaka, że to nie był najlepszy kierunek. Zobaczymy, co będzie się działo dzisiaj. Miejmy nadzieję, że ten krwawy piątek zapowiadany nie dojdzie do skutku, chociaż to zatrzymanie dzisiejsze
1: szczytnie
0: trochę...
1: Trochę rzuca cień, dobrze, ale druga strona, mam wrażenie, sceny politycznej oczywiście, nie pozostała dłużna, bo paski w telewizji Republika też były co najmniej nie na miejscu, tak dyplomatycznie to ujmijmy.
0: No i teraz pytanie, jak bardzo przyzwyczailiśmy się do nie na miejscu pasków w telewizji Republika, a jak bardzo to wpływa na ogólny pogląd sytuacji?
1: Wiesz co, przyzwyczailiśmy się, ale mam wrażenie, że możemy przyzwyczajać się do pasków, które disują, grillują, obrażają polityków, bo oni są od tego trochę. A jeżeli w to się miesza zbrodnie, morderstwa i wskazuje się winnych, pokazując, mają krew na rękach i jeszcze w tym wszystkim są dzieci, to ja mam taki krok wstecz. Przynajmniej ja. To mówię za siebie w tej chwili.
0: Okej, to ja wrócę do tego, co rzeczywiście działa na przykład w internecie, ale co też działa na opinię publiczną. Mocne statementy. Taki moment, kiedy ludzie chcą wiedzieć, co myśleć na temat danej sprawy. Na tym działa Republika i tak było. I tak było parę lat temu w TVP Info na przykład. Bardzo często. I tak jest teraz w telewizji Republika. To jest po prostu ich model dotarcia do odbiorcy. I on jest w pewnych kręgach, w pewnych bańkach skuteczny bardzo. Bo na tym też działają wszystkie komentarze, wszystkie te kanały na YouTubie. Bo oni mówią, jak myśleć, co myśleć o danej sprawie. Tam nie trzeba się zastanawiać, tam nie ma miejsca na to, żeby pomyśleć, aha, a jakie mam zdanie. Właśnie po to ludzie idą. No, to nie jest oskarżenie do opinii publicznej. No to jest po prostu dzisiejsze, to jest dzisiejszy świat, tak? To jest świat, w którym my nie mamy czasu na to, żeby wyrobić sobie opinię, żeby zastanowić się. No i to prowadzi nas do momentu, w którym inspirowane nawet, no przecież te challenge są przez kogoś inspirowane, czy ktoś te challenge wytworzył, jeśli to jest powód tych ataków, tych prób ataków też. To jest bardzo skomplikowana w swojej naturze, ale na potrzeby tej rozmowy prosta odpowiedź na potrzeby młodych ludzi.
1: Nie myśl, czytaj, emocjonuj się. Tak, w skrócie. Tak. Dobrze, to jeszcze poza tymi wydarzeniami, o których pewnie dzisiaj też będziemy mówić, co jeszcze rozgrzewało wczoraj internet, widzę, że boksujący prezydent i poseł, który nazywa dziennikarkę kurtyzaną.
0: Tak, pan prezydent zebrał w internecie całkiem pozytywne komentarze, znaczy 2/3 pozytywnych, 1/3 negatywnych, oczywiście około. No bo to jest po prostu pan prezydent, on jest taki, on jedzie i boksuje i to było w kampanii wyborczej i to się podobało wtedy i to się podoba dzisiaj.
1: Jak wczoraj wieczorem zerknąłem, to złe komentarze pojawiły się, jak była informacja, że spinki od mankietów oddał, a dostał rękawice w zamian.
0: To już jest drobiazg. Inna kwestia. To jest w tej 1/3. Natomiast to, co jest alarmujące, jeśli chodzi o sprawę pana posła Berkowicza, to więcej zebrała obrona w internecie, obrona pana posła i obrona tego, co powiedział, niż niewiele więcej. Tak, niewiele więcej, na 50 parę procent do 40 paru, obrona pana posła niż obrona dobrego imienia dziennikarki. I nad tym ja bym się pochylił, socjologowie, politologowie.
1: Nie, na tym to się już lekarze powinni pochylić, a nie socjologowie. Mam takie wrażenie, że Janusz Korwin-Mikke wczoraj jeszcze stwierdził, że nie może nie być w tym peletonie i zamieścił obrzydliwy rysunek kierujący uwagę pod adresem pani.
0: To jest jeden z elementów protokołu.

0: Około 4,99 w wyborach Konfederacji, no ale już, już to jest symboliczne.
1: Mhm. No i jeszcze coś zauważamy w internecie, czy już koniec na dzisiaj i weekend zaczynamy?
0: Możemy zacząć weekend i miejmy nadzieję, że krwawy piątek nie dojdzie do skutku, a to szybko się wyjaśni, wszystko uspokoi i nie będziemy mieli więcej tych
1: sytuacji. Echa dnia, drodzy państwo, echa dnia RS Futury i Polskiego Radia 24 codziennie od poniedziałku do piątku o 7.40 sprawdzamy. Co i jak państwo reagują, na co i jak państwo reagują w internecie. A to wszystko można przeliczyć na procenty, na liczby i o tym codziennie od poniedziałku do piątku o 7.40. Przypominam, bo to nowa pozycja, żeby się państwo przyzwyczaili. Kamil Smogorzewski był z nami, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Teraz głęboki wdech, 7.50 i będzie o czystym powietrzu. Justyna Golonko.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Nawet ów można byłoby powiedzieć. Uf, wiesz, tak? Uf.
1: Kamień z serca spada?
3: Kamień z serca może spaść dla tych osób, które są poszkodowane w programie Czyste Powietrze, bo one otrzymają wsparcie i dlatego to ów. Sejm zagłosował za przyjęciem specustawy, która ma pomóc właścicielom domów poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców prac termomodernizacyjnych
1: w
3: programie.
1: Wyraz.
3: Trudny wyraz, ale się udało. Drugi raz się udało. W programie Czyste Powietrze. O co chodzi? Chodzi o to, że niektóre firmy w taki sposób wykorzystywały sytuację, że brały pieniądze od osób, które otrzymały wsparcie z programu Czyste Powietrze. Dostawały te zaliczki, bo to było prefinansowanie i niestety znikały albo bardzo często też nie wykonywały tych robót. Czyli osoby czekały, czekały, czekały i się nie doczekały, a firmy znikały. I problem jest taki, że według szacunków resortu klimatu i środowiska to dotyczy nawet 8 tysięcy rodzin, także to nie są jakieś, to nie jest mała skala.
1: Bardzo duża skala.
3: Tak, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, no i stąd ta specjalna specustawa. No i nowe przepisy mają umożliwić zawieszenie spłaty należności, bo przecież to się raty też brało i spłaca się raty, a firmy już nie ma. No i tak, umorzenie także oczywiście oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska, czyli nie te osoby muszą już udowadniać i dochodzić swoich praw, tylko fundusze ochrony środowiska.
1: Ale ma większą siłę.
3: Tak, oczywiście, ale żeby skorzystać z tej pomocy, właściciel domu jednorodzinnego, to jest ważne, który podpisał właśnie umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w programie Czyste Powietrze i został poszkodowany przez firmę prowadzącą inwestycję termomodernizacyjną, musi najpierw zgłosić ten fakt do organów ścigania. Bez tego nic się nie uda. Zgłaszamy taką rzecz i później możemy liczyć na zawieszenie spłaty. To zawieszenie spłaty nastąpi z dniem doręczenia wniosku i skończy się z dniem prawomocnego zakończenia postępowania karnego. Tak to ma wyglądać, także bardzo ważne i nowe przepisy.
2: Saldo.
3: I kolejna ważna informacja, bo Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do podwyższania stóp procentowych, jeśli będzie taka potrzeba. Tak powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce, ale dodał wczoraj, że jeśli tak się stanie, to konieczna będzie reakcja.
4: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakikolwiek niepokojące sygnał się pojawił. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc z uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
3: No i zdaniem ekspertów, zdaniem rynku, zdaniem ekonomistów do tej podwyżki może dojść już w listopadzie.
2: Saldo.
3: Tymczasem nie milkną komentarze dotyczące podwyżki wynagrodzenia prezesa NBP. Przypomnijmy, że prezes NBP Adam Glapiński podpisał uchwałę, która zwiększa jego premię od października tego roku. Podwyżki obejmą także wiceprezesów NBP i członków Rady Polityki Pieniężnej. Widzę, że się uśmiechasz, bo ta...
1: 5 tysięcy dziennie?
3: 5 tysięcy dziennie?
1: 200 tysięcy podwyżki?
3: Ale słuchaj, ja mam...
1: Dobrze jest być prezesem oczywiście.
3: Bardzo dobrze być prezesem. Ja tu mam takie wyliczenia i to dopiero człowiek może być zaskoczony, jeśli chodzi o te zarobki. Bo tak, jeżeli chodzi o zarobki szefostwa NBP, one są uregulowane specjalnym rozporządzeniem. No i według niego, podobnie jak na przykład marszałkowie Senatu czy premier, prezes Banku Centralnego zarabia prawie dziewięciokrotność kwoty bazowej. Ta kwota w przyszłym roku wyniesie prawie 2000 zł. Do tego dodawane są jeszcze niepełne 3 kwoty bazowe oraz dodatki funkcyjne i za usługę. I tak na początek wylicza Grzegorz Osiecki, dziennikarz radiowy.

0: kiwp.imany.pl. Ile to będzie tak na początek?
1: Taka pensja marszałka, czy Sejmu, czy Senatu, to jest ponad 20 tysięcy złotych brutto. Tylko że tutaj, gdzie ich zarobki się kończą, to wynagrodzenie prezesa NBP się też zaczyna, bo to jest jedynie taka bardzo, bardzo niska podstawa wynagrodzenia prezesa NBP, ponieważ do tego doliczane są jeszcze inne rzeczy. Bank centralny ma swoje własne regulacje. I pierwsze, prezesowi oprócz tego wynagrodzenia, tych 20 paru tysięcy, przysługuje jeszcze comiesięczna premia, która jest wyższa niż to wynagrodzenie zasadnicze. Ona wynosiła do października 130% tego wynagrodzenia zasadniczego, a w tej chwili po podwyżce, którą sobie przyjął prezes NBP, wynosi 150%. Fakty są takie, że na rękę w tej chwili Adam Glapiński bierze około 58-59 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Ale to jeszcze nie wszystko, bo jeśli mamy wynagrodzenie, które składa się z podstawy i premii, to do tego dochodzą jeszcze nagrody kwartalne i one są obligatoryjne, po prostu dostajesz takie nagrody. I jak to podsumujemy, to rocznie wychodzi około 1 800 000 zł. Takie są wyliczenia na przyszły rok. No ale problemem, jak mówili mi eksperci, nawet nie jest to, że prezes Narodowego Banku Polskiego zarabia aż tak dużo, tylko że sam sobie udziela tej podwyżki. A jeśli zestawimy te zarobki prezesa NBP z innymi osobami, które pełnią kierownicze funkcje państwowe, to te zarobki szefa NBP są naprawdę niezwykle wysokie. I o tym mówi Marek Zuber, ekonomista WSB Meritu.
2: Prezydent Polski zarabia około 30 tysięcy złotych brutto miesięcznie i trudno tutaj oczekiwać możliwości wypłaty premii na poziomie rocznego wynagrodzenia. Premier 22 tysiące, posłowie 18 tysięcy złotych, więc moim zdaniem jednak ta różnica jest zbyt duża.
0: I tak, podwyżka dla prezesa NBP pociąga ze sobą wzrost wynagrodzeń także dla wiceprezesów i członków Rady Polityki Pieniężnej, których pensje są uzależnione właśnie od zarobków kierownictwa banku, a sprawdziłam, ile właśnie członkowie RPP otrzymują. Ponad 43 tysiące miesięcznie, tak to wygląda.
3: Nie, no to do bida przy prezesie.
0: Dlatego te podwyżki są wskazane.
3: Tak, znaczy tak sobie zastanawiam się, bo przez Polskę przetoczyła się ostatnia fala dyskusji, że lekarze za dużo zarabiają, bo tam ktoś milion wyciągnął z kilku szpitali. Ja wiem, że troszkę nielegalnie, bo byli w pięciu miejscach, a prezes jest tylko w jednym i jest jednym prezesem.
0: I jest legalnie.
3: I jest legalnie, tak, więc no ale jednak lekarz to życie ratuje.
0: Tak.
3: A prezes tylko o stopach.
0: No, dokładnie tak.
3: Chyba,
0: tak
3: że to ortopeda. No to wtedy, to tak. Dziękuję.
0: To inaczej.
3: Justyna Golonko opowiadała dzisiaj o gospodarce.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
12: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
13: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
12: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
13: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
11: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
12: Jacek Czarnecki
13: i Roch Kowalski.
10: Autopromocja.

0: Po Ostrołęce i Wyszkowie, Szczytno w Warmińsko-Mazurskiem policja zatrzymała nastolatka, który miał grozić atakiem w szkole. Kampania w Krakowie na ostatniej prostej. W niedzielę mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta. Kochała intensywnie, żyła po swojemu. Na koniec 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. Minęła 8. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynamy od Szczytna. O świcie policjanci zatrzymali 16-latka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. Chłopak został przewieziony na komendę. Na razie policja nie udziela więcej informacji. W nocy lokalny tygodnik Szczytno alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody, zamaskowany mężczyzna grozi atakiem na terenie jednej ze szkół. A chodziło o szkołę ponadpodstawową. 16-latek jest teraz przesłuchiwany. Wcześniej za takie groźby służby zatrzymały 2 17-latków, jednego z Przasnysza, drugiego z Sierpca na Mazowszu. Niewykluczone, że wszystkie te sprawy są powiązane, mówi Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA.
1: Sprawdzamy, czy to nie jest challenge, czy nie jest namawianie, powiedzmy, i kontaktowanie się młodzieży, czy przykładowo jedna tego rodzaju działalność nie powoduje, że kolejne osoby podejmują taką określoną działalność. My w tej chwili podejmujemy szereg działań, które mają na celu rzeczywiście zapobieżenie temu.
0: Stąd zatrzymania nastolatków i wnikliwa analiza treści, które pojawiają się w internecie. Policja jest czujna po ostatnich brutalnych atakach w mazowieckich szkołach. Wczoraj w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem 15-letni były uczeń zaatakował 3 osoby. Zginęła 37-letnia pracownica szkoły. 15-latek spędził noc w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Dziś stanie przed sądem. Niewykluczone, że za swoje czyny będzie odpowiadał jak dorosły. Przed sądem stanie też 19-letni nożownik z Ostrołęki. W środę chłopak zaatakował 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Wieczorem usłyszał zarzuty.
2: 6 zarzutów usiłowania zabójstwa poszczególnych osób. Pokrzywdzonym w tym zakresie jest 7 osób, to jest 2 nauczycieli i 5 uczniów. 1 czyn usiłowania zabójstwa wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych oraz z motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
0: Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Dziś sąd zajmie się wnioskiem śledczych o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Co z Trybunałem Stanu dla Adama Glapińskiego? Za godzinę zbiera się Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Ma przyjąć sprawozdanie w sprawie wstępnego wniosku o pociągnięcie Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej. Szefowi NBP zarzuca się między innymi naruszenie konstytucji i ustaw poprzez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów. Działo się to za rządów PiS-u, a także uchybienie nakazowi apolityczności. Glapiński odpiera zarzuty, mówi o politycznym podłożu toczącego się postępowania. Pozwy w trybie wyborczym i brak debaty. Kampania przed wyborami prezydenta Krakowa dobiega końca. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska mają kilkanaście godzin na przekonanie do siebie mieszkańców przed niedzielną drugą turą wyborów. W ostatnich dniach kandydaci i ich sztaby przenieśli kampanię do sądów. O szczegółach Paweł Pawlica.
3: Łukasz Gibała złożył 3 pozwy w trybie wyborczym, Monika Piątkowska 2. Zapadły 2 prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi. Łukasz Gibała na temat jego rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Monika Piątkowska sprostowała wypowiedź na temat sposobu głosowania swojego kontrkandydata w Radzie Miasta. Wszystko wskazuje na to, że między kandydatami nie dojdzie do przedwyborczej debaty, choć Monika Piątkowska zaprosiła Łukasza Gibałę do rozmowy o godzinie 17 na Rynku Głównym.
4: I odwagę, chłopie, stań obok mnie, podyskutujmy o mieście. Pozwól, aby dziennikarze zadali ci pytania.
5: Pani senator, stańmy do debaty, zadawajmy sobie naprzemiennie pytania, bez żadnych pomocy.
3: Sztaby kandydatów od ponad tygodnia nie mogą porozumieć się co do formuły debaty. Zarówno Monika Piątkowska, jak i Łukasz Gibała ostatnie godziny kampanii zamierzają wykorzystać na spotkania z mieszkańcami. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Na koniec Warszawa i huczne świętowanie urodzin Agnieszki Osieckiej. W 90. rocznicę urodzin artystki warszawski Teatr Rampa przygotował spektakl muzyczny Osiecka – Dzikość serca. Wybitną poetkę gra Magdalena Kumorek.
6: To, co chcemy zrobić, to chcemy dać wam smak tego, dlaczego ta dziewczyna była taka, a nie inna. Kto ją ukształtował i dlaczego? Skąd tylu mężczyzn w jej życiu? Dlaczego alkoholizm i dlaczego taka relacja z córką, a nie inna? I absolutnie nie chcemy jej ani bronić, ani gloryfikować, ani nie zamykać w jakimś pudełku, tylko chcemy tym, którzy nie znają historii Osieckiej, chociaż ciut ją przybliżyć, żeby te 2000 piosenek, które wyszły spod jej...

0: pióra stały się ciut bardziej jasne, dlaczego one takie są.
1: Odpowiedź w spektaklu muzycznym Osiecka – Dzikość serca w Stołecznym Teatrze Rampa. O urodzinach Agnieszki Osieckiej pamięta także Polskie Radio. Dziś w Trójce wyjątkowy koncert. Piosenki z tekstami Osieckiej wykona zespół Raz, Dwa, Trzy. Początek koncertu o 19:00. Transmisja na antenie Trójki, na jej stronie internetowej, a

0: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: I to jest piątkowy poranek, drodzy Państwo. Zwykle tutaj z humorem podchodzimy, czasem sobie heheszkujemy, ale dzisiaj absolutnie nie ten kierunek. Jeśli gdzieś w okolicach szkół zobaczą Państwo policjantów, to proszę się nie martwić. Oni są tam po to, żeby zapobiegać. A jest czemu? Właśnie zrobiłem sobie takie resume. 16-latek ze Szczytna zatrzymany dzisiaj. Wczoraj nastolatkowie z Przasnysza i z Sierpca. Te ich działania też zostały udaremnione, są w rękach policji, ale niestety nie udało się to w Ostrołęce i Leszczydole Nowinach. Tam są ofiary śmierci. To podobno jakaś seria. Czy to jest challenge? Pytania się mnożą. Sądzę, że rodzice są zaniepokojeni i to jest najładniejsze i najdelikatniejsze słowo, jakie w tej chwili przychodzi mi do głowy. I to będzie pewnie temat dnia, jak nie kilku najbliższych dni. Mamy piątek, to jest 9 dzień października i to jest poranek w Polskim Radiu 24. 7 minut po godzinie 8. To oznacza, że czas na kolejną polityczną rozmowę.
0: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Rok Kowalski, dzień dobry ponownie. Z nami Aleksandra Owca, partia Razem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
2: Zacznijmy jednak, zanim przejdziemy do tematów krakowskich, bo pani Aleksandra Owca jest także byłą kandydatką na prezydentkę Krakowa. Zacznijmy od tematu bezpieczeństwa w szkołach. Czy w pani ocenie tutaj środek ciężkości, jeśli chodzi o opiekę, o zainteresowanie, leży po stronie szkół czy po stronie rodziców?
3: Myślę, że to są bardzo trudne pytania, że ta sytuacja jest na pewno bardzo poważnym problemem. Cieszę się, że zajmują się nim odpowiednie służby, dlatego że nie ukrywam, że przy naszym stanie obrony cywilnej i tego, w jaki sposób jesteśmy przeszkoleni, tutaj niewątpliwie jest potrzebna ta pomoc służb. Natomiast to, co myślę, że jest najważniejsze, to że i politycy, i media powinni jednak powściągliwie podchodzić do tematu. Jest to temat bardzo delikatny. Mówimy o dzieciach, o nastolatkach. Myślę, że tutaj musimy po prostu pozwolić działać służbom.
2: Rząd twierdzi, że poniekąd odpowiedzialne za taką sytuację są także treści w internecie, z którymi młodzież ma kontakt. Wczoraj Sejm przyjął ustawę, która daje możliwość zdejmowania z sieci treści właśnie wulgarnych, czy też obscenicznych, szkodliwych. Czy pani także uważa, że to głównie internet doprowadza dzieciaki do kryzysu zdrowia psychicznego, to na pewno?
3: Do kryzysu zdrowia psychicznego na pewno się przykłada, to jest pewne. Natomiast myślę, że w tej sytuacji musimy sobie powiedzieć bardzo otwarcie, te przyczyny muszą zostać po prostu zbadane. Nie możemy przerzucać odpowiedzialności tutaj na, nie wiem, gry komputerowe, bo już słyszałam takie pomysły. To jest trochę szukanie na siłę jednego powodu, który wydaje mi się, że nie zostanie znaleziony ani przez Sejm, ani przez Senat, ani przez, może przez dziennikarzy śledczych, natomiast na pewno nie przez polityków.
2: To jakie działania podjąć w takim razie? Jak sprawić, żeby nasze dzieci były w szkołach bezpieczne?
3: Myślę, że w tym momencie musimy skupić się na tym, żeby dać dobrze działać służbom, dać im dobrze po prostu reagować na wszystkie informacje, które docierają, nie tworzyć szumu informacyjnego, który może przeszkodzić im w znalezieniu prawdziwych przyczyn, prawdziwych sprawców, no i na pewno wyciągnąć potem konsekwencje. To jest temat po prostu obrony cywilnej, który nie jest nikomu nieznany, to znaczy tego, w jaki sposób jesteśmy jako ludność cywilna przygotowani na zagrożenia, czy to zagrożenia, które pojawiają się na przykład na zewnątrz budynków użyteczności publicznych, takich jak szkoły, czy to zagrożenia takie, które pojawiają się wewnątrz. No, to jest też kwestia tego, na przykład jak jest organizowana ewakuacja, czy do wewnątrz, czy na zewnątrz, czy dzieciaki i nauczyciele wiedzą, w jaki sposób reagować. Natomiast przy obecnym, trwającym kryzysie, myślę, że najlepszym, co możemy zrobić, to po prostu nie tworzyć tego szumu informacyjnego.
2: To jeszcze tylko na koniec zapytam, na koniec tego wątku rzecz jasna, zapytam panią o rozwiązania, które się pojawiają jako pewnego rodzaju pomysły, reakcje właśnie na ten kryzys. Czy to bramki w szkołach, czy specjalne szkolenia na wzór tych amerykańskich, między innymi z tego, jak barykadować się w sali lekcyjnej, czy inspekcja plecaków przed wejściem do szkół, czy to są rozwiązania?

0: rozwiązania, które powinny wejść w życie, które mogą pomóc?
1: Myślę, że dzięki Bogu jesteśmy jeszcze daleko od tego, gdzie są Stany Zjednoczone i na chwilę obecną powinniśmy skupić się na rozwiązaniu aktualnego problemu, a nie kopiować rozwiązania z kraju, który nie umie sobie poradzić z dostępem do broni od dziesięcioleci.
0: Jak pani patrzy na sejmową dyskusję na temat prawa aborcyjnego? Koalicja rządząca na rok przed wyborami doszła do porozumienia i forsuje w Sejmie dwa projekty. Jeden o dekryminalizacji aborcji, a drugi o przywróceniu tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Nie za późno na te działania?
1: No myślę, że przede wszystkim musimy tutaj sprostować tezę, to znaczy z tego co wiem, to doszła do porozumienia na poziomie komisji, natomiast głosowanie na sali plenarnej oznacza, że wezmą w nim udział członkowie Koalicji Obywatelskiej szeroko rozumianej, jak na przykład Roman Giertych, wezmą w nim udział koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, jak na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja nie mam wątpliwości, że wyprowadzenie tych ustaw z komisji jest jakimś tam krokiem związanym z tym, że zbliżamy się już do następnych wyborów, a ten jeden z głównych powodów, który wyprowadził ludzi na ulicę przed wyborami w 2023 roku, został przez Koalicję Obywatelską i jej koalicjantów po prostu zakopany. Natomiast czy to się uda przeprowadzić przez Sejm? No ja mam bardzo duże wątpliwości, no bo po prostu widzieliśmy w jaki sposób ta koalicja funkcjonuje przez ostatnie 3 lata. No i nikt, kto umie liczyć, nie ma chyba wątpliwości co do tego, jakie będą dalsze losy tej ustawy.
0: Ale to myśli pani, że koalicja się nie policzyła, że to może się zakończyć fiaskiem jeszcze na etapie parlamentarnym?
1: A myśli pan redaktor, że Roman Giertych i Polskie Stronnictwo Ludowe zagłosują za liberalizacją aborcji?
0: Nie, natomiast wydawało mi się, że koalicja się policzyła.
1: Ja myślę, że się policzyli, natomiast potrzebują medialnego newsa o aborcji i tym newsem jest wyprowadzenie ustaw z komisji.
0: Jednak zawsze, jednak rocznik z 92, z 92 zawsze się dogada. Aleksandra Owca, radna z partii Razem, jest naszą rozmówczynią. To o wyborach w Krakowie porozmawiajmy. Czy te 2 tygodnie kampanii wyborczej ułatwiło mieszkańcom i mieszkankom Krakowa wybór przed drugą turą?
1: Myślę, że na pewno nie. Myślę, że na pewno niewiele jest osób, które przekonało do pójścia na wybory. Ja jestem, powiem szczerze, bardzo zawiedziona. Szczególnie nie podoba mi się tryb prowadzenia kampanii, który polega na tym, że więcej czasu sztaby spędzają na sali sądowej niż z ludźmi na ulicach. Nie podoba mi się to, że również nie udało się doprowadzić do przeprowadzenia debaty. Przed pierwszą turą tych debat było sporo, być może za dużo, bo nie we wszystkich też wszyscy brali udział. No, ja sama byłam na 8 debatach, różnych bardzo, częściowo tematycznych, częściowo organizowanych przez media. I wydaje mi się, że to jest takie dobre miejsce, żeby wyborcy, wyborczynie mogli sobie pooglądać te materiały, nawet jeśli nie na żywo, to potem czy w jakichś fragmentach i po prostu wyciągnąć wnioski co do tego, nie tylko co kandydat czy kandydatka umieją wpisać sobie do ulotki, ale także jak reagują na poszczególne pytania, jak zwracają się do innych ludzi, w tym do swoich kontrkandydatów. Myślę, że tego bardzo zabrakło przed tą drugą turą.
0: A pani radna, jak pani by to zdefiniowała? Co było osią tej kampanii? Czy to rzeczywiście były sprawy krakowskie? Czy to jednak był dylemat wybrać kandydata powiązanego z rządem, czy kandydata niezwiązanego z rządem?
1: Znaczy myślę, że mniej chodziło o rząd, jako rząd Donalda Tuska. Natomiast no, z przykrością stwierdzam, że pomimo moich wielkich starań w pierwszej turze, kiedy starałam się, żeby ta kampania była bardzo twardo oparta o jakieś takie najbardziej podstawowe dla mieszkańców, mieszkanek Krakowa sprawy, o mieszkania, transport, pracę, ochronę zdrowia i o to uczciwe zarządzanie miastem, no to niestety wydaje mi się, że przy tej drugiej turze to już wyraźnie odleciało w inną stronę. I mniej było to związane, myślę, że nawet z rządem, a bardziej z pytaniem, czy my chcemy zmiany, czy chcemy kontynuacji. Kandydatka Platformy Obywatelskiej została wybrana nie na zasadzie, to jest kandydatka, która reprezentuje Koalicję Obywatelską, ale jest bardziej kompetentna niż na przykład Aleksander Miszalski, czy lepiej podejmuje decyzje, czy jakoś lepiej współpracuje, bo jakby to mogłyby być zalety kandydatów.

0: kandydatki Koalicji Obywatelskiej, tylko została wybrana kluczem. Dodatkowo jeszcze ma przeszłość w administracji Jacka Majchrowskiego, więc mamy tutaj kandydatkę kontynuacji nie tylko ostatnich 2 lat, ale ostatnich 24 lat. No więc myślę, że na tym trochę się opiera niestety ta kampania. No nie mam wątpliwości co do tego, że Koalicja Obywatelska ma dalej duże poparcie w Krakowie, które sprawia, że ludzie zagłosowaliby nawet na sarnę z krzesłem na głowie przysłowiową. Natomiast no pani senator moim zdaniem niewiele nowych osób przekonała.
1: To pozdróbmy Filipa Połoskę, inicjatora akcji sarny z krzesłem na głowie. To faktoid lata temu już wymyślił nieistniejący faktoid. Pani radna, a co jest tak na dobrą sprawę najbardziej palącym problemem Krakowa? Bo ja w tej kampanii wyborczej usłyszałem i o oczywiście strefie czystego transportu, i o cenach w Krakowie, i o budżecie Krakowa, i o upolitycznieniu, czy też politycznym kluczu rozdawania stanowisk w krakowskim magistracie. A dla mieszkańców co jest największym problemem? Co powinni rozwiązać politycy w pierwszej kolejności w Krakowie, niezależnie od tego, czy to będzie Gibała, czy Piątkowska?
0: No myślę, że tutaj podstawową odpowiedzią są koszty życia, jednak te ceny, w szczególności ceny mieszkań po prostu, bo ceny mieszkań sprawiają, że ludzie po prostu nie zostają w Krakowie. Studenci nie przyjeżdżają, po studiach wyjeżdżają. Ludzie nie zakładają tutaj rodzin i będzie tylko gorzej, biorąc pod uwagę, że mamy w tym momencie w Krakowie zwolnienia grupowe, więc do tego katalogu pana redaktora, z którym oczywiście bym się zgodziła, bo to są wszystko istotne problemy, dodałabym bez wątpienia jeszcze kwestię rynku pracy, który był bardzo jednolity przez ostatnie dekady i w tym momencie widzimy tego konsekwencje.
1: Jednolity w kierunku?
0: W kierunku centrów obsługi biznesu. To znaczy, kiedy wyszliśmy z tego największego turystycznego boomu, pojawiło się bardzo dużo po prostu oddziałów korporacji, bardzo dużo osób znalazło, szczególnie młodych, szczególnie dobrze wykształconych, znalazło zatrudnienie w korporacjach w obsłudze biznesu. No i efekt tego jest taki, że teraz, kiedy dużo stanowisk może zostać zastąpionych sztuczną inteligencją albo przeniesionych tam, gdzie pracownik jest tańszy, czyli na przykład do Indii, no to efekty tego są takie, że w Krakowie ta praca po prostu zaczęła znikać. Na razie są to setki miejsc pracy, ale widzimy po prostu bardzo niepokojący trend.
1: A samorządowcy są w stanie, jakkolwiek wracając do tematu cen mieszkań, są w stanie zrobić cokolwiek, żeby to nie deweloperzy dyktowali monopolistycznie ceny nieruchomości?
0: No oczywiście, tutaj są dwa rozwiązania, tak samo jak na poziomie krajowym. To znaczy z jednej strony musimy budować zasób mieszkań, które są gminne, który potem może konkurować po prostu na rynku z tym rynkiem prywatnym. Po drugie mamy kwestię tego, żeby mieszkania, które już są na rynku, no po prostu były używane do mieszkania. My mamy w Krakowie, szacuje się nawet 70 tysięcy pustostanów. Ja wyszłam na początku jesienią 25 roku z inicjatywą, która przeszła przez Radę Miasta Krakowa dotyczącą wyższego opodatkowania podatkiem od nieruchomości pustostanów inwestycyjnych. No tylko, że w tym momencie mamy problem wykonawczy, to znaczy prezydent Miszalski co prawda powiedział, że tak oczywiście będzie robił i od tego czasu wydał dwie decyzje.
1: Tylko jeśli mogę się wtrącić, pani radna, bo z punktu widzenia, szczególnie jeśli pieniędzy w kasie miejskiej brakuje, to z punktu widzenia miasta no ekonomicznie łatwiej jest sprzedać kamienicę czy budynek z pustostanami deweloperowi. Deweloper zburzy i postawi piękny blok.
0: Ale nie, panie redaktorze, pan nie rozumie. To są pustostany prywatne.
1: To są pustostany prywatne.
0: My mówimy o opodatkowaniu wyższym podatkiem od nieruchomości pustostanów inwestycyjnych. W ten sposób, w jaki się opodatkowuje przedsiębiorców, a nie ludzi, którzy mieszkają w mieszkaniach. To jest przychód do budżetu, a nie koszt.
1: Okej, ale to rozumiem, że ci przedsiębiorcy, skoro nie chcą remontować tych pustostanów, to nie wiem, czy jeszcze chętniej odłożą większy podatek.
0: To bardzo często nie są pustostany do remontu. To są pustostany kupowane bardzo często na przykład prosto od deweloperów przez fundusze hedgingowe. My mówimy po prostu o tej
1: zasadzie. Czyli zabezpieczenie majątku to jest po prostu.
0: To jest czysta inwestycja. Kiedy mówimy o funduszu hedgingowym, no to to nie jest zabezpieczenie majątku przez przynajmniej trzech różnych inwestorów idących w górę, aż zejdziemy do, powiedzmy, jakiegoś milionera, który inwestuje minimum 100 tysięcy dolarów w poszczególny portfel inwestycyjny. Nie wiem, dlaczego tutaj zeszłam na aż tak dalekie
1: tłumaczenie. Ja zaraz pomogę wybrnąć.
0: Natomiast

0: chodzi generalnie o ten zasadniczy problem, że w Polsce bardzo się opłaca inwestować w nieruchomości. Opłaca się inwestować w nieruchomości, dlatego że nie jest to właściwie w ogóle opodatkowane. No i opłaca się to bardziej niż inwestowanie w. Dokładnie, ponieważ ludzie inwestują, jest coraz mniej tych mieszkań, w których można mieszkać. No a przydałoby się, żeby lepiej inwestowało się w akcje czy w startupy, w spółdzielnie. Są naprawdę setki różnych możliwości inwestycji, które są dla społeczeństwa i dla gospodarki pozytywne, a nie blokowanie w centrach największych miast całych nowo powstałych bloków, gdzie nie mogą zamieszkać ludzie, dlatego że fundusz inwestycyjny Skymanów postanowił akurat tam wykupić dwa piętra.
1: Pani radna, pani wynik dla partii Razem to dowód na to, że trzeba startować samodzielnie?
0: Mój wynik dla partii Razem jest na pewno wyższy niż oczekiwano na początku w sondażach. Oczywiście, czy chciałabym więcej? Jasne, żebym chciała więcej. Tam oczywiście są czynniki, które się pojawiły, to znaczy na przykład 2 tygodnie przed wyborami odbyły się prawybory w szkołach średnich. No i tam do drugiej tury wchodził i owszem Łukasz Gibała, ale drugą osobą, która wchodziła byłam ja. Tutaj z Łukaszem Gibałą się faktycznie biliśmy o ten najmłodszy elektorat. No i myślę, że trochę z tych najmłodszych dało się przekonać.
1: Ale ucieka pani przed moim pytaniem. A wniosek dla partii Razem? Żeby iść samodzielnie?
0: A nie, nie, absolutnie nie uciekam. To jest wniosek, którym mieliśmy już bardzo dawno, dlatego że nasze samodzielne kampanie, z kampanii na kampanię, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, i nie mówię tylko o kampaniach wyborczych, tylko też o naszej po prostu codziennej pracy, objazdach, wydarzeniach, sprawiają, że partia Razem rośnie. Plan był od 2024 roku, żeby wystartować w 2027 samodzielnie. Ten plan jest konsekwentnie realizowany. Widać, że rośniemy i wydaje mi się, że ten wynik krakowski jak najbardziej można potraktować jako potwierdzenie tego, że ta taktyka po prostu działa, no i dopracować te elementy, które jeszcze tym razem nie zagrały.
1: Mówiła radna, i teraz żebym nie pomylił, Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa, Aleksandra Owca z partii Razem. Bardzo dziękuję pani radna.
0: Bardzo dziękuję panie redaktorze i dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.
4: Trwa poranek w Polskim Radiu 24. 24,5 minuty po godzinie 8. My teraz przenosimy się do Wyszkowa. Byliśmy o poranku w Ostrołęce, teraz Wyszków. To na Mazowszu. Tam dzisiaj zamknięte pozostaną wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola, a im podopiecznych zostanie zapewniona opieka. To decyzja, jaką podjęły lokalne władze po wczorajszym ataku. 15-latka w podstawówce. Był on absolwentem tej właśnie szkoły. W budynku zranił 3 osoby. Jedna z nich, 37-letnia pracownica placówki woźna, zmarła. Przed tą szkołą jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmara. Witaj.
5: Dzień dobry.
4: Powiedz, co się dzieje na miejscu zamkniętej szkoły dzisiaj. Jak sytuacja wygląda? O czym mówią ludzie?
5: Faktycznie tutaj ta szkoła jest zamknięta. Wielu ludzi nie widać, nie przychodzą tutaj, przynajmniej na razie. Jeśli przyjdziemy przed ogrodzenie tej placówki, to tutaj widać, że ku pamięci tej zmarłej woźnej zapalono kilka zniczy. Nad ranem powiedziałabym, że w powietrzu czuć taki niepokój. Jest też bardzo cicho, ale jest to taki, powiedziałabym, dość fałszywy spokój. Jedynie pojedynczy mieszkańcy Leszczydołu Nowin w rozmowie z Polskim Radiem mówili dzisiaj wprost, że te wczorajsze wydarzenia zasiały w nich ziarno strachu.
6: No jest trochę, nie powiem, że nie, bo jest. Bym skłamała, jakbym powiedziała, że nie. Nie, tak rano przyszłam i tak ciemno jeszcze jest, tak otwierasz, taka szarówka, także nie wiadomo, kto będzie pierwszym klientem.
7: Wnuki same się boją, wie pan. No, wczoraj też wnuczka chodzi do 5 lat, już taka dziewczynka, to płakała ze strachu. No, co te dzieci przeżywały, co były wczoraj? No powiedz pan, to jest tragedia.
5: Oprócz gminy Wyszków zajęcia w niektórych szkołach odwołano w kilku powiatach na Mazowszu. Tutaj mowa m.in. o Mińskim, w którym odwołano w 6 szkołach, w Wołomińskim i Pułtuskim. W Piasecznie zajęcia edukacyjne nie będą się odbywać z kolei ani w szkołach, ani w przedszkolach. Wszystko to jest prewencyjną reakcją na doniesienia.

0: doniesienia w mediach społecznościowych o możliwych kolejnych atakach w szkole, co z kolei jest związane z potencjalnym niebezpiecznym wyzwaniem, jakie również pojawia się w internecie. No i na taki ruch prewencyjnie również zdecydowano się w szkołach podstawowych numer 3 i 7 w Legionowie, które również według niepotwierdzonych, to podkreślam, niepotwierdzonych przez policję informacji miały znaleźć się na liście związanej z tym internetowym wyzwaniem. Rozmawialiśmy o tym z podinspektor Moniką Matyjewicz z Komendy Głównej Policji, która powiedziała, że funkcjonariusze sprawdzają każdy sygnał dotyczący możliwego zagrożenia.
1: Treści, które świadczą o zaniepokojeniu mieszkańców czy poszczególnych osób, wszystkie te treści są sprawdzane i weryfikowane przez policjantów. Policjanci zarówno Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, policjanci kryminalni wykonują szereg czynności zmierzających do tego, żeby te treści wszystkie weryfikować.
0: Zgodnie z wczorajszą decyzją szefa MSWiA, dzisiaj wokół szkół ma zostać zwiększona liczba policyjnych patroli, no i funkcjonariusze mają też odwiedzać same placówki.
1: Nie wszystkie patrole będą widoczne, bo będą działali policjanci umundurowani oczywiście, ale również policjanci, ci, którzy działają od tej drugiej strony, czyli policjanci kryminalni, operacyjni, wywiadowcy, którzy na pierwszy rzut oka, no nie wszyscy będą wiedzieć, że to są policjanci, więc te działania będą.
0: A wszystko po to, by potencjalny naśladowca, jeśli się pojawi w jakiejś szkole i będzie chciał dokonać tego samego, co miało miejsce w ostatnich dniach, by wiedział, że ta policja jest w zasięgu ręki.
2: A niestety tacy naśladowcy już się pojawiają. 16-latek ze Szczytna zatrzymany. Za chwilę więcej o tym w informacjach. Dagmara Kędzior, Leszczydł Nowiny, to jest w okolicach Wyszkowa, drodzy państwo. Dziękuję za relację.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Musicie myśleć o sobie w kategoriach
15: Sniów Chrystusa.
14: Jesteście dziedzicami Boga.
15: Macie być świadkami wiernymi i odważnymi.
14: Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei.
15: Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
7: 26. Dzień Papieski. Święty Jan Paweł II. Uczeń i misjonarz. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wejdź na stronę dzielo.pl.
16: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Policja dementuje informacje o rzekomym, groźnym challenge'u. Przygotowania kilku nastolatków.

0: do ataków w szkołach nie są elementem internetowego wyzwania. Na razie nic na to nie wskazuje, tak piszą mundurowi. Służby zapewniają, że wszystkie doniesienia są na bieżąco monitorowane. Policja przypomina też, że za celowe próby wywołania paniki grozi odpowiedzialność karna. Na skutek ataków nastoletnich nożowników w szkołach na Mazowszu wczoraj i przedwczoraj zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem 24, że duży wpływ na zachowanie nastolatków ma internet.
1: To jest też element tego, co dzisiaj dzieje się w polskich sieci, gdzie kilkadziesiąt milionów różnego rodzaju filmów w ciągu roku krąży po sieci. Filmów, które między innymi namawiają do określonych działań, czy też pokazują określone działania.
0: W środę w Ostrołęce 19-letni napastnik ranił 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Wczoraj natomiast w miejscowości Leszczydł Nowinę 15-latek zabił woźną, ranił nauczycielkę i dyrektora szkoły. Sejm przegłosował ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Każdy lokal przeznaczony do wynajmu na okres poniżej 30 dni będzie musiał uzyskać wpis do Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zyskają prawo do decydowania o możliwości prowadzenia najmu krótkoterminowego na swoim terenie. Ponadto lokalne samorządy będą mogły wprowadzać tzw. strefy wolne od Airbnb, czyli jej zakazać prowadzenia najmu krótkoterminowego w danej gminie. Ustawa trafi teraz do Senatu. Silny halny daje się we znaki w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega turystów i odradza wyjścia na szlaki, nawet te główne. Edukator z TPN-u Tomasz Zając mówi, że warunki są bardzo trudne, a zagrożenie dla zdrowia i życia realne.
2: Wieje silny wiatr halny. Na szczytach dochodzący w porywach do 100 km na godzinę, nie chodzi kolejka na Kasprowy. No wychodzenie w te wyższe partie Tatr jest praktycznie niemożliwe, w reglach też bezpiecznie nie jest. Łamią się gałęzie, spadają drzewa, także typowa taka wietrzna pogoda.
0: W Tatrach w ostatnich dniach doszło do serii wypadków. 2 zakończyły się tragicznie. Po upadku z przełęczy Zawrat zginęli turysta i turystka. Obydwoje poślizgnęli się na twardym, zlodowaciałym śniegu. Na koniec jeszcze sekret długowieczności. Naukowcy mają nadzieję, że w odkryciu go pomoże im najstarsze żyjące zwierzę lądowe na świecie. 194-letni żółw Jonathan. Gat urodził się jeszcze w czasach Karola Darwina i ma zaskakująco dobrze zachowane mechanizmy regulujące pracę genów. Badania wykazały, że jego komórki mogą wyjątkowo skutecznie naprawiać uszkodzenia DNA i utrzymywać sprawną produkcję energii. Naukowcy liczą, że odkrycie tych mechanizmów pomoże w przyszłości wydłużyć życie w dobrym zdrowiu, także ludziom.

0: Ja tam znam sekret długowieczności. Tam, niech sobie państwo spojrzą na zwierzęta, które żyją dłużej. Te, które się ruszają tak bardzo szybko, czy te, które spokojnie, z dostojnością. No, no właśnie, tam bieganie takie. W Zakopanem najchłodniej 6 stopni, a najcieplej w Ustce 13 stopni. To odczyty z godziny 8. A jak to będzie wyglądać w najcieplejszym momencie dnia? W Zakopanem będzie 9 stopni i to jest maksimum dzisiaj dla stolicy polskich Tatr. 14 w południowej Polsce, 13 w centrum, 15 stopni. O, okazało się, że Toruń i Bydgoszcz doganiają Gdańsk i Rzeszów, bo to będą najcieplejsze miasta dzisiaj w Polsce. 11 w Suwałkach, 13 nad morzem. Parasole przydadzą się mniej lub bardziej prawie w całej Polsce. Za 25 minut 9.
1: Komentarz.
0: A po ten komentarz zwróciliśmy się dzisiaj do Piotra Kusznieruka z trybuny. Witaj Piotrze, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
0: Informacje z poranka. O godzinie 6 rano zatrzymali dzisiaj policjanci w Szczytnie 16-latka. Lokalny tygodnik Szczytno alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody zamaskowany mężczyzna grozi atakiem na terenie jednej ze szkół. Chodziło o szkołę ponadpodstawową. 16-latek jest w rękach policji. Wczoraj policja zatrzymała nastolatków z Przasnysza i z Sierpca. Ich działania zostały udaremnione. Przed chwilą słyszeliśmy w informacjach, żeby policja ostrzega, żeby nie mówić, że to panika, że to challenge, że to jakieś wyzwanie, ale o tym pisze dzisiejsza Wyborcza na pierwszej stronie z pytaniem, czy to był challenge. Czego jesteśmy świadkami, panie redaktorze?
2: No, kolejnej patologii internetu, która doprowadza do tego, że młodzi ludzie chcący naśladować pato influencerów zaczynają bawić się w takie challenge. Słowo bawić się jest takim głębokim cudzysłowie, bo to nie jest żadna zabawa, bo to jest po prostu tragedia, tak? Tragedia dla innych osób, ale dochodzimy do jakiejś kompletnej skrajności takiego funkcjonowania człowieka, czyli ktoś w ramach swojego rozgłosu postanawia zabić albo zagrozić życiu osobom postronnym. I to jest bardzo niebezpieczne. Tak? To się rozwijało w polskim internecie. Takie filmy się pojawiały, pojawiają, są dostępne. Młodzież to zaczyna naśladować bezrozumnie. No i niestety, ale system edukacyjny nie wyeliminował, że tak powiem, tego zagrożenia poprzez przekonanie młodych ludzi, że to jest groźne. I no, dojrzeliśmy do tej sytuacji, w której widzimy, że młodzi ludzie zaczynają być niebezpieczni dla siebie samych, jak i dla pozostałych osób z otoczenia.
0: Sprawę wmieszał się premier, no trudno, żeby się nie mieszał, bo odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich Polaków.
2: Bardzo poważna sprawa.
0: To prawda. Zareagował na falę ataków w szkołach. Padła mocna zapowiedź w sprawie młodzieży. Czytamy o tym na polskieradio24.pl. Większość zła, które doprowadza młodych ludzi, czasami dzieci, do zbrodni czai się w internecie, mówił w nagraniu premier, odnosząc się do ostatnich ataków w polskich szkołach. Ale powiązał to z krytyką prezydenckiego weta. Weta pod ustawą o usługach cyfrowych. No i od razu w internecie zawrzało, że jak można takie rzeczy wiązać, że to nie powinno tak być. Widzi pan tutaj takie powiązanie?
2: Widzę powiązanie, ale to powiązanie jest małe dosyć. To znaczy oczywiście wynika to z obserwacji w internecie, ale również w Polsce nie reaguje się na przemoc rówieśniczą. Również w Polsce nie ma jakiegoś racjonalnego działania psychologa szkolnego z nauczycielami w trakcie lekcji. Nie ma przekazu tych informacji. Po prostu cały system związany z rozwojem polskiej młodzieży, tym rozwojem psychologiczno-psychicznym jest na bardzo niskim poziomie albo wręcz go nie ma. I to jest moim zdaniem podstawowy problem. Uproszczenie tego, co się dzieje obecnie w internecie, do jednej ustawy, która moim zdaniem bardzo mocno zakrawa o blokowanie treści dotyczących wolności słowa i wolności wypowiadania się, szczególnie przed przyszłymi wyborami, no nie wygląda najlepiej. To znaczy ta koidentencja czasowa budzi poważne wątpliwości. Poza tym ta ustawa nie zabezpiecza społeczeństwa przed tą przemocą, która już się odbyła. Te osoby przecież zmieniły swój sposób postrzegania świata nie wczoraj, nie dzisiaj, tylko myślę, że to trwało kilkanaście miesięcy, a może kilka lat. W związku z tym pośpiech z tą ustawą, że nagle w związku z atakiem nożownika, bez przemyślenia, bez konsultacji z psychologami, z opieką taką społeczną, psychologiczną, będziemy wprowadzali jakąś ustawę, która jest narzędziem politycznym, nie wygląda dobrze. To znaczy wprowadzimy moim zdaniem kolejny bubel prawny ograniczający działania, do którego będziemy mieli duże wątpliwości w wyniku innych działań. Ta ustawa nie zabezpieczy społeczeństwa w najbliższym czasie.
0: Mówimy o ustawie, która pozwala
2: na osoby, które...
0: Tak, tak, proszę.
2: No tak, pozwala na szybkie wyłączenie, ale stan psychiczny tych osób, które atakują, nie wynika z tego, że przed chwilą obejrzał film, wziął nóż i poszedł, tylko wynika z tego, że po prostu ich emocje, ich sposób myślenia był rozwalany przez kilkanaście miesięcy i oni doszli do takiego stanu psychicznego, w którym po prostu zatarła się granica między dobrem a złem.
0: No tak, mówimy cały czas o tej ustawie, która pozwala na szybkie blokowanie treści w internecie. To przypomnijmy, 242 posłów było za, 61 przeciw, a 136 się wstrzymało od głosu. Oczywiście na miejscu polityka, no trochę miałbym związane ręce, bo jego wyborcy z kolei też na niego patrzą i no ale jak, nie zagłosowałeś na tą ustawę, chcesz, żeby się działo tak, jak się dzieje. Ale z drugiej strony, gdyby zamykać strony, które są patostronami, to ja mam wrażenie, że pół internetu trzeba było zamknąć.
2: No, ale to doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Poza tym pojawia się sytuacja, na przykład jak w dużych koncernach medialnych amerykańskich będziemy te strony zamykać, tak? To znaczy niektóre portale społecznościowe oparte są, nie mówię, że w dużej części, ale w jakiejś części również o patologię, o komentarze, które tam się pojawiają w stosunku do niektórych, o hejt w tym zakresie. Ale problemem tak naprawdę w tym, co się dzieje, jest to, że w przypadku stalkingu, w przypadku hejtu, który jest naprawdę bardzo precyzyjnie opisany w przepisach prawa, polski wymiar sprawiedliwości i organy ścigania naprawdę nie reagowały. To znaczy bardzo trudno się łapie stalkerów. Jeżeli już się ich łapie, no to czekamy na skazanie kilka lat albo nawet i więcej w postępowaniu karnym. Te osoby funkcjonują w zagrożeniu. Po prostu wymiar sprawiedliwości jest niewydolny, a w tym...
0: Piotr Kusznieruk z trybuny, mam nadzieję, że jest z nami. Jeśli nie, to za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Przypomnijmy, rozmawiamy o sytuacjach bezpieczeństwa w szkołach i tego, co leży u podstaw tego, że czujemy się, a właściwie rodzice głównie czują się zaniepokojeni tym. Wzmożone patrole, zamknięte szkoły, MSWiA mówi, sprawdzamy, czy to challenge. Tak mówił na naszej antenie, na antenie Polskiego Radia 24 wiceszef MSWiA, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański. Cała ta rozmowa do odnalezienia już na polskieradio24.pl. Pan minister podkreślił, że za niedawną serią ataków stoi to, co dzieje się w sieci, na sieć, na to, że właśnie internet jest siedliskiem zła i jak to sam premier powiedział, to właśnie tam czai się zło. Wspominał o tym również premier Donald Tusk. Groźby śmierci w internecie, policja zatrzymała dwóch nastolatków. O tym też mogą państwo przeczytać. Kolejny 16-latek zatrzymany w Szczytnie. To też są najnowsze informacje. One w takim specjalnym boksie akty przemocy w szkołach do odnalezienia na Polskie Radio 24. .pl. Piotr Kusznieruk, Trybuna, mam nadzieję, że się słyszymy.
3: Tak, słyszymy się.
0: O, jesteśmy z powrotem. No to wracając do tego, nie ma pan redaktor wrażenia, że w Polsce ze sceną polityczną, z politykami, z decydentami, może to słowo byłoby lepsze, jest coś nie tak, bo jak jest wypadek na drodze, to zaostrzamy przepisy. Jak są akty w szkołach, to przyjmujemy ustawę o zamknięciu, czy możliwości zamknięciu połowy internetu. I wszyscy wycierają ręce, mówią, no, zrobione, idziemy dalej.
3: To jest poważny problem i zazwyczaj tego jest jeszcze ustawa Kamilka, tak? Zazwyczaj po drodze, kiedy taka ustawa jest uchwalana pod presją taką społeczną, no to w dużej części to też jest bubel prawny i ona nie spełnia swoich funkcji, bo ogranicza za bardzo nie tylko prawa, ale dostęp.
0: Co z tym można zrobić? Bo to potrzebny jest kubeł zimnej wody.
3: To znaczy, co z tym można zrobić? Politycy sprowadzają swoją sprawczość nie do realizacji projektów społecznych, tylko do uchwalenia ustawy, co jest rzeczą najprostszą. No, zdarzyło się wydarzenie, w związku z tym napiszemy jakąś ustawę, w której wprowadzimy bardzo restrykcyjne ograniczenia. Ta ustawa będzie nieskutecznie wprowadzana, nie będzie żadnego systemu. I my mamy umyte ręce, no bo mówimy społeczeństwu, że uchwaliliśmy ustawę, ale nie wprowadziliśmy żadnego systemu zabezpieczającego. A tak naprawdę społeczeństwo nie oczekuje napisania ustawy, tylko oczekuje rzeczywistych działań państwa, które powodują zmniejszenie tego skutków na przykład ekstremalnego działania internetu, czy piratów drogowych, czy wpływu pedofilii na małe dzieci, a tego systemu już potem nie ma dalej. On funkcjonuje i oczywiście tylko funkcjonują te najbardziej restrykcyjne przepisy, gdzie można szybko złożyć zawiadomienie i szybko coś zablokować, ale po drodze nie wprowadziliśmy w związku z rozwojem internetu i tym, co się dzieje w społeczeństwie. No, ja powiem w ten sposób, nie ma się czemu dziwić, kiedy nie mamy w szkole normalnie funkcjonującej opieki psychologicznej i nie mamy praktycznie opieki psychiatrycznej dla dzieci.
0: To zmieniamy temat. Skoro nie możemy oczekiwać od sprawczości, od polityków takiej słusznej sprawczości, a nie tylko incydentalnego działania, to może oczekujmy chociaż od nich, że będą dobrze wychowani i będą dobrze mówić. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, domaga się najwyższej możliwej kary dla posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Po jego słowach wobec Justyny Dobroszoracz sprawą zajmie się Komisja Etyki Poselskiej. I co z tym dalej się będzie działo, panie redaktorze? Jak pan sądzi?
3: No moim zdaniem powinno to. To znaczy Konrad Berkowicz powinien, że tak powiem, odpowiedzieć za swoje słowa. No bo wypowiedź Berkowicza w stosunku do dziennika

0: dziennikarza wykonującego swoje obowiązki na terenie Sejmu jest absolutnie skandaliczna. Pani redaktor może czuć się upokorzona tym i może mogła poczuć się źle. No i, że tak powiem, no poseł musi ponieść odpowiedzialność. To, sprawa jest tak oczywista. No, nie chcę tego nazywać dosyć drastycznie, no ale przekraczamy kolejną granicę. Tak? Jak nie zareagujemy na tym poziomie, podejmując jakieś działania, no to za chwilę będzie tak, że rozmowa z dziennikarzem będzie takim mechanizmem wyzywania dziennikarza, jeżeli zada niewygodne pytanie. No, moim zdaniem absolutny skandal.
1: No tak, ale to posła można ukarać, bo to jeden poseł może dostać karę od Komisji Etyki Poselskiej. Natomiast u nas w Polskim Radiu 24 mamy od niedawna, od poniedziałku taki program Echa Dnia, gdzie sprawdzamy reakcję wspólnie z Resfuturą, sprawdzamy reakcję społeczeństwa na różnego rodzaju zachowania. I to zachowanie posła Berkowicza, to nazwanie dziennikarki kurtyzaną, 47% respondentów krytykuje Berkowicza, 53% jest po jego stronie.
0: No to wygląda źle. To znaczy, że doprowadziliśmy do sytuacji takiej konfrontacyjno-polaryzacyjnej w społeczeństwie, która tak naprawdę no, nie rozróżnia tego dobra od zła. To znaczy, ta debata polityczna może być krytyczna, ale powinna się utrzymywać w jakichś ramach. Tymi ramami jest agresja, wyzywanie. Czym innym jest wymiana niewygodnych poglądów i reagowanie tylko na niewygodne poglądy, przerzucając się argumentami. Tutaj doszliśmy no, do absolutnego skandalu, czyli skracamy to do wyzwisk czy do przezwisk w tym zakresie poniżających i obrażających no, godność drugiego człowieka.
1: Smutna to konstatacja, bardzo smutna. Piotr Kusznieruk, Trybuna, bardzo dziękuję za spotkanie i komentarz.
0: Bardzo dziękuję.
1: To może tej radości życia w piątek poszukajmy w kulturze. Ona zawsze przynosi jakieś, chociaż nie, czasem też tam są rzeczy, które chwytają za serce, to raz, ale też każą się zastanowić, zatrzymać. Mówię o ważnych filmach. Rekomendacje kulturalne Martyny Podolskiej to czwartek i piątek, zawsze u nas w Polskim Radiu 24 o tej porze, czyli 12 minut przed 9. Witaj Martyna.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No dzisiaj rozpoczniemy od wzruszającego wspomnienia, bo dzisiaj mija 90. rocznica urodziny Agnieszki Osieckiej i specjalnie z tej okazji przygotowałam dla Państwa taki midley utworów, których by nie było bez niej. Między nami.

0: Tak, nie byłoby tych utworów bez Agnieszki Osieckiej, ale ona dzięki nim z nami wciąż nieustająco jest, chociaż już od dłuższego czasu tak fizycznie i nie ma z nami.
1: Ja się wzruszyłam przy tych piosenkach.
0: Och, mam nadzieję, że państwo również. Znalazłam taki fragment jej wypowiedzi na temat tego, skąd czerpała inspirację, co sprawiało, że tak dogłębnie opisywała ludzkie potrzeby, ludzkie pragnienia, i okazuje się, że wolne chodzenie.
2: Ponieważ ludzie, którzy chodzą wolno, ja zawsze chodziłam wolno,
3: dużo widzą.
2: Jako młoda dziewczyna, oczywiście dużo widzą i oczywiście ludzie inni ich zaczepiają. Mm. Bo jeżeli pani gdzieś gna jak szalona, to nikt pani nie zaczepi. Natomiast kiedy człowiek idzie wolno, to po pierwsze oczywiście całe rzesze dzieci do niego podchodzą, żeby spytać, która godzina. To jest głupstwo. Ale w ogóle podchodzą ludzie. Ludzie się zwierzają, ludzie pytają o ulicę, ludzie opowiadają o jakichś swoich sprawach.
0: I z tej okazji jest wiele wydarzeń poświęconych Agnieszce Osieckiej, chociażby w Radiowej Trójce dzisiaj koncert Raz, Dwa, Trzy, specjalne wydarzenie transmitowane i na antenie, i na YouTubie.

0: i mogą Państwo wziąć w nim dzięki temu udział. A Teatr Rampa na warszawskim Targówku przygotowuje premierę Osiecka Dzikość Serca. W reżyserii Leny Frankiewicz w postać Agnieszki Osieckiej wcieli się Magdalena Kumorek.
1: Zapraszam na wspaniały koncert, który jest równocześnie podróżą przez życie tej wspaniałej dziewczyny. I to, co chcemy zrobić, to chcemy dać wam smak tego, dlaczego ta dziewczyna była taka, a nie inna. Kto ją ukształtował i dlaczego? Skąd tylu mężczyzn w jej życiu? Dlaczego alkoholizm? I dlaczego taka relacja z córką, a nie inna? I absolutnie nie chcemy jej ani bronić, ani gloryfikować, ani zamykać w jakimś pudełku, tylko chcemy tym, którzy nie znają historii Osieckiej, chociaż ciut ją przybliżyć, żeby te 2000 piosenek, które wyszły spod jej pióra, stały się ciut bardziej jasne. Dlaczego one takie są?
0: 90 lat temu urodziła się Agnieszka Osiecka, a 10 lat temu zmarł Andrzej Wajda. W tym roku obchodzimy rok poświęcony właśnie temu wybitnemu reżyserowi z uwagi i na 10. rocznicę śmierci i 100. rocznicę urodzin. Zatem dzisiaj otwarcie wystawy Dyrygent 10. Muzy z Radomia. Ekspozycja, która zostanie udostępniona zwiedzającym w Radomskim Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, opowiada właśnie o tym aspekcie życia mistrza. Urodził się w Suwałkach, przypomnę, ale potem przeniósł się do Radomia i o tym opowiada nam wicedyrektorka instytucji Ilona Pulnar-Duszyk.
2: Wystawa jest o tyle niezwykła, że pokazuje Andrzeja Wajdę w tym troszeczkę wcześniejszym okresie, zanim został reżyserem, dyrygentem polskiego kina. Na wystawie pokazany jest również ten czas, wcześniejszy czas, w którym zamieszkiwał w Radomiu, kiedy stawiał tutaj pierwsze kroki artystyczne i kiedy jeszcze chciał być malarzem.
3: Jesteśmy w posiadaniu unikatowego materiału filmowego, który pan Krzysztof Tchórzewski nakręcił z Andrzejem Wajdą kilkanaście lat przed jego śmiercią. W tym 15-minutowym fragmencie Andrzej Wajda opowiada tylko i wyłącznie o Radomiu, o jego związkach z Radomiem, o tym, jak do tego Radomia wracał i dlaczego ten Radom go cały czas inspirował.
0: Dodał kurator wystawy Marcin Kępa. Wystawa, której patronuje żona nieżyjącego już artysty Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, będzie czynna aż do 30 grudnia. A dzisiaj w Muzeum Narodowym w Krakowie otwarta zostanie inna wystawa poświęcona dziedzictwu Cepeli pod tytułem Obywatelka Cepelia i tam opowieść o tych wszystkich pięknych rzeczach, które można było nabyć w Cepeli, a jak wiemy, często kupowano tam przedmioty wcale niepotrzebne na co dzień, podkreśla współkuratorka wystawy dr Anna Wiśniewska.
4: Tam były takie przedmioty, których każdy potrzebował. Portmonetka ze skóry, gliniany wazon. Kupowano tam ekskluzywne prezenty, ale kupowano też pamiątki. I ta pamiątka w Cepeli miała bardzo dużą rozpiętość cenową. To był jeden z takich bardzo demokratycznych projektów cepeliowskich, bo o ile właśnie kilim, ekskluzywna ceramika, tam były też unikaty, no to było ekstremalnie drogie.
0: Ja się wybieram, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć te eksponaty, a mam czas, bo do 21 lutego ta wystawa będzie czynna w gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie, a dzisiaj w Słupsku zaś rozpoczyna się 32. Komeda Jazz Festival. To jest wydarzenie, podczas którego nie tylko koncerty są istotne, ale w ogóle muzyka komedy ma znaczenie, podkreśla organizator festiwalu profesor Leszek Kułakowski.
5: Reinterpretacje, rearanżacje muzyki, komedy, odczytywanie na nowo. Też panele komedowskie, które są organizowane przez wybitnego dziennikarza Andrzeja Winiszewskiego w bibliotece. Też mamy filmy z muzyką komedy, jam session. Także wydarzenie wokół kultury, wokół komedy, wokół jazzu polskiego.
0: Festiwal rozpoczyna się dzisiaj, 32. Komeda Jazz Festival i potrwa aż do 5 listopada. Zakończy się koncertem amerykańskiej wokalistki Liz Wright. I jeszcze zaproszenie w niedzielę po godzinie 15 w repertuarze. Moja audycja teatralna i spotkanie z Dorotą Kowalkowską w związku z tym, co dzieje się w polskich szkołach. Postanowiłam zmienić temat i porozmawiać o tym, czy teatr może pomóc i czym teatr może regulować emocje młodzieży.
6: Martyna Podolska, kulturalnie bardzo dzielę. A na zegarach 5 minut dzieli nas od godziny 9 i Ewa Wasążnik bardzo kulturalnie się przywita.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
6: To jest najładniejsze dzień dobry w polskich mediach, drodzy państwo. Tak od siebie dodaję.
7: Polemizowałabym, ale...
6: No dobrze, ale to moja opinia.
7: Nie chcę być oskarżona o fałszywą
6: dobrze.
7: Skromność.
6: Będzie na... Od końca zacznijmy, bo chcę unikać tych tematów, które od samego rana dzisiaj, o których mówimy, ale będziemy przed szkołami, będziemy sprawdzać, jak politycy reagują, będziemy szukać przyczyn, dywagować na ten temat i komentować sytuację.
7: Nauczyciele nauczyciele, prawnicy, eksperci od bezpieczeństwa.
6: Ale będziemy się też zajmować kandydatami do Pokojowej Nagrody Nobla.
7: Tak, bo dzisiaj chciałam powiedzieć, że się kończy tydzień noblowski, ale nie kończy się, bo jeszcze w poniedziałek

0: laureat w dziedzinie ekonomii. Poznamy to nazwisko albo te nazwiska. Dzisiaj rzeczywiście Nagroda Pokojowa i papież Leon XIV wśród faworytów, ale nie tylko, bo także Caritas.
1: Caritas Mykoła Kuleba. Też. To sąsiad z Ukrainy. Save the Children to jest taka organizacja, która powstała w 1919
0: Donalda
1: roku.
0: Donalda Trumpa chyba cały czas nie ma na tej
1: liście. Poczekaj. Poszukam. Ty zapowiadaj dalej, co tam... Nie, jest. Jest na 9. miejscu, ale to daleko, to spokojnie.
0: O 11 jest spodziewany ten werdykt, a właściwie ogłoszenie werdyktu, który pewnie jest już znany Akademii, ale ogłosimy oczywiście w Polskim Radiu 24 te informacje, a potem będziemy komentować z panią dr Bonikowską, specjalistką od spraw międzynarodowych, na pewno ten aspekt światowy laureata Nagrody Pokojowej Nobla tutaj podkreślimy.
1: Ewa Wasążnik od 9 do 12 z całą ekipą. Grzegorz Szwądczak za poranek już państwu dziękuję. Do usłyszenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania. Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
11: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
12: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Cała seria zatrzymań nastolatków za groźby pod adresem rówieśników. Policja dementuje informacje o groźnym internetowym wyzwaniu. Dziś decyzja sądu w sprawie 15-latka, który zaatakował podwyżkowym. Niewykluczone, że chłopak będzie odpowiadał jak dorosły. Świątek i Hurkacz walczą w azjatyckich turniejach. Dziś ważne mecze obojga naszych zawodników. Minęła 9. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Policja dementuje informacje o groźnym challenge'u. Przygotowania kilku nastolatków do ataków w szkołach nie są elementem internetowego wyzwania. Na razie nic na to nie wskazuje, czytamy we wpisie mundurowych w mediach społecznościowych. Służby zapewniają, że wszystkie niepokojące sygnały są na bieżąco monitorowane. O świcie policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-latka, który groził atakiem w szkole. Chłopak nagrał i rozpowszechnił w internecie film, mówi Tomasz Markowski z Policji w Olsztynie.

0: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie ustalili i zatrzymali 16-latka, który, jak się okazało, jest autorem nagrania, które pojawiło się lokalnie w przestrzeni internetowej, a na którym to nagraniu zapowiadał przeprowadzenie ataków jednej ze szkół na konkretnie wskazane osoby. Znalazł się już dziś rano w rękach policjantów, trafił do jednostki policji, gdzie prowadzone są z nim dalsze czynności. Jak przyznał 16-latek w rozmowie z policjantami, nagranie powstało dla żartu, natomiast teraz czekają go zdecydowanie realne konsekwencje tego bezmyślnego zachowania.
1: Podobnych zatrzymań było dziś więcej. W ręce mundurowych wpadło 2 piętnastolatków z Pruszkowa i 13-latek ze stołecznego Bemowa. Wszyscy publikowali w mediach społecznościowych nagrania z groźbami pozbawienia życia innych osób. Sąd rodzinny zajmie się sprawą 15-letniego sprawcy ataku w szkole podwyżkowym. Wczoraj w Leszczydole Nowinach były uczeń zaatakował 3 osoby. Zginęła 37-letnia pracownica szkoły, dyrektor i nauczycielka są ranni. Szczegóły ma dla nas Krzysztof Kuczyński.
2: Policjanci z Komendy Powiatowej w Wyszkowie przesłuchali nastolatka w obecności opiekuna, a potem przewieźli go do policyjnej izby dziecka w Warszawie, gdzie spędził noc. Dziś jego sprawą zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. Mówił o tym sędzia Tomasz Królik z sądu rejonowego w Wyszkowie.
3: No i w zależności od napływu informacji pochodzących z czynności procesowych, czyli wyniki oględzin, zeznania świadków, zeznania nieletniego, jeżeli to wszystko wpłynie do wydziału rodzinnego, zostanie podjęta decyzja o wyznaczeniu posiedzenia i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
2: Sędzia nie wykluczył, że 15-latek może odpowiadać za wczorajszy atak jak dorosły. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Przed sądem stanie też 19-letni nożownik z Ostrołęki. W środę chłopak zaatakował 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Wieczorem usłyszał zarzuty, między innymi usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Dziś sąd zajmie się wnioskiem śledczych o jego tymczasowe aresztowanie. Sejm przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Pilne głosowanie zarządzono po atakach w mazowieckich szkołach. Ustawa pozwoli na blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym nawoływania do przemocy. Poprzednią taką ustawę Karol Nawrocki zawetował. O nowej sceptycznie wypowiada się Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta.
4: Zobaczymy, jak zachowa się Senat. No, niepokojąca jest ta zapowiedź premiera, który mówi, że będą wracać do tych rozwiązań, które były powodem weta. To znaczy nie ma poszukiwania konsensusu.
1: Główny zarzut prezydenta Nawrockiego to próba wprowadzenia cenzury w internecie. Rządzący przypominają, że na szali jest bezpieczeństwo dzieci. Jeszcze w tym miesiącu Steve Witkoff i Jared Kushner mogą przylecieć do Moskwy, informują rosyjskie media państwowe, powołując się na doniesienia Axios. Celem wizyty ma być bezpośrednie spotkanie z Władimirem Putinem. Rosyjscy dziennikarze przypominają także, że dziś przedstawiciele Donalda Trumpa spotkają się z ukraińską delegacją i wysłannikami Unii Europejskiej.
5: Od lutego nie ma bezpośrednich spotkań delegacji ukraińskiej z rosyjską. Rozmowy o zawieszeniu broni Kijów i Moskwa prowadzą oddzielnie z Waszyngtonem. W tym czasie Władimir Putin wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany przerwaniem działań zbrojnych. Rosyjski opozycjonista Arsen Parzenko w rozmowie z Polskim Radiem wskazał, że dyktator nie skończy wojny, dopóki nie osiągnie 3 celów. To bardzo trudne pytanie. On ma kilka celów. Chce zniszczenia Ukrainy, rozpadu NATO i rozpadu Unii Europejskiej. On chce, żeby wszystkie struktury, żeby wszystkie światowe sojusze się rozpadły, bo on widzi w nich zagrożenie. Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Kremla oraz rosyjskiego MSZ wskazują, że Moskwa jest nastawiona na kontynuowanie wojny w brutalny sposób, aby zmusić Ukraińców do kapitulacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Na koniec sport. Iga Świątek zagra w ćwierćfinale tenisowego turnieju 1000 w Pekinie. Rywalką Polki będzie Belgijka Elise Mertens. W 1/8 finału Świątek pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3. To dobry prognostyk na kolejne mecze, tak mówi trener tenisa Michał Gawłowski.
6: Bardzo solidny pojedynek, więc na pewno gdzieś tam wszystko poukładane, przeanalizowane i dobrze to wygląda. Dobrze, mocno, rzetelnie zagrany na swojej jakości, na swoich zasadach.
1: I oby tak samo było w ćwierćfinale. Mecz Świątek-Mertens o godzinie 13. Z kolei Hubert Hurkacz powalczy w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polaka czeka pojedynek z legendą Nowakiem Dziokowiczem. Ten mecz startuje o 12.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś na niebie sporo chmur, w wielu regionach może przelotnie popadać. Najwięcej rozpogodzeń w

0: centrum i na południu Polski. Temperatura maksymalna od 11 stopni na Podlasiu do 15 na Kujawach i na Podkarpaciu. Uważajmy na silniejsze podmuchy wiatru. Alert IMGW obejmuje północ Polski. Od Świnoujścia po Suwałki.
1: Klimat.
0: Silniejszy wiatr skuteczny.

0: Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tesori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 9 minut po godzinie 9 zaczynamy przedpołudniowy program w Polskim Radiu 24. Marzena Perdion, Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński i Ewa Wasążnik. Dzień dobry, zapraszamy Państwa, będziemy razem do południa.
8: Stan dnia.
9: Po dramatycznych wydarzeniach na Mazowszu policja rozpoczyna patrole przed szkołami. Także dziś minister edukacji Barbara Nowacka ma się spotkać z radami dyrektorów szkół, żeby dyskutować o tym, jak poprawić bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Przed szkołą średnią w Poznaniu jest nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry, Macieju.
10: Dzień dobry, kłaniam się.
9: Jak mają wyglądać te działania policji zapowiadane wczoraj przez premiera i przez ministra Kierwińskiego i co o całej sytuacji związanej z bezpieczeństwem w szkołach, mówią eksperci?
10: Przede wszystkim te działania i te patrole prewencyjne pod szkołami, one już są widoczne. Minąłem na swojej drodze policjantów w Poznaniu już przechadzających się w okolicy szkoły. Być może był to dzielnicowy, który rutynowo tak przechodzi, ale faktycznie widziałem tutaj mundurowych. Co więcej, chciałoby się powiedzieć o tym, że policja przede wszystkim apeluje o to, by zachować spokój. No i sytuacja jest też bardzo dynamiczna, no bo zależnie od regionów w kraju po prostu wszystko wygląda zupełnie inaczej. W Wielkopolsce, jak poinformował mnie kurator oświaty, wszystkie zajęcia i szkoły pracują normalnie, a wszystkie zajęcia też odbywają się tak jak zwykle. Inaczej sytuacja wygląda na Mazowszu. Z drugiej strony mamy też co chwilę informacje o jakichś zatrzymaniach dotyczących tej dezinformacji, tego challenge'u, czy tych wydarzeń, które bardzo często dzieją się w sieci za sprawą różnych komunikatorów czy mediów społecznościowych. Przed chwilą dostałem wiadomość od inspektora tutaj z Wielkopolskiej Policji o tym, że na przykład w Wielkopolsce trwają zatrzymania, także ten dzień nie będzie najłatwiejszy. On jest, zmienia się tutaj wszystko bardzo dynamicznie, ale służby apelują o spokój. Ja też rozmawiałem z rodzicami, którzy mówili mi, że odczuwają niepokój i zastanawiają się trochę, jak reagować. Tak mówiła mi jedna z mam. Posłuchajmy zresztą, co ma do powiedzenia pani Magda.
11: No jest taki lęk. Oni bardzo mocno się komunikują między sobą, dużo rozmawiają na tych czatach, no i to wszystko płynie z tych czatów, więc wczoraj dziewczyny pisały do mojego syna, że one się boją.
10: Mama licealistów wskazywała, że te komunikaty o atakach w szkołach, a szczególnie informacje, które dotarły do uczniów o śmierci pracownicy tej szkoły koło Wyszkowa, wywołały duży niepokój u jej dzieci.

0: między innymi ulica Listów.
1: Mam dwóch synów. Jeden ma nastawienie bojowe, drugi jest taki spokojniejszy, więc trochę mniej to okazuje, ale no też oni wszyscy słuchają, wysłuchują tych wszystkich komunikatów.
0: To tym bardziej skłania nas do odpowiedzialności za słowo, a policja informuje, że w rejonie placówek podstawówek i szkół ponadpodstawowych te wzmożone kontrole prewencyjne już trwają. Do działań kierowani są policjanci patrolowo-interwencyjni i dzielnicowi. Zresztą posłuchajmy, co mówi o tym Andrzej Borowiak.
2: Zwłaszcza w sytuacjach, czy też wobec osób, które stwarzałyby jakieś podejrzenia, że mogą zagrażać komukolwiek. Policjanci będą kontaktować się z dyrektorami szkół, z nauczycielami. Będziemy uzgadniać zakres współpracy.
0: Jednym słowem, policjant mówi tutaj o wzmożonej czujności i wzajemnej odpowiedzialności i po prostu reagowaniu na te pełne emocji godziny i dni, no bo to nie jest łatwy czas, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców, ale tylko spokój może nam w tym wszystkim pomóc.
3: Maciej Szafer, Maćku, dziękuję za relację i za to ważne przypomnienie również.
4: Komentarz.
3: Pan Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu, przyjął nasze zaproszenie do przedpołudniowej rozmowy i komentarza politycznego w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Mamy sytuację kryzysową. Rzeczywiście trudno się dziwić emocjom i uczniów, i nauczycieli, i rodziców, także pracowników szkół, ale od polityków wymagamy, żeby w takiej sytuacji kryzysowej odpowiednio zareagowali. Zdali egzamin pana zdaniem wczoraj, zdają go również dzisiaj w reakcji na to, co wydarzyło się na Mazowszu?
5: Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że politycy po raz kolejny nie zdali egzaminu i ta tragedia, do której doszło na Mazowszu, czy też cała ta seria tych ataków stała się pretekstem do kolejnej politycznej nawalanki i wykorzystywania wszelkich argumentów, żeby uderzyć w stronę przeciwną. Niestety dotyczy to obu stron sporu politycznego, bo z jednej strony został wyciągnięty i w trybie ekspresowym przegłosowana ta ustawa umożliwiająca ograniczanie czy usuwanie pewnych treści z internetu. Z drugiej strony mamy wylew opinii, komentarzy ze strony opozycji, już nie będę cytował, pasków jednej z, pożarcie Boże, stacji telewizyjnych, w których to expressis verbis, to Tusk i minister Nowacka są oskarżani o to, co stało się w szkole. Tak padają hasła na przykład, czy też słowa ze strony, z ust byłego ministra edukacji, że on, gdyby był ministrem edukacji, pozamykałby dzisiaj szkoły. To, czego oczekują rodzice, uczniowie i nauczyciele, to jest wyjaśnienie tej sytuacji, spokojne wyjaśnienie tej sytuacji i deeskalowanie tego napięcia. Ja jestem rodzicem licealistki, która w sposób oczywisty przeżywała to, co się stało, i wysłuchałam tego krótkiego materiału przed naszą rozmową i no to jest tak, że dzieciaki czy młodzież, bo ona już jest młodzieżą, potrafią się bardzo szybko nakręcić, tym bardziej, że w tych mediach społecznościowych te informacje urastają do challenge'u, tak? Mhm. No, wczoraj była mowa w tych społecznościówkach, dzieciaki wymieniały się informacjami o tym, że ktoś widział kogoś, kto ma znajomego, który na swoim profilu napisał, że prawda, jutro, czyli dzisiaj, ma być krwawy piątek i ma zginąć 60, nie wiem, uczniów czy 60 osób w szkołach. Jak ja dzisiaj czytam, czy słucham, nie puszczajcie dzieci do szkoły, zamknijcie szkoły i tak dalej, no to jest uleganie jakiejś presji. Ja oczekuję spokojnej rozmowy, przede wszystkim wyjaśnienia ze strony policji i służb, czy mamy do czynienia z takim challenge'em, czy nie mamy do czynienia z takim challenge'em. Jeżeli mamy do czynienia z takim challenge'em, no to trzeba podjąć radykalne działania. Jeżeli nie mamy, na co wszystko albo bardzo

0: wiele wskazuje, no to oczekuje tego, żeby dzieci szły normalnie do szkoły, żeby tam były zaopiekowane również od tej strony psychologicznej, żeby, nie wiem, zamiast 4 lekcji WF-u, jednej religii, biologii, odbyły się rozmowy z psychologiem czy z wychowawcą na temat tej sytuacji, czy tych sytuacji, które się wydarzyły. No, życie powinno się toczyć normalnie, normalnie dalej, a to, co się wydarzyło w tych kilku szkołach, no to jest kwestia wyjaśniania przez służby. Być może pewnie na pewno również psychologów i być może psychiatrów.
1: Panie redaktorze, to skupmy się na tych aspektach politycznych, politologicznych. Wspomniał pan o tej ustawie, którą Sejm uchwalił w błyskawicznym wczoraj tempie, która ma umożliwić szybkie ograniczenie dostępu do nielegalnych treści publikowanych w internecie. Głosowanie poprzedziła sejmowa debata. Posłuchajmy wypowiedzi szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, a wcześniej także premiera Donalda Tuska.
2: Dzisiaj idzie bój o to, żeby jak najszybciej wprowadzić przepisy, które niektórzy będą je nazywali cenzurą. Nie dbam o to. Państwo musi mieć zdolność zatrzymywania tego typu akcji i działań po to, żeby ratować skutecznie dzieci, uczniów, uczennice, nauczycieli przed fizycznym zagrożeniem.
3: Do tego nawoływałem w imieniu pana prezydenta premiera, żeby się wycofać z takiej narracji politycznego teatru, propagandy, PR-u, tylko wejść konkretne rozwiązania. A te konkretne rozwiązania pokazują, że można dojść do porozumienia. To trzeba chcieć.
1: Politycy przerzucają się odpowiedzialnością w takim znaczeniu, że przerzucają winę na tę drugą stronę politycznej barykady. Z kolei nie ma nikogo, kto chciałby wziąć na siebie odpowiedzialność w znaczeniu podejmowania decyzji i, mówiąc kolokwialnie, może nieadekwatnie do sytuacji, ogarnięcia tego tematu, wzięcia na klatę tego, co się w tej chwili dzieje. Tego by pan oczekiwał od klasy politycznej?
0: No, tego bym oczekiwał od klasy politycznej. Oczekiwałbym jakiegoś minimum odpowiedzialności, tak? I znaczy, ja jestem na tyle stary i na tyle wiele rzeczy w polityce widziałem, że mnie to specjalnie nie zaskakuje i nawet już się człowiek niestety przyzwyczaił do tego typu narracji, do tego, że każda okazja, każda sposobność jest wykorzystywana przez polityków do tego, żeby nabić sobie poparcia, zdobyć poparcie. No, są tematy, które są tematami mało sexy i tematami, które wymagają dużego zaangażowania czasowego i ludzkiego. No, to są na przykład wszystkie te tematy związane z edukacją, z psychologią, z pomocą psychologiczną, z tą opieką psychologiczną. To nie jest rzecz, którą można z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień załatwić, na przykład w formie 15 emerytury, nowego progu podatkowego, prawda, czy zniesienia jakiejś bariery. To wymaga czasu, wymaga zaangażowania. I ty tego nie lubią, no bo oni muszą dowieść swój wynik w tym 4-letnim okresie, prawda, rozliczyć się z wyborcami w ciągu tych 4 lat. A co będzie za 6, 8, 12 czy 25 lat, to już kompletnie z małymi wyjątkami nie obchodzi. Jeżeli chodzi o tę ustawę, znaczy, gdyby wsłuchać się w słowa pana premiera i znaczy, to, co on powiedział, to oczywiście on ma rację. To państwo musi mieć narzędzia, które pozwolą mu reagować w sytuacjach, w których ktoś nawołuje do mordu w szkole, przemocy w szkole, nie wiem, propaguje pedofilię, czy prowadzi działania terrorystyczne, albo nawołuje do terroryzmu. Problem polega na tym, że jeżeli, jak my się wczytamy w tę ustawę, to ona niestety daje urzędnikowi, bo takim urzędnikiem jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, uprawnienia blokowania, usuwania treści, które mogą być uznane przez na przykład, nie wiem, polityków, samorządowców albo przez kogo bądź za pomówienie. I to daje olbrzymie narzędzie. No, proszę sobie wyobrazić, nie wiem, za rok są wybory. I za półtora roku, czy tam za ten rok, no może trochę więcej, bo kadencja prezesa UOKiK-u musi się skończyć. że prezesem UOKiK-u zostaje Dariusz Matecki. I na przykład dziennikarze piszą,

0: piszą Gazety Wyborczej o tym, że jakiś tam polityk PiS-u, Konfederacji czy czegokolwiek innego wziął łapówkę i tak dalej, i tak dalej. I ten polityk zgłasza się do tego prezesa UOKiK-u, mówi, opublikowano materiał, który jest pomówieniem, proszę o usunięcie. Cyk, materiał jest z internetu usuwany. Oczywiście tam jest możliwość odwoływania się do sądu administracyjnego, natomiast gdyby ten katalog tych działań ograniczyć do terroryzmu, pedofilii, zagrożenia życia, zdrowia, nie wiem, dzieci i tak dalej, to myślę, że taka ustawa uzyskałaby, znaczy pewności oczywiście nie mam, ale myślę, że miałaby dużo większe szanse uzyskać zgodę, podpis prezydenta, niż ta ustawa w obecnym kształcie.
1: Czy to, co się dzieje, panie redaktorze, teraz wpłynie jakoś na nastroje społeczne i być może na preferencje wyborcze? Bo wspomniał pan o tej perspektywie przyszłorocznych wyborów parlamentarnych i wszystko, co się dzieje w tej chwili, my rozpatrujemy w tym kontekście kampanijnym i wyborczym. Ja rozumiem, że tutaj mamy do czynienia z ogromnym ludzkim dramatem, no bo nie żyje 37-latka. Młodzi ludzie są zatrzymywani, słyszą zarzuty, grozi im kara nawet dożywotniego więzienia. Więc mówimy o naprawdę kwestiach życia i śmierci, więc może niektórym naszym słuchaczom może się wydać trywialny ten kontekst wyborczy. No ale mimo wszystko zapytam o to, na ile ta sprawa może na te nastroje i preferencje wyborcze Polaków wpłynąć?
0: Jeżeli nic więcej się nie będzie działo, czyli nie będziemy mieli do czynienia z naśladownictwem tych wydarzeń, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku dni, to by perspektywa roku, jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, to niewiele osób dało o tym, co się teraz na Mazowszu działo i nie będzie to miało istotnego wpływu na wynik wyborczy.
1: A zapytam teraz pana jako doświadczonego dziennikarza. Jakiego rodzaju wyzwanie stanowi to dla mediów polskich, dla dziennikarzy, dla tych, którzy opisujemy to, co się dzieje, mówimy o tym, co się dzieje, pan mówi o tym efekcie naśladownictwa. My dzisiaj jesteśmy świadkami ujawnianych przez policję, czyli pewne źródło informacji o tym, że kolejne osoby są zatrzymywane, kolejni nastolatkowie są sprawdzani, znajdowane są noże w ich plecakach, przeszukiwane są te konta internetowe, profile w tych mediach społecznościowych tych młodych ludzi i są tam ślady, no na razie oby tak zostało, tylko jakiegoś zamiaru, zapowiedzi dokonania podobnych aktów jak te, z którymi mieliśmy do czynienia, czy w Ostrołęce, czy Podwyżkowym.
0: Wie pani, istnieje coś takiego, co się nazywa syndromem czy efektem Wertera. To oczywiście odnosi się do nieco innych rzeczy, czyli do samobójstwa, tak, które jeżeli zostanie powszechnie opisane, to znajdują się naśladownicy tej osoby, która zdecydowała się podjąć takie drastyczne kroki. Ja jestem na tyle stary, że pamiętam media, w których obowiązywała zasada, że o pewnych rzeczach, czyli o, nazwijmy to, porwaniach czy atakach takich, no, nie było tego wiele, tak, quasi terrorystycznych, nie pisało się po to, żeby nie nakręcać tych emocji i żeby nie dawać satysfakcji tym, którzy to robią i żeby naśladownicy tych wydarzeń się nie znajdowali. My teraz żyjemy w takiej sytuacji, że no, media są instytucjami, które muszą wypracowywać zysk. No niestety tak jest i poza tą misją teoretycznie społeczną czy generalnie w ogóle jakąkolwiek misją, no, to są po prostu zakłady pracy, firmy, instytucje, które muszą zarabiać pieniądze po to, żeby utrzymywać dziennikarzy i cały sztab tych pracujących w mediach osób. Jednym z elementów nakręcania tego ruchu i zdobywania środków, no, jest klikalność i zwracanie uwagi, szukanie atencji czytelników. Mamy

0: całą olbrzymią sferę mediów społecznościowych. Mamy komunikatory, na których komunikują się głównie młodzi ludzie, ale nie tylko. I to jest takie pytanie, prawda? Jeżeli ja, nie wiem, na Instagramie, na TikToku, na może X-ie w mniejszym stopniu, albo na Facebooku, temat żyje, temat nabiera jakichś monstrualnych rozmiarów, powstają teorie spiskowe, to czy my możemy ten temat całkowicie zignorować? Czy my możemy zignorować te teorie spiskowe? Moim zdaniem nie. My musimy o tym pisać, ale w sposób odpowiedzialny. Czyli krótko mówiąc, jeżeli pojawia się informacja gdzieś tam w przestrzeni medialnej o błękitnym tam wielorybie, czy delfinie, już nie pamiętam, jakie to tam zwierzę, jakie, który to z tych ssaków miałby być, i że dzisiaj ma być krwawy piątek, to ja od mediów oczekuję, że media w służbach zweryfikują tę informację, opiszą mechanizm powstawania tego typu plotek i jeżeli oczywiście tak jest, uspokoją rodziców, nauczycieli i uczniów. To też nie chodzi o to, żeby zamiatać pewne tematy pod dywan, żeby ukrywać, jeżeli istnieje jakaś skala niebezpieczeństwa czy jakaś groźba, żeby to ukrywać. Natomiast w żaden sposób nie eskalować, nie powtarzać
1: niesprawdzonych informacji. Ostrzegać, a nie straszyć. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu, był z nami. Spokojnego dnia życzę.
0: Dziękuję ślicznie, kłaniam się, do widzenia.
2: Reklama. Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Fala porannych zatrzymań nastolatków w związku z groźbami w internecie. Policja ujęła dwóch 15-latków z Pruszkowa, 13-latka ze stołecznego Bemowa. Wcześniej mówiliśmy o zatrzymaniu 16-latka ze Szczytna. Funkcjonariusze z Józefowa natomiast zatrzymali 14-latka, który planował przynieść do szkoły nóż. Koordynator służb specjalnych, minister Tomasz Siemoniak, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że policja wykluczyła istnienie internetowego challenge'u związanego z ostatnimi aktami przemocy w szkołach.
4: Znam dobrze Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Tam są znakomici specjaliści i jeśli policja zdecydowała się taki komunikat wydać, to ci specjaliści, najlepsi od internetu, od różnych czarnych spraw w internecie, musieli to sprawdzić.
3: Służby muszą odsiać nieodpowiedzialne żarty od realnego zagrożenia. To trudne zadanie. Trwa monitoring sieci, a także spotkania z młodzieżą w szkołach. Sejm tymczasem przyjął ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Przepisy pozwolą na blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym nawoływania do przemocy. Pilne głosowanie zarządzono po aktach przemocy w mazowieckich szkołach. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański mówił Polskiemu Radiu 24, że to bardzo potrzebna ustawa.
5: Cała klasa polityczna dzisiaj powinna dbać o bezpieczeństwo dzieci. Jeśli chociaż tym zakazem uratujemy życie jednej osoby, dwóch osób, to powiem, że to będzie sukces tej ustawy.

0: Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie. Jest rozstrzygnięcie wyborczego pozwu przed niedzielnym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Sąd nakazał szefowi MSZ-u Radosławowi Sikorskiemu sprostowanie słów o Łukaszu Gibale. Sąd zakazał wicepremierowi rozpowszechniania wypowiedzi sugerującej, że sąd stwierdził, że Gibała jest kłamcą lub mitomanem. Sąd nakazał też ministrowi Sikorskiemu opublikowanie sprostowania. Postanowienie nie jest prawomocne. Przypomnę, druga tura wyborów w Krakowie w niedzielę, a o północy zacznie się cisza wyborcza. Do obejrzenia 190 filmów z kilkudziesięciu krajów. Dziś rusza Warszawski Festiwal Filmowy. W najważniejszym konkursie międzynarodowym o Grand Prix Festiwalu rywalizować będzie 15 produkcji, w tym nagrodzony na festiwalu w Gdyni film Przez ścianę.
1: Bardzo warszawska historia, ona się tutaj zrodziła, na Rakowieckiej. Stąd są nasi bohaterowie i my tę historię trochę oddajemy Warszawie. Ja się strasznie cieszę w ogóle, że my, twórcy i nasze filmy spotykają się i wzajemnie się sobie przyglądamy, bo to dla nas jest też odświeżające i bywa bardzo inspirujące.
0: Mówił reżyser Maciej Sobieszczański. W konkursie międzynarodowym jest jeszcze jedna polska produkcja. To Cudze rzeczy w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. Warszawski Festiwal Filmowy potrwa do 18 października. Zaproszeniem do kina kończymy poranne informacje Polskiego Radia 24. Za pół godziny o 10:00 przywita się z Państwem Łukasz Jakubowski. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest godzina 9:33 w Polskim Radiu 24. Sprawdzamy krajobraz w polskich szkołach po tym, co wydarzyło się wczoraj i przedwczoraj, po ataku nożownika w Ostrołęce, ale także po tym, co wydarzyło się w jednej ze szkół pod Wyszkowem. Dziś część mazowieckich placówek szkół i przedszkoli odwołuje zajęcia. W gminie Wyszków zamknięte będą dziś wszystkie placówki edukacyjne. To właśnie tam w jednej ze szkół 15-latek zaatakował przy użyciu ostrego narzędzia. Zabił jedną osobę, a dwie ranił. Przed szkołą w Leszczy-Dolenowinach, gdzie doszło do tej tragedii, jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, co tam się dzieje teraz, dobę po tym zdarzeniu.
4: Chodnik przy ulicy Szkolnej, przy której mieści się placówka, w której rozegrała się wczorajsza tragedia, jest niemal pusty. W normalny dzień przed godziną 8 byłoby tu głośno, wesoło za sprawą udających się na lekcje dzieci. No ale dziś jest inaczej. Dziś dzieci zostały w domach, szkoła jest zamknięta. Jest zapalonych przed nią kilka zniczy. Nieliczne osoby, które spotkałem w pobliżu okolicznego sklepu, nie ukrywają, że to, co się wydarzyło, zasiało w nich ziarno strachu. Dzielą się też swoimi przemyśleniami na temat tego, co powoduje agresywne zachowania wśród młodzieży.
5: No jest trochę, nie powiem, że nie, bo jest. Bym skłamała, jakbym powiedziała, że nie. Nie, tak rano przyszłam i tak ciemno jeszcze jest, tak otwierasz, taka szarówka, także nie wiadomo, kto będzie pierwszym klientem.
6: Mnuczek został, patrzy, nie idzie do szkoły. No każdy jest przerażony taką sprawą. No. Nauczyciel żadnego prawa nie ma do ucznia, bo no co ruszyć, to zaraz albo poskarży się rodzicom, rodzice przyjeżdżają, zaraz idą do nauczyciela. Kiedyś tak nie było.
7: W ogóle to jest wszystko przez te telefony, laptopy, to wie pan, naogląda się tego cholerstwa. I to przez to się tak dzieje, bo przecież tam tego nie było, no. Także to powinniście za to wziąć rodzice, no, jakoś z tymi dziećmi, jakoś tam ich przypilnować, żeby to tak do tego nie dochodziło, bo to jest nie do mnie do pomyślenia takie rzeczy się dzieją, no.
4: Pan ma dzieci, wnuki? Ktoś uczęszcza do tej
7: szkoły?
4: Tak,
7: chodzą. Mam tutaj dwoje chodzi. Wnuki same się boją, wie pan, no. Wczoraj też wnuczka chodzi do 5 lat, już taka dziewczynka, to płakała ze strachu. No, co te dzieci przeżywały, co były wczoraj? No powiedz pan, to jest tragedia.
4: W związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami na Mazowszu policja zapowiada także więcej patroli w rejonie szkół. W tej miejscowości policji dziś jeszcze nie spotkałem. Może dlatego, że szkoła jest zamknięta, a może dlatego, że jak mówi Monika Matyjewicz z Komendy Głównej Policji, funkcjonariusze będą starali się być niewidoczni.
8: Tylko ja tu od razu uczulam, nie wszystkie patrole będą widoczne, bo będą działali policjanci umundurowani oczywiście, ale również policjanci, ci, którzy działają od tej drugiej strony, czyli policjanci kryminalni, operacyjni, wywiadowcy, którzy na pierwszy rzut oka, no nie wszyscy będą wiedzieć, że to są policjanci. Więc te działania będą. Również ma być wzmożona profilaktyka w szkołach, czyli rozmowy z uczniami, jak się zachowywać, jak rozpoznawać pewne symptomy.

0: Tymczasem sąd rodzinny i nieletnich w Wyszkowie zajmie się dziś sprawą nożownika, sprawcy tego ataku właśnie tutaj w pobliskiej szkole. 15-latek może odpowiadać jako osoba dorosła, ale o tym oczywiście będzie decydował sąd.
1: Michał Fabisiak jest dzisiaj w Leszczy-Dolenowinach, czyli w miejscowości, gdzie wczoraj doszło do ataku tego młodocianego nożownika, niestety tragicznego w skutkach, bo nie żyje. 37-letnia woźna. Michale, bardzo dziękuję za twoją relację.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: W studiu ze mną pan mecenas Tymoteusz Paprocki. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Wiele pan pewnie w swojej karierze zawodowej widział, słyszał, wiele doświadczył, ale chyba tak jak my jest pan pod cały czas wrażeniem tego, co się dzieje i co się wydarzyło w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w polskich szkołach.
3: Myślę, że mamy pewną sytuację nową, dlatego że o ile przestępstwa takie przemocowe z użyciem narzędzi, w tym mam to oczywiście na myśli, no że znamy, wiemy, no, sam w takich postępowaniach, w jednej takiej głośnej sprawie ostatnio sporządzałem kasację w sprawie, gdzie do tragedii doszło w szkole w Kadzidle. Natomiast nową rzeczą jest to, że tak jak nawet tutaj z panią redaktor rozmawialiśmy w studiu, mam troszeczkę wrażenie, że oglądamy amerykański film, tylko że my w nim jesteśmy, a nie jest to film, mając na uwadze ilość zdarzeń, natężenie i to, że w zasadzie dzisiaj w piątek, zamiast szykować się do weekendu, słyszymy o i dobrze skutecznych akcjach policji, mówiących o tych, że po określonych wpisach czy aktywnościach w internecie zatrzymywani są, uwaga, 12, 13, 14-latkowie. Raczej informacja zatrważająca, w związku z tym myślę, że mamy pewną nową sytuację, z której należy wyciągnąć wnioski, spokojnie przeżyć i w przyszłości zwracać uwagę na to, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Tak to należy oceniać.
1: Jak polskie prawo jest przygotowane do reagowania na tego rodzaju masowe zdarzenia? Bo chyba możemy już zaryzykować takie stwierdzenie, że to ma taki charakter masowy.
3: Znaczy na pewno mamy do czynienia z masową sytuacją, natomiast polskie prawo jest przygotowane w sposób absolutnie prawidłowy. Tylko tyle, że prawo poradzi sobie z takimi sytuacjami.
1: No, ale mamy młodocianych przestępców.
3: Tak, natomiast mówię, że prawo poradzi sobie w ten sposób, że są określone przepisy i procedury, które będą prowadzone odpowiednio najpierw przez sąd rodzin, wydziały rodzinne i nieletnich. Natomiast, to zresztą pewnie za chwilę o tym też porozmawiamy, jak w ogóle ten proces wobec nieletnich będzie wyglądał, ale o tym za chwilę. Natomiast sądy ukarzą sprawców. Natomiast ukaranie sprawców nie wróci życia, nie zmniejszy tej tragedii i nie sprawi, jak widzimy, że skoro kary, jakie są wymierzane przez sąd w tego typu sytuacjach, a są wysokie, tak należy podkreślić, nie odstrasza to młodocianych przestępców, no musimy w sumie jednak użyć tego sformułowania, to oznacza, że akcent trzeba jednak przestawić na edukację, na świadomość, na budowanie wartości wśród dzieci, na oddzielenie życia normalnego od fikcyjnego, z którym mamy do czynienia w internecie, a przemoc w internecie to jest to, co ja obserwuję jako adwokat, gdzie broniąc w sprawach karnych, ja coraz częściej mam już referat spraw nieletnich. Mówimy tutaj o przestępstwach i z użyciem narzędzi, mówimy tutaj o przestępstwach w sieci, mówimy o tym, że to, co jest w sieci, jest fikcyjne, jest przenoszone jednak na życie normalne, więc duża odpowiedzialność po pierwsze na rodzicach. Trzeba to otwarcie powiedzieć, każdy z nas jest rodzicem, ja również i to jako podstawowa komórka społeczna, to na nas ten pierwszy obowiązek spoczywa, ale w dalszej kolejności oczywiście na nauczycielach, wychowawcach, szkole, policji, państwie, ale myślę, że to dla naszego społeczeństwa jest pewien sygnał, nad którym nie należy załamywać się, panikować, bo to są ostatnie rzeczy, które należy robić, tylko wyciągać wnioski i pracować na przyszłość, żeby to się więcej nie powtórzyło.
1: Mówi pan o odpowiedzialności rodziców, szkoły i innych instytucji, które zajmują się młodymi ludźmi, ale kiedy dochodzi do takiej tragedii, do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którego konsekwencją jest śmierć tej zaatakowanej osoby, no to odpowiedzialność jest zupełnie jednoosobowa.
3: Odpowiedzialność ponosi sprawca i tutaj trzeba jasno powiedzieć, bo też jest dużo dywagacji, dyskusji, rozmów, a że to młode osoby, a rodzice nie. Oczywiście zaniedbania mogą być systemowe i wynikać z każdych z tych podmiotów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, natomiast na koniec dnia sprawca jest jeden. Ta osoba, która wyciąga nóż, rani i atakuje. W sytuacji osób niepełnoletnich ta odpowiedzialność prawna kształtuje się w różny sposób, dlatego że osoba, która nie ukończyła 15 roku życia,

0: Wobec niej toczy się postępowanie właśnie przed sądem rodzinnym. Tutaj nie mówimy o stosowaniu prawa karnego. Tutaj mówimy o tym, że w takiej sytuacji, nawet jeżeli taki atak byłby ze skutkiem śmiertelnym, no to jednak ta odpowiedzialność będzie tak jak dla nieletnich, czyli największą sankcją są środki tymczasowe, więc umieszczenie w poprawczaku na określony czas pod kątem resocjalizacji, no ale to nie są te kary, które my rozumiemy, jeżeli mówimy o kodeksie karnym. Natomiast w sytuacji osoby, która ukończyła już 15 lat, sytuacja diametralnie się zmienia, dlatego że sąd rodzinny może zadecydować o tym, że taka osoba będzie odpowiadać jak osoba dorosła, jeżeli uzna, to jest kodeksowe pojęcie, że stopień demoralizacji jest tak duży, że należy w ten sposób prowadzić postępowanie. I nie wyobrażam sobie innej decyzji sądu, jak to, że 15-latek z miejscowości spod Wyszkowa, który zabił panią Woźną, tak należy tutaj matkę, osobę, która pracowała w szkole, że będzie odpowiadała w taki właśnie sposób. No nie ma w ogóle innej możliwości, myślę, że w tej sytuacji nie ma. Będzie się toczyło postępowanie na zasadach takich, jakie są w kodeksie karnym, w kodeksie postępowania karnego wobec osoby nieletniej, z tym jednym zastrzeżeniem, że wobec osoby, która pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, nie można zastosować kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj przepisy przewidują kwestię resocjalizacji i możliwości powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W związku z tym no, właśnie dla osób pomiędzy 15 a 18 rokiem życia no, nieprzewidziana jest kara dożywotniego pozbawienia wolności. No i to warto wiedzieć, ale w pozostałym zakresie no, najwyższą karą jest kara 25 lat pozbawienia wolności.
1: Okoliczności łagodzące w przypadku takich nastoletnich przestępców, zbrodniarzy?
0: Każdą sytuację należy rozstrzygać w danej konkretnej sytuacji, bo warto jeszcze dodać o tym, że w ogóle wobec każdego sprawcy, który jest sądzony wedle przepisów prawa karnego, a nie ukończył 21 lat, sąd zawsze może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, no mając na uwadze wiek i różnego rodzaju elementy. No ale teraz już przechodząc do tych zdarzeń, które jak wiemy, bo słyszymy cały czas o zatrzymaniu kolejnych nastolatków, którzy gdzieś w sieci czy w internecie, używając określonych sformułowań, nawiązywali do tych wydarzeń, każda sytuacja będzie musiała być rozstrzygana indywidualnie. To znaczy, inna jest inaczej, albo jeszcze inaczej, żeby nie zostać źle zrozumianym. Nie można uzasadnić żadnego z ataków. To jest, za każdym razem jest to rzecz, którą należy potępić, eliminować ze społeczeństwa.
1: Nie wolno tego usprawiedliwiać.
0: Tak, nie wolno usprawiedliwiać. Natomiast sąd, wymierzając karę, musi zastanowić się nad różnymi okolicznościami. To znaczy, czy czyn był dokonany na przykład dla zabawy, albo dlatego, że jest to było przedłużenie fikcyjnego świata gier i jakieś ustalenie, a spróbuję tego w realu, no to wiemy o tym, że tego typu motywacja popełnienia przestępstwa zasługuje na szczególne potępienie i maksymalny wymiar kary. Inna jest sytuacja, jak na przykład w sprawie, w której sporządzałem kasację wobec osoby, co tutaj były takie zarzuty, która zraniła faktycznie kilka osób w szkole i wobec której sąd wymierzył karę 18 lat pozbawienia wolności, a mówimy to o 18-latku. Były kwestie związane z pewną przemocą stosowaną wobec niego i tego, w jaki sposób środowisko w pewien sposób znęcało się nad tą osobą i to była taka forma walki czy odpowiedzi na to, co było. I tak jak powiedziałem, ja nigdy nie usprawiedliwię swojego klienta w żaden sposób, ale trzeba zastanowić się, no, czy przy takiej motywacji jaka kara powinna być wymierzona. No i to na pewno będzie, badane. Środowisko domowe, to w jaki sposób, szczególnie no, jeżeli często w przypadku osób dorosłych sąd, czy prokurator, czy adwokaci zastanawiają się nad okolicznościami związanymi z życiem domowym, a my tu mówimy o nieukształtowanych 13, 14, 15-latkach, gdzie nie wiemy, jaki jest bagaż doświadczeń, jakie wzorce były w domu, w jaki sposób była sprawowana opieka, czy te dzieci były zrozumiane, ale tak jak powiedziałem, to będzie musiał badać sąd, określając w jaki sposób, wymierzając surową jednak karę, będzie widział możliwość przywrócenia ich do funkcjonowania w społeczeństwie, bo z jakimi zaburzeniami my na pewno mamy do czynienia.
1: Mówimy o tych dwóch najbardziej drastycznych przypadkach, czyli 19-latek w Ostrołęce i ranione 9 osób, no i ten wczorajszy z Podwyszkowa, gdzie mamy niestety ofiarę śmiertelną, ale mamy to, czym pan wspomniał także, panie mecenasie, serię dzisiaj zatrzymań osób młodych bardzo, nastoletnich, które albo w internecie w cudzysłowie chwaliły się, że mogą dokonać podobnych aktów jak te, z którymi mieliśmy do czynienia

0: wczoraj i przedwczoraj, albo wręcz przyniosły ze sobą niebezpieczne narzędzie w plecaku do szkoły. No, w domyśle z zamiarem użycia tego do dokonania takich ataków. Jaka jest ich odpowiedzialność? Co polskie prawo mówi na temat takiego działania?
1: Znaczy myślę, że przede wszystkim jest to w ogóle sygnał, tak jak powiedziałem, i dla rodziców, i dla nauczycieli, w ogóle dla państwa, że zaciera się różnica pomiędzy światem fikcyjnym, a światem realnym, odpowiedzialnością za, już nie tylko za słowo, bo ta odpowiedzialność za słowo przy hejcie w internecie i przy anonimowości, to już od dłuższego czasu doświadczaliśmy. Natomiast jest to sytuacja, w której widzimy brak odpowiedzialności za czyny albo takie podejście na zasadzie to, że będę straszył, będę nawoływał do popełnienia przestępstwa, będę mówił o tym, że dokonam takiego a takiego czynu. W moim przekonaniu część z tych nastolatków robiło dla zabawy.
0: A to jest naprawdę poważna sprawa.
1: Tylko właśnie do tego zmierzam, że to dla zabawy to znowu nie jest w żaden sposób że usprawiedliwienie, tylko wręcz powiedział takie podkreślenie i naznaczenie i napiętnowanie tego, w jaki sposób rozumiane są określone działania. Oczywiście policja będzie badać realność tego, co zostało wypowiedziane, natomiast to mogą być nawet zarzuty usiłowania popełnienia przestępstwa, zabójstwa, bo jeżeli ktoś jest z nożem zamaskowany do kamery, wygraża i mówi, że dokona takiego a takiego czynu, to jeżeli traktując to poważnie, a należy to traktować poważnie, to to jest nic innego jak przygotowanie do popełnienia przestępstwa. Oczywiście kwalifikacje są też różne, bo może być to kwestia w delikatniejszym wariancie gróźb karalnych, tak, kierowanych wobec danych osób, czy wobec danej społeczności. Tutaj nie jest tak, że mamy sztywne ramy, natomiast przepisy bardzo dobrze sobie z tym poradzą i mam nadzieję, że też to również będzie taki pewien element otrzeźwienia, może też dla nastolatków, bo też z drugiej strony nastolatkowie też bardzo dobrze przyswajają i znają treści, które są w internecie, to teraz można zobaczyć, że zabawa się kończy. To jest policja, kajdanki, areszt, sąd, pozbawienie wolności, odcięcie od świata. I to jest realny scenariusz dla tych osób.
0: I ślad na całe życie w aktach, w papierach, mówiąc kolokwialnie.
1: No na pewno tak, inaczej. To nie jest tak, że to będzie z taką osobą szło do końca życia. Mówię oczywiście o tym, kto w internecie nawoływał do tego typu zdarzeń, bo to karalność tego jest oczywiście odpowiednio mniejsza, jeszcze w zależności od wieku. No tak jak powiedziałem, wszystkie te osoby poniżej 15 roku życia, sąd przede wszystkim wymierzając karę, tak w rozumieniu prawnym, ma na uwadze resocjalizację i powrót do społeczeństwa i pewien element wychowawczy. Natomiast myślę, że dla wielu z tych nastolatków, którzy grając w gry komputerowe, gdzie kwestia użycia broni, nóż, śmierć, krew, no niestety to jest to bardzo proste i oczywiste przy łóżku,
0: ale
1: rano,
0: też kolejne życia, które się pojawiają,
1: tak,
0: prawda?
1: Kolejne
0: że to,
1: życia,
0: czego dokonujemy, nie jest ostateczne. W życiu jest
1: immortality,
0: inaczej.
1: Tak. Natomiast tutaj będzie realność, tak jak powiedziałem, kajdanki, konwój, odcięcie od świata, przesłuchania, dochodzenie do tego, dlaczego tak wyszło. Może są to momenty, które dla tych konkretnych osób będą takim momentem przełomowym w życiu, aby coś zmienić.
0: A dla, otrzeźwiającym.
1: Tak. A dla pozostałych, mówię, grupy nastolatków w Polsce, tej społeczności, bo chyba tak w świetle tych wydarzeń możemy to dzisiaj oceniać. Będzie to element pokazujący, że to jest realne życie i warto się zastanowić, w jaki sposób się komunikujemy, co robimy i w jaki sposób nawet dla zabawy pewne treści puszczamy.
0: Ten aspekt resocjalizacyjny jeszcze, o którym pan wielokrotnie, panie mecenasie, w czasie tej rozmowy mówił. Na ile resocjalizacja w Polsce takich młodych ludzi, którzy trafiają do poprawczaków, to jest mechanizm wydolny i wydajny?
1: To jest pewien problem, dlatego że po pierwsze kwestia umieszczania na czas trwania tych postępowań, bo to jest najpierw schronisko młodzieżowe, no później to jest właśnie te elementy poprawczaka. Bardzo różnie, dlatego że mam bardzo też różne doświadczenia. Są sytuacje, w których sąd umieszcza, i to mam sprawę zresztą z ostatniego tygodnia, to jest sprawa w Wołominie, ale myślę, że akurat o niej w najbliższym czasie będzie gdzieś można usłyszeć, gdzie osoba, która nastąpił pewien spór pomiędzy i konflikt pomiędzy nastolatkami, ale w tle pojawiła się kwestia potencjalnego użycia noża, choć materiał dowodowy nie do końca wskazuje.

0: Ale akurat chłopak, którego reprezentuje, został umieszczony przez sąd na 3 miesiące w schronisku. Tyle tylko, że 3 dnia otrzymałem telefon z płaczem i z mową o tym, że jest w pokoju w miejscu, w którym inni tam przebywający powiedzieli, że jak nie zorganizuje narkotyków i środków odurzających, to stanie mu się krzywda. Oczywiście interwencja w stosunku do schroniska, prokuratury i sądu z naszej strony była zdecydowana. Mhm. Dyrekcja ośrodka podjęła właściwe kroki. Natomiast po pierwsze padło pierwsze pytanie, to o jakiej resocjalizacji my tutaj mówimy. Oczywiście kadra jest do tego przygotowana, więc te elementy są wdrażające, ale zawsze też jest taki problem polegający na tym, że schronisk tego typu dużo nie ma, bo jeżeli chodzi o areszty i więzienia, wiemy, że praktycznie w każdym mieście mamy te instytucje. Ze schroniskami już tak do końca nie jest. Trafiają tam osoby i w moim przekonaniu z delikatnym zawinieniem i osoby, które na przykład podejrzewane są o popełnienie przestępstwa zabójstwa, więc tutaj na pewno przy tych sprawach kwestia resocjalizacji i funkcjonowania schronisk, na pewno ten temat wróci w najbliższym czasie.
1: Też mam takie wrażenie, że ta dyskusja jest jeszcze przed nami. Pan mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
0: Dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Spokojnego przede wszystkim.
2: Komentarz.
1: A teraz połączona z nami pani Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Informujemy naszych słuchaczy od rana, że część mazowieckich szkół i przedszkoli odwołuje dziś zajęcia. Jak jest u państwa?
3: W naszej gminie w dniu wczorajszym odbyło się zebranie sztabu kryzysowego i spotkanie z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych. I wspólnie wypracowaliśmy stanowisko, że decyzję o przyprowadzeniu dziecka do szkoły podejmą rodzice. W związku z tym szkoły zostały otwarte, natomiast to rodzice podjęli decyzję, czy dziecko do szkoły przyjdzie, czy nie. No już dzisiaj po porannym spotkaniu z dyrektorami wiem, że dzieci w szkołach jest bardzo mało.
1: Czyli jednak rodzice postanowili, że dzieci w piątek, po tym co wydarzyło się wczoraj, zostaną w domu. To tak po ludzku zapytam, rozumie pani motywację tych rodziców?
3: Oczywiście, że rozumiem. Na takie zagrożenia trzeba reagować.
1: Ale też to tutaj też jest trochę wotum nieufności dla szkół, dla organów prowadzących te szkoły, że być może szkoła nie jest miejscem bezpiecznym.
3: Ja tego tak nie odbieram, bo jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wspólnie z Policją i Strażą Miejską placówki są właśnie obstawione i dyspozycje dotyczące bezpieczeństwa, czyli zamknięcia wszystkich dodatkowych drzwi. O tym wczoraj rozmawialiśmy z dyrektorami, to się zadziało. Wydaje mi się, że przez dziennik elektroniczny informacja, która poszła do rodziców, jest informacją dającą wybór. Jest zagrożenie i ty, rodzicu, zdecyduj. Czy wolisz dziecko zostawić w domu, czy jak nie masz możliwości bezpiecznego zatrzymania dziecka w domu, to skorzystasz z tego, co oferuje szkoła. My tego tak nie odbieramy.
1: Dzisiaj piątek, rozumiem, że no część rodziców podjęła tę decyzję, o której pani mówi, pani burmistrz, potem przyjdzie weekend, sobota, niedziela, no ale od poniedziałku znowu zacznie się, miejmy nadzieję, normalne, bezpieczne, spokojne życie. Opadną w końcu te emocje, które wszystkim nam towarzyszą, ale problem sam się nie rozwiąże i w jaki sposób na ten problem trzeba zareagować i ta odpowiedzialność reakcji na ten problem pewnie spadnie na nauczycieli, ale także na samorządy. Jaki pomysł na to życie, dobę, dwie czy tydzień po tej tragedii, która wydarzyła się wczoraj, mają państwo w Piasecznie?
3: Myśmy te działania rozpoczęli już wcześniej. Przed wakacjami dyrektorzy odbyli szkolenie dotyczące wtargnięcia napastnika z bronią do placówki oświatowej. Po wakacjach kadry pedagogiczne w większości szkół zostały już przeszkolone z tego obszaru. To jest jeden krok, który już uczyniliśmy znacznie wcześniej. Natomiast na najbliższe dni właśnie jestem po spotkaniu z dyrektorami i oczywiście podjęliśmy decyzję o tym, że psychologowie wejdą do klas i będą rozmawiali o challenge'ach, o tych niebezpieczeństwach, które dotyczą dzieci i pochodzą z sieci, pochodzą z netu. Będą uwrażliwiać na to, że inne dzieci powinny reagować na to, co ich rówieśnicy robią i po prostu komunikować sytuacje ich zdaniem niebezpieczne dorosłym, bo to powinno się dziać. I będziemy rozważać oczywiście inne kroki. Tutaj rozmawiamy oczywiście o bezpieczeństwie dzieci, ale wsparcia potrzebuje też sama kadra pedagogiczna, która czuje się i zagrożona, i zaniepokojona tym, co się w placówkach dzieje. Także będziemy również kierować, jeśli będzie takie wsparcie potrzebne, psychologiczne wsparcie.

0: wsparcie dla kadry pedagogicznej. No i będziemy dalej starali się poprawić te warunki dotyczące samego bezpieczeństwa wokół placówek oświatowych.
1: Czyli też rozważacie, nie wiem, na przykład zakup czy instalację bramek,
0: rozmawiamy
1: które
0: o tym
1: wykrywają metale?
0: Rozmawiamy o tym od rana, rozważymy. Natomiast słabością oczywiście jest sam system, który dyrektorom nie do końca daje możliwości sprawdzania plecaka, który dziecko przynosi do szkoły. To już jest odpowiedzialność na ten moment zgodnie z przepisami rodziców, więc też tutaj taki apel do rodziców, żeby sprawdzali, co dzieci mają w plecakach, rozmawiali z dziećmi, poznali ich znajomych, ale też sprawdzali, czym dzieci w sieci są zainteresowane.
1: Tak.
0: Bo to jest podstawa, żeby rodzice w domu też tą działalność edukacyjną z dziećmi prowadzili.
1: I żeby to, pani burmistrz, nie było takie zarządzanie kryzysowe w sytuacji, kiedy dochodzi do takiej kryzysowej sytuacji, tylko żeby to był taki nawyk, który wejdzie nam w krew, bo tylko wtedy
0: tak
1: to będzie miało ten walor działań prewencyjnych. Pani Hanna Kułakowska-Michalak, wiceburmistrz Piaseczna, była z nami. Bardzo dziękuję i tradycyjnie już dzisiaj spokojnego dnia życzę.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
9: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
8: A dziś?
10: Jestem zadowolona, że żyję.
11: Kawka to jest powód do zadowolenia.
12: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Uczniowie i nauczyciele pod ochroną po serii groźnych ataków szkół pilnuje policja. Wysokie ceny energii na celowniku Brukseli. Wiemy, kiedy ruszą negocjacje w sprawie reformy ETS-u. Laserem w jaskrę i to bez nacinania oka. Powiemy o przełomowej operacji w warszawskim szpitalu okulistycznym. Minęła 10. Łukasz Jakubowski. Dzień dobry. Od dziś wokół szkół jest więcej policyjnych patroli. To reakcja na serię groźnych incydentów z nastoletnimi nożownikami. Policjanci nie tylko patrolują teren wokół szkół, mogą też bez zapowiedzi wejść do środka, ale wcześniej muszą to uzgodnić z dyrektorami, mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
14: Komenda powiatowe muszą ustalić z dyrektorami szkół, czy będzie zgoda na takie wejście. Też nie chcielibyśmy, aby te wejścia były zapowiedziane, bo to by oznaczało, że ktoś będzie wiedział, że o określonej godzinie pojawia się policjant w szkole. Po prostu będą to niezapowiedziane wizyty, ale wcześniej uzgodnione i zaakceptowane przez dyrektora szkoły. Dlaczego? Dlatego, że no, szkoła ma swoją autonomię. W związku z tym takie po prostu ustalenia między nami zapadną.
13: Lista niebezpiecznych zdarzeń jest coraz dłuższa. Dziś sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie dla 19-latka z Ostrołęki. Dwa dni temu w szkole zranił on 8 osób. Napastnik usłyszał zarzuty. Z kolei sąd rodzinny w Wyszkowie zajmie się sprawą 15-latka, który wczoraj zabił pracownicę podstawówki i zranił dwie inne osoby. Niewykluczone, że będzie odpowiadał jako dorosły. To nie koniec. Rano policjanci zatrzymali 5 nastolatków, 4 z Mazowsza i 1 z Warmińsko-Mazurskiego. Mieli oni nagrywać i rozpowszechniać w sieci film z groźbami.

0: Co się dzieje z młodymi ludźmi? Jesteśmy świadkami patologii internetu, tak mówi nam Piotr Kusznieruk z Trybuny. Według naszego gościa młodzi próbują naśladować patoinfluencerów.
1: Czyli ktoś w ramach swojego rozgłosu postanawia zabić albo zagrozić życiu osobom postronnym. I to jest bardzo niebezpieczne. Tak? To się rozwijało w polskim internecie. Takie filmy się pojawiały, pojawiają, są dostępne. Młodzież to zaczyna naśladować bezrozumnie.
0: Państwo chce skuteczniej walczyć z nawoływaniem do przemocy w sieci. Ma to umożliwić ustawa, którą wczoraj przyjął Sejm. Na razie nie ma dowodów, by ostatnie incydenty były ze sobą powiązane. Policja ocenia, że ataki w szkołach nie są elementem internetowego wyzwania. Teraz wysokie ceny energii i pytanie, co zrobi z nimi Unia Europejska. Jak ustaliła nasza brukselska korespondentka, jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się negocjacje dotyczące uprawnień do emisji CO2. To wstęp do rozmów o głównej reformie ETS. Szczegóły zna Beata Płomecka.
2: Gra toczy się o szybkie zatrzymanie likwidacji uprawnień do emisji CO2, na czym bardzo zależy Polsce. Obecnie pozwolenia są usuwane z rezerwy, gdy przekroczą pułap 400 milionów, a to winduje ceny uprawnień, które są na rynku, co przekłada się na wyższe koszty produkcji energii i w rezultacie wyższe rachunki za elektryczność. Polska poparła stanowisko unijnych krajów, by do 2030 roku nie kasować uprawnień w ogóle, a później likwidować po przekroczeniu pułapu 800 milionów, którego i tak Unia nigdy nie osiągnie i który właściwie jest bez znaczenia. Stanowisko Parlamentu Europejskiego jest ostrzejsze, bo chce on utrzymać rezerwę na poziomie 650 milionów, a to już dla Polski jest nie do zaakceptowania.
0: I tyle z Brukseli od Beaty Płomeckiej. Niebezpieczna pogoda nad morzem. Wiatr ma siłę huraganu. W porywach to ponad 100 km na godzinę. Alerty IMGW drugiego stopnia obowiązują mniej więcej od Kołobrzegu po Gdynię. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują dodatkowo Warmię, Mazury i północną część Podlaskiego. Silny wiatr może łamać gałęzie, dlatego dziś lepiej unikać spacerów w parkach czy lasach. Na koniec przełom w leczeniu jaskry w Polsce. Warszawski Kliniczny Szpital Okulistyczny jest pierwszym ośrodkiem w kraju, w którym laserowe leczenie jaskry odbywa się bez nacięcia oka. Nowa technologia pozwala na obniżenie ciśnienia w oku, wyjaśnia dyrektor szpitala profesor Jacek Szaflik.
3: W przypadku nowej technologii nie wymagane jest otwarcie oka, czyli pozostawiamy zachowaną całą ciągłość gałki ocznej, nie ryzykujemy infekcji. Także postępowanie pooperacyjne dla pacjentów jest znacznie łatwiejsze. Dolegliwości są minimalne.
0: Po nowatorskim zabiegu jest już 81-letnia pani Teresa. Pierwszy zabieg przeszła 2 tygodnie temu. Wczoraj miała operację drugiego oka.
4: U mnie przede wszystkim w grę wchodziło ciśnienie oka. Natomiast samo oko mnie nie bolało. W tej chwili się unormowało. Ciśnienie jest normalne w tym prawym oku. Myślę, że w drugim oku zaraz potem będzie też takie samo.
0: Jaskra prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego i ślepoty. Im wcześniej będzie leczona, tym większe szanse, że pacjent zachowa widzenie do końca życia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Żegnamy przynajmniej na razie słoneczną i ciepłą jesień. Dziś w wielu miejscach przydadzą się parasole, popada niemal wszędzie. Do tego zrobi się dużo chłodniej, maksymalnie będzie od 11 do 15 stopni. Przypominamy jeszcze o umiarkowanym i dość silnym wietrze. Najmocniej wieje nad morzem i w górach.
6: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan

0: Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z Ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że Ty

0: Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Czy przyszłoroczny budżet państwa wytrzyma niższe podatki, wyższe wynagrodzenia i super wysiłek związany z bezpieczeństwem kraju? Jak zareaguje na to wszystko inflacja? Nadszedł czas na ostateczne oceny projektu budżetu państwa na 2027 rok przez partnerów społecznych i my będziemy o tym rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: 8 minut temu minęła godzina 10. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. A skoro 8 minut temu minęła godzina 10, to oznacza, że już od 8 minut powinna trwać specjalna narada z dyrektorami szkół i placówek oraz ich organami prowadzącymi, zwołana przez mazowiecką kurator oświaty. Wszystko to po tej serii aktów przemocy w szkołach, przede wszystkim w województwie mazowieckim. Premier Donald Tusk zapowiedział wzmożone patrole policji wokół takich placówek. Wiemy, że one już trwają. 10 tysięcy szkół i przedszkoli, placówek oświatowych w całym kraju zostało skontrolowanych przez policję. Efekt tych kontroli: 10 osób zatrzymanych w związku z groźbami karalnymi. Takie są efekty tych kontroli prowadzonych przez policjantów w polskich szkołach.
1: Stan dnia.
3: Ma część mazowieckich szkół i przedszkoli odwołuje dziś zajęcia. Decyzje te są reakcją na dwa poważne zdarzenia z udziałem nożowników, do których doszło w tym tygodniu na Mazowszu. Jednym z miast, których zamknęło szkoły, jest Legionowo. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
3: To powiedz proszę, które szkoły zostały zamknięte i co dokładnie mówią władze miasta?
4: W Legionowie zamknięto dwie szkoły. Szkołę podstawową numer 3 oraz 7. Powodem, tak jak wcześniej wspomniałaś, są ostatnie ataki oraz to, że właśnie te dwie szkoły mogły pojawić się na niepotwierdzonej liście w tak zwanym internetowym challenge'u, powiedział mi prezydent miasta Bogdan Kiełbasiński.
5: Musieliśmy podjąć tę trudną decyzję, bo wiadomo, że dla rodziców jest to pewne utrudnienie. Z dnia na dzień muszą zapewnić opiekę swoim dzieciom. Natomiast musieliśmy podjąć tę decyzję, ponieważ te dwie szkoły znalazły się na niezweryfikowanej cały czas przez służby jeszcze, ale dotarły do nas takie wiadomości, liście, która miała być objęta jakimś challenge'em, podobno taki w internecie funkcjonuje, więc musieliśmy zapewnić to bezpieczeństwo dzieciakom. Natomiast wszystkie pozostałe szkoły są objęte ścisłą ochroną Straży Miejskiej, ale przede wszystkim wzmocnione patrole policji.
4: Policja ma sprawdzać m.in. plecaki uczniów przed wejściem do szkół. Władze miasta podkreślają jednak, że nie ma oficjalnego potwierdzenia, że dojdzie do jakiegokolwiek ataku. O wszystkich nowych ustaleniach mieszkańcy mają być informowani na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus oraz oficjalnych profili miasta Legionowo. Urząd miasta apeluje także o zachowanie spokoju.
3: Krzysztof Kuczyński jest w Legionowie i stamtąd informuje o reakcji i samorządu, i szkół na to, co w ostatnich dniach działo się w szkołach na Mazowszu. Krzysztofie, dziękuję bardzo.
1: Gość Polskiego Radia 24.
3: A ze mną w studiu pan Tomasz Ziewiec, dyrektor szkoły podstawowej numer 25 w Warszawie. Dzień dobry panie dyrektorze.
6: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Kiedy spotykaliśmy się na przełomie wakacji i początku nowego roku szkolnego, nie spodziewaliśmy się chyba, że ten wrzesień, październik, pierwsze miesiące, pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego upłyną właśnie w takiej atmosferze. Atmosferze strachu, nie boję się użyć tego słowa, bo kiedy docierają do nas informacje o tym, że rodzice sami decydują się nie posyłać dzisiaj swoich dzieci do szkół, a niektóre samorządy nawet decydują się zamknąć szkoły i odwołują zajęcia, no to trudno nazwać tę sytuację inaczej, jak atmosferę takiego właśnie strachu, lęku, niepokoju, może już nawet paniki.
6: Może tak to wygląda. Zależy, z którego miejsca patrzymy, bo ja przyjechałem tutaj do studia ze swojej placówki, ze szkoły. Wprowadziliśmy nowe zasady, właściwie odświeżyliśmy te zasady, które już w szkole funkcjonowały. No przede wszystkim chcę przypomnieć, że alert Bravo obowiązuje już od dłuższego czasu.
3: Co to oznacza?
6: Placówki, to znaczy, że na teren placówki mogą wejść tylko osoby,

0: osoby, które mają ważny powód. Czyli placówki są jednak szkolne oddzielone od takiego zwykłego wchodzenia, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni wcześniej. Szkoła się bardzo zmieniła jednak mimo wszystko. Oczywiście takie wydarzenia, nad którymi ubolewamy, które miały miejsce ostatnio, powodują, że zaczynamy się bardziej bać, ale chcę powiedzieć, że w szkołach istnieją po pierwsze procedury, po drugie w tej chwili rzeczywiście zwiększyliśmy kontrolę, bardzo uważamy na to, co dzieje się nie tylko w szkole, ale także w jej otoczeniu. Według mnie najlepszym rozwiązaniem jest przejście do takiego bardziej rygorystycznego traktowania czy terenu szkoły wewnątrz, czy na zewnątrz budynku, żeby tam nie przychodziły osoby, które nie są związane ze szkołą. Szkoła to jest miejsce, do której przychodzą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, czasami rodzice w młodszych klasach przyprowadzający dzieci i tu powinni się pożegnać przed szkołą, a dzieci bezpieczne są już później na terenie szkoły.
1: Tylko panie dyrektorze, teraz mamy do czynienia z takimi przypadkami, kiedy to zagrożenie nie płynie z zewnątrz, tylko pojawia się wewnątrz i źródłem tego zagrożenia są członkowie tej szkolnej społeczności.
0: I to jest inna sprawa, mianowicie jeśli chodzi o członków szkolnej społeczności. Tutaj musimy przede wszystkim być czujni i uważni. Moim zdaniem szkoła przede wszystkim oferuje również pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Rozpoczęliśmy reformę edukacji, Kompas Jutra, która ma spowodować, żeby szkoła była mniej restrykcyjna, żeby była miejscem, w którym każdy uczeń się odnajdzie. Więc musimy zmienić paradygmat szkoły. Potrzebujemy na to czasu. Szkoła taka klasyczna, do której jesteśmy przyzwyczajeni, często powodowała, że część uczniów odczuwała frustrację, część wręcz czuła się źle w takiej szkole, czując presję, a nie mogąc jej sprostać. Dziś już myślimy o edukacji inaczej. Chcemy tworzyć taką szkołę, w której każdy uczeń może rozwijać się we własnym tempie i czuć się potrzebny i nieupokorzony, bo przecież do takich zdarzeń, jeżeli już dochodzi i decydują się młodzi ludzie, którzy wprawdzie robią to pod wpływem impulsu chwili, będąc w jakiejś bańce internetowej, w nierealnym świecie, zamieniają ciepłe łóżeczko, w którym spali do tej pory, telewizor w swoim pokoju, laptopa i smartfona w ciągu jednego dnia na celę więzienną z małym okienkiem na górze, pryczą, na której będą musieli spać przez kilkadziesiąt lat. Tego im nikt nie mówi, kiedy w internecie krążą różne głupstwa i bzdury na ten temat. I powinniśmy na to zwrócić uwagę. Uczniowie powinni być świadomi, bo samo dokonanie czynu okropnego, którego już nie da się cofnąć, to jest chwila, to jest jakaś nierozładowana, nie wiem, złość, czasami pod wpływem narkotyków, czasami pod wpływem jakichś innych substancji. A potem całe życie trzeba za to płacić. To jest niewyobrażalna tragedia dla wszystkich, i dla ofiar, i dla sprawców. Co byśmy na ten temat nie myśleli? To jest przejście z jednego świata do drugiego świata i ten drugi świat jest brutalny, straszny i szkoda życia marnować na takie rzeczy. Powinniśmy go poświęcić na rozwój, na zadowolenie, na dobrą zabawę, a nie patrzeć na patostreamerów, którzy jakimś cudem korzystają ze swojej bezkarności. Też nie wiem dlaczego, nie potrafię tego zrozumieć. Widocznie jest to zbyt skomplikowane, żeby uporządkować te rzeczy, a przecież są to ludzie żyjący z pieniędzy nas, rodziców, bo przecież te dzieci, które kupują potem ich produkty, albo które klikają, albo coś robią, to nie robią to za swoje pieniądze, bo ich nie mają. To są pieniądze nasz, dorosłych.
1: Mówi pan, panie dyrektorze, o takim przeciwdziałaniu i reakcji długofalowej. To jest bardzo cenne, bo my teraz wszyscy żyjemy, mam wrażenie, w takim trybie zarządzania kryzysowego na ten kryzys, który zaistniał. I na tym jednak chciałabym się teraz w tej rozmowie naszej skupić, bo oczywiście trzeba dbać o rozwój tych dzieci, trzeba się przyjrzeć temu, dlaczego one decydują się na tak drastyczne kroki, jak te, które obserwujemy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. No ale trzeba też zadziałać tu i teraz. Słyszę od wiceburmistrz Piaseczna, że tam rozważane są zakupy takich specjalnych czujników, wykrywaczy metali, które być może będą instalowane przy wejściach do szkół. Pan też o tym myśli? Jaka jest możliwość, jakie są narzędzia, żeby tak bezpośrednio, fizycznie chronić uczniów, nauczycieli, pracowników szkół przed takim ryzykiem, które powstało w ostatnich dniach, które się ujawniło i z którym się wszyscy mierzymy?
0: To jest kryzys i to normalne, że w czasie kryzysu poszukujemy rozwiązań niestandardowych, ponieważ pojawiły się też zdarzenia niestandardowe. Mhm. Ja nie

0: Pamiętam w swojej karierze dyrektorskiej, nauczycielskiej, a jestem naprawdę z tym zawodem związany bardzo, bardzo, bardzo długo, żeby do takich drastycznych sytuacji dochodziło. Więc jeśli do nich dochodzi teraz, to musimy znaleźć środki i sposoby, żeby sobie z tym poradzić. Jakie to środki, jakie sposoby? No my w szkołach mamy, na przykład w naszych szkołach tutaj na Woli, w Warszawie, przyciski SOS, które zostały zamontowane już kilka lat temu. W każdej sali lekcyjnej nauczyciel ma przy biurku przycisk, który jak naciśnie, to dyrektor szkoły, sekretariat, kierownik świetlicy, pedagog szkolny dostają sygnał, że się coś dzieje złego i podejmujemy natychmiastową interwencję. Mamy również monitoring ścisły całego obiektu. Mamy również kontakty i relacje z dziećmi. To dzieci dobrze wiedzą, co kto robi i w jaki sposób. Nie było sytuacji zagrożenia, kiedy dowiedzieliśmy się, że jakiś uczeń przyszedł do szkoły z ostrym narzędziem. To było, nie wiem, 2 lata temu. Zareagowaliśmy w sposób standardowy, czyli ucznia wezwaliśmy do gabinetu pedagoga, przeszukaliśmy plecak, wezwaliśmy policję i od tamtej pory nie mamy takiego zdarzenia, czyli to się zdarza. Czy jeżeli będziemy sprawdzać pod takim kątem plecaki, pewnie nas to uspokoi. Na lotniskach są takie kontrole, ale ja jako pedagog muszę powiedzieć, że szukałbym tutaj rozwiązań również innych. Przede wszystkim w kontaktach z dziećmi, w bliskości z dziećmi, z tym, żeby dzieci czuły się w szkole potrzebne, ale też, żeby bliskość ze swoimi rodzicami, z nauczycielami. Nie wszystkie, bo wiemy, że część tych dzieci nie będzie miała tej bliskości. Ale wystarczy, że ktoś coś usłyszy i nam tylko powie, po prostu przełamując wstyd czy nieśmiałość, i my będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. My naprawdę mamy narzędzia, które pozwalają nam zabezpieczyć. Natomiast jeżeli ktoś chce zrobić komuś krzywdę i przygotowuje się od dłuższego czasu, to już jest zupełnie inny kaliber spraw, który wykracza poza wszystko. No mamy przecież prawo funkcjonujące w naszym kraju, w innych krajach, a mimo to dochodzi do różnego rodzaju przestępstw, bo ludzie, którzy się na to decydują, są zdesperowani, to oni pilnują nas, a nie my ich, i w związku z tym są gotowi do różnych rzeczy. Ja myślę, że najważniejszą sprawą to jest w tej chwili oddziaływać na młodych ludzi, żeby oni mieli świadomość, że są narzędziami w cudzych rękach. Ich swoje życie oddają za jeden uśmiech, za jeden głupi filmik. Nie bądź głupi. Ja bym dał takie hasło. Nie bądź głupi. Po prostu bądź mądry, bądź dobry dla siebie. Pilnuj swoich własnych interesów. I to jest chyba najlepsza obrona. Można oczywiście kupować wykrywacze metalu, co pewnie by też zmniejszyło stres i tak dalej. No ale tak jak
1: to też
0: mówimy,
1: pewnie nie chodzi o to, żeby szkoły zamieniać w fortece, prawda?
0: Dokładnie tak. Ja jestem zwolennikiem oddziaływań pedagogicznych, oddziaływań psychologicznych, zmiany szkoły, tego, żeby uczeń mógł wiedzieć nawet, jak się rozładowuje złość. No, my prowadzimy treningi zastępowania agresji w szkole. Trzeba pokazać dzieciom, że postawy agresywne są postawami nieakceptowalnymi, uczyć asertywności, ale też uczyć rozładowywania czegoś takiego jak złość. Każdy z nas odczuwa złość. Co innego jest uderzyć mocno w poduszkę 3 razy, nawet ją rozerwać, bo można ją poszywać albo kupić nową, a co innego zaatakować człowieka i zrobić mu krzywdę, nie daj Panie Boże go zabić. To są takie rzeczy, o których dzieci nie myślą, bo dzieci myślą impulsywnie. Dzisiaj ma to w głowie, a jutro ma zupełnie coś innego.
1: Panie dyrektorze, a prowadzicie też takie zajęcia, warsztaty z tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, nie tylko tego wojennego, do którego już powoli przywykliśmy i bardzo wiele mówimy przecież o obronie cywilnej. Przyzwyczajamy się do alertów, które przychodzą na nasze telefony. Na wschodzie kraju odzywają się co jakiś czas, teraz ostatnio bardzo często nawet te syreny alarmowe. Szkoły wiedzą, jak się zachować w przypadku takiego zagrożenia, a w przypadku zagrożenia terrorystycznego?
0: W przypadku zagrożenia terrorystycznego też wiemy, jak się zachować. Wiemy, że trzeba po pierwsze głośno krzyczeć o tym, że jest takie zagrożenie, że trzeba się chować w salach, że salę zamykamy od środka. To są inne zasady. Ale nie chodzi o to, po jakich dzwonkach czy po jakiej syrenie, bo nikt tego nie zapamięta. To jest głośny sygnał wydany, krzyczy, jest niebezpieczeństwo, chowamy się w salach. Bo przede wszystkim musimy chronić pozostałych uczniów. Dzisiaj wszyscy mamy telefony, one są w dyspozycji każdego nauczyciela, nauczyciel, który nawet, a powinien zająć się tymi dziećmi, które są obok niego, nie tam szukać dzwonka klasy, tylko ma dzieci i nimi się opiekuje. I inne też bierze pod swoją ochronę. I każdy teraz wykonuje ten telefon na 112 i mamy pomoc.

0: pomoc naprawdę szybką. Jesteśmy w kontakcie również z policją, w tym ze specjalnymi wydziałami do zwalczania przestępczości małolatów, czyli tych niedorosłych osób, nieletnich. I tu wymieniamy informacje. Pedagog szkolny współpracuje już od lat z wydziałem do spraw nieletnich, więc mamy doświadczenia, mamy poradnie psychologiczne, pedagogiczne, mamy naprawdę dużo narzędzi. Ubolewam nad tym, co się stało, ale moim zdaniem nie powinniśmy popadać w paranoję, bo w tej chwili wszyscy stalibyśmy się zakładnikami. A ja przyjeżdżam ze szkoły, patrzyłem w oczy dzieciom, dzieci są uśmiechnięte, zadowolone. Rozmawiałem dzisiaj z policją, która była w szkole. Ustaliliśmy drogi ewentualnego alarmowania i prośbę taką, żeby w momencie, kiedy, nie wiem, po zajęciach ktoś obcy kręci się gdzieś, nawet koło szkoły, bo tam dzieci wychodzą na zajęcia świetlicowe, żeby można było liczyć na patrol policji. Oni nie muszą być z nami 24 godziny na dobę. Byleby tylko przyjechali w ciągu, nie wiem, 10-15 minut i pozwolili, pomogli nam uporać się z jakimiś przypadkowymi osobami, które nie chcą opuścić terenu szkoły, bo przyszli też nie zawsze w złych zamiarów, by pograć w piłkę, porzucać. Pamiętajmy, szkoła od godziny 8 do 18 ma być tylko dla szkoły, a potem niech przychodzą ludzie z zewnątrz, niech sobie rzucają do tych koszy, które są koło szkoły, nie grają na tych boiskach, bo to wszystko jest też dla ludzi.
1: Też myślę, panie dyrektorze, że specyfika szkoły i tych przygotowań, tych szkoleń, o których rozmawiamy, polega na tym, że tam jest wymiana tych członków społeczności szkolnej, prawda? No bo jedne roczniki opuszczają mury szkoły, drugie przychodzą, więc właściwie jesteście cały czas w tym procesie szkolenia, odświeżania tej wiedzy i tych umiejętności.
0: Oczywiście i w momencie, kiedy cokolwiek dzieje się w przestrzeni publicznej, to już wczoraj przypomniałem procedury zachowania się w czasie niebezpieczeństwa, wydałem odpowiednie zarządzenie, ale jeszcze raz
1: mówię. No i co pan powiedział swoim nauczycielom, pracownikom i uczniom? Że w przypadku, gdyby na przykład znalazł się taki plecak, gdzie jest podejrzenie, że tam jest ostre narzędzie albo nawet ładunek wybuchowy, to co zrobić z takim przedmiotem? Wyrzucać przez okno?
0: Wie pani, absolutnie nie wyrzucać przez okno. Jeżeli zobaczylibyśmy jakiś porzucony plecak, to procedury są takie jak wszędzie, jak na lotnisku, czyli przede wszystkim dzwonimy na 112 i informujemy służby, a dzieci przenosimy do takich miejsc, które są bezpieczne, albo ewakuujemy je z budynku, bo przy plecaku, tak jak pani mówi, i tym, że nie możemy do niego zajrzeć, bo nie wiemy, co tam jest, może to być jakaś pułapka, wtedy ewakuujemy dzieci na zewnątrz do miejsc, które są do tego przeznaczone, powiadamiamy służby i czekamy.
1: Próba obezwładnienia napastnika, tak jak to było w Ostrołęce i też pod Wyszkowem, tam mówimy o tej bohaterskiej postawie dyrektora nauczyciela, którzy też zostali poszkodowani?
0: To znaczy, wie pani, właśnie, to jest bycie nauczycielem, to jest bycie dyrektorem szkoły, to jest to nasza praca, w której nie uchylamy się przed żadnym czynem, który może obronić innych. Natomiast w procedurach jest napisane, żeby raczej takich interwencji nie podejmować. No ale wie pani, człowiek myśli w ciągu ułamka sekundy, czy jeżeli nie podejmę tej interwencji, to narażę jeszcze więcej dzieci, czy jak podejmę tę interwencję, to większym stratom zapobiegnę. I to jest chwila, w której człowiek musi podjąć decyzję. To jest ten moment, w którym procedura uciekaj, to jest jedna, a druga nie dopuść do tego, żeby dzieci, z którymi się identyfikujesz, bo przecież my, nauczyciele, identyfikujemy się ze swoimi dziećmi, ze swoimi uczniami. I ja mogę powiedzieć, że mam ponad 300 dzieci, bo przecież każde z nich traktuję jak własne. I widzę w ich oczach, jak się zachowują, co myślą i czy jest im smutno, czy są weseli. Staram się też mieć dobry kontakt z nimi i dobre relacje. No ale wiadomo, dzieci jak to dzieci, czasem coś psocą i te relacje bywają różne. Natomiast ja jeszcze raz chciałbym powiedzieć i podkreślić, że to jest właśnie, mieliśmy dowody na to, jak niestandardowo potrafi zachować się dyrektor, czy nauczyciel, czy pracownik szkoły i narażając swoje życie ratować inne dzieci. I to jest prawdziwe bohaterstwo.
1: Oby nie było już więcej takich przypadków, że trzeba byłoby tę odwagę, męstwo, ale też umiejętność i wiedzę z zakresu reagowania na takie kryzysowe sytuacje sprawdzać i wypróbowywać. Pan Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, był ze mną. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie dyrektorze. Dziękuję. I spokojnego dnia.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie radzić.

0: Ty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta. I skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łosoś świeży Mowi 25,99 za dwie porcje po 125 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 37,89.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka, szalik po tacie, miś Rafy, klucze.
12: Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl.
10: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie w sprawie Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego. Wnosi ona o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem. Do tego tematu będziemy wracać w Polskim Radiu 24. Trwa narada mazowieckiej kurator oświaty z dyrektorami szkół i placówek. To po dwóch atakach w szkołach na Mazowszu. Do tego doszła seria zatrzymań nastolatków po internetowych groźbach. Policjanci przekazali, że skontrolowali 10 tysięcy placówek w całym kraju. Premier Donald Tusk zapowiedział wczoraj wzmożone patrole policji wokół placówek. Niektóre szkoły odwołały zajęcia, ale uczniowie, którzy przyszli na lekcje, nie czują się zagrożeni.
14: Jedyny niepokój, jaki czułem, to jak wsiadałem do pustego autobusu, gdyż w piątki zawsze są pełne o tej porze.
15: Było mało osób na ulicach, ale jakoś było w miarę normalnie. Według mnie to jakiegoś dużego zagrożenia nie ma. Po prostu z powodu, że wokół dzieją się takie rzeczy, to ktoś wykorzystał to, spowodował chaos, wprowadzając jakieś plotki.
13: Służby tymczasem dementują informacje o groźnym challenge'u. Przygotowania kilku nastolatków do ataków w szkołach nie są elementem internetowego wyzwania. Na razie nic na to nie wskazuje, czytamy we wpisie policjantów w mediach społecznościowych. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Biorą w nim udział 4 osoby, ale na liście osób gotowych do protestu jest około 30 pracowników. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki Violetty Kasperskiej. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sawicka mówi, że jej głównym zarzutem jest niedostateczna komunikacja z pracownikami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia szpitala.
16: My jesteśmy informowani tylko jedynie o zamiarze rozwiązania umów o pracę. Właściwie strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przywykliśmy.
13: Dyrektorka Violetta Kasperska odpiera te zarzuty.
17: Na wszystkie informacje, które miałam, zostały przekazane, to jest szukanie pretekstu.
13: Szpital w Sanoku znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie lecznicy przekracza 200 milionów złotych. Papież Leon XIV, Trybunał Sprawiedliwości, czy może Międzynarodowa Stacja Kosmiczna? Lada moment dowiemy się, kto został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Profesor, doktor habilitowany Paweł Łuków, dziekan na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, przypomina, że decyzje potrafią wywołać spore zaskoczenie.
0: Stacja kosmiczna wydaje mi się trochę

0: trochę egzotycznym pomysłem, choć chyba wszystko jest możliwe. Jeśli chodzi o trybunały, myślę, że to jest ryzykowne z punktu widzenia w ogóle umiejscowienie tego rodzaju organizacji, instytucji w porządku światowym. No oczywiście to jest zgadywanie.
1: Tegorocznego laureata lub laureatów poznamy za mniej więcej 10-15 minut.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Państwo powinno mieć narzędzia pozwalające szybko reagować na nielegalne treści w internecie, w tym nawołujące do przemocy. Tak mówił wczoraj na pilnie zwołanej naradzie poświęconej atakom w szkołach premier Donald Tusk. Zarzucał prezydentowi, że 9 miesięcy temu zawetował ustawę, która pozwalała na szybką reakcję państwa w sytuacjach zagrożenia. Prezydent Karol Nawrocki odpowiedział, że premier próbuje tę trudną sytuację wykorzystać politycznie. W tym czasie przyjął Sejm drugą wersję ustawy, która pozwoli na blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. I pojawia się w tym miejscu pytanie, co teraz zrobi prezydent? I to pytanie kierujemy do naszej reporterki Sylwii Białek. Dzień dobry, Sylwio.
4: Dzień dobry.
3: Jesteś w Sejmie, wsłuchujesz się w reakcje polityków. Co z nich wynika?
4: To prawda, wczorajszy dzień był bardzo gorący, bardzo emocjonujący. Premier bardzo szybko zwołał w trybie pilnym naradę, w czasie której wskazywał, jakie państwo ma narzędzia, czy raczej jakich narzędzi nie ma, żeby zapobiegać sytuacjom zagrożenia w szkołach. Mówił, że bezpieczeństwo Polaków jest podstawowym obowiązkiem państwa i przypominał, że rząd przygotował rzeczywiście ustawę, która pozwalała na szybką reakcję w internecie, jednak podpisu prezydenta w styczniu pod nią zabrakło w imię, jak tłumaczył szef rządu, źle zrozumianej wolności słowa.
5: My dzisiaj nie możemy zablokować treści, tylko musimy się zwracać do sądu albo z uprzejmą prośbą do właściciela platformy czy dysponenta daną platformą. A więc w sytuacji, w której chciałbym, żeby to do wszystkich dotarło, szczególnie do tych, którzy blokowali tę ustawę, że gdyby dzisiaj ten młodociany nożownik transmitował zbrodnie w internecie, to nie moglibyśmy tej treści zablokować, ponieważ nie dostaliśmy tego narzędzia prawnego do ręki.
4: Premier wtedy mówił w trakcie tej narady, że rząd przygotował drugie podejście w tej sprawie. Trwają prace parlamentarne, a w tym czasie w parlamencie, w Sejmie pojawił się wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, który podkreślił, że właśnie prace przyspieszają i rzeczywiście Sejm już we wczorajszym wieczornym bloku głosowań przyjął drugą wersję ustawy. Było to późno wieczorem. W Sejmie pojawił się szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaatakował premiera.
6: Ja mówiłem panu premierowi, że są ludzie, którzy zachowują się przyzwoicie, są tacy, którzy zachowują się nieprzyzwoicie, są tacy, którzy niestety w niektórych sytuacjach zachowują się jak hieny. Dzisiaj pan premier niestety otworzył kolejną kategorię. Mam nadzieję, że z tego złego miejsca, w którym sam się postawił, wycofa się.
4: Ustawą teraz zajmie się Senat. Wiceminister pracy Sebastian Gajewski z Lewicy nie wyobraża sobie, by prezydent Karol Nawrocki tym razem też ustawę zawetował, gdy ta trafi na jego biurko.
7: Pan prezydent raz zawetował. Mamy doświadczenie, że czasem pan prezydent raz wetuje, a potem idzie po rozum do głowy. Więc ja namawiam pana prezydenta, żeby tym razem poszedł po rozum do głowy, żeby tę ustawę podpisał. Dlaczego? Dlatego, że internet to nie jest bezpieczne miejsce. W internecie są treści, które mogą nawoływać do nienawiści, mogą nawoływać do przemocy, które mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu.
4: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości wczoraj wstrzymał się od głosu, a na pytanie, co zrobi prezydent, odpowiedział tak.
8: Myślę, że podpiszę, aczkolwiek tam no, nie wszystko jest dobre w tej ustawie. Trzeba pamiętać o tym. Nie wszystko jest dobre, bo jednak jest ta wartość wolności. Musimy pamiętać o tym i można blokować całe domeny, także i z treściami legalnymi. To nie jest dobre. To trzeba uważać na to. Natomiast no, czasami trzeba zważyć, która wartość jest ważniejsza, co jest ważniejsze. To już będzie decyzja pana prezydenta.
4: I wczoraj posłowie zważyli właśnie, jakie wartości należy w tym momencie wziąć pod uwagę. Za przyjęciem ustawy było 242 posłów, 61 przeciw, a 136 tych, którzy mieli wątpliwości, wstrzymało się od głosu. Ustawa ma pozwolić na szybkie blokowanie nielegalnej treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy. A poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego, ponieważ zarzucał prezydent tej ustawie próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. A premier Donald Tusk odpowiedział, że w takich przypadkach to najważniejszy jest czas, jeśli chodzi o reakcję.
3: Sylwia Białek, nasza reporterka i jej relacja na temat reakcji polityków na

0: kryzys w polskich szkołach, kryzys wywołany serią ataków i aktów przemocy, u których źródeł, tak jak wszyscy przypuszczamy, jest to, co dzieje się w internecie.
1: Komentarz.
0: Z nami już teraz politolog, pan Paweł Królikowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Jak pan interpretuje to, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie? To nadzwyczajne tempo prac nad ustawą, która pozwala blokować niebezpieczne treści w internecie, i ta dyskusja, która rozgorzała po z udziałem również przedstawicieli pana prezydenta. To jest adekwatna reakcja na kryzys, z którym mamy do czynienia, czy jednak próba wykorzystywania jako paliwo polityczne to, co dzieje się wokół tego kryzysu w polskich szkołach?
2: Ale jest trudno ocenić to jednoznacznie, bo jednak jakiś element cynizmu się w tym wszystkim pojawia. Proszę zauważyć, że wszyscy politycy z każdej strony postanowili się wypowiedzieć na temat tragedii i tak naprawdę zabrać głos, oskarżając przeróżne strony, siebie nawzajem i tak dalej. Udało się bardzo szybko upolitycznić temat niezwykle istotny, niezwykle ważny dla rodziców, niezwykle ważny tak naprawdę dla bezpieczeństwa w społeczeństwie, dla polskich szkół. Zrobiono z tego awanturę polityczną, już widzimy, co się dzisiaj dzieje w nagłówkach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast druga kwestia jest taka, że wykorzystujemy jednak te kwestie do uregulowania problemu, który istniał, tak jak powiedział jeden z wypowiadających się, ten temat był już obecny od kilku miesięcy. Była pierwsza wersja tej ustawy. Pamiętajmy, że ta dyrektywa, która tak naprawdę została wprowadzona przez Unię Europejską, akt o usługach cyfrowych DSA, nakłada na nas pewne obowiązki związane z tym, żeby rzeczywiście można było filtrować i blokować treści w internecie. My tego aktu nie zrealizowaliśmy, więc być może przy tak tragicznej okazji to jest jakaś sposobność, żebyśmy się wreszcie na poważnie zajęli. Także no, spodziewam się, że w obliczu tego, co się stało, prezydent Karol Nawrocki pewnie w jakiejś formie tę ustawę podpisze. Myślę, że największy problem oczywiście będzie z tym, co mówi od dawna prawa strona, Konfederacja Grzegorza Brauna, bo tutaj nie ma o większość definicji sporu, jest spór o definicję mowy nienawiści i tu pewnie pojawi się jakaś wątpliwość. Być może Karol Nawrocki zechce się do tego odnieść jakoś szerzej.
0: No ale gdyby tak było i prezydent tę ustawę by podpisał, to byłaby już druga z rzędu, co do której zmienia swoje zdanie. Najpierw ją wetuje, a potem podpisuje. Tak było w przypadku tej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, którą podpisał także pewnie pod presją społeczną. No ale tutaj byłby drugi taki przypadek, który pokazywałby, że no, Karol Nawrocki, prezydent, ugina się nie tyle pod presją wyborców, co pod presją rządu.
2: No, tak można by było interpretować, ale wydaje mi się, że to, co słusznie zauważyłeś, że można powiedzieć, że Karol Nawrocki ugina się pod presją społeczną, że mamy znowu kolejną sytuację trudną, wymagającą natychmiastowej reakcji. Rząd natychmiastowo reaguje, więc bardzo źle wizerunkowo przede wszystkim wyglądałoby, gdyby prezydent z tej natychmiastowej reakcji się wypisał, prawda? Więc tutaj znowu taka presja tego, że coś jednak dzieje się ekstraordynarnego, no, nakłada na Karola Nawrockiego ciśnienie polityczne i on w tym momencie moim zdaniem nie będzie miał za bardzo możliwości lawirować, tylko po prostu znowu drugi raz w krótkim okresie będzie musiał się ugiąć pod tą presją, nawet jeśli znowu Donald Tusk będzie triumfalnie pisał, że proszę bardzo, presja ma sens, to myśmy to wywarli i tak dalej. W tej sytuacji myślę, że koszta społeczne przeważą.
0: No i znowu będzie też okazja do tego, żeby swoją narrację prowadzić, żeby to robiła jedna i druga strona sporu politycznego, bo także przyzwyczailiśmy się do tego, że fakty faktami, a to kto no, prowadzi tę opowieść, prowadzi tę narrację o danym problemie, to jest już zupełnie coś innego i czasami nawet ważniejsze niż realne rozwiązanie jakiegoś problemu, w tym przypadku bardzo palącego i który przynosi no, tragiczne skutki, bo cały czas to podkreślam, nie żyje osoba, nie żyje kobieta. Młodzi ludzie usłyszeli zarzuty i ten wczoraj z Podwyżkowa i ten z przedwczoraj z Ostrołęki. No to są ludzkie dramaty i w tym kontekście rozmawiamy o polityce. Być może dla kogoś to się może wydać trywialne, no ale jednak to wszystko sprowadza się także do tego politycznego działania przedstawicieli najwyższych władz.

0: Tak, no oczywiście nie da się pewnych rzeczy od siebie oderwać. To jest taka sytuacja, że zawsze mówimy, żeby politycy trzymali się jak najdalej od tragedii. Natomiast no, sytuacja, w której kwestia dotyczy bezpieczeństwa szkół, dotyczy bezpieczeństwa dzieci, dotyczy regulacji pewnych związanych właśnie z nawoływaniem do tego typu zbrodni, prowadzenia jakichś akcji w internecie, o bardzo dziwnej treści, no to jednak jest coś, na co powinni reagować politycy i w tym nie powinno być dziwnego. Także dobrze, że temat został podjęty. Źle, że został podjęty w formie oskarżeń wzajemnych, że to wina prezydenta, że nie podpisał kilka miesięcy temu, że to wina rządu, który nie dba o porządek w polskich szkołach i tak dalej, więc to polskie piekło musiało się pojawić. No ale z drugiej strony lepiej może, żeby była jakaś część tego piekła, ale wyjdziemy z tego ze zmianami, które będą szły w dobrą stronę, bo tak jak mówię, ja z większością, znaczną większością implementacji tego, że jakaś forma blokowania treści przez platformy społecznościowe powinna być dostępna dla rządu, rząd powinien móc ingerować szybko, powinniśmy pewne rzeczy z tej sieci zdejmować, to może prowadzić do różnych tragedii, których my ten przykład mamy
1: Tak.
0: przed nosem.
1: No i lepiej wiedzieć, jak ich unikać. Nie tylko temat ataków w polskich szkołach dominuje debatę, bo trwa także posiedzenie Sejmu i wiemy już o tym, że Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła wniosek o postawienie szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. O tych zarzutach wobec niego mówił podczas konferencji prasowej wiceszef tej komisji Ryszard Petru z Centrum.
2: Kwestia zysku Narodowego Banku Polskiego. W momencie, kiedy w 2023 roku prezes NBP wysyłał informacje do Ministerstwa Finansów, sugerując, że będzie zysk, już wtedy wiedział, że będzie strata. Celowo wprowadził Ministerstwo Finansów w błąd. Przypomnę, to było przed wyborami. Punkt drugi. Myśmy w naszych pracach komisji opierali się nie wyłącznie tylko na zeznaniach świadków, ale również na dokumentach, na korespondencji mailowej. Wynika z niej jednoznacznie, że cała proces emisji obligacji na kwotę 144 miliardów złotych był tak ukartowany, żeby nie powstało wrażenie, że w zmowie z rządem NBP skupuje obligacje Skarbu Państwa. Dlaczego to jest ważne? Bo w ten sposób rodzi się inflacja. Po to jest zapis konstytucyjny, który mówi, że NBP nie może finansować deficytu budżetowego, bo jeżeli NBP będzie tak robił, to powstanie hiperinflacji i wszystkie nasze oszczędności zostały zjedzone.
1: Dlaczego koalicja rządząca wraca do tego tematu teraz?
0: Dlatego, że obiecała przyspieszenie rozliczeń. Proszę zauważyć, od afery zonda krypto Donald Tusk bardzo intensywnie wziął się za polityków prawicy, wziął się za pokazywanie nieprawidłowości, wrócił do tej narracji i zaczął pewne rzeczy realizować z znacznie większym zaangażowaniem niż wcześniej, nazwijmy to tak delikatnie. Więc wydaje mi się, że tutaj wpisuje się w to działanie również podjęcie wreszcie jakiejś decyzji, bo przypomnijmy, że ta komisja w tej sprawie miała obradować już od maja 2024, czyli to jest ponad 2 lata. Także to tempo nie jest imponujące, natomiast jasne jest, że ta jesień będzie pod znakiem rozliczeń, pod znakiem wskazywania różnego rodzaju nieprawidłowości i skali przestępstw po tamtej stronie opozycyjnej i Donald Tusk chce to bardzo mocno podkreślać. No i moim zdaniem ten ruch jest taką kontynuacją. Teraz przypomnijmy, że Sejm już ma dość jasny i klarowny termin, bo musi, zdaje się, w ciągu 3 tygodni zająć się tym wnioskiem. Wtedy będziemy mieli kolejny element, o którym będzie można dyskutować i nadać tej sprawie bieg dalszy. No, staje się on trudny od tego momentu, bo pociągnięcie do odpowiedzialności prezesa NBP zdaje się wymaga bezwzględnej większości głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Także no jest to w tej chwili jakieś wyzwanie dla koalicji rządzącej, no ale mamy decyzję i zobaczymy, co dalej.
1: Ale sama perspektywa postawienia kogokolwiek przed Trybunałem Stanu, a jeszcze w obecnej sytuacji, w której znajduje się polski wymiar sprawiedliwości, wydaje się mało prawdopodobna.
0: Tak, wydaje się mało prawdopodobne, dlatego mówię, to jest taki element jednak wrzucony do dyskusji, żebyśmy mogli sobie pogadać, ale też spełnienie obietnicy, dlatego że zdaje się, Donald Tusk obiecywał, że spróbuje taki fakt podjąć, że zechce postawić Adama Glapińskiego w obliczu

0: Prawa i Sprawiedliwości. No i obietnicy dotrzymuje. Tak jak mówię, wpisuje się to w tę narrację, że Donald Tusk grzeczny już był i teraz jest ta jesień rozliczeń. Także no Adam Glapiński jako jedna z tych najważniejszych postaci oskarżanych przez Koalicję Obywatelską za drożyznę, za działania na szkodę państwa i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest to, tak jak mówię, w tym aspekcie politycznym pokazywanie, że jednak my działamy i przyspieszamy coś, co Donald Tusk z czysto PR-owego punktu widzenia będzie realizował, niezależnie od tego nawet, czy się uda, czy nie uda. To tak jak mówię, to teraz są 3 tygodnie na to, żeby temat grzać, o temacie rozmawiać. On na pewno będzie chciał Donald Tusk przekonywać różnego rodzaju przeciwników swoich, chociażby z Konfederacji. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy aspekt, jak w tym głosowaniu zachowają się posłowie Konfederacji, którzy przecież też do Adama Glapińskiego, jego interwencjonizmu mieli sporo uwag.
1: Gibała czy Piątkowska?
0: No z sondaży wynika, że jednak Łukasz Gibała. Natomiast bardzo ciekawe jest to, jak przestaliśmy żyć tą kampanią, prawda? Tyle rzeczy się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, czy 2 tygodni tak naprawdę, że ta
1: A wcześniej
0: kampania,
1: tyle wydarzyło się w wakacje, które miały być właśnie takim czasem, kiedy tylko o Krakowie, bo nawiązujemy oczywiście do wyborów prezydenckich w tym mieście, w stolicy Małopolski, że właściwie ten temat tam zniknął z pola widzenia. I wtedy w wakacje i teraz, tak jak pan mówi o tym, no w tych ostatnich dniach kampanii przed drugą turą tych wyborów.
0: Tak jest. No, z jakiegoś powodu. No, działo się bardzo dużo i w zakresie bezpieczeństwa, i w zakresie tego chociażby posiedzenia Sejmu i głośnych spraw społecznych, więc tak naprawdę Kraków został troszeczkę przesunięty na drugi plan. Też fakt, że nie odbyła się żadna debata i kandydaci zeszli trochę na poziom kampanii negatywnej, przerzucania się, skarżenia się pozwami. Trochę taka aferalna była taka kampania w kontekście tego nieszczęsnego oskarżenia, że dziennikarze próbują prześladować syna pani senator. No były takie rzeczy, które spowodowały, że jednak ona była znacznie mniej atrakcyjna do komentowania i obserwowania niż ta pierwsza tura. No i też w kontekście tego, że partie polityczne znacznie bardziej były zaangażowane w tę pierwszą turę, bo miały większość swoich przedstawicieli. No to tutaj ta sprawa stała się trochę bardziej lokalna, bo teoretycznie przynajmniej walczą ze sobą 2 lokalne komitety. Przypomnijmy, że zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska nie startują formalnie z komitetów partyjnych. Natomiast no, w obliczu tego, że chyba dzisiejszy sondaż tak pokazuje ostatni przed samymi wyborami około 60% do 40% dla Moniki Piątkowskiej, no to będzie bardzo trudno, żeby zniwelować te różnice. Jedyna rzecz, która mnie może zaskoczyła, już tak podsumowując samą kampanię, to jednak brak większej ingerencji Donalda Tuska. Byli prominentni politycy, którzy pojawili się w kampanii, Andrzej Domański, Radosław Sikorski, Bartłomiej Sienkiewicz. Oni mówili o poparciu dla Moniki Piątkowskiej. Sam premier, zdaje się, tym razem postanowił gdzieś tam stanąć z boku tematu, unikał. To nie było takie frontalne poparcie. Także no, Monika Piątkowska prawdopodobnie przegra. Natomiast pytanie, jaki wniosek z tego zechce wyciągnąć Koalicja Obywatelska i czy można mówić o tym, że ten Kraków jest reprezentatywny, bo proszę pamiętać, że ani w wyborach parlamentarnych, ani w jakichkolwiek innej sytuacji nie będziemy mieli takiego Łukasza Gibały, który w Krakowie ma swój komitet i swoje poparcie.
1: No właśnie, bo to jest też sprawa, nad którą ja się zastanawiam, bo kiedy okazało się, że jednak będą przedterminowe wybory w Krakowie, bo w referendum prezydent tego miasta został odwołany, no to wtedy wielu komentatorów, ekspertów wieszczyło to, że kampania i wybory w Krakowie prezydenckie to może być taka rozgrzewka, przygrywka, laboratorium przed wyborami przyszłorocznymi parlamentarnymi. A teraz słyszymy o tym, że Kraków to nie jest Polska w pigułce i że tak naprawdę to, co tam się dzieje i się stanie również w niedzielę, to w żaden sposób nie odpowiada nastrojom w całej Polsce. Co się takiego wydarzyło, że ta nasza optyka i spojrzenie na Kraków się zmieniło?
0: Ja myślę, że to jest różnica między pierwszą a drugą turą, bo nawet mimo odpadnięcia w stylu dość zabawnym kandydata Konfederacji, to jednak pewne rzeczy z tej pierwszej tury mogliśmy sobie tutaj projektować, na przykład rywalizację obu lewic, tak? W jaki sposób ten wynik Aleksandry Owcy i Dalii Gosek-Popiołek będzie miał wpływ na przyszłość obu partii i ich relacje w nadchodzącej kampanii.

0: fajne. Natomiast w tej drugiej turze, tak jak mówię, no, pewne rzeczy były oczywiste. To znaczy plebiscyt przeciwko Koalicji Obywatelskiej będzie miał miejsce, ziści się, czyli wszyscy wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, prawdopodobnie wyborcy Razem i obu Konfederacji po prostu zagłosują na Łukasza Gibałę. Natomiast wśród Koalicji Obywatelskiej, zwolenników Koalicji Obywatelskiej będziemy mieli przełożenie poparcia, twarde poparcie Moniki Piątkowskiej. Że tutaj no, trudno wymyślać jakiekolwiek politologiczne interpretacje, ale też trudno później przełożyć to, tak jak mówię, na jakiekolwiek wydarzenia nadchodzące w przyszłym roku, nadchodzące w przyszłym roku w Polsce. No bo takiego plebiscytu po prostu w październiku czy listopadzie przyszłego roku nie będzie.
1: No i może tutaj jest fiasko tej partyjnej polityki w Krakowie, bo rzeczywiście na prowadzeniu w tych sondażach reprezentujący oddolne ruchy społeczne kandydat, a te największe partie no, będą musiały pogodzić się z tym gorzkim smakiem porażki, bo i kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie zakwalifikował się do tury drugiej. Monika Piątkowska kojarzona z Koalicją Obywatelską także pewnie będzie musiała uznać wyższość Łukasza Gibały. Może to jest ten powód, dla którego ta ogólnopolska, krajowa polityka, komentariat także no mniej zajmują się Krakowem.
0: Z jednej strony tak, a z drugiej strony jak sobie pomyślimy, że Monika Piątkowska, która ma problem ze swoją identyfikacją krakowską, Monika Piątkowska, która ma też problem ze swoją identyfikacją partyjną, bo przeskoczyła przez kilka partii politycznych, zanim stała się politykiem Koalicji Obywatelskiej, robi tam jednak ten wynik około 30%, czyli tak naprawdę bezpośrednio praktycznie przechwytuje poparcie Koalicji Obywatelskiej. Po tym, jak został odwołany prezydent Aleksander Miszalski, który był bezpośrednio z Koalicji Obywatelskiej i był jej prominentnym politykiem, no to moim zdaniem to jest jednak pewnego rodzaju demonstracja, pewnego rodzaju dowód dla spin-doktorów, maferów politycznych koalicji, że no cóż, proszę spojrzeć, nawet mimo porażki Miszalskiego, my te swoje 30% w wielkich miastach jesteśmy nadal zrobić, a możemy powalczyć o wiedzę. Także z perspektywy polityki partyjnej, nawet jeśli możemy to interpretować tak, że to jest porażka dużych partii, to Koalicja Obywatelska ze swoim wielkomiejskim poparciem moim zdaniem nie musi się czuć wcale tak najgorzej.
1: Chociaż podejrzewam, że lider koalicji Donald Tusk no, ma spory ból głowy, kiedy patrzy na sondaże, nawet na tym etapie jeszcze przedkampanijnym, które to sondaże nie dają mu możliwości stworzenia większościowej koalicji po przyszłorocznych wyborach. Koalicja Obywatelska jako sama największe ugrupowanie wygrywa, natomiast ta zdolność koalicyjna z powodu kiepskich wyników pozostałych koalicjantów jest równie kiepska.
0: Tak, no i to jak było takie modne powiedzenie w kampanii prezydenckiej, że będzie na żyletki, tutaj też prawdopodobnie będzie na żyletki, bo znowu wracamy do tych kilkunastu warunków, które musiałyby się spełnić, żeby rządziła jedna albo druga strona. To znaczy po pierwsze wynik lewicy, rzeczywiście nowa lewica, jaka ilość tych mandatów będzie, co dowiozą, będzie bardzo ważne. Po drugie rozwój plus, w jakiej formie on wystartuje, jak wystartuje samodzielnie, to czy przekroczy próg i co to będzie oznaczało dla wyniku prawicy. No i wreszcie po trzecie, co zrobi, jeśli dostanie się do parlamentu partia Razem. No bo jeśli partia Razem uzyska wynik pozwalający im przekroczyć próg, no to nie spodziewam się, że zechce brać udział czy popierać nawet rząd w jakiejkolwiek formie Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Grzegorza Brauna.
1: Ależ to będą ciekawe rozstrzygnięcia.
0: Bardzo, w związku z tym będzie musiało jakąś decyzję podjąć, tak jest.
1: Bardzo dziękuję za te prognozy. Pan Paweł Królikowski, politolog, był z nami. Do usłyszenia. Spokojnego, dobrego dnia.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599

0: złotych z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Teraz wszystko w rękach Sejmu. Wiadomo, co z Trybunałem Stanu dla Adama Glapińskiego. Może odpowiadać jako dorosły przed sądem rodzinnym, stanie dziś nożownik z Wyszkowa. Oskarżą sztuczną inteligencję we Włoszech. Symboliczny proces sądowy przeciwko AI. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Coraz bliżej Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego. O postawienie szefa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem wnioskuje Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja przyjęła końcowy raport w tej sprawie, informuje Ryszard Petru z klubu Centrum.
2: To jest raport 150-stronicowy. Było 8 zarzutów wobec prezesa NBP. Myśmy w naszych pracach komisji opierali się nie wyłącznie tylko na zeznaniach świadków, ale również na dokumentach, na korespondencji mailowej. Wynika z niej jednoznacznie, że cały proces emisji obligacji na kwotę 144 miliardów złotych był tak ukartowany, żeby nie powstało wrażenie, że w zmowie z rządem NBP skupuje obligacje Skarbu Państwa. Dlaczego to jest ważne? Bo w ten sposób rodzi się inflacja.
1: Prezes NBP nie stawił się przed komisją. Uważa, że zarzuty wobec niego mają charakter polityczny. Ostateczna decyzja o postawieniu Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu będzie należeć do Sejmu. Jest nastolatkiem, ale może odpowiadać jak dorosły. Sąd rodzinny zajmie się dziś 15-latkiem, który wczoraj zaatakował w szkole pod Wyszkowem. Były uczeń podstawówki zabił pracownicę i zranił dwie inne osoby. Decyzja sądu powinna być formalnością, mówił w Polskim Radiu 24 prawnik mecenas Tymoteusz Paprocki.
3: W sytuacji osoby, która ukończyła już 15 lat, sąd rodzinny może zadecydować o tym, że taka osoba będzie odpowiadać jak osoba dorosła, jeżeli uzna, to jest kodeksowe pojęcie, że stopień demoralizacji jest tak duży, że należy w ten sposób prowadzić postępowanie. I nie wyobrażam sobie innej decyzji sądu.
1: Dziś przed sądem stanie też 19-latek z Ostrołęki, który dwa dni temu zranił nożem w szkole 8 osób. Jednocześnie policja bada sprawę kilku innych nastolatków, którzy grozili atakami w szkołach. Mieli oni nagrywać i zamieszczać w sieci filmy z groźbami. Policja ocenia, że zarówno groźby, jak i ataki w szkołach nie są elementem internetowego wyzwania. Na razie nie ma dowodów, by incydenty były ze sobą powiązane. A w walce z patologiami w internecie ma pomóc ustawa, którą wczoraj przyjął Sejm. Akt o usługach cyfrowych pozwoli szybciej blokować nielegalne treści w internecie, w tym

0: nawoływania do przemocy. W internecie roi się od tego typu filmików, mówi nam wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
1: Pokazujący drastyczne sceny, pokazujące również elementy przygotowania do tego, jak można stworzyć ładunek wybuchowy. Mam nadzieję, że wczorajsze głosowanie da panu prezydentowi wiele do mówienia, ale przede wszystkim da omówienia te wydarzenia, które lawinowo pojawiły się w ostatnich dniach, a wydaje się, że młodzież, obserwując te filmiki, zaczyna się ścigać. Jeżeli to zrobił kolega, to dlaczego nie zrobię tego ja?
0: Poprzednią taką ustawę prezydent zawetował. Teraz włoskie Bari i pierwszy symboliczny proces przeciwko sztucznej inteligencji to nietypowa forma publicznej debaty o zagrożeniach związanych z AI i odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Więcej na ten temat Aleksandra Nietopiel.
2: Proces rozpocznie się o godzinie 16 i będzie przypominał prawdziwe postępowanie sądowe. Przed sądem staną prokurator, obrońcy, świadkowie, sędziowie i ława przysięgłych. Sztuczna inteligencja zostanie symbolicznie oskarżona o 4 rodzaje działań inspirowanych prawdziwymi przypadkami. Chodzi o nakłanianie do samobójstwa, nieumyślne spowodowanie obrażeń, zniesławienie oraz działanie na szkodę pracowników. Chcemy zwrócić uwagę na problem, który dotyczy każdego z nas, tego jak korzystamy ze sztucznej inteligencji i jak sztuczna inteligencja jest wykorzystywana wobec nas, bo już dziś jesteśmy nią otoczeni, mówi kanałowi BTV News adwokat Michele Lafordia. Kolejne rozprawy zaplanowano w następnych tygodniach, a finał na 4 listopada. Wtedy też ma zapaść symboliczny werdykt. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że projekt realizowany przez Klub Przedsiębiorców jest realizowany przez Klub Przedsiębiorców Bari we współpracy z Sądem Apelacyjnym oraz tamtejszymi uczelniami. I na tym kończymy te informacje. Czas na prognozę pogody.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Uwaga na silny wiatr nad morzem. Wieje w porywach do 100 km na godzinę. Porywisty wiatr daje się we znaki także w głębi kraju. Poza tym chmury na zmianę ze słońcem, miejscami przelotny deszcz. Będzie wyraźnie chłodniej niż w ostatnich dniach. Na termometrach maksymalnie od 10 do 14 stopni.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Po reklamie. Autopromocja.
11: W najbliższą sobotę w audycji Kierunek Kino wyruszamy do włoskiej Apulii, na sam koniec półwyspu. Spotkamy się z Laurą Breszką, która w serialu Felicita kreuje postać głównej bohaterki. Okaże się, że w opowieści, którą oglądamy obecnie w telewizji polskiej, jest jeszcze wiele tajemnic, a słoneczna Italia często zaskakiwała ekipę pochmurnym niebem i deszczem. Laura Breszka. Zośka z serialu Felicita. Zapraszam w najbliższą sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik.
7: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 7 minut temu minęła godzina 11.

Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu i mam dla Państwa informację dotyczącą nazwiska tegorocznej laureatki Pokojowej Nagrody Nobla. Nawanetem Navi Pillay, prawniczka południowoafrykańska, otrzyma to zaszczytne wyróżnienie, Pokojową Nagrodę Nobla, prawniczka, adwokatka, która broni

0: Nawatanowi
1: for her efforts to promote peace and international law.
0: Za jej pracę na
1: Navi
0: rzecz
1: Pillai's commitment to universal legal principles
0: międzynarodowego
1: and her
0: ładu
1: firm
0: prawnego
1: moral compass
0: wykazała się niezwykłą odwagą i kręgosłupem
1: born into
0: moralnym.
1: Of Indian,
0: urodziła
1: Tamil
0: się
1: origin.
0: W rodzinie tamilskiej
1: in Durban, South Africa.
0: W Durbanie, w RPA, w czasach apartheidu.
1: And legal pioneer,
0: jest prawniczką, która wytyczała nowe szlaki w walce z dyskryminacją, segregacją i wykluczeniem.
2: Tak brzmiał tegoroczny werdykt i krótkie uzasadnienie tego, kto i dlaczego w tym roku cieszy się z pokojowej Nagrody Nobla.
3: Komentarz.
2: Pani dr Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, teraz z nami. Dzień dobry, pani doktor.
4: Dzień dobry.
2: Nawanetem Navi Pillai, prawniczka południowoafrykańska, laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla. Co wiemy na temat jej działalności, o której krótko mówił przedstawiciel Komitetu Noblowskiego?
4: No, wiemy bardzo dużo, dlatego że to jest postać znana w świecie prawniczym. Ona broniła wszystkich tych, którzy wydali wojnę apartheidowi w jej własnej ojczyźnie, czyli w Afryce Południowej, RPA. Ona była też pierwszą kobietą, nie białą, która zasiadała w ogóle w Sądzie Najwyższym tego kraju. No i potem się zajmowała generalnie zbrodniami przeciwko ludzkości. Rwanda to oczywiście ludobójstwo między Hutu a Tutsi. Samo RPA to też historia apartheidu, więc no to jest postać, która jest kojarzona z walką o prawa człowieka, ale w takim bardzo konkretnym wymiarze, czyli wymiarze odsuwania niektórych grup od praw. Czy to będzie na tle rasowym, koloru skóry, czy to będzie ona też bardzo się włączała w walkę o prawa innych mniejszości, na przykład seksualnych. Walczyła też o prawa kobiet jako prawniczka cały czas. Ja odbieram w ogóle ten werdykt jako bardzo mocne postawienie w opinii międzynarodowej wagi prawa i praworządności i tego, żeby tego prawa przestrzegać, także w kontekście stosunków międzynarodowych dzisiaj.
2: No właśnie, jaki sygnał Komitet Noblowski wysyła w świat, wskazując właśnie tegoroczną laureatkę jako tę, która na to wyróżnienie zasługuje?
4: No, że bez prawa, bez przestrzegania prawa, zarówno przez ludzi, jak i przez państwa, staniemy się planetą bezprawia. A bezprawie prowadzi do konfliktów, do wojen, do naszego samounicestwienia. Prowadzi do przemocy między jednymi a drugimi. Sami sobie gotujemy wtedy taki najgorszy los. Więc to jest takie przypomnienie światu, że no po to mamy prawo, także prawo międzynarodowe, żeby móc regulować wszystkie między ludźmi, między państwami spory zgodnie z tym prawem i nikogo nie dyskryminować. A jednocześnie silny nie może uderzać słabszego. Ci, którzy mają broń, nie mogą strzelać do tych, którzy tej broni nie mają. Ci, którzy mają dominującą pozycję w państwach, nie mogą jakoś na drugi plan zesyłać tych, którzy tej pozycji dominującej nie mają i tak dalej, i tak dalej. Ja to też odbieram jako takie bardzo mocne wzmocnienie, czy taki sygnał wzmacniający międzynarodowe instytucje zajmujące się prawem, jak chociażby Międzynarodowy Trybunał Karny właśnie, który ostatnio jest nacenzurowany, bo Stany Zjednoczone w osobie Donalda Trumpa mają z nim napięku.
2: Bardzo dziękuję pani doktor za ten komentarz na gorąco do werdyktu tegorocznego Komitetu Noblowskiego dotyczącego pokojowej Nagrody Nobla. Pani doktor Małgorzata Bonikowska, prezeska think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych i Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Dziękuję jeszcze raz. Pan profesor Tomasz Gajownik teraz się z nami połączył, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry, witam panią redaktor i naszych drogich słuchaczy.
2: Z zaskoczeniem, z satysfakcją przyjął pan tę decyzję komitetu w sprawie laureatki tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla?
5: No to jest wyraźny sygnał i tutaj się odniosę do słów mojej przedmówczyni, że że żyjemy

0: Obecnie jesteśmy świadkami bardzo częstego łamania prawa, szczególnie międzynarodowego. Widzimy, jak Donald Trump traktuje Międzynarodowy Trybunał Karny, co próbuje robić, żeby obniżyć rangę tej instytucji. Więc można byłoby powiedzieć, że no, Komitet Noblowski stanął na wysokości zadania, w tym sensie, że uhonorował osobę, która no jednak w tej materii ma osiągnięcia, ale to też jest pewnego rodzaju, wydaje mi się, wskazówka, poza tymi elementami, o których mówiła moja przedmówczyni i tego, o czym ja teraz mówię, to też jest wskazanie ponownie na kierunek afrykański, bo tam przecież to ta przemoc w tym wymiarze i lokalnym, i takim międzynarodowym, i odbija jak soczewce w zasadzie chyba kondycję, jeżeli mogę użyć takiego górnolotnego słowa, naszej w ogóle cywilizacji. Także wydaje mi się, że to jest bardzo taki ciekawy, interesujący znak tego wszystkiego, co się wokół nas dzisiaj dzieje.
1: Z jakim przyjęciem teraz ten werdykt na świecie się spotka? Spodziewa się pan jakiejś reakcji, chociażby wspomnianego prezydenta Donalda Trumpa?
0: Na tyle, na ile mam okazję komentować zachowanie pana prezydenta, to spodziewam się, że w tych swoich social mediach znowu pojawi się jakiś taki, albo zbyje to z milczeniem,
1: zignoruje, tak?
0: Tak, co uznałbym też za pewnego rodzaju oznakę niezadowolenia, albo w swoim stylu napisze coś, co znowu jakby pokaże, gdzie tak naprawdę on ma wszystkie międzynarodowe instytucje, które chcą stać na straży, czy powinny stać na straży tej nazwijmy to, międzynarodowej praworządności.
1: A na ile ten sygnał, który w świat wysyła Komitet Noblowski, wskazując właśnie na Vanetę Menawi Pillay jako laureatkę pokojowego Nobla, już pomijając prezydenta Donalda Trumpa, zostanie gdzieś przez świat odczytany? Czy to może być początek jakiejś refleksji, czy to jest, i pytam w ogóle o znaczenie pokojowej Nagrody Nobla, czy to jest tylko, albo aż, no ale jednak tylko symbol?
0: Wydaje mi się, że niestety w dzisiejszym świecie jest to raczej tylko symbol pewnej jakości, pewnej myśli, którą Alfred Nobel zawarł w swoim testamencie, ustanawiając tę nagrodę, prawda? No jednak twarda rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, pokazuje, że dzisiaj tego typu decyzje no, pozostaje jednak wartością, wydaje mi się, symboliczną. Chciałbym, żeby było inaczej, ale chyba na ten moment nie widzę tutaj jakiegoś takiego przełożenia rzeczywiście na przykład na zmianę postępowania tych głównych graczy na arenie międzynarodowej. No, świat rządzi się przede wszystkim ekonomią, a i ona determinuje to, co się dzieje na świecie również, a w zasadzie przede wszystkim w tym wymiarze politycznym.
1: No, wystarczy spojrzeć chociażby za naszą wschodnią granicę, panie profesorze.
0: Oczywiście, to jest jeden z tych najbliższych dla nas obrazów, prawda, ale nie tylko on pokazuje, że no tak jak rozmawiamy, no jest Nagroda Nobla, to jest symbol i tym chyba symbolem na razie pozostanie. Natomiast ta realpolitik kształtuje się w zupełnie innych wymiarach.
1: No i w ten weekend najbliższy być może będzie kształtowała się w Miami, bo tam zapowiadana kolejna seria rozmów na temat ewentualnego zakończenia wojny w Ukrainie.
0: Tak, natomiast tutaj głosy płynące, oczywiście to jest taka gra dyplomatyczna. Wszystkie strony mówią, że chcą rozmawiać, to powiedzmy ustami osób, które są postrzegane jako zwolennicy tego porozumienia, zakończenia wojny, a z drugiej strony mamy takie działania, nazwijmy to, osób, które są desygnowane jako i są utożsamiane jako przeciwnicy, prawda, jak na przykład pana Riebkowa, więc to jest zawsze taka gra dyplomatyczna. Chcemy, a może się nie uda, zobaczymy. Wszystko będzie jak zwykle się prawdopodobnie opierało o tym na detalach, prawda. No, Rosja podtrzymuje swoje żądanie. Nie sądzę, żeby tutaj nagle, ni stąd, ni zowąd prezydentowi Putinowi przyszło do głowy. A może za zmienię zdanie. Nie, nic z tych rzeczy.
1: No to do tych spotkań dojdzie po wizycie przedstawicieli amerykańskiego prezydenta i w Moskwie, i w Kijowie. Wszystko to dzieje się tak, że no, na chwilę, można powiedzieć, przed szczytem G20, na który prezydent, może nie powinnam używać tego słowa, Władimir Putin został przez prezydenta Trumpa zaproszony. To się gdzieś wpisuje w taki szerszy kontekst tych wydarzeń, które powinniśmy ze sobą w jakiś sposób wiązać?
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim tu cały czas Donald Trump chce rozgrywać

0: grę, która sprowadza się do tego, ażeby to on i najważniejsi światowi politycy decydowali o obliczu współczesnego świata. Tak jak powiedziałem, no światem rządzi ekonomia, więc Donald Trump jest dobry w te klocki, jeżeli mogę tak użyć takiego kolokwializmu. Zdaję sobie sprawę, jak i jego doradcy, w jakim kondycji jest amerykańska gospodarka, jak to wszystko, i nie tylko amerykańska, ale globalna, to wszystko, co się dzisiaj dzieje na świecie, w jakiś sposób, jak to się mówi ładnie biznesowo, szkodzi interesom, więc niewątpliwie wydaje mi się, że on dąży do tego, żeby ta wojna zakończyła się. Oczywiście wojna się kończy, on zakłada, że dostanie pokojową Nagrodę Nobla, ale przede wszystkim to chodzi o to, żeby znowu w tej części świata amerykańskie interesy mogły się rozwijać bezproblemowo. I myślę, że temu celowi służy przede wszystkim działanie. Natomiast no, nie chce tego robić bez pośredników. On chce po prostu rozmawiać z tymi najważniejszymi politykami, tej równorzędnymi jemu, prawda? Czy jak przywódca Chin, czy właśnie Władimir Putin.
1: No i jeszcze kontekst wyborczy, zbliżające się listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, natomiast tutaj te wybory, no z tego co ja tak jak obserwuję to co się dzieje na kontynencie amerykańskim, to powiem w ten sposób. Amerykanie są karmieni różnego rodzaju informacjami, ale przede wszystkim patrzą na swoje portfele, patrzą co się dzieje na półkach sklepowych. Natomiast nie przesądzałbym, że te wybory midtermowe, one w jakiś sposób wpłyną na przykład na katastrofę partii republikańskiej. Tutaj bardzo duże poparcie pomimo wszystko Amerykanie jednak składają popierają Donalda Trumpa, tym bardziej, że ostatnie wskaźniki amerykańskiej gospodarki troszeczkę się podnoszą, więc a gospodarka to jest taki mechanizm i organizm, który nie krótkotrwale reaguje w sposób taki, bym powiedział, czasami ambiwalentny, ale tak naprawdę efekty działań gospodarczych widzimy w długiej przestrzeni czasowej. Politycy nie robią takich rzeczy, ponieważ oni są ograniczani terminami wyborów. Więc tutaj to, że dzisiaj jest taka sytuacja, że w tej amerykańskiej gospodarce troszeczkę lepiej się dzieje, to Donald Trump niewątpliwie będzie sobie przypisywał. Jeżeli do tego by doszło takie nić światełko w tunelu, że coś dzieje się rzeczywiście za naszą wschodnią granicą, coś w tym sensie, że idzie ku dobremu, że może zostanie zawarty pokój. Do tego doszłaby jeszcze jakaś wolta w wojnie z Iranem, no to rzeczywiście Donald Trump mógłby odtrąbić kilka sukcesów i wtedy kto wie, jak się te wybory zakończą.
1: Wybory te połówkowe w Stanach Zjednoczonych 3 listopada, jeśli się nie mylę, a dokładnie miesiąc później, 3 grudnia w bazie Fort Hood ma dojść do egzekucji, pierwszej od 90 lat publicznej egzekucji Nidala Hassana, który został skazany na karę śmierci za zabicie 13 osób w bazie wojskowej Fort Hood w Teksasie właśnie w 2009 roku. To jest jeszcze jeden wątek, jeden temat, który chciałam poruszyć w tej rozmowie, panie profesorze, nawiązując do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale także nawiązując do tegorocznego pokojowego Nobla. Mówimy o laureatce, która walczyła o prawa człowieka, walczyła przeciwko przemocy, a tutaj taka informacja, która dociera do nas ze Stanów Zjednoczonych.
0: No i właśnie to w jaki sposób, no nie chciałbym tego wiązać ze sobą, ale no tak to w sposób naturalny się nasuwa, że właśnie, tak jak mówiliśmy, jaka może być odpowiedź Donalda Trumpa na werdykt Komisji Noblowskiej, prawda? Natomiast no tutaj wydaje mi się, że bardziej, jeżeli chodzi o tę egzekucję, musimy spojrzeć na to, co się dzieje właśnie w Stanach Zjednoczonych, że bo pojawiają się głosy również w przestrzeni medialnej, że Donald Trump, jemu ta kwestia kierowania państwem troszeczkę, też znowu użyję takiego kolekwializmu, rozważą się między rękoma. To znaczy, że on nie jest w stanie nad tym wszystkim zapanować. I Pete Hegseth, który w jakiś sposób oddziaływuje mocno na prezydenta, niejako wpłynął na to, żeby znowu wprowadzić publiczną karę śmierci, prawda, żeby ta kara śmierci została właśnie upubliczniona, bo to ma pokazać i silną rękę prezydenta, a przede wszystkim to, o czym mówią Amerykanie, a chyba im się wydaje, że na świecie tego nikt nie widział. Mianowicie, że jeżeli prezydent mówi, że

0: ktoś poniesie śmierć za śmierć amerykańskiego obywatela, to oni to czynią. Być może to jest też kwestia pewnego rodzaju podważania na arenie międzynarodowej autorytetu Donalda Trumpa, że on mówi, a jednak za tymi jego słowami nie do końca idą te czyny, które on obiecuje. Być może to jest taki drobiazg. Niestety ten drobiazg jest warty życia człowieka, ale on też wpisuje się w pewną grę polityczną, w pewną grę taką wizerunkową samego prezydenta.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, za ten na gorąco komentarz dotyczący werdyktu Komitetu Noblowskiego, ale także komentarz do spraw międzynarodowych, które się dzieją głównie za oceanem, które mają także wpływ na to, co dzieje się w Europie. A państwu przypomnę nazwisko tegorocznej laureatki pokojowej Nagrody Nobla, Navanatemnavi Pillay, prawniczka południowoafrykańska, została uhonorowana tą prestiżową nagrodą, a naszym gościem był pan profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
2: Zaczniemy od działań, które zostały dzisiaj podjęte. Od godziny 7.30 przed wszystkimi placówkami oświatowymi poziomu szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych są stałe patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej z Ostrołęki, Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz dodatkowo zaangażowali się wolontariusze ze stowarzyszenia lokalnego, takiego właśnie obronnego Alfa Taktik.
1: To już wypowiedź Pawła Niewiadomskiego, prezydenta Ostrołęki. To po informacji o tym, że pojawiło się więcej patroli służb wokół szkół, a także rozmowy z psychologami. Działania to są podjęte po środowym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. O zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom mówił właśnie prezydent tego miasta, prezydent Ostrołęki, Paweł Niewiadomski. Posłuchajmy.
2: Zaczniemy od działań, które zostały dzisiaj podjęte. Od godziny 7.30 przed wszystkimi placówkami oświatowymi poziomu szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych są stałe patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej z Ostrołęki, Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz dodatkowo zaangażowali się wolontariusze ze stowarzyszenia lokalnego, takiego właśnie obronnego Alfa Taktik. Miałem okazję przed właśnie rozpoczęciem pracy i dzisiejszym spotkaniem z dyrektorami objechać wszystkie te szkoły. Rozmawiałem z wszystkimi funkcjonariuszami. Jest bardzo spokojnie, bo co też ważne, warto podkreślić, ostrołęckie szkoły dzisiaj normalnie pracują. No wiadomo, w związku z tą sytuacją i tymi obawami, które ta spirala wczoraj się w mediach społecznościowych kręciła odnośnie krwawego piątku, ta frekwencja dzisiaj w szkołach jest niższa. Stan na godzinę 10 to w ostrołęckich placówkach oświatowych frekwencja wynosi około 25%. Ponadto, tak jak państwu powiedziałem, odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół. Rozmawialiśmy o dotychczasowych działaniach, które zostały podjęte w szkołach. Ale również dzisiaj rozmawiałem z dyrektorami, żeby dokonali przeglądu dokumentacji i polityki w zakresie bezpieczeństwa. Poprosiłem również, aby dyrektorzy przysłali nam mailowo swoje propozycje, gdzie ewentualnie widzieliby usprawnienie tego systemu i jego zabezpieczenie. Ponadto też rozmawialiśmy o tym, że te procedury, które wdrożyłem kilka dni temu odnośnie zwiększonej liczby nauczycieli, jeżeli chodzi o dyżury w szkołach, kontrolę łazienek i korytarzy odnośnie potencjalnych plecaków i toreb, które są pozostawione, ale również odnośnie ograniczenia dostępu do szkół, kontrolowania tego, kto do tych szkół wchodzi i na pewno przez następny jeszcze tydzień te obostrzenia w szkołach zostaną.
3: Czy są jakieś niepokojące sygnały?
2: Na chwilę obecną i co warto podkreślić, mamy dwie informacje, o których ja wiem. W jednej sytuacji mama jednego z uczniów sama poinformowała szkołę, że uczniowi podobało się to, co się działo i ta informacja została natychmiast przez szkołę przekazana funkcjonariuszom policji i tutaj działania są podejmowane. Również są podejmowane działania przez funkcjonariuszy policji odnośnie drugiej osoby. Też związane są z tą sytuacją tego krwawego piątku, który miał mieć miejsce dzisiaj.
3: A to był komentarz od tego dziecka, czy na czym polegało to, że się nie podobało? Czy możemy...
2: Znaczy, ja szczegółów nie znam, natomiast rodzica zaniepokoiło to, że optymistycznie się wypowiada na temat tych wydarzeń, które miały miejsce w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 i mama dość roztropnie podeszła do tematu i zgłosi,

0: siła. Ja też z tego miejsca, już jak mamy tę okazję, to ja apeluję do rodziców, że jeżeli widzą takie sytuacje niepokojące, śmiało nie zgłaszają, czy to do wychowawców, czy do dyrektorów szkół, czy nawet na bezpośrednio do policji, takie zdarzenia. I co bardzo ważne i podkreślić, służby i miasto reaguje na każde takie zgłoszenie. Nie bagatelizujemy takich wezwań.
1: O działaniach służb i lokalnych władz po środowym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce mówił prezydent tego miasta Paweł Niewiadomski.
2: Reklama. Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: 11.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Nawanetem Navi Pillay, laureatką pokojowej Nagrody Nobla. To prawniczka pochodząca z RPA. Komitet Noblowski wyróżnił ją za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. To postać dobrze znana w świecie prawniczym, mówiła w Polskim Radiu 24 dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych.
5: To jest postać, która jest kojarzona z walką o prawa człowieka, ale w takim bardzo konkretnym wymiarze, czyli wymiarze odsuwania niektórych grup od praw. Czy to będzie na tle rasowym, koloru skóry, czy to będzie ona też bardzo się włączała w walkę o prawa innych mniejszości, na przykład seksualnych. Walczyła też o prawa kobiet.
4: Pillay jest autorką publikacji dotyczących międzynarodowego prawa karnego, humanitarnego i praw człowieka, w szczególności przestępstw przemocy seksualnej w konfliktach międzynarodowych. Czy będzie tymczasowy areszt dla 19-latka z Ostrołęki? Decyzja w tej sprawie ma zapaść po południu. Wczoraj prokuratura postawiła mu 9 zarzutów, m.in. usiłowania zabójstwa wielu osób. Grozi za to dożywocie. Przypomnijmy, w środę Jakub Z. zaatakował w szkole w Ostrołęce uczniów i nauczycieli. Przed sądem rodzinnym stanie z kolei 15-latek z Wyszkowa. W szkole chłopak zabił pracownicę i ranił dwie inne osoby. Niewykluczone, że będzie odpowiadał jak dorosły. A od rana w związku z serią ataków w szkołach funkcjonariusze patrolują okolice placówek oświatowych. Jednocześnie przestrzegają przed straszeniem dzieci. Ostatnie wydarzenia nie mogą paraliżować normalnej pracy szkół, podkreśla Ewelina Karpińska z policji w Opolu.
6: Sama mam dzieci, moje dzieci też poszły dziś do szkoły. To nie jest dobre rozwiązanie, takie straszenie dzieciaków, że może dziś jednak nie iść. Żyjemy w takich czasach, gdzie to zagrożenie jest i lepiej przygotować dzieci, porozmawiać spokojnie z nimi, co zrobić, kiedy doszłoby do wtargnięcia napastnika na teren szkoły czy innych zagrożeń, żeby te dzieci wiedziały, jak się zachować.
4: Od wczoraj policja skontrolowała 10 tysięcy placówek oświatowych i zatrzymała 10 osób, które rozpowszechniały informacje o planowanych atakach. Na koniec niebezpieczna pogoda nad morzem. Wiatr ma siłę huraganu, w porywach to ponad 100 km na godzinę. Alerty IMGW drugiego stopnia obowiązują mniej więcej od Kołobrzegu po Gdynię. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują dodatkowo Warmię, Mazury i część Podlasia. Silny wiatr może łamać gałęzie, dlatego lepiej dziś unikać spacerów w parkach czy lasach.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest godzina 11.33 w Polskim Radiu 24. Informujemy Państwa na bieżąco o tym, co dzieje się po całej serii aktów i ataków przemocy w polskich szkołach. Ta najnowsza informacja dotyczy wzmożonych kontroli policji. 10 tysięcy placówek edukacyjnych, szkół, przedszkoli sprawdzonych przez policjantów. Dzisiaj 10 osób zatrzymanych. W wyniku tych kontroli to jest bilans tego, co działo się przed południem. Aktualne informacje o stanie bezpieczeństwa w polskich szkołach i reakcji i rządzących, i służb na ten kryzys w Polskim Radiu 24.
3: Komentarz.
1: A teraz zmienimy temat i przyjrzymy się temu, co dzieje się w systemie.

0: Ochrony Zdrowia, a to za sprawą tego, że projekt ustawy, która ma porządkować no, głównie kwestie pensji medyków, pojawił się na sejmowej komisji. Z nami połączona pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, rektor Uczelni Łazarskiego, dyrektorka Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Na ile pani zdaniem te rządowe propozycje rzeczywiście wychodzą naprzeciw tym zagrożeniom, które się pojawiły, a które ujawniły się no chyba tak najbardziej wyraźnie na podstawie kryzysu, z którym mieliśmy do czynienia w Szpitalu Południowym i ta afera związana z Dawidem K., który także ostatnio musiał tłumaczyć się w prokuraturze?
1: Po pierwsze taka refleksja, że widać bardzo silną determinację rządu do tego, aby ten pakiet został przyjęty jak najszybciej i żeby rozwiązania zaproponowane w tym pakiecie ustaw zbudowały system, który w większym stopniu będzie miał kontrolę nad poziomem wynagrodzeń pracowników sektora ochrony zdrowia, ale również nad sposobem organizacji pracy, bo oprócz określenia maksymalnej stawki wynagrodzenia godzinowego oraz maksymalnej stawki wynagrodzenia miesięcznego dla personelu lekarskiego, bardzo mocno zarysowane są narzędzia i mechanizmy, które mają przede wszystkim skoncentrować medyków w mniejszej liczbie placówek, zapewnić tym samym większą staranność i uważność medyka nad opieką nad pacjentem względem których no, składa to zobowiązanie w ramach czy to umowy o pracę, czy umowy kontraktowej. No i przede wszystkim to, żeby wynagrodzenia miały charakter jawny ze względu na to, że są finansowane ze środków publicznych. I teraz, gdy zadajemy sobie pytanie o wpływ tych rozwiązań na codzienną praktykę podmiotów leczniczych, personelu medycznego i codzienne doświadczenia Polaków, którzy muszą korzystać z opieki zdrowotnej, tu się pojawiają bardzo różne scenariusze i bardzo różne refleksje i uwagi. Z jednej strony do większości z nas przemawia argument, że eskalacja wynagrodzeń absolutnie osiągnęła poziom nie tylko niezgodny z dobrym gospodarowaniem środkami publicznymi, ale momentami chyba również zasadami etyki. Ale z drugiej strony wielu z nas zwraca uwagę na to, że ustalenie maksymalnej stawki wynagrodzenia godzinowego i niepowiązanie jej z efektywnością pracy, z kompetencjami może zagrażać spadkiem wydajności. A ten spadek wydajności może wprost przełożyć się na ograniczenie dostępności do opieki zdrowotnej. Bo jeśli nawet zmniejszenie wynagrodzeń uwolni bardzo dużą liczbę środków, które dyrektor szpitala czy przychodni będzie mógł przeznaczyć na zakup dodatkowych świadczeń, bo jeżeli mniej zapłaci za pracę, to zakładam, że w ramach tego finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia pojawią się pieniądze, za które będzie można zrealizować więcej świadczeń, to na koniec dnia musi być ktoś, kto tego świadczenia udzieli, czyli zmotywowany, gotowy do tego, aby w ramach tej godziny przyjąć dodatkowego pacjenta, dodatkowe świadczenia zrealizować w ramach dnia pracy. I tu takie naturalne, zupełnie świadome, wynikające ze świadomego doświadczenia tego, jak pensja wpływa na zaangażowanie pracowników wszystkich branż, nie tylko lekarzy. Pytanie, czy tak przyjęty system wynagradzania niestety nie będzie dla wielu grup zawodowych, szczególnie specjalistów o najwyższych kwalifikacjach, zjawiskiem demotywującym.
0: Może szczególnie tych specjalistów, szczególnie tych wysoko wykwalifikowanych, zabraknąć w sytuacji, kiedy pojawią się limity wynagrodzeń dla lekarzy?
1: Dzisiaj żyjemy w pewnym stanie niedoinformowania, dlatego że wprowadzona dużo wcześniej ustawa PESEL-owa miała dać rządowi i Ministerstwu Zdrowia bardzo precyzyjną wiedzę na temat tego, jak kształtują się wynagrodzenia medyków, wszystkich pracowników sektora ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych. Nadal czekamy jeszcze na raport Agencji Oceny Technologii Medycznych. Zatem taka precyzyjna wiedza na temat rozkładu tego wynagrodzenia, nie tylko w zakresie medycy, pielęgniarki, położne czy inni profesjonaliści, ale również w odniesieniu do specjalizacji, w odniesieniu do rozkładu geograficznego, jest niepełna, jest powiedziałabym powierzchowna i wielu

0: ekspertów, w tym ja, zwraca uwagę na fakt, że być może dużo łatwiej byłoby nam oceniać te efekty i te propozycje, przepraszam, i ich potencjalne efekty właśnie wtedy, kiedy ten raport z przeglądu wynagrodzeń w sektorze publicznym byłby już jawny i widzielibyśmy, czy przypadkiem nie jest tak, że wycena pracy w takich specjalizacjach wysoko ryzykownych w zakresie odpowiedzialności lekarza za los pacjenta i bezpieczeństwo pacjenta. Dotyczy to oczywiście najczęściej takich zaawansowanych specjalizacji zabiegowych. Czy ta wycena, która została ukształtowana na rynku, jednak istotnie nie odchyla się od tej proponowanej maksymalnej stawki? Pamiętajmy bowiem, że wszystko, czego potrzebują, te wszystkie rozwiązania, których potrzebujemy dzisiaj na pewno dla zrównoważenia sytuacji poszczególnych uczestników sektora ochrony zdrowia, czyli mam na myśli tutaj przede wszystkim pacjenta w relacji do lekarza. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wynagrodzenie jest bardzo ważnym elementem i powinno to wynagrodzenie działać w sposób pozytywny na wydajność pracy, na empatię do pacjenta, na to, powiedziałabym, społeczne i psychologiczne podejście do chorego, zaangażowanie również w pracę zespołową i taką odpowiedzialność za placówkę, dla której się pracuje i w której się pracuje. I tutaj doświadczenia tych, którzy są specjalistami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, w zakresie zarządzania personelem, wyraźnie wskazują na to, że menadżer placówki medycznej, który jest dzisiaj zorientowany na wysoką jakość, on najczęściej dysponuje dużo szerszym pakietem elementów wynagrodzenia. Nie tylko pensją podstawową, ale również premiami. Premiami za liczbę przyjętych pacjentów, premiami za kompleksowość poprowadzenia pacjenta w tym procesie diagnostycznym czy terapeutycznym. Również za to, że wypełniana jest właściwie dokumentacja sprawozdawana, że wdrażane są innowacje i różne rozwiązania optymalizujące pracę, a również dlatego, żeby pracownik zechciał pracować tylko w jednym miejscu pracy. I rozmawiając z wieloma menedżerami, ci, którzy się dzisiaj chwalą dobrze zorganizowanymi placówkami, bardzo wysokim stopniem udrożnienia również kolejki oczekujących do różnych poradni czy na różne zabiegi, ci wskazują na duże ryzyka związane z tym, że wynagrodzenie jest dosyć sztywno powiązane tylko z maksymalną stawką i maksymalnym wymiarem wynagrodzenia. I tutaj niestety zbyt duże zróżnicowanie kompetencyjne, zbyt ogromne zróżnicowanie w zakresie odpowiedzialności poszczególnych medyków niestety zmusza do takiej refleksji, że mogą się pojawić zjawiska, które będą stały w sprzeczności z ideą i przesłankami, które towarzyszą dzisiaj Ministerstwu Zdrowia i parlamentarzystom, a mianowicie, żeby tą presję na wynagrodzenia zmniejszyć, ale ta presja musi iść w parze również absolutnie z poprawą jakości i gwarancją przede wszystkim dostępności medyków w ramach systemu finansowania publicznego.
1: Pani doktor, na ile pieniądze, które są przeznaczane na wynagrodzenie lekarzy, pracowników systemu ochrony zdrowia, to jest taka pula pieniędzy, która sprawia, że ten cały system staje się niewydolny? Na ile uporządkowanie tej kwestii, mówiąc krótko, wpłynie na przykład dostępność doświadczeń dla pacjentów, którzy stoją w kolejkach i czekają na czy to badania, czy jakieś zabiegi, czy rehabilitację?
0: Absolutnie wpłynie w sposób bezpośredni i miejmy nadzieję, że wraz z obserwacją skutków wdrażanego pakietu, jeżeli zostanie oczywiście podpisany przez pana prezydenta Nawrockiego, my i instytucje kontrolne, instytucje regulujące, minister zdrowia i NFZ będą musiały wykazać się też dużą wrażliwością i taką zdolnością do szybkiego reagowania, tak żeby znowu, mając absolutnie bardzo słuszne idee uporządkowania kwestii i zmniejszenia udziału wynagrodzeń w wydatkach związanych z zakupem świadczeń zdrowotnych, nie wygenerować pewnego niebezpiecznego zjawiska właśnie w postaci spadku zaangażowania.

0: spadku motywacji kadry. Na pewno ma to, niesie to szansę uporządkowania rynku, bo dzisiaj w niektórych szpitalach budżet, którym dysponuje dana placówka, konsumowany jest nawet na poziomie 90% tylko i wyłącznie w odniesieniu konsumowany przez wynagrodzenia. Czyli z tego budżetu 90% wszystkich środków pochodzących z NFZ-u jest kierowanych na pokrycie wynagrodzeń, a tymczasem każda usługa zdrowotna wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów bardzo wielu innych składowych usługi, a mianowicie infrastruktury, energii, innych usług towarzyszących, które nie mają charakteru tylko i wyłącznie wynagrodzenia personelu i administracji, leków, innych technologii, które służą do diagnozy i do leczenia. I gdy sytuacja finansowa kształtuje się w ten sposób, że większość budżetu pochłaniają wynagrodzenia, to należy spodziewać się, że ryzyko utraty standardu terapeutycznego i standardu dobrej usługi medycznej jest niestety bardzo wysokie. Zatem liczymy, że zmniejszenie udziału wynagrodzeń w puli każdego szpitala i w puli Narodowego Funduszu Zdrowia, bo możemy na to spojrzeć również przez z tego poziomu centralnego, uwolni wiele środków, które będą mogły być przeznaczone chociażby na zwiększenie liczby świadczeń realizowanych w ramach tego samego budżetu, czy to szpitala, czy to całego Narodowego Funduszu Zdrowia. Takie jest oczekiwanie większości. Takie jest oczekiwanie regulatora, takie jest oczekiwanie pacjentów, ale no właśnie przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach. Tu się znowu pojawia ta wątpliwość i to ryzyko, czy przy tak skonstruowanym systemie wynagradzania motywacja personelu będzie szła w parze z rosnącą pulą dodatkowych środków, które będą mogły być przeznaczone na dodatkowe świadczenia. Ponieważ nawet jeśli lekarz wykona tych świadczeń więcej, nawet jeżeli byłby skłonny przyjąć, nie wiem, godzinę dłużej czy dwie godziny dłużej pacjentów, to zasadniczo w tym rozwiązaniu jego wynagrodzenie może być na tym samym poziomie i jeżeli osiągnie ten maksymalny ustawowy poziom, to bez względu na to, jak o ile więcej by pracował, to tego wynagrodzenia większego spodziewać się nie będzie mógł. I to jest ten element, który wywołuje dzisiaj najwięcej dyskusji, najwięcej wątpliwości. Menadżerowie na wielu poziomach, zarówno opieki podstawowej, ambulatoryjnej, jak i szpitali wszystkich poziomów referencyjnych, dzielą się swoimi wątpliwościami, dzielą się swoimi ryzykami, które identyfikują i które analizują, również zwracając uwagę na to, że ta stawka 240 zł stała się dla wielu pracowników sektora ochrony zdrowia przysłowiową stawką referencyjną, czyli ci, którzy jeszcze tych 240 zł nie osiągali, zwracają się do swoich menadżerów absolutnie z oczekiwaniem, aby ich wynagrodzenie wzrosło, ponieważ widzą wyraźnie, że biorąc pod uwagę na przykład zarówno wykształcenie, doświadczenie, wiele, wiele lat już warsztatu klinicznego, mają poczucie, że ich wynagrodzenie dzisiaj jest niższe od tego, które stało się tym przedmiotem, tym punktem odniesienia. I wielu dyrektorów na ostatnich konferencjach, które odbyły się w ciągu ostatnich kilku tygodni, podkreślało zjawisko, którego się pewnie wszyscy nie spodziewaliśmy, bo raczej się spodziewamy, że wynagrodzenia spadną, ale równocześnie na naszych oczach odbywa się i toczy się inne zjawisko, a mianowicie wzrostu i oczekiwania wzrostu wynagrodzeń tych, którzy jeszcze do tego już dzisiaj przysłowiowego, magicznego poziomu 240 zł nie doszli, a mieliby takie oczekiwanie,
1: ekonomiści
0: żeby
1: presją płacową to
0: tego,
1: pani doktor nazywają.
0: Absolutnie.
1: A czy w związku z tym nie oczekiwałaby pani, żeby równolegle z tymi pracami dotyczącymi tej ustawy, która ma porządkować kwestie wynagrodzeń medyków, też trwała dyskusja o zmianie w sposobie finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce? No bo oczekujemy, że te uregulowania pensji wpłyną pozytywnie na to, jak

0: szybko staną się naszym udziałem te świadczenia, na które czekamy. Tutaj mówię z perspektywy pacjenta, no ale też nie możemy się oszukiwać, że kwestia uregulowania pensji medyków no gdzieś uleczy wszystkie problemy i te wszystkie patologie, które przez lata narastały, a które dotyczą systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.
1: Absolutnie wynagrodzenia i eskalacja wynagrodzeń, wzrostu poziomu wynagrodzeń w ochronie zdrowia jest skutkiem, a nie przyczyną. Przyczyny są w zupełnie innym miejscu. Przyczyną jest przede wszystkim model finansowania świadczeń zdrowotnych i sposób taryfikacji świadczeń. Z jednej strony system płacenia za każdą pojedynczą procedurę przy bardzo nierównomiernym i jednak mimo wszystko nierzetelnym systemie albo mającym istotne wady systemie taryfikacji skutkował tym, że świadczeniodawcy i poszczególne grupy zawodowe były zainteresowane wybieraniem z przysłowiowego koszyka świadczeń gwarantowanych te procedury, które były wysokomarżowe i realizowaniem ich w bardzo dużej ilości, liczbie po to, żeby NFZ po prostu przelewał te duże kwoty, od których było płacone najczęściej wynagrodzenie wyliczane jako procent przychodu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zatem to, czego my dzisiaj bardzo potrzebujemy, pewnego szerokiego pakietu zmian, który nie tylko ingerowałby w sam system wynagradzania i zatrudniania oraz kontroli tego, ile kto zarabia i gdzie pracuje, bo ten pakiet, który teraz jest procedowany, przede wszystkim na tych mechanizmach się koncentruje, ale równoległych zmian, które by istotnie zmieniły sposób alokacji środków pochodzących ze składki zdrowotnej na zakup świadczeń, wiążąc je przede wszystkim z jakością, z kompleksowością, z koordynacją, czyli wyjście z płacenia za pojedyncze procedury i włączenia tam bardzo silnego aspektu i komponentu jakościowego. Narodowy Fundusz Zdrowia w ostatnich tygodniach zapowiedział zmiany w sposobie finansowania świadczeniodawców, wykazał liczne wskaźniki, które będą podstawą do tego, aby stosować najczęściej stawki regresywne, czyli jeżeli nie osiągnie dana placówka określonego jako standard poziomu jakości, wtedy finansowanie będzie pomniejszone o określony procent, ale tak naprawdę nam dzisiaj chyba jeszcze bardziej potrzeba wskaźników projakościowych, czyli premiujących tak. Tych, którzy będą rzeczywiście tą jakość poprawiali. Ale pewne znowu to, wracamy do wynagrodzenia.
0: No właśnie, że przed nami
1: menadżer musi za tą dobrą pracę też móc premiować swój zespół, swoich pracowników, także aby wszyscy czuli, że w tej nowej kulturze systemu zorientowanego na jakość gramy w grę zespołową, a nie grę opartą na ostrej rywalizacji poszczególnych grup.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, rektor Uczelni Łazarskiego, dyrektorka Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia. O tych skomplikowanych problemach dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, których się pewnie jedną ustawą rozwiązać nie da.
2: Komentarz.
0: I wracamy do tematu całej serii aktów przemocy w polskich szkołach. Pan dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu Wistula, połączony z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: No i przyznam i panu, i naszym słuchaczom, że mam dylemat. Kiedy zaczynamy taką rozmowę o źródłach tych aktów przemocy, no bo upatrujemy je w cyberprzestrzeni, w internecie, żeby rozmawiając o tym ostrzegać, uczulać, edukować, zwracać uwagę, a nie wskazywać drogi i inspirować do tego, gdzie można szukać źródeł takich informacji, gdzie można szukać sposobów na przeprowadzenie takiego na przykład challenge'u, który tutaj jest dementowany przez policję, a który był podejrzewany, że jest właśnie źródłem tej całej serii aktów przemocy. Panie doktorze, jak to zrobić mądrze? Jak mówić o tym w odpowiedzialny sposób? Tak, żeby, tak jak mówię, ostrzegać, a nie inspirować.
3: No właśnie, przyznam szczerze, że zawsze, gdy zaczynamy podobny temat, mam bardzo podobne dylematy. To znaczy, jak nagłośnić temat, jak naświetlić problem, nie pokazując gotowego rozwiązania, czy też podpowiedzi osobom, które mogłyby wykorzystać daną treść w sposób absolutnie negatywny.
0: No bo czym jest taki challenge?

0: w sieci?
1: To jest napędzane tak naprawdę taką spiralą wzajemnego nakręcania wśród młodzieży wyzwanie, które jedni uczniowie czy też jedne dzieci stawiają drugim dzieciom, niekoniecznie rozsądne i absolutnie nie zawsze bezpieczne.
0: I gdzie się to odbywa?
1: Przeważnie tego typu zadania wykonuje się gdzieś w przestrzeni publicznej, natomiast ta spirala nakręcania ostatnimi czasy realizowana jest poprzez środki komunikacji elektronicznej. Mówiąc krótko, w internecie, z wykorzystaniem forów internetowych, grup dyskusyjnych na różnych platformach oraz także w grach komputerowych.
0: Czyli nie tylko na tych platformach społecznościowych, nie w mediach społecznościowych, czy też antyspołecznościowych, jak chcieliby je nazywać niektórzy.
1: I właśnie dziś następuje pewne zatarcie granicy między mediami społecznościowymi a innymi platformami służącymi komunikacji, ponieważ współczesne gry komputerowe osadzone są w ramach rozgrywek online umożliwiających starcie różnych użytkowników z wykorzystaniem sieci komputerowej. I to łączy się oczywiście także z możliwością komunikacji między różnymi użytkownikami. Muszę przyznać, że tego typu platformy pojawiają się coraz częściej jako przedmiot krytyki z uwagi na także drugie dno, które towarzyszy tej komunikacji, ponieważ jest to miejsce spotkań osób małoletnich, nieletnich z osobami dorosłymi, co budzi dodatkowe kontrowersje. Mm-hmm.
0: A jest jakiś sposób, żeby kontrolować to, co tam się dzieje? No bo o ile prawo polskie, unijne daje możliwość wglądu w to, co dzieje się na tych platformach, jeśli chodzi o media społecznościowe, te popularne portale, w których konta pewnie ma wielu z nas, o tyle mam pewne wątpliwości, kiedy mówi pan o tych platformach, chociażby dotyczących gier.
1: Mówimy tutaj o rozwiązaniu informatycznym, które powinno dać się kontrolować w sposób wręcz idealny, ponieważ wykorzystuje rozwiązania zaproponowane przez samych autorów danej platformy. I to od autorów platformy zależy, czy zaimplementują dodatkowe środki kontroli treści, czy umożliwią na komunikację w taki, a nie inny sposób. Tylko że jeżeli pojawiają się jakieś metody kontroli, to zaraz pojawiają się kontrmetody, żeby tę kontrolę obchodzić. To tak jakbyśmy chcieli zakazać osobom małoletnim i nieletnim korzystania z jakichś obszarów w internecie, to wkrótce później pojawią się skierowane do tych małoletnich, nieletnich osób sposoby na to, jak te ograniczenia przejść.
0: Na pół zdania, panie doktorze, najbardziej skuteczna metoda, po prostu zaglądać dzieciom przez ramię, kiedy korzystają z takich platform?
1: Tak. Bardzo aktywna kontrola rodzicielska, nie tylko kontrolowanie czasu pracy dziecka z komputerem, lecz także zaglądanie, podglądanie czasami, co to dziecko w internecie robi.
0: Bardzo dziękuję panu za to krótkie przypomnienie tej podstawowej zasady kontrola rodzicielska. Pan dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Akademia Finansów i Biznesu Wistula był z nami. I tym wątkiem kończymy nasze przedpołudniowe spotkanie z państwem. Ewa Wasążnik, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Za chwilę południe wybije, a u nas w Polskim Radiu 24 o 12 to czas na sumę wydarzeń.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym.

0: 800 zł.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki Budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Wzmożone kontrole i kolejni zatrzymani. Policja w całym kraju monitoruje szkoły po groźbach w internecie. Dziś przed sądem staną nożownicy z Ostrołęki i Wyszkowa. Coraz bliżej Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego. Powiemy o finale prac Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Prawniczka z RPA, laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Powiemy, kim jest Navi Pillay i za co została wyróżniona. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Ponad 10 tysięcy skontrolowanych placówek i 10 osób zatrzymanych w całym kraju. To efekt policyjnej akcji po tragicznych atakach z udziałem młodych ludzi na Mazowszu. Funkcjonariusze cały czas przeczesują internet i wyłapują niepokojące treści. Jednocześnie przestrzegają przed naśladowaniem sprawców ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem. Najnowsze informacje o działaniach policji ma dla nas Maciej Szefer. Witaj. Policja bez zapowiedzi, ale w uzgodnieniu z dyrekcją może wchodzić do szkół. Powiedz, jak to wygląda i co na to uczniowie i rodzice.
2: Faktycznie patrole przy szkołach w moim rodzimym Poznaniu, z którego w tej chwili się łączę, już się pojawiły. Do szkół przychodzą policjanci z ogniw patrolowych, ale także dzielnicowi i faktycznie będą oni odwiedzali wszystkie podstawówki i szkoły ponadpodstawowe. Patrolują oni też te obszary przed placówkami oświatowymi, a za zgodą dyrektorów wchodzą do szkół. No i w zasadzie na czym polega działanie policjantów albo na co dokładnie zwracają uwagę policjanci, o tym mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
3: Zwłaszcza w sytuacjach, czy też wobec osób, które stwarzałyby jakieś podejrzenia, że mogą zagrażać komukolwiek. Policjanci będą kontaktować się z dyrektorami szkół, z nauczycielami. Będziemy uzgadniać zakres współpracy.
2: I to nie są jednorazowe kontrole, mówił mi Andrzej Borowiak, bo te kontrole, te właściwie odwiedziny niektórych szkół będą odbywały się cyklicznie. A warto tu dodać, że tylko w Wielkopolsce dokonano dziś 5 zatrzymań i to są najnowsze informacje i te liczby, o które wymieniłeś na początku, one się będą zdecydowanie zmieniać. O tych zatrzymaniach mówił dziś nadinspektor Tomasz Olczyk.
4: To są zatrzymania młodych ludzi, którzy nagrywają się telefonami komórkowymi, są zamaskowani, mają w ręku maczetę i kierują groźby w stronę placówek oświatowych.
2: To opinia mundurowego szefa wielkopolskich policjantów, a rano rozmawiałem też z rodzicami, którzy przywozili swoje dzieci do szkół, no bo w Wielkopolsce z moich danych wynika, że właściwie poza jedną placówką, która prewencyjnie zawiesiła zajęcia, wszystkie szkoły działają normalnie, ale o tym, o czym mówiło się w domach i z jakimi obawami przyprowadzali do szkół dzieci swoje rodzice, o tym mówiła mi pani Magda.
5: No jest taki lęk. Oni bardzo mocno się komunikują między sobą. Dużo rozmawiają na tych czatach. No i to wszystko płynie z tych czatów, więc wczoraj dziewczyny pisały do mojego syna, że one się boją.
2: Jaka powinna być więc rola

0: rodziców w całej tej układance i w całym tym dynamicznie zmieniającym się świecie i przy tych informacjach, które docierają do nas zewsząd, no bo jesteśmy chyba już nimi powoli przebodźcowani, a na pewno przebodźcowani są nimi młodzi ludzie. O tym mówiła mi psycholog Karolina Appelt.
1: Zadaniem rodziców przede wszystkim jest być. To jest jakby taka baza, fundament, tak? Mimo tego, że młodzi ludzie często będą demonstrowali, że tych dorosłych nie potrzebują, że dorośli mają się nie wtrącać, że mają się odsunąć, bo młodzi ludzie mówią, to jest moje życie, zostawcie mnie w spokoju i tak dalej. Tymczasem tak naprawdę oni ciągle jeszcze, mimo tego, że są coraz starsi, tych dorosłych potrzebują.
0: Łącznie 46 szkół, ale ta liczba może być większa, odwołało dziś zajęcia lekcyjne. Głównie i zdecydowana większość, bo 45 placówek, to te z Mazowsza i województwa lubelskiego. Ale te dane wciąż też się zmieniają i spływają do resortu edukacji. Ja jednak nawiązałem dzisiaj jeszcze taką krótką rozmowę z policjantem, no bo cały czas mówimy o tym, że dzieje się źle, że to jest dość duży dramat i ogromne emocje. Ale policjant, z którym rozmawiałem, chwali dokonania uczniów w jednej z wielkopolskich szkół.
2: Młody człowiek przyniósł do szkoły w plecaku nóż myśliwski, pochwalił się tym nożem i uczniowie zawiadomili pedagoga, pedagog zawiadomił dyrektora szkoły i było skuteczne działanie, więc właśnie o takie działania prosimy.
0: Do tego zdarzenia doszło w Pępowie, w powiecie gostyńskim w Wielkopolsce i to we wtorek, ale policja przypomina to jako dobry przykład, a dziś to najświeższa informacja, którą można usłyszeć w polskim radiu w Ciechanowie. Na policję zgłosili się 15-latkowie, którzy przyznali się do autorstwa filmików z pogróżkami.
3: Patrole przy szkołach i sprawdzanie każdego niepokojącego sygnału to działania policji po tragicznych zdarzeniach w szkołach na Mazowszu. O tym wszystkim mówił nam Maciej Szefer. Dziękujemy. Jak przeciwdziałać podobnym sytuacjom? To pytanie zadajemy w tym tygodniu wielokrotnie. Jak mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, warto zacząć zwracać uwagę na najmłodszych w domach. Rodzice powinni między innymi sprawdzać, co ich dzieci mają w plecakach, radził wiceminister.
4: Rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby nie nosić żadnych narzędzi. Po trzecie, przekonywać ich i informować, że jeśli usłyszą, że kolega, koleżanka mówi o tym, że popełni coś złego, że przyniosła te narzędzie, żeby natychmiast powiadamiać nauczycieli, powiadamiać swojego wychowawcę, powiadamiać dyrektora szkoły.
3: Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Jak wcześniej mówił nasz reporter, część szkół odwołało dziś zajęcia. W gminie Wyszków na Mazowszu zamknięte będą dziś wszystkie placówki edukacyjne. To właśnie tam w jednej ze szkół zaatakował 15-latek. Zabił wczoraj jedną osobę, a dwie zranił. Nastolatek spędził noc w policyjnej izbie dziecka w Warszawie. Dziś stanie przed sądem. Niewykluczone, że będzie odpowiadał jak dorosły. Przed szkołą w Zeszczydole Nowinach, gdzie doszło do tragedii, jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
5: Witam.
3: Od ataku nastolatka mija doba. Powiedz, co mówią mieszkańcy, rodzice?
5: A mieszkańcy wyrażają przede wszystkim współczucie pod adresem rodziny ofiary. To, przypomnę, 30-letnia kobieta pracowała właśnie w tej szkole jako woźna. Do tej szkoły chodzą też jej dzieci. Jedno z nich było wczoraj na wycieczce szkolnej, drugie uczęszczało do jednej z najmłodszych klas, do której, jak wynika ze szkolnego monitoringu, z ostrym narzędziem udał się właśnie 15-letni napastnik. To było tuż po tym, jak zaatakował wspomnianą kobietę. Jej krzyk usłyszał dyrektor szkoły Krzysztof Ochmański, który tak relacjonuje to, co działo się dalej po tym, jak sprawca rzucił się na niego.
6: Cały czas miałem w głowie, że to jest żart.
7: A w którym momencie pan się zorientował, że coś jest nie tak?
6: To był ten moment, kiedy zaczęliśmy się już tak szamotać, trzymałem go. Widziałem, że, no, że nie jest zbyt silny. Jak się obróciliśmy w stronę jednej klasy, otworzyły się drzwi, wychyliła się pani nauczycielka, która, nie wiem, odruchowo chwyciła go tak mocno, że szarpnęła swoją stronę i wyrywając go z moich rąk. W tym czasie dotarło do mnie, że to już chyba nie są żarty, a tym bardziej, że zobaczyłem, jak no, dźga tą tę nauczycielkę.
5: Dyrektorowi udało się przy pomocy tablicy, która stała na korytarzu, przyprzeć napastnika do ściany. Wtedy nastolatek się poddał.
6: Że już nie chcę tego robić, czy nie wiem, tak jakoś, ja nie, do końca nie wiem, ja też byłem w jakimś takim szoku, ale że nie chcę tego robić i chyba przeprasza, co ja zrobiłem. I jak zauważyłem, że mogę z nim rozmawiać, no to krzyknąłem, że ja ci pomogę, ale odłóż noże. I on w tym czasie jakoś tak posłusznie te noże odłożył.

0: Jeszcze taki był troszeczkę spanikowany. Kazałem mu usiąść, zdjąć kask.
1: Sprawca to absolwent tej szkoły. Dyrektor przekazał

0: Nie do mnie do pomyślenia takie rzeczy się dzieją. No.
1: Pan ma dzieci, wnuki? Ktoś uczęszcza do tej szkoły?
0: Tak, chodzą. Mam tutaj dwoje chodzi. Wnuki same się boją, wie pan. No. Wczoraj też wnuczka chodzi do 5 lat, już taka dziewczynka, to płakała ze strachu. No, co te dzieci przeżywały, co były wczoraj? No powiedz pan, to jest tragedia.
2: Sąd rejonowy w Wyszkowie podejmie dziś decyzję w sprawie środków tymczasowych dla sprawcy ataku w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach. Jak mówił mi rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski, który jest też rzecznikiem sądu w Wyszkowie, możliwe jest zastosowanie jednego z kilku rodzajów możliwych środków tymczasowych.
3: Może to być nadzór kuratora, organizacji społecznej, czy też umieszczenie w jakimś młodzieżowym środku wychowawczym, zakładzie leczniczym lub też w schronisku dla nieletnich, i sąd po przeanalizowaniu tych wszystkich okoliczności, po wysłuchaniu nieletniego, stwierdzi, jakie w tej sprawie te środki są konieczne.
2: Dodam, że posiedzenie tego sądu ma rozpocząć się o godzinie 14.
4: Dobę po ataku nożownika w Wyszkowie wiemy więcej. Te najnowsze informacje przekazał nam Michał Fabisiak. Dziękujemy. A my pytamy o kary, jakie grożą nastolatkom za tego typu ataki. Bez względu na wiek sprawcy, to on ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, wyjaśniał na naszej antenie mecenas Tymoteusz Paprocki.
5: Osoba, która nie ukończyła 15 roku życia, wobec niej toczy się postępowanie właśnie przed sądem rodzinnym. Tutaj nie mówimy o stosowaniu prawa karnego. Tutaj mówimy o tym, że w takiej sytuacji, nawet jeżeli taki atak byłby ze skutkiem śmiertelnym, no to jednak ta odpowiedzialność będzie tak jak dla nieletnich, czyli największą sankcją są środki tymczasowe, więc umieszczenie w poprawczaku na określony czas pod kątem resocjalizacji, no ale to nie są te kary, które my rozumiemy, jeżeli mówimy o kodeksie karnym. Natomiast w sytuacji osoby, która ma ukończyła już 15 lat, sytuacja diametralnie się zmienia, dlatego że sąd rodzinny może zadecydować o tym, że taka osoba będzie odpowiadać jak osoba dorosła, jeżeli uzna, to jest kodeksowe pojęcie, że stopień demoralizacji jest tak duży, że należy w ten sposób prowadzić postępowanie. I nie wyobrażam sobie innej decyzji sądu, jak to, że 15-latek z miejscowości spod Wyszkowa, że będzie odpowiadała w taki właśnie sposób, no nie ma w ogóle innej możliwości.
4: Tak, na naszej antenie mówił mecenas Tymoteusz Paprocki. Jak dodawał ekspert, maksymalna kara, jaka grozi osobom między 15 a 18 rokiem życia, to 25 lat więzienia. W tym przypadku nie występuje dożywocie, ale taką karę może ponieść 19-letni nożownik z Ostrołęki. W środę chłopak zaatakował 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Wieczorem usłyszał 9 zarzutów, m.in. usiłowania zabójstwa. Jakub Z. przyznał się do winy. Zatrzymane osoby i sprawcy ataków w szkołach zapowiadały popełnienie przestępstw w internecie. Z tego powodu rząd w trybie pilnym skierował do Sejmu ustawę, która ma umożliwić szybkie ograniczenie dostępu do nielegalnych treści publikowanych w sieci. Wieczorem przepisy uchwalił Sejm. Ustawa jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec wcześniejszej wersji nowelizacji. W tej sprawie łączymy się z Małgorzatą Naukowicz, która jest przy Wiejskiej. Małgosiu, witaj.
6: Dzień dobry.
4: Co znajduje się w ustawie i co na to opozycja?
6: No to może zacznijmy od tego, że wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy liczy na to, że tym razem prezydent Karol Nawrocki ustawę podpisze. Jak mówi, ustawa o usługach cyfrowych to ustawa o bezpieczeństwie w sieci, a nie, jak mówią przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego oraz opozycja, o cenzurze w internecie. Dodał, że nienawiść i hejt rośnie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
7: Nie można pozwalać, żeby i najmłodsi, ale i najstarsi byli narażeni na to, że będą się pokazywały zdjęcia pedofilskie, że ktoś na kogoś będzie namawiał do samobójstwa, że będziemy mieli sytuację krytyczną, kiedy na przykład ktoś będzie wysyłał groźby karalne albo transmitował coś takiego jak próbę zabójstwa innej osoby. Ustawa o bezpieczeństwie w internecie daje narzędzia państwu, że można szybko takie rzeczy wyłączyć. Można zamknąć usta wszystkim, którzy chcą niszczyć bezpieczeństwo w internecie. Platformy cyfrowe muszą reagować, państwo musi reagować. Każdy, kto nie chce tej ustawy, dopuszcza się tego, że przyzwala na nienawiść w internecie.
6: Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosu podczas uchwalania ustawy o usługach cyfrowych. W tym gronie był m.in. poseł Michał Wójcik. Na pytanie, co powinien zrobić prezydent, polityk odpowiedział.
8: Myślę, że podpiszę, aczkolwiek tam no, nie wszystko jest dobre w tej ustawie. Trzeba pamiętać o tym. Nie wszystko jest dobre, bo jednak jest ta wartość.

0: wolności, musimy pamiętać o tym, i można blokować całe domeny, także i z treściami legalnymi. To nie jest dobre, to trzeba uważać na to. Natomiast no, czasami trzeba zważyć, która wartość jest ważniejsza, co jest ważniejsze. To już będzie decyzja pana prezydenta.
1: Ale zanim ustawa trafi do prezydenta, wcześniej zajmie się nią Senat. Jak mówi marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska, Izba Wyższa rozpatrzy te przepisy na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Sprawa jest pilna, podkreśla.
2: Ta ustawa w podobnej formie była już procedowana. Pokazywaliśmy, że państwo musi mieć narzędzia, żeby zatrzymywać natychmiast szkodliwe treści. To nie można czekać tygodnia, dwóch tygodni, nie można sprawy kierować do sądu. Pewne rzeczy muszą być zatrzymywane natychmiast. A natychmiast to znaczy, że państwo musi mieć narzędzie, żeby to zrobić. Nie mówimy tutaj o ograniczaniu wolności, natomiast mówimy o bezpieczeństwie. To bezpieczeństwo dotyczy po pierwsze młodzieży, dzieci, ale po drugie także dotyczy bezpieczeństwa naszego kraju.
3: I tyle, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych, przemocowych treści w internecie, ale w Sejmie dziś jeszcze jeden ważny temat i ważne rozstrzygnięcia. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się za postawieniem Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Małgosiu, co teraz będzie działo się w tej sprawie?
1: No, to przypomnę, że komisja zajmowała się sprawą przez 2 lata, przesłuchała 60 świadków i przygotowała 150-stronicowy wniosek, w którym potwierdza zasadność 8 zarzutów stawianych prezesowi Glapińskiemu. To między innymi pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej czy naruszenie zasad apolityczności. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to zemsta jest na Adamie Glapińskim, a sam prezes NBP powinien zostać za swoje działania nagrodzony. No i wracając do twojego pytania, to wniosek zostanie teraz przekazany albo już został przekazany marszałkowi Sejmu i od tego momentu biegnie taki 21-dniowy termin, w którym po którym to dopiero wniosek zostanie, trafi na posiedzenie Sejmu i wtedy już cała Izba będzie decydować, czy Adamowi Glapińskiemu należy się Trybunał Stanu, czy też nie, a w tym czasie posłowie zainteresowani sprawą mogą sobie pójść, przeczytać wniosek, no i wyrobić sobie zdanie.
3: Bo Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej opowiedziała się za postawieniem Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. O tym mówiła Małgorzata Naukowicz. Między innymi o tym, Małgosiu, dziękujemy. Pomimo wniosku, mało prawdopodobne, że Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu. Tak w Polskim Radiu 24 mówił politolog Paweł Królikowski.
4: Donald Tusk obiecywał, że spróbuje taki fakt podjąć, że zechce postawić Adama Glapińskiego w obliczu jakiejś sprawiedliwości. No i obietnicy dotrzymaj. Tak jak mówię, wpisuje się to w tę narrację, że Donald Tusk grzeczny już był i teraz jest ta jesień rozliczeń. Także no, Adam Glapiński jako jedna z tych najważniejszych postaci oskarżanych przez Koalicję Obywatelską za drożyznę, za działania na szkodę państwa i tak dalej. Myślę, że jest to, tak jak mówię, w tym aspekcie politycznym pokazywanie, że jednak my działamy i przyspieszamy coś, co Donald Tusk czysto PR-owego punktu widzenia będzie realizował, niezależnie od tego nawet, czy się uda, czy nie uda. To tak jak mówię, to teraz są 3 tygodnie na to, żeby temat grzać, o temacie rozmawiać. On na pewno będzie chciał Donald Tusk przekonywać różnego rodzaju przeciwników swoich, chociażby z Konfederacji. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy aspekt, jak w tym głosowaniu zachowają się posłowie Konfederacji.
3: Komentował Paweł Królikowski. Przypomnijmy o tym, czy Adam Glapiński stanie przed Trybunałem, czy nie. Ostatecznie zdecyduje Sejm. A czy prezydent może odmówić odebrania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm? Nad tą kwestią pochyli się Komisja Wenecka. Podczas rozpoczynającej się sesji plenarnej zajmie się ona opinią w sprawie uprawnień prezydenta Polski przy powoływaniu sędziów. Więcej o tym wie Aleksandra Nietopiel.
5: Sprawa dotyczy 6 sędziów wybranych przez Sejm w marcu. Prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie od 2 z nich. Pozostała 4 nie została dopuszczona do orzekania. W obradach komisji wezmą udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Sejmu. Projekt opinii przygotowali eksperci Komisji Weneckiej po konsultacjach ze stroną polską. Dokument ma pomóc ocenić podział kompetencji między prezydentem a Sejmem. Opinia nie będzie jednak prawnie wiążąca. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy, który ocenia przepisy państw pod kątem zgodności z zasadami demokracji i praworządności. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
6: Suma wydarzeń.
3: Pozwy w trybie wyborczym i brak debaty. Kampania przed wyborami prezydenta Krakowa dobiega końca. Łukasz Gibała.

0: Ciepła i Monika Piątkowska mają ostatnie godziny na przekonanie mieszkańców przed niedzielną drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta miasta. W ostatnich dniach kandydaci i ich sztaby przenieśli kampanię do sądów. O szczegółach Paweł Pawlica.
1: Łukasz Gibała złożył 3 pozwy w trybie wyborczym, Monika Piątkowska 2. Zapadły 2 prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi. Łukasz Gibała na temat jego rzekomych rozmów z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Monika Piątkowska sprostowała wypowiedź na temat sposobu głosowania swojego kontrkandydata w Radzie Miasta. Wszystko wskazuje na to, że między kandydatami nie dojdzie do przedwyborczej debaty, choć Monika Piątkowska zaprosiła Łukasza Gibałę do rozmowy o godzinie 17 na rynku głównym.
2: Miej odwagę, chłopie, stań obok mnie, podyskutujmy o mieście, pozwól, aby dziennikarze zadali ci pytania.
3: Pani senator, stańmy do debaty, zadawajmy sobie naprzemiennie pytania, bez żadnych pomocy.
1: Sztaby kandydatów od ponad tygodnia nie mogą porozumieć się co do formuły debaty. Zarówno Monika Piątkowska, jak i Łukasz Gibała ostatnie godziny kampanii zamierzają wykorzystać na spotkania z mieszkańcami. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: W październiku Steve Witkoff i Jared Kushner mogą przylecieć do Moskwy, informują rosyjskie media państwowe, powołując się na doniesienia Axios. Celem wizyty ma być bezpośrednie spotkanie z Władimirem Putinem. Rosyjscy dziennikarze zwracają uwagę, że dziś przedstawiciele Donalda Trumpa spotkają się z ukraińską delegacją i wysłannikami Unii Europejskiej. Doniesienia z Moskwy śledzi Maciej Jastrzębski.
5: Od lutego nie ma bezpośrednich spotkań delegacji ukraińskiej z rosyjską. Rozmowy o zawieszeniu broni Kijów i Moskwa prowadzą oddzielnie z Waszyngtonem. W tym czasie Władimir Putin wielokrotnie dawał do zrozumienia, że nie jest zainteresowany przerwaniem działań zbrojnych. Rosyjski opozycjonista Arciom Parzenko w rozmowie z Polskim Radiem wskazał, że dyktator nie skończy wojny, dopóki nie osiągnie 3 celów. To bardzo trudne pytanie. On ma kilka celów. Chce zniszczenia Ukrainy, rozpadu NATO i rozpadu Unii Europejskiej. On chce, żeby wszystkie struktury, żeby wszystkie światowe sojusze się rozpadły, bo on widzi w nich zagrożenie. Ostatnie wypowiedzi przedstawicieli Kremla oraz rosyjskiego MSZ wskazują, że Moskwa jest nastawiona na kontynuowanie wojny w brutalny sposób, aby zmusić Ukraińców do kapitulacji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Zmieniamy temat. Teraz wysokie ceny energii i pytanie, co zrobi z tym Unia Europejska. Jak ustaliła nasza brukselska korespondentka, jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się negocjacje dotyczące uprawnień do emisji CO2. To wstęp do rozmów o głównej reformie ETS. Szczegóły zna Beata Płomecka.
6: Gra toczy się o szybkie zatrzymanie likwidacji uprawnień do emisji CO2, na czym bardzo zależy Polsce. Obecnie pozwolenia są usuwane z rezerwy, gdy przekroczą pułap 400 milionów, a to winduje ceny uprawnień, które są na rynku, co przekłada się na wyższe koszty produkcji energii i w rezultacie wyższe rachunki za elektryczność. Polska poparła stanowisko unijnych krajów, by do 2030 roku nie kasować uprawnień w ogóle, a później likwidować po przekroczeniu pułapu 800 milionów, którego i tak Unia nigdy nie osiągnie i który właściwie jest bez znaczenia. Stanowisko Parlamentu Europejskiego jest ostrzejsze, bo chce on utrzymać rezerwę na poziomie 650 milionów, a to już dla Polski jest nie do zaakceptowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Wybrzeże Zatoki Meksykańskiej czeka na uderzenie huraganu. Żywioł przybrał na sile. Obecnie to huragan drugiej kategorii, który przemieszcza się w kierunku Florydy, Alabamy i Mississippi. Prognozuje się, że dotrze do lądu w piątek, czyli dziś wieczorem. Więcej w redakcji Jana Pachlowskiego.
7: Na zagrożonych terenach zamknięto lokalne lotniska, a z okolicznych platform wiertniczych ewakuowano pracowników. Narodowe Centrum Huraganów z siedzibą w Miami poinformowało, że żywioł przekształcił się w huragan o sile drugiej w 50-stopniowej skali z wiatrem, którego prędkość dochodzi do 170 km na godzinę. Dla części północnego wybrzeża Zatoki Meksykańskiej obowiązują ostrzeżenia przed huraganem oraz przed falą sztormową. Władze Florydy ogłosiły stan wyjątkowy w 25 hrabstwach. Taką samą decyzję podjęto w Alabamie dla 40 hrabstw. Musicie być teraz gotowi i realizować plan, jak zachować się wobec żywiołu. Bądźcie pewni, że macie w pełni zatankowane samochody, przygotowane butle z gazem i odpowiednio duże zapasy wody i jedzenia. Bądźcie przygotowani na braki w dostawie energii. ostrzega gubernator Florydy Ron DeSantis. Na Florydzie wydano nakazy ewakuacji dla kilku hrabstw położonych na północnym wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej na terenach nisko położonych. Władze utworzyły tam punkty ewakuacyjne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: Pokojowa Nagroda Nobla przyznana w tym roku trafi do Navanethem Navipillai z RPA za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. Jest to bardzo dobrze znana postać w świecie prawniczym, mówiła w Polskim Radiu 24 dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych.
1: Ona broniła wszystkich tych, którzy wydali wojnę apartheidowi w jej własnej ojczyźnie, czyli w Afryce Południowej, RPA. Ona była też pierwszą kobietą, nie białą, która zasiadała w ogóle w Sądzie Najwyższym tego kraju. No i potem się zajmowała generalnie zbrodniami przeciwko ludzkości. Rwanda to oczywiście ludobójstwo między Hutu a Tutsi. Samo RPA to też historia apartheidu, więc no to jest postać, która jest kojarzona z walką o prawa człowieka, ale w takim bardzo konkretnym wymiarze, czyli w wymiarze odsuwania niektórych grup od praw. Czy to będzie na tle rasowym, koloru skóry, czy to będzie ona też bardzo się włączała w walkę o prawa innych mniejszości, na przykład seksualnych. Walczyła też o prawa kobiet jako prawniczka cały czas. Ja odbieram w ogóle ten werdykt jako bardzo mocne postawienie w opinii międzynarodowej wagi prawa i praworządności i tego, żeby tego prawa przestrzegać, także w kontekście stosunków międzynarodowych dzisiaj.
0: Tak mówiła o laureatce pokojowej Nagrody Nobla dr Małgorzata Bonikowska. Przed nami jeszcze jedno rozstrzygnięcie. W poniedziałek dowiemy się, do kogo trafi Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii.
2: Suma wydarzeń.
0: 190 filmów z kilkudziesięciu krajów będzie można obejrzeć podczas rozpoczynającego się dziś 42. Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Filmy będą pokazywane w ramach kilku konkursów i sekcji. W najważniejszym konkursie międzynarodowym o Grand Prix Festiwalu rywalizować będzie 15 produkcji, w tym dwie z Polski. Podobnie będzie w konkursie 1-2, czyli debiutów reżyserskich lub filmów drugich. O tym, co czeka widzów podczas festiwalu, powie Witold Banach.
3: W obu konkursach znalazły się filmy niezwykle różnorodne, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Bartłomiej Pulcyn.
4: To są historie bardzo bliskie człowiekowi. To jest mocny nacisk na kino współczesne, chociaż nie brakuje też filmów historycznych, ale opowiadają historie bardzo bliskie ludziom.
3: W konkursie międzynarodowym są dwa polskie filmy, Cudze rzeczy w reżyserii Grzegorza Dębowskiego i Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego, który mówi, że dla niego jest to niezwykle ważne.
5: Ja się strasznie cieszę, że my, twórcy, i nasze filmy spotykają się i wzajemnie się sobie przyglądamy, bo to dla nas jest też odświeżające i bywa bardzo inspirujące.
3: Podczas tegorocznego festiwalu po raz pierwszy odbędzie się konkurs polskich filmów krótkometrażowych, a także konkurs filmów dokumentalnych. Ważną częścią festiwalu jest sekcja Konfrontacje, w ramach której pokazywane są filmy nagradzane na różnych międzynarodowych festiwalach. Witold Banach, Polskie Radio.
0: W magazynie teraz zaproszenie na wyjątkowy koncert z okazji 90. rocznicy urodzin Agnieszki Osieckiej. Piosenki z jej tekstami w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej wykona zespół Raz, Dwa, Trzy. Grupa powróci do tego repertuaru po ponad dwóch dekadach, przypomina dyrektorka radiowej Trójki Agnieszka Szydłowska.
6: Pierwszy raz, kiedy zespół Raz, Dwa, Trzy zmierzył się z repertuarem piosenek Agnieszki Osieckiej, to była piąta rocznica śmierci poetki. Teraz wydaje nam się, że ten powrót do tych piosenek, które oni tak świetnie wymyślili, że wyprowadzają publiczność w pole. Trudno po pierwszym dźwięku rozpoznać, jaki znany, naprawdę znany przebój ze słowami Osieckiej wykonują, że to wykonanie po tych prawie 25 latach będzie jeszcze ciekawsze, bo ten koncert, a potem płyta koncertowa, która towarzyszyła temu spotkaniu, ma wspaniałą historię z publicznością.
0: Początek koncertu o 19:00.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Zaczynamy od tenisa i Azji. Właśnie teraz Hubert Hurkacz walczy w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. Polak mierzy się z legendą, Serbem Nowakiem Dziokowiczem. Trwa pierwszy set. Hubert, jak sprawdzam, prowadzi teraz 2-1. Emocje są ogromne. Sam Hurkacz mówił o tym przed meczem.
7: Dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Także dam z siebie wszystko. No i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie.
0: Dziękował Hubert Hurkacz. Trzymamy kciuki za jego wygraną z Nowakiem Dziokowiczem. Potężne wyzwanie także przed Igą Świątek. Polka zagra w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Pekinie. Rywalką Igi będzie Belgijka Elise Mertens. W 1/8 finału Iga pewnie szybko pokonała Amerykankę

0: Iwajowicz. To dobry prognostyk na kolejne mecze, mówił wtedy trener tenisa Michał Gawłowski.
1: Bardzo solidny pojedynek, więc na pewno gdzieś tam wszystko poukładane, przeanalizowane i dobrze to wygląda. Dobrze, mocno, rzetelnie zagrany na swojej jakości, na swoich zasadach.
0: Oby tak samo było w ćwierćfinale. Mecz Świątek-Mertens o 13. I tak sportowo kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
3: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
4: A na zegarze już za 29 minut godzina 13.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam właśnie na ten nasz magazyn gospodarczy. A dziś powiemy więcej o tym, co się dzieje na giełdzie. O tym, skąd biorą się te rekordowe wzrosty i jak nasza giełda wypada na tle europejskich, ale też światowych parkietów. Będzie też o cenach złota i innych metalach szlachetnych. Czy to dobra pora na takie zakupy? Też to sprawdzimy i o to zapytamy. To wszystko za kilka minut. Najpierw serwis najważniejszych informacji gospodarczych. A zaczynamy od ważnych informacji dla osób poszkodowanych w programie Czyste Powietrze. One otrzymają wsparcie. Sejm zagłosował za przyjęciem specustawy, która ma pomóc właścicielom domów poszkodowanych przez nieuczciwych wykonawców prac termomodernizacyjnych w programie Czyste Powietrze. Chodzi o to, że niektóre firmy wykorzystywały system prefinansowania i pełnomocnictwa w programie, aby przejmować dotacje bez realizacji prac, pozostawiając właścicieli domów z długami. Według szacunków resortu klimatu i środowiska problem może dotyczyć nawet 8 tysięcy rodzin. Nowe przepisy mają umożliwić zawieszenie spłat należności, ich umorzenie oraz bezpośrednie dochodzenie roszczeń od oszustów przez fundusze ochrony środowiska. Aby móc skorzystać z pomocy, właściciel domu jednorodzinnego, który podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w programie Czyste Powietrze i został poszkodowany przez firmę prowadzącą inwestycję termomodernizacyjną, musi najpierw zgłosić ten fakt do organów ścigania. Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do podwyższania stóp procentowych, jeśli będzie taka potrzeba. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie te wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce. Dodał jednak, że jeśli tak się stanie, to konieczna będzie reakcja.
5: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakikolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc z uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
4: No i mamy takie czasy, że mówimy o podniesieniu stóp, gdy jeszcze niedawno liczyliśmy na obniżkę stóp procentowych. Zdaniem ekspertów, zdaniem ekonomistów do podwyżki może dojść już jesienią. Bezpieczeństwo energetyczne w regionie będzie wzmocnione. Polsko-litewskie połączenie elektroenergetyczne powstanie do końca 2030 roku. Tak wynika z podpisanej w Wilnie umowy dotyczącej jego budowy. Minister energii Miłosz Motyka zaznaczył, że projekt ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie.
6: Różne sytuacje mają miejsce w różnych państwach europejskich. Różne nadzwyczajne sytuacje w tym nadzwyczajnym czasie hybrydowej wojny mogą dotykać nasz system elektroenergetyczny. I im lepsze, szybsze, bardziej stabilne połączenia między naszymi państwami, tym lepsza i szybsza reakcja na wypadnięcie niektórych mocy w systemie.
4: Minister zaznaczył, że inwestycja stworzy nowe możliwości wymiany energii oraz jeszcze mocniej połączy oba państwa. Nowa ekranizacja lalki Bolesława Prusa to, jak mówią eksperci, jedno z największych przedsięwzięć w historii.

0: historii polskiego kina. Produkcja przyciąga uwagę nie tylko obsadą i rozmachem, ale również skalą wydatków. Kwota przeznaczona na realizację filmu robi wrażenie, bo budżet filmu wynosi około 63 milionów złotych, a taki średni koszt produkcji polskiego pełnometrażowego filmu fabularnego wynosi obecnie około 10 milionów złotych, podczas gdy najdroższe krajowe superprodukcje historyczne potrafią przekroczyć nawet próg 76 milionów złotych. Tak mówi Maria Bombała, kierownik produkcji filmowej, producent wykonawczy.
1: Budżet filmu fabularnego waha się od kilku do kilkudziesięciu milionów, natomiast tak średnio jest na poziomie 10 milionów. Natomiast budżet serialu, i to serialu streamingowego, to oczywiście też zależy od gatunku, obsady, miejsca produkcji, ale to jest kwota kilku milionów złotych per odcinek. Dużą kwotą zajmują wynagrodzenia twórców, wykonawców oraz ekip technicznych. Natomiast no też ciężko jest zestawić klasyczną komedię romantyczną, która dzieje się w XXI wieku w kawiarni w Warszawie, kino historyczne, gdzie mamy epokową scenografię oraz kostiumy.
0: Produkcja seriali generalnie jest droższa od produkcji filmu fabularnego, ponieważ zabiera więcej materiału i czasu antenowego. Jednak czasem w mniejszym budżecie można zrobić więcej odcinków czy sezonów, znacznie mniej odcinków niż w przypadku wielkiego budżetu. Tak mówi Mariusz Palej, reżyser filmowy.
2: Ja na co dzień robię taki ekonomiczny serial, który ma doskonałą oglądalność, Komisarz Alex, ale robiłem wspaniały serial, gdzie był gigantyczny budżet, po wielokroć większy, może nawet dwudziestokrotnie, Czarne Stokrotki. W budżecie czterech sezonów Alexa, gdzie było 4 razy po 13 odcinków, w Czarnych Stokrotkach było zrobionych tylko 8 odcinków. Jeżeli się ma aktorów, którzy są na totalnym topie, no to oczywiście to są większe kwoty, ale też można namówić aktora do projektu. Raz zarabiamy, raz robimy sztukę i wtedy naginamy się do realiów, które mamy, ale za to ta wolność artystyczna jest większa.
0: No właśnie, jeszcze na te wynagrodzenia spójrzmy, bo wynagrodzenia topowych polskich aktorów kształtują się na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych za jeden dzień zdjęciowy. Aktor z mniejszym dorobkiem artystycznym i mniejszą rozpoznawalnością zarabia kilka tysięcy złotych za dzień zdjęciowy. I patrzymy na giełdę. WIG zyskuje 1,35%, WIG 21,3%, SWIG 41,38%, SWIG 80,63%, wszystko na zielono. I patrzymy na waluty. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,89 zł, a za franka szwajcarskiego trzeba dziś zapłacić 4,69 zł. A teraz naszym gościem jest Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce. Dzień dobry, panie Pawle.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: No i porozmawiajmy między innymi o tym, że na tej polskiej giełdzie cały czas mamy dobre nastroje, nowe rekordy i mocne wzrosty. Jak powiedziałam, zieloniutko dzisiaj.
3: Dzisiaj na zielono. Jeszcze jesteśmy poniżej tych rekordów, bo wtorek to był taki dzień z rekordami, ale ja bym chyba zaczął od nawiązania do tego, o czym pani przed chwilą mówiła, czyli do wypowiedzi prezesa Glapińskiego dotyczącego stóp procentowych. Dlatego, że być może wielu z naszych słuchaczy zastanawia się, jak to jest możliwe, że z jednej strony jesteśmy w okresie wzrostu stóp procentowych, czy mamy go przed sobą w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro te stopy już, one już szły w górę. Jak to jest, że giełdy radzą sobie tak dobrze w takiej sytuacji?
0: W ogóle geopolitycznej sytuacji. Tutaj mamy na zielono, mówimy o rekordach. Tego by się człowiek, który się na tym nie zna, nie spodziewał.
3: To jest, bym powiedział, jesteśmy w dosyć takiej ciekawej sytuacji giełdowej i wielu analityków zastanawia się, jakie są przyczyny. Nie jesteśmy w stanie podać pewnie jednej, ale na pewno jest tak, że boom na AI to jest coś, co napędza amerykańskie giełdy, poprawia sentyment globalny. No i to też widzimy na naszej giełdzie. Ten zielony kolor dzisiaj to jest ewidentnie odbicie tego lepszego sentymentu w Europie, który obserwujemy od rana. Zobaczymy, jak to będzie w Stanach Zjednoczonych. Tam giełda otwiera się dopiero o 14:00 naszego czasu, czy po 14:00. Natomiast te rekordy wtorkowe, to też było tak, że, bo ten rekord mieliśmy i na WIG-u, i na WIG-u 20, co pokazuje, że to dosyć szeroki zakres spółek, które rosły. Chociaż akurat we wtorek to było tak, że głównie banki ciągnęły rzeczywiście te nasze indeksy w górę, a w Stanach Zjednoczonych i Nasdaq, i S&P 500 też rekordowo, ale tam w dużym właśnie stopniu spółki technologiczne, w S&P 500, czyli wśród 500 największych amerykańskich spółek, te Magnificent Seven, czyli te 7

0: 7 największych spółek, ono stanowi już 40% kapitalizacji, czyli gro tego wzrostu, który obserwujemy w Stanach Zjednoczonych, to jest właśnie wzrost z tych spółek związanych z technologią.
1: Czyli te spółki z nowymi technologiami, z AI cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
0: Cieszą się ogromnym zainteresowaniem i też inwestorzy uważają, że w środowisku wysokich stóp procentowych one będą radziły sobie lepiej, dlatego że one są rozpędzone, te nakłady są często z własnego kapitału, a nie z pożyczek, które są bardzo drogie, bo odbiciem tego, że mamy bardzo wysokie stopy procentowe, jest to, że w Stanach Zjednoczonych 10-letnie obligacje są oprocentowane dzisiaj na 5,20, 5,30. Czyli jak sobie o tym pomyślimy, że...
1: Czyli nie opłaca się pożyczać?
0: Nie opłaca się, mniej opłaca się pożyczać, tak byśmy powiedzieli. Ten biznes, na który pożyczamy, musi być bardziej rentowny, musi przynosić więcej. No i pamiętajmy, tak standardowo dla analityka, dla ekonomisty, jak myślimy sobie o giełdzie, to ona w długiej perspektywie, ta giełda powinna przynosić 7-8% rocznie, jeżeli inwestujemy w dłuższej perspektywie przy umiarkowanym poziomie związanym z ryzykiem. No a tu mamy 5,30 na 10 lat bez ryzyka. I wiele osób się zastanawia, no dobrze, no to czy nie lepiej wybrać takie obligacje zamiast ryzykować. A pamiętajmy, że przy okazji tych bardzo wysokich tego wysokiego poziomu i rekordów, no zawsze zadajemy sobie to pytanie o korektę. Czy ta korekta nastąpi? Znaczy wiemy, że ona na pewno
1: nastąpi.
0: Tylko pytanie, kiedy nastąpi? No i to jest dzisiaj podstawowe pytanie. Zaczynamy sezon publikacji wyników na kolejny kwartał w przyszłym tygodniu i to będzie taki test. Wczoraj były spadki na amerykańskiej giełdzie, dlatego że OpenAI powiedziało, że te wyniki za następny kwartał prawdopodobnie będą troszeczkę gorsze niż rynek się spodziewa, a te oczekiwania związane ze spółkami technologicznymi i spółkami związanymi z AI są postawione bardzo, bardzo wysoko, bo te wyceny są wysokie. Nasza giełda jeszcze jest zdecydowanie tańsza od giełdy amerykańskiej, ale w tym momencie jest to zdecydowanie system połączonych naczyń i nie da się, raczej mała jest szansa na to, żeby nasza giełda rosła w sytuacji, gdybyśmy mieli na przykład w Stanach Zjednoczonych do czynienia z korektą.
1: To wszystko jest połączone. Mówi się o tym, że ta obecna sytuacja przypomina technologiczną hossę końca lat 90.
0: Tak, zgodzę się. Natomiast różnica jest zdecydowanie taka, że dzisiaj te firmy związane ze sztuczną inteligencją, one rzeczywiście przynoszą już prawdziwe dochody. Tam mieliśmy do czynienia dopiero z pewną perspektywą zysków. To był internet, był dotcom. Wydawało, tak naprawdę te firmy bardzo mocno rosły, ale nie było takiego realnego wzrostu zysków, który obserwujemy teraz. Teraz mamy przed sobą właśnie ten kolejny test właśnie wyników kwartalnych. Będziemy się temu bardzo mocno przyglądać, więc ja uważam, że sytuacja jest troszeczkę inna. No ale pamiętajmy, że ta korekta na pewno w którymś momencie nastąpi i pamiętajmy też, że jeżeli chodzi o te spółki związane ze sztuczną inteligencją, no musimy być selektywni, bo to nie wszystkie z tych spółek, które inwestują ogromne pieniądze, miliardy dolarów w rozwój właśnie wszystkiego, co jest związane ze sztuczną inteligencją. Nie wszystkie z tych spółek dowiozą to i nie wszystkie z tych spółek odzyskają włożone pieniądze. Więc tego musimy być świadomi, więc warto się już bardzo dokładnie przyglądać tym spółkom, jeżeli w nie inwestujemy i nie kupować tak w ciemno wszystkiego, co jest związanego ze sztuczną inteligencją.
1: Panie Pawle, a zatrzymajmy się na naszej giełdzie, bo ona też można powiedzieć, że chyba błyszczy na tle Europy w ostatnim czasie.
0: Tak, zdecydowanie. To jest jedna z najlepszych giełd, być może węgierska giełda, bo to się akurat zmienia, ale akurat giełda na Węgrzech po wyborach węgierskich też sobie poradziła bardzo dobrze. No ale zdecydowanie nasza giełda radzi sobie lepiej od większości parkietów europejskich, gdzie my obserwujemy albo niewielkie wzrosty, albo minus. No i także wobec parkietów w Stanach Zjednoczonych, gdzie Nasdaq rośnie chyba bodajże od początku roku plus 17, no a nasza giełda plus 30%.
1: Dlaczego? Dlaczego aż tak rośniemy? Niech pan to wyjaśni. O co chodzi, że my akurat w Europie tak bardzo?
0: To znaczy, mamy przede wszystkim, jak się wydaje, za sobą dużo gorszy okres. Mieliśmy te ponad 10 lat bardzo słabe dla naszej giełdy, więc wydaje mi się, że nasza giełda trochę nadrabia, bo ona nadrabia ten wzrost gospodarczy i tą zmianę w naszej gospodarce, która nastąpiła, ten wzrost ostatnich 10 lat, który nie miał odbicia we wzroście na giełdzie. walucie. Inna sprawa jest też taka, że te nasze spółki są znacząco tańsze od spółek analogicznych.

0: w Europie, a przede wszystkim od spółek w Stanach Zjednoczonych. No i cały czas mamy ten sentyment globalny, który też pomaga naszej giełdzie. Więc tych elementów jest, jak się wydaje, dosyć dużo. No i stąd ten istotny wzrost na naszej giełdzie. I też jest tak, że na naszej giełdzie też trzeba się przyglądać konkretnym sektorom, konkretnym branżom, bo to jest też tak, że w różnych momentach różne branże pomagają rosnąć naszej giełdzie. Pamiętajmy też o tym, bo zaczęliśmy od tego, jak wygląda rekord na naszej giełdzie, to zwróćmy uwagę, że dużo łatwiej jest o rekordy na WIG-u niż na WIG-u 20, dlatego, że to są różne indeksy. WIG 20 to jest indeks związany z cenami, czyli jak następuje wypłata dywidendy spółki z WIG-u 20, to wartość tej dywidendy odejmuje się od indeksu i automatycznie ten indeks ma trudniej, żeby wejść i znowu uzyskać ten rekord. Więc jest to rzeczywiście dosyć ciekawe, że we wtorek mieliśmy zarówno rekord na zamknięciu, rekord i WIG-u 20, i WIG-u, czyli szerokiego rynku.
1: Błyszczymy w Europie i przyciągamy inwestorów zagranicznych, bo to też widać w danych, że tych inwestorów jest coraz więcej.
0: Tak, widać to zdecydowanie. Ja często spotykam się też z inwestorami za granicą i ponieważ jestem tutaj analitykiem globalnej platformy, który jest lokalizowany w Polsce, no to oni często mnie pytają, a co się dzieje w Polsce, a skąd takie wzrosty? Często pytają o konkretne spółki, które ich bardzo interesują, bo rzeczywiście są takie polskie marki, może nie będziemy tu wymieniać konkretnie, ale są takie marki, które rzeczywiście są obecne w głowach inwestorów na całym świecie.
1: To teraz spójrzmy tak już mniej globalnie. W skali mikro, jeśli spojrzymy na tych inwestorów indywidualnych, ich też przybywa. Jak to wygląda, jeśli chodzi o te najnowsze dane na naszej giełdzie papierów wartościowych, jeśli spojrzymy na indywidualnych inwestorów?
0: Tak, tak. Jesteśmy w takim momencie, zresztą to jest pewien taki element tego naturalnego, tego naturalnego elementu cykliczności, że w momencie, w którym dłużej, to mamy więcej inwestorów i inwestorów indywidualnych, którzy w naturalny sposób chcą dołączyć się do tych wzrostów. Teraz już jest taki moment, jak powiedzieliśmy, gdzieś jesteśmy chyba w momencie bliskim korekty. Znaczy wszyscy zastanawiają się, kiedy ta korekta może nastąpić, więc to jest ważna wiadomość dla każdego, kto chciałby teraz inwestować na giełdzie, żeby sobie zdawać sprawę z tego, że to ryzyko istnieje. Chociaż jak patrzymy na naszych polskich inwestorów, to patrzę sobie tutaj na badania. To jest nasze badanie Puls Inwestora Indywidualnego eToro, to aż 78% polskich inwestorów indywidualnych deklaruje, że gdyby doszło do przeceny, to byłaby dla nich okazja do kupowania akcji. 78% aż. No i tu mamy 32% kupiłoby przy spadku od 5 do 10%. Gdyby spadek wyniósł od 11 do 20%, to kupowałoby 28%.
1: Można powiedzieć, że ci nasi inwestorzy są bardzo pewni siebie.
0: Zdecydowanie są bardzo pewni siebie i to dużo pewniejsi z każdym ostatnim rokiem. 80% polskich inwestorów ufa swoim inwestycjom i temu, co mają w swoim portfelu inwestycyjnym. Rok temu było to 77%. I 60% inwestorów uważa, że osiąga ten swój główny cel inwestowania. To mogą być różne elementy. To może być emerytura, to może być inwestowanie w długiej perspektywie, to może
1: Czyli
0: być osiągnięcie konkretne.
1: Czyli bardzo dobrze siebie oceniamy. Tak można byłoby powiedzieć, prawda? Że
0: można by powiedzieć
1: to,
0: tak. I globalnie, jak porównujemy to można powiedzieć, że nasi inwestorzy zdecydowanie przewyższają tutaj takiego przeciętnego globalnego inwestora. Oczywiście w sytuacji tych wzrostów i zbliżania się korekty, to zawsze jest trochę problem, kiedy jesteśmy zbyt pewni siebie. Uh-huh. To na to też warto zwracać uwagę, bo czasami możemy przegapić.
1: Jak to w życiu. Tak i na giełdzie.
0: Lepiej być gdzieś tam w środku, znaleźć taką harmonię między pewną niepewnością, a zbyt wysokim poziomem pewności siebie.
1: Panie Pawle, wyjaśnijmy jeszcze, bo pewnie słuchacze o tym słyszeli, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadziła nowy system transakcyjny. Czy to coś zmienia? Czy to jest duża zmiana? Na czym to polega?
0: To jest przede wszystkim przygotowanie na większe obroty. To jest pewne ułatwienie dla inwestorów.
1: Bo się tak rozwijamy.
0: Rozwijamy się. Zresztą większość giełd na świecie się rozwijamy. Mamy coraz więcej, my coraz bardziej idziemy w kierunku 24-godzinnych notowań akcji. Rynek

0: amerykański czy ważne rynki europejskie będą na pewno szły w tym kierunku. Na platformach różnych inwestycyjnych to już jest możliwe, więc na pewno idziemy w tym kierunku i w tym kierunku idą też te systemy. Więc można powiedzieć, że jeżeli taki system jest lepszy i bardziej jest efektywniejszy, to też zwykle można zaoferować niższe opłaty klientom. Więc na pewno jest to droga w dobrym kierunku i idziemy w kierunku tego, żeby się rozwijać, żeby te obroty były wyższe, żeby tych inwestorów na polskiej giełdzie było coraz więcej.
1: No dobrze, to jeśli ktoś nas słucha w tym momencie, ten nasz słuchacz chciałby inwestować na giełdzie, to jaka jest najprostsza droga i z jakimi środkami możemy startować?
0: Właściwie ja bym powiedział, nie ma żadnego minimum. To znaczy nawet jeżeli mamy 50, 100 zł, 200 zł, to jest kwota, którą już możemy zainwestować, możemy kupić akcje. Pamiętajmy o tym, że oczywiście inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem.
1: Tak, oczywiście.
0: To jest ten najważniejszy element. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy przy dosyć wysokich wycenach i globalnie, i w Polsce. Dzisiaj już możemy coraz częściej inwestować właśnie globalnie. Ten dostęp do globalnych akcji jest dosyć łatwy. Są i platformy inwestycyjne, i w biurach maklerskich polskich też możemy kupować nie tylko polskie akcje, ale globalne. Zwracajmy oczywiście uwagę na opłaty, bo nie wiemy, ile nam akcja przyniesie, czy ona zyska, czy spadnie. Natomiast wiemy na pewno na początku, ile zapłacimy prowizji za zakup i zwracajmy uwagę na to, czy ta prowizja nie zje nam większości tego zysku, który możemy otrzymać. Tak jak mówię, z każdym rokiem jest to coraz łatwiejsze rozpoczęcie inwestowania. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy postanowili, że zaczynamy inwestować i na przykład co miesiąc odkładamy jakąś kwotę. No i w tym wypadku, jeżeli planujemy inwestować w długim terminie, taki termin powiedzmy 10-letni jest zwykle najlepszy dla większości inwestorów, to tak naprawdę moment, w którym wchodzimy na giełdę, to nie ma takiego wielkiego znaczenia.
1: I nie przejmujemy się tymi stratami na początek, bo możemy wtedy się odbudować.
0: Ale nie bądźmy zbyt pewni siebie na początku. To tylko powiem, że 45% polskich inwestorów oczekuje w tym roku stopy zwrotu powyżej 10% na giełdzie.
1: O proszę. A powiedział pan, że
0: 7-8 zwyczajnie. Trochę jesteśmy tak, bardzo pewni.
1: Możemy sobie, to takie przestrzelenie trochę może być i to znaczne. A jeśli mówimy o tej pewności siebie, bo tak, nasi inwestorzy są pewni siebie, mają też inne osoby w otoczeniu, to zawsze też zaraża przecież, nie? Taka pewność siebie w towarzystwie. Można byłoby się spodziewać, myślę, po tym co pan mówi, że tych inwestorów indywidualnych będzie coraz więcej.
0: Tak, my to obserwujemy i oczywiście to jest zwykle tak, że kiedy są wzrosty, kiedy giełdy rosną, to w naturalny sposób tych osób jest więcej, bo też to FOMO takie,
1: zachęca,
0: które się pojawia, fear of missing out, tak, że być może inni zarabiają, a my nie zarabiamy.
1: A my tracimy w tym momencie.
0: A my tracimy przy takiej inflacji, tak, jaką mamy teraz, pewnie już o tym nie porozmawiamy, ale przy takim poziomie inflacji, no to czy na lokatach, oczywiście te obligacje są teraz dosyć wysoko.
1: Ale na lokatach jesteśmy stratni.
0: Ale jesteśmy stratni. Na tych lokatach rocznych, średnich, które ostatnio się kończą, jesteśmy mniej więcej minus 1 punkt procentowy po podatku. Jesteśmy stratni. Nawet jak wybierzemy najlepsze lokaty na rynku, to te, które już się skończyły, to w najlepszym wypadku udaje nam się utrzymać ten poziom, który posiadamy, czyli jesteśmy na zero. Czyli można też powiedzieć, że z drugiej strony, no wobec tej giełdy nie ma trochę alternatywy. Mamy właśnie giełdę i mamy obligacje jako te elementy, które najlepiej sobie radzą, mimo tego, że tak jak powiedzieliśmy na początku, mamy okres wysokich stóp procentowych.
1: Panie Pawle, to spójrzmy jeszcze, bo mamy kilka minut, spójrzmy, co się dzieje z naszym złotem, bo tutaj takie niepokojące są ruchy w ostatnim czasie. Słabnie nam i to znacznie.
0: Słabnie nam to złoto. Przede wszystkim z powodu...
1: Ja mówię teraz o złotym.
0: Tak, o złotym, przepraszam.
1: O złocie
0: chciałem. No to mamy mocnego dolara, tak? Mamy to tak naprawdę ta sytuacja, która jest teraz na Bliskim Wschodzie, powoduje, że ten kapitał ucieka do Stanów Zjednoczonych jako do takiej bezpiecznej przystani, więc dolar rzeczywiście, ta siła dolara wzrosła. W Europie też mamy sporo kłopotów, co powoduje słabość euro. Mamy niepewność we Francji, przede wszystkim związaną z budżetem francuskim, zresztą i deficytem budżetowym. Zresztą to jest problem, który obserwujemy w większości krajów.

0: krajów europejskich. My też nie jesteśmy wolni od tego problemu. Co prawda jesteśmy na... Ten poziom długu jest w Polsce niższy, ale jeżeli byśmy się... Jeżeli byśmy się zadłużali w tym tempie, w którym zadłużamy się teraz, no to za 10 czy za 15 lat będziemy dokładnie w tym samym miejscu i będziemy mieli dokładnie te same problemy, o których dzisiaj mówimy we Francji. Mamy przedterminowe wybory w Hiszpanii. Tam problemy są troszeczkę mniejsze, ale też ta niepewność polityczna, ona powoduje... Ona też dodaje ten dodatkowy element związany z niepewnością. Więc to wszystko powoduje, że słabnie euro, no a za tym automatycznie słabnie też złoty. Więc...
1: I to przejdźmy teraz do złota, bo mamy jeszcze 2 minuty, a o złocie też chciałam, żebyśmy powiedzieli.
0: No właśnie, i ten silny dolar powoduje, że złoto robi się tańsze, bo złoto jest denominowane w dolarze.
1: No ale to zawsze jest dziwne, że złoto tanieje w takiej sytuacji, kiedy mamy takie zamieszanie.
0: Bardzo ciekawe, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat.
1: Taka niepewność na geopolityczna.
0: Ja kiedyś napisałem taki komentarz już kilka miesięcy temu o tym, że nie każda wojna służy złotu. I rzeczywiście tak intuicyjnie myślimy sobie, jak jest niepewność, jak jest gdzieś wojna, jak jest problem, to powinniśmy sięgać po złoto.
1: I wtedy złoto drożeje.
0: A tak, ale akurat ta wojna działa inaczej. Ona jest na tyle daleko od nas, że nie budzi w nas jakiejś takiej egzystencjalnej jakiegoś strachu związanego bezpośrednio z tym, co się dzieje w naszym życiu. Natomiast ta wojna podnosi ceny ropy, podnosi inflację, podnosi oprocentowanie właśnie tych obligacji, o których powiedzieliśmy. A złoto nie daje odsetek, więc dla bardzo wielu osób te obligacje bardzo wysoko oprocentowane, czy nawet te akcje, które bardzo mocno rosną, są alternatywą i okazuje się, że w tej sytuacji to złoto właśnie traci. Inne konflikty, takie jak na przykład konflikt na Ukrainie, to jest taki konflikt, który raczej złotu by pomagał. Natomiast ten konflikt w Zatoce Perskiej to jest ten rodzaj konfliktu, który właśnie działa odwrotnie. Dopiero jak ten konflikt będzie się kończył i będziemy mieli do czynienia z deeskalacją, to wtedy dopiero prawdopodobnie złoto zyska drugi oddech i będzie mogło zacząć rosnąć.
1: A że na razie końca tego konfliktu nie widać, to można się spodziewać chyba, że to złoto jednak na razie rosnąć nie będzie. Paweł Majtkowski, analityk Toro w Polsce, bardzo dziękuję za
0: bardzo
1: tą rozmowę.
0: Serdecznie dziękuję.
1: Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
11: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
10: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
11: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
10: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
11: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
10: i Michał Strzałkowski.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy pierwszy trafi do aresztu, czy drugi będzie odpowiadał jak dorosły? Nożownicy z Ostrołęki i Wyszkowa przed sądem. Bliżej Trybunału Stanu za Adama Glapińskiego ważną decyzję podjęła sejmowa komisja. Sukces lekarzy z Zabrza uratowali nastolatka, którego organizm wyniszczała grypa. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Jeden może odpowiadać jak dorosły, drugi najpewniej trafi do aresztu. Przed sądem staną dziś nożownicy z Wyszkowa i Ostrołęki. Obaj zaatakowali w szkołach. 15-latek z Wyszkowa zabił pracownicę podstawówki i zranił dwie inne osoby. Obezwładnił go dyrektor szkoły. Krzysztof Ochmański wspomina pierwsze słowa, które wypowiedział napastnik.
2: Do końca nie wiem, ja też byłem w jakimś takim szoku. Ale że nie chcę tego robić i chyba przeprasza, co ja zrobiłem. I jak zauważyłem, że mogę z nim rozmawiać, no to krzyknąłem, że ja ci pomogę, ale odłóż noże i on w tym czasie jakoś tak posłusznie te noże odłożył.
1: 15-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Jego wiek pozwala na to, by był sądzony jak osoba dorosła. W przypadku 19-latka z Ostrołęki, który dwa dni temu zranił 8 osób, prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt. Po serii tragicznych ataków wokół szkół jest więcej policyjnych patroli. Niektóre placówki odwołały zajęcia. W Ostrołęce do szkół poszedł co czwarty uczeń, wylicza prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
3: W związku z tą sytuacją i tymi obawami, które ta spirala wczoraj się w mediach społecznościowych kręciła odnośnie Krwawego Piątku, ta frekwencja dzisiaj w szkołach jest niższa. Stan na godzinę 10 w ostrołęckich placówkach oświatowych frekwencja wynosi około 25%.
1: Policja skontrolowała około 10 tysięcy szkół w całym kraju i zatrzymała kilkanaście osób, które groziły atakami w szkołach. Na razie mundurowi nie mają dowodów, by działania nastolatków miały związek z internetowym challenge'em. 150 stron i 8 zarzutów liczy wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek zatwierdziła Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Z Sejmu Sylwia Białek.
4: We wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu znalazło się 8 zarzutów. To między innymi naruszenie zasady apolityczności, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
5: To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej.
4: Politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że to działanie polityczne. Paweł Szrot powiedział, że prezesowi Glapińskiemu zarzuca się to, za co powinien otrzymać pochwałę.
6: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa Banku Centralnego.
4: W ciągu 2 lat pracy komisja przesłuchała ponad 60 świadków. Posłowie będą mieli teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Później sprawa trafi pod obrady Sejmu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: I to Sejm podejmie ostateczną decyzję w sprawie Adama Glapińskiego. Ten wybór nie jest przypadkowy, słyszymy od eksperta. Navi Pillay została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. To prawniczka pochodząca z RPA, która zwraca uwagę na łamanie prawa międzynarodowego, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
7: No to jest wyraźny sygnał, że obecnie jesteśmy świadkami bardzo częstego łamania prawa, szczególnie międzynarodowego. Widzimy, jak Donald Trump traktuje Międzynarodowy Trybunał Karny, co próbuje robić, żeby obniżyć rangę tej instytucji, więc można byłoby powiedzieć, że no, Komitet Noblowski stanął na wysokości zadania w tym sensie, że uhonorował osobę, która no, jednak w tej materii ma osiągnięcia.
1: Navi Pillay cieszy się ogromnym szacunkiem, między innymi wśród Palestyńczyków. W przeszłości wielokrotnie zarzucała Izraelowi łamanie praw człowieka i prawa międzynarodowego. Na koniec sukces lekarzy z Zabrza. Zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca uratował życie nastolatka, którego organizm w galopującym tempie wyniszczała grypa. Ciężkie zakażenie, zniszczone płuca, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa sprawiły, że

0: Jedynym ratunkiem była transplantacja. 13-godzinną operację wykonano w marcu, mówi dr Maciej Urlik.
1: Dzisiaj mogę powiedzieć, że to było kilka procent szans na powodzenie, ale komu jak nie 17-latkowi, zupełnie zdrowemu, silnemu, młodemu człowiekowi nie zaproponować szansy ratowania, nawet jeżeli spodziewaliśmy się, że te szanse na powodzenie są małe. Ale dla takich pacjentów warto ryzykować i myślę, że miało to sens.
0: Nastolatek cały czas jest leczony i rehabilitowany w Zabrzu. W lipcu świętował tam swoje 18 urodziny.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jest wyraźnie chłodniej niż wczoraj. Temperatura nie przekracza 15 stopni. Na północnym wschodzie to tylko 10 stopni. Do tego jest więcej chmur, z których może popadać przelotny deszcz. Przypominamy też o nieprzyjemnym, porywistym wietrze. Nad morzem wiatr ma siłę huraganu. Wieje w porywach do 100 km na godzinę.
2: Klimat.
0: Za sprawą silnego wiatru w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
2: Klimat. Reklama.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: 8 minut po godzinie 13. Małgorzata Żuchowska. Dzień dobry Państwu i witam Państwa w zespole. Kamila Kuzar, Szczepan Pawłosek, Mateusz Dziekoński. Spędzimy razem kilka najbliższych godzin. Będziemy się przyglądać temu, co dzieje się wokół nas i tak szybko jak się da informować Państwa o tym, co najważniejsze. Trybunał Stanu dla Glapińskiego. Komisja przyjęła sprawozdanie. Piszemy o tym także na polskieradio24.pl, bo Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej skłania się ku postawieniu prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Przyjęła sprawozdanie w tej sprawie. Dokument dotyczy sporządzenia wstępnego wniosku o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Wnosi o pociągnięcie go do odpowiedzialności konstytucyjnej. Tak zapewnia zastępca szefa komisji Iwona Arendt z Prawa i Sprawiedliwości. Komisja chce postawić prezesa przed Trybunałem Stanu właśnie po to, żeby zdestabilizować sytuację finansową w naszym kraju, żeby okraść Polaków. To jest opinia polityczki Prawa i Sprawiedliwości. Komisja wcześniej zakończyła zbieranie materiałów dowodowych i przesłuchanie świadków. Przeprowadziła dyskusję na temat projektu sprawozdania, bo takie są formalne działania w tej sprawie. Prace komisji w tej sprawie trwały od maja 2024 roku.
2: Komentarz.

Polskiego Radia 24 jest dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Dzień dobry, panie doktorze.

0: czy nie, ile to będzie trwało, a wiemy, że to będzie trwało raczej długo. Też przy tym, jak pani profesor Romanowska troszeczkę opóźnia pracę tego Trybunału, wiemy, że w Trybunale Stanu mamy paraliż, ale chodzi też o coś zupełnie innego. Mianowicie, zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, to jeżeli Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawi Sejmowi sprawozdanie z prac i Sejm wyrazi zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, to taka uchwała będzie skutkowała przede wszystkim zawieszeniem w czynności osoby, której dotyczy. Czyli w ten sposób premier Donald Tusk może realizować swoją obietnicę wyborczą. Co prawda tam zapowiedziany czas był zdecydowanie krótszy, ale tutaj biorę w cudzysłów o zdjęciu prezesa Glapińskiego z szefostwa w NBP. I żeby to było jeszcze wszystko trochę bardziej skomplikowane, bo przecież lubimy sobie komplikować życie, to ten przepis został uznany za niekonstytucyjny w 2024 roku, 11 stycznia, przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjny został uznany, stwierdzając, że nie może w ten sposób ciągnąć czy pociągać takich perturbacji za sobą. No ale jak wiemy, od 2016 roku mamy kryzys konstytucyjny i te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zresztą po zmianie władzy obecnej, nie są wykonywane. W związku z powyższym tutaj na razie będzie położony akcent, czy zostanie wykonany artykuł 11 ustęp 1 ustawy o Trybunale Stanu i prezes Glapiński zostanie zawieszony w razie uchwały, czy też nie ze Sejmu, czy też nie zostanie zawieszony i czy tam będą jakieś działania, nie wiem, siłowe być może, czy znowuż, czy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie realizowany, czy też nie. Przypuszczam, że raczej nie, w związku z uchwałą Rady Ministrów z 18 grudnia 2023, która stwierdzała, że nie będziemy wykonywać wyroków Trybunału Konstytucyjnego, nie będą one publikowane w związku z tym, że jest sytuacja w Trybunale, jaka jest. Ale znowuż, czy nastąpi to zawieszenie, czy nie, i jakie zostaną środki podjęte, żeby ewentualnie to wyegzekwować, to zawieszenie, to jest to pytanie, na które teraz będziemy szukali w najbliższych dniach odpowiedzi.
1: I to zasadnicze pytanie. Bardzo się cieszę, że pan zwrócił na to uwagę. Mnie ciekawi, kto miałby takie decyzje wykonawcze podjąć w tej sprawie, bo czy to się dzieje z automatu, czy kto na jakie przepisy będzie się powoływał, no szykuje nam się kolejne zamieszanie i taki miszmasz jak z sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
0: No tak, oczywiście. Władza wykonawcza obecnie w rękach koalicji rządzącej na pewno będzie mogła, czy będzie chciała stosować różnego rodzaju środki, ażeby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. Tylko znowuż tutaj rodzi się kolejne pytanie o to, który stan jest zgodny. Czy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien być wykonany, czy jednak ze względu na to, w jakim trybie został wydany, w jakim składzie został wydany i jaką mamy sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, on jakby nie będzie w żaden sposób respektowany. I na pewno pojawią się za chwilę takie polityczne pogróżki na ten temat, że co będzie i co, jakie perturbacje spotkają osoby, które zostaną wytypowane do tego, żeby podjąć w tym zakresie decyzję. I za chwilę usłyszymy, że jakiś kolejny polityk czy generał będzie stawał przed sądem, Trybunałem Stanu i tak dalej. Więc myślę, że sytuacja może być równie dynamiczna jak w Trybunale Konstytucyjnym, a może nawet bardziej dynamiczna. Z tego względu, że oczywiście Donald Tusk obiecywał tę zmianę na stanowisku prezesa NBP, to jest jedna rzecz, ale druga, i w kontekście wyborów, to jest niezwykle też ważne, przyszłorocznych wyborów, żeby pokazać tą sprawczość, ale druga, no to jest problem prawny i pokazanie teraz cofnięcie się, jeżeli powiedziało się A, cofnięcie się przed wykonaniem tego wyroku, wydaje mi się, może być problematyczne dla opcji rządzącej, więc trochę wychodzimy spoza sfery prawa do sfery polityki, no bo też sama uchwała Rady Ministrów co do niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. W momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny też wydał swój wyrok, wyrok, w którym powiedział, że jeżeli rząd nie chce publikować, no to w takim razie samo ogłoszenie na ustne na posiedzeniu wystarczy. To jest naprawdę, jesteśmy w tak konstytucyjnie zawiłym i prawnie momencie, że trudno będzie z tego wyjść, tym bardziej, że nie ma zgody sił politycznych co do tego, w jaki sposób poszczególne te elementy ze sobą poukładać, żeby te poszczególne, powiedziałbym, elementy puzli do siebie pasowały i żebyśmy na

0: naprawdę ustrojowo z tego dobrze wyszli, bo to jest główny problem, bo na końcu dnia, oczywiście teraz chodzi o prezesa NBP i może chodzić o destabilizację pieniądza, czy może dojść do destabilizacji pieniądza, czy takiej trwałości, aczkolwiek myślę, że tutaj takich zagrożeń jakichś poważnych nie ma, ale na końcu każdej procedury stoi człowiek. I jak się ma czuć Kowalski, Nowak czy Stępniak, który ogląda, czy za chwilę będzie oglądał taki spektakl, bo już się go spodziewamy w telewizji, który będzie miał pójść do sądu i będzie się zastanawiał, czy ten wyrok, który został wydany w mojej sprawie, czy on jest legalny, czy jest nielegalny, czy on wywoła skutki, czy nie. Nie to, że będzie na niego czekał przez kilka ładnych lat, to w dodatku nie będzie miał takiej pewności. Więc naprawdę jesteśmy w złym miejscu.
1: To znaczy, wie pan, ja jestem przekonana, że ponieważ naprawdę niewielu z nas dotyczą osobiście sprawy toczące się przed Trybunałem Konstytucyjnym, albo nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie uświadamiamy sobie tego na co dzień, to tak naprawdę to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego, sens tego sporu zaczyna nam się zacierać, mówiąc delikatnie. Bo co nas w tej chwili czeka? Pan prezes Glapiński może wystąpić na konferencji prasowej i powiedzieć: nie, nie, ja nie jestem zawieszony, bo Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że ja nie muszę tego robić, a poza tym kto mnie zawiesi, prawda? Albo w ogóle nie wystąpi na konferencji prasowej, uznając, że właściwie nic się nie wydarzyło, a Rada Polityki Pieniężnej i, nie wiem, gremia, w które zaangażowany jest pan prezes Glapiński, pan profesor Glapiński, też nie bardzo będą wiedziały, co robić, i będą go traktowały dalej jak prezesa NBP. No wie pan, to jest jak u Orwella.
0: Zdecydowanie tak. Z tym Trybunałem Konstytucyjnym nie do końca się zgodzę pod tym kątem, że z jednej strony rzeczywiście nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie znaczenie ustrojowe ma Trybunał Konstytucyjny, i możemy odnieść takie wrażenie, że te sprawy nas nie dotyczą. I to wrażenie będzie nawet słuszne, dlatego że Trybunał Konstytucyjny w ostatnich latach, przepraszam, ale zajmuje się głównie sprawami politycznymi. Niestety, jakby tymi, które są głośne politycznie i ważne dla którejś z opcji politycznych. Te sprawy obywateli, które są w Trybunale Konstytucyjnym, one tam zalegają i one nie są rozstrzygane, czy w dużej większości nie są rozstrzygane. I kiedy pojawiają się pewnego rodzaju wątpliwości, bo Trybunał Konstytucyjny ma patrzeć władzę na ręce i powiem paradoksalnie, dla każdej władzy, jak ktoś jej patrzy na ręce, jest niewygodne. Nawet jeżeli polityki...
1: Ale bezpieczne dla nas.
0: Tak, to jest... Pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, ostatni plan dotyczący cen paliw. Oczywiście my jesteśmy beneficjentami tego, ale powiedzmy, że mogłaby być zaskarżona ta ustawa, no bo przecież sam prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, mając wątpliwości co do proporcjonalności i legalności tego typu rozwiązań. I teraz my jako obywatele mamy prawo od państwa oczekiwać tego, żeby powiedział nam ten Trybunał, czy ze względu na różnego rodzaju wartości chronione, tak jak na przykład dobro wspólne, te nałożenie podatków, nawet tak wysokich, nawet podatków wstecz, jest zgodne z konstytucją, czy też z nią nie jest. Natomiast od 2016 roku nie możemy tego oczekiwać i to jest straszne dla każdego człowieka, który spotyka się w pewnym momencie swojego życia z interwencją państwa. I ta interwencja państwa, który ma wszelkiego rodzaju narzędzie do tego, żeby wystąpić przeciwko człowiekowi i żeby ta interwencja była po prostu po myśli tych organów państwowych, on de facto stracił, ten człowiek, ten obywatel, stracił jedno istotne, niezwykle istotne narzędzie w walce z omnipotencją państwa, to znaczy Trybunał Konstytucyjny, który możemy powiedzieć: hola, hola, ta ustawa, ten przepis prawny idzie za daleko. Oczywiście my możemy odwoływać się do sądów powszechnych i sądy powszechne jak najbardziej również też ostatnio stosują już konstytucję w sposób bezpośredni, ale one nie usuwają tych norm sprzecznych z konstytucją, z systemu źródeł prawa, więc to jest naprawdę duży problem, a boję się, że my w sposób faktyczny troszeczkę odeszliśmy od tego systemu, w którym mamy scentralizowaną kontrolę konstytucyjności na rzecz takiej kontroli rozproszonej, być może trochę w modelu amerykańskim, takim quasi rozproszonej. No niestety to jest coś, co będzie nam się odbijało czkawką przez lata i nie wiem, czy to ustabilizujemy bez

0: zmiany konstytucji.
1: Finansowanie deficytu budżetowego to jeden z zarzutów wobec pana prezesa. Chodzi o pośrednie finansowanie wydatków państwa przez skup obligacji w latach 2020-2021. I tu nie chodzi o to, że prezes Glapiński skupował te obligacje, tylko chodzi o to, że niezgodnie z konstytucją mógł w ten sposób finansować deficyt budżetowy.
0: Tak, to jest wprost w konstytucji zapisany taki zakaz, który mógłby być złamany. Stąd też Trybunał Stanu. I rzeczywiście jest to niebezpieczne dla finansów państwa, ponieważ generuje takie złudne poczucie bezpieczeństwa i tego, w jakim stanie są finanse publiczne. Pamiętajmy, że my jesteśmy bardzo już blisko procedury nadmiernego deficytu. I może się o tym nie mówi, być może przed wyborami, w szczególności rządzący tego nie będą chcieli mówić, a...
1: Słyszymy się, panie doktorze? Doktor Kamil Stępniak z nami, to zanim się usłyszymy, to jeszcze przypomnę państwu pozostałe zarzuty wobec
2: dzień dobry.
1: Prezesa Glapińskiego. Słyszymy się teraz? To finansowanie deficytu budżetowego, o którym wspomniałam, brak odpowiedniego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, chodzi o operację zakupu aktywów bez należytej podstawy w decyzjach organów NBP. Chodzi o interwencje walutowe podejmowane na rynku walutowym bez odpowiedniego upoważnienia zarządu banku, upolitycznienie polityki pieniężnej, czyli zarzut wykorzystywania decyzji i komunikacji NBP w kontekście wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Ograniczenie dostępu do informacji, czyli utrudnianie niektórym członkom RPP i zarządu dostępu do informacji potrzebnych do wykonywania obowiązków. Informacje o wyniku NBP to jest zarzut wprowadzenia ministra finansów w błąd w sprawie wyniku finansowego banku. Państwo być może pamiętają, że przed wyborami miała być nadwyżka, a po wyborach w 2023 roku okazało się, że brakuje pieniędzy. Nagrody i wynagrodzenia, chodzi o zarzut nieprawidłowości dotyczących nagród kwartalnych także dla prezesa i naruszenie apolityczności, czyli to wszystko zebrane w jeden argument. Chodzi o publiczne wypowiedzi i działania, które mogą wskazywać na polityczne zaangażowanie prezesa Narodowego Banku Polskiego, który zgodnie z konstytucją i z innymi ważnymi aktami prawnymi po prostu powinien być osobą apolityczną. Prezes NBP na konferencji prasowej mówił o politycznych uwarunkowaniach takiego postępowania. Przypomnijmy, o czym mówił pan prezes Glapiński.
3: Całe to postępowanie zapowiedziane jeszcze w okresie poprzedniej kampanii wyborczej absolutnie nie ma żadnych podstaw. Jest szkodliwe z punktu widzenia interesów wewnętrznych Polski i niestety może mieć bardzo istotny, negatywny wpływ w relacjach z zagranicą.
1: I to tyle na razie. Doktor Kamil Stępniak z nami, słyszymy się już?
4: Tak, słyszymy, jesteśmy.
1: Czy któryś z tych zarzutów, które przytoczyłam, przypomniałam o nich naszym słuchaczom, brzmi według pana jako polityczne?
4: Obawiam się, że to musi ocenić Trybunał Stanu. To znaczy, ja się boję takiego prostego ferowania wyroków. To znaczy, teraz wszystko albo nic może być politycznym orzeknięte. Natomiast wydaje mi się, pamiętajmy, że do postępowania przed Trybunałem Stanu stosuje się odpowiednio kodeks postępowania karnego i ten wniosek w ogóle musi być napisany tak jak akt oskarżenia. W związku z powyższym myślę, że tam muszą być podstawy prawne i faktyczne do tego, żeby takie zarzuty prezesowi postawić. Natomiast wrócę jeszcze na chwilkę zupełnie do kwestii samej uchwały, bo pamiętajmy, że w 2024 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł też niekonstytucyjność większości takiej uchwały, bo jest potrzebna większość 230+1, większość bezwzględna. Więc tutaj już dyskusja o politycznej i o skutkach tej uchwały Sejmu, która ma zapaść, już będzie na poziomie tego, czy w ogóle taka uchwała była legalna. Więc to też nas czeka tutaj, myślę, że jeszcze ciekawa i interesująca dyskusja na ten temat.
1: Bardzo panu dziękuję za komentarz, doktor Kamil Stępniak. O tym, co może czekać prezesa NBP w przypadku Trybunału Stanu. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję uprzejmie.
1: 49 szkół na Mazowszu odwołało dziś zajęcia i to jest reakcja na brutalne ataki w placówkach w Ostrołęce i Podwyżkowem i internetowe groźby kolejnych napaści. Część szkół wprowadziła dziś zdalne lekcje, inne całkiem z tych zajęć

0: zrezygnowały. Trwa konferencja z udziałem m.in. wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego. Posłuchajmy, co mówił.
1: Mamy działania podjęte zarówno przez policję, jak i też działania podjęte przez mazowiecką kurator oświaty. O 10 odbyła się narada z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych na Mazowszu. To była narada online. Byli dyrektorzy, ale też przedstawiciele organów prowadzących. W naradzie było w sumie zalogowanych do tej narady było 5,5 tysiąca osób. Przedmiotem tej narady były przede wszystkim kwestie tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach, też rozmowy, przedstawienia, jak mają wyglądać kolejne dni i jakie zasady bezpieczeństwa powinny być w szkołach stosowane. Informacje co do samych placówek szkolnych. Na Mazowszu 49 szkół zostało zamkniętych na podstawie decyzji dyrektorów bądź organów prowadzących. Chciałem też wyraźnie podkreślić, że te decyzje były podejmowane każdorazowo na poziomie lokalnym w zależności od specyfiki sytuacji na terenie poszczególnej gminy czy na terenie poszczególnego powiatu. Co do szczegółowych danych dotyczących frekwencji, te dane są jeszcze sprawdzane, weryfikowane. Myślę, że w kolejnych dniach będziemy dokładnie znali frekwencję w poszczególnych placówkach. Co do działania policji, działania służb, jak Państwo doskonale wiecie, w całym kraju dzisiaj są wzmożone działania policji. Oprócz tego, że poszczególni dyrektorzy placówek podjęli decyzję o wzmożeniu środków bezpieczeństwa, nie wpuszczaniu postronnych osób, tylko uczniów i nauczycieli na teren poszczególnych placówek. Dodatkowo na Mazowszu 3,5 tysiąca policjantów monitoruje szkoły i ich otoczenie, wspieranych również przez straże miejskie. To jest około 1,5 tysiąca na terenie garnizonu stołecznego i około 2 tysięcy policjantów na terenie województwa, więc w sumie 3,5 tysiąca policjantów na terenie całego Mazowsza, też we współpracy z organami prowadzącymi, ze strażami miejskimi, wszędzie, gdzie takie straże miejskie są. Dodatkowo mamy, tym nadzorem jest objętych 2,5 tysiąca szkół, 1200 w garnizonie stołecznym i 1300 w pozostałej części województwa. Co do ważna informacja też jest taka, po zespole zarządzania kryzysowego ze względu na wzmożone też telefony i prośby ze strony uczelni wyższych na Mazowszu w ten weekend, w związku z tym, że będą mieli dodatkowe zajęcia na uczelniach wyższych, które działają w trybie niestacjonarnym, też będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych. Oczywiście wszystko w uzgodnieniu z władzami poszczególnych uczelni na terenie Mazowsza.
0: I to wojewoda mazowiecki o tym, co dzieje się w naszym regionie, tym mazowieckim, po ostatnich wydarzeniach. Będziemy jeszcze do tego wracać.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Musimy nauczyć się reagować na zagrożenia. Tak po serii ataków na szkoły, mówi szef MSWiA. Marcin Kierwiński podkreśla, że to właśnie praktyczne umiejętności są najbardziej przydatne w sytuacji kryzysowej.
8: W tych dniach szczególnie mocno powinniśmy

0: mówić o tym, jak konieczna jest edukacja. Jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia, jak w sposób właściwy potrafić te zagrożenia dostrzegać, zgłaszać, pomagać tym, którzy w tego typu zagrożeniach mogą ucierpieć.
1: Dwa dni temu w Ostrołęce 19-latek zranił 9 osób. Z kolei wczoraj w miejscowości Leszczydł Nowiny pod Wyszkowem 15-latek zabił woźną, a ranił nauczycielkę i dyrektora szkoły. Ponadto w całym kraju zatrzymano 10 osób, które mogły stać za fałszywymi wpisami w internecie mówiącymi o zagrożeniu atakiem nożowników. Policja apeluje o zachowanie spokoju i niepowiadanie fałszywych doniesień. To krok w dobrą stronę, tak mówi Jan Śpiewak. Chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całej Polski. Ustawę w tej sprawie wczoraj przyjął Sejm. Ustawa wprowadza prohibicję między 22 a 6 rano, całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa zero oraz zakaz promocji cenowych na alkohol, który wkrótce trafi do dalszych prac w Senacie.
2: Samorządy będą miały możliwość również wydłużyć tą nocną ciszę aż do 9 rano. Ja nie znajduje żadnego powodu, dla którego należałoby umożliwić sprzedaż alkoholu w godzinach 6 i 9. Setki tysięcy małpek jest sprzedawanych codziennie rano w Polsce i to jest ogromny problem dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla pracodawców i mam nadzieję, że tutaj oni się zaangażują trochę bardziej, bo później ci ludzie chodzą pijani do pracy, powodują wypadki albo ich w tej pracy nie ma.
1: Sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych będzie można prowadzić w restauracjach, barach i hotelach. Nowe przepisy mają wejść w życie od nowego roku, a nocny zakaz sprzedaży alkoholu już dzisiaj obowiązuje w wielu miastach, m.in. w Krakowie, Warszawie czy w Gdańsku. Na koniec protest głodowy w szpitalu w Sanoku na Podkarpaciu. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki Violetty Kasperskiej. Głównym zarzutem jest niedostateczna, zdaniem związkowców, komunikacja z pracownikami w sprawie restrukturyzacji zadłużonej lecznicy, mówi przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sawicka.
3: Strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przywykliśmy i który był po prostu jakby w standardach naszego funkcjonowania w tym szpitalu.
4: Każda oddziałowa, kierownik działu dostał dokładne informacje w postaci notatki służbowej, jak będzie wyglądała restrukturyzacja w jego dziale.
1: Tak, dyrektorka sanockiego szpitala Violetta Kasperska odpierała zarzuty. W proteście głodowym biorą udział obecnie 4 osoby, ale na liście osób gotowych do udziału w proteście jest około 30 pracowników. Szpital w Sanoku znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie lecznicy przekracza 200 milionów złotych.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest 13.34, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska z Państwem. Za niecałe pół godziny to się powinno rozpocząć o 14.00, a chodzi o posiedzenie w sprawie sprawcy ataku w szkole w Leszczydole Nowinach. Sąd rejonowy w Wyszkowie, to jest to miejsce, na którym skupiamy teraz swoją uwagę. 15-latek przy użyciu noża zabił tam wczoraj 37-letnią kobietę woźną w szkole, zranił nauczycielkę i dyrektora szkoły. Michał Fawbisiak jest na miejscu. Michale, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Czy wiemy, jakich decyzji możemy się spodziewać? Czy to pozostaje wielką niewiadomą?
7: No, sąd rodzinny zdecyduje tak naprawdę o tym, czy wobec nieletniego zastosować środki tymczasowe. To może być nadzór kuratora, ale też nadzór organizacji społecznej, czy też umieszczenie go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie leczniczym bądź schronisku dla nieletnich. O tym wszystkim będzie decydował sąd. Oczywiście wcześniej przesłucha nastolatka. Przypomnę, że zgodnie z polskim prawem 15-latek może odpowiadać jak osoba dorosła i o tym też będzie decydował sąd, o czym mówi rzecznik jego rzecznik Michał Pieńkowski.
8: Sąd będzie przede wszystkim musiał w pierwszej kolejności ustalić, czy on może odpowiadać jak dorosły, czy też nie i w zależności od tych ustaleń też różne te decyzje mogły być.
7: Mieszkańcy są oczywiście wstrząśnięci tym, co wydarzyło się w pobliskiej szkole. Deklarują pomoc dla bliskich ofiary, apelują o modlitwę w intencji 37-latki. Przyznają, że sami mają w tyle głowy to, że no nie jest tu dziś bezpiecznie. Sami zresztą o tym mówią, że nie czują się bezpiecznie w swoim najbliższym otoczeniu.
9: Rozmawiałem z, można powiedzieć, w swoim wieku młodszymi, którzy czują obawę na przykład. Idąc, ktoś w kapturze idzie, czuje się niebezpiecznie. Człowiek

0: powinien w swoim kraju czuć się bezpieczny.
1: Wnuki same się boją, ale tak moim rozumem to powinno z powrotem wrócić ochrona. Ochrona jakby była, to w każdym razie by... No, i on w ogóle chodzi i obserwuje, kogo wpuszczać, kogo nie wpuszczać.
2: Szkoła jest dziś zamknięta. Dzieci ze względów bezpieczeństwa zostały w domach. Nie widziałem tu, szczerze mówiąc, ani jednego młodego człowieka, nawet w towarzystwie rodzica. Dorosłych, których spotkałem od rana, też zresztą można policzyć na palcach jednej ręki. Można powiedzieć, że w tej miejscowości atmosfera jest bardzo spokojna. Naprawdę jest bardzo mało osób na ulicach.
3: Michał Fabisiak, Michale, dziękuję Ci bardzo. Kurator mazowiecka, Wioletta Krzyżanowska, apeluje do dyrektorów szkół o natychmiastowy przegląd systemów bezpieczeństwa. To też fragment konferencji, o której Państwu wspominałam. Ta konferencja już się zakończyła, a pani kurator mówiła o trzech kluczowych obszarach, które powinny przez dyrektorów mazowieckich, ale pewnie też nie tylko, placówek zostać zweryfikowane.
4: Dyrektorzy poprosili wychowawców o przeprowadzenie rozmów z uczniami, opierających się w tych rozmów na jasnych wytycznych. I w trakcie tych rozmów nauczyciele powinni otwarcie poprosić im młodzież o niepowielanie tych materiałów, niekomentowanie i zgłaszanie profili, które epatują przemocą. Oglądanie takich treści drastycznie pogłębia traumę wtórną, a mamy takie informacje, że uczniowie masowo dzielą się w social mediach filmami, zdjęciami z Ostrołęki i z Leszczy Dołu. Prosiłam też dyrektorów o to, żeby była przestrzeń do tego, że uczniowie mogą poczuć lęk, złość, bezradność, zagubienie, ale komunikat do uczniów powinien być następujący. To, co się stało, jest straszne, ale to normalne, że czujecie lęk. Jesteśmy tu, żeby o tym porozmawiać i zapewnić wam bezpieczeństwo. Zwróciłam się z prośbą do dyrektorów o to, żeby również nauczyciele opierali się tylko i wyłącznie na oficjalnych komunikatach policji, stron rządowych, prokuratury, tonując wszelkie sensacyjne doniesienia. W ten sposób będziemy zapobiegać teoriom spiskowym i dezinformacji w sieci. Poprosiłam dyrektorów o organizację dyżurów kryzysowych przez psychologów, pedagogów, tak żeby drzwi dla każdego ucznia i pracownika, który zgłosi potrzebę rozmowy, były otwarte. Prosiłam o bardzo ścisłą współpracę z lokalnymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, tak żeby w miarę potrzeb uruchamiać grupy wsparcia dla dzieci, rodziców i dla nauczycieli. I w tym obszarze jeszcze szczególnie ważna była informacja o komunikacji z rodzicami i z uczniami. Poprosiłam szkoły o przygotowanie krótkich poradników, jak rozmawiać z dziećmi w domu, na co powinni rodzice zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zachowania dziecka, które mogą budzić niepokój. Poprosiłam również o to, żeby na najbliższych zebraniach z rodzicami poświęcić część tych zebrań na tematykę o bezpieczeństwa i o procedurach reagowania oraz szczególnej dbałości, szanowni Państwo, i to bym chciała wyraźnie podkreślić, budowanie więzów rodzinnych w domach.
3: I to była mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
5: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
3: Nawanetem Navi Pillay, laureatka pokojowej Nagrody Nobla w roku 2026. Urodzona w 1941 roku w Durbanie, to RPA, prawniczka i działaczka na rzecz praw człowieka, była sędzią międzynarodowych trybunałów i wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka. No i jak już powiedziałam, do życiorysu pani Navi Pillay dodaje laureatka pokojowej Nagrody Nobla w 2026 rok. A oficjalna informacja czy uzasadnienie Komitetu Noblowskiego to za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. Z nami dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor.
6: Dzień dobry.
3: Kim wyjątkowym jest Navi Pillay?
6: Powiedziałabym wyjątkowym, niewyjątkowym, tak? Bo to jest osoba, która jest prawniczką, adwokatką, sędziną, zaangażowaną w takie konkretne sprawy, w których okazuje się, że abstrakcyjne prawo międzynarodowe miało znaczenie

0: uzyskania sprawiedliwości osobom zwykłym, tak? Która swoje całe życie zawodowe poświęciła funkcjonowaniu w różnych instytucjach międzynarodowych. Więc można powiedzieć też, że w pewnym sensie urzędniczka, funkcjonariuszka, która oczywiście pełniła bardzo wysokie funkcje i miała bardzo duże znaczenie, ale raczej jeżeli chodzi o funkcjonowanie różnych instytucji międzynarodowych, ale nie jest to osoba, którą byśmy traktowali jako taką aktywną polityczkę, czy też właśnie osobę z pierwszych stron gazet w polityce międzynarodowej.
1: Ona w 1967 roku jako pierwsza kobieta otworzyła praktykę adwokacką w prowincji Natal w RPA. Pomagała walczyć o prawa więźniów politycznych na wyspie Robben Island, gdzie przetrzymywano m.in. Nelsona Mandelę, więc to jej działanie sięga końca lat 60. właściwie ubiegłego wieku.
0: Tak, zgadza się. I to jest właśnie, myślę, że znamienne w jej historii życiowej, czy też w tym biogramie, z którym w tej chwili możemy się tak bardziej szczegółowo zapoznać, że jej działania odnoszą się do konkretnych ludzi, tak, do konkretnych sytuacji, nie są abstrakcyjnymi, takimi oderwanymi od rzeczywistości, od tragedii takich zwykłych ludzi i trudów zwykłych ludzi, ale związane są właśnie z tym trudem. Tak więc tym bardziej ta nagroda jest tutaj w takim, powiedziałabym, też klasycznym charakterze, tak, że odnosi się właśnie do osoby, która nie zajmuje się abstrakcyjnym rozwiązywaniem sporów międzynarodowych czy ustanawianiem pokoju pomiędzy państwami. Mm-hmm.
1: I takich z dala od polityki, prawda? Bo zajmowała się także osądzaniem ludobójstwa w Rwandzie i to nie dotyczyło politycznych aspektów między jedną a drugą stroną, ale aktami ludobójstwa, pod które próbowała podpisać, przepraszam za to stwierdzenie, ale też między innymi dzięki jej pracy te gwałty, przemoc seksualna zaczęły być traktowane jako akty ludobójstwa, więc absolutnie z dala od polityki.
0: Tak, tak, tak. Właśnie myślę, że to jest też taki bardzo duży, taki silny sygnał ze strony Komitetu Noblowskiego, pokazujący, który uzasadniając swój wybór też bardzo dużo, wielokrotnie podkreślał właśnie wagę prawa międzynarodowego. I tutaj mamy postać osoby, która właśnie poprzez prawo międzynarodowe, poprzez stosowanie prawa międzynarodowego przyczyniała się do może nie tyle poprawy, ale bytu, ale w jakiś sposób wpływała na codzienne życie ofiar, które konfliktów, które inaczej by nie były dostrzeżone. Także szczególnie właśnie to uznanie gwałtu za narzędzie ludobójstwa jest takim znamiennym przykładem. Czyli coś, co by się bardzo przez wiele lat w zasadzie było traktowane jako prywatna sprawa wręcz ofiary i problem ofiary, zostało przedstawione jako systemowe narzędzie opresji społeczeństw. Tak więc zmiana sposobu patrzenia chociażby na to, co się dzieje w czasie takich konfliktów, gdzie dochodzi do przestępstw, do przemocy seksualnej, dochodzi do gwałtów, że to nie jest taki po prostu wybryk, tylko jest to systemowe narzędzie promowane funkcjonujące w konfliktach i że należy temu trzeba się temu przeciwstawić. Nazwać to właśnie.
1: Tak. Pani Nawatemna Wipilaj ma 85 lat. Wydaje mi się, że cały czas jest aktywna, przynajmniej była jeszcze w 2025 roku, bo do 2025 roku przewodniczyła Niezależnej Komisji Śledczej ONZ, która badała naruszenia prawa międzynarodowego na terytoriach palestyńskich i w Izraelu. I komisja na przykład stwierdziła, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy, co oczywiste spotkało się z ostrą krytyką Izraela i USA, ale nawet w tej sprawie jej działanie nie miało charakteru politycznego, tylko skupiało się na człowieku. Wie pani, co mi uświadamia ta nagroda?

0: jak wielu pozornie niepozornych ludzi przyczynia się do tego, jak zmienia się nasza świadomość prawna, nasza sytuacja prawna i jak wiele wiemy dzięki działaniu takich ludzi jak Navi Pillay.
1: Ja powiem, że pozorne, niepozorne, tak? No bo to jest nazwisko, które jest znane studentom stosunków międzynarodowych.
0: Które... Ja właściwie nie widzieli tego nasi słuchacze, ale ja pozornie, niepozornych, ja te słowa zawarłam w taki cudzysłów, tak? Bo oprócz państwa, tak, studentów, ludzi będących blisko tych spraw, to kto wie, że taka kobieta zmienia po prostu nasz świat na trochę lepszy?
1: To prawda, ale z drugiej strony, jeżeli by się zapytać właśnie, w jaki sposób rozumiany jest gwałt w czasie konfliktów zbrojnych, to okazałoby się, że pewnie dosyć spora, mam nadzieję przynajmniej, spora grupa ludzi nie powiedziałaby, że to jest jakiś taki po prostu wybryk, który się przytrafił żołnierzom, tylko byłaby w stanie powiązać te wydarzenia właśnie z taką oceną, że to może być traktowane jako broń, że to jest traktowane jako właśnie przejaw ludobójczych, zaplanowanych działań. To jest także zmiana w pewien sposób dyskursu na temat tragedii kobiet w różnych konfliktach, tak? Powracanie do tych tematów, nazywanie ich w inny sposób i oddawanie godności tym ofiarom, ocalałym. W zasadzie nawet się nie mówi już ofiary, tak? Tylko tak. Ocalałe. Tak więc to jest jej wkład. Tak, możemy nazwiska nie kojarzyć. Teraz wszyscy, wszyscy
0: mam nadzieję, że zapamiętają. Tak, i wie pani, ja poczułam coś w rodzaju ulgi, że nie Al Gore za pokój na świecie, nie Barack Obama za pokój na świecie, tylko Navi Pillay za sprawiedliwość konkretnych osób.
1: Tak, a równocześnie jest to bardzo taki intensywny sygnał, bardzo mocny sygnał Komitetu Noblowskiego w kierunku polityków, zwłaszcza administracji Trumpa i pana prezydenta Trumpa, który prościł sobie prawa do bycia uznanym, godnym wystarczająco dla tej nagrody, ponieważ pojawiają się tam instytucje, które on w karierze zawodowej pani Navi Pillay, które on nie poważa, tak? Od Międzynarodowego Trybunału Karnego poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych, no i przez samą instytucję prawa międzynarodowego, która jest w zasadzie wyśmiewana w tej chwili i uważana za nieistotną, jakimś wybrykiem natury, i który należy zlikwidować, bo jest abstrakcyjna i do niczego niepotrzebna, a w zasadzie jest nieefektywna i zaśmieca tylko naszą przestrzeń. A tu się okazuje, że mamy konkretny przykład z konkretnymi działaniami pokazującymi, jak bardzo ma to duże znaczenie, przełożenie na nasze codzienne życie.
0: Jasne. Jest ktoś, kto tak pozytywistycznie od podstaw nad tym pracuje, żebyśmy mogli z tego dobra wszyscy korzystać. Doktor Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, politolożka, Uniwersytet Warszawski z Państwem, o laureatce Pokojowej Nagrody Nobla tegorocznej.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami dr Paweł Usow, politolog, białoruski opozycjonista, w 2024 roku skazany zaocznie na Białorusi na 11 lat więzienia za działania w sprawie Swietany Cichanouskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
0: Jak się zmienia nasza rzeczywistość? Otóż około 30 tysięcy ton nawozu potasowego dotarł do Stanów Zjednoczonych, wysłane z rosyjskiego portu Bronka. Ma dotrzeć do Nowego Orleanu w połowie października. Według doniesień z początków października dostawa jest dopiero oczekiwana, a nie potwierdzona jako zrealizowana. Stany Zjednoczone otwierają się na Białoruś. Spodziewaliśmy się tego, że to chodzi o nawozy, prawda? Wcześniej mieliśmy w marcu do czynienia z uwolnieniem 250 więźniów na Białorusi. Waszyngton ogłosił dalsze zniesienie restrykcji wobec przedsiębiorstw potasowych i ulgę sankcyjną, która obejmowała sektor finansowy. Stany Zjednoczone bardzo potrzebują nawozów ze Stanów Zjednoczonych, przepraszam, z Białorusi, stąd to otwarcie?
3: Nie, myślę, że to raczej takie symboliczne gesty, bo Stany Zjednoczone próbowali, wykorzystując Białoruś w takim sensie szantażu wobec kanadyjskiego potasu, ale najważniejsze

0: na przykład dostawy potasu nawet nie Białorusia, Rosja, Uralkali wysyła do Stanów Zjednoczonych ponad 1 milion ton corocznie. Także te 30 ton, które są wysłane z rosyjskiego portu, nic nie zmieniają ani w zakresie rezygnacji z sankcji, ani w zakresie negocjacji. No, moim zdaniem na razie to tylko i wyłącznie taki symboliczny gest, no i próbę coś Łukaszence dać w zamian, bo tak naprawdę ostatnio widzieliśmy no, dość poważny kryzys, jeżeli chodzi o rozwój tych relacji, tak zwanego big dealu, ponieważ te oczekiwane zniesienie sankcji, które na pewno były proponowane Łukaszence za wyzwolenie dość dużej grupy politycznych, więźniów politycznych, nie osiągnęli swojego celu, bo dla Łukaszenki oczekiwania Łukaszenki były związane z tym, że Trumpowi się uda nacisnąć na Litwę lub na Polskę, żeby otrzymać korytarz dla bardziej takich szerokich dostaw potasu do Stanów Zjednoczonych. Jak widzimy, tego nie nastąpiło i stąd takie dość ciężkie negocjacje, które miały miejsce nie tak dawno w Mińsku między Kołem a Łukaszenką. Mm-hmm. Czyli jak na razie to mamy do czynienia z takimi z polityczną grą, w której Łukaszenka ma raczej ideologiczne atuty, ideologiczne osiągnięcie, lecz nie możemy na razie mówić o tym, że Zachód i Stany Zjednoczone całkowicie są otwarte na reżim Łukaszenki.
1: No tak, ale mówiliśmy o tym w marcu, po tym jak John Cole odwiedził Mińsk. I wtedy się zastanawialiśmy, jak będzie wyglądała dyplomacja transakcyjna, że Stany Zjednoczone potrzebują wsparcia Białorusi. Wtedy jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, jak długo potrwa konflikt na Bliskim Wschodzie, z którego to Stany Zjednoczone przede wszystkim czerpały nawozy. No ale teraz już wiemy, ten konflikt jest w zawieszeniu, potrwa nie wiadomo jak długo. No i teraz obie strony są sobie nawzajem potrzebne.
0: No, potrzeba
1: myślę o Białorusi i Stanach Zjednoczonych, tak.
0: No, nie, myślę, że to Stany Zjednoczone nie za bardzo potrzebują Białorusi. To znowu to rozgrywka.
1: Potrzebują nawozów. Trumpa.
0: No tak, chodzi o te nawozy, bo jeżeli Stany Zjednoczone chcieliby zwiększyć dostawy nawozów, które się nie opłacają, bo no, można sobie wyobrazić, jakie te koszty będą nawozów z Białorusi, z Rosji w porównaniu z kosztami nawozów z Kanady, bo Kanada do ostatniego jest największym eksporterem nawozów dla Stanów Zjednoczonych. To można sobie wyobrazić, jakie muszą być koszty albo znacznie obniżone na potasy z Białorusi i Rosji, żeby zastąpić te tańsze dostawy z Kanady. I jeżeli Stany Zjednoczone zechcą zwiększyć na przykład te dostawy, to raczej będą kupowali od Uralkali, od rosyjskich przedsiębiorstw. Zresztą tak naprawdę nigdy przeciwko rosyjskich przedsiębiorstwom Uralkaliu sankcje nie były nigdy wdrażane, nie były nigdy wprowadzone, nawet nie zważając na fakt agresji w 2020 roku przeciwko Ukrainie. Tutaj raczej Trump chciałby wykorzystać, pokazać, że jest skuteczny w rozwiązaniu ciężkich humanitarnych pytań i w dniu dzisiejszym Białoruś to jest jedyny przykład, gdzie Trumpowi się udało ta polityka negocjacji, ta polityka przetargu, że za no, nie tak duże ustępstwa udało mu się wyciągnąć z więzienia no, ponad 200, nawet około 300 osób i w ten sposób chciałby zademonstrować swoją skuteczność takiej polityki. I teraz widzimy, że próbuje przenieść taką metodę na stosunki z Rosją, ponieważ John Cole zmienił teraz swoją funkcję i jest pełnomocnikiem, przedstawicielem Trumpa do negocjacji z Rosją w sprawie wyzwolenia więźniów politycznych w zamian za sankcyjne ustępstwo.
1: No tak, a do tego wszystkiego, bo czy możemy

0: mówić pana zdaniem, to jeszcze na koniec to pytanie, czy to w którymkolwiek momencie wskazywało na łagodzenie amerykańskiego czy zachodniego kursu wobec Białorusi, czy nie? Czy to jest jakiś jednorazowy deal?
1: No to ze strony Unii Europejskiej nie ma na razie zmiany polityki nawet. No jedyne takie formalne spotkanie pomiędzy ministrem spraw zagranicznych Białorusi a Polski odbyło się w Stanach Zjednoczonych na szczycie ONZ. Się spotkali minister spraw zagranicznych Ryżynkow i Sikorski, zrobili wspólne zdjęcie. No i nawet Sikorski wydał komunikat, że no my jesteśmy gotowi, otwarcie na no, dobre relacje, jeżeli taka chęć będzie z Białorusi. Poza tym żadnych takich oficjalnych stosunków, negocjacji, kontaktów się nie odbyło pomiędzy politykami europejskimi, mm-hmm. czy dyplomatami europejskimi, a politykami białoruskimi. Dla Łukaszenki mm-hmm. to jest powiedzmy tak wyzwanie, tak, że chciałby się otworzyć, chciałby, żeby Zachód się otworzył ponownie na Białorusi.
0: Doktor Paweł Usow, politolog, białoruski opozycjonista z państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
10: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
9: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Świat nie kończy się na nagłówkach. Wojny, wielka polityka i ludzie, którzy znaleźli się w samym środku wydarzeń. Podcast Świat w każdą sobotę o 20.30 w Polskim Radiu 24. Zapraszam, Wojciech Cegielski.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy Rosja maczała w tym palce? Seria ataków na szkoły pod lupą cyberwojsk. Jeden prowadził, drugi nagrywał szaleńczy rajd. Po tragedii pod Stargardem jest areszt dla kierowcy i pasażera BMW. Będzie też apel do kobiet. W waszych rękach wasze zdrowie, mówią lekarze. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam.

0: Cyberwojska pomogą w monitorowaniu sieci po serii ataków na szkoły. Na celowniku służb jest dezinformacja. Trzeba sprawdzić, czy w szerzenie fałszywych informacji po atakach nożowników były zaangażowane rosyjskie służby. Tak mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Jeżeli nawet pierwszy etap nie był z tym związany, to tego też nie należy wykluczyć. Czyli działalność, ta tragedia, do której dochodzi jedna i druga bezpośrednio, to na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe, o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
0: Okolice szkół patroluje policja, a część placówek odwołała lekcje. Przedwczoraj 19-letni nożownik ranił w Ostrołęce 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Dziś sąd zdecyduje, czy napastnik trafi do tymczasowego aresztu. Sąd rodzinny z kolei zajmie się 15-latkiem, który wczoraj pod Wyszkowem zabił 37-letnią woźną i zranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły. W kwestii bezpieczeństwa polskich uczniów i spokoju w szkołach nie ma miejsca na kompromis. Tak na portalu X pisze premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że odebrał w tej sprawie meldunek od policji i innych służb. Podziękował też służbom za zaangażowanie w ściganie małoletnich przestępców. Teraz areszt dla sprawców wypadków na trasie S10. Dwaj mężczyźni rozpędzili swoje BMW do 270 km na godzinę. Stracili panowanie nad autem i uderzyli w jadący przed nimi samochód. Kierowca staranowanego auta zginął na miejscu. Szczegóły ma dla nas Aneta Łuczkowska.
2: Sąd nie miał wątpliwości w sprawie tymczasowego aresztowania kierowcy i pasażera BMW. Obydwaj 40-latkowie usłyszeli zarzuty spowodowania wypadku, bo choć co oczywiste, tylko jeden z nich kierował pojazdem, to drugi w tym czasie nagrywał szaleńczy rajd i zachęcał kolegę do jeszcze szybszej jazdy. W momencie utraty panowania nad kierownicą prędkościomierz pokazywał 270 km na godzinę. Jak mówiła prokurator Martyna Skierska, za aresztem przemawiały dodatkowe argumenty.
3: To jest obawa ucieczki bądź ukrywania się podejrzanych, obawa matactwa procesowego, a także surowa kara.
2: Obrońca kierowcy zapowiedział złożenie zażalenia. Zarówno kierowca BMW, jak i pasażer nie odnieśli się w żaden sposób do zarzutów, nie złożyli wyjaśnień. Pytany o to, co do powiedzenia ma jego klient, adwokat Sebastian Kliński stwierdził tylko:
4: żałuję.
2: I kierowcy, i pasażerowi BMW grozi do 20 lat więzienia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Koalicja rządząca zrealizuje swoją obietnicę wyborczą. Tak o postawieniu szefa NBP przed Trybunałem Stanu mówi nam konstytucjonalista. Dziś Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła wniosek w sprawie Trybunału Stanu dla Adama Glapińskiego. To kolejny krok do zawieszenia prezesa NBP, mówi nam dr Kamil Stępniak.
5: Zgodnie z ustawą o Trybunale Stanu, to jeżeli Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przedstawi Sejmowi sprawozdanie z prac i Sejm wyrazi zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, to taka uchwała będzie skutkowała przede wszystkim zawieszeniem w czynnościach osoby, której dotyczy. Czyli w ten sposób premier Donald Tusk może realizować swoją obietnicę wyborczą, tutaj biorę w cudzysłów o zdjęciu prezesa Glapińskiego z szefostwa w NBP.
0: W liczącym 150 stron wniosku jest 8 zarzutów wobec Adama Glapińskiego. To m.in. skup obligacji skarbowych i pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, samowolne interwencje walutowe czy złamanie zasady apolityczności. Na koniec apel lekarzy do kobiet o to, aby się badały. Październik to miesiąc świadomości raka piersi obchodzony na całym świecie. To zwracanie uwagi na znaczenie profilaktyki, wczesnego wykrywania zmian nowotworowych oraz regularnych badań, które mogą uratować życie, mówi onkolog dr Katarzyna Pogoda.
6: Drogie panie, w rękach wasze zdrowie, wasze życie. Naprawdę mamografia to jest chwila. Idźcie, sprawdźcie, czy macie zdrowe piersi, czy możecie bezpiecznie żyć. Kobiety boją się. Ten lek jest jednak taką główną przyczyną, że coś znajdą, że zacznie się ta cała ścieżka diagnostyczna, co będzie dalej. Ciągle myślimy o nie swoich priorytetach, a nasze zdrowie to nasz priorytet i musimy pójść na to badanie.
0: Lekarze namawiają też kobiety do samobadania piersi. W Polsce na raka piersi umiera rocznie około 7 tysięcy kobiet, a diagnozę otrzymuje niemal 22 tysiące.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Huraganowy wiatr nad morzem, w porywach wieje do 100 km

0: na godzinę. Nieprzyjemne porywy także w głębi kraju, ale w kolejnych godzinach wiatr powinien słabnąć. Poza tym trzeba się liczyć z przelotnym deszczem. Wysoko w górach pada deszcz ze śniegiem. Jest chłodniej niż wczoraj, maksymalnie od 11 do 15 stopni.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Najpierw człowiek. Szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
1: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: 8 minut po 14, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Po tym, co wydarzyło się wczoraj w ostatnich dniach, między innymi w mazowieckich szkołach, teraz o wnioskach szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chcieliśmy podzielić się z Wami informacjami na temat tych działań, które zostały wczoraj rozpoczęte i które dzisiaj są realizowane w ciągu dnia. Zacznę od tego, że działania policji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo w szkołach, są zdecydowane i zmierzają do tego, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieci i polskich szkół. Jak Państwo widzieliście, zgodnie z decyzjami i poleceniami, które wczoraj wydał pan premier Donald Tusk, policja jest obecna we wszystkich szkołach na terenie Polski. Skontrolowano do godziny 12 15 tysięcy placówek, także policjanci wchodzili do szkół, oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół. W tą akcję jest zaangażowanych 24 tysiące policjantów. I chcę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, wszelkich złych rzeczy, które zadziały się w ostatnich dniach. Nie będzie tutaj żadnego kompromisu. To bezpieczeństwo najmłodszych jest rzeczą najważniejszą. Jednocześnie chcemy bardzo jasno powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się, podkreślam to, na dzień dzisiejszy. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci. CBZC cały czas będzie pracowało oczywiście i na bieżąco monitorowało ruch sieciowy we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy także z partnerami

europejskimi w tym zakresie. Natomiast dziś jakiekolwiek informacje mówiące o tym, że te trzy wydarzenia, trzy

0: Coś chcecie potwierdzić, zwracajcie się na policję, zwracajcie się do organów oficjalnych państwa. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje, które wskazują, że coś złego mogłoby się zadziać, to też natychmiast to zgłaszajcie. Te zgłoszenia są na bieżąco sprawdzane, monitorowane, tak jak powiedziałem, w wyniku tych zgłoszeń. O tym będzie więcej mówił pan generał Marek Boroń. Zatrzymano 19 osób, z tymi osobami prowadzone są czynności, natomiast większość z tych osób po przesłuchaniu tych osób czy doprowadzeniu tych osób okazuje się, że to po prostu kwestia nieodpowiedzialnych zachowań tych młodych osób. To, co jeszcze raz chcę podkreślić, nie ma dziś żadnego twardego wskazania na to, że te trzy akcje, czyli trzy tragiczne sytuacje, czyli Wyszków, Ostrołęka i nie doszła w sierpcu, były ze sobą powiązane. Oczywiście na bieżąco także CBZC we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oczywiście ze środowiskiem szkolnym, monitoruje też kwestie pojawiającej się manipulacji i dezinformacji w tym zakresie i to będzie robione cały czas kompleksowo, tak żeby zobaczyć, czy ewentualnie już post factum też nie ma próby budowania takiej akcji celowo dezinformacyjnej. Będziemy państwa na ten temat informować. W tej sprawie mamy bardzo istotne zagrożenie. Chcę o tym bardzo jasno też powiedzieć. Naśladownictwa, ale nie wynikającego ze zorganizowanej akcji, tylko ponieważ ten temat rozpala emocje, wiele o nim się mówi. Wszyscy o nim mówimy. Media bardzo, bardzo, bardzo za to też dziękujemy. Ale to zawsze w tego typu sytuacjach uruchamia taki potencjalny mechanizm naśladownictwa. I ten mechanizm naśladownictwa jest też w tej sytuacji bardzo, bardzo niebezpieczny. I raz jeszcze powtórzę, ta kwestia sprawdzania informacji, weryfikowania. I to w interesie zarówno dzieci, ale też generalnie całej opinii publicznej jest szalenie, szalenie istotne, bo każda informacja, jeżeli się pojawia, powinna być sprawdzona pod kątem potencjalnego zagrożenia, ale też czy przypadkiem nie jest wykorzystywana do dezinformacji.
1: I to minister Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Powtórzę za panem ministrem, bo to chyba najważniejsza informacja z tego wszystkiego. Nie ma żadnego potwierdzenia, żeby to, co się wydarzyło w ostatnich dniach, było efektem jakiegoś wyzwania czy challenge'u, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. Zdarzenia nie były ze sobą powiązane. Nie ma na to żadnych dowodów, tak mówi pan minister. Zadziałał najwyraźniej mechanizm naśladownictwa, ale on ze wspólnym działaniem pod jakimś hasłem, bo ja osobiście tak rozumiem ten challenge, czy z nawoływaniem w sieci tej czy innej do jakiegoś działania, nie miało to nic wspólnego. Do godziny 12 do szkół z młodzieżą spotkało się 24 tysiące policjantów. To miało miejsce w 15 tysiącach szkół.
2: Polskie Radio 24. Słowem wszystko.
1: Rządowy program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31 to jest przygotowany przez MSWiA pięcioletni program, który ma być kontynuacją programu z ubiegłych lat. Według najświeższych informacji projekt jest jeszcze procedowany, między innymi dziś 9, no to 3 dni temu zajmowała się nim Rada Ministrów. Pewnie państwo pamiętają, że w grę wchodzi 105 miliardów złotych przeznaczone na potrzeby obrony cywilnej, tak żeby system rzeczywiście działał w kryzysie. Czym jest kryzys i co to oznacza, że system ma działać i ma być sprawny? To jest zasadnicze pytanie do naszego gościa, Bartosz Józefowski, ekspert Ford Kraków, który jest częścią międzynarodowej sieci ośrodków NATO Diana, powołanej przez Sojusz Północnoatlantycki w celu budowania przewagi technologicznej, Krakowski Park Technologiczny. Także dzień dobry, panie Bartoszu.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czym jest stan kryzysu, nie tylko według tego projektu?

0: Powiem może w ten sposób, że staramy się nasze gminy, samorządy przygotować na cztery rodzaje kryzysów. Na wszystkie sytuacje kryzysów naturalnych i tutaj możemy mieć powodzie, jakieś osuwiska, pożary, na kryzysy migracyjne i to doświadczyliśmy tego w pierwszych dniach wojny ukraińskiej i nagłe zmiany właśnie w strukturze ludności. Mogą być kryzysy o charakterze zdrowotnym i wszyscy pamiętamy pandemię, ale oczywiście potrafimy sobie wyobrazić jakieś lokalne zdarzenia. I w końcu kryzys o charakterze bezpieczeństwa publicznego, w tym jakieś zdarzenia sabotażowe, jakieś te zdarzenia, o których mówimy czasami jako o w takich wydarzeniach wojny hybrydowej. I to również taki właśnie typ zdarzeń, które możemy nazwać kryzysem nagłe i ingerujące w nasze codzienne życie.
1: Bo bardzo często dyskusja na temat tych rozwiązań przygotowanych przez MSWiA skupia się na zagrożeniu kinetycznym, prawda, za naszej wschodniej granicy. I ja dlatego pana zapytałam o to, jak mamy rozumieć kryzys, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo te rozwiązania są nam potrzebne i to w bardzo różnych sytuacjach.
0: Tak, ma pani redaktor rację, że to nie tylko te takie fizyczne, bezpośrednie zagrożenie, które oczywiście rozumiem, że też rozpala negatywnie wyobraźnię, ale wystarczą ataki na przykład w cyberprzestrzeni, które sparaliżują działanie komunikacji miejskiej, szpitalu, albo na przykład zaatakują nasze wodociągi miejskie. Mogą to być też właśnie działania o charakterze naturalnym, które też przecież paraliżują życie publiczne i na nie również w ramach właśnie obrony ludności cywilnej się przygotowujemy.
1: Jasne, bo jaka jest struktura przepływu tych pieniędzy? 105 miliardów złotych brzmi dumnie i brzmi jak potężna kwota, ale czy ja to dobrze rozumiem? Są środki rządowe, jakbyśmy mogli je nazwać, nie wiem, państwowymi. One docierają do samorządów na projekty, które samorządy we własnym zakresie ustalają i potem rozpoczyna się realizacja. Tak to wygląda w praktyce?
0: Tak, oczywiście jest tutaj też wiele instrumentów takich trochę bardziej złożonych, bo i Bank Gospodarstwa Krajowego, i fundusze europejskie również na te cele związane z obroną ludności cywilnej są dedykowane, więc trochę tych źródeł instrumentów jest, ale w uproszczeniu instrument, o którym pani powiedziała, działa dokładnie tak.
1: Gdzie są słabe punkty tego przepływu środków? Są takie?
0: Nie chciałbym jakby samej struktury tego przepływu środków oceniać. Bardziej bym powiedział, że w związku z tym, że tematy są wciąż jeszcze dla nas nowe i brakuje w wielu gminach ekspertów, to czujemy, że potrzebne jest doradztwo i wsparcie, zwłaszcza mniejszych miejscowości, mniejszych gmin, samorządów, w tym na co przeznaczać środki, bo trochę utarło się już tak, że wszyscy celują w budowanie schronów i kupowanie agregatów prądotwórczych. To oczywiście też ważne cele, ale absolutnie nie są one wystarczające i nie są to jedyne rzeczy, które powinny być realizowane przez gminy. Czasami są też sprawy ważniejsze.
1: No tak. Dlaczego o to pytam? To może doprecyzuję, bo kilka tygodni temu rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24 z przedstawicielem jednego z konsorcjów, z Polimex, w sprawie realizacji tych zadań, pomysłów na wydawanie tych pieniędzy, tego, czym mamy technologię do budowy schronów, miejsc schronienia i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pojawił się temat od jednego z burmistrzów, że mają kłopot z przesuwaniem tych środków z jednego celu na drugi, bo jeżeli założą sobie projekt A i na przykład zostaną im jakieś środki, to nie ma opcji, żeby przesunąć je na projekt B. Na przykład, tak? Bo nie przewidują tego rozwiązania. W związku z tym chodzi o taką płynność środków, oczywiście, jeżeli są przeznaczone cały czas na cele związane z tymi rozwiązaniami. Czyli chodzi o jakąś taką uelastycznienie pomysłu na wydawanie tych pieniędzy.
0: Oczywiście jest tak, że te środki budżetowe w formie takich celowych dotacji są nie do końca elastyczne i rozumiem tutaj ból pana burmistrza, który zgłaszał ten problem. Trochę to jest takim stałym elementem krajobrazu gmin. Nie czuję się ekspertem na temat tego, czy można to teraz akurat w dobie tych wyzwań, które ma

0: mamy akurat tym problemem się zajmować, na pewno mogłoby to być skorygowane, natomiast wydaje mi się, że ważniejsze jest dzisiaj mądre planowanie i takie mądre szukanie właśnie tych krytycznie ważnych obszarów przygotowania gmin.
1: Państwo ma działać także po awarii infrastruktury. Po to powstają, wdrażane są te rozwiązania, bo program zakłada zabezpieczenie alternatywnych źródeł wody, energii i innych podstawowych usług, na przykład tworzenie zapasów i magazynów. Czy my to musimy robić od zera? Czy my już wiemy częściowo choćby, jak to robić?
0: Pesymiści mówią, że robimy to zupełnie od zera. Ja powiem, że my już widzieliśmy wielokrotnie taką mobilizację naszego społeczeństwa w dobie kryzysów. No, szczególnie przytrafiają się okresowo powodzie w Polsce, w których całe społeczeństwo się mobilizuje i widzimy wtedy, że są pewne działania i struktury. Problem jest taki, że one zazwyczaj uruchamiają się w całości dopiero po dłuższym okresie czasu. To przygotowanie dzisiaj procedur, procesów oznacza, że chcemy być gotowi zaraz, jak tylko kryzys nastąpi. Wszystkie służby, wszyscy ludzie angażujący się w obronę cywilną powinni wiedzieć, jaka jest ich rola, z kim powinni się kontaktować. Więc często tak, mamy bardzo dużo do zrobienia w zakresie magazynowania, sprzętu, wyposażenia, ale często to procedury i procesy są równie ważne, jeśli nie ważniejsze niż sam fizyczny sprzęt.
1: Wie pan, nie chcę, żeby to zabrzmiało jak krytyka samorządu, bo jestem przekonana, że to nie ich wina. Przypomina mi się sytuacja z powodzi na Dolnym Śląsku, tej ostatniej. I rozmawialiśmy z samorządowcami. Oni mówili, że w pewnym momencie czuli się bezradni, bo nie wiedzieli, co mają robić. Chodziło przede wszystkim o nie działania na tu i teraz, ale o koordynację pewnych działań. I oni nie wiedzieli nie dlatego, że wzięli zwolnienie ze szkolenia, mówiąc już najbardziej obrazowo, tylko dlatego, że tych szkoleń nie było. Nikt ich tego po prostu nie nauczył. Ale to już jest ostatni dzwonek, żeby to robić.
0: Pozwoli panie redaktorze, ja przytoczę takie chińskie powiedzenie, które chyba tutaj pasuje, że najlepszy czas na zasadzenie drzewa był 100 lat temu, drugi najlepszy czas jest dzisiaj. Znaczy, oczywiście, że powinniśmy to byli robić już lata temu.
1: Doskonałe powiedzenie.
0: Tak. Natomiast ja myślę w tych kategoriach, że mamy zaległości i cieszę się, że po prostu zaczynamy je nadrabiać.
1: I już.
0: Tak jest.
1: trochę mnie pan zaskoczył. Trochę. No dobrze. Awaria infrastruktury, alarmowanie i łączność. Coś niezwykle ważnego i znowu przykład z Dolnego Śląska, bo jeżeli stanem kryzysowym jest stan naturalny, czyli na przykład powódź, prawda? No i jeżeli ktoś nie odbiera stacjonarnego telefonu, żeby można było przekazać informację, że tej wody jednak za dużo płynie Bystrzycą, to jest katastrofa w dobie internetu i społeczeństwa cyfrowego, którym także jesteśmy.
0: No właśnie tu jest, porusza pani ciekawy obszar i może powiem w ten sposób, że po pierwsze cały ten obszar obrony cywilnej, ochrony ludności, to nie jest tylko obszar patrzenia w kierunku urzędników, którzy mają nas ratować, gdy zadzieje się kryzys. To są działania, to są pieniądze, które powinny być wydane na to, żeby społeczeństwo stało się odporniejsze, miało zdolność do samoorganizacji i oczywiście, że pewna koordynacja jest tutaj wymagana. I nie tylko problemem jest to, że mogą nie działać telefony, ale może być też, jest też prosta sprawa, nawet gdy działają telefony i internet, mamy bardzo dużą grupę osób, nazwijmy ich wykluczonych, osób, które mają problemy z mobilnością, z przemieszczaniem się, osoby starsze, osoby na wózkach inwalidzkich. I jednym z takich inicjatyw, które dostrzegam, które środowiska zajmujące się obroną cywilną zaczynają podejmować, to jest prowadzenie rejestru takich osób, które w sytuacji kryzysowej wymagają asysty. I często jakieś ochotnicze straże pożarne czy jakieś inne środowiska lokalne, no idealnie gdyby mogły wraz z koordynatorem w gminie ustalić, kto zaopiekuje się tymi osobami, które właśnie potrzebują asysty na przykład w trakcie ewakuacji i czy my znamy adresy tych osób. I to jest jeden z tych właśnie elementów, gdzie to nie jest kwestia tylko i wyłącznie sprzętu i technologii, ale też dobrej organizacji i podziału zadań.
1: Przygotowanie obywatela to

0: Jest chyba klucz, bo my powinniśmy sobie uświadomić, że jesteśmy elementem systemu, każdy z nas. Jeżeli zawiedzie internet, na przykład, to będziemy mieli problem, ale jeżeli my jako elementy systemu nie zadziałamy, to też będziemy mieć problem. Mam wrażenie, że za mało zwracamy na to uwagę. Że za rzadko poruszamy naszą wspólną odpowiedzialność w tej sprawie. To już tak na koniec.
1: Wydaje mi się, że tak jest.
0: O, nie wiem, czy się usłyszymy, ale w ramach tych, czy się jeszcze usłyszymy, ale w ramach tych przepisów, o których mówimy, chodzi o szkolenia, powszechne warsztaty ochrony ludności, o Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i edukację, która ma dotyczyć i alarmy, i ewakuację, i pierwszą pomoc, i tak zwane blackouty, czyli sytuacje, w której zaczyna brakować nam prądu, i dezinformacje. I założeniem tych rozwiązań jest także to, żebyśmy my wszyscy jako grupa, jako społeczność byli zdolni do samodzielnego funkcjonowania przez 72 godziny kryzysu, bo tak jest założenie, że po 72 godzinach już powinniśmy sobie poradzić. To znaczy ci, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Naszym gościem był pan Bartosz Józefowski. Dziękujemy zdalnie. I w tej części programu Polskiego Radia 24 to wszystko. Za chwilę informacje.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tesori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 14:30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek ważny apel wojewody mazowieckiego. Ma on związek z ostatnimi atakami nożowników w szkołach. Mariusz Frankowski apeluje o to, by nie rozpowszechniać fake newsów.
9: Przede wszystkim o weryfikowanie i niepowielanie niesprawdzonych informacji, print screenów, które funkcjonują w różnych miejscach, i weryfikowanie wszystkich informacji na stronach właściwych służb, właściwych ministerstw, bądź na stronach w przypadku placówek edukacyjnych, na stronach bądź szkół, bądź organów prowadzących szkoły.
8: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński dementuje informacje, by ataki nożowników miały związek z internetowym challenge'em.
10: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
8: Przedwczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił 9 osób, z kolei wczoraj

0: W miejscowości Deszczydł Nowiny 15-latek zabił woźną, a dwie osoby zranił. Ważna informacja dla kierowców. Po śmiertelnym wypadku na wysokości miejscowości Cisie zablokowana jest autostrada A2 w obu kierunkach. Policjanci planują jak najszybciej odblokować ruch w kierunku Mińska Mazowieckiego. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów, osobowego i ciężarowego. Kierowca osobówki był reanimowany, ale nie przeżył. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Po pracach w Sejmie ustawa o usługach cyfrowych trafiła do Senatu. Izba Wyższa Parlamentu zajmie się nią w przyszłym tygodniu. Tak mówi marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Przepisy ustawy pozwolą na blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw. Sprawa jest pilna i dlatego Senat nie będzie zwlekał z zajęciem się ustawą, zapowiada Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: Państwo musi mieć narzędzia, żeby zatrzymywać natychmiast szkodliwe treści. To nie można czekać tygodnia, dwóch tygodni, nie można sprawy kierować do sądu. Pewne rzeczy muszą być zatrzymywane natychmiast. A natychmiast to znaczy, że państwo musi mieć narzędzie, żeby to zrobić. Nie mówimy tutaj o ograniczaniu wolności, natomiast mówimy o bezpieczeństwie.
0: To drugie podejście do przyjęcia przepisów. Poprzednią wersję ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki, który zarzucał jej próbę wprowadzania cenzury w internecie bez decyzji sądu. Navi Pillay, laureatką pokojowej Nagrody Nobla, prawniczka południowoafrykańska, została nagrodzona za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. Wybór tegorocznej laureatki to podkreślenie roli prawa międzynarodowego, ocenia profesor Paweł Łuków z Zakładu Etyki Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Komitet Noblowski chciał przede wszystkim zawrzeć taki dosyć prosty komunikat, że alternatywną dla świata prawa, przestrzegania reguł, przestrzegania zasad, no jest po prostu przemoc na dużą skalę międzynarodową, ona przyjmuje charakter wojny, więc wydaje mi się, że jest to niesłychanie ważny komunikat, który właśnie wskazuje na to, że rola międzynarodowego prawa to nie jest coś, co już przeminęło.
0: Pillay była pierwszą niebiałą kobietą orzekającą w sądzie wyższej instancji w swoim kraju. Broniła wielu przeciwników apartheidu. Współtworzyła też klauzulę równości w konstytucji RPA. I na tym kończymy te informacje. Kolejne o 15 przedstawi Bartosz Teodorowicz. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: 14.34, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Donald Tusk, premier, mówił tak: w kwestii bezpieczeństwa polskich dzieci i spokoju w szkołach nie ma miejsca na żaden kompromis. Trwa cały czas konferencja prasowa, której fragmenty już Państwu cytowaliśmy, z udziałem m.in. szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Ważne informacje dla Państwa ma także minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Przygotowujemy materiały tak, by nauczyciele i dyrektorzy mogli współpracować, ale planujemy też zmiany ustawowe, które wzmogą bezpieczeństwo w szkołach, które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania. W tej sprawie miałam już konsultacje z kuratorami, trwają konsultacje z radami dyrektorskimi szkół. Zaprosiłam też związki zawodowe na spotkanie, tak byśmy w ciągu najbliższych kilku dni przedstawili zmiany, czy na poziomie ustaw, czy na poziomie rozporządzeń, by wzmocnić bezpieczeństwo w szkołach. Ale przypomnę, dyrektorzy szkół i nauczyciele regularnie odbywają szkolenia, regularnie pozyskują te informacje i każdy z Państwa rodziców też doskonale to wie, że najlepiej zadbają o młodzież, że potrafią zareagować. Tak jak wspaniale zareagowali dyrektorzy i nauczyciele w tych trzech szkołach na Mazowszu. I bardzo im serdecznie za tę ich bardzo obywatelską, bardzo odważną postawę dziękuję.
4: Konferencja cały czas trwa. Szef policji przewiduje, że policja reaguje na każde zawiadomienie, każda sytuacja jest sprawdzana i traktowana poważnie. Ja tylko nawiążę do tego, o czym mówił pan minister Kierwiński. Nie ma żadnego potwierdzenia, że to, co się wydarzyło w ostatnich dniach w szkołach, jest efektem jakiegoś wezwania, jakiegoś wspólnego działania pod jednym hasłem, jakiegoś challenge'u, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. Zdarzenia nie były ze sobą powiązane, czyli obalamy mity i uderzamy w dezinformacje w tej sprawie. Były co najwyżej efektem naśladownictwa, a nie wspólnego działania czy challenge'u. Do godziny 12 do 15 tysięcy

0: placówek weszło już 24 tysiące policjantów. Znaczy weszło to pewnie niedobre słowo. Udało się po to, żeby rozmawiać, wyjaśniać i uspokajać sytuację.
1: Komentarz.
0: A z nami dr Łukasz Napiórkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego, Uniwersytet WSB Merito Toruń. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Jak pan ocenia te działania, te wczorajsze i te dzisiejsze służb, także tych na najwyższych szczeblach?
2: No, zdecydowanie uważam, że rząd zareagował na incydent stanowczo. Widzimy od rana, że mamy już te patrole policji razem ze Strażą Miejską w wielu tysiącach wręcz szkół i placówek, więc te działania profilaktyczne można ocenić pozytywnie. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że no rozpoczęła się dyskusja albo nowy rozdział w dyskusji o tych rozwiązaniach systemowych, które jednak w Polsce trzeba wdrożyć, no bo musimy przeanalizować te nasze procedury kryzysowe, które mamy, no i przede wszystkim musimy zastanowić się nad naszym bezpieczeństwem cyfrowym, w kontekście oczywiście dzieci i młodzieży.
0: Zastanowić się, czy działać już. Bezpieczeństwo cyfrowe, co ono w tej sytuacji może oznaczać?
2: No, już widzimy, tak, że już nawet mamy próby legislacyjne wdrożenia tego nowego prawa, no bo wczoraj, 8 października, przyjęto nowelizację ustawy, tak, która ma pozwalać na blokowanie nielegalnych treści w internecie i tu mam oczywiście na myśli tą ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. No, widzimy niestety, że po pandemii COVID-19, kiedy to no, dzieci zostały wyrwane z tego procesu socjalizowania się w placówkach edukacji, wzrosła nam zdecydowanie liczba zaburzeń psychicznych i z tym będziemy się borykać przez kolejne lata, no bo jednak to wpłynęło bardzo mocno na dzieci, no i też teraz młodzież już właściwie. No i w mojej ocenie, jest to, że musimy jednak cały czas walczyć z tą przemocą w szkole i rozwijać programy, które by dbały o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Te przypadki, o których właśnie mówiliście w wiadomościach, czyli te ataki chociażby w Ostrołęce, w miejscowości Leszczy-Dole, one są troszeczkę inne od siebie, jakbyśmy przeanalizowali tą sytuację, tak? Bo w jednym przypadku napastnik, on z tego co tutaj wiem, z tego co do mnie już te informacje spłynęły, on był też ofiarą przemocy domowej, tak? W innym przypadku napastnik prawdopodobnie został zradykalizowany poprzez treści w internecie. Więc jakby w chwili obecnej widzimy, że te ataki są efektem złego stanu psychicznego tych osób. Za wcześnie mówić, czy to są jakieś choroby psychiczne, natomiast myślę, że w następnych tygodniach takie informacje do opinii publicznej dotrą.
0: Ale nie musi być, nie musi wystąpić zjawisko choroby psychicznej. Może wystąpić zjawisko bycia ofiarą. Jak często jest tak, że ofiara staje się agresorem? Ja wiem, że niektórzy nasi słuchacze mogą się teraz prawie wzdrygać na to, że szukamy jakiegoś usprawiedliwienia, ale my nie szukamy, ja nie szukam usprawiedliwienia, szukam wyjaśnienia takiego działania.
2: No tak, więc właśnie trzeba byłoby to jeszcze rozbić na atomy, zastanowić się, gdzie tu, jeżeli był taki powiedzmy problem w tych placówkach oświatowych, gdzie byli psychologowie i pedagodzy, no bo przynajmniej w tych wszystkich procedurach, z którymi się zapoznawałem, to wprost jest napisane, że to właśnie osoby, pracownicy placówek oświatowych, to oni są zobowiązani do tego, aby identyfikować osoby, które są w kryzysie psychicznym, aby jednak tutaj jak najbardziej udzielać pomocy tym
0: Ale
2: osobom.
0: Ale rodzina tego, tego młodego człowieka była pod opieką.
2: No
0: nawet,
2: właśnie.
0: Nawet prezydent miasta mówił, że ośrodek pomocy społecznej, który zajmował się rodziną, ma bardzo bogatą dokumentację tych kontaktów. Także to nie było jakieś zdawkowe wypełnienie tej czy innej rubryki.
2: No i właśnie, i teraz pytanie, czy te działania były skuteczne? No widzimy, że nie, więc te działania były po prostu niewystarczające.

0: i tak naprawdę no nie wiemy jeszcze, co w głowie tego człowieka było. Natomiast jeżeli mówimy o Ostrołęce, to można tutaj założyć, że to był jakaś forma desperacji i prawdopodobnie, nie wiem tego, to jest moja ocena, ten napastnik mógł mieć również próbę, znaczy myśli samobójcze, tak? No bo on uciekł tam bodajże przed tą policją na plażę miejską, gdzie tam został zatrzymany. Więc to też jakby widzimy, że to działanie nie ma żadnej logiki w sobie, tak? Czyli zaatakował dzieci, nawet nauczycielkę, po drodze jeszcze osoby postronne i udał się w takie miejsce odosobnienia, gdzie teoretycznie no, myślał już pewnie, żeby ze sobą skończyć, tak?
1: No tak, bo okaleczył także siebie, co też, no nie wiem, pana zdaniem o czym to może świadczyć? O refleksji, o poczuciu winy, o desperacji?
0: No zdecydowanie nie szedłbym w poczucie winy, bardziej w desperację, bardziej w takie bardzo złe emocje, być może właśnie chęć opuszczenia tego świata, czyli być może po prostu ta osoba jest w tak głębokim kryzysie, czyli taka powiedzmy totalna depresja i po prostu nie widział już możliwości dalej funkcjonowania. Nie wiemy, co tego człowieka do tej pory spotykało w życiu, czy nadużywał jakichś środków psychotropowych, czy nadużywał alkoholu, tego nie wiemy. Natomiast nie można tego wykluczyć, bo to zachowanie mogłoby na to wskazywać, tak?
1: A może powinniśmy przyjąć do wiadomości, że takich sytuacji po prostu nie da się wyeliminować, uniknąć? Możemy się tylko lepiej przygotować na ich konsekwencje?
0: No tak, wszyscy eksperci od bezpieczeństwa powiedzą zgodnie, że tego rodzaju aktów, że tak powiem, przestępczych, aktów, zdarzeń nie możemy w żaden sposób wyeliminować w 100%. Możemy się jak najlepiej do nich przygotowywać, aby w chwili już, gdy zaistnieją, dobrze funkcjonować. Natomiast mówię, takich działań nie da się wyeliminować. No i dlatego wydaje mi się, że niezbędne wydaje się też regularne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie właśnie tych sytuacji kryzysowych, takich właśnie jak atak nożownika, bo tak byśmy mogli to nazwać, czy też pożar, czy na przykład atak lotniczy, tak jak kilka tygodni temu mówiliśmy o tym zdarzeniu w województwie lubelskim. No i bardzo bym chciał również, żeby nauczyciele byli takimi osobami godnymi zaufania dla dzieci, dlatego że wtedy dzieci mogłyby zgłaszać im te niepokojące zachowania osób trzecich, tak? Czyli dobrze byłoby, aby dzieci informowały o swoich obserwacjach, przemyśleniach właśnie pedagogów, wychowawców, w szczególności psychologów szkolnych i żeby właśnie był ten obieg informacji, tak, między dziećmi a nauczycielami. No, wiemy, jak wygląda nasza rzeczywistość w polskiej szkole. Kadra jest nieliczna, dzieci jest bardzo dużo, tak. Niektóre szkoły składają się z klas, które powiedzmy są bardzo liczne, tak? Co prawda nie możemy mówić o tym, że mamy wyższy demograficzny, bo jest odwrotnie. Natomiast w niektórych placówkach po prostu te klasy są duże, czyli no duże klasy, mam na myśli 22 osoby i więcej, tak? W tych obecnych realiach. Kiedyś pamiętamy, tak? W latach 90. no to klasa 30 osób w szkole podstawowej nikogo nie dziwiła. W chwili obecnej no to raczej to jest mniej niż 20 osób. No i właśnie jeszcze odnośnie tego reagowania na te zagrożenia, to chciałbym słuchaczom przypomnieć, że jest coś takiego jak zasada 4U, czyli procedura, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia. Ta sytuacja zagrożenia życia właśnie to może być ten atak nożownika, atak terrorystyczny, bądź na przykład jakiś atak bardziej z użyciem sprzętu na przykład wykorzystywanego przez przestępców. No i ta zasada 4U wskazuje na to, że przede wszystkim jeżeli mamy osobę, która jest w takiej sytuacji kryzysowej, to musi przede wszystkim uważać na siebie, czyli obserwować czujnie otoczenie. Jeżeli widzi bezpośrednie zagrożenie dla

0: swojego zdrowia i życia, to musi uciekać. Jeżeli ucieczka jest niemożliwa, to musi się ukryć, a jeżeli na przykład w przypadku, gdy na przykład ukrywanie się jest niemożliwe, powinien wtedy dopiero ten zagrożony człowiek podjąć próbę udaremnienia tego ataku na jego życie, czyli podjąć walkę. No i ta procedura 4U to ona jest, że tak powiem, również szeroko propagowana przez nasze służby mundurowe. Kiedyś troszkę te procedury wyglądały inaczej, mianowicie służby nawoływały do tego, aby bezpośrednio próbować walczyć z napastnikiem. W chwili obecnej te procedury wyglądają tak, że na początku są te metody, które nie wskazują na bezpośrednią konfrontację z przeciwnikiem, jeżeli tego nie wymaga sytuacja.
1: Trwa cały czas konferencja, której fragmenty już Państwu cytowaliśmy, ale bardzo ciekawą informację przekazał na niej komendant główny policji, generał inspektor Marek Boroń, i chciałabym, żeby Pan się za chwilę do tego odniósł.
2: Między innymi wczoraj rodzice sami przyprowadzili swoje dzieci na policję i powiedziały o tym, że zauważyły, że dzieci zakomunikowały to w sieci albo któreś inne dziecko o tym opowiedziało. Więc naprawdę skupmy się dzisiaj na wyjaśnieniu każdej z tych spraw, dlaczego jest to naśladownictwo wśród tej młodzieży, co ich do tego popycha, a nie mówmy dzisiaj tylko i wyłącznie o odpowiedzialności, bo ona będzie, tak? Na poziomie, trudno się odnosić do tego, bo sąd rodzinny w większości przypadków każdą z tych spraw będzie rozpatrywał, chyba że mamy do czynienia z osobami dorosłymi, tak jak w przypadku Ostrołęki, czy tej osoby, która dokonała zabójstwa w powiecie wyszkowskim. I tu już wchodzi w grę odpowiedzialność karna i prokurator.
1: To był komendant główny policji, inspektor Marek Boroń, o jednej z tych sytuacji, o powielaniu informacji w sieci, o tym, że któreś z dzieci mogło coś wiedzieć. I taka reakcja, w której rodzic przeprowadza młodego człowieka na policję: słuchaj, masz informacje, podziel się nimi. To jest jakiś punkt wyjścia.
0: No, sytuacja też, trzeba powiedzieć wprost, nietypowa, ponieważ podejrzewam, że większość polskich rodziców po prostu te sprawy próbowała, aby załatwić, że tak powiem, w domu, tak, czyli wytłumaczyć temu dziecku, no bo wiemy, że jeżeli już rodzic prowadzi osobę nieletnią na policję, będą wyciągane pewne konsekwencje. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że ci rodzice, którzy zdecydowali się na to, wydaje mi się, że czują pewną bezsilność wobec...
1: Albo odpowiedzialność, może nie bezsilność, może rodzi się odpowiedzialność, bo ten młody człowiek z Sierpca, ten dziecko 13-letnie, które miało w domu jakiś mini arsenał i kontaktowało się z kolegą ze Szwecji, tam rodzic zaalarmował służby, a te służby wróciły do nas z tą informacją i udało się uniknąć tragedii. To może nie jest bezsilność, tylko właśnie rodzaj współodpowiedzialności.
0: No tak, można też to tak interpretować, natomiast wydaje mi się, że wśród tych rodziców również pojawił się taki mechanizm wybielania, w cudzysłowie, własnego dziecka, że to moje dziecko nie jest takie złe, bo koledzy, bo złe środowisko, bo złe kontakty, i faktycznie być może to zachowanie z punktu widzenia działań takich prewencyjnych policji jak najbardziej przyniosło nowe informacje, tak? No bo faktycznie identyfikowane są nowe kontakty, prawdopodobnie rozpoznane będą również grupy, fora, tak, na których te dzieci, powiedzmy młodzież, się tutaj powiedzmy komunikowała, wymieniała informacjami. Trzeba również powiedzieć, że...
1: Muszę panu powiedzieć, panie doktorze, że ja nie traktuję tego jak wybielania. Wręcz przeciwnie, bo gdybym chciała że nic nie wiem albo moje dziecko nie jest winne, to nie poszłabym na policję. Ale gdybym poczuła, że może wiedzieć coś, co się może przydać w tej sytuacji służbom, to tak, zrobiłabym to.
0: Mhm. No tak, znaczy pomoc jakby jak najbardziej tutaj organom policyjnym w tym zakresie.
1: Może tak się właśnie powinni zachować także inni rodzice, którzy mają jakikolwiek skrawek informacji, że albo przekonanie, że dziecko może coś wiedzieć.
0: Że dziecko może wiedzieć coś więcej,
1: tak.
0: Przekazało rodzicom, bądź
1: jakiś... I ta wiedza

0: mogłaby się przydać na przykład policji, żeby rozwiązać sytuację, uniknąć czegoś. Może to tak działa?
1: Znaczy, byśmy musieli porozmawiać z tymi rodzicami tak naprawdę do końca i dowiedzieć się, co nimi kierowało. Na pewno również tutaj w głowach takich rodziców pojawiłoby się takie pytanie, czy te nasze dzieci nie były przypadkiem przez kogoś inspirowane, przez osoby trzecie na przykład, czy za tym nie stoi ktoś dorosły, tak, powiedzmy wprost, który świadomie i z perfidią wykorzystuje tą sytuację. No bo przypomnę tylko, nawiążę słuchaczom do tej sytuacji, która miała kilka lat temu miejsce, mianowicie taka zabawa w cudzysłowie w challenge, chyba to się nazywało biały wieloryb, gdzie osoby dorosłe cynicznie właśnie wykorzystywały niewiedzę i taką infantylność dzieci. No i wyznaczały im takie zadania makabryczne, typu okaleczanie siebie, kolegów. I z tego, co mi wiadomo, ci sprawcy tego procederu zostali zatrzymani i skazani, ale z tego, co pamiętam, to chyba ci twórcy tego całego procederu to nie byli Polacy, tylko raczej chyba Rosjanie, jak dobrze pamiętam, tak?
0: Bo aż sięgnęłam do sieci, jest informacja o wielorybie, ale niebieskim, tak, to o to chodziło, to był rodzaj tragicznej gry, która challenge'u, tak, który był zagrożeniem dla młodzieży, ale zastanawiam się też, czy specjaliści od cyberbezpieczeństwa, ci policyjni także to pewnie wiedzą, czego młodzież szuka w sieci i jak w niej reaguje, jak się w niej porusza, że jest właściwie to, co się tam dzieje, jest takim tlenem dla relacji społecznych, ale rodzice nie do końca, bo tak przyspieszamy w tej wirtualnej rzeczywistości.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Nie wiem, jak to określić, żeby nie zabrzmiało też boomersko, że po prostu ja to jestem gdzieś daleko, ale rodzice takich nastolatków też mogą już po prostu nie być na bieżąco.
1: No tak, i jeszcze dołóżmy do tego, że polscy rodzice są bardzo zapracowani. Też nie
0: sami
1: zawsze
0: siedzą w sieci.
1: Sami siedzą w sieci, ale również nie zawsze jest też energia, siła, żeby właśnie porozmawiać z tym swoim dzieckiem. Czasami mamy zjawisko, że rodzice poprzez zajęcia dodatkowe te dzieci też obciążają bardzo i psychicznie, i fizycznie. No oczywiście w dobrej wierze, natomiast to wiemy, że w niektórych przypadkach to nie do końca dobrze wychodzi. No i trzeba też powiedzieć, że młodzież bardziej niż dzieci, one mają przede wszystkim bardzo dużą łatwość w pozyskiwaniu wiedzy na temat nowych technologii. Teraz więcej młodzieży wie, czym jest darknet, czyli ten ciemny internet, który częściowo jest poza kontrolą organów państwowych. Tam mogą znaleźć dużo treści zakazanych, bym powiedział, dużo treści makabrycznych. Również na przykład w darknecie pojawiają się wątki handlu bronią, handlu narkotykami, nawet i handlu ludźmi. Więc
0: tam jest się trudno dostać?
1: To zależy. Wydaje mi się, że to nie jest nic wymagającego. Oczywiście trzeba ukryć swój VPN, czyli numery takie, które by identyfikowały nasz sprzęt, tak? No bo to chodzi o to, że też również z tego darknetu korzystają profilaktycznie służby mundurowe, które chciałyby również tutaj jakby odsiewać te złe treści stamtąd. Natomiast wydaje mi się, że dla młodzieży to żaden problem, tak? To nie jest dodatkowo płatne, po prostu trzeba mieć zwykły dostęp do internetu. I właściwie my straciliśmy kontrolę jako Polacy, tak? Nad tym, do jakich treści nasze dzieci mogą mieć dostęp, tak? Wydaje mi się, że ten akt prawny, o którym mówiliśmy, czyli ta ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ona byłaby bardzo dobra z tego względu, żeby nasze państwo zyskało możliwość szybkiego takiego natychmiastowego blokowania tych nielegalnych treści. Natomiast na dzień dzisiejszy, czyli 9 października, ona nie została wdrożona, tak? Więc mówimy dopiero o tym jako o przyszłości. Więc są niezbędne pewne zmiany w tym zakresie.
0: I tutaj też to jest kolejna rzecz, na którą już nie ma czasu. Bo ta sytuacja z ostatnich dni pokazała jakąś kumulację, czy to wstęp, pana zdaniem?
1: Wydaje mi się,

0: się, że ten zbieg tych wypadków, wydaje mi się, że jest to po prostu przypadkowe. Teraz trzeba powiedzieć, że tak, dzieci poszły do szkoły po wakacjach we wrześniu, czyli mamy pierwszy miesiąc szkoły i teraz już mamy te incydenty. Chciałbym, żeby te incydenty już tego typu się nie pojawiały, natomiast no, musimy się przygotowywać na najgorsze i jednak wdrożyć te programy profilaktyczne. Przede wszystkim tutaj największa istota w działaniach pedagogów i psychologów szkolnych. Wydaje mi się, że polska szkoła będzie zdecydowanie już innym miejscem po tych zdarzeniach niż była. W chwili obecnej wydaje się niezbędne położenie na tych, na akcenty bezpieczeństwa, tak? Czyli jednak widzimy, że pewne zmiany będą miały miejsce.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Dr Łukasz Napiórkowski z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 19 osób zatrzymanych po policyjnych kontrolach w szkołach. Szef MSWiA dementuje informacje o internetowym wyzwaniu. Nie będzie debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Głosowanie w niedzielę. Skandal w Niemczech. Po wizycie byłego kanclerza w Moskwie Gerhard Schröder uczestniczył w urodzinach Putina. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Blisko 15 tysięcy kontroli i 19 zatrzymanych osób to efekt działań policji, która pilnuje bezpieczeństwa po serii ataków w polskich szkołach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zaprzeczył, jakoby tragedie, do których doszło w Ostrołęce i Podwyżkowem, były efektem internetowego wyzwania. Zaapelował też do rodziców o weryfikowanie informacji.
2: Bardzo proszę o to, aby kierować się tylko i wyłącznie sprawdzonymi informacjami. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, coś chcecie zweryfikować, zwracajcie się na policję, zwracajcie się do organów oficjalnych państwa. Jeżeli macie jakiekolwiek informacje, które wskazują, że coś złego mogłoby się zadziać, to też natychmiast to zgłaszajcie.
1: Policja dba nie tylko o bezpieczeństwo w szkołach, ale też monitoruje ruch w internecie, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
3: Zdarzenia w sieci jest ich

0: o wiele więcej. 20 zdarzeń, gdzie najczęściej są to groźby, gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole i to wczoraj bardzo dużo tych informacji były.
1: Wczoraj w miejscowości Leszczydół-Nowiny na Mazowszu doszło do ataku nastoletniego nożownika. Zginęła w nim woźna. W szkole w Ostrołęce 19-letni uczeń ranił 9 osób. Szef MSWiA zapewnił, że na razie nie ma sygnałów o wspólnym mianowniku tych zdarzeń. Czarne chmury nad prezesem Narodowego Banku Polskiego. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła wniosek dotyczący postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Posłowie zajmowali się tą kwestią od maja 2024 roku.
2: We wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu znalazło się 8 zarzutów, to między innymi naruszenie zasady apolityczności, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
3: To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że to działanie polityczne. Paweł Szrot powiedział, że prezesowi Glapińskiemu zarzuca się to, za co powinien otrzymać pochwały.
4: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego.
2: W ciągu 2 lat pracy komisja przesłuchała ponad 60 świadków. Posłowie będą mieli teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Później sprawa trafi pod obrady Sejmu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Nie dojdzie do debaty przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała odmówił swojej kontrkandydatce Monice Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Zwycięzca pierwszej tury wyjaśnił, dlaczego wieczorem nie pojawi się na rynku głównym.
5: Co to za debata, jeśli kontrkandydatka jednostronnie ogłasza na kilkanaście godzin przed tym wydarzeniem, że zapraszam je w takie a takie miejsce bez uzgodnienia formuły?
1: Monika Piątkowska ponowiła zaproszenie do debaty.
6: Uważam, że jest to po prostu skandaliczny sposób prowadzenia kampanii, dlatego raz jeszcze apeluję i zapraszam. Godzina 17, rynek główny.
1: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie odbędzie się w niedzielę. Niemcy wstydzą się za swojego byłego kanclerza po jego wizycie w Moskwie. Gerhard Schröder nie tylko złożył urodzinowe gratulacje Władimirowi Putinowi, ale uśmiechnięty robił sobie z nim zdjęcia, które opublikował Kreml.
7: Określenie wstyd to za mało, uważa sekretarz generalna kanclerskiej CDU. Franciszka Hopperman napisała na portalu X: kawior, szampan i bomby, zestawiając uśmiechniętych Schrödera i Putina z równolegle zrzuconymi ładunkami, które zabiły kolejną ukraińską rodzinę. Kanclerz Niemiec jest do głębi oburzony, przekazał jeden z jego rzeczników, dodając, że w opinii Friedricha Merca to spotkanie jest niemoralne, ponieważ Władimir Putin osobiście jest odpowiedzialny za cierpienie i śmierć cywilów na Ukrainie. Europosłanka Maria Agnes Strack-Zimmermann uważa Schrödera za najbardziej bezczelnego emeryta w Niemczech. Polityczka FDP przypomniała, że były kanclerz jest zbyt chory na udział w komisjach śledczych, ale starcza mu sił na świetnie płatne stanowiska w Rosji i przyjęcie urodzinowe u wojennego zbrodniarza. Katrin Göring-Eckardt z Zielonych oceniła wizytę w Moskwie jako niedźwiedzią przysługę dla pokoju. Gerhard Schröder wciąż należy do SPD. Socjaldemokraci nie znaleźli dotąd argumentów, by wyrzucić byłego kanclerza. Ralf Stegner z tej partii widzi nawet pozytywy w spotkaniu z Putinem, uważając, że Schröder jest jedną z nielicznych osób, która ma otwarte drzwi do dyktatora i może pomóc w rozmowach o pokoju. Adam Kurczewski, Polskie Radio.
1: Dzięki jej staraniom gwałt oraz przemoc seksualna zostały uznane za narzędzia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości. Navi Pillay, pochodząca z Indii działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, została laureatką pokojowej Nagrody Nobla. To jasny sygnał dla światowych przywódców, mówi dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego.
8: To jest taka szersza opinia i postrzeganie, w jaki sposób świat, porządek międzynarodowy powinien być zorganizowany, czyli powrót i zwrócenie uwagi, że prawo międzynarodowe ma znaczenie, że instytucje międzynarodowe są istotne.
1: Laureatka odbierze nagrodę 10 grudnia w Oslo w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. I jeszcze pilna informacja z Chin. Iga Świątek przegrała z belgijską tenisistką Elise Mertens w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Warmii i Mazurach oraz na wybrzeżu. Na pozostałym obszarze kraju wiatr również może dawać się we znaki. Parasole przydadzą się głównie na zachodzie i na Podkarpaciu. Temperatura od 11 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 15 na południowym wschodzie.
9: Klima.

0: W kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko 90% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
1: Klimat. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
13: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: Czy przyszłoroczny budżet państwa wytrzyma niższe podatki, wyższe wynagrodzenia i super wysiłek związany z bezpieczeństwem kraju? Jak zareaguje na to wszystko inflacja? Nadszedł czas na ostateczne oceny projektu budżetu państwa na 2027 rok przez partnerów społecznych i my będziemy o tym rozmawiać w audycji Kapitał i Praca już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
15: Jest 15.11. Polskie Radio 24. Małgorzata Szochowska. Teraz zaproszenie dla Państwa na polskieradio24.pl, bo tam podsumowujemy konferencję, której fragmenty Państwu cytowaliśmy. 15 tysięcy skontrolowanych szkół tylko do południa. 24 tysiące policjantów w tych szkołach, którzy mają rozmawiać, informować i sprawdzać, co się dzieje. 19 osób zatrzymanych. To informacja od szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Nie będzie żadnego kompromisu, mówił Kierwiński, zapowiadając zdecydowane kroki, które mają zapewnić bezpieczeństwo w szkołach. Akcja potrwa do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności i wątpliwości związanych z wydarzeniami ostatnich dni. Szef MSW

Buja mówił także o doniesieniach o rzekomym internetowym wyzwaniu. Podkreślam, rzekomym. Określanym jako krwawy piątek, bo w sieci pojawiły się zrzuty ekranu, które miały pochodzić z zamkniętych grup dyskusyjnych. Według krążących informacji uczestnicy tych grup mieli się umawiać na

0: które mogą potęgować strach, prowadzić do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji. W związku ze zdarzeniami zatrzymano 19 osób. Są prowadzone czynności. W wielu przypadkach po przesłuchaniach okazuje się, że chodziło o nieodpowiedzialne zachowania i żarty. Jeszcze jedno. Komendant Główny Policji. O, przepraszam Państwa, bo umknęła mi ta informacja. Mówił o tym, że zdarzało się w ostatnich godzinach, że rodzice sami przeprowadzali dzieci na policję. Dzieci, które mogły coś wiedzieć na temat tych wydarzeń, które mogły mieć informacje albo przekazywać tego typu informacje. I to jest konsekwencja, myślę, także apeli o to, żeby nie być obojętnymi.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Joanna Ćwiek-Świdecka, dziennikarka Rzeczpospolitej, zajmująca się tematyką edukacji. Dzień dobry, pani redaktor.
2: Dzień dobry.
0: Brzmią mi w uszach słowa pani minister Barbary Nowackiej z wczoraj. To było jeszcze tuż przed atakiem podwyżkowym, atakiem tego młodego człowieka. Szkoła jest bezpieczna. Polska szkoła jest bezpieczna. Jest najbezpieczniejszym miejscem, do którego mogą państwo wysłać swoje dzieci. Czy dziś zacytowałybyśmy te słowa ponownie z pełnym przekonaniem?
2: Ja ich nawet bym nie zacytowała wczoraj, bo oczywiście, jeżeli mówimy o sprawach bezpieczeństwa fizycznego, to były incydentalne przypadki, no niestety były, ale to nie znaczy, że co do zasady szkoła, w szkole jest jakieś zagrożenie dla życia, dla istnienia, dla zdrowia, tego nie ma, zdrowia fizycznego. Natomiast od dawna jest ogromna skala przemocy psychicznej, ogromna skala hejtu. Więc patrząc trochę szerzej, nie powiemy, że szkoła jest bezpieczna. Tam mnóstwo ludzi, mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo dzieci czuje się naprawdę zagrożonymi. Przecież to jest też tak, że kiedyś, jeżeli ktoś był nielubiany, wytykany, to bo wracał do domu i to się kończyło. Teraz się nie kończy, bo wszystko jest w internecie, wszystko jest w telefonie. No teraz są zakazy telefonu, no ale to różnie bywa i różnie działa. Ja myślę, że szkoła nie była bezpieczna ani wczoraj, ani dzisiaj, ani rok temu, ale mam nadzieję, że po tej skali kontroli i po tym, co się dzieje, po tym, jak zaangażowała się policja i służby, trochę bezpieczniejsza będzie.
0: Mówiąc szkoła, chcę jej nadać pewnego znaczenia, rangi, ale też upodmiotowić. Czy w takim razie szkoła jest odpowiedzialna za ten stan? Czy tylko współodpowiedzialna? Czy może nie powinnyśmy i nie powinniśmy teraz wskazywać palcem, czy szukać winnych, tylko rozłożyć tę odpowiedzialność na instytucje, także na rodzinę?
2: Absolutnie jest. Odpowiedzialność się rozkłada. Od dawna się mówiło, od dawna mówiliśmy o tym, że jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, czy w szkole, czy w rodzinie, czy w środowisku, czy jeżeli chodzi o zanikające więzi, jest z tym problem. Dzieci były zostawiane same sobie. No oczywiście nie wszystkich, oczywiście generalizuję, ale były w telefonie, rodzice nie wiedzieli, co one tam robią, na co patrzą, z jakimi treściami mają do czynienia. Było trochę tak, jak ja to zawsze mi się przypomina w tym momencie taki moment z serialu Dojrzewania, który przecież zrobił takie ogromne wrażenie w ubiegłym roku na nas. Jak ojciec mówił, wydawało mi się, że wszystko jest ok, siedział w pokoju i był grzeczny. No i właśnie tutaj jakby w rodzinie...
0: Ja też pamiętam te słowa, prawda? Przecież był w pokoju obok, wydawało mi się, że wszystko jest w porządku.
2: Dokładnie. I tak się właśnie wydaje i rodzicom. Tak samo w szkole wszyscy są zaganiani, w szkole jest dużo dzieci, klasy są coraz większe, bo ogranicza się koszty. I jak jest uczeń, który jakoś takich szczególnie większych problemów nie sprawia, typu nie bije innych, nie pali papierosów, nie zażywa narkotyków na terenie szkoły i jakoś w miarę się uczy, jest cichy i siedzi w kącie, to nikt się nim nie przejmuje, ale tak naprawdę nikt nie zwraca uwagi, albo rzadko, bardzo rzadko i nie zawsze zwraca się uwagę, co temu dziecku siedzącemu w kącie, w kapturze, pod tym kapturem się dzieje. Więc myślę,
0: nie wiem, czy są przepisy. Nie wiem, czy pani ma taką refleksję jak ja. Nie wiem, czy są przepisy, które można stworzyć, żeby wyeliminować albo przynajmniej ograniczyć te zjawiska. Czy niepotrzebna jest, ja używam

0: w ostatnich dniach kolejny raz tego określenia. Taka nasza zbiorowa czujność, bo sytuacja tego 19-latka, który sygnalizował w sieci, że z okazji jego, czy w sieci znajomym, że z okazji jego 19 urodzin będzie wielkie boom. 13-latka z Sierpca, który też pochwalił się w sieci, co zamierza zrobić, tak? I tam ktoś zareagował, co prawda najpierw w Szwecji i ta informacja wróciła do nas. Ten 15-latek z wczoraj też informował, też mówił o tym, że ma takie plany. I jego siostra mówi, ale nikt nie traktował tego poważnie. Więc może najlepszym sposobem na to, czy barierą, którą możemy postawić, jest nasza wspólna taka czujność po prostu. Jej się nie da ubrać w przepisy.
1: Rozmawiałam wczoraj z prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, panem Sławomirem Broniarzem, i on mi powiedział takie zdanie, że jesteśmy mistrzami świata w tworzeniu procedur. Natomiast te procedury nie działają, one są często martwymi przepisami i tonami kwitów wyprodukowanymi do szkolnych segregatorów. A rzeczywiście brakuje tej uwagi, brakuje tego spojrzenia na dziecko, zaangażowania. To też są oczywiście różne czynniki, bo wiemy, że na przykład, prosta sprawa, nauczyciele często pracują ponad etat, często w kilku placówkach biegną z jednego miejsca w drugie miejsce. Oni nie mają czasu na to, żeby się pochylić, bo tych uczniów mają wielu w kilku szkołach. I to jest na przykład taki czynnik, na który też się zwraca uwagę.
0: No, czyli co? Jesteśmy bezradni na tu i teraz? Bo jeżeli mówimy o zjawisku pewnej anomii, czyli o spadku więzi, to jest konsekwencją tego, jak funkcjonowały przez lata pokolenia. To nie jest konsekwencja ostatnich lat. No to, żeby odwrócić ten trend, albo żeby go przynajmniej zatrzymać, to też potrzebne są lata ciężkiej pracy. To na co my się musimy przygotować teraz?
1: Ja myślę, że powinniśmy się przygotować na zmianę filozofii funkcjonowania szkoły. Bo jest trochę tak, że no, funkcje szkoły to edukacyjna, wychowawcza i społeczna, ale mam wrażenie, że najważniejsza jest ta funkcja edukacyjna. Wszystko w szkole koncentruje się na egzaminach, czy egzaminie ósmoklasisty, czy egzaminie maturalnym, i wszystko jest podporządkowane wynikom. Natomiast gdzieś tym wszystkim zatraca się wychowanie, zatraca się funkcje społeczne, zatracają się funkcje społeczne. Nawet zwykły przykład wystawiania ocen. Oceny, wiadomo, zawsze się są wystawiane, nie wiem, tydzień przed zakończeniem roku. Po wystawianiu ocen nikt już do szkoły nie chodzi. Nie ma czegoś takiego, że jest to taki moment, kiedy jest trochę większy luz i można próbować jednoczyć, tworzyć jakieś relacje między tymi dziećmi. Nauka się kończy. Tak samo jak, nie wiem, jest egzamin ósmoklasisty, potem dzieci przestają chodzić do szkoły. Nie ma takiego zaangażowania ani ze strony dzieci, ani ze strony rodziców, bo rodzice też uważają, po co już chodzić, skoro wystawiane są oceny. Ani
0: no nie, nie wszyscy rodzice się z tym zgadzają. Znam takich, którzy mówią, że świat stoi na głowie, bo to, że oceny wystawione wcale nie znaczy, że nie ma co robić w szkole. Znam takich.
1: Ja wiem, też jestem takim rodzicem, bo niektórzy miewają pretensje do mnie.
0: Tak, jak na przykład sugeruję znanej mi młodzieży, idźcie do szkoły, to słyszę, ale będę jedyny.
1: I tak jest niestety. Często albo są dwie osoby.
0: Czyli rozumiem mnie pani. No, cieszę się.
1: Ale jakoś to tak nie działa. Nie ma takiego poczucia, że coś w tej szkole będzie takiego atrakcyjnego, że coś będziemy robić wspólnie. Dlatego jakby, wydaje mi się, że gdyby przez cały rok się szkoła skupiała, czy powiedzmy szkoła szeroko pojęta, na tworzeniu relacji, na tworzeniu jakiejś wspólnoty, społeczności, to może to inaczej by wyglądało i może też łatwiej by było zauważyć przy takich relacjach, że coś nie działa.
0: Gdyby szkoła miała na to miejsce i przestrzeń, bo to nie jest też indywidualna ochota lub jej brak nauczyciela, prawda? Ale mamy kompas jutra. Zmiany w programie nastawione na budowanie relacji, na zadaniowość, nie wiem jakiego określenia byśmy jeszcze tutaj użyły, na pracę w grupie, tak? Na sprawczość. I jakbyśmy dołożyły do tego telefony odłożone do skrzyneczki, to może to jest jakiś punkt wyjścia?
1: Ja myślę, że to jest dobry punkt wyjścia. Jeżeli chodzi o założenia tej reformy Kompas Jutra, to one są słuszne. Natomiast to, co podnoszą nauczyciele, że jest za szybko wprowadzane

0: No, oni nie są przygotowani, nie ma warunków, nie ma woli i nie ma jakiejś takiej energii w szkole, żeby to wdrażać i się może ucieszyć z tego, że
1: prawda?
0: Ta szkoła
1: Odetchnąć.
0: będzie wyglądała inaczej.
1: Bo pani redaktor, pani wie więcej na ten temat, ale jak słyszę o Kompasach Jutra, o innych programach, które mają rewolucjonizować szkołę i nauczycielom daje się na to rok, maksymalnie dwa.
0: Nie daje dodatkowych pieniędzy i zachęt finansowych.
1: A właśnie, dodatkowych pieniędzy, za którymi szłyby kompetencje i daje się tylko wymagania, wymagania, wymagania, za którymi stoi hasło radźcie sobie sami. Tak to wygląda?
0: Trochę tak to wygląda. Podwyżki są przewidziane na przyszły rok, są chyba rzędu 3%.
1: Ale ja wcale nie myślę o podwyżkach, ja myślę o środkach ministerialnych na to, żeby nauczyciele mogli się edukować, dokształcać, żeby im się więcej chciało. Przecież znaczy, nie powinni pieniądze, tego robić z własnych pieniędzy.
0: Nie, pieniądze na kształcenie są i szkoły
1: są,
0: mają
1: tak?
0: I są w stanie finansować studia podyplomowe. Jakaś pula pieniędzy na to jest. Są niektóre kierunki finansowane przez ministerstwo, za które się nie płaci. Oczywiście, jeżeli chce się znaleźć jakiś ekstra kurs, to bardzo często trzeba jednak zapłacić, bo jest to, ta pula nie jest nieograniczona tych pieniędzy na kształcenie. Więc jeżeli nauczyciel jest ambitniejszy, chce wiedzieć więcej, chce uczyć nowocześniej, to zawsze inwestuje swoje pieniądze, ale tu te pieniądze są największe inwestycje, bo to jest prawda, że nauczyciele dokładają się do oświaty, do edukacji, dokładają się do papieru, do ksero, do tworzenia różnych kart pracy, do kupowania różnych pomocy naukowych, które wykorzystują na lekcji. Więc z drugiej strony oni mają cały czas poczucie, że finansują tę oświatę i jeszcze im dają kompas jutro do zrobienia.
1: No to jeszcze zasadnicze pytanie, to kiedy jeszcze mają to robić? Bo przecież nie mają na to dodatkowego urlopu, tylko muszą funkcjonować w codziennym rygorze i jeszcze znaleźć czas na to, żeby właściwie zmienić kompletnie filozofię podejścia do tego, co robili do tej pory.
0: Pensum nauczyciela to jest 18 godzin, co do zasady, przy jednym etacie. Natomiast tak jak już mówiłam wcześniej, mało kto pracuje na tak zwanym gołym etacie. Wszyscy mają godziny, dodatkowe szkoły, dodatkowe zajęcia. I szczerze mówiąc, nie znam nauczyciela, a mam ich mnóstwo w swoim najbliższym otoczeniu, który by pracował po prostu na zwykłym etacie. Oni mają po 30 parę godzin. Znam polonistów, którzy mają po 38 godzin. I oni naprawdę pracują od 6 rano do 18. I kiedyś muszą znaleźć czas na... Bo u nas jest zawsze powiedziane, że nauczyciele przygotują, dyrektor zapewni. Ale no właśnie ani nie ma czasu, ani przestrzeni, ani siły tak naprawdę, bo lata w edukacji ostatnie są bardzo ciężkie. Dzieci są trudne, dużo w klasach jest dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i też mają takie poczucie, że nie są szanowani, nie mają autorytetu, mają problemy z rodzicami. Nie mają siły, nie mają woli i chyba też tego czasu także nie mają.
1: Pani redaktor, co ostatnie wydarzenia mogą zmienić?
0: Ja sobie dzisiaj tak myślałam, że te wydarzenia zmienią to, że ktoś się wreszcie zaczyna interesować tym, co dzieci robią w internecie. Bo myślę, że dla wielu i dla młodych ludzi, jak nagle wpada im policja do domu i ich zatrzymuje, a ktoś ma, nie wiem, 11-12 lat i nagle się okazuje, że to widać, co oni robią, to jest taki kubeł zimnej wody i myślę, że na przykład, jeżeli następnym razem decydują się na pisanie różnych gróźb, czy nawet hejtowanie, to będą mieć gdzieś z tyłu głowy, że to nie pada w próżnię i mogą mieć z tego tytułu kłopoty. Myślę, że to jest jedna rzecz, że to jest takie działanie prewencyjne, a druga rzecz, że nagle zaczęła i policja, i jednak rodzice patrzeć na to, co dzieci robią w internecie i myślę, że jest to przerażające, ale zaczęto to sprawdzać i mam nadzieję, mam gorącą nadzieję, że po tych strasznych wydarzeniach w ostatnich dniach, które doświadczaliśmy, to zostanie i gdzieś może to doprowadzi do zmniejszenia skali hejtu. Mam nadzieję, że tak będzie, nie mówiąc o wydarzeniach krwawych i takich, które obserwowaliśmy w ostatnich
1: dniach. No tak, bo bardzo boleśnie młodzież się przekonała, że nie jest do końca anonimowa i wielki brat może widzieć, jeśli chce, prawda? Wie pani, ja myślę też o rodzicach. Jeśli tylko część z nas spojrzy w te telefony albo zapyta, tak? albo porozmawia, to już

0: będzie sukces.
1: To na pewno. Ostatnio ktoś mi opowiadał...
0: Tylko już na koniec, proszę.
1: Ktoś mi opowiadał taką historię, że w szkole był zarzut do dziecka, że opowiada treści pornograficzne swoim kolegom, jakiś 10-11-latek. I przyszła matka i powiedziała, ale on ze mną nie ogląda. Ale może jak ktoś spojrzy w ten telefon, to zobaczy, że może z rodzicami, co nie jest dziwne, nikogo chyba nie szokuje, że z rodzicami nie ogląda filmów pornograficznych, ale może zobaczy w historii, że jednak kontakt z takimi treściami ma.
0: Wielka lekcja dla nas wszystkich. Bolesna bardzo, ale wielka. Joanna Ćwiek-Świdecka, Rzeczpospolita. Dziękuję pani.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 15.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Policjanci skontrolowali 15 tysięcy szkół i będą je dalej kontrolować, tak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. To reakcja na wtargnięcia do szkoły nożowników i uczniowskie żarty.
11: Policja jest obecna we wszystkich szkołach. Skontrolowano do godziny 12 15 tysięcy placówek. Te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, wszelkich złych rzeczy, które zadziały się w ostatnich dniach.
10: A policja apeluje, by każdy przypadek podejrzanego zachowania u uczniów jak najszybciej zgłaszać. To apel do nauczycieli, rodziców i uczniów. Ma to pomóc w udaremnieniu kolejnych ewentualnych ataków. A co zrobić w razie pojawienia się uzbrojonego napastnika? O to zapytaliśmy eksperta. I jak mówi nam Przemysław Nadolski, należy uciekać. Specjalista do spraw bezpieczeństwa przestrzega przed próbami samodzielnego obezwładnienia agresora, zwłaszcza jeśli jest on uzbrojony w broń palną czy nawet w nóż.
12: Przede wszystkim, jeżeli możemy, to uciekamy. Jak najdalej uciekamy od miejsca, gdzie doszło do napaści. Jeżeli nie ma takiej możliwości, postaramy się zamknąć, zabarykadować w jakimś pomieszczeniu.
10: Jak podkreśla ekspert, sytuacje jak te z ostatnich dni mogą się niestety zdarzać coraz częściej. Dzieje się tak w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. Ta tendencja może dotrzeć także i do Polski. Nielegalna fabryka papierosów na Dolnym Śląsku zlikwidowana. Zabezpieczono niemal milion sztuk wyrobów tytoniowych, ponad 16 ton krajanki, a także kompletną linię technologiczną do produkcji i pakowania papierosów. Na gorącym uczynku zatrzymanych zostało 3 Polaków i 6 Paragwajczyków. Mężczyźni usłyszeli zarzuty. Mówi nam Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej.
13: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją nielegalnych wyrobów tytoniowych na ogromną skalę. Wobec mężczyzn zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.
10: Gdyby papierosy trafiły do sprzedaży, Skarb Państwa mógł

0: by stracić 18 milionów złotych. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna sezon artystyczny. W sali koncertowej orkiestry o 19.30 zabrzmi symfonia Gustawa Mahlera, mówi dyrektor Adam Balas.
1: Tradycją jest, że rozpoczęcie sezonu, często również zakończenie sezonu, to wielkie dzieła. W tym przypadku mamy do czynienia rzeczywiście jednym z najdłuższych dzieł Gustawa Mahlera. Poprowadzi ten koncert Marin Alsop, dyrektor artystyczna, z udziałem chóru, z udziałem solistki Rina Trzakam. Jako mezzosopran, ale w tym przypadku wykona partię altu.
0: W tym sezonie artystycznym jednym z głównych bohaterów orkiestry będzie Ludwig van Beethoven. W 2027 roku przypada 200. rocznica śmierci kompozytora.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 15.33 i Polskie Radio 24. Cały czas z Państwem Małgorzata Żochowska. Mam ochotę powtarzać to Państwu w nieskończoność. Informacja od ministra Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA. Mówił o tym także minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski. Nie ma żadnego dowodu na to, że to, co się działo w ostatnich dniach w szkołach, jest wynikiem jakiegoś wyzwania, challenge'u czy wspólnej umowy między młodymi ludźmi. Chociaż piszemy na polskieradio24.pl o tym, jak bardzo ten nastrój młodym ludziom się udziela. Policja z Lubelszczyzny informuje o 4 zatrzymaniach nastolatków, których zachowania wzbudziły podejrzenia w związku z falą agresji w szkołach. Interwencje miały też miejsce w Krakowie. Policja z województwa lubelskiego cytuje nawet niektóre niepokojące wpisy w internecie, które mogą prowadzić albo wskazywać na stan zagrożenia. Polecamy Państwu ten artykuł, bo tam jest też informacja o tym, jak dokąd zmierzają lekkomyślne, niewinne z pozoru żarty. Jak mogą się skończyć? I nawet jeśli chcemy zrobić komuś żart, to co powinniśmy mieć, że tak powiem, z tyłu głowy?
2: Komentarz.
3: A z nami profesor Katarzyna Bąkowicz, ekspertka do spraw bezpieczeństwa informacji, medioznawczyni, Uniwersytet SWPS i współtwórczyni Central European Digital Media Observatory. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Zakładam, że to zło, o którym mówimy w ostatnich dniach, może się zaczynać od niewinnego żartu. Że ktoś, kto, nie wiem, namawia swoich rówieśników do jakiejś, przepraszam za słowo, głupoty, do czegoś z pozoru niewinnego. Nie ma złych intencji, ale też nie ma świadomości, jaką lawinę może uruchomić. Mylę się?
4: Nie, natomiast ta sprawa wymaga bardzo takiego dużego doprecyzowania i pokazania troszkę szerszego kontekstu, ponieważ to, co się dzieje w ostatnich dniach i to, co w bardzo uzasadniony sposób budzi nasz niepokój, to nie jest coś, co zaczęło się wczoraj, to nie jest coś, co zaczęło się tydzień temu, ani miesiąc temu, to nie jest coś, co zaczęło się od niewinnego żartu jednej czy drugiej osoby, bo to jest coś, co zaczęło się kilkanaście lat temu, o czym specjaliści już alarmowali i wielokrotnie powtarzali. I było to do tej pory bardzo lekceważone, więc jest pytanie, czy tak nie będzie obecnie. Kiedy mówiono o tym, że należy zaprzestać agresji w szkołach, że normalizacja przemocy skończy się prędzej czy później tragedią i skończyła się tragedią. Pamiętamy wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim przecież nie tak dawna. Więc powiem w ten sposób. To nie jest zaskakujące, że tak się dzieje. To znaczy będzie tylko gorzej, jeżeli nie będzie rozwiązań systemowych, które tę sytuację załagodzą. Systemowych, a nie doraźnych, populistycznych i rozwiązań, które będą miały robić wrażenie, a de facto nie będą naprawiać sytuacji. Bo to, z czym mamy do czynienia i w ogóle to, że ktoś właśnie, tak jak pani redaktor zapytała, myśli, że robi żart, a potem namawia kogoś do złych czynów i tak dalej, to nie bierze się znikąd. To bierze się z tego, że my społecznie zaczęliśmy w ogóle wypaczać inne rzeczy. Proszę zauważyć, jak rozmawiają ze sobą politycy. Proszę zauważyć, jakim językiem posługują się celebryci. No więc dlaczego młody człowiek ma widzieć granicę pomiędzy żartem a przemocą, skoro nikt mu tej granicy nie rysuje?
3: Co więcej, są tacy,

0: którzy pokazują, że tych granic nie ma. Są politycy, którzy używają przemocy i są miesiącami, jeśli nie latami, bezkarni. Są tacy, którzy ze świecznika, którzy manipulują, kłamią, kradną. Nie boję się użyć tego słowa. Wprowadzają w błąd, wyłudzają i są bezkarni. No to dlaczego ja nie mogę?
1: Dokładnie tak. To znaczy u nas następuje manifestacja normalizacji przemocy. I my do tej pory byliśmy jakąś taką zieloną wyspą i uważaliśmy, że tego typu incydenty, bardzo złe, dzieją się zawsze gdzieś indziej. Głównie tutaj dominowały w przekazach medialnych Stany Zjednoczone. Tam jakby tego typu sytuacje zdarzały się dosyć często. Ale pamiętamy, była sytuacja w Czechach, w Pradze na Uniwersytecie Karola, była sytuacja na Uniwersytecie Warszawskim. My myśleliśmy, że nas to jakoś nie będzie dotyczyć. A okazuje się, że to jest naszą codziennością. I tak, ten problem jest głębszy. Ten problem jakby nie bierze się tylko i wyłącznie z internetu. On oczywiście, że w tym internecie ma swoje takie największe zarzewie i to, na to należy zwrócić uwagę w internecie, na platformach społecznościowych. Natomiast oprócz internetu jest jeszcze rodzina, jest jeszcze szkoła, są politycy, są osoby publiczne, jest kościół, jest całe otoczenie społeczne, w którym funkcjonuje młody człowiek. I na żadnym etapie ten młody człowiek od nikogo z tych ludzi ze społeczeństwa, on nie słyszy, gdzie jest różnica między dobrem a złem. I to jest potwornie niepokojącą rzeczą.
0: Pani profesor, to ja powiem coś mocnego w moim przekonaniu. To jeżeli młody człowiek nie zbuduje sobie bazy sam, albo nie dostanie takiej szansy od życia, żeby jakieś otoczenie, w którym przebywa, pozwoliło mu bazę zbudować, to w świecie, w którym funkcjonujemy, jest bez szans.
1: Ta baza w postaci tak bardzo szumnie i być może nawet nad wyraz nazywana kręgosłupem moralnym, ona powstaje z różnych czynników. I teraz podstawą tego wszystkiego jest też taki element jak zarządzanie emocjami. To znaczy ja umiem na przykład pracować z moją złością, pracować z moją nienawiścią i tak dalej, bo wiem, które rzeczy są dobre, a które rzeczy są niedobre. I teraz jeśli młody człowiek nie nauczy się tego od kogoś, kto rzeczywiście będzie mu wskazywał właściwą drogę, to nauczy się tego z internetu. Nauczy się tego w sposób bardzo prosty, to znaczy masz w sobie złość, to ją rozładuj. Nie masz przedmiotu, to znajdź osobę. Tak? Bo internet to jest takie miejsce, gdzie bardzo łatwo jest znaleźć nam proste rozwiązania trudnych sytuacji i proste odpowiedzi na trudne pytania. W związku z powyższym, no my pozwalamy, oddając, wpuszczając dzieci do platform społecznościowych, nie ucząc ich krytycznego spojrzenia na to, co tam się dzieje, pozwalamy, aby to one kształtowały ich moralność. I to, co się dzieje, jest właśnie efektem tego. Przecież my mamy badania, które pokazują, jaki jest wysoki stopień radykalizacji, przepraszam, społeczeństw. My wiemy o tym, w jaki sposób społeczeństwa się polaryzują właśnie przez platformy społecznościowe, jaka następuje tam manipulacja, jaki poziom mamy teorii spiskowych, dezinformacji i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie jest druga strona tego medalu, nie są wyciągane z tego żadne konsekwencje. Bo my mamy prawo, oczywiście ono jest niedoskonałe, ale my mamy prawo, które już pozwala wyciągać konsekwencje za propagowanie mowy nienawiści, za nawoływanie do nienawiści, za sytuacje przemocowe w internecie, za groźby, tego typu rzeczy. To prawo reguluje, ale niestety te przepisy nie są egzekwowane. Do tego dochodzi oczywiście ogromny błąd, jakim było niepodpisanie aktu o usługach cyfrowych, czyli tak zwanego DSA przez prezydenta.
0: Będzie druga próba? Zobaczymy. Może coś innego zatrzyma pana prezydenta, bo podobnie jak w przypadku ustawy o CPN-ie, tej no, w skrócie nazwanej, tak? O nadmiarowych zyskach, no, musiałby się przyznać do, podpisując te rozwiązania, do tego, że być może poprzednio popełnił błąd. Ale też myślę o takiej medialnej odpowiedzialności. Muszę się przyznać do pewnego dylematu. Mówić, nie mówić, to jest tak trochę być albo nie być w tej chwili. Mówić odpowiedzialnie. Co to znaczy mówić odpowiedzialnie?
1: Mieć świadomość, że moje słowa mają wpływ. Jeżeli mówię komuś, że jedzenie rzodkiego

0: kiewki jest zdrowe, to biorę na siebie odpowiedzialność za kogoś, kto słuchając mnie będzie jadł rzodkiewkę. Muszę mieć pewność, że on nie zrobi sobie krzywdy jedząc tę rzodkiewkę. Jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, że ktoś może zrobić coś niewłaściwego, zrobić krzywdę sobie lub innym na skutek moich słów, to mam obowiązek zamilknąć. Po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu, bo tak, jesteśmy odpowiedzialni za to, co mówimy. I ja to zawsze powtarzam, jeżeli ktoś ma na jakiejś platformie społecznościowej nawet tylko 500 znajomych, to jego słowa są w stanie, to co on napisze, jest to w stanie dotrzeć do kilku tysięcy ludzi w kilkanaście minut. To jest odpowiedzialność, to znaczy my jesteśmy zobowiązani do ponoszenia odpowiedzialności za to, co mówimy. I naprawdę ja myślę, że jesteśmy w czasach, kiedy powiedzenie, że milczenie jest złotem, to jest właściwy moment, żeby do tego trochę wrócić, ale to jest też moment, żeby powiedzieć, że czas jest uregulować granice pomiędzy wolnością słowa a chaosem i przestępstwem, ponieważ pisanie tekstów nawołujących do nienawiści nie ma nic wspólnego z wolnością słowa i jest zaprzeczeniem idei demokracji, więc absolutnie powinna być temu postawiona granica, bo jest to szkodliwe społecznie i wystarczy tylko zastosować jedną zasadę. Te rzeczy, które działają w świecie rzeczywistym, powinny również działać w tej przestrzeni informacyjnej. Regulacja nie jest cenzurą, bo cenzura to jest ostatnio ulubione słowo na ustach tych, którym się w pewien sposób w cudzysłowie podoba to, co robi i którzy przy okazji jeszcze na przykład, nie wiem, rozpoczynają rozmowę o dostępie do broni w Polsce, co byłoby już absolutnie kuriozalnym rozwiązaniem. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę z siły rażenia języka.
1: Myślę czasem, dziękuję pani za te słowa, choć myślę, że czasem za idiotycznym paskiem w tej czy innej telewizji, wrogim, nienawistnym, pełnym agresji, stoi jeden człowiek, dwoje ludzi, bo taka jest procedura. I tej odpowiedzialności nie zbudujemy przepisami.
0: My się jej powinniśmy uczyć, my ją powinniśmy wysysać z mlekiem matki, bo też ten rodzaj odpowiedzialności to jest tak, to jest tożsame z tym samym zestawem narzędzi, w którym jest na przykład krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie nie oznacza, że ja mam kontestować rzeczywistość i wprowadzać anarchię. Krytyczne myślenie powoduje, że ja sprawdzam wszystko przed tym, zanim w coś uwierzę. Że ja mam świadomość, które poglądy są moimi poglądami, a które zostały mi zaszczepione, co wcale przecież nie musi być złe, bo jeśli babcia zaszczepiła mi ideę, że nie marnuje się żywności, to jest dobre i tego akurat nie muszę się otłuczać. Ale jeśli ktoś kiedyś pokazał mi, że nie wiem, robienie krzywdy zwierzętom może być fajne, to jest akurat rzecz, której należy się oduczyć, ale tego możemy się nauczyć tylko w procesie takiego uważnego, logicznego myślenia. Funkcjonowanie w kulturze nadmiarowej, czyli nadmiaru bodźców wszelakich, które są dookoła. Funkcjonowanie w kulturze chaosu informacyjnego, czyli tam, gdzie nie wiem, co jest prawdą, a co tą prawdą nie jest. I wreszcie funkcjonowanie w kulturze, albo nawet można powiedzieć w kulcie przeciążenia, czyli przepracowywania się, intensyfikacji wszelkiego rodzaju wysiłku, powoduje, że nie ma przestrzeni na swobodną, logiczną i racjonalną refleksję. Bez tego nie da się zbudować społeczeństwa myślącego. Ja nie chcę wchodzić jakby w takie dywagacje, ale naprawdę to jest taka rzecz, w której warto zacząć od siebie i wszystkich, którzy są dookoła mnie.
1: Od siebie.
0: Tak.
1: Z naciskiem na od siebie. Profesor Katarzyna Bąkowicz, bardzo pani dziękuję za te słowa.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Arkadiusz Derkacz, ekonomista i badacz rynku najmu mieszkań, Instytut Rynku Najmu z nami. Dzień dobry panie Arkadiuszu.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: A rozmawiamy, bo Sejm przegłosował ustawę regulującą najem krótkoterminowy i zmienia się nasza rzeczywistość. No wiemy, znamy te procedury, potrzebna jest jeszcze zgoda pana prezydenta, nie wiadomo co z nią, ale już możemy mówić o nowych zasadach. Co te przepisy zmieniają przede wszystkim, jeśli chodzi o filozofię

0: najmu?
1: No, ja bym chciał zacząć odpowiedź od sformułowania, które przed chwilą padło w poprzedniej rozmowie z ust pani profesor, która powiedziała, że regulacja nie jest cenzurą. I to bardzo fajne sformułowanie, które wypowiedziane było w kontekście zupełnie innym, ale ono bardzo fajnie pasuje też do tej rzeczywistości, o której ja mam przyjemność z państwem rozmawiać, a mianowicie ten najem krótkoterminowy. Ja bym sobie życzył, i pewnie nie tylko ja, żeby ta regulacja, która została uchwalona przez Sejm w tej chwili, a może i zostanie podpisana przez prezydenta, żeby ona właśnie była tą regulacją, która ma charakter taki porządkujący. Że to nie jest regulacja, która została wprowadzona na tym, powiedzmy, całym, na tej podwalinie narastających różnego rodzaju uciążliwości, kłopotów, problemów w poszczególnych miastach, które były zgłaszane przez te poszczególne środowiska społeczne, tylko żeby rzeczywiście ta regulacja miała taki wymiar porządkujący, tak, stanowiący, czy która będzie podwaliną do tego, że stanie się ta praktyka biznesu czymś zupełnie normalnym, zdrowym dla każdego z nas.
0: Każdy obiekt wykorzystywany do najmu będzie podlegał rejestracji. Obiekty mają otrzymywać indywidualne numery identyfikacyjne, ewidencje i kontrole obiektów mają prowadzić właściwe samorządy. Informacje rejestrowe mają umożliwiać identyfikowanie legalnie działających obiektów, a platformy rezerwacyjne będą objęte obowiązkami dotyczącymi przekazywania danych o wynajmie. W praktyce właściciel mieszkania, lokalu będzie musiał zadbać o odpowiednie wpis i możliwość identyfikacji lokalu w systemie. To jest ten porządek, o który panu chodzi, o którym pan myśli i mówi.
1: W pewnym sensie tak, tylko zwróciłbym uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Ja się w pełni zgadzam z tymi kwestiami, o których pani teraz powiedziała, zacytowała większość ustaleń ustawowych. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to, o czym my teraz rozmawiamy, ten najem krótkoterminowy, w moim przekonaniu, zresztą nie tylko moje przekonanie, ale tak po prostu jest. To jest zupełnie inna usługa niż ten najem, który my mamy w rozumieniu długookresowego najmu mieszkań na rok, dwa, trzy, w którym funkcjonują normalne rodziny, gospodarstwa domowe, studenci, którzy wynajmują czy najmują te mieszkania.
0: No
1: na
0: też tak to rozumiem.
1: No więc właśnie, natomiast najem krótkoterminowy, ten, który został wprowadzony w Polsce, no już przecież, szanowni państwo, on funkcjonuje w Polsce od ponad 10 lat. I to jest forma, która jest bliższa usługom turystycznym, usługom hotelarskim, a nie tak temu najmowi. I tego mi brakuje. Ja się bardzo cieszę, że pani redaktor to akcentuje, bo to jest mega ważne w tej dyskusji. Bo to jest trochę tak, jak dzisiejsza rozmowa o najmie krótkoterminowym, tak jak swojego czasu pamięta pani redaktor i szanowni państwo, rozmowę o Uberze i naszych usługach taksówkarskich. Bardzo podobne mechanizmy. My tutaj mówimy o usłudze zakwaterowania, nie o najmie długoterminowym w rozumieniu takim, że rodzina z dziećmi wynajmuje mieszkanie przez okres, tam powiedzmy, roku, dwóch, trzech.
0: Ale czy pan zwraca na to uwagę, bo to nie dla wszystkich jest jasne? Dla mnie jest w miarę, choć właściwie kusi mnie, żeby pana zapytać, co to znaczy krótkoterminowy. Od kiedy zaczyna się długoterminowy albo jakaś stricte usługa hotelowa?
1: Ja też nie chciałbym wchodzić w te takie ostre określenia, tak jak to jest w ustawie. Mamy teraz 30 dni, poniżej 30 dni, to jest krótki. Jasne. W moim przekonaniu dużo istotniejsze jest, jaki jest cel tego najmu. Jeżeli to jest cel najmu taki, że my jedziemy na jakiś, powiedzmy, wypad turystyczny i korzystamy z tego rodzaju usługi, no to jest dla mnie najem krótkoterminowy.
0: A jeżeli dla ustawy? A według ustawy
1: właśnie,
0: także?
1: Właśnie to jest moje pytanie. To jest jedno z kilku pytań, które mam do tej ustawy. Drugie
0: to
1: pytanie jest
0: to
1: takie...
0: To ona tego nie precyzuje? Szczerze mówiąc, nie dotarłam do tego w tych rozwiązaniach. Ona tego nie precyzuje?
1: Jedyny wyraźny klucz w ustawie, weryfikowałem to jeszcze dzisiaj przed naszą rozmową, to jest kwestia 30 dni. Prawda? Jeżeli jest najem do 30 dni, mówimy o krótkim najmie. Kropka. Prawda? Natomiast co do, no, oczywiście w praktyce ja sobie nie wyobrażam, że teraz rodzina, mąż z dzieckiem i żoną będą wynajmować, czy najmowali na no, okres, powiedzmy, 30 dni na swoje, że tak powiem, potrzeby bytowe. To jest raczej nierealne, prawda? Więc to
0: drogo
1: praktyce,
0: by było.
1: No, właśnie, prawda?
0: Przede wszystkim.
1: Nie zmienia to faktu, że to, co pani tutaj podkreśla, to jest mega istotne, tak? Bo to zupełnie zmienia nam narrację i dyskusję o tych obostrzeniach i tak dalej, bo te obostrzenia, te regulacje, te wszystkie wpisy i tak dalej, dla mnie to jest mega istotne. Tylko ja mam kolejne pytanie do tej ustawy. A co w sytuacji, jeżeli ja będę miał na przykład kamienicę w centrum Krakowa albo w centrum Gdańska i całą kamienicę będę wynajmował w krótkim terminie? I tu jest znowu cisza ustawy. Mówimy

0: w tym momencie o najmie krótkoterminowym, tylko z perspektywy poszczególnych mieszkań. A co jeżeli te osoby, które wchodzą
1: jeżeli
0: w ten
1: cały najem... obiekt jest w pewnym sensie hotelowy. No, muszę panu powiedzieć, że stawia mnie pan w bardzo trudnej sytuacji, bo ja znowu tego nie znalazłam w tej ustawie.
0: Ja też tego nie znalazłem, pani redaktor, szanowna. Dla mnie to jest kwestia do dyskusji, bo ja znowu
1: Są takie miejsca z pana doświadczenia, że całe, nie wiem... Całe obiekty, całe kamienice są właśnie w taki sposób wynajmowane?
0: Zupełnie szczerze powiem, że całkiem niedawno miałem przyjemność nocowania w Sopocie na konferencji nieruchomościowej i z takich usług korzystałem, gdzie cała kamienica była właśnie takim najmem krótkoterminowym. W związku z powyższym to na pewno nie jest rzadkość i moje pytanie jest dalej otwarte i przypuszczam, że znaczy chciałbym, żeby to gdzieś się pojawiło w tych regulacjach, bo też zależałoby mi, żeby móc korzystać z takich usług, ale żeby dotyczyły mnie te wszystkie ograniczenia, bezpieczeństwa, straż pożarna i tak dalej, i tak dalej.
1: A no właśnie, bo to nie chodzi tylko o zapis na papierze, bo zupełnie innymi regulacjami rządzą się hotele, w których funkcjonujemy i pan mówi też, prawda? Mówi pan choćby o zasadach bezpieczeństwa w przestrzeniach wspólnych.
0: Pensjonaty.
1: Tak, a czym innym?
0: Hostele.
1: Jest kamienica przeznaczona na najem krótkoterminowy. No, dużo pytań pewnie zostanie w głowach naszych słuchaczy po naszej rozmowie, ale ja chcę pana jeszcze o jedną rzecz zapytać. O kontrolę i skargi sąsiadów. To jest zapis, który od początku mnie zastanawia, bo jeżeli wspólnoty mieszkaniowe będą miały taki duży wpływ na to, co się dzieje w ich obrębie, mają prawo, to czy tu nie ma jakiegoś zagrożenia, że sąsiad sąsiadowi wilkiem na przykład?
0: Czy te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja jestem taki bardzo często zaczepny w tego typu tematach. Ja oczywiście szanuję opinię tych środowisk społecznych, które zgłaszają tego typu problemy i tu nie ma o czym dyskutować. Tylko moje pytanie jest takie. Wróćmy do powiedzmy 15 lat temu, czy tam nawet 20, jak to podobne głosy o tych wszystkich uciążliwościach dla mieszkańców były u źródła studenckiego najmu. Nie? Student wtedy był ten najgorszy, nie chciano wynajmować studentom mieszkań, bo oni powodowali hałas, uciążliwości dla sąsiadów i tak dalej. Dzisiaj minęło te 20 lat, mamy krótki termin. A co będzie za 5 albo za 10 lat?
1: Nie, nie, chodzi mi o to, wie pan, na co mi chodzi? Czy prawa dające poczucie bezpieczeństwa i jednej i drugiej stronie są w tej ustawie zagwarantowane. To znaczy, czy uczciwy wynajmujący ma narzędzia, żeby bronić się przed uciążliwym sąsiadem i odwrotnie?
0: No, w moim przekonaniu ten problem nie powinien być rozstrzygany takimi ustawami, o których my rozmawiamy. Bo to jest zwykła kultura, zwykłe mechanizmy, które działają w społeczeństwie.
1: Panie Arkadiusz,
0: są służby
1: musimy
0: do tego
1: kończyć.
0: Powołane.
1: To tak, niestety.
0: Głęboki i szeroki temat.
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że nieraz do niego wrócimy. Arkadiusz Derkacz z państwem. Dziękuję panu bardzo.
0: Pięknie dziękuję. Dobrego dnia.
1: A w studiu już Jarema Jamrożek. Drogi Jaremo, dzień dobry. Z czym przychodzisz do słuchaczy po 16?
2: Dużo emocji ostatnio nam towarzyszy. Bardzo napięte są te wydarzenia, które ostatnio się miały miejsce. Między innymi zapraszam na godzinę 17, bo wtedy u nas program Sprawdzam To. Po atakach w szkołach na Mazowszu w internecie pojawiły się niepotwierdzone doniesienia. Dużo było takiej dezinformacji, więc od tego jest między innymi właśnie program Sprawdzam To, żeby odsiać te fake newsy od tego, co faktycznie się dzieje. Ja dzisiaj przychodzę nie tylko jako dziennikarz, ale również jako ojciec. Moje dziecko dzisiaj poszło do szkoły i nawet nie sądziłem, że taka deklaracja będzie kiedykolwiek istotna, ale to było ważne, że poszło dzisiaj do szkoły i mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy w tych trochę zwariowanych czasach. I jeszcze jedna ważna deklaracja, bo oprócz tego, że jestem ojcem, to mam córkę. I nie wyobrażam sobie, żeby wykształcony, dorosły mężczyzna kiedykolwiek zwrócił się do mojej córki per kurtyzana. No ale może czasami tak się dzieje, że nie wiem, może na przykład w przypadku posła Berkowicza tak się mówi, że w jego przypadku to się już lampka zapala, jak wychodzi
1: nie
2: ze
1: pierwsza.
2: Sklepu.
1: A, jak... Nie tylko lampka, dzwonią też bramki. No to zapraszamy po 16. Jeremia Mrożek z państwem. Ja dziękuję za wspólny czas. Małgorzata Żochowska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
11: Punktualnie 16. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Ważą się losy sprawców ataków na szkoły w Ostrołęce i powiecie wyszkowskim. Policja monitoruje bezpieczeństwo wokół wszystkich placówek oświatowych i w internecie. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrali nasi reporterzy. Coraz bliżej postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Wniosek w sprawie prezesa NBP przyjęła sejmowa komisja. To już ostatnia prosta kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Aktywność kandydatów śledzi nasz reporter. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
11: W sądzie rejonowym w Wyszkowie ważą się losy sprawcy ataku w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach. Chodzi o środki tymczasowe, takie jak umieszczenie w placówce wychowawczej czy nadzór kuratora. 15-latek przy użyciu noża zabił 37-letnią woźną oraz ranił nauczycielkę i dyrektora. Na miejscu jest Michał Fabisiak. Dzień dobry. Powiedz, kiedy poznamy decyzję sądu?
12: Dzień dobry. No już poznaliśmy decyzję sądu. Sąd postanowił zastosować środek tymczasowy polegający na umieszczeniu 15-latka w schronisku dla nieletnich. Nastolatek spędzi tam najbliższe 3 miesiące. Jednocześnie sąd dopuścił jako dowód opinię 2 biegłych lekarzy psychiatrów. Wypowiedzą się na temat tego, czy może nastolatek odpowiadać jako osoba dorosła, bo przecież zgodnie z polskim prawem właśnie 15-latek może odpowiadać jako osoba dorosła. No i na podstawie tej opinii sąd będzie podejmował dalsze decyzje. A tu dziś w tej miejscowości, w której doszło do tej tragedii, smutek i niedowierzanie malują się na twarzach mieszkańców, z którymi rozmawiałem. Zaznaczam, że nie spotkałem ich wielu. Cała wieś liczy ponad 1000 osób i większość, jak obserwowałem, porusza się samochodami. Sklepy położone przy tej samej ulicy, co właśnie szkoła, w której doszło do tego dramatu, to takie miejsce, w którym mieszkańcy dużo dyskutują o tym, co się wydarzyło. No i właśnie ci, z którymi rozmawiałem,

0: stwierdzili, że to, co się tutaj wydarzyło, zasiało w nich ziarno strachu.
1: No jest trochę. Nie powiem, że nie, bo jest. Bym skłamała, jakbym powiedziała, że nie. Nie, tak rano przyszłam i tak ciemno jeszcze jest, tak otwierasz, taka szarówka, także nie wiadomo, kto będzie pierwszym klientem.
2: Wnuczek został, patrzy, nie idzie do szkoły. No każdy jest przerażony.
3: Nie do mnie do pomyślenia takie rzeczy się dzieją. No.
4: Pan ma dzieci, wnuki? Ktoś uczęszcza
3: wnuki,
4: do tej
3: tak,
4: szkoły?
3: Tak, chodzą. Mam tutaj dwoje chodzić. Wnuki same się boją, wie pan. No, wczoraj też wnuczka chodzi do 5 lat, już taka dziewczynka, to płakała ze strachu. No, co te dzieci przeżywały, co były wczoraj? No powiedz pan, to jest tragedia.
5: Rozmawiałem z, można powiedzieć, w swoim wieku młodszymi, którzy czują obawę na przykład. Idąc, ktoś w kapturze idzie, czuje się niebezpieczny. Człowiek powinien w swoim kraju czuć się bezpieczny.
0: Mieszkańcy deklarują, ale również szkoła deklarują pomoc dla rodziny ofiar, apelują o modlitwę w intencji ofiary. Dyrektor szkoły, w której pracowała 37-latka, powiedział dziennikarzom, że była dobrym pracownikiem.
6: Pracownik, który nie sprawiał żadnych problemów, miła kobieta. Często bywa tak, słyszy się przecież w innych szkołach, że woź nagania, że jest tam jakaś... Ja o niej tego nie słyszałem.
0: Kobieta osierociła dwójkę dzieci. Dyrektor szkoły, który wspólnie z nauczycielką, no jest tutaj oni są tutaj traktowani przez mieszkańców jak bohaterowie, dlatego że gdyby nie ich reakcja, być może tych ofiar byłoby znacznie więcej. Sam dyrektor mówi, że na początku był zaskoczony tym, co dzieje się na korytarzu.
6: Nie widziałem, że ma noże. Był przebrany i raczej wskazywało to na jakiś żart. Biegający tam, straszący, wchodzący do klasy i wchodził do klasy i powiedzmy straszył. Ja tak sobie to wyobraziłem. To były sekundy, to taki przelot myśli, ale tak ja to, takie ja miałem takie oczy. Tak więc to nie wyglądało, że wybiegłem i już wiem, że to jest nożownik, że trzeba podjąć jakąś akcję, działania. Nie.
0: Dyrektor sięgnął po tablicę, która stała na korytarzu, zasłonił się tą tablicą i wtedy, jak mówił, tego nastolatka, to taka relacja tego dyrektora, tak jakby coś tego nastolatka odłączyło. On przystał na prośbę dyrektora, odrzucił noże, usiadł na ławce, no i udało się wtedy wezwać policję. Na miejscu pojawiła się policja, no i dyrektor już przekazał nastolatka policji. Sami mieszkańcy też tutaj w okolicznym sklepie dyskutują o tym, skąd bierze się taka agresja wśród młodzieży.
3: W ogóle to jest wszystko przez te telefony, laptopy, to wie pan, naogląda się tego cholerstwa. I to przez to tak, się tak dzieje, bo przecież dla mnie tego nie było, no. Powinni się za to wziąć rodzice, no jakoś.
2: Nauczyciel żadnego prawa nie ma to do ucznia, bo no to zaraz albo poskarży się rodzicom, rodzice przyjeżdżają zaraz. Kiedyś tak nie było.
3: Powinno z powrotem wrócić ochrona. Ochrona jakby była, to w każdym razie by... No, i on w ogóle chodzi i obserwuje, kogo wpuszczać, kogo nie puszczać.
5: Bez Pana Boga jest nam w życiu ciężko. I właśnie, gdy mamy oparcie na wierze, no to jest nam łatwiej. A jak ktoś się pogubi, tak jak może ten chłopak się pogubił.
0: Dziś szkoła była zamknięta dla uczniów. Ze względów bezpieczeństwa zostali oni w domach. W szkole pojawiła się jedynie dyrekcja oraz nauczyciele. Zresztą na ulicy, przy której znajduje się ta szkoła, tak jak mówiłem na wstępie, no nie było zbyt wielu osób. Przed szkołą paliło się kilka z niszy, ale generalnie spotkałem, no liczba mieszkańców, którą spotkałem, no ją można spokojnie policzyć na palcach jednej ręki. Tych mieszkańców było naprawdę niewielu i nie widziałem w ogóle tutaj dziś żadnych dzieci, więc widać, że rodzice postanowili, że dziś ich pociechy zostaną w domach.
7: Nożownik z Leszczydołu Nowin trafi do schroniska dla nieletnich. O tym wszystkim sprzed Sądu Rejonowego w Wyszkowie mówił Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. A na decyzję sądu w sprawie ewentualnego aresztu czeka 19-letni nożownik z Ostrołęki. W środę chłopak zaatakował 9 osób, w tym 5 uczniów i 2 nauczycieli. Wieczorem usłyszał 9 zarzutów, m.in. usiłowania zabójstwa. Jakub Z. przyznał się do winy. W odpowiedzi na atak pod Wyszkowem, a także w Ostrołęce, policja w całym kraju prowadzi szeroko zakrojoną akcję przeciwdziałania podobnym sytuacjom. Przy szkołach można było zaobserwować patrole. Sprawdzany jest też internet, gdzie młodzież chwaliła się swoimi zamiarami. Są też kolejne zatrzymania. O dzisiejszych działaniach służb i sytuacji w szkołach informowali na konferencji szefowie MSWiA i resortu edukacji. Była tam też Martyna Szymczakowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Powiedz więcej o tym, jak ten dzień wyglądał w polskich szkołach.
8: Do godziny.

0: 12. Funkcjonariusze byli w 15 tysiącach placówek. Policjanci wchodzili do szkół podstawowych i ponadpodstawowych po wcześniejszym kontakcie z dyrektorami, a w samą akcję jest zaangażowanych 24 tysiące mundurowych, wyjaśnia komendant główny policji Marek Boroń.
1: Policja dokonuje kontroli prewencyjnych w rejonie każdej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, ale także wchodzimy bezpośrednio do szkół, komunikujemy się z zarządcami, z dyrektorami tych szkół. Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wykazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Zwracamy uwagę na osoby wykazujące podejrzenie agresywne lub nietypowe zachowania. Szczególnie przyglądamy się przypadkom podejrzanych posiadania niebezpiecznych przedmiotów, broni lub innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione.
0: Zatrzymano też kolejne 20 młodych osób, uczniów, którzy publikowali niepokojące treści w sieci, grozili. Kolejne kilka osób przyniosło do szkół niebezpieczne narzędzia. Najczęściej były to po prostu nieodpowiedzialne zachowania. Obecnie z tymi uczniami trwają policyjne czynności. Do funkcjonariuszy trafiło też 300 zgłoszeń o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach. Każde takie zgłoszenie jest dokładnie sprawdzane. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapewniał, że te wzmożone kontrole policji, te działania będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia wszystkich złych rzeczy, które w ostatnich dniach wydarzyły się w polskich szkołach. Takich właśnie słów użył minister Marcin Kierwiński. Dodał, że tu nie będzie kompromisu, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przekazał też najnowsze ustalenia dotyczące tragicznych wydarzeń z Ostrołęki, z Podwyżkowa i z Sierpca, gdzie atakowi udało się zapobiec.
2: Na dzień dzisiejszy, po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się, podkreślam to, na dzień dzisiejszy, chcę to bardzo mocno podkreślić, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u, czy jakkolwiek nazywane jest to w sieci.
0: 59 szkół było dzisiaj zamkniętych, to głównie placówki z Mazowsza, no bo to tutaj doszło do tych tragicznych sytuacji. Niemal 20 tysięcy placówek działało, no ale inną sprawą jest frekwencja. Tutaj Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma danych, ale wiadomo, że w bardzo, bardzo wielu szkołach było dzisiaj niewielu uczniów. Rodzice bali się posyłać najmłodszych do szkół. Nie pomogły też internetowe fake newsy mówiące o planowanych kolejnych atakach. Szef MSWiA powiedział, że sytuacja nadal jest niebezpieczna, że trzeba zachować czujność, no ale nie można dać się też zastraszyć. Przypomniał też, jak korzystać tylko ze sprawdzonych informacji, z wiarygodnych mediów. Z kolei szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zwróciła uwagę na potrzebę rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat wydarzeń z ostatnich dni.
3: Ja zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycielek i nauczycieli, by w najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu porozmawiali z młodzieżą o zamieszaniu, które powstało, o sytuacjach kryzysowych, o zagrożeniu, o zdrowiu psychicznym. Żeby porozmawiało o tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim potrzebnym społecznie. To nie jest nic złego.
0: Ministra edukacji przypomniała też, że osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego w tej całej sytuacji, mogą dzwonić na telefony zaufania. Ja teraz przypomnę numery tych telefonów. 116 111 to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, a 800 100 100 to telefon zaufania dla dorosłych, którzy chcieliby porozmawiać o tym, na przykład jak wspierać bezpieczeństwo dzieci w tych trudnych, z pewnością dla nas wszystkich, dniach.
4: Policja weryfikuje każde niepokojące zgłoszenia i treści w internecie. O prowadzonych działaniach w związku z atakami na szkoły mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy. W magazynie jeszcze głos eksperta. Musimy pamiętać, że odpowiedzialność za dzieci jest rozłożona. Rodzice nie mogą zrzucać wychowania na szkołę i nauczycieli, mówiła w Polskim Radiu 24 Joanna Ćwiek-Świdecka z dziennika Rzeczpospolita.
5: Jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, czy w szkole, czy w rodzinie, czy w środowisku, czy jeżeli chodzi o zanikające więzi, jest z tym problem. Dzieci były zostawiane same sobie. No, oczywiście nie wszystkich, oczywiście generalizuję, ale były w telefonie, rodzice nie wiedzieli, co one tam robią, na co patrzą.

patrzą, z jakimi treściami mają do czynienia. Było trochę tak, zawsze mi się przypomina w tym momencie taki moment z serialu Dojrzewania, który przecież zrobił takie ogromne wrażenie w ubiegłym roku na nas. Jak ojciec mówił, wydawało mi się, że wszystko jest okej, siedział w pokoju i był grzeczny. I tak się właśnie wydaje i rodzicom. Tak samo w szkole, wszyscy są zaganiani, w szkole jest dużo dzieci, klasy są coraz większe, bo ogranicza się koszty. I jak jest uczeń, który jakoś takich szczególnie większych problemów nie sprawia, typu nie bije innych, nie wiem, nie pali papierosów,

0: Państwo musi mieć narzędzia pozwalające szybko reagować na nielegalne treści w internecie, w tym te nawołujące do przemocy, przekonują politycy obozu rządowego. Wczoraj Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę, która ma to ułatwić. Poprzednią propozycję przepisów w styczniu zawetował Karol Nawrocki. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy liczy, że tym razem prezydent ustawę podpisze. Podkreślił, że jest w niej mowa o bezpieczeństwie w sieci, a nie, jak mówią przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego oraz opozycja, a o cenzurze w internecie.
1: Szanowni Państwo, jak ja mam przekonać prezydenta? Prosiłem prezydenta wielokrotnie o spotkania. Nigdy nie było takiej chęci. Zaprosiłem pana prezydenta osobiście i moi ministrowie na konsultacje społeczne. Nigdy nikt nie przyszedł na konsultacje społeczne. Zorganizowałem wysłuchania publiczne ustawy. Nikt nie przyszedł z Pałacu Prezydenckiego na żadne wysłuchanie. Przysłali nam uwagi. Wprowadziliśmy uwagi. Co mamy zrobić? Znaczy, gdzie jest rozsądek? Znaczy, nie przychodzi na konsultacje, przysłali uwagi, uwagi wprowadzone, oni mówią, że to jest złe. No to co jest dobre?
0: Za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów. Przeciw było 61, wstrzymało się 136. Wśród nich byli politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Przemysław Czarnek mówił, że w ustawie zabrakło istotnych poprawek.
2: Te poprawki to przede wszystkim radykalne skrócenie czasu i procedur na wyrzucenie z internetu przemocowych treści, także tych demoralizujących. Zostały odrzucone jeszcze jedna poprawka Konfederacji dotycząca zakazu prewencyjnej cenzury politycznej. Też została odrzucona. W związku z powyższym rację miał pan minister Zbigniew Bogucki. Ta ustawa w zasadzie nic nie zmienia.
0: Ustawą w przyszłym tygodniu zajmie się Senat. Poinformowała o tym marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. Jak podkreślała, sprawa jest pilna i dlatego Senat nie będzie zwlekał z pracami nad tymi przepisami.
3: Ta ustawa w podobnej formie była już procedowana. Pokazywaliśmy, że państwo musi mieć narzędzia, żeby zatrzymywać natychmiast szkodliwe treści. To nie można czekać tygodnia, dwóch tygodni, nie można sprawy kierować do sądu. Pewne rzeczy muszą być zatrzymywane natychmiast. A natychmiast to znaczy, że państwo musi mieć narzędzie, żeby to zrobić. Nie mówimy tutaj o ograniczaniu wolności, natomiast mówimy o bezpieczeństwie. To bezpieczeństwo dotyczy po pierwsze młodzieży, dzieci, ale po drugie także dotyczy bezpieczeństwa naszego kraju.
0: Poprzednia wersja ustawy budziła zastrzeżenia prezydenta co do nakładanych uprawnień prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o wydawanie nakazów blokowania treści, które mogły prowadzić do nadmiernej i pozasądowej kontroli internetu. Postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu chce Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Gremium przyjęło sprawozdanie z prac w sprawie wstępnego wniosku o pociągnięcie prezesa NBP do odpowiedzialności. Posłowie zajmowali się tą sprawą od maja 2024 roku. O wyniku ich prac opowie Sylwia Białek.
4: We wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu znalazło się 8 zarzutów, to między innymi naruszenie zasady apolityczności, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
5: To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego przez prezesa Glapińskiego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej.
4: Politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że to działanie polityczne. Paweł Szrot powiedział, że prezesowi Glapińskiemu zarzuca się to, za co powinien otrzymać pochwały.
6: Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego.
4: W ciągu 2 lat pracy komisja przesłuchała ponad 60 świadków. Posłowie będą mieli teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Później sprawa trafi pod obrady Sejmu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
7: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Debata o debacie i dalszy ciąg pozwów w trybie wyborczym zdominowały ostatni dzień kampanii w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska wykorzystują ostatnie godziny przed ciszą wyborczą na przekonanie do siebie krakowian. Czy jest szansa, że dojdzie do bezpośredniego starcia kandydatów i debaty? To pytanie do Pawła Pawlicy, który jest w Krakowie. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Debaty nie było i wszystko wskazuje na to, że jej nie będzie. Łukasz Gibała zapowiedział, że nie skorzysta z zaproszenia senator Moniki Piątkowskiej i nie przyjdzie na rynek główny o godzinie 17 ani na popołudniową herbatę, ani na debatę. Wczoraj do udziału w niej, tej debacie ostatniej szansy, kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL zaprosiła swojego kontrkandydata. Dziś Łukasz Gibała w czasie konferencji na Starym Kleparzu w Krakowie tak odpowiedział jej.

0: na zaproszenie.
1: Co to za debata, jeśli kandydatka jednostronnie ogłasza na kilkanaście godzin przed tym wydarzeniem, że zapraszam je w takie a takie miejsce bez uzgodnienia formuły, więc no moim zdaniem to bardziej przypomina cyrk niż debatę.
2: Uważam, że jest to po prostu skandaliczny sposób prowadzenia kampanii, dlatego ja raz jeszcze zapraszam Łukasza Gibałę. Chodź chłopie, 17 pod Skarbonką, spotkajmy się i porozmawiajmy o naszym mieście.
0: Tak odpowiadała Łukaszowi Gibale senator Monika Piątkowska. Sztaby obu kandydatów już w zeszłym tygodniu rozmawiały o debacie, ale nie doszły do porozumienia na temat formuły. Kampania przed drugą turą wyborów przeniosła się za to do sądów. W pozwach w trybie wyborczym mamy remis. 3 złożył sztab Łukasza Gibały, 3 sztab Moniki Piątkowskiej. Zapadły prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi. W kampanii przed drugą turą Gibała i Piątkowska stosunkowo mało mówili już o swoim programie, dlatego dziś zapytałem ich o 2 najważniejsze wyzwania, z którymi musi zmierzyć się Kraków.
1: Po pierwsze zabezpieczenie na północy terenów pod park XXL Dornia Prądnika, tam jest presja deweloperska. I po drugie ogłoszenie audytu, który zbada rzetelność wydatków miejskich. Kraków jest w fatalnej sytuacji finansowej, 11 tysięcy zadłużenia per capita.
0: Tak odpowiedział Łukasz Gibała w czasie swojego spotkania z mieszkańcami na Starym Kleparzu. A tak odpowiadała na to samo pytanie Monika Piątkowska w czasie spotkania z mieszkańcami w Parku Krakowskim.
2: Z dużych tematów to oczywiście zadłużenie miasta Krakowa, strategia rozwoju miasta i uchwalenie planu ogólnego, czyli finanse i planowanie przestrzenne, najważniejsze wyzwania, strategiczne wyzwania dla naszego miasta, już wymagające wiedzy, rozmów z mieszkańcami, słuchania mieszkańców i empatii.
0: Z ostatniego sondażu wynika, że Gibała w niedzielę może liczyć na 60% poparcia, a Monika Piątkowska na 40%. Sondaż komentuje Anna Kulma, ekspertka do spraw marketingu politycznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3: Myślę, że sondaże mogą dobrze odzwierciedlać to, co się wydarzy. To znaczy te 2 tygodnie były okresem, w którym Monika Piątkowska postawiła głównie na mobilizowanie swojego elektoratu i jeśli faktycznie osiągnie to 40%, które wskazuje piątkowy sondaż, no to będzie oznaczało, że ta mobilizacja się jednak wydarzyła, że ktoś tam więcej zagłosował. Natomiast nie sądzę, że to jest wynik, który ją w pełni usatysfakcjonuje. Sondaż 60-40 dla Łukasza Gibały. Myślę, że ten moment jest dla niego bardzo komfortowy, żeby to puścić w ostatniej chwili.
0: Kandydaci mają czas do północy na prowadzenie kampanii. Cisza wyborcza potrwa do niedzieli do godziny 21, czyli do zamknięcia lokali wyborczych.
4: Te ostatnie godziny przed ciszą wyborczą w Krakowie o trwającej jeszcze kampanii w stolicy Małopolski mówił Paweł Pawlica. Dziękujemy.
5: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
4: Rosja coraz brutalniej atakuje Ukrainę. Codziennie rośnie liczba ofiar rosyjskich uderzeń w ukraińskie miasta. Rosjanie niszczą osiedla, zakłady, centra handlowe, infrastrukturę energetyczną i komunikacyjną. W ocenie analityków wojskowych Kreml chce zmusić Ukraińców do kapitulacji. Maciej Jastrzębski.
6: Codziennie ukraińska administracja publikuje informacje o śmierci 5, 10, 20, 30 czy 40 osób oraz kilkuset rannych. Jednocześnie Władimir Putin i jego współpracownicy, nie zważając na obiegające świat filmy i zdjęcia, zarzekają się, że atakują wyłącznie cele wojskowe. Były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie Robert Pszczel podkreśla, że Ukraina potrzebuje pomocy, a na Rosję trzeba wywierać presję wszelkimi możliwymi sposobami.
7: Ukraina musi w jakiś sposób tą zimę przeżyć. Rosja liczy cały czas na to samo. Nie ma rzeczy ważniejszej na dzień dzisiejszy, gdzie rozmawia o Putinie, Ukrainie, tylko sprawa wsparcia Ukrainy, aby przetrwało tą zimę, a sądzę w przyszłym roku powinno być lepiej.
6: Część analityków wojskowych jest zdania, że siły i środki, jakimi dysponuje Moskwa, kończą się. Dlatego w ich ocenie Władimir Putin śpieszy się, by złamać Ukrainę, nim sam będzie zmuszony mówić o zawieszeniu broni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Słowo wstyd najczęściej pojawia się w komentarzach do urodzinowych gratulacji, które były kanclerz Niemiec osobiście złożył prezydentowi Rosji. Gerhard Schröder podczas wizyty w Moskwie nie tylko obejmował się z Władimirem Putinem, ale też uśmiechnięty robił sobie z nim zdjęcia, które opublikował Kreml. Reakcję w Niemczech sprawdza Adam Górczewski.
8: Określenie wstyd to za mało, uważa sekretarz generalna kanclerskiej CDU. Franciszka Hoppermann napisała na portalu X: kawior, szampan i bomby, zestawiając uśmiechniętych Schrödera i Putina z równolegle zrzuconymi ładunkami, które zabiły kolejną ukraińską rodzinę. Kanclerz Niemiec jest do głębi oburzony, przekazał jeden z jego rzeczników, dodając, że w opinii Friedricha Merca to spotkanie jest niemoralne, ponieważ Władimir Putin osobiście jest odpowiedzialny za cierpienie i śmierć cywilów na Ukrainie. Europosłanka Maria Agnes Strack-Zimmermann uważa Schrödera

0: a za najbardziej bezczelnego emeryta w Niemczech. Polityczka FDP przypomniała, że były kanclerz jest zbyt chory na udział w komisjach śledczych, ale starcza mu sił na świetnie płatne stanowiska w Rosji i przyjęcie urodzinowe u wojennego zbrodniarza. Katrin Göring-Eckardt z Zielonych oceniła wizytę w Moskwie jako niedźwiedzią przysługę dla pokoju. Gerhard Schröder wciąż należy do SPD. Socjaldemokraci nie znaleźli dotąd argumentów, by wyrzucić byłego kanclerza. Ralf Stegner z tej partii widzi nawet pozytywy w spotkaniu z Putinem, uważając, że Schröder jest jedną z nielicznych osób, która ma otwarte drzwi do dyktatora i może pomóc w rozmowach o pokoju. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Nawanetem Navi Pillay, laureatką pokojowej Nagrody Nobla. Prawniczkę z Republiki Południowej Afryki wyróżniono za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Norweski Komitet Noblowski podkreślił jej wkład w ściganie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa. O czym więcej Dorota Piotrowska.
2: Eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślają, że nagroda ma przypomnieć o znaczeniu praworządności, mówi profesor Paweł Łuków z Zakładu Etyki.
3: Komitet Noblowski chciał przede wszystkim zawrzeć taki dosyć prosty komunikat, że alternatywą dla świata prawa, przestrzegania reguł, no jest po prostu przemoc. Na dużą skalę międzynarodową ona przyjmuje charakter wojny.
2: Profesor Marcin Zajenkowski z Wydziału Psychologii podkreśla, że wybór komitetu daje jasny sygnał dla światowych przywódców.
4: Osób, które nie uznają na przykład Międzynarodowego Trybunału Karnego za coś ważnego, ten wybór pokazuje, że nie damy się. Damy odpór pewnemu atakowi na te wartości podstawowe.
2: Zgodnie z tradycją wręczenie pokojowej Nagrody Nobla odbędzie się 10 grudnia w rocznicę śmierci Alfreda Nobla w Oslo. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: Październik to obchodzony na całym świecie miesiąc świadomości raka piersi. To okazja, by zwracać uwagę na znaczenie profilaktyki, wczesne wykrywanie zmian nowotworowych oraz regularne badania, które mogą uratować życie. Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Dyrektorka Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, profesor Beata Jagielska, podkreśliła, że polska onkologia jest dziś na zupełnie innym etapie niż kilka czy kilkanaście lat temu.
6: Do dyspozycji mamy nowoczesną diagnostykę, a z drugiej strony nowoczesne terapie również systemowe. To wszystko jest w zasięgu ręki. Niemniej jednak najważniejsza jest profilaktyka i najważniejsze jest ustawienie przez kobietę swoich własnych priorytetów. Czyli ty, kobieto, jesteś najważniejsza w rodzinie, musisz zadbać o swoje zdrowie, bo jeżeli zadbasz o swoje zdrowie, to tym samym zadbasz o swoich najbliższych.
1: Profilaktyka i samobadanie są kluczowe, zwraca uwagę onkolog dr Katarzyna Pogoda.
7: Drogie panie, w rękach wasze zdrowie, wasze życie. Naprawdę mamografia to jest chwila. Idźcie, sprawdźcie, czy macie zdrowe piersi, czy możecie bezpiecznie żyć. Kobiety boją się. Ten lek jest jednak taką główną przyczyną, że coś znajdą, że zacznie się ta cała ścieżka diagnostyczna, co będzie dalej. Ciągle myślimy o nie swoich priorytetach, a nasze zdrowie to nasz priorytet i musimy pójść na to badanie, żeby się sprawdzić, żeby później móc się opiekować rodziną, przyjaciółmi. To jest bardzo ważny aspekt.
1: W Polsce na raka piersi umiera rocznie około 7 tysięcy kobiet, a diagnozę otrzymuje niemal 22 tysiące. Warto pamiętać, że problem dotyka też mężczyzn. Wieczorem Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpocznie nowy sezon artystyczny. Za 3 godziny w sali koncertowej orkiestry zabrzmi symfonia Gustawa Mahlera. Będzie to monumentalne przedstawienie narodzin świata, zapowiada dyrektor orkiestry Adam Bala.
8: Tradycją jest, że rozpoczęcie sezonu, często również zakończenie sezonu to wielkie dzieła. W tym przypadku mamy do czynienia rzeczywiście jednym z najdłuższych dzieł Gustawa Mahlera. Poprowadzi ten koncert Marin Alsop, dyrektor artystyczna, z udziałem chóru, z udziałem solistki Rina Trzakam jako mezzosopran, ale w tym przypadku wykona partię altu.
1: W tym sezonie artystycznym jednym z głównych bohaterów NOSPR będzie Ludwig van Beethoven. W 2027 roku przypada 200. rocznica śmierci kompozytora.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
1: W część sportową magazynu zaczynamy od złych wieści z Chin. Iga Świątek żegna się z turniejem w Pekinie. Polka przegrała z Elis Mertens w ćwierćfinale rywalizacji 6-7-3-6. To pierwsza w karierze porażka Świątek z Mertens. Legenda nie była mu straszna. Hubert Hurkacz pokonał Serba Nowaka Dziokowicza i tym samym awansował do trzeciej rundy turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Polak wygrał 6-4-6-3. To był 15 mecz z Dziokowiciem, jaki

0: jakiegokolwiek polskiego tenisisty i pierwsze zwycięstwo. Dodajmy, że Hubert Hurkacz 3 lata temu wygrał turniej w Szanghaju. Trzymamy kciuki, by udało się powtórzyć ten sukces w tym roku. Na koniec piłka nożna i zapowiedź wieczornych pojedynków. W 10 kolejce piłkarskiej Ekstraklasy Raków Częstochowa zagra przed własną publicznością z GKS-em Katowice. Gospodarze to najsłabsza drużyna rozgrywek. Goście zajmują 9 miejsce w tabeli. Trener Rakowa Tomasz Kaczmarek podkreśla, że jego zawodnicy dobrze przepracowali przerwę reprezentacyjną.
1: Są po prostu głodni grania i się przez 2 tygodnie do tego przygotowywali, żeby wyjść na boisko i też naprawdę bardzo dobrze i intensywnie przepracowali ten okres. Zawodnicy, którzy wrócili, mają świadomość naszej sytuacji, rozumieją po prostu, jakie jest zadanie. Nie ma żadnego miejsca na wymówki. My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty i to w tym wszystkim jest najważniejsze.
0: Szkoleniowiec GKS-u Rafał Górak ma nadzieję, że długa przerwa pozytywnie wpłynie na jego zespół.
2: Byliśmy po 12 meczach, 8-ligowych, 4 w europejskich pucharach. Rzeczywiście mieliśmy bardzo dużo rzeczy do przeanalizowania. Mieliśmy je przeanalizowane i chcieliśmy popracować. Taki czas w tym momencie się jak najbardziej znalazł. Zawodnicy są w bardzo dobrym zdrowiu i w dobrej takim widać energii, także bardzo, bardzo chcą już wrócić do tych rozgrywek. A pojedynek rzeczywiście z rywalem, który na pewno nie wymyślił sobie w żadnym scenariuszu czegoś takiego przed sezonem, gdzie się znajdzie przed tą przerwą właśnie reprezentacyjną. To jest jakby ich ciężar i ich problem, ale spodziewamy się w związku z tym na pewno meczu, który musi nas kosztować bardzo dobrego po prostu przygotowania do niego i wydaje mi się, że przygotowani po prostu jesteśmy.
0: Początek meczu Raków GKS o 20:30. Wcześniej o 18:00 wieczysta Kraków podejmie Wisła Płock. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Seria Zatrzymaj nastolatków za internetowe groźby, pozamykane szkoły. Bezpieczeństwo w sieci, polityczny spór o ustawę cyfrową. Nocna prohibicja i zakaz reklamy alkoholu. Prawie cały Sejm za.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowi.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Po reklamie.
10: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
11: 32 minuty po godzinie 16. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek. Dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowali Katarzyna Pilarska i Szczepan Pawłosek. Za realizację odpowiada Paweł Szymankiewicz. A już teraz polityczna rozmowa, czyli 24 pytania.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
12: Witamy serdecznie w studiu Alwin Gajadr, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
13: Witamy,
12: dzień dobry. No to zacznijmy od tego, co się dzieje w polskich szkołach, od ataków małoletnich nożowników. Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński mówi tak, apeluje do prezydenta o to, by nie wetował ustawy blokującej m.in. mowę nienawiści w internecie. Bezpieczeństwo Polaków jest ważniejsze od wojny z rządem, to Marcin Kierwiński.

0: Czerwiński. Prezydent podpisze?
1: Raczej zacznijmy od tego, że to jest niewyobrażalna tragedia. Składamy wyrazy szczerego współczucia rodzinie tragicznie zamordowanej pracownicy szkoły. Mamy nadzieję na szybki powrót do zdrowia wszystkich poszkodowanych osób. Natomiast to, co wyprawia Donald Tusk i jego ministrowie, no to jest po prostu cynizm.
0: Ale gdzie pan tu widzi cynizm?
1: Donald Tusk wykorzystuje niewyobrażalną tragedię, żeby atakować prezydenta. Panie premierze, trochę spokoju.
0: Ale wie pan, że prezydent Nawrocki zawetował w styczniu tego roku ustawę o usługach cyfrowych.
1: Pan prezydent zawetował...
0: Wczoraj Sejm przeforsował ustawę blokującą mowę nienawiści. No i po prostu są apele do prezydenta, żeby był
1: podpis. No właśnie, to wyjaśnijmy może naszym słuchaczom po kolei. Pan prezydent zawetował w styczniu złą ustawę, cenzorską ustawę, która była cenzura treści w internecie. Ponad 60% z badania to wynika, badanych osób popiera w tym pana prezydenta, a 76% osób, 56% komentarzy w sieci jest negatywnych dla premiera Donalda Tuska. To premier Donald Tusk wykorzystuje niewyobrażalną tragedię, żeby atakować prezydenta. W styczniu pan prezydent zawetował złą ustawę, która była ustawą cenzurującą treści w internecie. Pan prezydent chciał, żeby to sąd, a nie urzędnik decydował, jakie treści mogą być blokowane.
0: No dobrze, ale mamy teraz na szali bezpieczeństwo Polaków, uczniów, nauczycieli, pracowników szkół.
1: O czym zapomniał minister Kierwiński, Donald Tusk, że poprawili tą ustawę, nanieśli uwagi pana prezydenta, czyli z tej złej ustawy przygotowali dobrą i pan prezydent podpisał tą ustawę 25 września, została podpisana o świadczeniu o usługach cyfrowych. Więc ja nie wiem, o co chodzi Donaldowi Tuskowi, on tylko szczuje, on jest cynikiem. No widzieliśmy jego spacery przed pałacem, przed Belwederem, gdzie szukał pana prezydenta. Panie Donaldzie Tusku, pan prezydent urzęduje w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Jak pan nie wie, no to niech panu współpracownicy powiedzą. Zaprasza pan prezydent na kawę, nie musi pan z tym kubkiem defilować przed Belwederem.
0: No dobrze,
1: niech pan najpierw sprawi, żeby benzyna była po 5,19,
0: dobrze,
1: panie
0: to wicepremier, premierze. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski no, bardzo ubolewał dzisiaj na to, że nie chciał prezydent i jego otoczenie, ministrowie, spotkać się z nim a propos właśnie konsultacji.
1: No
0: o
1: właśnie
0: tej
1: chcieli
0: ustawie.
1: Się, tak. No
0: właśnie,
1: chcieli,
0: są wypowiedzi Gawkowskiego
1: chcieli
0: ministra, że się nie chciał spotkać.
1: Pan prezydent zaproponował spotkania. Rząd jak zwykle robi po swojemu. W styczniu pan prezydent zaproponował, urzędnicy prezydenta zaproponowali spotkanie, ale wiemy, jak rząd do tego podchodzi. Natomiast
0: tego,
1: panie redaktorze,
0: podpisywać
1: ale powiedzmy, prezydent podpisuje dobre ustawy, panie
0: czyli
1: redaktorze.
0: Czyli uważa pan, że ta ustawa, o której mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński, o której apeluje Donald
1: pan
0: Tusk,
1: prezydent
0: blokującą mowę nienawiści,
1: 25
0: to jest
1: września
0: ustawa,
1: ustawę,
0: tak?
1: Podpisał ustawę 25 września ustawę, która była konsekwencją prezydenckiego weta, ustawę poprawioną. Natomiast ta ustawa, no musi trafić najpierw do Senatu, potem trafia na biurko pana prezydenta i zostanie podjęta stosowna decyzja. Natomiast
0: jesteśmy cały czas przy tym. Załóżmy, że w niezmienionej formie ustawa trafia na biurko, przechodzi przez Senat i trafia na biurko prezydenta. Pytam pana jako doradcę prezydenta Nawrockiego, radziłby pan podpisać ustawę czy zawetować?
1: Panie redaktorze, pan prezydent musi przeanalizować ustawę, która trafi. Nie wiadomo jeszcze, co trafi, bo tak jak powiedział pan, została uchwalona przez Sejm. Mogą być zmiany w Senacie, więc najpierw musi ta ustawa trafić na biurko pana prezydenta. Natomiast powiedzmy jedną rzecz. To rząd ma służby, które powinny skutecznie reagować na wszelkie zagrożenia. Jest policja, jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są inne instytucje, które muszą dbać o bezpieczeństwo w sieci i to one muszą działać. Ja przypomnę, jak to było chyba 2 lata temu, pani emerytka napisała niepochlebny komentarz w sieci

0: o Jurku Owsiaku, to o 6 rano do schorowanej kobiety wparowała policja. Więc policja ma narzędzia, są służby specjalne podległe premierowi Donaldowi Tuskowi i one powinny skutecznie reagować, aby dzieci w szkołach były bezpieczne.
1: No to zostali wysłani policjanci, 24 tysiące policjantów dzisiaj w polskich szkołach, przed
0: bardzo
1: szkołami
0: dobrze,
1: w szkołach.
0: Nie działa, zamiast okupować Akademię Wymiaru Sprawiedliwości, co było wcześniej czynione, to właśnie policjanci, minister Kierwiński powinien wysyłać policjantów, żeby patrolowali ulice, żeby dbali o bezpieczeństwo.
1: No dobrze,
0: właśnie między innymi w sieci, w szkołach, żeby obywatele mieli zagwarantowane bezpieczeństwo.
1: Czy w obliczu tych wydarzeń tragicznych w polskich szkołach, czy prezydent Nawrocki chce dalej rozpoczynać debaty o większej dostępności broni w Polsce?
0: Panie redaktorze, pan prezydent chce rozmawiać, chce właśnie, żeby była taka debata, bo
1: Czy chce zwiększyć dostępność broni w Polsce?
0: Chce rozmów i o tym, czy jest taka potrzeba, bo przypomnijmy, że jest Polska, w Polsce jest najmniej tej broni.
1: No tak, natomiast ale jest zafascynowany Donaldem Trumpem, więc chce, rozumiem, iść w stylu amerykańskim,
0: żeby
1: mieli większą dostępność do broni.
0: Rozpocząć dyskusję.
1: Żeby pana, czy w obliczu tego, co się wydarzyło w szkołach, czy w ogóle należy rozpoczynać dyskusję o dostępie większym do broni?
0: Czy jakie będą, powiedzmy, wyniki tej dyskusji, to zobaczymy. Zobaczymy.
1: Dobrze,
0: co
1: premier Tusk mówi tak. Prezydent chciał rozpocząć wielką debatę narodową, bo jest zwolennikiem, aby dostęp do broni był możliwie amerykański. Ja nie mam żadnych wątpliwości, to mówi szef rządu, że to, że w Polsce nie powinniśmy w ogóle zakładać takiego rozwiązania. Będę starał się chronić nas wszystkich przed tego typu pomysłami. Może warto zakończyć. Może warto zakończyć w ogóle debatę, dyskusję na temat dostępności do broni.
0: Weźmie się zarządzenie za to, żeby nie było ogromnego deficytu budżetowego, bo przypomnijmy, jest ogromna dziura budżetowa. Deficyt budżetowy w przyszłym roku jest założony, będzie wyższy niż w tym roku. Jest zapaść w służbie zdrowia. Benzyna, skok ceny paliw.
1: No jest przecież obniżka ceny paliw.
0: No, ale miało być 5,19.
1: Prezydent nie podpisywał ustawy.
0: Panie redaktorze, prezydent złożył swój dobry projekt, który trafił gdzie? Do zamrażarki postkomunisty Czarzastego. Natomiast rząd mógł obniżyć cenę paliw czym? Rozporządzeniem. Zwykłym rozporządzeniem. Nie była do tego potrzebna ustawa pana prezydenta. Natomiast Donald Tusk, przypomnijmy, w 2023 roku obiecywał, będzie 5,19 i potem w cyniczny sposób się teraz zachowywał, maszerując przed Belwederem i z kubkiem kawy i coś tam sobie.
1: No dobrze, pan mówi o premierze Tusku, który maszeruje pod Belwederem, ale mamy też obrazki z Filipin, gdzie prezydent Nawrocki w stroju nie oddającym chyba stylu stroju bokserskiego, tak? Bo w lakierkach, bo nie w dresie, tylko w innym ubiorze, sparował z Manem Pacquiao, z wybitnym notabene, filipińskim pięściarzem, były mistrzem świata w wielu kategoriach, ale czy to przystoi w ogóle prezydentowi Nawrockiemu, żeby podczas wizyty zagranicznej tak się zachowywać?
0: Panie redaktorze, po pierwsze, to była pierwsza wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Filipinach. Od początku stosunków dyplomatycznych.
1: Ja pytam o ring, o to, co się w ringu wydarzyło.
0: 50 lat. To były spotkania bardzo potrzebne, gospodarcze. Był szczyt biznesowy polsko-filipiński. Przypomnijmy, że Filipiny od Polski z zakładów Mielec kupiły z 48
1: Blackhawków. Tak, ale pytam pana,
0: były rozmowy o gospodarce.
1: Pytam pana o zajścia w ringu. Po co to w ogóle było?
0: Pan prezydent został zaproszony przez stronę filipińską i skorzystał z zaproszenia. To było zaproszenie złożone przez stronę filipińską.
1: Ale mówi pan teraz o sparowaniu w ringu, tak?
0: Tak, tak. To było zaproszenie złożone przez stronę filipińską i dlatego pan prezydent spotkał się z bardzo znanym, jak to też pan powiedział, pięściarzem. Też to jest, można powiedzieć, forma promocji Polski.
1: Ale jakiej promocji? Co uzyskaliśmy?
0: To jest człowiek, który zajmuje się też działaniem działaniami charytatywnymi, pomocą dzieciom na Filipinach. Więc warto się z takimi osobami spotykać, ale to było, panie redaktorze, nie sprowadzajmy wizyty pana do

0: dobrej, owocnej wizyty pana prezydenta.
1: To jakie są efekty tej wizyty?
0: Tak jak powiedziałem, gospodarcze.
1: Ale konkretnie,
0: bo były szczyty biznesowe. Efekty się dopiero... Zobaczymy te efekty, bo to nie jest tak, że od razu mamy wielkie efekty. Natomiast to trzeba poczekać. Był szczyt gospodarczy. Były firmy, spotkały się przedsiębiorcy z Polski, z Filipin. Były spotkania też i z Polonią, więc to była wizyta bardzo, można powiedzieć, potrzebna, bo od 50 lat, od nawiązania stosunków dyplomatycznych nigdy nie był prezydent Filipin. Ja nie neguję spotkania prezydenta na Filipinach. To był taki przerywnik. To było krótkie spotkanie. A nagle wszyscy mówią tylko o tym spotkaniu, a powiedzmy o wymiernych efektach, które zawsze, jak się pan prezydent udaje na wizyty zagraniczne, program jest bardzo bogaty.
1: Dobrze, a nie wydaje się panu, że od prezydenta oczekujemy czegoś więcej niż stanięcie w ringu z byłym mistrzem świata?
0: Panie redaktorze, no to właśnie jest Donald Tusk, nie ma czym się pochwalić.
1: Nie, ja się zastanawiam, co pozytywnego z tego wyniknęło dla Polski.
0: Donald Tusk nie ma czym się pochwalić i po prostu cały czas jego celem jest atak na prezydenta Karola Nawrockiego. Po prostu wszystko Donald Tusk neguje, pokazuje, zamiast wziąć się do pracy, to tylko chce za wszelką cenę zaatakować prezydenta. Tak jak powiedziałem, to było spotkanie zorganizowane przez stronę filipińską, na zaproszenie strony filipińskiej, krótkie spotkanie, a pan prezydent spędził bardzo ten czas, bo był od 6 do 8 października na Filipinach. Bardzo intensywne spotkania i jestem przekonany, że efekty tych spotkań wkrótce zobaczymy.
1: Znaczy, jakieś umowy były podpisywane? Raczej chyba nie.
0: Będą, tak jak powiedziałem, efekty będą widoczne, mam nadzieję, że wkrótce.
1: Alvin Gajadur, doradca prezydenta Karola Nawrockiego.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: To, co wyprawia Donald Tusk i jego ministrowie, to jest cynizm. Wykorzystują ogromną tragedię, żeby atakować prezydenta. Prezydent podpisuje dobre ustawy w sprawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Pan prezydent musi się im przyjrzeć, mówił przed chwilą Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta. Kolejne 24 pytania już niebawem na antenie Polskiego Radia 24. My z kolei zaglądamy za granicę.
2: Światopogląd.
3: Nie, Wojciech Cegielski razem ze mną. Dzień dobry. Przyglądamy się temu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Co najmniej 30 osób zginęło w rosyjskim ataku na Kramatorsk. Wcześniej Rosjanie uderzyli w blok mieszkalny w Pryłkach. Do tego dochodzą kolejne ataki na kijowskie mosty i energetykę. No właśnie, Wojtku, wygląda na to, że Rosjanie próbują zamienić codzienne życie Ukraińców w koszmar. Dzieje się to już od wielu lat, ale teraz ewidentnie jest atakowana przede wszystkim ta infrastruktura cywilna.
4: Tak, to widać tą nową taktykę. Na kilometr, bym powiedział. Rosyjska bomba wczoraj spadła przy autobusach komunikacji miejskiej w Kramatorsku, tak jak mówiłeś. W ciągu całego dnia w tym mieście zginęło w sumie 35 osób. Część ofiar to ludzie, którzy po prostu jechali autobusami. Dzień wcześniej rosyjski pocisk uderza w blok mieszkalny w Pryłkach i tam giną 22 osoby, w tym 5 dzieci. Dzisiaj mamy informację o kolejnych 3 zabitych, między innymi w obwodzie zaporowskim i w okolicach Kijowa. Czyli w ciągu zaledwie 3 dni zginęły dziesiątki cywilów, ludzi, którzy byli w domach, jechali do pracy albo po prostu robili zakupy.
3: W Kijowie Rosjanie zaczęli systematycznie atakować też mosty. Dlaczego akurat mosty?
4: Bo Kijów przecina Dniepr, to znaczy miasto Kijów jest przecięte przez rzekę Dniepr. Te mosty łączą obie części miasta i ponad 1/3 mieszkańców stolicy żyje na wschodnim brzegu rzeki. I te drony uderzały między innymi w most południowy, w most północny. 3 z 6 drogowych przepraw przez Dniepr trzeba było czasowo zamknąć i powstawały gigantyczne korki. Ludzie mieli problemy z dojazdem do pracy, szpitala, do szkoły, a do tego jeszcze ataki na energetykę. Kijów zresztą ponownie zmaga się z wyłączeniami i z awariami prądu. No a przecież zbliża się zima i to prawdopodobnie również jest cel. Rosjanie mówią, że przez te mosty jechała pomoc wojskowa, czy też jechały transporty wojskowe, ale znowu przez jakie drogi nie przejeżdża transport wojskowy. Gdyby iść tą logiką, no to Rosjanie

0: musieliby zburzyć niemal każdą większą drogę w Ukrainie, więc to absolutnie nie jest wytłumaczenie, które jest w jakikolwiek sposób zbieżne z logiką. Bardziej widać, że no właśnie tak jak powiedziałeś, Rosjanie próbują zamęczyć mieszkańców Ukrainy, Kijowa w szczególności. Brak prądu, o którym też mówimy, oznacza również problemy z ogrzewaniem, z wodą czy z funkcjonowaniem szpitali. Zatem Rosjanie prawdopodobnie na bardzo wielu poziomach próbują utrudnić normalne życie.
1: To jaka jest odpowiedź ze strony Ukrainy? No bo ta odpowiedź jest co jakiś czas. Między innymi ukraińskie drony uderzają w rosyjskie rafinerie. To jeden sposób, ale też widziałem ostatnio, że Rosjanie pracują nad kolejnym dronem, takim super szybkim, który miałby osiągać 800 km na godzinę. Co z kolei oznacza, że Ukraina musi inwestować w coraz to droższe pociski, które będą mogły zestrzeliwać te drony. To z kolei generuje kolejne właśnie gigantyczne wydatki na tę wojnę.
0: I o ile Rosja jest państwem dyktatorskim, w związku z czym, co więcej, Rosjanie od wielu lat żyli w biedzie, nie wiem, na Syberii. Trochę oczywiście generalizuję, ale systematyczne zwiększanie przez Putina wydatków na obronność w Rosji, czyli po prostu ułożenie pieniędzy na wojnę, powoduje oczywiście ogromne problemy gospodarcze Rosji, ale Putin nie musi się obawiać, że ludzie mu wyjdą na ulicę, bo ludzie zawsze byli biedni. I nie takie rzeczy znosili. Z Ukrainą jest trochę inaczej, ponieważ jest to kraj demokratyczny. Można długo mówić oczywiście o korupcji, o wielu rzeczach, które tam nie grają, no ale jednak jeśli porównamy system władzy na Ukrainie i system władzy w Rosji, no to w Rosji mamy po prostu dyktaturę jednego człowieka i jego świty, a na Ukrainie mamy jednak mimo wszystko, cokolwiek mówi się o stylu zarządzania przez Zełenskiego, no to mamy jednak kraj, który jest rządzony według no, jakichś tam reguł demokratycznych, nawet jeśli w sposób bardzo niedoskonały. No i to powoduje, że Ukraina rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, musi przeznaczać coraz więcej pieniędzy, których nie ma. Broń jest dostarczana przez Zachód, ale coraz mniej tej broni jest, bo Zachód też tej broni nie ma, bo Amerykanie już nie są tak chętni od czasu, kiedy Donald Trump wszedł do Białego Domu, a razem z nim administracja republikańska, więc tej pomocy jest coraz mniej. I być może Rosja liczy, że to będzie jeden z tych, nie jedyny, ale jeden z tych elementów, który w końcu da im zwycięstwo w tej specjalnej trzydniowej operacji wojskowej, którą prowadzą od 4,5 roku.
1: No by się przeliczyli po raz kolejny. Zostańmy teraz przy Stanach Zjednoczonych. Wydawałoby się, że jest jakaś granica, której Amerykanie nie są w stanie przekroczyć.
0: Okazuje
1: się,
0: że nie ma.
1: Nie ma. No to Pentagon chce transmitować na żywo. Żeby państwo też to dobrze zrozumieli. Pentagon chce transmitować na żywo egzekucję amerykańskiego wojskowego, który kilkanaście lat temu zabił 13 osób w bazie Fort Hood. Widzieliśmy ostatnio kontrowersję, ogromną tragedię, która wydarzyła się w trakcie próby egzekucji, która zakończyła się fiaskiem. Kobieta, która została skazana na śmierć, przeżyła ten moment egzekucji. Teraz Amerykanie idą o krok dalej. Chcą to pokazać na żywo. Czy to jest jakiś powrót do średniowiecza? Czy to jest powrót, nie wiem, do starożytnego Rzymu, że teraz tak to będzie wyglądać?
0: No, Pete Hegseth, czyli amerykański sekretarz obrony, który powiedział dzisiaj o tym pomyśle, czy decyzji w zasadzie, to jest człowiek, który bardzo lubi takie bardzo waleczne sformułowania, trochę też czasami rodem z zaprzeszłych czasów. To jest sprawa trudna i tu trzeba rozróżnić kilka rzeczy. Po pierwsze, no, chodzi tu o Nidala Hassana, czyli majora amerykańskiej armii, który był psychiatrą wojskowym, a w 2009 roku, tak jak powiedziałeś, zabił 13 osób w bazie Fort Hood w Teksasie i przedstawił to jako akt dżihadu. Tu nie ma wątpliwości co do jego winy. To jest bardzo ciężkie przestępstwo. Czy powinna za to być zasądzona kara śmierci? No to jest kwestia różnic prawnych między na przykład Polską a Stanami Zjednoczonymi, ale tu nie, jego wina i to, że powinien ponieść karę, nie wchodzą, jakby nie są w żaden sposób wątpliwe.
1: Ale jaki sens pokazywać to na żywo?
0: No właśnie, polityczny. Oczywiście pierwsze skojarzenia mamy z gladiatorami, z talibami afgańskimi, którzy też za czasów...
1: Może nawet bardziej, tak.
0: Tak, Irańczycy też robią publiczne egzekucje, żeby ludzi odstraszyć, tylko że rzeczywiście jakby no, to się nie mieści w kategoriach, którymi na przykład posługuje się Ameryka, która, a zwłaszcza Pete Hegseth, który bardzo mocno szafuje chrześcijaństwem.
1: No mówimy tutaj jednak o państwach cywilizowanych.
0: Tak,
1: więc...
0: to jest, no Ameryka jest tą forpocztą demokracji, a w krajach demokratycznych może nie to, że nie ma kary śmierci, co jest, co widzimy właśnie w Stanach Zjednoczonych, ale rzeczywiście ten rozjazd jest bardzo duży. Pete Hegseth mówi, że ta egzekucja będzie publiczna.

0: Pete Hegseth, który jak mówię, mieni się chrześcijaninem, kiedyś zresztą zasłynął z takiego momentu, kiedy modlił się w czasie oficjalnych uroczystości. Więcej, cytował fragment Pisma Świętego. Problem polegał na tym, że ten fragment Pisma Świętego nie był Pismem Świętym, tylko był cytatem z Pulp Fiction, który wszyscy znamy. A Pulp Fiction, w Pulp Fiction jeden z bohaterów grany przez Samuela Jacksona sparafrazował Stary Testament. Pamiętamy tę scenę, kiedy Samuel Jackson i John Travolta wchodzą do takiego mieszkania, gdzie są ludzie, którzy są winni temu Marcellisowi, czyli szefowi gangu, pieniądze, i tam jest, tam Samuel Jackson ma taką właśnie tyradę i tam parafrazuje Pismo Święte. Pete Hegseth, amerykański sekretarz wojny, był łaskaw powtórzyć dokładnie te zdania. Innymi słowy, na pewno oglądał Pulp Fiction, tylko pytanie jakby, co z tego?
1: To się nazywa pop polityka. Niesamowite.
0: I teraz no oczywiście, że czy powinno być takie rzeczy pokazywane, no bo można dopuścić świadków, prawników, dziennikarzy w tej sprawie, o której też wspomniałeś, o Christie Pike, która ponad tydzień temu miała zostać zgładzona przez podanie zastrzyku. Byli na sali dziennikarze, byli na sali świadkowie, więc te wszystkie procedury można kontrolować. Transmisja w internecie zmienia egzekucję w wydarzenie, które mogą oglądać miliony ludzi. Będę brutalny, ku swojej uciesze. No w związku z tym być może o to chodziło tutaj Pete'owi Hegsethowi, który bardzo mocno idzie w te wartości takie konserwatywne, ale powiedziałbym nawet skrajnie konserwatywne, i prawdopodobnie taką próbą pokazania silnej ręki chce po prostu zdobyć sobie punkty wyborcze, tak to nazwijmy.
1: To na koniec kolejne szaleństwo, bo wspomniałeś między innymi o tych egzekucjach, które przeprowadzali talibowie, i to było pokazywane między innymi w internecie. Ci talibowie doszli do władzy w Afganistanie. Teraz chcą, rozumiem, tworzyć państwo na swój kształt.
0: Już tworzą.
1: Już tworzą, tak naprawdę. No właśnie, i tu pojawia się kolejna kwestia. Otóż wraca kwestia praw kobiet, jeżeli jakiekolwiek możemy mówić o jakichkolwiek prawach kobiet w Afganistanie w tym momencie.
0: To prawda. Według ONZ, według tych najnowszych informacji, między lipcem a wrześniem talibowi zatrzymali co najmniej 52 kobiety i jedną dziewczynkę za makijaż i za kolorową chustę, czy też za włosy wystające spod nakrycia głowy, za brak czadoru, czy za brak burki, która zakrywa całe ciało, w tym głowę, albo za przebywanie w miejscu publicznym bez męskiego opiekuna. No to jakby w standardach zachodnich się nam trochę nie mieści w głowie, ale talibowie, którzy co prawda zapowiadali, kiedy wracali do władzy 5 lat temu, że oni teraz będą bardziej ludzcy i bardziej prozachodni i demokratyczni i w ogóle czego tam nie było w tych zapowiedziach, ewidentnie, jak popatrzymy na to, co się dzieje w ciągu 5 ostatnich lat, wracają do tego, co było między 1996 a 2001 rokiem, kiedy po raz pierwszy byli przy władzy, czyli to takie twarde prawo szariatu, czy też bardziej interpretacja tego prawa szariatu, w której to między innymi prawie kobieta w zasadzie nie ma żadnych praw.
1: Wojtek Cygielski, Wojtku, bardzo dziękuję Ci.
0: Dziękuję
1: za to spotkanie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
8: Panie Pascalu,

0: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
0: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: W najbliższą sobotę w audycji Kierunek Kino wyruszamy do włoskiej Apulii, na sam koniec półwyspu. Spotkamy się z Laurą Breszką, która w serialu Felicita kreuje postać głównej bohaterki. Okaże się, że w opowieści, którą oglądamy obecnie w telewizji polskiej, jest jeszcze wiele tajemnic, a słoneczna Italia często zaskakiwała ekipę pochmurnym niebem i deszczem. Laura Breszka. Zośka z serialu Felicita. Zapraszam w najbliższą sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawca tragedii w szkole podwyżkowym trafi do schroniska dla nieletnich. Jest też decyzja sądu w sprawie 17-latka, który planował atak w sierpcu. Prokuratura domaga się uchylenia immunitetu w części sędziów i prokuratorów. Wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Najwyższego. Trudne warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Jest decyzja sądu w sprawie 15-letniego nożownika z Leszczydołu Nowin Podwyżkowem. Nastolatek trafi do schroniska dla nieletnich. Napastnik został zatrzymany po ataku w szkole. Zginęła w nim 37-letnia woźna, a dyrektor szkoły i nauczycielka odnieśli obrażenia. Teraz 15-latkiem zajmą się biegli psychiatrzy, przekazał rzecznik sądu okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski.
2: Wypowiedział się, czy stan psychiczny nieletniego uzasadnia stosowanie wobec niego przepisów o odpowiedzialności karnej jak dla osoby dorosłej.
1: Dwa miesiące w areszcie spędzi też 17-latek z Sierpca. Nastolatek został zatrzymany wczoraj rano po tym, jak groził, że dokona ataku w szkole. Z kolei 19-letni sprawca ataku w szkole w Ostrołęce, który ranił 9 osób, usłyszał zarzut m.in. usiłowania zabójstwa. Tragiczne wydarzenia w mazowieckich szkołach nie były ze sobą powiązane. Taką informację przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Policja dalej będzie kontrolować bezpieczeństwo w placówkach.
3: Do południa policja sprawdziła sytuację w 15 tysiącach szkół, wchodząc do budynków w porozumieniu z dyrektorami. Zatrzymano też 19 osób, które na przykład kierowały groźby karalne pod adresem uczniów i nauczycieli, publikując filmy w internecie, albo przyniosły do szkoły niebezpieczne narzędzia. Zatrzymani i przesłuchani nastolatkowie najczęściej mówią, że to miał być tylko żart. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zwrócił się także do rodziców.
4: Jeżeli macie jakiekolwiek informacje, które wskazują, że coś złego mogłoby się zdarzyć, to też natychmiast to zgłaszajcie.
3: Minister Edukacji Narodowej Barbara Nowacka poinformowała, że tylko 50 spośród prawie 20 tysięcy szkół w całej Polsce odwołało dzisiaj zajęcia lekcyjne. Resort edukacji prosi nauczycieli, aby po weekendzie porozmawiali z uczniami o ostatnim zamieszaniu oraz o tym, jak reagować i wzajemnie się wspierać.
5: Przygotowaliśmy takie materiały dla nauczycieli. One będą dostępne na stronie ministerstwa. Roześlemy też je.
3: Policja przypomina, że groźby i wszczynanie fałszywych alarmów to przestępstwa, za które grozi odpowiedzialność karna. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Prokuratura skierowała serię wniosków o uchylenie immunitetów sędziowskich i prokuratorskich. O działaniach śledczych poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Chodzi o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłych rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty oraz zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Śledczy chcą też uchylenia immunitetu Beacie Sobierajs-Koniecznej, czyli byłej zastępczyni prokuratora krajowego. Waldemar Żurek napisał, że katalog nadużyć jest imponujący. Minister wymienił m.in. uzurpowanie urzędów i fabrykowanie zarzutów wobec niezawisłych sędziów, mimo prawomocnych odwołań z funkcji rzeczników dyscyplinarnych, ukrywanie przed nich

0: faktury za system Hermes, a także nielegalne korzystanie z samochodu służbowego. Waldemar Żurek dodał, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest polityczną atrapą stworzoną przez poprzednią władzę w miejsce skompromitowanej Izby Dyscyplinarnej, nie będącej niezależnym sądem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Przewodniczący parlamentów Polski, Niemiec i Francji spotkali się w ramach formatu Trójkąta Weimarskiego. W obradach uczestniczył też przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówił, że liderzy państw formatu muszą dać mocny sygnał do współpracy na rzecz pokoju w Europie.
2: To nasze spotkanie również świadczy o spokoju, o którym chcemy wszystkim społeczeństwom powiedzieć. Wszystkie problemy, które się zdarzą, a będą się zdarzały, wspólnie rozwiążemy. Wiemy, co chcemy robić, robimy to w sposób mądry, robimy to w sposób zdystansowany, robimy to nie strasząc naszych społeczeństw, bo nie jesteśmy od straszenia, tylko oddawania tak naprawdę spokoju i oddawania bezpieczeństwa.
1: Szef Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk podziękował narodom polskiemu, francuskiemu i niemieckiemu za wspieranie Ukrainy. Jak dodał, jego kraj już piąty rok odpiera rosyjską agresję. Na koniec ostrzeżenie dla turystów planujących wycieczki w Tatry. W wyższych partiach gór nadal zalega śnieg. Ratownicy TOPR ostrzegają przed trudnymi warunkami. Na taką wyprawę trzeba mieć odpowiedni sprzęt i umieć go używać, mówi ratownik TOPR Mieczysław Ziach.
3: Jest to śnieg twardy, zbetonowany, więc sam sprzęt sprawy nie załatwi. My musimy perfekcyjnie stawiać nogi w rakach, obsługiwać się czekanem. Te prognozy pogody są różne, więc trudno się odnieść, ale niektóre mówią, że ma przyjść ochłodzenie i w nocy marznąca mrzawka, czy nawet śnieg. Także te warunki na weekend się nie poprawią.
1: W ostatnich dniach w wyniku upadku zginęły dwie osoby. Kilka kolejnych odniosło ciężkie obrażenia. Mimo ostrzeżeń ratowników, wielu turystów wychodziło w góry bez odpowiedzi. Przygotowania.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na Warmii i Mazurach oraz na wybrzeżu. Na pozostałym obszarze kraju wiatr również może dawać się we znaki. Parasole przydadzą się głównie na zachodzie i na Podkarpaciu. Temperatura od 11 stopni na Podlasiu, 13 w centrum do 15 na południowym wschodzie.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 17, a to oznacza, że przed nami Sprawdzam to. To nowy program Polskiego Radia mający na celu walkę z dezinformacją. Na antenie Polskiego Radia 24 mogą Państwo usłyszeć Sprawdzam to od poniedziałku do piątku właśnie po godzinie 17. A po atakach w szkołach na Mazowszu w internecie pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o kolejnych planowanych napaściach. Władze apelują, żeby nie ulegać dezinformacji i żeby nie rozpowszechniać niesprawdzonych ostrzeżeń. Pogłoską i reakcją służb przyjrzał się Witold Banach.
6: Sprawdzam to.
7: Po ostatnich tragicznych wydarzeniach, między innymi w Szkole Podwyżkowym i w Ostrołęce, internet zalała fala wiadomości o potencjalnych kolejnych atakach w szkołach. TV Republika, podbijając atmosferę strachu, pisała na pasku, by w piątek nie posyłać dzieci do szkół, bo zamachowcy grożą zamordowaniem 60 dzieci. Na te siejące niepokój fejki natychmiast zareagowało MSWiA, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
8: Przypominamy, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Pamiętajmy o tym, aby nie ulegać dezinformacji, aby nie powielać postów, informacji, treści niesprawdzonych.
7: A w związku z pojawieniem się fali fejków dotyczących agresji w szkole, do działania przystąpiły również Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Wojska Cyberprzestrzeni. Dlaczego? Wyjaśnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Bo wczorajszy wieczór to była poważna akcja dezinformacyjna, która miała na pewno na celu wzbudzenie paniki. To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też Służba Kontrwywiadu Wojskowego, inne służby specjalne, służby cywilne. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii działania Federacji Rosyjskiej.
7: Jednocześnie MSWiA przypomina, jeśli jesteś w miejscu, gdzie pojawił się uzbrojony napastnik, jeśli możesz, uciekaj, ostrzeż innych i dzwoń na numer 112.

0: Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam To znajdą Państwo na polskieradio24.pl.
1: A do tego tematu wrócimy już za chwilę. Praktycznie puste szkoły średnie, trochę więcej uczniów w szkołach podstawowych. Tak wyglądała dzisiaj frekwencja w łomżyńskich szkołach. Przed każdą z nich był dzisiaj patrol policji, a do wielu mundurowi wchodzili, żeby porozmawiać z uczniami i nauczycielami. To wszystko to skutki ataków nożowników w szkołach w województwie mazowieckim wczoraj i przedwczoraj. A że Ostrołęka jest blisko Łomży, to wyczuwalny był bardzo duży niepokój. W Łomży jest Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry.
1: Niesamowite, że dożyliśmy takich czasów, że deklaracją jest to, że na przykład moje dziecko wczoraj i dzisiaj do szkoły poszło. Powiedz, jak z kolei wyglądała sytuacja w szkołach w twoim regionie?
2: No myślę, że tak jak w wielu innych miastach, szkoły były praktycznie puste, no ale miało to swój początek już wczoraj wieczorem. Zalew fałszywych wiadomości, o których słyszeliśmy przed chwilą. Uczniowie wysyłali je między sobą, docierały do rodziców, rodzice dzwonili do siebie, dzwonili do nauczycieli, ale także do miejskich urzędników. Wynikało z tych wiadomości, że były kolejne ataki, planowane są na dzisiaj następne. Spowodowało to wieczorne rozmowy zastępców prezydenta Łomży z komendantem miejskim policji. Jak się okazało, te wiadomości były fałszywe. Kilka z nich widziałem, były to bardzo nieumiejętnie wklejone treści w zdjęcia telefonów i przekazywane dalej jako zdjęcie ekranu, ale już wywołały niepokój. Dlatego zastępca prezydenta Łomży jeszcze wieczorem wydał komunikat i uspokajał mieszkańców, ale też zapowiedział, że jeżeli rodzice zdecydują się nie wysyłać dzisiaj dzieci do szkoły, to automatycznie będzie to nieobecność usprawiedliwiona. No i w efekcie dzisiaj rano, na przykład w drugim liceum w Łomży, gdzie byłem, było niespełna 30 uczniów, powiedziała mi wicedyrektorka szkoły Elżbieta Nieciecka.
3: Zdecydowanie widać dzisiaj bardzo niską frekwencję. Dzisiaj w szkole powinny być oddziały od 1 do 3, bo klasy czwarte są na pielgrzymce. W pozostałych klasach jest około 30 osób w szkole na ten moment.
4: We wszystkich klasach?
3: We wszystkich klasach.
4: Czyli 10% przyszło do szkoły?
3: Tak.
5: Jeśli chodzi o przedszkola, tutaj frekwencja wynosi około 50%. Szkoły podstawowe, tutaj frekwencja jest na poziomie około 1 trzeciej. Natomiast jeśli chodzi o szkoły średnie, tutaj frekwencja jest zdecydowanie najniższa.
2: Podsumował frekwencję w całej Łomży zastępca prezydenta miasta Andrzej Stypułkowski. Uczniowie, którzy przyszli dzisiaj do szkoły, absolutnie nie czuli się zagrożeni, ale byli zdziwieni tym, co widzieli rano.
6: Jedyny niepokój, jaki czułem, to jak wsiadałem do pustego autobusu, gdyż w piątki zawsze są pełne o tej porze. Wsiadam do autobusu i patrzę, a tam prawie nikogo nie ma. Może z 5 uczniów było.
7: Komu bym miał się bać? Tu jeszcze się nic takiego nie stało, jest bezpiecznie.
8: Było mało osób na ulicach, ale jakoś było w miarę normalnie. Według mnie to jakiegoś dużego zagrożenia nie ma. Po prostu z powodu, że wokół dzieją się takie rzeczy, to ktoś wykorzystał to i spowodował chaos, wprowadzając jakieś plotki.
2: No ale też to, co wydarzyło się w mazowieckich szkołach i niepokój wywołany przez wczorajsze wiadomości doprowadził do realnych zmian w funkcjonowaniu szkół w Łomży. Te zasady mają być wprowadzone od poniedziałku, powiedział mi Andrzej Stypułkowski.
5: Chcemy, żeby ruch do szkoły odbyło się jednym głównym wejściem. Wejście będzie tylko i wyłącznie dla osób związanych ze szkołą. Na teren szkoły nie będą mogły wejść osoby postronne, jak również jeśli chodzi o odbiór dzieci. Będzie przygotowana strefa, gdzie taki odbiór będzie możliwy, gdzie rodzice będą mogli spokojnie poczekać na swoje pociechy.
2: List do wiernych wystosował też dzisiaj biskup łomżyński Janusz Stepnowski, bo do dwóch zdarzeń w Ostrołęce i miejscowości Leszczydół Nowiny doszło na terenie tej diecezji. Biskup wezwał wszystkich do modlitwy, ale też zachęcał do większego zainteresowania młodymi ludźmi i namawiał dorosłych, rodziców i opiekunów, żeby zwłaszcza w tych trudnych momentach poświęcali młodym ludziom więcej czasu.
1: To jest niesamowite, że słuchając wypowiedzi tych młodych ludzi, mam wrażenie, że często mówili nawet bardziej, w sposób bardziej mądry, wyważony niż nie jeden dorosły. Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Pawle, bardzo dziękuję ci za te informacje.
2: Dziękuję.
1: Uczniowie w ponad 100 polskich gminach pozostają bez wsparcia szkolnych psychologów. Największy problem jest w województwach podlaskim, zachodniopomorskim, mazowieckim. No z nami jest Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu.
9: Dzień dobry.
1: Aniu, powiedz, z czego biorą się takie braki kadrowe? Jak radzą sobie w tej sytuacji dyrektorzy szkół? No i gdzie po taką pomoc młodzi ludzie w takim razie mają się udać?
9: No braki kadrowe biorą się po prostu z braku specjalistów na rynku. Oferty pracy są, ale chętnych do jej podjęcia w szkołach brakuje. Dyrektorzy robią co mogą. Proponują specjalistom na przykład pracę w dwóch szkołach, w trzech szkołach. No wiadomo, ale czas takiego pedagoga, psychologa nie jest z gumy, w związku z tym on nie

może podjąć się prowadzenia terapii w tylu placówkach. A o tym, że jest problem, no to wiemy nie od dziś. Duże miasta czy aglomeracje no mają

0: Pamiętajmy, że takim docelowym punktem nie jest to, żeby odhaczyć sobie w tabelce 1/5 etatu dla psychologa w szkole, tylko aby w każdej szkole był psycholog na pełen etat, a nadal obserwujemy takie sytuacje, w których, no właśnie, psycholog jest tylko poniedziałek, wtorek, a już reszta tygodnia niekoniecznie.
1: Umożliwiają właściwą komunikację, a to doprowadza z kolei czasami do dramatycznych sytuacji, ma dramatyczne konsekwencje, tłumaczy pedagog szkolna Małgorzata Ziółkowska.
2: Dzieci bardzo potrzebują wsparcia, zwracają się do nas z różnymi problemami. Czasem przychodzą zapłakane do gabinetu i proszą o pomoc. Zapotrzebowanie jest naprawdę bardzo duże. Myślę, że pęd życia na pewno tak, ale też nieobecność wielu rodziców w życiu dziecka. Dzieci są osamotnione. Kiedyś dzieci grały z rodzicami w gry, rodzice czytali im bajki. W tej chwili dziecko bierze telefon i jest w świecie wirtualnym. To jest jakiś równoległy świat, który wymknął się dorosłym spod kontroli.
1: W publicznej szkole podstawowej nr 3 w Radomiu wymiennie dyżury pełnią pedagog i psycholog. Żaden nie jest na pełnym etacie, ale dzieci każdego dnia mogą liczyć na wsparcie któregoś z nich, mogą liczyć na rozmowę. Jak się szacuje, 1/3 uczniów potrzebuje właśnie takiej pomocy i takich rozmów, mówi dyrektor placówki Michał Jagiełło.
3: W szkole zatrudnionych jest pedagog i psycholog szkolny i tak naprawdę dzieci otrzymują pełną pomoc, jakąkolwiek tylko się zwrócą. Natomiast w tej chwili bez znaczenia ma liczba dzieci uczących do szkoły, bo tej pomocy jest potrzeba coraz więcej. Czy to będzie 2-3 osoby, 5, to tak naprawdę matematyczne liczby, które są odzwierciedleniem tego, ile powinny czasu spędzić w gabinecie psychologa lub pedagoga, nie są wiarygodne, bo każde dziecko potrzebuje różnego wsparcia, a w tej chwili problemów jest coraz więcej.
1: W polskich szkołach zatrudnionych jest około 10 tysięcy psychologów, wakatów jest ponad 1000.
4: Aniu, te wydarzenia, które ostatnio miały miejsce, te tragedie, dzisiaj pewnie wielu młodych ludzi miało też pytania, nauczyciele pewnie też próbowali z nimi rozmawiać. Czy jest takie poczucie, że właśnie na nauczycieli, dyrektorów szkół spadła dzisiaj ta rola psychologów? Czy oni dźwignęli ten temat?
1: Myślę, że tak. Dzisiaj było mniej dzieci w szkołach, tak jak wszędzie pewnie w całej Polsce, natomiast te dzieci potrzebują wsparcia i potrzebują takiego poczucia bezpieczeństwa. Dla wielu tych młodych ludzi tymi osobami, które udzielają tej pomocy, wsparcia i dają to poczucie bezpieczeństwa są także nauczyciele, bo z nimi dzieci spędzają bardzo dużo czasu. W związku z tym myślę, że tak, wszyscy byli oczywiście poruszeni, ale nauczyciele są otwarci w każdej chwili, służyli pomocą, radą, mieli czas. Także dzisiaj te zajęcia wyglądały zupełnie inaczej niż każdego innego dnia wcześniej. Po prostu więcej było takiej życzliwości, więcej otwartości, więcej mieli dla siebie czasu nauczyciele, uczniowie. Także myślę, że tak, wszyscy stanęli w tej trudnej sytuacji na wysokości zadania.
4: Bardzo trudny czas i dla dzieciaków, i dla rodziców, i dla nauczycieli. Aniu, bardzo dziękuję Ci za te informacje.
1: Dziękuję.
4: W Polskim Radiu 24 czas na kolejne tematy. Nowa umowa to gwarancja pracy na kolejne dekady. Tak o współpracy wojskowych zakładów motoryzacyjnych i koreańskiej firmy Hyundai Rotem mówi prezes wojskowych zakładów motoryzacyjnych. O kontrakcie, który został podpisany w ostatnich dniach rozmawiał Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Dzień dobry Szymonie.
5: Dzień dobry.
4: Jakie znaczenie dla naszej obronności, no i poznańskiej fabryki ma ta umowa? Co ona faktycznie oznacza?
5: Tak, znaczenie jest naprawdę duże, szczególnie, że WZMOT-y są w czasie fuzji z innym zakładem HCP, popularnym ceglarzem, który to ma poważne problemy finansowe. To, że silniki będą serwisowane w Polsce, to już wiadomo od jakiegoś czasu. Teraz znamy szczegóły. W Poznaniu o tej umowie jest naprawdę głośno, no bo jeszcze kilka lat temu liczyliśmy, że to właśnie w stolicy Wielkopolski będą produkowane, a nie tylko naprawiane te czołgi. Tak się wtedy nie stało. Najważniejsze zadanie zostało powierzone zakładom w Gliwicach. Z tego powodu ja pytałem Grzegorza Szkaradka o to, czy kontrakt na serwis to nie jest taka nagroda pocieszenia. Proszę posłuchać, co odpowiedział prezes wojskowych zakładów motoryzacyjnych.
6: Nie, nie jest to nagroda pocieszenia. Serwisowanie silników daje nam pracę na kilkadziesiąt lat, bo wiadomo, że to nie jest tak, że

0: że czołgi czy też silniki do czołgów zmienia się po 5, po 4 latach, tylko to jest długoletnia produkcja i na pewno nie jest to nagroda pocieszenia.
1: Co więcej, ten kontrakt oznacza też wzrost zatrudnienia. Fabryka szuka już nowych pracowników. Zlokalizowanie takiego centrum napraw w Poznaniu można bez wątpienia uznać za sukces, bo taką tajemnicą Polichinella jest to, że koreański producent nie był zwolennikiem produkcji, czy nawet tego serwisu tutaj u nas w stolicy Wielkopolski. No a jednak, negocjacje trwały długo, na tyle długo, że nawet we wrześniu ukraińscy analitycy przekonywali, że trudne relacje między polskimi firmami opóźnią realizację całego kontraktu, a to już by było poważne zagrożenie. Grzegorz Szkaradek zapewnił jednak w rozmowie ze mną, że nie ma o tym mowy. Proszę posłuchać.
0: Teraz nie ma takiego zagrożenia, zwłaszcza, że podkreślam współpracę z Bumarem Łabędy, bo de facto Bumar Łabędy no jest liderem tego całego konsorcjum. W skład tego wchodzi 9 firm. Wiadomo, że wiodący jest Bumar Łabędy, który będzie to produkował. Jednakże my współpracujemy, chcemy współpracować, chcemy uzupełniać się swoją wiedzą i doświadczeniem.
1: I oby ta współpraca przyniosła wymierne efekty. W Polsce jest już 200 czołgów K2. Kolejne, w tym polski wariant, produkowany tutaj w kraju, czyli K2.pl, zostaną przygotowane do 2030 roku.
2: Szymon Majchrzak z Radia Poznania. Szymonie, bardzo dziękuję Ci za tę informację.
1: Dziękuję.
2: Rafał Bała złapał. Zobaczymy, czy Andrzej Grabowski też. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Co wspólnego ma DJ z tenisistą?
3: Od razu mi się przypomniała taka piosenka, niż pamiętasz, Robbie Williams miał rock DJ, ale to zupełnie nie to. Robbie Williams swoją drogą w pierwszym pomyśle miał grać Eddie'ego Edwardsa w tym słynnym filmie, który powstał 10 lat temu, a miał powstać już w 99, ale to nie ta sprawa. Nie mam pojęcia. Czy to będzie suchar?
2: To słowo to set.
3: Czyli suchar.
2: Sport. Hubert Hurkacz w piękny sposób wygrał z Nowakiem Dziokowiczem.
3: Takie chwile, cytując Kamila Bednarka, jak już cytujemy wielkich Polaków, i nie zdarzają się zbyt często, bo długo czekał Hubert na taki mecz jak ten z Nowakiem Dziokowiczem. Dziś w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju Hurkacz wygrał 6-4 i 6-3, a po meczu mówił tak.
4: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dżokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
3: Teraz rywal troszeczkę inny, mniej oczywisty, Chińczyk Zhou, który jest w rankingu gdzieś w trzeciej setce, a dzisiaj nieoczekiwanie po takim długim meczu wygrał z Włochem Musettim, także myślę, że ta trzecia runda dla Hurkacza może być taką trochę, może nie osłodą, taką osłodą, jak się wygrywa z Dżokowiczem, takim troszeczkę rozluźnieniem, ale takim kontrolowanym.
2: No ale to też taka wielka niewiadoma, no nie wiadomo jak ten mecz do końca się może potoczyć, bo może będzie jakiś zasko.
3: No może być, zwłaszcza, że jak wygrywasz z Musettim, no to czemu nie wygrać też z Hurkaczem? Zobaczymy, trzecia runda taka będzie dla Huberta Hurkacza. Iga Świątek, za to proszę pana, bez powodzenia. Grała dzisiaj w ćwierćfinale w Pekinie z Belgijką Elisę Mertens. Pierwszy set przegrany po tiebreaku i to tak nieprzyjemnie, bo Iga tego tiebreaka przegrała do zera. W drugim secie Mertens już zwyciężyła bez tiebreaka 6-3. Mistrzostwa świata w judo, bo wiem, że pan wiernie śledzi, równie jak postępy przeróżnych DJ-ów.
2: Tak.
3: I tutaj nie było dobrze dzisiaj, proszę pana, bo tak...
2: Dla niewtajemniczonych powiem, że czyta się judo, ale pisze się judo.
3: Brawo. A Baku pisze się Baku i czyta się Baku. Dwoje Polaków dzisiaj szybko odpadło i Eliza Wróblewska i Piotr Kuczera. Zresztą te mistrzostwa świata w judo nie są zbyt udane. Za to... Kto wie, co będzie dzisiaj, proszę pana, w Belgii. O 20:15 polskie piłkarki zaczynają baraże o Mistrzostwa Świata. Historyczny występ na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku. Sprawa o tyle ciekawa, że baraże dość skomplikowane, bo to trzeba najpierw przejść pierwszą rundę, potem być może po drugiej już się awansuje, ale to wcale nie jest takie pewne, bo jeśli się będzie najsłabszą drużyną z tej drugiej rundy z barażów, to się zagra baraż interkontynentalny. Więc trzeba się sprężać, na początek wygrać dzisiaj z Belgijkami na wyjeździe i we wtorek w Polsce. A jak nasze zawodniczki na ten mecz patrzą, słuchamy.
5: Mamy naprawdę bardzo dobre kontrataki i musimy się na tym skupić.
6: Mam tą ogromną wiarę w naszą grupę i w

0: to, co my robimy, że dużo walki, ale widzę to bardzo pozytywnie.
1: A mówiły obrończynie Aleksandra Zaręba i Julia Walentowicz. Ale wie pan, co dzisiaj wraca? Ekstraklasa wraca po prawie 3 tygodniach.
2: Na dzień dobry. Stęskniłem się.
1: O, no wiadomo, kto się nie stęsknił. Wieczysta Kraków Wisła Płock na początek o 18, czyli już niebawem. O 20.30 Raków Częstochowa poszuka swojej szansy, żeby wreszcie się z tej strefy spadkowej wydostać. Zagra z GKS-em Katowice, także derby województwa, choć nie, chyba formalnie nie są to derby Śląska, bo tutaj pewnie regionaliści by się troszeczkę z nami pokłócili. Sekcja piłkarska ciąg dalszy. Dzisiaj Tomek Kowalczyk miał okazję porozmawiać z Jerzym Brzęczkiem. Dla tych z Państwa, którzy nie pamiętają, przypominamy, obecnie selekcjoner reprezentacji Polski do lat 21. Polscy piłkarze w bardzo ładnym stylu przebrnęli eliminację, te kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw. Na koniec przegrali 2-6 z Włochami. No to taka mała zapowiedź tej rozmowy, która w niedzielę w Jedynce przy Muzyce o Sporcie.
3: Nie wiem, ilu tych zawodników widziało mnie w akcji. Myślę, że mała ilość, ale znając życie i znając podejście młodych ludzi, zapewne wrzucali sobie moje nazwisko i patrzyli, jak się ewentualnie zachowałem na boisku. Na pewno mieli kwestie związane z igrzyskami olimpijskimi. Ja osobiście lubię pracować z młodymi ludźmi i dawać im wskazówki, żeby dalej się rozwijali, spełniali swoje marzenia.
1: Ta rozmowa w niedzielę w Jedynce, a dziś w Jedynce w Kronice Sportowej po 22.40 kilka innych tematów. Nie wiem, czy pan zauważył, jak Ruanda rozpycha się w świecie sportu, jakie ma wielkie ambicje. Tak, zorganizowali kolarskie Mistrzostwa Świata w ubiegłym roku. Coraz częściej gdzieś się reklamują na różnych strojach sportowych, między innymi, o ile pamiętam, na koszulkach Arsenalu. A teraz przymierzają się do tego, żeby za kilka lat zorganizować wyścig Formuły 1. Także proszę pana, Ruanda robi się poważna w sporcie.
2: No właśnie, po 37 latach chyba, jeżeli dobrze liczę.
1: Wraca,
2: wraca Formuła 1, tak, do Afryki. No.
1: Więc tutaj to też jest ciekawe, co, jakie ambicje przyświecają Ruandzie. Pewnie trochę sportwashing przy okazji, tak między nami, czyli to takie oczyszczanie sobie wizerunku poprzez sport, ale Rafał Bała wszystko państwu ładnie wyłuska. W niedzielę będzie ciekawy mecz i o tym też powiemy dzisiaj w Kronice Sportowej, bo w A-klasie, proszę pana, Legnickiej zadebiutuje, wie pan kto?
2: Nie mam
1: Emanuel Olisadebe zagra.
2: O, super.
1: I proszę pana, w klubie KS Kłopotów Osiek. I to jest ciekawy klub, bo tam gra też inny znany piłkarz sprzed lat, Martins Ekwueme. Także i to Martins Ekwueme podobno stoi za tym, żeby Emanuel Olisadebe wrócił na boisko i zagrał w KS-ie Kłopotów Osiek w niedzielę właśnie z tej okazji wyjątkowy mecz, ale to chyba będzie jedyny mecz Olisadebe w tym klubie. Powiemy też o trenerze naszych siatkarzy, Nikola Grbicz. Nudzić się nie lubi i tak się nie nudzi, że studiuje przy okazji tak sobie na słynnym Harvardzie.
4: Kurs się nazywa Program for Leadership Development i jest to o tym, jak musimy pomóc być lepszym liderem. Chciałbym spróbować być lepszym liderem, bo myślę, że nie ma dużo rzeczy, które może się nauczyć o siatkówkę, ale myślę, że o team building, liderstwo, strategie, dużo tych rzeczy, które są ważne.
1: No to tylko dodam kronikę sportową o 22.40, a na koniec jeszcze jedna ciekawostka, proszę pana. Czy pan się kiedyś starał o pracę selekcjonera jakiejś reprezentacji piłkarskiej?
2: Cały czas. Ja myślę, że moje w ogóle nazwisko jest gdzieś wysoko na liście, że gdzieś w PZPN-ie tak myślą sobie, że a jak się na przykład, nie wiem, Urban uzna, że już pora, to telefon do mnie. Ja cały czas jestem na głośniku, więc w sensie na
1: Kuleszą, z prezesem.
2: Tak, tak.
1: Ale
2: czekam.
1: Nie wie pan, bo można prościej. Chciałby pan zostać selekcjonerem reprezentacji Gany?
2: Czemu
1: Spoko.
2: Nie? Rozumiem, że też ciepło, sympatycznie. Sukcesy, nie wiem, podobne?
1: Pewnie Gana grała na mundialu przecież.
2: No to...
1: Zwolnili Carlosa Queiroza, ale teraz, proszę pana, jest taka możliwość. Wystarczy wejść na stronę internetową. Tam jest mail, pan wysyła maila i może pan powalczyć o stanowisko. Co prawda pewnie pana mogą odsiać, jeśli pan nie ma bogatego CV, albo pan tam nie wpisuje jakiś głupot. W każdym razie 5-osobowa grupa ekspertów oceni pana CV i sprawdzi, czy pan się nadaje na stanowisko kadry Gany, czy też nie. Co pan na to?
2: 4 miałem z WF-u, to nie wiem, czy to pomoże w CV, czy nie.
1: Pomoże.
2: Andrzej Grabowski, bardzo dziękuję ci. Już za chwilę informacje, po informacjach 24 pytania.
5: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł.

0: Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Czy seniorzy czekają na pomoc państwa w zapłaceniu rosnących rachunków za światło i ogrzewanie? Czy wzorem ubiegłych lat mają na to szansę? Kto może takie wsparcie otrzymać i na jakich warunkach? Porozmawiamy o tym w audycji Portfel Seniora już w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
4: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: 17.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Ataki w polskich szkołach nie były ze sobą powiązane, mówi szef MSWiA. Marcin Kierwiński odniósł się do ataków w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz udaremnionego w Sierpcu. Podkreślił, że nie ma żadnych dowodów, by tych trzech sprawców się ze sobą kontaktowało.
7: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
6: Dziś skontrolowano 15 tysięcy szkół. W akcję zaangażowanych było 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Minister Kierwiński podkreślił, że działania będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za postawieniem prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Przyjęto sprawozdanie z jej prac. Dokument trafił do marszałka Sejmu, który, jak mówił szef komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej, jest teraz jego gospodarzem.
8: I zgodnie z wymaganiami ustawowymi marszałek dostarcza to sprawozdanie posłom i najwcześniej 21 dni od tej daty może postawić ten wniosek na posiedzeniu plenarnym i odbyć się głosowanie.
6: Komisja podtrzymała we wniosku 8 zarzutów stawianych prezesowi Glapińskiemu. To m.in. pośrednie finansowanie deficytu budżetowego i nieuprawnione interwencje walutowe oraz naruszenie zasad apolityczności. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to zemsta polityczna. Na 4 lata więzienia sąd skazał organizatora i opiekuna obozu sportowego w gminie Biszcza w województwie lubelskim za nadużycia seksualne wobec małoletnich. Sąd orzekł też 5-letni zakaz zajmowania, wykonywania wszelkich zawodów i działalności związanych z wychowaniem, edukacją i opieką nad małoletnimi. Wyrok jest nieprawomocny. Na koniec ważna informacja dla kierowców w Szczecinie. Przez cały weekend zamknięta będzie nitka wyjazdowa trasy zamkowej. To jeden z dwóch mostów w centrum miasta. Trwa jego remont, a drogowcy chcą w ten weekend kłaść warstwę ścieralną asfaltu. Utrudnienia dla kierowców zaczną się już wieczorem, mówi rzecznik miasta do spraw inwestycji Piotr Zieliński.
9: Po godzinie 22 zamknięta zostanie jezdnia wyjazdowa z miasta na górze trasy zamkowej oraz łącznica prowadząca od ulicy Duczyńskiego. Przez sobotę, niedzielę nie będzie możliwy przejazd górą trasy zamkowej w kierunku wyjazdowym z miasta.
6: Ruch na trasie zamkowej zostanie przywrócony w poniedziałek rano, a na łącznicy we wtorek.
0: Południe w Polskim Radiu 24.
10: W Polskim Radiu 24 będziemy mówić m.in. o cenach paliw, o tym, za ile będziemy jeździć w weekend i co ewentualnie może się wydarzyć w tej kwestii. To w magazynie gospodarczym Saldo przed godziną 18. Wcześniej jednak 24 pytania.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
11: Sławomir Ćwik, wiceminister klimatu i środowiska, poseł klubu Unia Centrum. Witamy, dzień dobry.
12: Dzień dobry państwu.
11: Panie ministrze, czy w związku z atakami w polskich szkołach należy zakazać mediów społecznościowych dla nastolatków?
12: To znaczy, myślę, że to nie jest temat tylko związany z tym, co dzieje się od wczoraj czy przedwczoraj w polskich szkołach. Temat jest głębszy. My dawno postulowaliśmy, aby ograniczyć używanie przez dzieci telefonów w szkołach. Ten postulat został zrealizowany, stosowne prawo weszło w życie.

0: kształcie od 1 września. Natomiast oczywiście po wyjściu ze szkoły dzieciaki, młodzież nadal jednak bardzo dużo czasu spędzają razem ze smartfonami. Po części są to oczywiście social media, po części gry komputerowe, ale no średnia dzienna to mówi się nawet o 5 godzinach, a w weekendy 6 godzin dziennie. To jest olbrzymia ilość czasu, które dzieci tracą na kontakt z telefonem.
1: No i pytanie o ten zakaz. Należy zakazać mediów? Dla nastolatków?
0: W niektórych krajach jest on zakazany.
1: Nie wiem, od 15 roku życia czy 14?
0: 13, w niektórych nawet wyżej. Same regulaminy social mediów, o ile kojarzę, przynajmniej części one przewidują tą cezurę wiekową na poziomie 13 lat. Natomiast problem jest to, że nikt tego nie przestrzega. Jak też nie zwracają na to uwagi niestety rodzice, które pozwalają dzieciom zakładać te konta, często nawet im pomagają. A myślę, że powinni też więcej zwracać na to uwagę, dlatego że tutaj same zakazy nie rozwiążą problemu. To przede wszystkim jednak rodzina, rodzice, starsze rodzeństwo powinno też zwracać na to uwagę.
1: No tak, to jest głębszy problem, ale nie mamy na to czasu, żeby go rozwijać. Nie wiem, czy państwo na przykład ustawowo powinno zakazać tych mediów społecznościowych. Odgórnie, czy to jest jeszcze...
0: Myślę, że jak najbardziej możemy o tym podyskutować, czy znajdzie się też większość parlamentarna, żeby to zrobić, czy prezydent zechce taką ustawę podpisać. Ja przyznam się, że pierwszy odruch jest taki, że skoro dzieci tyle czasu tracą na te social media, bo one nie dają mi tej wartości dodanej, że może warto w takim wypadku tego zakazać. Natomiast niewykluczone, że specjaliści mają w tym zakresie inne zdanie. Chętnie bym też ich wysłuchał, jakie to może mieć skutki dla rozwoju też osobowości dzieci. Faktycznie problemem też jest to, że dzisiaj dzieci, młodzież mają za sobą bardzo trudny okres COVID-u, gdzie te więzi społeczne...
1: Ta izolacja.
0: Tak, ta izolacja odcisnęła się na nich. Dzisiaj są w dodatku poddane powszechności social mediów i tego, co się w nich dzieje.
1: Ale też na mówimy pewno... o głębszym problemie, jak samotność, jak algorytmizacja, nawet takie zjawiska się pojawiają.
0: Dokładnie. Tak. To jest... No niestety, musimy mieć świadomość tego, że dzieci ukierunkowywane są przez algorytmy, nad którymi my jako państwo, jako społeczeństwo nie mamy żadnej kontroli. Nad tym kontrolę mają jedynie firmy, które zarządzają tymi socialami. Jeśli chodzi o TikToka, to jest to dodatku przecież firma chińska, dlatego też niektóre państwa zakazały na swoim terenie jej działalności.
1: Sejm przyjął wczoraj ustawę o blokowaniu mowy nienawiści, teraz Senat, a później biurko prezydenta Nawrockiego. No, siedział tutaj przed panem doradca prezydenta Alvin Gajadur. No, wszystko wskazuje na to, że być może będzie weto w tej sprawie. Co wtedy? Czy rząd
0: pan
1: ma plan
0: prezydent
1: B?
0: De facto zawetował już raz tą część ustawy,
1: tak,
0: dlatego
1: zawetował.
0: Że była to wówczas całościowa ustawa wprowadzająca Digital Service Act, tak zwane DSA. Później podzieliliśmy to zgodnie z życzeniem pana prezydenta po tym wecie na dwie części. Jedna część została uchwalona wcześniej już przez Sejm, została przez pana prezydenta podpisana. Ta część, którą wczoraj przegłosowaliśmy w Sejmie, ona dotyczy właśnie tej kontroli mowy nienawiści, propagowania treści pedofilskich, pornograficznych, nakłaniania do zbrodni, handlu ludźmi. Szereg takich kwestii, które nie budzą jakby żadnych wątpliwości, że należy ich zakazywać i nie dopuszczać do ich rozpowszechniania w sieci, szczególnie skierowanych treści do młodzieży, do dzieci. I przyznam się, że będę zaskoczony, jeżeli jednak pan prezydent w imię walki politycznej, budowy własnego obozu politycznego na wybory w przyszłym roku poświęci bezpieczeństwo i przyszłość dzieci i młodzieży i będzie nadal wetował te rozwiązania.
1: No, tylko ta druga strona, czyli Pałac Prezydencki, no oni tłumaczą, że to wygracie właśnie tym tematem.
0: My uchwaliliśmy ustawę rok temu. Pan prezydent mógł ją podpisać. Ze względu jednak na chęć walki politycznej tego nie podpisał. Podzieliliśmy ustawę zgodnie z jego życzeniem na dwie części. Wczoraj przegłosowaliśmy jedną z tych części. Proszę zwrócić uwagę, że nawet środowisko Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że być może pod wpływem pana prezesa Kaczyńskiego, dostrzegli problem. Zobaczyli, że faktycznie trzeba zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Co prawda tej ustawy nie poparli, ale nie zagłosowali też przeciw. Wstrzymali się. Rozumiem, że też nie chcieli jakby być może przyznać racji rządowi.

0: ale się wstrzymali. I zachęcam pana prezydenta, żeby może poszedł tym śladem i jednak tej ustawy nie wetował, tylko ją podpisał. Niech weźmie pod uwagę, że większość społeczeństwa chce jednak ochrony dzieci i młodzieży, że to jest priorytetem, to jest dla nas najważniejsze, przyszłość naszych dzieci. I niech pan prezydent nie gra tym w swojej polityce.
1: Pojawia się też takie pytanie, no w głowach chyba nas wszystkich po tych tragediach, czy można w ogóle było uniknąć tych tragedii w szkołach? Pan sobie pewnie też takie pytanie zadaje i jaką ma pan odpowiedź?
0: Czy zawsze możemy mówić, że można, trzeba robić coś więcej, żeby takich sytuacji wynikać? Natomiast no, kiedy spojrzymy, co dzieje się w świecie, w innych krajach, to Polska nie jest odosobnionym krajem, gdzie coś takiego ma miejsce. Natomiast oczywiście wolelibyśmy, chcielibyśmy, żeby tego nie było. Trudno jest przewidywać zachowania jednej osoby, która zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Jest to niewątpliwie wyzwanie, tak jak mówię, i dla rodziców, i dla pedagogów szkolnych, dla psychologów w szkołach, dla nauczycieli, aby próbowali takie sytuacje przewidywać. Jeżeli widzą, że ktoś się zaczyna dziwnie zachowywać, żeby jednak z tą osobą rozmawiać, próbować doszukać się, gdzie jest ten problem i tych sytuacji unikać. Natomiast czy jest możliwość, aby uniknąć tego na 100%? Chciałbym powiedzieć, że tak, natomiast no niestety, no, powiedzmy inaczej, serce mówi, że tak, a rozum podpowiada, że jest to bardzo trudne.
1: No dobrze, to przejdźmy do prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Czy powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?
0: Takie jest stanowisko Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zostało ono przedstawione w oparciu o zebrany materiał dowodowy. Oczywiście zanim odpowiem, czy tak, czy nie.
1: Pan zagłosuje za,
0: chciałbym
1: tak, jak
0: wcześniej
1: będzie głosowanie.
0: Zapoznać się z tym wnioskiem. Natomiast wydaje mi się, że stanowisko komisji jest uzasadnione, ale żeby móc wypowiedzieć się z całą stanowczością, chciałbym wcześniej zapoznać się także z dokumentem.
1: Jeśli pan by się, no pan się jeszcze mówi, nie zapoznał, ale wnioskuję, że przychyli się pan do tego, że zagłosuje pan w Sejmie, bo będzie takie głosowanie, tak? W którymś momencie, w tym roku najpewniej jeszcze, tak?
0: Tak, no bo tutaj mamy określony termin, kiedy tak. Sejm musi się zapoznać, także to będzie najprawdopodobniej najbliższe posiedzenie
1: pytanie,
0: Sejmu.
1: Czy będzie większość?
0: Natomiast, żeby odpowiedzieć, czy zagłosuję tak, czy nie, chciałbym jednak wcześniej zapoznać się z dokumentami. Wówczas ta odpowiedź będzie mogła być merytoryczna. Dzisiaj znam tylko ogólne doniesienia medialne, czego dotyczą zarzuty, że komisja uznała, że są one uzasadnione, ale chciałbym jednak na spokojnie jeszcze przeczytać dokumenty.
1: Czy coś pozytywnego wynika pańskim zdaniem dla Polski z tego, że prezydent Nawrocki, no to, że był na Filipinach, okej, ale to, że stanął w ringu z byłym mistrzem świata Manem Pacquiao, filipińskim pięściarzem, to jest dobre dla Polski? Coś z tego wynika pozytywnego w ogóle, czy niekoniecznie?
0: To znaczy, myślę, że to na pewno była ciekawa przygoda dla pana prezydenta. Spełnił być może jedno ze swoich marzeń jako osoba, która interesuje się boksem, że mógł odbyć sparring z mistrzem świata, bardzo popularną osobą. Natomiast w mojej ocenie dla Polski jako dla kraju nie ma to żadnego przełożenia. To w żaden sposób nie będzie zachęcało do inwestorów do inwestowania w Polsce, do nawiązywania relacji handlowych, biznesowych, do odwiedzania Polski. Jaki to ma związek? No, bądźmy szczerzy.
1: Do kancelarii prezydenta Marcin Przydacz mówił o tym, że to będzie duża promocja dla naszego kraju.
0: No ale jeśli już, to była to promocja Filipin. No bo spotkanie miało miejsce w Filipinach. Główną gwiazdą jednak formatu światowego był Manny Pacquiao. Nie oszukujmy się, a nie prezydent Nawrocki, bo to ten mistrz świata jest znany na świecie. A tutaj rozumiem, że prezydent Nawrocki chciał ocieplić swój wizerunek w blasku właśnie mistrza świata Manny Pacquiao, co jest standardową praktyką, ale gdzie tu jest promocja Polski? No ja się jej nie doszukuję. Rozumiem, że minister Przydacz będzie twierdził inaczej. Ale fakty są inne.
1: Co z Unią Centrum, do której pan przynależy? No macie jeden, góra dwa punkty procentowe w sondażach. Będziecie szli razem na listach z Koalicją Obywatelską, czy jak?
0: Niedawno mieliśmy zero. Powstaliśmy no przecież tak naprawdę pół roku temu utworzyliśmy klub. W lipcu powstała nazwa

0: Centrum jako partii politycznej. W tej chwili nawiązujemy współpracę z kolejnymi osobami, które są zainteresowane działalnością w strukturach Unii Centrum. Budujemy struktury terenowe.
1: Ale gdzieś łowicie wśród posłów Polski 2050? Łowicie czy nie?
0: Nie, nie skupiamy się na tym, aby przeprowadzać takie łowy na posłach. Natomiast bardziej pracujemy w terenie i zachęcamy wszystkich, dla których istotne są takie rzeczy jak gospodarka, bezpieczeństwo, klimat, który jest ściśle powiązany dzisiaj z gospodarką. Nie można tego rozpatrywać oddzielnie, ale przede wszystkim taki zdrowy rozsądek, demokracja, przynależność do struktur europejskich, demokratycznych, do tego, aby z nami współpracować, bo to jest taki wspólny mianownik naszego ugrupowania.
1: A bliżej panu na tę chwilę do wspólnych list z Koalicją Obywatelską, czy pójścia bez Koalicji Obywatelskiej?
0: To oczywiście czas pokaże, co będzie się działo przez najbliższy rok. Ja oceniam, że w polityce jeszcze bardzo dużo wydarzy się w ciągu najbliższych miesięcy, ale będziemy na pewno myśleli o tym, żeby podjąć racjonalną decyzję, choć nie ukrywam, że chcielibyśmy być podmiotem polityki samodzielnym, który mógłby odgrywać samodzielną rolę w życiu politycznym.
1: No z takimi sondażami raczej nie wróżymy.
0: No to zależy, jaki będzie progres, jak będzie się układał ten wzrost poparcia.
1: A wyobraża pan sobie współpracę z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego?
0: Ja wielokrotnie już powtarzałem, że premier Morawiecki ma bardzo dużo kwestii do wyjaśnienia z czasów swoich rządów. Przede wszystkim tutaj chodzi o aferę z agencją RARS. Jaka była rola tutaj pana Michałaka, który uciekł do Wielkiej Brytanii, który był prezesem RARS-u, podległ bezpośrednio Mateuszowi Morawieckiemu, gdzie zarzuty prokuratury dotyczą defraudacji na kwotę kilkuset milionów złotych. Także Mateuszowi Morawieckiemu podlegał Orlen, gdzie tutaj straty szacowane są na kilkanaście miliardów złotych. No i to za rządów Mateusza Morawieckiego dochodziło do łamania praworządności w Polsce. Może i tego nie chciał, bo nie był oczywiście fanem Zbigniewa Ziobry, ale jednak na to pozwalał, dawał na to przyzwolenie, tak jak też i na działalność służb specjalnych wykorzystujących choćby Pegasusa przeciwko swoim politycznym przeciwnikom, mediom, dziennikarzom, adwokatom.
1: No, kuluary sejmowe spekulują, że jest możliwy powrót do trzeciej drogi, takiej trzeciej drogi 2.0. Być może jest coś na rzeczy? Będzie taki powrót?
0: Ale jest też stara zasada, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Oczywiście PSL faktycznie zachował...
1: Ale chyba się sprawdził ten pomysł z trzecią drogą, się sprawdził, tak?
0: Tak, w 23 roku się sprawdził. Było to na pewno uzupełnienie się struktur PSL-u i młodych struktur Polski 2050 wówczas. Natomiast nie wiem, czy sprawdziłby się drugi raz. I co prawda PSL zachował ten brand Trzecia Droga, tak się nawet nazywa klub PSL-u w Sejmie. Natomiast ja nie bardzo widzę, nie wróżyłbym sukcesu takiemu projektowi 2.0.
1: To był Sławomir Ćwik, wiceminister klimatu i środowiska, klub Unia Centrum. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, miłego popołudnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: W sprawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w sieci nawet środowisko Prawa i Sprawiedliwości, choć nie poparło, to chociaż wstrzymało się od głosu, zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik. Zachęcam pana prezydenta, żeby poszedł tym śladem i tę ustawę podpisał. Niech pan prezydent nie gra tym w swojej polityce, zaznaczył polityk Unii Centrum. Po godzinie 18:00 polityczne podsumowanie tygodnia, czyli strefa wpływów, wcześniej jednak magazyn Saldo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Dzień dobry. Jak w każdy piątek o tej porze zapraszam na gospodarcze podsumowanie tygodnia w magazynie Saldo. A dziś z nami jest Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku PKSA. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: W mijającym tygodniu w dużej mierze żyliśmy decyzją Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Te pozostały bez zmian. Czy to jest zaskoczenie pana zdaniem? No bo ostatnio coraz częściej mówi się jednak o tym, że z uwagi na rosnącą inflację stopy powinny zostać podniesione.
5: Wydaje mi się, że nikt nie oczekiwał nawet, że na październikowym posiedzeniu dojdzie do podwyżek stóp. Także w tym sensie to nie jest zaskoczeniem. Pewnym zaskoczeniem były słowa prezesa NBP, który w praktyce na podstawie swojego przeczucia czy swojego czytania danych,

0: w zasadzie wykluczył podwyżkę stóp procentowych na listopadowym
1: Tak.
0: posiedzeniu. Taka relatywnie gołębia retoryka prezesa NBP na ostatniej konferencji prasowej miała pewien wpływ na rynek, bo rynek był dużo bardziej agresywny niż prognozujący. Natomiast ja bym nie powiedział, że podwyżki stóp są wykluczone, wręcz przeciwnie, no RPP w tą stronę zmierza. Natomiast dużą niepewnością jest obarczone to, kiedy faktycznie do nich dojdzie.
1: A pana zdaniem, kiedy może do nich dojść? To będzie początek przyszłego roku?
0: My zakładamy, że listopad jest całkiem prawdopodobny. To tutaj myślę, że nie należy się sugerować zanadto słowami prezesa NBP, w tym sensie, że dużo się może zmienić w najbliższych tygodniach. No i rzeczywiście jest tak, że projekcja inflacyjna, z którą członkowie Rady zapoznają się na listopadowym posiedzeniu, może tutaj tu sporo zmienić. Według naszych prognoz inflacja będzie średnio wynosić 3,8 w 2027, czyli to, moim zdaniem to wypełni warunki, które gdzieś tam z tyłu głowy mają członkowie Rady i których spełnienie no, pociągnie za sobą podwyżki stóp.
1: Czy pana zdaniem, a jeśli tak, to jak na działalność Rady i Narodowego Banku Polskiego może wpłynąć kolejne zamieszanie wokół prezesa Glapińskiego? Dziś Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przyjęła sprawozdanie z prac w sprawie wstępnego wniosku o postawienie go przed Trybunałem Stanu.
0: Nie sądzę, żeby to był czynnik, który wpływałby na decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Oczywiście prezes NBP się do tego odnosił na konferencji prasowej. Osobiście dla prezesa NBP czy dla NBP jako dla instytucji jest to ważne. Natomiast myślę, że te kwestie związane z Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej nie wpłyną na politykę pieniężną, w ogóle otoczenie polskiej gospodarki. W tym momencie, na razie, bo to się oczywiście może zmienić w przyszłym roku, ale na razie jest bardzo, bardzo jastrzębie. Bardzo, bardzo sprzyja podwyżkom stóp procentowych i Rada to dostrzega, bo to zostało powiedziane wprost na konferencji prasowej.
1: Skoro już przy Sejmie w kontekście Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej jesteśmy, to zatrzymajmy się przy Wiejskiej, bo w tym tygodniu posłowie zajmowali się wieloma ważnymi projektami. Między innymi odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na przyszły rok. Posłowie też rozpoczęli pracę nad zmianami w podatku PIT. No i może przy budżecie na chwilę teraz się zatrzymajmy. Jak go pan ocenia?
0: Wymagający. Trudny, konstruktywny jednak, to znaczy, że no dużo rzeczy się dzieje tak naprawdę gdzieś tam po stronie wydatkowej i podatkowej, ale też z drugiej strony bardzo zachowawczy i bardzo zbliżony do poprzedniego budżetu. No, w polskiej polityce fiskalnej czy w ogóle w sprawach budżetowych po prostu nie ma ostatnio zbyt wielu zmian. Dużo czy dzieje się trochę siłą inercji i też wydaje się, że polityka fiskalna w tym momencie no, zderza się z takimi no, naturalnymi ograniczeniami, bo naturalnymi ograniczeniami dla polityki fiskalnej są z jednej strony poglądy obywateli, preferencje co do wydatków i poziomu i rozkładu opodatkowania, a z drugiej strony twarde ograniczenia w postaci zasobów, które państwo może dla siebie zgarnąć i w postaci kosztów finansowania, które rynki są w stanie które jest w stanie uzyskać na rynkach. Także ten gorset może, w który wpadł budżet jest dość jasny i my to chyba w sumie widzimy po trajektorii głównych zmiennych fiskalnych w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że deficyt fiskalny w 2027 no, będzie po raz piąty z rzędu przekraczać 5% PKB. Myślę, że mało kto się założy, że tak nie będzie i mało kto też się założy, że 2028 będzie jakoś radykalnie odmienny od 2027. Także będziemy mieli kilka lat z podwyższonym deficytem. Natomiast no, nie możemy udawać, że budżet znajduje się w komfortowej sytuacji. Powiedziałbym, że sytuacja jest dość napięta.
1: Drugim projektem, nad którym w tym tygodniu rozpoczęli pracę posłowie, a który skupił na sobie wiele uwagi publicznej, to projekt zmian w podatku PIT. Przypomnijmy, on zakłada podniesienie progu podatkowego pierwszego do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie dodatkowej stawki na poziomie 24% dla dochodów w przedziale 130-150 tysięcy złotych. Potem po przekroczeniu tych 150 tysięcy złotych będzie stawka 32%. Według założeń ma na tych zmianach skorzystać około 3,5 miliona podatników. Kto to będzie konkretnie i czy ta skala tej zmiany będzie faktycznie odczuwalna w portfelach tych Polaków?
0: No myślę, że jak sobie zobaczymy, o jakich różnicach mówimy i jakby podzielimy sobie to przez to

0: 3,5 miliona podatników, no to zobaczymy, że tutaj ta potencjalnie ta różnica nie jest duża, bo z tego co pamiętam, to mówimy o paru tysiącach złotych rocznie. To dla osób, które zarabiają powyżej 120 tysięcy złotych, to nie są przełomowe środki. No generalnie na tych zmianach no, będą korzystać osoby, które gdzieś tam na skali dochodowej plasują się zdecydowanie powyżej średniej. No, tu mówimy o kilku procentach najzamożniejszych, czy najlepiej zarabiających osób na etacie.
1: I na koniec, aby może spiąć klamrą naszą rozmowę, chciałbym jeszcze poruszyć temat złota, bowiem Narodowy Bank Polski poinformował w tym tygodniu, że w rezerwach banku są 733 tony złota. Docelowo NBP chciałby mieć ton 700. Czy pana zdaniem inwestowanie w ten kruszec to dobra i opłacalna strategia NBP?
0: Na pewno się do tej pory opłaciła Narodowemu Bankowi Polskiemu, bo zysk na posiadanym złocie jest solidny i no, istotna część tych zasobów kruszcu, które NBP nabył, no, nabył w kwocie jakieś tam 1500 dolarów za uncję, czyli no, generalnie trzykrotnie taniej niż to jest obecnie. Także no, zysk jest tutaj naprawdę solidny. Oczywiście w branży inwestycyjnej czy na rynkach finansowych powtarza się jak mantrę, że przyszłe zarobki nie są gwarancją przyszłych zysków z inwestycji. I tutaj jest podobnie. No, nie wiemy, jak to się zmieni. Oczywiście wiemy też, że no, nie tylko jest kwestia zarobku czy kwestia zysku. To jest też kwestia pewnej użyteczności złota jako takiego, której no, w skrajnych scenariuszach inne aktywa w bilansie NBP mogą nie mieć. I prezes NBP to wiele razy podkreślał, więc jakby to są rzeczy, które są niemierzalne i niewycenialne. Więc co będzie w przyszłości, tego nie wiemy i zakładam, że NBP no, nie będzie chciał realizować zysków na złocie no, z powodów, o których wspominałem wcześniej, o tym, że oprócz kwestii finansowych są też względy bezpieczeństwa i zabezpieczenia przed scenariuszami skrajnymi, jakby z tego względu tych ton złota. Nikt się nie pozbędzie w sposób trwały.
1: I tutaj musimy stawiać kropkę. Piotr Bartkiewicz, ekonomista z banku Pekao S.A. był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A magazyn gospodarczy Saldo przygotował Błażej Prośniewski. Już niebawem, po godzinie 18:00 u nas strefa wpływów, czyli polityczne podsumowanie tygodnia. Renata Grochal, Jacek Czarnecki i oczywiście Roch Kowalski. A gościem specjalnym będzie Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Wcześniej jednak zapraszam Państwa już za chwilę na informacje.
2: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Po reklamie. Autopromocja.
13: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na

0: antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
1: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest decyzja sądu w sprawie sprawcy ataku w szkole podwyżkowym. Służby będą kontynuować wzmożone kontrole. Kolejny wypadek na przejeździe kolejowym. W Łódzkiem ciężarówka wjechała pod pociąg. Jedna osoba została ranna. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejne sankcje wobec Trybunału w Hadze. Jest reakcja Komisji Europejskiej. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Może odpowiadać jak dorosły. 15-latek, który zabił wczoraj woźną w szkole w Leszczy-Dolenowinach Podwyżkowym, trafi do schroniska dla nieletnich. Nastolatek ranił też nożem nauczycielkę i dyrektora.
2: Ta decyzja zapadła po wysłuchaniu 15-latka i przeanalizowaniu przez sąd wszystkich okoliczności ataku. Kolejnym krokiem będą badania. Rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski powiedział radiu RDC, że teraz chłopakiem zajmą się biegli psychiatrzy.
3: Wypowiedzą się, czy stan psychiczny nieletniego uzasadnia stosowanie wobec niego przepisów o odpowiedzialności karnej jak dla osoby dorosłej.
2: Atak 15-latka był szokujący m.in. dla dyrektora szkoły, który go powstrzymał. Krzysztof Ochmański mówi, że 15-latek był absolwentem tej placówki i nie sprawiał większych problemów w trakcie swojej nauki.
4: No jedyny problem to niechętnie chodził do szkoły, miał dostosowania. Także ta końcówka 8 klasy to mógłbym powiedzieć, że bez żadnych problemów oprócz nauki.
2: Dyrektor zapowiedział, że rodzina zmarłej 37-letniej Darii zostanie objęta pomocą psychologiczną. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: To przepisy, które zdaniem rządzących pozwolą na szybką reakcję wobec zagrożenia płynącego z sieci. Sejm przyjął wczoraj w trybie pilnym drugą wersję ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie. Poprzednie przepisy zostały zablokowane przez prezydenta, który dopatrzył się w nich cenzury. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że tym razem prezydent ustawę podpisze.
5: Szanowni Państwo, jak ja mam przekonać prezydenta? Prosiłem prezydenta wielokrotnie o spotkania. Nigdy nie było takiej chęci. Zaprosiłem pana prezydenta osobiście i moi ministrowie na konsultacje społeczne. Nigdy nikt nie przyszedł na konsultacje społeczne. Zorganizowałem wysłuchania publiczne ustawy. Nikt nie przyszedł z Pałacu Prezydenckiego na żadne wysłuchanie. Przysłali nam uwagi. Wprowadziliśmy uwagi. Co mamy zrobić? Znaczy, gdzie jest rozsądek? Znaczy, nie przychodzi na konsultacje. Przysłali uwagi, uwagi wprowadzone. Oni mówią, że to jest złe. No to co jest dobre?
1: Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się od głosu w tej sprawie. Poseł Przemysław Czarnek mówił o poprawkach, które nie zostały przez rządzących przyjęte.
6: Te poprawki to przede wszystkim radykalne skrócenie czasu i procedur na wyrzucenie z internetu przemocowych treści, także tych demoralizujących. Zostały odrzucone. Jeszcze jedna poprawka Konfederacji dotycząca zakazu prewencyjnej cenzury politycznej. Też została odrzucona. W związku z powyższym rację miał pan minister Zbigniew Bogucki. Ta ustawa w zasadzie nic nie zmienia.
1: Ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych w przyszłym tygodniu zajmie się Senat. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło niedaleko Łęczycy. Samochód ciężarowy wjechał na przejazd bez sygnalizacji i zderzył się z nadjeżdżającym składem. Wstrzymano ruch kolejowy między Łęczycą a Kutnem. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Senat zajmie się ustawą wprowadzającą nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Polsce. Przepisy zakładają prohibicję między 22 a 6 rano, zakaz reklamy alkoholu oraz zakaz promocji cenowych na alkohol. To krok we właściwym kierunku, mówi prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich Jan Śpiewak.
7: Samorządy będą miały możliwość również wydłużyć tą nocną ciszę aż do 9 rano. Ja nie znajduję żadnego powodu, dla którego należałoby umożliwić sprzedaż alkoholu w godzinach 6 i 9.
1: Sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych będzie można prowadzić w restauracjach, barach i hotelach. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Komisja Europejska reaguje na amerykańskie sankcje wobec międzynarodowych

0: Krajowego Trybunału Karnego. Komisja w wydanym oświadczeniu podkreśla, że nadal istnieje pole do dialogu, bo sankcje mają wejść w życie dopiero za 6 dni. Unijny organ zapewnił, że podejmie wszystkie kroki, by zapewnić niezakłóconą pracę Trybunału. Amerykańskie sankcje obejmą firmy, które świadczą usługi dla MTK. Wcześniej Waszyngton nałożył ograniczenie na sędziów i prokuratorów Trybunału. To pierwsze zwycięstwo Polaka w rywalizacji z legendą tenisa. Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dżokowicza 6-4, 6-3 i awansował do trzeciej rundy tenisowego turnieju ATP 1000 w Szanghaju.
1: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dżokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
0: Dodajmy, że Hubert Hurkacz 3 lata temu wygrał turniej w Szanghaju. Trzymamy kciuki, by udało się powtórzyć ten sukces w tym roku.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc pochmurna z opadami deszczu na przeważającym obszarze kraju, bez opadów jedynie na wschodzie. Temperatura od 4 stopni na wschodzie, 7 na Kielecczyźnie, do 10 na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach silny.
2: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Blisko 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dla wschodniego wybrzeża IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniami.
2: Klimat.
3: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 18 to oznacza, że w Polskim Radiu 24 czas na polityczne podsumowanie tygodnia. Zapraszam na strefę wpływów.
5: Strefa wpływów.
6: Bezapelacyjnie przyszła jesień, więc jesiennie w strefie wpływów witają Państwa. Renata Grochal, program trzeci Polskiego Radia. Cześć,
7: dzień dobry.
6: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka.
8: Dzień dobry.
6: I Roch Kowalski, Polskie Radio 24. Będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi o kwestii Trybunału Konstytucyjnego, uprawnieniach prezydenta, a także tego, na ile i jak wiele można posłom, a ile posłom nie wolno i jakie kary mogą ich za to spotykać. Będzie z nami prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pan Przemysław Rosa. A my we własnym gronie porozmawiamy jeszcze o kulisach spotkania Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem i co w tym kontekście z bazami amerykańskimi w Polsce. Zapraszamy na strefę wpływów. Zaczynamy serią naszych krótkich pytań i mamy nadzieję, że także krótkich odpowiedzi ze strony pana mecenasa, bo z nami już jest Przemysław Rosati, szef Naczelnej Rady Adwokackiej. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Renato.
7: Czy po ostatnich atakach nożowników należy wprowadzić bramki elektroniczne w szkołach?
9: To jest do rozważenia, absolutnie do rozważenia.
6: Czy jest jakakolwiek szansa na przywrócenie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego w tej kadencji Sejmu?
9: Bardzo mała.
10: Nie tylko TK ma problemy, ale też jest sprawa Sądu Najwyższego, neosędziów w sądach powszechnych. Czy w tym układzie politycznym jest szansa na naprawę systemu sprawiedliwości w Polsce?
9: Nie.
7: Długie pytanie, krótka odpowiedź. Czy Marcin Romanowski wróci do Polski, jeśli uprawomocni się decyzja o liście żelaznym?
9: Zobaczymy.
6: Czy jaką ocenę wystawił pan Waldemarowi Żurkowi za zmiany w wymiarze sprawiedliwości te w ostatnich latach?
9: Dostateczną.
6: Czyli dwójkę?
7: Trójkę.
10: Nie, trójkę. Czy z punktu widzenia prawnika i człowieka, który praktykuje prawo i całego systemu prawa, czy obawia się pan powrotu PiSu do władzy?
9: Obawiam się powrotu takich pomysłów, które na przykład będą jak za czasów pierwszego i drugiego PiSu. Tego się bardziej obawiam.
10: Na przykład taki Ziobro, który mówi, że jak wróci do władzy, to uporządkuje sprawę pana Krala.
9: Tak, to jest rzeczywiście coś, co powinno chyba otwierać wszystkim szeroko oczy. Nawet nie tylko mi, ale po prostu wszystkim.
6: I zapraszamy na bardziej rozwiniętą część rozmowy.
10: To ja sobie pozwolę zacząć.

0: Bo, zacząć, bo my od pana mecenasa dostaliśmy taką książeczkę pani Ewy Ruszkiewicz, Leśne sprawy bajecznych adwokatów. I ja zajrzałem do tej książki naprawdę kilka minut temu. Słowo daję, proszę państwa.
1: Ja potwierdzam, bo książka przed chwilą się pojawiła w tym studiu.
0: I otworzyłem na rozdziale drugim tej książki. Niebezpieczny challenge i sprawa tygrysa Teodora.
2: Ale nie będziemy o tygrysie Teodorze.
0: O tygrysie Teodorze nie, ale o niebezpiecznym...
1: Nie będziemy też spoilerować, tak jak mówi mój młodszy syn.
0: Ale o niebezpiecznym challenge'u to bym chciał z panem porozmawiać, bo jak pan ocenia to, co się w tej chwili dzieje? No, czy jest ten challenge i czy państwo sobie daje z tym radę według pana?
1: To znaczy tak, powiem w ten sposób. Państwo ma narzędzia, żeby sobie dawać radę i to mogę odnieść do praktyki wykonywanego przeze mnie zawodu wielokrotnie, jak czytam akta. To naprawdę widzę, że państwo, jeżeli chce, to jest w stanie sobie poradzić z różnymi sytuacjami. To znaczy dysponuje takim arsenałem środków, których często nie dostrzegamy albo nawet nie uświadamiamy sobie, że mogą być w taki sposób wykorzystane, żeby ustalić i doprowadzić do ujęcia osoby, która odpowiada za określony czyn. Mówię generalnie o sposobie prowadzenia spraw karnych. W związku z powyższym i mając na uwadze to, co się dzieje, uważam, że państwo środkami dysponuje. To jest oczywiście pytanie, czy w tym obszarze, jakim jest obszar szkół, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej, ktokolwiek uświadamiał sobie, że możemy mieć do czynienia z takim problemem, o którym bardzo dobrze, że głośno mówimy od kilku dni. To znaczy wiemy, że jest to ta głośna rozmowa jest skutkiem tego, co się wydarzyło. Natomiast myślę, że nie wszyscy brali pod uwagę to, że w miejscu, które kojarzyło nam się z nauką, z edukacją, w jakimś sensie też z budowaniem relacji takich bardzo pozytywnych, jakim jest szkoła, tego rodzaju sytuacje mogą mieć miejsce. No okazuje się, że mogą, zresztą też mówiąc wprost, one historycznie również się zdarzały. To nie jest tak, że nagle coś się wydarzyło. Natomiast to nagromadzenie i z drugiej strony pewna koincydencja zdarzeń, myślę, że powinna szeroko otworzyć oczy tych, którzy odpowiadają i za bezpieczeństwo, i za edukację, i przede wszystkim za młode pokolenie.
2: Panie mecenasie, ale to trochę skomplikujmy ten obraz, bo pan powiedział, że państwo ma instrumenty, a premier Donald Tusk po tym ataku w szkole pod Wyszkowem, przypomnę, że 15-latek w kasku na głowie z kamerką wtargnął do szkoły z nożem, zaatakował woźną 37-latkę, matkę dwójki dzieci.
0: Zabił ją.
2: Ona umarła. Została zamordowana. To jest pierwsze morderstwo w serii tych ataków nożowników w szkołach. I premier mówi tak, nie mielibyśmy instrumentów przez weto prezydenta, żeby gdyby on na żywo transmitował do internetu ten akt agresji, ten napad, nie mielibyśmy instrumentów, żeby to w trybie natychmiastowym zablokować. Więc z jednej strony policja oczywiście może zatrzymywać tych nożowników. Widać, że też w reakcji w szkole nauczycieli, dyrekcji są takie, jak powinny być. Ale czy państwo ma dzisiaj instrumenty? Czy rzeczywiście powinno być tak, że rząd powinien mieć instrumenty do tego, żeby natychmiast blokować treści w internecie nienawistne, bo wielu też psychologów...
1: Czyli patostreamerskie, mówiąc
2: tak,
1: wprost, prawda?
2: Znaczy patostreaming już jest zakazany, bo tak. Już jest ustawa, ale to jest coś innego teraz. Czy jest tak, jak mówi prezydent, że to jest administracyjna cenzura i on wetuje ustawę?
1: To znaczy tak, po pierwsze o dwóch rzeczach moim zdaniem trzeba powiedzieć. To, o czym mówi pan premier i to, co blokuje pan prezydent, to jest tak naprawdę próba reakcji polskiego państwa na skutek, który w jakimś sensie... No, siłą rzeczy następuje, ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć na początku. Dzisiaj wiemy o kilku zatrzymaniach w różnych miejscach Polski. To pokazuje, że policja ma instrumenty, czyli tak naprawdę da się dziś na podstawie istniejących rozwiązań doprowadzić do sytuacji, w której zapobiega się tragedii. No bo nie wiemy, co wydarzyłoby się, gdyby osoby, które zostały zatrzymane, nie zostałyby zatrzymane, biorąc pod uwagę, że ujawniono tam na przykład nóż, ujawniono określone groźby. Dziś policja mówi o tym, że mamy do czynienia z groźbami karalnymi i to jest przestępstwem, żeby nie było wątpliwości. I policja dysponuje takimi narzędziami, które pozwalają na reakcję. No i teraz jest pytanie oczywiście, jak głęboko ta reakcja powinna być możliwa, jeżeli chodzi o administracyjne, to o czym pani powiedziała, o administracyjne działanie polskiego państwa. Zawsze można wprowadzić rozwiązanie, które następcze jest kontrolowane przez sąd. Proszę też pamiętać o tym, to oczywiście nie jest sytuacja jeden do jednego do porównania, ale na przykład zatrzymanie człowieka dopiero następcze jest kontrolowane przez sąd. Decyzję o zatrzymaniu podejmuje prokurator. Prokurator, czyli urząd, który w istocie rzeczy jest emanacją siły państwa i podejmuje decyzję o zatrzymaniu człowieka. Następczo decyzję podejmuje sąd, czy zatrzymanie było legalne, czy było potrzebne i czy wszystkie elementy składające się na prawidłowość tej czynności zostały

zachowane. W związku z powyższym ja nie widzę problemu, żeby państwo miało takie instrumenty. Oczywiście też trzeba zawsze na kwestie dotyczące regulacji, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia z emocjami społecznymi, spojrzeć na chłodno. Ale ta sprawa powinna uświadomić politykom, że są niestety, czy nam się podoba, czy nie, niezależnie od tego, jak postrzegamy własne wolności, takie obszary

0: karalnego czy zbrodni. Natomiast rząd w tej ustawie, on chce blokować też inne bardzo złe rzeczy, czyli na przykład sianie hejtu, sianie nienawiści, działania grup osób, na przykład grup uczniów przeciwko jakiemuś uczniowi, które to działania mogą doprowadzić do samobójstwa. I teraz prezydent, minister Bogucki wczoraj w Sejmie, ale też część polityków prawicy. Mówię część, bo PiS wczoraj wstrzymał się od głosowania przeciwko tej ustawie, znaczy wstrzymał się od głosowania przeciwko tej ustawie, więc część polityków prawicy mówi cenzura. Ale czy to jest cenzura, jeśli my blokujemy na przykład falę hejtu przeciwko komuś, kto może popełnić samobójstwo, osobie szczególnie wrażliwej, bo dzieci są szczególnie wrażliwe.
1: Zgadzam się w 100%. To znaczy, tak naprawdę w tym pytaniu zawarł pan absolutnie w 100% to, z czym się zgadzam. Państwo polskie i ustawodawca ma prawo też dokonywać pewnych ocen. Tak samo przez pryzmat na przykład grup społecznych, które mają być szczególnie chronione. Albo treści, które wymagają bez względu na inne wartości wyeliminowania z obrotu. Jak na przykład hejt, bo próba usprawiedliwiania hejtu jakąkolwiek inną wolnością moim zdaniem na końcu skończy się porażką. Nie da się usprawiedliwić hejtu, dlatego że hejt nigdy nie doprowadzi nas do jakiegokolwiek pożądanego społecznie rezultatu, mówiąc krótko. I często jakby politycy mają taką przypadłość, albo można powiedzieć skłonność zmierzającą do tego, żeby generalizować, czyli mówiąc wprost, do jednego worka wrzucać wszystko i najczęściej pod płaszczykiem takich bardzo istotnych dla każdego, kto ceni sobie różne wolności zapisane w Konstytucji, jak na przykład wolność ekspresji, czy też wolność prasy, wyprowadzania wniosków, które nijak mają się do sytuacji. I hejt jest doskonałym przykładem, jeżeli chodzi o zagadnienia dotyczące tego, czy państwo polskie powinno mieć instrumenty umożliwiające prewencyjną reakcję na potencjalnie szkodliwe lub niebezpieczne z punktu widzenia jednostki lub z punktu widzenia bezpieczeństwa powszechnego zachowania osoby czy grupy osób.
0: Ale czy, idąc za tą logiką, czy według pana rząd, polski rząd, będzie miał siłę, żeby ten hejt zatrzymać, bo jest 10 tysięcy szkół w Polsce, w każdej szkole jest po kilkanaście klas, tam są różne grupy. Czy my mamy takie, mamy narzędzia, ale czy one będą wystarczające do tego, żeby, jeśli ta ustawa będzie oczywiście, żeby ten hejt powstrzymać?
1: To wszystko będzie zależało tak naprawdę od sprawności działania organów państwa i przede wszystkim organizacji takiego systemu, który będzie faktycznie realnym sitem, realną tamą przeciwko działaniom, które będą sprzeczne z tą ustawą. Ale też proszę pamiętać o tym, że od kilku lat, i słusznie zresztą, dochodzi do pewnego przewartościowania, jeżeli chodzi o jednostki policji, które zajmują się określonym obszarem funkcjonowania polskiego państwa. Mamy przecież taką specjalną jednostkę, Centralne Biuro, które właśnie zajmuje się cyberbezpieczeństwem w Polsce.
2: Zwalczania cyber...
1: Tak, ja przyznam szczerze, do tej pory mam jeszcze gigantyczny problem z poskładaniem tego skrótu dokładnie, ale jest jednostka, która się zajmuje tego rodzaju zadaniami. I dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, proszę pamiętać, dla młodego pokolenia, ja to bardzo uproszczę oczywiście i troszeczkę w cudzysłów wstawię, prawo do internetu jest prawem człowieka. W związku z powyższym w ten sposób młode pokolenie patrzy na dostęp do internetu. Za tym idą określone zagrożenia. Ale państwo musi umieć tak naprawdę systemowo rozwiązywać problemy. I mam w ogóle nadzieję, tak na koniec jakby tego wątku, odpowiadając jeszcze na pana pytanie, że to nie będzie kolejna sytuacja, w której przez 3 dni wszyscy będziemy żyli problemem, po czym ten problem zniknie, ale nie dlatego, że został rozwiązany systemowo, tylko zniknie, bo przyjdzie kolejny problem, którym będziemy żyli. Mam nadzieję, że będzie ta dojrzałość po stronie klasy politycznej, też po stronie pana prezydenta, że ten problem zostanie trwale rozwiązany, albo przynajmniej podwaliny rozwiązań prawnych będą na tyle mocne, będą takim fundamentem, że w przyszłości będziemy mogli powiedzieć, że budujemy bezpieczny obszar funkcjonowania polskiego państwa.
3: To ja bym chciał, panie mecenasie, zapytać, jaki stosunek, jakie działania, czy też jaką koncepcję wymiar sprawiedliwości powinien mieć wobec tych nastolatków zatrzymywanych za potencjalny udział, za przygotowywanie się do tych zamachów w szkołach. W jaki sposób ich ukarać, albo w jaki sposób dać im lekcje, tak żeby ich też jednocześnie nie szufladkować do końca życia jako przestępców?
1: Jest odpowiedź bardzo prosta. Sprawiedliwy proces. Oczywiście to jest bardzo generalizująca odpowiedź. Natomiast sąd rodzinny powinien przede wszystkim, i taka jest tak naprawdę zawsze idea, jeżeli chodzi o dzieci, czyli tak naprawdę młodocianych na gruncie tej ustawy o resocjalizacji i wychowywaniu nieletnich. I nieletni, młodociany, to są ludzie,

0: którzy przede wszystkim powinni być prawidłowo, w cudzysłów, rozpoznani przez sędziego rodzinnego i ta paleta środków, która jest dostępna w ustawie, powinna być adekwatna do tego, co się wydarzyło.
1: Ale to kojarzy, że to jest tylko poprawczak.
0: Nie, tam jest cała masa różnych możliwych do wdrożenia rozwiązań. To w dużej mierze zależy od mądrości i życiowego doświadczenia sędziego rodzinnego.
2: No tak, ale załóżmy, że teraz dzieciak, ten chyba ze Szczytna, zatrzymany 16-latek, on no, tam coś opublikował w internecie, jakieś groźby, jak go zatrzymano, powiedział, że to był głupi żart. I teraz co zrobić? Sąd?
0: Sąd. Moim zdaniem zdecydowanie sąd. Proszę pamiętać, że sąd rodzinny, który zajmuje się sprawą czynu karalnego, potencjalnego czynu karalnego, jakby nie mówię teraz generalnie, nie odnoszę się do sytuacji tego chłopca, ma obowiązek wszechstronnie wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy i zastosować adekwatne środki. Tych środków jest bardzo dużo. Ja mogę dać taki przykład, że wielokrotnie są to tego rodzaju rozwiązania, które nas zaskakują, ale one mają na celu na przykład wychowanie lub uświadomienie młodemu człowiekowi, na ile ta historia mogłaby w przyszłości rezonować, do czego mogłaby doprowadzić, gdyby ona została wdrożona, zrealizowana, gdyby się zmaterializowały na przykład jego groźby. Ile osób byłoby potencjalnie pokrzywdzonych i jakie skutki tego rodzaju przestępstwo mogłoby wywołać. Oczywiście też trzeba mieć świadomość, nie ma złotego środka. Znaczy, nie ma takich rozwiązań, które w 100% uchronią społeczeństwo przed skutkami popełnianych czy możliwych przestępstw. Natomiast sąd rodzinny, procedura, która jest w Polsce, jest na tyle elastyczna i na tyle pozwalająca dostosować adekwatną reakcję państwa poprzez właśnie orzeczenie sędziego rodzinnego do tego, żeby taką osobę, mówiąc krótko, wyciągnąć z tej sytuacji, która być może jest wynikiem głupiego żartu, a być może ten głupi żart jest już elementem obrony. To nawet jeżeli ten głupi żart jest elementem obrony, do czego ten młody człowiek ma absolutnie prawo, żeby była sprawa jasna, bo to jest podstawowe prawo konstytucyjne, dotyczy każdego, kto jest pod jurysdykcją Polski, to niemniej jednak chodzi przede wszystkim o to, żeby ludzi jeszcze na tym etapie, w którym są, wyciągać albo ze złego towarzystwa, albo ze złych pomysłów.
2: Panie mecenasie, czy 15-latek, który zabił panią Woźną w Leszczydole Nowinach, czy on powinien odpowiadać jako dorosły?
0: Zdecyduje o tym sąd. Powiem w ten sposób. Jestem ostatni, który by przesądzał o odpowiedzialności, bo nie jestem sądem, nie znam materiałów. Znam tylko tyle okoliczności, o których mogłem dowiedzieć się dzięki mediom. Natomiast w tej sprawie powinien się wypowiedzieć sąd. Uważam, że to jest element też tego sprawiedliwego procesu, o którym mówię. Nie dlatego, że uciekam od odpowiedzi. Jestem prawnikiem i uważam, że decyzje, zwłaszcza dotyczące 15-latka, nie przesądzając, w którą stronę ta decyzja pójdzie ze strony sądu, powinny być przede wszystkim wolne od emocji społecznych. Bo proszę pamiętać, że sąd będzie teraz decydował o szalenie istotnej kwestii, zarówno z punktu widzenia tego młodego człowieka, z punktu widzenia
2: tego dziecka jeszcze.
0: Tego dziecka, z punktu widzenia tak naprawdę też rodziny osoby, która straciła życie, czyli ich bliskich, ale też z punktu widzenia takiego społecznego oddziaływania, bo decyzje podejmowane przez sądy, one dotyczą oczywiście indywidualnych osób, ale mają też zawsze taki element prewencji takiej nie ogólnej. Tylko indywidualnej, ogólnej. Ale ogólnej. Dokładnie tak. I to jest szalenie istotne. Zostawmy decyzję sądom, tak uważam, bo emocje dzisiaj są bardzo wysokie, one są dla mnie absolutnie zrozumiałe. Sam mam dwójkę dzieci w wieku szkolnym i doskonale rozumiem emocje, które towarzyszą dzisiaj rodzicom, dzieciom i mówię tutaj o dzieciach generalnie, które chodzą do szkoły, a także emocje, które towarzyszą dzisiaj tym, którzy stracili swoich najbliskich.
1: Krótko, Jacku.
2: Ja.
1: Jeśli chcesz o szkołach, jeszcze to krótko.
2: Tak, chcę o szkołach, bo ja chciałem pana spytać, żeby pan powiedział naszym słuchaczom, jak, jeśli by była zasądzona kara wobec takiego małoletniego, jak tą karę się odbywa? W sensie, jak ta kara wygląda? Czy on idzie do poprawczaka, czy idzie do więzienia? Jak to wygląda, jeśli 15-latek, czy 14-latek też już chyba może być skazany jako dorosły? Jak wygląda wykonanie takiej kary?
0: Szereg możliwości, łącznie z tym, że może być to sposób terapeutyczny. Natomiast tak, dla nieletnich co do zasady są specjalne placówki, które mają określoną kategoryzację. To mówię bardzo generalnie, tak? Jest cała masa innych środków, które mogą być zastosowane, żeby no właśnie wychowywać, tak? Bo proszę pamiętać, że nawet z samego kodeksu karnego, ale także przede wszystkim z ustawy o resocjalizacji i wspieraniu nieletnich, wynika, że tym nadrzędnym celem jest przede wszystkim wychowanie, czyli tak naprawdę wyciągnięcie tego dziecka, mówiąc kolokwialnie, z sytuacji, w której się znalazł, ze środowiska, w którym być może funkcjonował i próba

0: przywrócenia tego dziecka jako osoby, która będzie prawidłowo funkcjonowała w społeczeństwie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą odbywania kary na gruncie odpowiedzialności karnej, czyli na gruncie kodeksu karnego, to załóżmy, że ta sprawa skończy się w ten sposób, że ta odpowiedzialność będzie egzekwowana na gruncie kodeksu postępowania karnego ze skutkami wynikającymi z prawa materialnego, czyli prawa karnego.
1: Tutaj czyli kodeksu jak karnego,
0: czyli jak dorosły, dokładnie. To wówczas wszystko zależy oczywiście od tego, jaka kara zostanie orzeczona. Jeżeli to będzie kara pozbawienia wolności, to ona będzie normalnie wykonana w zakładzie karnym. Proszę też pamiętać, że w stosunku do takiej osoby...
2: 15-latek trafi do zakładu karnego?
0: Ale on trafi w wieku być może 16-17 lat, tak? Ten proces chwilę będzie trwał, proszę o tym pamiętać. Z drugiej strony proszę pamiętać o tym, że w stosunku do takiej osoby nie orzeka się kary dożywotniego pozbawienia wolności, więc ta realnie grożąca kara to jest kara 30 lat pozbawienia wolności. Jest zapis w kodeksie karnym, artykuł 54 kodeksu karnego, który jasno mówi, że tej kary, pomimo że ona grozi za tego rodzaju czyn zabroniony, za zbrodnię mówiąc wprost, tak po prostu się nie orzeka.
3: Czy sąd drugiej instancji, zmienimy już temat, czy sąd drugiej instancji według pana podtrzyma decyzję o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego?
0: Trudno mi powiedzieć, z wielu powodów. Zastanawiam się w ogóle, jaki skład będzie tę sprawę sądził, bo proszę pamiętać, że tej sprawie towarzyszą też problemy, które łączą się z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w związku z nieprawidłowo ukształtowaną Krajową Radą Sądownictwa i w konsekwencji
4: sędziami,
0: których status został ukształtowany po 2018 roku. Przepraszam za ten przydługi, za tą dłuższą definicję, ale jak konsekwentnie unikam sformułowania neosędziowie, może będzie jeszcze okazja, to na koniec o tym powiem. Zobaczymy, do kogo ta sprawa trafi. To jest
4: bo sędzia Konrad Mielcarek to był ten neosędzia, który
0: to jest sędzia, który awansował po 2018 roku. Dokładnie tak.
4: Dokładnie tak.
0: Natomiast nie wiem, co zrobi sąd, przyznam się szczerze. Patrzę na to z punktu widzenia celów postępowania przygotowawczego. Patrzę na to jak prawnik. Patrzę z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Jeżeli chodzi o to, o samą decyzję, to co do kilku jej aspektów, ja jestem zaskoczony, ale nie z tych powodów, o których mówi minister sprawiedliwości, że jest zaskoczony, tylko jestem zaskoczony tak naprawdę, że pan minister sprawiedliwości, czy w ogóle prokuratura, że ta instytucja jest zaskoczona.
3: Czyli że to zrozumiała była decyzja sądu pierwszej instancji.
0: Bo to znaczy w ten sposób powiem, należy się zawsze spodziewać takiego rozstrzygnięcia, które może być niekorzystne dla jednej ze stron postępowania. Ale mówiąc, że dziwię się, że pan minister jest zaskoczony, czy dziwię się, że prokuratura jako instytucja jest zaskoczona. Mam na myśli to, że przede wszystkim niczym nadzwyczajnym jest dzisiaj, proszę pamiętać, 30% sędziów w Polsce w sądach powszechnych, czyli sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, to są sędziowie, którzy zostali powołani w procedurze po 2018 roku. To jest fakt. Druga kwestia jest taka, że nie można być zaskoczonym, czyli kwestia statusu
4: sędziego. Ale to znaczy, że pan zakłada, że jak oni są tymi neosędziami, to oni będą orzekać na korzyść ekipy PiSu?
0: Niczego nie zakładam. Natomiast biorąc pod uwagę emocje, które dzisiaj już chyba są oczywiste dla każdego, kto się przygląda wymiarowi sprawiedliwości, nie można również wykluczyć takiego scenariusza. Ja nie wiem.
4: Dobrze, ale natomiast to ja się ustawię w roli adwokata diabła, bo organy ścigania przez prawie 2 lata nie mogą dorwać Marcina Romanowskiego. Mimo że to jest sprawa medialna, co chwilę minister występuje, zapowiadają, że zaraz sprowadzą ich do Polski. I z jakiegoś powodu, mimo że premier mówi, że na 99% on jest w Naddniestrzu kontrolowanym przez Rosję, potwierdza to minister sprawiedliwości, polskie służby są bezradne. I jest sędzia, neosędzia Mielcarek, który mówi, dobra, nie dajecie sobie rady, niech on przyjedzie do Polski z wolnej stopy, odpowiada. Nie ma racji sędzia?
0: To znaczy powiem w ten sposób. Jeżeli popatrzymy na to z punktu widzenia celów postępowania, celem jest ustalenie, czy doszło do popełnienia przestępstwa, ustalenie kto i pociągnięcie tej osoby do odpowiedzialności karnej. To są cele postępowania. Miałem nawet zabrać KPK tutaj, żeby państwu pokazać
2: grupa
0: te cele.
2: Książka jest.
0: Tak, bo powiem w ten sposób jeszcze. Jeżeli dostępne środki procesowe, tymczasowy areszt, list gończy, europejski nakaz aresztowania, ekstradycja, poza ekstradycją okazały się nieskuteczne, a ekstradycja niemożliwa do przeprowadzenia, bo ja nie jestem do końca przekonany, czy pan zainteresowany jest w Naddniestrzu. Ja powiem tak, nie wiem gdzie jest, biorę pod uwagę to, że sąd dysponuje materiałem, skoro został nieprawomocnie wydany list żelazny, że jest poza granicami Polski. No zakładam, że sąd nie ustalił tego na podstawie zasłyszanej informacji z mediów, czy od kogokolwiek, tylko dysponuje materiałem, który to potwierdza. Tak przynajmniej modelowo to powinno wyglądać. I biorąc pod uwagę te okoliczności, polski wymiar sprawiedliwości ma do wyboru albo dalej ścigać pana Romanowskiego, Pani powiedziała to przed

0: dość wyraźnie, bezskutecznie, bo takie są fakty, albo sięgnąć po też środek przymusu, jakim jest owy list żelazny, to jest paradoksalnie środek przymusu. Na warunkach wynikających z listu, z wolnej stopy, zainteresowany beneficjent tego listu, tak to ujmę, stawia się i poddaje się rygorom listu, jest do dyspozycji organów ścigania i ten list wtedy jest tak naprawdę instrumentem pozwalającym na przejście do kolejnej fazy, bo przecież celem każdego poważnego państwa powinno być pociągnięcie osoby, która popełniła lub co do której istnieje podejrzenie, że popełnia przestępstwo, do odpowiedzialności karnej. Jeżeli tak na to popatrzymy i tak modelowo o tym mówi KPK.
1: Ale podejrzany powinien mieć coś do stracenia, a pani tutaj redaktor, nie ma
0: że warto powiedzieć poręczenia. Dokładnie.
1: Tak. Gdyby zastawił cały swój majątek.
0: I teraz o dwóch rzeczach.
1: To wtedy.
0: Dokładnie.
1: Jak nie wróci, to
0: wyobraźcie sobie państwo, że jest poręczenie majątkowe przy tym liście, czyli tak. Żeby to było na moim przykładzie, żebyśmy nie mówili o konkretnej sprawie. Jeżeli ja z wolnej stopy mogę odpowiadać, nie mogę nakłaniać do składania fałszywych zeznań czy wyjaśnień, fałszować dowodów, tworzyć dowodów, mam mieć obrane miejsce pobytu w kraju i ja też to spełniam. I jeszcze na wezwanie prokuratora, a później sądu mam obowiązek się stawić, to jeżeli nie mam poręczenia, to ja mogę mieć do tego luźny stosunek. Najwyżej mi odwołają ten list żelazny, ale ja już zdążę sobie uciec, prawda? Ale jak ja mam poręczenie, na przykład 1 000 000 zł, zawsze jest tak, że są takie pieniądze, które dla każdego, mówiąc wprost, są odczuwalne. Znaczy, utrata boli. Jeżeli ja jeszcze jestem zmotywowany do tych trzech grup zachowań, potencjalnie 1 000 000 zł, który może mi przepaść, bo niewykonywanie tych obowiązków wskazanych w liście łączy się z odwołaniem listu, a odwołanie listu z przypadkiem przedmiotu poręczenia.
2: I z aresztowaniem od razu?
3: I za
0: tak, ale też jest pewien czas oczywiście na ewentualne działania pozwalające na znowu kontynuowanie ucieczki, bo ja dziś nie mam wątpliwości, że to już nie jest realizacja obrony, tylko zwykła ucieczka, biorąc pod uwagę cały bagaż historii, która się w tej sprawie wydarzyła. No więc taki 1 000 000 zł, ten nasz umowny z naszego przykładu, jest doskonałym instrumentem, który przede wszystkim motywuje mnie do tego, żebym przestrzegał warunków wynikających z listu żelaznego. I teraz dwie rzeczy, albo w zasadzie trzy. Pytanie, dlaczego prokurator z tak zwanej ostrożności procesowej głośno przed wydaniem listu nie mówił, że jeżeli sąd nawet wyda ten list, bo o tym sprzeciwie możemy też porozmawiać. Ja się dziwię, że prokurator był zaskoczony, że jest taka linia orzecznicza, że sprzeciw jest niekonstytucyjny. I na to się naprawdę mocno dziwię. To prokurator mógł na samym początku powiedzieć tak. Z ostrożności procesowej, proszę sądu, tu trzeba stosować poręczenie majątkowe. Bo proszę też pamiętać, że pierw wpłata poręczenia, dopiero później jest tak naprawdę aktywny list żelazny. Ja to mówię teraz w dużym uproszczeniu, żeby to przełożyć
3: tak
0: na język.
3: Tak powinno być, bo w tym przypadku tak nie jest.
0: Dokładnie, tak nie jest. Ale prokurator mógł i powinien był tak zrobić, bo musi się liczyć z tym, że to rozstrzygnięcie nie będzie zgodne z jego przewidywaniem, czyli prokurator przewidywał, że listu żelaznego nie będzie. Z drugiej strony sąd, biorąc pod uwagę to, co wiemy dzisiaj, bo postanowienie wraz z uzasadnieniem jest publicznie dostępne na stronach Sądu Okręgowego. Sąd trochę, można powiedzieć, wykazał się bardzo dużą wiarą, jeżeli chodzi o postawę pana Romanowskiego w przyszłości, biorąc pod uwagę to, co sąd powinien mieć z tyłu. Tylko zastrzegam, mówię o własnym postrzeganiu tej sytuacji. No, gdybym wiedział, że mamy do czynienia z człowiekiem, który, i to myślę warto powiedzieć, bo to znowu umyka, instrumentalnie wykorzystał immunitet parlamentarny w Polsce. Wyjeżdżając z Polski okazało się, że to nie był tak naprawdę wyjazd, tylko w pewnym sensie pierwszy etap ucieczki, bo na to trzeba patrzeć. Dzisiaj wiemy więcej, bo patrzymy na ten czas z perspektywy historycznej, tak? Oceniamy to, co się wydarzyło. Później proszę pamiętać o postawie państwa węgierskiego. Prawo azylu. Instrument, ujmę to tak, wybitnie wyjątkowy na terytorium Unii Europejskiej, bo mówimy o azylu, który otrzymuje obywatel innego państwa członkowskiego. Proszę pamiętać, jest protokół przewidujący możliwość udzielenia azylu w sposób absolutnie wyjątkowy. Dlaczego? Dlatego, że na terytorium wspólnoty europejskiej jest domniemanie, że poziom ochrony praw i wolności obywatelskich, a z tym się łączy klasyczne prawo azylu, jest na tyle wysoki, że nie ma potrzeby udzielania ochrony azylowej. Ja wiem, że to już wielokrotnie było powiedziane, ale my o tym też zapominamy, jeżeli chodzi o analizę sytuacji tej konkretnej pana Romanowskiego. Proszę pamiętać o niewykonanym europejskim nakazie aresztowania i o zmianie wewnętrznego prawa węgierskiego, które doprowadziło do tego, że sąd węgierski w istocie legalnie nie wykonywał europejskiego nakazu aresztowania. I proszę pamiętać też o bierności państwa polskiego. W sytuacji, kiedy inny członek Unii Europejskiej nie wykonuje zobowiązań traktatowych, a nie realizacja decyzji ramowej wprowadzającej europejski nakaz aresztowania jest niewykonaniem zobowiązania traktatowego, to inny członek może zawiadomić komisję lub bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i skierować skargę przeciwko

0: państwu, w tym wypadku węgierskiemu. Tak wygląda cała ta historia. I teraz wracając do tego uzasadnienia, myślę, że bardzo dużo wiary pan sędzia pokłada w przyszłej, prognozowanej postawie pana Romanowskiego. Co zrobi sąd apelacyjny, bo wracam do pani pytania, nie wiem. Zobaczymy, co zrobi. Natomiast nie przesądzając. I jeszcze raz wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku. Jeżeli polskie państwo chce ścigać pana Romanowskiego, no to oczywiście ten list żelazny jest do niczego niepotrzebny. To pan Romanowski będzie ścigany. Jeżeli polskie państwo chce przejść do kolejnego etapu i zamknięciem tego pierwszego etapu ścigania jest właśnie list żelazny, a ten kolejny etap to jest to, co moim zdaniem jest niezwykle istotne, czyli rozliczenie sprawy pana Romanowskiego, pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej, innymi słowy osądzenie, to list żelazny jest właśnie tym etapem, tym środkiem prowadzącym do celu. A celem każdego państwa powinno być osądzanie czynów konkretnych z przeszłości, konkretnych osób, zwłaszcza, że sprawa dotycząca Funduszu Sprawiedliwości wymaga wyjaśnienia i rozliczenia.
1: A to jest podcast polityczny. Ale, ja tylko ostatnie pytanie w tej sprawie. Ale
2: to ty ostatnie, bo jeszcze mam swoje.
1: Tak, dobrze, ale nie jest tak, że... Ja tylko zadam i już się zamykam. Nie jest tak, że dzisiaj nikomu nie zależy, żeby ten Romanowski przyjechał do Polski i żeby... Pan obserwuje politykę od lat i żeby go osądzić, bo tak, PiS nie chce przypominania sprawy. Rządzący wiedzą, że Romanowski i tak współpracować nie będzie.
2: Nawet minister Żurek, że mówi, że to będzie trwało.
1: Nawet jak przyjdzie na przesłuchanie, to powie, że odmawia składania wyjaśnień i nikt nie będzie miał z tego żadnego uzysku, a będzie biegał po prawicowych telewizjach i mówił, jak to jest wstrętny reżim w Polsce i on jest jego ofiarą.
0: Nie chcę powiedzieć, że obawiałem się tego pytania, ale jak państwa słucham na falach Polskiego Radia, to czułem, że ten moment przyjdzie. Natomiast powiem tak, oczywiście jest to jakiś scenariusz, natomiast ja mam tę bardzo bezpieczną sytuację, że ten KPK, którego nie zabrałem, jest dla mnie taką bazą, punktem odniesienia. Z punktu widzenia KPK osądzenie jest miarą skuteczności i determinacji każdego systemu państwowego i każdego państwa. No przecież wymiar sprawiedliwości czy wymierzenie sprawiedliwości to jest imperium państwa. Jak z tej perspektywy popatrzę, a ja naprawdę staram się konsekwentnie z tej perspektywy patrzeć, to oczywiście doprowadzenie do osądzenia tej sprawy jest najważniejsze, mówiąc krótko. Po drodze oczywiście będą te elementy, o których pani redaktor mówi. I tak, jako obywatel tego państwa dokładnie w ten sposób czytam...
3: Cena sprawiedliwości?
0: Ale mam nadzieję, że nie.
3: Okej.
2: Ale czy w tej sytuacji, mówił pan o zabezpieczeniu, którego nie ma, czy w tej sytuacji nie istnieje taka groźba, że pan Romanowski, uzyskując list żelazny anuluje ENA, czyli Europejski Nakaz Aresztowania.
0: Tak jest. I że, jak się uprawomocni.
2: Tak. I teraz pan Romanowski w tym czasie gdzieś znika. No, może sobie wtedy
3: znaczy jeszcze
2: może...
3: bardziej znika, tak?
2: Jeszcze bardziej znika, tak.
0: Znaczy, inaczej.
2: Zmienia miejsce pobytu legalnie
0: instrumentalnie
2: zupełnie.
0: Instrumentalnie zostanie wykorzystany list żelazny do realizacji jakichś innych celów niż te, które się łączą z listem żelaznym. A celem listu żelaznego jest umożliwienie odpowiadania z wolnej stopy przed wymiarem sprawiedliwości. To jest cel procesowy zapisany w KPK. Natomiast zgadzam się, nie można wykluczyć, że zostanie to znowu wykorzystane do jakiegoś instrumentalnego działania nakierowanego na realizację jakiejś swojej wizji, w której pan Romanowski no, próbuje funkcjonować, jeżeli chodzi o sprawę zarzutów, które mu prokuratura stawia. Nie można tego też wykluczyć.
2: A mam jeszcze, żeby zostać przy posłach, bo ja mam takie pytanie, mnie strasznie wkurza. Nie powiem, że mnie oburza, że tylko wkurza mnie po prostu to, że posłowie są często bezkarni i popełniają przestępstwa lub czyny wykroczenia w obecności policji. Tak było z panem Braunem, który różne rzeczy robił i teraz ma za to procesy. Tak było z panem Mateckim, który się wdzierał mimo próśb policji, żeby tego nie robił, to przez płot przechodził do Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, mi też, jak to jest, że policja boi się posła zatrzymać na gorącym uczynku, że policja tłumaczy się, mówiąc, mając, widząc ten gorący uczynek i mając ludzi, którzy mówią, proszę go zatrzymać, policja mówi, on ma immunitet, nie możemy nic zrobić. Jak to jest?
0: Na gorącym uczynku przestępstwa można zatrzymać każdą osobę, która posiada immunitet.
2: Czy jeśli policjant odmawia wykonania polecenia policji, jeśli poseł odmawia wykonania polecenia policjanta i dokonuje wykroczenia.
0: Ma otwartą drogę do tego, żeby dokonać zatrzymania. Myślę, że warto przypomnieć sobie taką historię ze wspomnianym panem Brownem. Pewnie państwo doskonale pamiętacie te obrazki, kiedy pan Brown dokonywał, on sobie oczywiście to tak nazwał,

0: zatrzymania obywatelskiego pani doktor w szpitalu.
1: Tak, w Oleśnicy.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. I ja przyznam się szczerze, dziwiłem się wtedy i też trochę panu ministrowi ówczesnemu spraw wewnętrznych, że nie poszedł jasny sygnał do policji, że stoję murem za funkcjonariuszem, który tak w tej sytuacji nie powinien się wahać, dokonać zatrzymania pana Brauna. I oczywiście być może większość osób wie, kim jest pan Braun, natomiast policjant wykonując czynności urzędowe zatrzymuje, na czym polega zatrzymanie. Faktyczne wyprowadzenie danej osoby z miejsca. Proszę pamiętać, to był lekarz na dyżurze, który odpowiadał za zdrowie ludzi będących w szpitalu. Pan Braun z jakąś ekipą opowiadający o jakimś zatrzymaniu obywatelskim w ramach własnych projekcji na temat tego, co miała robić lub nie robić legalnego lub nielegalnego pani doktor Jagielska. Zatrzymanie powinno polegać na tym, że pan Braun jest po prostu wyprowadzony, tak jak każdy z nas byłby zatrzymany. Nawet ja, mając immunitet wynikający z funkcji sędziego członka Trybunału Stanu, mogę być zatrzymany. Jestem zaproszony do radiowozu, tam jestem wylegitymowany. Ktoś ustala, że jest immunitet. Dokładnie byłoby tak w przypadku pana Brauna. I wtedy zawiadamia się odpowiednio przewodniczącego Trybunału Stanu, marszałka Sejmu, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, który decyduje, czy zwalniać, czy nie zwalniać. I tak wygląda ta procedura. Ale to powoduje, że rozładowuje się sytuacja, którą oglądaliśmy pana Brauna kroczącego po korytarzu oddziału szpitalnego. Czy sytuacja z panem Macierewiczem, który zamiast trzymać ręce przy sobie, to trzyma te ręce na mundurze policjanta. Jestem zwolennikiem konsekwentnego działania polskiego państwa, jeżeli chodzi zwłaszcza o funkcjonariuszy policji. Funkcjonariusze policji muszą czuć pełne wsparcie, jeżeli chodzi o możliwość realizacji działań, które wynikają w tym wypadku z ustawy o policji.
2: A pan myśli, że oni go nie czują, czy po prostu tchórzami są i nie chcą się narazić tym, którzy wrócą do władzy?
1: Bo jakoś w czasach dzisiaj PiSu zatrzymywali posłanki,
2: tak?
0: O tym samym pomyślałem, jak to mówiłem.
2: No
0: tak,
2: właśnie,
0: tak, bo pamiętam
2: już dzisiaj
0: sytuację.
2: Straszą, że ich wszystkich rozliczą, wtrącą za kraty i tak dalej. Pałki teleskopowe były używane
1: posłanka
2: wobec
1: Gajewska zawleczona do suki, tak, gaz tak, używany wobec posłanek.
0: Manifestacje, prawda, gdzie bezpardonowo zatrzymywano ludzi i nikt się specjalnie tym nie przejmował. I tak powinna reagować policja. To znaczy, niezależnie od tego, kto rządzi, powinno być nie tyle ogólnospołeczne, ale naprawdę ogólne porozumienie, że policja ma realizować swoje zadania, bo inaczej nie będzie porządku. I to nie jest kwestia państwa, które jest...
2: A pan mówi o jakimś świecie idealnym, który mam wrażenie
0: pani redaktor,
2: nie istnieje.
0: Ale ja się
2: panie mecenasie,
0: ja się zgadzam,
2: ale dzisiaj
0: że
2: mamy taką sytuację,
0: nie istnieje, tylko pani redaktor, nie można pozwolić na to, że funkcjonariusz nie dostaje konkretnego komunikatu.
2: Ale oni dostają, bo przecież były wtedy
0: ja pamiętam, jak to było wszystko na miękko. Przepraszam, to było na miękko jeszcze i powiem państwu, nie wiem, czy, bo to umyka. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale
2: A
0: tam
2: czy to
0: była...
2: nie jest tak, że oni powinni być rozliczeni za to, że nie działają według prawa?
1: Panie redaktor, jakie wakaty są w policji?
0: Przepraszam państwa, bo stracę myśl. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale wtedy argumentacja też sprowadzała się do tego, że jest to kandydat na prezydenta. I co z tego, że to był kandydat na prezydenta? Ja pamiętam, już tylko nie mogę sobie przypomnieć, czy to było w radiu, nie wiem, czy to nie u pani było czasem, o 8:13 w Trójce. Wtedy też był wakat na Stolicy Piotrowej. To czy to oznaczało, że nie można zatrzymać żadnego katolika, dorosłego mężczyzny, bo jest potencjalnie kandydatem na papieża? No przecież to są tak absurdalne opowieści, tak?
1: No, ale to co, to jest wina ministra spraw wewnętrznych, wina komendanta głównego policji, ktoś nie wydał jakiegoś jasnego i krótkiego rozporządzenia do policjantów?
0: To jest dobre pytanie do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Co się takiego działo, że oglądaliśmy obrazki, w których polityk kroczy sobie po oddziale szpitalnym, opowiadając jakieś brednie na temat zatrzymania obywatelskiego i nikt tak naprawdę nie reaguje tak, jak wynika to z przepisów.
1: Ale Braun też próbował Szumowskiego, byłego ministra Szumowskiego, profesora Szumowskiego próbował zatrzymać w klinice w Aninie. Teraz mamy tych posłów, którzy próbowali, czy dokonywali, no, wykroczeń przynajmniej w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i nic. Strach.
3: I pytanie, czy nic będzie także w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, bo to nasze ostatnie minuty rozmowy poświęcimy na Trybunał Konstytucyjny i szerzej na uprawnienia prezydenta, bo tutaj prezydent sobie rości bardzo duże prawo do bycia jakby drugą instancją w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego, że on wybiera spośród sędziów wybranych przez Sejm.
0: Pewnie państwo pamiętacie, jak pan minister Bogucki cytował takie orzeczenie K34/15.
2: Tak,
1: czytałem je.
0: Tak. Jest bardzo ciekawe orzeczenie, zwłaszcza wtedy, kiedy ci, którzy uzasadniają swój punkt widzenia, czytają albo połowę zdania, albo czytają jeden akapit, zapominając lub nie widząc o tym, że w kolejnym jest rozwinięcie lub dopełnienie.

i nie myśli z tego pierwszego. Tak samo dotyczy się to zdania, które może być na przykład wielokrotnie złożone. I doskonale państwo wiecie, o czym myślę teraz. To znaczy zmierzam do tego, że po pierwsze pan prezydent w świetle polskiej konstytucji nie ma żadnych absolutnie uprawnień do tego, żeby w jakikolwiek sposób post factum oceniać uchwałę Sejmu i de facto zgodę, może przepraszam, nie zgodę, wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niezależnie od tego, czy były wadliwości na wcześniejszym etapie procedury, proszę pamiętać, że w odniesieniu do pana Berka podnosi się ten zarzut dotyczący wykonywania zawodu radcy prawnego, ale ja tylko przypomnę, że w odniesieniu do pani Pawłowicz czy pana Piotrowicza podnoszono cenzus wieku. Tam sprawa była jasna. 65 to był maks, 67 państwo mieli w momencie, kiedy byli wybierani. I tu też jest wada o dokładnie takiej samej sile tak naprawdę, jeżeli chodzi o pana Berka, jeżeli prawdą jest, że ten 10-letni okres nie został zachowany. Dzisiaj nie ma to żadnego znaczenia. Sejm dokonał wyboru. Pan prezydent nie ma ani procedury pozwalającej na weryfikację, ani nigdzie nie jest w konstytucji wskazane, że pan prezydent jest organem uprawnionym do takiej weryfikacji. Nie ma procedury, nie ma organu. Druga kwestia jest taka. W orzeczeniu, o którym powiedziałem na wstępie, jest taki pasus dotyczący ślubowania. Ślubowanie jest oczywiście aktem zapisanym w ustawie. Ślubowanie wobec prezydenta. Ale Trybunał jasno powiedział, że jeżeli przepis ten, w zasadzie norma prawna zaszyta w tym przepisie, ale w artykule 21 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to jest ustawa, która nie obowiązuje, Trybunał kontrolował normę prawną z tej starej ustawy, która w zasadzie literalnie przewidywała dokładnie taki sam sposób złożenia ślubowania, też wobec prezydenta. Tam były semantyczne różnice i kwestia przecinków versus ślubowanie, które jest w obecnym brzmieniu. I Trybunał skontrolował normę przewidującą obowiązek złożenia ślubowania wobec prezydenta i powiedział jasno, że przepis rozumiany w ten sposób, że prezydent nie stwarza możliwości złożenia ślubowania wobec prezydenta, jest niezgodny z artykułem 194 Konstytucji. Ta sama norma prawna jest w obecnej ustawie. Nawet jeżeli ta ustawa nie była przedmiotem kontroli przez Trybunał Konstytucyjny, to proszę pamiętać, że z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wynika, że jeżeli Trybunał raz kontrolował normę prawną, następnie ustawodawca ją powielił, to ona w dalszym ciągu jest niekonstytucyjna. Ente wpisywanie tej samej normy do ustawy nie czyni jej konstytucyjną. W związku z powyższym dzisiaj moim zdaniem bezsensowna jest kompletnie z prawnego punktu widzenia dyskusja o samym ślubowaniu, bo jeżeli prezydent nie odbiera tego ślubowania, to norma prawna przewidująca ślubowanie jest niekonstytucyjna. Ona jest niekonstytucyjna z wielu jeszcze powodów. Po pierwsze, konstytucja odsyła do ustawy w odniesieniu do dwóch zagadnień. Organizacja Trybunału Konstytucyjnego i tryb postępowania przed Trybunałem. Ani w jednym, ani w drugim zagadnieniu nie mieści się problematyka związana ze złożeniem ślubowania wobec prezydenta. Po trzecie, konstytucja absolutnie świadomie nie przewiduje możliwości składania, odbierania jakiejkolwiek innej formy przysięgania czy przyrzekania wobec prezydenta, bo po pierwsze, jeżeli konstytucja przewiduje akt ślubowania czy jakiejkolwiek innej formy uroczystego wypowiadania formuły wobec innego organu, to wprost o tym mówi. Bardzo dobrym przykładem jest na przykład prezydent, który składa przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i obejmuje w ten sposób urząd. Minister, prezes Rady Ministrów wobec prezydenta przy objęciu urzędu. I wtedy konstytucja jasno o tym mówi. W wypadku sędziów Trybunału Konstytucyjnego milczy i milczy świadomie. Z bardzo prostego powodu. Bo zresztą to teraz widać. Prezydent wykreował sobie swoiste weto wobec możliwości podjęcia czynności orzeczniczych przez prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I to weto zostało moim zdaniem świadomie wyeliminowane poprzez brak kompetencji prezydenta do udziału lub organizacji takiego ślubowania. Z tego bardzo prostego powodu, że Trybunał jest jedynym organem, który może czasowo pozbawić prezydenta możliwości pełnienia urzędu. I nie jest przypadkiem, że prezydent tego uprawnienia nie ma. No bo jak łatwo się z tego wywodu dowiedzieć, gdyby prezydent takie uprawnienie miał, to w skrajnym wypadku mógłby doprowadzić do sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny w ogóle nie byłby obsadzony i w ten sposób uniemożliwiałby działanie jedynemu organowi, który potencjalnie może orzec o czasowej niemożności pełnienia urzędu przez prezydenta. To jest tak bardzo logiczne, że nawet pomimo tego, można powiedzieć, skomplikowania, bo trzeba przeskakiwać pomiędzy kilkoma przepisami, sięgnąć do jednego orzeczenia i orzecznictwa związanego z kontrolą norm powielanych w kolejnych przepisach ustawowych, że ja nie mam żadnej wątpliwości, że w ogóle dyskusja o tym ślubowaniu jest absolutnie bez sensu. Sędziowie wybrani w trybie artykułu 194 Konstytucji przez Sejm
mają prawo dzisiaj orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. A pan Święczkowski ma pełną świadomość, że działania, które podejmuje, zmierzające do tego, że nie dopuszcza sędziów do orzekania, mogą w przyszłości być ocenione przez pryzmat 200.

0: A pan prezydent mówi, a pan prezydent mówi, nie mam te pana płaszcza i co mi pan zrobi?
1: Proszę pamiętać,
0: czyli nie odbiorę przyrzeczenia i co?
1: System na to reaguje. Taka nie postawa reaguje. Prezydenta...
0: Jak reaguje?
1: Faktycznie na końcu nie, ale taka postawa prezydenta powoduje, że norma o ślubowaniu jest niekonstytucyjna. To wynika z orzecznictwa. Ja wiem, że mówię znowu o rzeczach
0: dalej?
1: Idealnych.
0: Co
1: natomiast z Berkiem sytuacja jest moim zdaniem o tyle trudna, że odwołam się do własnego doświadczenia. Przed rokiem pewnie państwo pamiętacie zamieszanie w Trybunale Stanu. Immunitet pani Małgorzaty Manowskiej.
2: Tak.
1: Nie będę się silił na to, czy są jakieś większości, czy ich nie ma, bo każdy, kto obserwuje życie publiczne, może sobie taką większość skonstruować, na przykład poprzez to, kto wybiera członków Trybunału Stanu.
2: 4 minutki nam zostały.
1: Jak to się, mówiąc krótko, wtedy klaruje. I nie ma znaczenia, czy ktoś ma większość, czy ktoś większości nie ma, bo tak naprawdę wystarczyło 3 członków Trybunału Stanu, nieistniejąca procedura, przypomnijcie sobie państwo, sala pod pełną ochroną, bez dostępu mediów, za zamkniętymi drzwiami, i sprawa immunitetu została umorzona. I tam naprawdę nie trzeba było się silić na jakąś większość. Do czego prowadzę? Do tego, że przemożny wpływ na sposób funkcjonowania każdej instytucji ma osoba, która stoi na jej czele. Pan Sieńczkowski jest do 2030 roku, jeżeli dobrze pamiętam, 31 chyba sędzią, a 30 prezesem.
3: Tak.
1: Tam jest 6-letnia kadencja, jeżeli dobrze pamiętam. Aczkolwiek proszę wybaczyć, jeżeli się pomyliłem, bo zmian w ustawie o Trybunale, w ustawach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, bo już nawet nie ma ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
0: Czyli nic mu nie zrobimy.
2: Jacku, musisz się umówić na tet-a-tet z panem mecenasem, koniecznie.
0: Nie,
2: bo
0: policja może wejść do Trybunału Konstytucyjnego, żeby wymusić pewne działania? Czy Trybunał może się zebrać gdzieś indziej, poza budynkiem?
1: Tu pana pewnie zaskoczę, ale nie wyobrażam sobie policji w Trybunale. Nie wyobrażam sobie równoległego Trybunału. Słyszałem o tym pomyśle. Natomiast proszę pamiętać, że...
2: To profesor Sadurski ten pomysł lobbował.
1: Tak. Tylko można takie pomysły serwować. One publicystycznie świetnie się pewnie sprzedają. Rozpalają naszą wyobraźnię. Tylko na końcu to my jesteśmy w takim, a nie innym wymiarze sprawiedliwości urządzonym w sposób dramatyczny.
0: To będzie kolejna wada prawna.
1: Dzisiaj z punktu widzenia funkcjonowania polskiego państwa, tak naprawdę z punktu widzenia obywatela, który jest centralnym punktem każdego wymiaru sprawiedliwości, także tego wymiaru w aspekcie konstytucyjnym. I na tym polega poważny dramat polskiego państwa. Gigantyczny kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego za chwilkę wejdzie w 12 rok, proszę o tym pamiętać.
2: Czyli jeśli dobrze zinterpretowałem pańską wypowiedź, prezydent nie ma prawa decydować o tym, od kogo odbierze ślubowanie, od którego sędziego wybranego przez Sejm, ale to robi. I robił to już Andrzej Duda. Do dzisiaj nie spotkały go żadne konsekwencje za to, mimo...
1: W ogóle ciekawy wątek pan poruszył.
2: Ale ty już...
3: Czasu.
2: Mimo apeli i mimo zapowiedzi, że Andrzej Duda stanie przed Trybunałem Stanu, za to nie stanął i nic nie zwiastuje, że będzie
1: nie może już stanąć
2: stawał.
1: Przed Trybunałem Stanu, przestał być prezydentem. Tak. I jedna bardzo ważna rzecz, bo być może państwa zaskoczy, ale prezydent w Polsce nie ma immunitetu. Ani urzędujący.
2: Ale potrzeba 2/3 głosów, żeby postawić go w stan oskarżenia.
1: Byłego prezydenta nie.
2: Ale obecnego tak.
1: Ale mówił pan o byłym i konsekwencjach. To też pokazuje...
0: Czyli pewien... Duda może stanąć przed Trybunałem?
1: Nie, przed Trybunałem nie. Dlatego, że prezydent odpowiada przed Trybunałem Stanu tylko w okresie kadencji. Po zakończonej kadencji, tak jak my.
0: Przed sądem karnym.
1: Przed sądem karnym.
2: No dobrze.
1: Śledztwo prowadzi prokuratura. Nie ma żadnego głosowania w Sejmie. Nie ma żadnej procedury pociągania do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, bo tu nie Trybunał Stanu, tylko sąd karny. I to, co pan redaktor powiedział, bardzo dużo, wielokrotnie wielu mówiło o potencjalnym naruszaniu konstytucji, czyli o tym, co mówimy w bardzo krótko delikt konstytucyjny. I co?
2: No i właśnie, tak samo jak zresztą w przypadku prezes Julii Przyłębskiej, wobec której też były formułowane różnego rodzaju zarzuty i do dzisiaj nie spotkały ją żadne...
1: Tak, tylko tu jest różnica, jest bo jest immunitet. Tylko to jest immunitet z ustawy wynika.
3: Tak, jest śledztwo o
2: ustawianie. Tylko dokończę tę swoją myśl, że tak, prezydent mimo tego, że nie może, to wybiera sędziów. Sędziowie mimo tego, jeśli dobrze zrozumiałem pańską wypowiedź, mimo tego, że nie mogą składać ślubowania w innych okolicznościach niż wobec prezydenta, to robią. Maciej Berek ma niewielkie szanse, jak rozumiem, żeby przez ten...
3: Nie, ale przepraszam, to chyba to rozumowanie jest złe, dlatego
2: dobrze,
3: że sędziowie
2: zrozumiałem pana...
3: mogą składać ślubowanie, bo wobec prezydenta nie znaczy w obecności prezydenta.
1: Ja uważam, że nie ma koniecznej osobistej obecności prezydenta. Język polski ma to do siebie, że naprawdę stosując w aktach prawnych język polski, można wyrażać wolę ustawodawcy. Jeżeli miałoby być to w jednoczesnej obecności, to jest słowo jednoczesna obecność. Osobisty udział prezydenta, też można zapisać osobisty udział prezydenta. Ślubowanie jest wobec prezydenta. W moim przekonaniu z tej formuły nie wynika, że to ma być w jednoczesnej obecności lub w osobistej obecności prezydenta.
2: To 60 sekund dla pana,

0: Jak skończy się sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego? Jaką przyszłość pan widzi na najbliższe tygodnie czy na najbliższe miesiące dla tej instytucji?
1: Ja nie jestem optymistą, jeżeli chodzi o najbliższe tygodnie czy miesiące. Znów wrócę do tego, co powiedziała pani redaktor. Mówiąc o świecie idealnym, dzisiaj tak naprawdę zmiana konstytucji, ponowne wykreowanie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Czyli reset.
1: W jakimś sensie reset, dokładnie tak. Ja nie widzę przestrzeni do posprzątania tego bałaganu. Przy takim, a nie innym podejściu i takiej, a nie innej postawie polskiej klasy politycznej, po prostu.
3: Ale tego resetu też nie będzie przy tej postawie polskiej klasy politycznej.
1: Dopóki nie będzie siły politycznej, która uzyska możliwość zmiany w konstytucji, zgadzam się z panem, nie będzie. Nie wiem, czy się z tym zgodzimy, ale moim zdaniem nie ma takiej władzy, w interesie której jest sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny.
0: I tym pesymistycznym akcentem możemy...
1: A wiecie państwo dlaczego? Bo Trybunał Konstytucyjny jest realną tamą dla każdej władzy.
2: No Jarosław Kaczyński przecież mówił, że ma pozycję regulową.
1: Z punktu widzenia obywatela jest jednym z podstawowych organów, który zapewnia nam wszystkim, tak jak tu siedzimy i tak jak państwo nas słuchacie, dostęp do realnej ochrony praw i wolności obywatelskich, bo na końcu to nie jest abstrakcyjny organ w Warszawie, tylko to jest tak naprawdę ten sąd konstytucyjny oczywiście, który decyduje o jakości legislacyjnej naszego życia. Czyli to wszystko, co nas otacza, może być przepuszczone przez młyny Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście nasze prawa i wolności są chronione. I to dotyczy naprawdę podstawowych spraw w naszym życiu.
0: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, a także sędzia Trybunału Stanu. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę, mecenasie.
3: Dziękujemy.
4: Już niebawem informacje na antenie Polskiego Radia 24. Popołudnie powoli dobiega końca. Przed nami wieczór. Maciej Wolny razem ze mną. Dobry wieczór. Czego spodziewać się u ciebie w programie?
5: To pytanie mam do ciebie. Czy znasz Marlenkę z Ursynowa?
4: Czy znam... Podchwytliwe.
5: To ja już ci powiem, śpieszę z odpowiedzią. Marlenka z Ursynowa to jest dzik Locha, dokładnie rzecz ujmując. I na jej przykładzie już za moment po godzinie 19 pojawi się temat właśnie dzików w wielkim mieście, w wielkich miastach, bo to jest coraz większy problem na osiedlach, chociażby w Warszawie. Przykład Bemowa też mogę tutaj spokojnie podać, bo mieszkam i te dziki też zaczęły na przykład śmieci po prostu rozwlekać po całych ulicach, więc jest to problem i ten temat po godzinie 19
4: to muszę zapytać.
5: 6 się pojawi.
4: A czy znasz Wojtka z Ursynowa? To też jest taki dzik, ale to zupełnie inny dzik, o którym ty mówisz.
5: To porozmawiamy, jak wyjdziemy tutaj ze studia, wytłumaczysz mi dokładnie, o co chodzi. Ja się może domyślam, ale nie będę szedł tym tropem. W każdym razie, będzie jeszcze o zdrowiu, wrócą tematy polityczne, ale przede wszystkim dotykające naszego bezpieczeństwa. O 21.33, ja tylko zapowiem, Tomasz Wypych, Salon 24, będzie naszym gościem i Adam Sieracki, psycholog WSB Merito. Temat dotyczący m.in. ataków nożowników, tego, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach.
4: A ja z państwem się już żegnam. Jeremia Mrożek, do usłyszenia.
6: Reklama. Big deal, multi deal, big deal, multi deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. Po reklamie.

0: Nożownik z Ostrołęki trafi do aresztu. Sąd zdecydował także w sprawie zabójcy w szkole podwyżkowym. Czy prezydent podpisze ustawę blokującą niebezpieczne treści w sieci? Pytaliśmy o to naszych gości. To już ostatnie godziny kampanii wyborczej w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy wybiorą prezydenta miasta. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Nożownik z Ostrołęki trafi do aresztu. Taką decyzję podjął ostrołęcki sąd. 19-latek ranił w środę 9 osób nożem, a w plecaku miał materiały wybuchowe. Z kolei do schroniska dla nieletnich trafi sprawca wczorajszego ataku w szkole w miejscowości Leszczydół Nowiny pod Wyszkowem. 15-latek zabił 37-letnią woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę. Ostatnie ataki w szkołach nie były ze sobą powiązane, poinformował szef MSWiA. Marcin Kierwiński odniósł się do wydarzeń z ostatnich dwóch dni w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz udaremnionego ataku w sierpcu.
1: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
0: W reakcji na ostatnie wydarzenia policja przeprowadziła kontrolę w ponad 15 tysiącach szkół. Zatrzymano 19 osób. Prezydent najpierw przeanalizuje przepisy, zanim podejmie ostateczną decyzję. Tak o ruchu Karola Nawrockiego w sprawie przyjętej przez Sejm drugiej nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą cyfrową mówił Alwin Gajadur. Doradca prezydenta był gościem popołudniowej rozmowy Polskiego Radia 24.
2: To premier Donald Tusk wykorzystuje niewyobrażalną tragedię, żeby atakować prezydenta. W styczniu pan prezydent zawetował złą ustawę, która była ustawą cenzurującą treści w internecie. Pan prezydent chciał, żeby to sąd, a nie urzędnik decydował, jakie treści mogą być blokowane.
0: O podpis prezydenta w obliczu serii ataków nożowników w polskich szkołach apelują rząd. Liczę, że tym razem przyjdzie refleksja, mówił w naszym studiu wiceminister klimatu i środowiska Sławomir Ćwik.
3: I przyznam się, że będę zaskoczony, jeżeli jednak pan prezydent w imię walki politycznej i budowy własnego obozu politycznego na wybory w przyszłym roku poświęci bezpieczeństwo i przyszłość dzieci i młodzieży i będzie nadal wetował te rozwiązania.
0: Rządzący podkreślają, że przepisy pozwolą na blokowanie niebezpiecznych treści w internecie. Karol Nawrocki w styczniu zawetował pierwszą wersję ustawy. Swoją decyzję uzasadniał m.in. obawą o wprowadzenie cenzury w sieci. To już ostatnie godziny kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Kandydaci do ostatniej chwili walczą o głosy wyborców, ale nie zmierzą się w prezydenckiej debacie. Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej wzywała swojego kontrkandydata do udziału w dyskusji.
4: Cały dzień ulotkujemy w różnych miejscach naszego miasta. Mam nadzieję, że będziecie państwo jako dziennikarze mogli zadać pytania. Ja raz jeszcze zapraszam Łukasza Gibałę. Chodź chłopie, pod skarbonką spotkajmy się i porozmawiajmy o naszym mieście.
0: Zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała zapowiadał, że z zaproszenia nie skorzysta.
5: My skupiamy się tylko i wyłącznie na rozmowach z mieszkańcami. Tych rozmów będzie bardzo dużo. Przystanki, punkty przesiadkowe, place targowe, parki. Będziemy cały czas przekonywać mieszkańców, że warto zagłosować na Kraków dla mieszkańców. Proponuję cały czas pani senator, stańmy do debaty, zadawajmy sobie naprzemiennie pytania, bez żadnych pomocy.
0: Sztaby Łukasz Ogibały i Moniki Piątkowskiej od dwóch tygodni nie mogły się porozumieć w sprawie formuły debaty. Cisza wyborcza przed wyborami w Krakowie zacznie obowiązywać od północy do momentu zakończenia głosowania w niedzielę o 21:00. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze odrzuca amerykańskie sankcje. Administracja prezydenta Donalda Trumpa nałożyła restrykcje na sąd jako instytucję. Stało się to w dniu, w którym Navanette Pillay, była prezes Trybunału, otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.
6: Trybunał w wydanym oświadczeniu stwierdził, że amerykańskie sankcje to zamach na praworządność i podstawy międzynarodowego porządku prawnego, który podważa prostą zasadę, że nikt nie stoi ponad prawem. Amerykanie próbują w ten sposób, zdaniem Trybunału, zakłócić jego działalność oraz zastraszyć osoby dla niego pracujące lub z nim współpracujące. Mimo to Trybunał zastraszyć się nie da i nadal będzie wypełniał swój mandat. Wzywamy państwa członkowskie do zapewnienia niezbędnych środków do jego funkcjonowania, czytamy w oświadczeniu. Administracja Trumpa początkowo sankcjami objęła 12 sędziów i prokuratorów. Teraz rozszerzyła je na sąd jako instytucję. Oznacza to m.in., że amerykańskie firmy nie będą mogły świadczyć Trybunałowi usług. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio obiecał likwidację Trybunału cegła po cegle. Premier Holandii Rob Jetten zapowiedział, że Holandia cegła po cegle będzie Trybunału bronić. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Teraz ważna informacja dla pani. Profilaktyka, wczesne wykrywanie zmian

0: nowotworowych i regularne badania mogą uratować życie. Apelują o to lekarze z okazji miesiąca świadomości raka piersi. Kluczową rolę w zapobieganiu chorobie pełni samo badanie, mówi onkolog dr Katarzyna Pogoda.
1: Drogie panie, w rękach wasze zdrowie, wasze życie. Naprawdę mamografia to jest chwila. Idźcie, sprawdźcie, czy macie zdrowe piersi, czy możecie bezpiecznie żyć.
0: W Polsce na raka piersi umiera rocznie około 7 tysięcy kobiet, a diagnozę otrzymuje niemal 22 tysiące.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro parasole przydadzą się w niemal całym kraju. Bez opadów jedynie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Temperatura od 11 stopni w Kotlinach Sudeckich i na Podlasiu, 14 w centrum, do 16 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: To a propos prognozy pogody, rzeczywiście zrobiło nam się już tak mocno jesiennie, ale też trudno się dziwić, bo 9 dzień października w końcu mamy i piątek, czyli początek weekendu, i to chyba dobre informacje w tym całym kontekście, choć ten weekend, tak jak słyszeliśmy, deszczowy, ale myślę, że można wyciągnąć z tego coś pozytywnego. Witamy się z Państwem w składzie Paulina Olak, Agnieszka Wieczorek, Paweł Szymankiewicz, przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24 od tematu, który zapowiedziałem, czyli Marlenki z Ursynowa, dzika w Wielkim Mieście i w ogóle o dzikich zwierzętach w wielkich miastach. Teraz więcej na naszej antenie.
4: Zmiana klimatu.
5: Zazwyczaj, kiedy odpalam media społecznościowe i wchodzę na moją grupę, ursynowską grupę, to pojawia się informacja: Marlenka dzisiaj na Warchałowskiego, albo Marlenka dzisiaj na Grzegorzewskiej. No i tak właśnie było. Dzisiaj na Grzegorzewskiej można było zobaczyć Marlenkę, czyli naszego lokalnego dzika. Ale jak się okazuje, dzików w mieście jest bardzo dużo. Akurat Marlenka jest charakterystyczna, bo no taka ładna, trochę łaciata, taka trochę do świni podobna, więc dostała już swój przydomek. Podobno jest niegroźna, ale jak się okazuje, w Warszawie mieszka ponad 3000 dzików, no jednym z nich jest Marlenka. Jak z tymi dzikami się komunikować, jak żyć razem z nimi, no o tym dzisiaj porozmawiamy. W studiu gość Maria Krześlak-Kandziora, wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS, humanistka środowiskowa i edukatorka przyrodnicza. Cześć.
6: Cześć. Od razu prostuję, że to, że kochacie Marlenkę, to nie znaczy, że jest niegroźna. Należy zawsze pamiętać, że dzik jest dzikim zwierzęciem, dużym zwierzęciem, dużo waży i każdy profesjonalny przyrodnik i przyrodniczka powiedzą, że należy zachować ostrożność i nie prowokować sytuacji konfliktowych, i wtedy wszystko będzie dobrze.
5: No i mniej więcej taka dyskusja zazwyczaj się odbywa pod takim postem z informacją, gdzie dziś Marlenka postanowiła szukać pożywienia, że właśnie ona jest niegroźna, a za chwilę to jest jednak dzikie zwierzę. To jak powinniśmy się zachowywać, jeżeli spotkamy dziki w mieście? Bo w Warszawie, jak wspomniałam, 3000, Gdynia, no wiele miast w Polsce już ma dziki jako właśnie no, swojego mieszkańca, czyli obywatela danego miasta.
6: Tak, i to jest tak, że one się nie wzięły znikąd, bo przecież miasta to też jest element ekosystemu. I te dziki przybywają do miast, które rozrastają się też wchodząc na ich terytoria i na tereny, na których zazwyczaj mieszkają. I tak jak powiedziałaś, przychodzą po jedzenie. Przychodzą po jedzenie, ale przychodzą też po bezpieczeństwo, bo z researchu, jaki prowadziliśmy przy projekcie,
5: O którym za moment,
6: dowiedzieliśmy się też, że po odstrzale związanym z ASF, czyli chorobą dzików i świń, dziki po prostu schowały się w miastach, bo tam rzadziej do nich strzelano, więc każda...
5: Czyli one takie mądre, że wiedziały,
6: one są bardzo
5: że tutaj
6: mądre.
5: Strzelają, tak. A tutaj, mimo że więcej ludzi, mimo że więcej tak. niebezpieczeń, samochody, no, zagrożenia obce, to jednak lepiej?
6: To jednak lepiej. Jest też bardzo łatwy dostęp do jedzenia i tu proszę sobie przypomnieć, że wiosną obsadzamy bardzo dużą część publicznych klombów tulipanami na przykład.
5: I krokusami.
6: Tak, z krokusami nie pamiętam jak jest. Na pewno tulipany są bardzo lubiane przez dziki cebulki i jedną z technik w miastach zachodnich, testowaną już, jest obsadzanie na wiosnę hiacyntami zamiast tulipanami, bo hiacyntów dziki nie lubią. Podobno mają zbyt intensywny zapach, smak, coś im tam nie pasuje.
5: A tulipany jak najbardziej na śniadanie, obiad czy kolację wjadą.
6: Tak, tak wjadą i bez żadnych oporów. No i one uciekają do miasta między innymi dlatego właśnie, że tutaj jednak się do nich tak nie strzelało. Jak będzie teraz, to zobaczymy, bo te odstrzały jednak się zdarzają w Warszawie również. No i nie da się ukryć, że nie tylko dziki, ale przecież

0: Wiele zwierząt żyje w mieście. Jeżeli zaczęlibyśmy się poruszać nocą po mieście, to spotkamy wiele z nich. Są tu lisy, kuny, jeże.
1: I nawet łoś, który próbował wyjechać z Warszawy, pojawił się na dworcu.
0: Tak, pojawił się na dworcu, więc to nie jest tak, że żyjemy w próżni. I też ja zawsze sugeruję wykonać takie ćwiczenie, że miasto skąd się wzięło i my je po prostu wybudowaliśmy, więc musimy się liczyć z tym i musimy cały czas pracować nad strategiami kooperowania z tymi nieludzkimi mieszkańcami miasta już teraz.
1: Dwie gry, seria plakatów, kampania edukacyjna oraz Totem to prace koncepcyjne stworzone przez studentów School of Form Uniwersytetu SWPS we współpracy z Lasami Miejskimi i o tym projekcie teraz będziemy rozmawiać i o dzikach, bo dotyczy właśnie tych dzikich zwierząt projekt. Co wy zrobiliście w ramach akcji, w ramach kampanii Jeszcze Dziki, czy już Warszawiak?
0: Przede wszystkim zrobiliśmy potężny research, bo to jest coś, od czego musimy zawsze wyjść w tego typu projektach i staramy się bardzo mocno eksplorować temat, zbadać, porozmawiać, poczytać. Analizowaliśmy media społecznościowe, nagłówki gazet.
1: Czyli moją Marlenkę z Ursynowa też pewnie widzieliście.
0: Tak, absolutnie. Całe jedne zajęcia, 3-godzinne poświęciliśmy właśnie analizowaniu języka też, jakim opowiadamy sobie o dzikiej przyrodzie i o dzikach w szczególności. Jeden z naszych studentów, Anatol, właściwie co zajęcia dostarczał nam raport ze świeżych nowinek dotyczących dzików i sprawdzaliśmy, czego jeszcze nie wiemy, a co już wiemy. No więc od tego zaczęliśmy. Poszliśmy oczywiście do naszego partnera, czyli Lasów Miejskich Warszawa i tam spędziliśmy sporo czasu. To były dwa intensywne wykłady merytoryczne i gorące dyskusje. No bo tam, gdzie pojawia się problem, i to też jest takie słowo, które warto posmakować, co to właściwie mówi o nas, kiedy mówimy, że dziki to problem. Tam pojawia się ileś rozwiązań, tam pojawia się też strach i trzeba to wszystko zrozumieć. I zrozumieć i znaleźć taki język komunikacji, tworząc projekty, żeby nie lekceważyć tych lęków, strachów, żeby raczej z nimi dialogować i spróbować pokazać trochę inną perspektywę. No i w związku z tym rzeczywiście powstały takie projekty, które są w dużej mierze nastawione na komunikację i opowiadanie jakiejś nowej opowieści o dzikim życiu w mieście, w szczególności
1: w dzikim mieście,
0: tak, bo ja w ogóle hashtag dzikie miasto bardzo lubię, bo to dzikie życie tutaj się toczy i tak jak już wspomniałam poprzednio, miasto jest ogromnym też ekosystemem, w którym żyje bardzo dużo różnych organizmów i to jest badane. Na ten temat można znaleźć i artykuły naukowe i porozmawiać z popularyzatorami przyrody. Wiemy, że Pałac Kultury jest ogromną skałą, na której żyje bardzo dużo organizmów. Wiemy, że gniazdują ptaki przecież w elewacjach budynków. Wiemy, że są parki, to już na samym końcu, ale właśnie w samej strukturze i tkance miasta mieszka mnóstwo zwierząt. Czy je lubimy, czy nie, to trochę nie jest...
1: To nie jest o tym.
0: Tak, bo one są i w przyrodzie nie mówi się o szkodnikach. W przyrodzie mówi się o, w naukach przyrodniczych mówi się o organizmach, które po prostu istnieją i musimy z nimi jakoś koegzystować. Musimy. Fajnie by było, żebyśmy chcieli i chcieli się też jak najwięcej o nich dowiedzieć. No bo jeżeli pozyskamy tą wiedzę, co my też postaraliśmy się zrobić w jak najszerszym zakresie, no to wtedy trochę mniej się boimy, wiemy co robić właśnie jak spotkamy, wiemy, że musimy psa na smycz wziąć, jeżeli widzimy dziki, albo mamy raport, że dzik właśnie podąża naszą ulicą, wiemy, żeby zamykać śmietniki, żeby dziki nie miały łatwego dostępu do pokarmu. No i to na przykład starali się pokazać plakatami Aleksandra Gackowska, Jagna Sapała i Tolek Grywiński. I oni właśnie zrobili serię takich plakatów pokazujących, że kiedy my idziemy spać, dziki ruszają na miasto. One były też trochę dowcipne, ale też jak najbardziej związane z prawdą.
1: Jaką prawdą? Studenci, jak jest noc, to też nie zawsze idą spać.
0: To też prawda. Generalnie dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, a zwłaszcza latem, nocy są ciepłe, mało kto idzie wcześniej spać. No i wtedy dochodzi do tych spotkań z dzikami na przykład właśnie. I co wtedy zrobić? Jak się zachować? Nie prowokować, nie gonić ich, nie przepędzać. One najczęściej zajmują się same sobą. Chyba, że niesiemy siatkę z zakupami i dziki są na tyle oswojone z naszą obecnością, że zaczną nas ścigać. I wtedy to też jest przypadek, który miał miejsce w Warszawie, o którym opowiadali nam pracownicy Lasów Miejskich.
1: Że jedna pani wychodząc ze sklepu z siatką zakupów spotkała dzika, który mówi, to dla mnie.
0: Tak, dokładnie tak. On wyczuł, co jest w siatce, że tam może być coś interesującego, łatwe do pozyskania, bo przecież człowiek, co to za przeszkoda. No i prawda jest taka, że nie należy uciekać z tymi siatkami. Co należy zrobić? jak w przypadku niedźwiedzia, rzucić siatki i odejść spokojnym krokiem. Nawet nie trzeba odbiegać, bo on przecież nie będzie, ten dzik, niedźwiedź może mógłby nas ścigać, chociaż też najpierw sprawdzić, co mamy w plecaku albo w siatce. I dokładnie tak zrobi dzik. Nie będzie nas ścigał, jest zainteresowany, co w tych siatkach, więc musimy pamiętać, że jesteśmy nieco słabsi od tego dzika. No i po prostu rzecz jest prosta. Musimy się pogodzić, że one mają takie zachowania.
1: I że mogą być

0: w naszym mieście, ale to jest też nasze zadanie, jak się zachować, jak do nich podejść.
1: Albo nie podchodzić.
0: Ale jak o nich myśleć. I między innymi o tym jest ten projekt. O to chodziło.

0: powstały. Kolejnym projektem, który powstał, to była ta kampania informacyjna, chyba taka najbardziej edukacyjna. Katarzyna Matosek, Barbara Nowakowska i Olga Plewnicka stworzyły Różowego Dzika, taką postać, która miała się pojawiać w mieście i miała być takim drogowskazem, gdzie możemy poznać tą figurę dzika.
1: No ale właśnie tutaj można do niej podejść, pogłaskać, przytulić, zrobić sobie zdjęcie, czego nie wolno robić, jeżeli spotkamy prawdziwego dzika.
0: O to chodzi,
1: żeby zróbcie z tym, a z tym prawdziwym to już nie.
0: Trochę tak, poza tym w brzuszku tego sztucznego dzika, takiego pudełka też w kształcie różowego dzika, które stworzyły dziewczęta studiujące, były też ulotki i były takie broszury informujące, właśnie zawierające pakiet informacji, co robić, kiedy tego dzika spotkamy. A na tabliczkach, które miały być wtykane w mieście, w tych miejscach, w których pojawiają się często dziki, miał być numer telefonu do służb, ale też odnośnik, kod QR, żeby się dowiedzieć, że co się dzieje, kiedy dzwonimy po służby. Czy to lasy, czy straż miejską. Bo niewiele osób, z tego co zrobiliśmy taki szybki sondaż, zdawało sobie do tej pory sprawę, że dzwoniąc w tej chwili po straż miejską, no jakby skazujemy te dziki na śmierć. Dziki w związku z ASF-em są w takim wypadku, jeżeli sprawiają zagrożenie, albo są uciążliwe, albo ta uciążliwość jest zgłaszana, muszą zostać odstrzelone, nie wolno ich przemieszczać, więc w ramach funkcjonującego w tej chwili w Polsce prawa, no po prostu nie można ich przegonić do lasu. Jeżeli to zgłosimy. Ale jeżeli nie zgłosimy, to możemy na własną rękę takiego dzika umiejętnie przepłoszyć. To też trzeba umieć robić, żeby nie narazić się na niebezpieczeństwo. No i akcja Katarzyny, Barbary i Olgi to była taka akcja, która pozwalała zabrać to pudełko dzika, które można głaskać z tym całym pakietem informacji w środku, czy to do szkół, czy do urzędów, czy po prostu też myślałyśmy o czymś takim, żeby wzorem Białowieskiego Parku Narodowego, który ostatnio zrobił taką akcję, po prostu w czasie sezonu, kiedy te dziki pojawiają się w różnych miejscach i też na mieście jest bardzo dużo ludzi, bo jest na przykład lato i wszyscy wychodzą siedzieć nad Wisłą na przykład, która jest takim torem tranzytowym dla wielu zwierząt, korytarzem ekologicznym, żeby tam ustawiać takie punkty informacyjne, bardzo charakterystyczne, z tym różowym dzikiem i z pakietem informacji. W Białowieskim Parku Narodowym oczywiście rzecz dotyczy żubra, z którego obecnością wiążą się też ostatnio bardzo niebezpieczne sytuacje. Ludzie zbyt blisko podchodzą do żubrów i...
1: Każdy chce pogłaskać.
0: Każdy chce pogłaskać.
1: I selfiacza dobrego.
0: Selfiacza dobrego, więc w tym roku chyba były 2 czy 3 wypadki, no takie dosyć niebezpieczne, że ten żubr wystarczy, że machnie głową i jest w stanie skrzywdzić człowieka, no i tak samo dzik, duże zwierzę. Więc ta akcja dziewczyn miała taki bardzo mocno edukacyjny wydźwięk, którego uznały, że brakuje, tak jak dowiadujemy się o tym właśnie, jak ptaki żyją w mieście, wiemy, że jeże są nawet takie znaki, uwaga jeże. Natomiast uwaga, dzik tego jeszcze nie ma i być może takie wzmożona edukacja, wzmożone akcje edukacyjne też są w stanie naprawić tą naszą relację, żeby dzik nie był problemem, tylko żeby był po prostu elementem, z którym
1: Umiemy sobie poradzić, umiemy się zachować, jak go zobaczymy, bo jeżeli wiemy, jak się zachować, to trochę mniej się boimy, no i w tym pomaga akcja, którą zorganizowali studenci School of Form Uniwersytetu SWPS. W jaki sposób ta akcja jest promowana, w jaki sposób te zachowania wobec dzików są nam informowane, to trochę właśnie o tym rozmawiamy, o plakatach było, o różowym dziku było. Tak. Maria, to teraz o grach komputerowych, bo to też jest dobre miejsce, żeby się dowiedzieć, trochę tak na miękko, nie? Dostać tej wiedzy.
0: Nad grami dwoma pracowali Sara Knochte, Janek Maciążek i Teodor Pawłowski i stworzyli ostatecznie dwie. I w obu tych grach, w jednej wchodzi o to, żeby się wcielić w dzika i zobaczyć, co się dzieje, dlaczego dzik wchodzi do miasta, co on tam robi i ta gra pozwala przyjąć trochę perspektywę dzika. Druga gra osobiście wzbudza moją ogromną sympatię i też obserwując reakcję lasów miejskich, to było bardzo, bardzo sympatyczne, bo ta gra każe nam się postawić w roli urzędnika lasów miejskich. I to jest, wydaje mi się, coś bardzo ważnego, co się tam wydarzyło, ponieważ myśmy pracowali w tym gorącym okresie, kiedy zdarzały się odstrzały i kiedy atmosfera wokół tego, jak postępuje się z dzikami po odstrzale, czy w ogóle jak bardzo niedoinformowani jesteśmy, wzywając właśnie służby i nie wiedząc, że przyjadą po prostu i zastrzelą te zwierzęta. To też nie można zapomnieć o tym, że w lasach pracują ludzie z empatią i rozsądni, mądrzy i znający się na przyrodzie i nieustannie się dokształcający. I oni po prostu muszą działać w ramach prawa, które myśmy musieli też poznać, jak to właśnie wygląda. Kto zarządza lasami w ogóle? Czyje są lasy? Czyje są parki w Warszawie? Ile tych lasów jest? Ile tych dzików tu mieszka? Tego wszystkiego musieliśmy się dowiedzieć. No i też tutaj przy ten moment, kiedy oni powiedzieli,

0: czyli że nie mogą powiedzieć nie, jeżeli miasto nakazuje odstrzał, bo to ratusz nakazuje odstrzał, no to oni muszą wykonać swoje obowiązki służbowe, więc wykonują ten odstrzał. No i kiedy myśmy się z nimi spotkali, to był ten moment, w którym oni pracowali pod bardzo dużym napięciem, bo z jednej strony byli mieszkańcy Warszawy, którzy burzyli się na ich działania, z drugiej strony było miasto, które nie podejmowało też żadnych środków zaradczych, bo Lasy Miejskie apelowały już, od teraz to już mija rok chyba od tego apelu, o powołanie specjalnej komisji, która zastanowiłaby się, co zrobić, żeby te kontakty z dzikami, żeby te tarcia uspokoić, żeby jak zarządzać populacją dzika w mieście. To są takie straszne słowa, ale tak o tym tak się mówi. I teraz ta rada właśnie się konstytuuje. Ale musiało naprawdę nastąpić ileś takich przesileń i bardzo dużo emocji się wylać i musiały dziki zginąć kolejne na oczach mieszkańców Warszawy, żeby miasto podjęło tę decyzję o utworzeniu tej komisji. Ona ma być interdyscyplinarna i właśnie ma brać pod uwagę wiele aspektów współżycia człowiek, dzik w mieście.
1: Mogliby się skontaktować z urzędnikami z Gdyni, którzy też powołali taką komisję i też opracowali kilka rozwiązań, o których rozmawialiśmy już
0: kiedyś. Tak, to w ogóle jest bardzo ciekawe, że mieliśmy wrażenie, ja nie wiem, czy ono jest słuszne, ale kiedy się zastanawialiśmy i rzucaliśmy takie pytania i właśnie wśród urzędników i trochę w mediach społecznościowych i trochę po znajomych przyrodnikach, to mamy wrażenie, że nie istnieje komunikacja między miastami.
1: Swoich doświadczeń sobie nie przekazują
0: wzajemnie. Sobie
1: no, każde miasto jest trochę inaczej zbudowane, ale większość
0: oczywiście
1: miast jest nad wodą i w otulinie lasów.
0: A nawet jeśli są różne, to te doświadczenia też są bardzo ciekawe i warto je porównać. I też są doświadczenia miast spoza Polski, bo Berlin też z tego, co pamiętam, podejmował różne działania i z tego, co właśnie nasze osoby studenckie zresearchowały, to nie tylko Berlin, ale ileś miast zachodnich podjęło jakieś różne działania i podejmowane są różne próby. No więc ta gra, wracając do niej, pokazuje, jak trzeba zarządzać, jakie ruchy wykonywać, żeby utrzymać taką bardzo, bardzo delikatną równowagę między tym, że ma pozostać pewna liczba dzików, żeby populacja się nie załamała, bo wtedy też mamy problem de facto. Dziki są bardzo ważnym elementem ekosystemu, takimi sanitariuszami, a między bezpieczeństwem mieszkańców. I to była taka równoważnia, którą jak odpalaliśmy tę grę, no to właśnie ona się tak chybotała niebezpiecznie i trzeba było klikać z boczku różne funkcje, żeby tą równowagę utrzymać. Czyli jeżeli na przykład dzików robiło się bardzo dużo, to pojawiał się pierwszy kryzys, czyli nadmierna liczba niebezpiecznych spotkań z mieszkańcami, samochodami i tak dalej, wypadków. No ale jeżeli było ich za mało, no to też trzeba było na przykład włączyć taki przycisk, że jest żołędziowy rok i wtedy dęby owocują obficie i dziki mają co jeść, więc zaczynają się rozmnażać.
1: I jest ich więcej. A tak, gdzie tę grę można znaleźć? Czy można w nią jeszcze zagrać, popróbować?
0: Jeszcze nie można zagrać. Bardzo byśmy chcieli wszyscy, żeby chociaż na jakiś czas część tych projektów została wdrożona, żeby właśnie też zbadać, jak one sobie radzą, no bo projekty siłą rzeczy czasem wymagają jakiegoś dopracowania. No ale to jest wszystko, zależy od decyzji Lasów Miejskich, czy zaimplementują to u siebie. Na razie nie mamy takiej informacji, natomiast może jeszcze nic nie jest przesądzone. Ale ta gra wzbudziła w nas takie emocje, że na sali, jak Teodor ją włączył, to naprawdę na końcu rozlegały się krzyki, kiedy się ta równoważnia niebezpiecznie przechylała w jedną stronę i zdążaliśmy dziarsko do katastrofy, więc naprawdę było wspaniałe to.
1: Wspólnymi siłami było wypracowywane rozwiązanie, tę równowagę zachować.
0: Jak równowagę zachować, ale też chyba jeszcze bardziej interesujące było to, jak trudno ją zachować. Ile musi być spełnionych warunków, żeby tą równowagę w środowisku utrzymać i jak bardzo dużo pracy wkładają w to również urzędnicy Lasów Miejskich.
1: A przypomnijmy, że to tylko gra. Rzeczywistość tylko gra też jest jeszcze pewnie trudniejsza. W grę na razie nie pogramy, ale plakaty na mieście można było zobaczyć. Tak samo jak tego różowego dzika. I totem.
0: I totem jeszcze był, tak. Totem był chyba najtrudniejszym projektem. Wszystkie projekty wymagały bardzo dużo pracy i dużego researchu i zrozumienia tematu. I osiągnięcie tego zrozumienia tematu było też naszym celem, żeby nasze osoby studiujące wyszły z takim doświadczeniem przepracowania całego tego tematu. I to było dla nas celem edukacyjnym. Natomiast rzeczywiście totem odwoływał się do wartości takich, powiedzmy, religijnych. Ten las rzeczywiście ma dużo świętości w sobie, a my też zauważyliśmy, że podczas spacerów po Lesie Młocińskim, że i też biorąc pod uwagę nasze doświadczenia i różne obserwacje, że ten las często traktujemy użytkowo. I że to jest tak, że on musi być i każdy powinien mieć do niego dostęp i to jest absolutnie słuszne. 15 minut od każdego miejsca zamieszkania powinien być fragmencik jakiś lasu,

0: tudzież parku, żeby iść się przewietrzyć. Natomiast wydawało nam się, wydaje nam się nadal, że ten las jest dla wszystkich oczywistością. Natomiast to, że on istnieje, wcale nie jest takie oczywiste. Dzisiaj miasta się bardzo rozlewają, tak zwany następuje urban sprawl, czyli to rozlewanie się, takie sprzedawanie gruntów pod deweloperki.
1: Każdy kawałek ceny, żeby blisko jednak było centrum, ale
0: blisko lasu. Tak, obserwowaliśmy coś takiego, że często jest, wszyscy myślę o tym dobrze wiemy, że pierwsze osiedle deweloper buduje i reklamuje lasem, a jak sprzeda to pierwsze osiedle, to wytnie las i postawi drugie osiedle. I zostanie na końcu jedno drzewo. To kiedyś pisaliśmy takie opowiadania trochę futurystyczne i tak sobie to trochę wyobrażaliśmy. Więc ta nasza relacja z lasem może być trochę, może i mistyczna, ale generalnie w projekcie chodziło o to, żeby ten totem był takim symbolem święta lasu, żeby zrobić święta dzika i święta lasu, żeby raz w roku gromadzić się wokół niego i organizować również akcje edukacyjne i żeby też pokazywać, że wejście do tego lasu też obliguje nas do stosownych zachowań, że w lesie nie krzyczymy, że w lesie nie śmiecimy, poruszamy się po ścieżkach. Oczywiście możemy z nich schodzić, jeżeli to są lasy ogólnodostępne i państwowe, ale też za każdym razem pamiętamy, że nie wchodzimy do siebie, nie? Żeby zachować tą taką świadomość, że naprawdę nie wszystko należy do człowieka, że musimy pamiętać, że w nocy też najlepiej do lasu nie chodzić, bo noc to czas zwierząt. Żeby uszanować to, że wyparliśmy zwierzęta z dnia, bo tak naprawdę część zwierząt przestała funkcjonować w ciągu dnia, bo wszędzie
1: pojawiało. Bo za dużo było nas.
0: Bo za dużo było nas i one się po prostu wycofały. I oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy przestali chodzić do lasu, tylko żebyśmy trochę sobie przypomnieli, że
1: jesteśmy tam gośćmi.
0: Nie będzie nas, będzie las. O, jesteśmy tam gośćmi, albo jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami, ale to też oznacza pewne obowiązki, bo obywatel nie tylko ma przywileje, ale ma też obowiązki. I nie da się ukryć, że wśród osób w wieku 20 paru lat ta empatia jest bardzo wysoka i bardzo duża. I to jest coś, co jest dla mnie szalenie ważne. I oni po prostu w dużej mierze dążyli do tego, żeby pokazać, że odstrzał to nie może być jedyne wyjście, nie? I że muszą przekazać jak najwięcej wiedzy o tych dzikach, żeby możliwe były inne działania. Cała ta wiedza, którą pozyskali, to jest 15 osób bardzo
1: mocno zaangażowanych,
0: wykształconych w tym temacie i mogą iść z tym dalej i też pozyskali też taki specyficzny ogląd rzeczywistości, bo i uczyliśmy się o tych wszystkich ideach, które teraz gdzieś hulają i w humanistyce, i w naukach przyrodniczych, czyli o symbiocenie, antropocenie, synurbizacji i tych wszystkich
1: trudnych słowa,
0: które opisują naszą rzeczywistość, a są bardzo ważne, żeby się w niej poruszać właśnie z dużą empatią i zrozumieniem dla procesów przyrodniczych.
1: No to taka wiedza przynajmniej u tych studentów ugruntowana, mogą przekazywać się rodzinom, mogą przekazywać znajomym i
0: tak,
1: w ten
0: to się działo już w trakcie projektu.
1: Będzie
0: tak,
1: ta informacja tak szła w świat o tym, jak można sobie poradzić z dzikami w mieście i jak nauczyć się z nimi żyć, no przede wszystkim na odległość. To jest ważne, żeby nasz kontakt był na dystans i liczymy na to, że one też to zrozumieją i tak samo będą postępować.
0: Bardzo im kibicujemy.
1: Maria Krześlak-Kandziora, wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS, humanistka środowiskowa i edukatorka przyrodnicza była dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo ci dziękuję również.
1: A my słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppen, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat.
3: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To są informacje Polskiego Radia 24.
8: 19.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Szkoły przygotowują się do sytuacji kryzysowych. W przyszłym tygodniu mają o tym rozmawiać nauczyciele z uczniami. Ma to związek z ostatnimi aktami agresji, do jakich doszło w szkołach podwyżkowym i w Ostrołęce. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka przypomina, że uczniowie nie są pozostawiani sami ze swoimi kłopotami. Ministerstwo Edukacji przygotowało specjalne materiały dla nauczycieli. Będą dostępne na stronie resortu. Zostaną też rozesłane do szkół. Serię wniosków o uchylenie immunitetów skierowała prokuratura do Izby Odpowiedzialności

0: Dowodowej Sądu Najwyższego. O działaniach śledczych poinformował na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłych rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schabę, Przemysława Radzika i Michała Lasoty oraz zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Śledczy chcą też uchylenia immunitetu Beacie Sobieraj-Koniecznej, byłej zastępczyni prokuratora krajowego. W poniedziałek Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zaprezentuje raport ze swoich prac. Dokument liczy ponad 700 stron, a także potwierdza, że system został zakupiony i był używany przez służby bez akredytacji. Zdaniem przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki Pegasus był używany przez poprzednie władze do szpiegowania przeciwników politycznych. W poniedziałek komisja ma poinformować o kolejnych zawiadomieniach do prokuratury.
1: 116-111, numer, pod którym każdy młody człowiek może znaleźć pomoc i może znaleźć wsparcie. Dzwońcie po pomoc. Dodatkowo wspieramy numer 800-100-100, gdzie dorośli, czyli nauczyciele i rodzice, mogą dostać informacje dotyczące tego, jak wspierać bezpieczeństwo dzieci.
0: W poniedziałek komisja ma poinformować o kolejnych zawiadomieniach do prokuratury, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
2: Włożyliśmy zawiadomienie na Zbigniewa Ziobro, Michała Wosia, byłego szefa CBA Ernesta Bejdę, byłego szefa ABW pana Pogonowskiego, byłego szefa SKW Służby Kontrwywiadu Wojskowego pana Materkę. Złożyliśmy zawiadomienie na pana Pawlaka, a w poniedziałek będziemy mówić o kolejnych nazwiskach.
0: Magdalena Sroka uważa, że odpowiedzialność powinien ponieść także były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. We Wrocławiu protest przeciwko wycince ponad 600 drzew przy Wale Bystrzycy. Wody Polskie tłumaczą, że jest to konieczne w związku z remontem wału, który chroni osiedle i oczyszczalnie ścieków. Okolicznych mieszkańców to nie przekonuje.
3: Zostawcie nasze drzewa! Zostawcie nasze drzewa!
4: To, co tutaj się dzieje, jest to po prostu jak cios w moje serce. Po prostu ja płaczę, patrząc na to, co tu się dzieje.
3: Ławy precz od dębów!
5: Uważamy, że remont wału można przeprowadzić w mniej inwazyjny sposób, więc żądamy, żeby wycofano się z wycinki drzew.
0: Po zakończeniu prac Wody Polskie zapowiadają zasadzenie około 1000 nowych drzew. I to już wszystko w tym wydaniu informacji. O 20:00 przywita się z Państwem Ewa Worobiec. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
6: W Polskim Radiu 24.
7: Prawie 34 minuty po godzinie 19 już mamy, a mnie naszło na takie muzyczne wspominki, bo cofamy się do 2003 roku. Wtedy też został wydany album Stereotyp Kai. 2003 rok, tak? Więc tyle czasu już minęło i wtedy też na tym albumie pojawił się wielki hit Testosteron. Dlaczego o tym wspominam? Bo za moment o testosteronie więcej będzie na naszej antenie, ale w takim kontekście zdrowotnym. I być może to temat przede wszystkim dla panów, ale myślę, że panie też powinny posłuchać testosteron i jego wpływ na zdrowie w tym i seksualne. Teraz przed nami w Polskim Radiu 24.
8: Samo zdrowie.
9: Dziś pod medyczną lupę, proszę Państwa, weźmiemy testosteron. Ile go powinno być, w jaki sposób wpływa on na utrzymanie zdrowia i na nasze zdrowie seksualne. I jakie objawy obniżonego poziomu testosteronu powinny nas zaniepokoić? No i co wtedy zrobić? Artur Wolski, a naszym ekspertem jest dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Dariusz Kałka, androlog, internista, kardiolog i jeszcze?
10: Seksuolog.
9: Panie profesorze, mówimy, że żyjemy w mało przyjaznym dla zdrowia środowisku, ale co to tak naprawdę oznacza? I co nam szkodzi? I szkodzi przede wszystkim na nasze zdrowie i na nasze zdrowie seksualne.
10: Myślę, że żyjemy przede wszystkim pod olbrzymią presją i to presją taką i fizyczną, a więc ze względu na pracę zawodową, która wymaga bardzo często zwiększonego wysiłku intelektualnego, fizycznego. No, poddawani jesteśmy cały czas takiemu codziennemu egzaminowi sprawności intelektualnej i fizycznej, ale oprócz tego żyjemy pod presją czynników zewnętrznych, które nas otaczają, czyli zanieczyszczone powietrze bardzo często, zanieczyszczona woda, byle jakie jedzenie, no bo przecież jak człowiek pracuje, to nie ma czasu sobie czegoś ogarnąć takiego, co byłoby zdrowe, więc łapiemy w przelocie to, co mamy.
9: Fast foody wysoko przetworzone, nie ruszamy się.
10: Co prawda my bardzo często widzimy, jak wjedziemy do parku, że mnóstwo ludzi
9: biega,
10: tak,

0: Ale nie widzimy tej olbrzymiej grupy, która siedzi w tym momencie przed telewizorem.
1: I nic nie robi, i zajada. I to zdrowiu wiadomo, że nie służy. A jak najprościej powiedzieć, po co człowiekowi testosteron? To chyba dla panów termin w ogóle jest znany, ale głównie myślę, że przez pryzmat siłowni, budowy masy mięśniowej, prawda?
0: No to jest jeden z aspektów tylko testosteronu, z tego względu, że ten testosteron ma bardzo silne wpływy przede wszystkim na nasze zdrowie seksualne. Jeżeli sobie zadajemy pytanie, kto powinien tak naprawdę sprawdzić, co się z jego testosteronem dzieje, no to właśnie mężczyźni, którzy mają zaburzenia seksualne jakie? No zaburzenia pożądania oczywiście, zaburzenia erekcji, plaga, która dotyka olbrzymiego odsetka mężczyzn, niestety coraz młodszych. Mamy zaburzenia orgazmu, mamy zaburzenia wytrysku. To wszystko są zaburzenia, które powinny zwrócić naszą uwagę. Ale bardzo często takie zmęczenie, które w żaden sposób nie pasuje do kalendarza, czyli ludzie w średnim wieku, którzy zaczynają czuć się jak ludzie w wieku podeszłym. Spadek witalności, spadek możliwości takiej regeneracji po wysiłku, ale też brak efektów na siłowni choćby w momencie, kiedy podejmujemy już tą aktywność fizyczną i generalnie choćby taki obniżony nastrój, czyli takie zaburzenia nastroju w kierunku takiej nawet lekkiej depresji.
1: A co to jest hypogonadyzm? Jakie są tego objawy? No i dlaczego tu widzimy związek na przykład z chorobą otyłościową?
0: W przestrzeni publicznej to mamy dobrze funkcjonujące słowo menopauza. No i dla mężczyzn też trzeba było coś wymyślić. W związku z tym, jeżeli tam jest menopauza, no to tu powinna być andropauza. My wiemy, że to jest nieprawda, że nie ma andropauzy, nie ma nigdy spadku tych hormonów płciowych, tu w tym wypadku testosteronu, do zera. Są takie sytuacje, kiedy mężczyzna się zgłasza i ma bardzo niskie dostężenie tego testosteronu ze względu na to, że dostaje leki obniżające dostężenie podczas jakiejś tam deprywacji hormonalnej, m.in. przy leczeniu raka gruczołu krokowego. Natomiast możemy powiedzieć na pewno, że to nie jest andro, żadna pauza. Natomiast słowem takim, które bardzo do tego wszystkiego pasuje i określającym to w żargonie może naukowym, ale ładnie brzmi, hipogonadyzm. No, hypo to jest mniej czegoś, a gonadyzm, no to zależy to, że tak powiem, jakby niskie funkcjonowanie, niskie działanie naszych gonad, a przecież to z gonad, dokładnie z jądra, mamy testosteron. Dlaczego tak się dzieje? No, ze względu właśnie na to, że z czasem na pewno dochodzi do pewnego wyczerpania mechanizmów, które są związane z produkcją testosteronu, czyli te jądra są słabiej ukrwione, ich potencjał się w pewnym sensie wyczerpał. Natomiast jeszcze częściej mamy do czynienia z sytuacją taką, kiedy zawodzą te ośrodki, które dowodzą wydzielaniem testosteronu, bo tak naprawdę to nasz mózg jest związany bardzo mocno z testosteronem, może nie bezpośrednio, ale pośrednio, właśnie wydzielając najpierw gonadoliberynę, czyli taki hormon, który działa na przysadkę, a potem tam w przysadce produkowane są dwa następne hormony, które już bezpośrednio działają na jądra.
1: A czy jeżeli trochę przefajnujemy z tym testosteronem i damy za duże dawki, a domyślam się, że są też sytuacje, w których podawanie testosteronu jest wręcz niewskazane, prawda?
0: Nie podajemy testosteronu tym mężczyznom, którzy mają odpowiednie dobre stężenia własnego testosteronu, no bo w takiej sytuacji to nie jest kwestia uzupełnienia czegoś, nie można uzupełnić czegoś, co jest. Zatem to wówczas nie ma jakby wskazań do tego, żeby ten testosteron uzupełniać. Natomiast czy można przedobrzyć testosteron? Oczywiście są takie sytuacje, no testosteron będzie hormonem anabolicznym i jest hormonem anabolicznym, w związku z tym będzie poza tym fajnym wzrostem mięśni na siłowni, będzie też powodował między innymi wpływ anaboliczny, będzie miał wpływ anaboliczny na krew. Zatem będziemy mieli podwyższone stężenie tak naprawdę, czy podwyższoną liczbę komórek krwi. Zatem będziemy mieli za gęstą, tak mówiąc kolokwialnie, tą krew, a to będzie sprzyjało ewentualnie występowaniu różnego rodzaju zakrzepic, skrzeplin i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka sytuacja, która będzie prowadziła do której będzie doprowadziło nadmierne używanie testosteronu.
1: Natomiast... To podobno jest też skutek po-covidowy, prawda? Taka skłonność nasza obecna do zakrzepic.
0: I po samym przebiciu infekcji SARS-CoV-2, ale także po szczepieniach przeciwko tym patogenom.

0: Wiemy, że jakby skłonność nasza populacyjna się zmieniła i mamy wyższy odsetek i większą, że tak powiem, zdolność do uruchamiania tej całej kaskady krzepnięcia.
1: Panie profesorze, to już wiemy, że im mniej testosteronu, tym mniej mięśni. To powiedzmy, czym to skutkuje głównie w jakości naszego życia seksualnego?
0: No przede wszystkim trzeba rozpatrywać, gdybyśmy popatrzyli na proces erekcji, no to proces erekcji składa się z dwóch elementów. Zresztą nawet definicja zaburzeń erekcji to jest definicja, w której się mówi, że to jest trudność z osiągnięciem, trudność z utrzymaniem, bądź też mniejsza twardość erekcji. Są trzy nogi tak jakby tych zaburzeń. I teraz o tyle, o ile możliwość osiągnięcia erekcji jest przede wszystkim związana ze zdrowiem sercowo-naczyniowym, bo to jest kwestia nalania krwi do tej gąbki naczyniowej, bo to jest taka gąbka naczyniowa z takimi jamkami. O tyle kwestia utrzymania ciśnienia w ciałach jamistych, no to jest kwestia już mięśni na miednicy przede
1: No,
0: wszystkim.
1: ratujemy się różnymi pierścieniami.
0: Jest taka sytuacja, która, że tak powiem, ma trochę poprawić, jakby złapać tą krew w ciałach jamistych i ją zatrzymać
1: I utrzymać prącie w gotowości do akcji.
0: do odpowiedniej twardości, taka, która będzie sprzyjała, że tak powiem, umożliwiała penetrację. Mięśnie dna miednicy są niezwykle mocno związane z testosteronem i trzeba o tym myśleć. Trzeba też pamiętać, że właściwie dla większości mężczyzn, którzy nie mogą utrzymać erekcji, czyli oni mają ją na początku, natomiast ona odpływa, jak to pacjenci bardzo ładnie mówią, no to w takiej sytuacji my jesteśmy przekonani na niemalże na 100%, że to jest kwestia dysfunkcji z zakresu dna miednicy i to jest coś, co mam dobrą wiadomość teraz dla wszystkich, coś, co można wyrehabilitować. W związku z tym są prace, które mówią, że pani Drory, która mówi, że ponad 70% mężczyzn osiągnie sukces w kwestii poprawy funkcjonowania tego tych mięśni na miednicy w momencie, kiedy podejmą trening, a według jej badań u 50% tych mężczyzn dało się w ogóle zaburzenia erekcji usunąć trwale.
1: A ta pani, przypomnijmy to,
0: Pani Drory.
1: ale kim ona jest, seksuologiem?
0: Ona jest seksuologiem, ona jest fizjoterapeutą przede wszystkim, bo ona się zajmuje właśnie fizjoterapią mięśni dna miednicy.
1: Kiedy nasz aparat erekcyjny działa dobrze i jaki ma to związek właśnie z poziomem testosteronu?
0: No, tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na erekcję, to możemy powiedzieć, że to jest reakcja neuro, bo potrzebujemy powodzenia neurologicznego. Naczyniowo-mięśniowa, no bo naczynia muszą doprowadzić krew, a mięśnie muszą ją trzymać w środowisku testosteronu, bo testosteron będzie działał nam na cykl reakcji seksualnej już od pożądania, od budowania pożądania jest bardzo mocno związany z pożądaniem i u mężczyzn, co najważniejsze, u kobiet również.
1: Czyli efekty też wzrokowe, nasza psychika, bo to
0: Tak,
1: też są
0: tak. To znaczy
1: elementy bardzo ważne.
0: ta nieznośna myśl, która się pojawia gdzieś tam w głowie, a może byśmy, która zacznie potem szukać sprzymierzeńców w bodźcach wzrokowych, słuchowych, dotykowych i tak dalej. A potem tak naprawdę to jest ta reakcja najpierw związana z pobudzeniem neurogennym, potem z pobudzeniem z funkcją naczyń. Wszystko to tak naprawdę wymaga działania testosteronu. I naczynia, i nerwy, i mięśnie. Każdy typ, każdy etap reakcji seksualnej wymaga testosteronu.
1: A czym, panie profesorze, jest profil androgenowy i dlaczego i kiedy warto go zrobić?
0: Profil androgenowy zawsze warto zrobić. Ja szczególnie mówię to, opowiadam o tym swoim pacjentom z jednej strony, ale też studentom, młodym ludziom, ponieważ zawsze wiemy wtedy, jak wyglądało wydzielanie testosteronu na szczycie jego możliwości produkcyjnych. Co oznaczamy? No testosteron na pewno trzeba oznaczyć. Na pewno trzeba oznaczyć hormony 2, gonadotropiny, czyli lutropinę, która jest produktem czy hormonem pochodzącym z przysadki i on działa na komórki Leydiga i powoduje właśnie wydzielanie testosteronu, ale także przysadka wydziela następny hormon folikulostymuliny, która działa na komórki Sertolego i jest odpowiedzialna tak naprawdę za plemnikogenezę. Następnie warto oznaczyć u tych pacjentów estradiol z tego względu, że ze względu na to, że mamy bardzo dużo pacjentów, którzy mają chorobę otyłościową, no a w tkance tłuszczowej mieści się taki enzym aromataza. Aromataza kradnie nam testosteron i zamienia go w najważniejszy żeński hormon, czyli w estradiol.

0: to też trzeba oznaczyć. No i jeżeli ktoś chce bardzo oznaczyć sobie testosteron wolny, bo trzeba pamiętać, że testosteron występuje w trzech frakcjach, to jako wolny to jest ten, który faktycznie działa, potem ten, który jest związany z albuminami. To jest taki testosteron, który potrafi się uwolnić z tego objęcia, no i testosteron, który jest związany z takim białkiem SHBG i ten się uwolnić już nie potrafi. A więc jeżeli chcemy wyznaczyć ten testosteron wolny, ile go mamy, no to trzeba jeszcze oznaczyć SHBG, to jest Sex Hormone Binding Globulin, globulina przenosząca hormony płciowe i albuminy.
1: No to myślę, że też to było bardzo cenne wskazanie i podpowiedź dla chociażby lekarzy pierwszego kontaktu, prawda? Lekarzy rodzinnych, kiedy trafimy do nich jako pierwszego lekarza, gdy coś zaczynamy odczuwać, że z naszym życiem seksualnym jest nie tak jak trzeba. Tak się zastanawiam, chcemy oczywiście utrzymać swoją świetną kondycję, masę ciała, chodzimy na siłę, ale czy zawsze to jest dobre wskazanie do tego, żeby ten efekt wizualny był w parze i zgadzał się z tym, co mamy w środku, czyli z poziomem odpowiednich hormonów, testosteronu? Jakie tu są korelacje? Bo też warto o tym wiedzieć.
0: Na pewno testosteron odpowiedzialny jest za tkankę mięśniową, z tego względu, że główny enzym budujący tak naprawdę tkankę mięśniową, czyli kinaza mTORC1, wymaga do działania skutecznego i do tworzenia właśnie nowych miocytów i do zwiększania masy mięśnia potrzebuje testosteronu. Oprócz tego oczywiście potrzebuje jeszcze odpowiedniej porcji białka i odpowiedniej porcji takich aminokwasów egzogennych. My je nazywamy BCAA, to są aminokwasy rozgałęzione. W tym tak naprawdę najważniejsza jest leucyna, której powinno być odpowiednio dużo, z tego względu, że mamy coś takiego, co się nazywa progiem leucynowym, czyli jeżeli dostarczymy wszystkie niezbędne części tej układanki, ale leucyny nie będzie, no to w takiej sytuacji ta kinaza mimo wszystko nie zadziała. Zatem patrząc na wydatek, który powinniśmy ponieść, no to na pewno to jest odpowiednia podaż białka. To białko musi być znowu, nie potrafimy magazynować białka, więc musimy to białko rozłożyć na 3 porcje dziennie. No minimum myślę, że to powinno być około 40-50 gramów nawet białka u takich mężczyzn, którzy trenują. No jeżeli bardzo intensywnie i zależy im bardzo dużym przyroście, to nawet do 200 gramów białka dziennie. No i uwzględniając właśnie 3 porcje duże, około 3-gramowe tego aminokwasu rozgałęzionego leucyny.
1: Panie profesorze, to zapytam, czym jest zaburzenie pożądania, jak to się w ogóle objawia, no i czy to rzeczywiście jest duży problem i czy możemy z tym coś zrobić?
0: Ja myślę, że powinniśmy to doprecyzować, bo to są zaburzenia pożądania seksualnego, bo tak naprawdę to, co napędza ludzi w życiu, no to pożądanie. No, pożądamy nowego samochodu, pożądamy nowego jakiegoś mieszkania, pożądamy nowego stanowiska pracy.
1: Dobrze, jeżeli pożądamy wiedzy i chcemy się edukować.
0: Świetnie, oczywiście, że tak. Natomiast jedną z takich sił napędowych generalnie do życia, no jest pożądanie seksualne. Pewnie skrojone przez naturę jako coś, co ma napędzać prokreację, więc jakby siła taka pierwotna, która ma doprowadzić do tego, żeby nasz gatunek nie przestał istnieć. Natomiast z czasem, ze względu na to, że ten seks przestał pełnić rolę tylko prokreacyjną, a zaczął pełnić rolę hedoniczną, no to jest kwestia oczywiście uzyskiwania przyjemności, takiej skrajnie przyjemne zachowania prowadzące dodatkowo do zdrowia. Zatem musimy mieć jakby siłę napędową do tego wszystkiego. To jest wszystko oparte o układ nagrody, o układ związany z dopaminą. My jesteśmy dopaminożercami, lubimy dopaminę, wydzielamy sobie ją w różny sposób. Jak ktoś jedzie i zatankować samochód, no to tam jest dopaminka w postaci batonika słodkiego.
1: Mamy do kawy.
0: Tak, mamy różne inne metody zdobywania tej dopaminy. Choćby przez zjedzenie bardzo dobrego posiłku i tak samo w przypadku seksu. Seks zwiększa wydzielanie dopaminy o 100%. Te wszystkie czynniki służą tak naprawdę naszemu takiemu zadowoleniu.
1: Badania jasno potwierdzają, że życie seksualne jest też niesamowicie ważnym elementem budującym

0: nasz potencjał zdrowia. Czy jest jakiś sensowny przepis, taki, który pozwalałby na osiągnięcie takiej satysfakcji i zadowolenia z życia seksualnego, bo przecież to nie jest tylko prokreacja, to nie jest tylko akt płciowy, który u wielu osób trwa kilka sekund albo minuta, czy...
1: To się leczy.
0: No właśnie.
1: To się
0: na
1: leczy.
0: Szczęście mamy też metody, ale jak podejść do tej sprawy, żeby to było też przeżycie niesamowicie ważne dla obydwu stron, no i żeby ten seks nas dopełnił i budował w nas takie poczucie więzi, bezpieczeństwa, zadowolenia, no i szczęścia.
1: Ja myślę, że seks to codzienność, wbrew pozorom, czyli tak naprawdę dbanie o relacje, dbanie o taką sympatię w związku, to żebyśmy się kochali, lubili, szanowali, przyjaźnili bardzo często.
0: I wiek senioralny nie jest przeciwwskazaniem, że odwieszamy na wieszaku życie seksualne, bo mówimy, no wszystko już za nami.
1: Absolutnie, wręcz odwrotnie. Wtedy jest dużo czasu, nie ma niechcianej ciąży, nie ma dzieci już, które podsłuchują w domu. Absolutnie genialny czas do aktywności seksualnej, którą można się rozkoszować, delektować. Ona pewnie jest taka bardziej sensualna, mniej nastawiona na to, na ten seks taki penetracyjny, ale jestem przekonany na 100%, że przynosi tak samo dużo satysfakcji, a może nawet więcej.
0: No właśnie, czyli gra wstępna, odpowiednia atmosfera, nie tak z doskoku byle jak, bo patrzymy na zegarek, że już musimy wychodzić, bo mamy jakieś inne zajęcia. To nie jest najlepsza droga, żeby był to naprawdę dobry seks, który przynosi wszystkim dużo dobra.
1: Zdecydowanie to prawda.
0: Panie profesorze, to jeszcze zapytam o taki związek testosteronu z rakiem prostaty, bo te pojęcia też się zmieniły, badania naukowe to zweryfikowały. Co mówią te badania? Czy testosteron jest takim elementem, który może nakręcać nowotworzenie? Czy to już ten mit został obalony i tak nie jest?
1: Zdecydowanie testosteron nie jest w stanie nakręcić nowotworzenia, co nie znaczy, że dajemy testosteron mężczyznom, którzy mają raka gruczołu krokowego. To jest oczywiście nieprawda. Natomiast zdecydowanie wiemy, że testosteron i jego suplementacja, czyli testosteronowa terapia zastępcza, nie jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka gruczołu krokowego. Mamy teorię saturacji Morgan-Tallera z 2009 roku, opublikowaną bodajże w European Urology, bardzo zacnej gazecie. I ona mówi, że wszystkie receptory dla testosteronu w gruczole krokowym są wysycone już od stężenia 250 nanogramów na decylitr. To jest stężenie mocno hypogonadalne, czyli mężczyźni, którzy nawet mają bardzo niskie stężenie, już te wszystkie receptory mają wypełnione. W związku z tym, jeżeli dołożymy w ramach terapii tego testosteronu, to ten testosteron się nie ma już tam z niczym związać, w związku z tym nie ma ryzyka, że podziała na gruczoł krokowy.
0: A jakie są jeszcze, dopytam, obecnie drogi podawania tego testosteronu? To są iniekcje, zastrzyki, to są jakieś żele, wcierki, jak to się robi?
1: Jedną z najciekawszych rzeczy, takich dróg podania jest zdecydowanie ta forma transdermalna, która zresztą, na której zrobiono olbrzymie badanie na pacjentach kardiologicznych, które pokazało, że testosteron jest zdecydowanie substancją korzystnie działającą.
0: Czyli żel.
1: Pacjentów. Tak, żel, zdecydowanie żel, 16,2 miligrama na gram.
0: Są jakieś miejsca, w które się to wciera?
1: To w barki się wciela i w ramiona i codziennie rano po prysznicu porannym nacieramy się żelem. Oczywiście chwilę trzeba poczekać, aż ta substancja penetruje do tkanki podskórnej. Możemy potem założyć t-shirt. Na pewno za doktorem House'em, gdzie w jednym z odcinków była tam taka sytuacja, że pacjent używał testosteronu i źle to działało na osoby trzecie. Na pewno w takiej sytuacji nie przytulamy się od razu do żony, jeżeli nie chcemy, żeby miała wąs i brodę. Nie przytulamy się do dzieci, broń Boże. Natomiast w momencie, kiedy założymy t-shirt, to już jesteśmy izolowani i jesteśmy bezpieczni dla środowiska. Natomiast wieczorem to już tego depozytu całego nie ma na tkance, na tkankach naszej skóry. I możemy bezpiecznie to stosować. Bardzo fajna forma, bo taka intymna bardzo. Raz, że możemy dawkować od 1 do 4

0: porcji tego żelu. Dwa, forma jest intymna, nikt nie musi być zaproszony do naszej przychody z testosteronem poza lekarzem i nami, no i farmaceutą, który nam ten lek daje, a więc nie musimy korzystać z żadnych izb przyjęć, z żadnych miejsc, gdzie dają nam iniekcje.
1: Oczywiście lek przepisuje lekarz, zleca też określone dawki, no i ściśle...
0: I kontroluje potem to.
1: Kontroluje i my ściśle tego przestrzegamy, żeby nie przefajnować i nic nie bierzemy na własną rękę, kupione gdzieś leki w internecie, bo to zdrowiu na pewno nam nie będzie służyło, prawda?
0: No jeżeli coś jest niesprawdzone, to trudno jakby gwarantować jakość tej substancji.
1: Proszę Państwa, dzisiaj rozmawialiśmy o testosteronie, o naszym zdrowiu, o zdrowiu seksualnym, które buduje potencjał zdrowia. Naszym ekspertem był pan profesor doktor habilitowany Dariusz Kałka. Pan jest andrologiem, internistą, kardiologiem i seksuologiem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Artur Wolski, ja też państwu bardzo dziękuję i przypominam, że audycje Samozdrowie są w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nic nie wskazuje na to, żeby ostatnie ataki w szkołach były powiązane. Policja skontrolowała dziś 35 tysięcy placówek. Prezes NBP Adam Glapiński coraz bliżej postawienia przed Trybunałem Stanu. Przed weekendem ratownicy TOPR ostrzegają przed trudnymi warunkami w górach. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Trzy miesiące aresztu dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób w Ostrołęce, między innymi w zespole szkół zawodowych. W czwartek prokuratura postawiła 19-letniemu Jakubowi Z 9 zarzutów. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik z Leszczy Dołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku.

0: ośrodku dla nieletnich. Nastolatek został wczoraj zatrzymany po ataku w szkole, w którym zabił 37-letnią woźną. Nieletnim zajęli się biegli psychiatrzy. Będą wobec niego stosowane takie same przepisy jak wobec osób dorosłych. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
0: Policja apeluje o zgłaszanie niepokojących zachowań i gróźb dotyczących szkół, mówi komendant główny Marek Boroń.
2: Oczywiście proszę się z nami skontaktować. My na pewno zrobimy to w taki sposób, żeby dziecko nie czuło się w żaden sposób niewłaściwie, czy poczuło się zagrożone w związku z tym, że jest gra albo jest w tej sieci, ale zauważyło takiego użytkownika, który te treści kieruje niewłaściwie, w niewłaściwy sposób.
0: Policja zatrzymała dziś 59 osób w związku z groźbami ataków na szkoły. Tylko dziś funkcjonariusze skontrolowali 35 tysięcy placówek. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dokument trafił do marszałka Sejmu, mówi szef komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
3: I zgodnie z wymaganiami ustawowymi marszałek dostarcza to sprawozdanie posłom i najwcześniej 20 dni od tej daty może postawić ten wniosek na posiedzeniu plenarnym i odbyć się głosowanie. Ustawa przewiduje termin 21-dniowy dla tych, którzy mają głosować na tym sprawozdaniu, żeby zaznajomili się jego z treścią i zarzutami tam sformułowanymi.
0: Komisja podtrzymała we wniosku 8 zarzutów stawianych prezesowi Glapińskiemu. To m.in. pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej czy nieuprawnione interwencje walutowe. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to zemsta polityczna. Zdaniem posła Pawła Szrota działania prezesa NBP były zgodne z prawem.
4: Były bardzo uzasadnione z powodów ekonomicznych i finansowych i miały na celu realizację interesu Rzeczypospolitej Polskiej. To, za co należy chwalić pana prezesa Glapińskiego, staje się przedmiotem wniosku wstępnego i zarzutów.
0: Komisja przez 2 lata przesłuchała 60 świadków. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby. Podjęcie takiej uchwały powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy. Rosja chce, żeby Stany Zjednoczone zniosły sankcje. W zamian proponuje powstrzymanie się od ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną.
5: Moskwa zaproponowała także zawieszenie broni w akwenie Morza Czarnego. Rozmowy na ten temat mieli prowadzić przedstawiciele Kremla i Białego Domu. Ukraińscy urzędnicy, którzy znają przebieg negocjacji, stwierdzili, że nie wiedzą, o jakie konkretnie sankcje chodzi kremlowskiemu reżimowi. Natomiast źródła unijne, na które powołuje się Kijew Independent, wskazują, że może chodzić o przywrócenie Rosji kontroli nad zamrożonymi aktywami. Niezależni komentatorzy podkreślają, że odmrożone środki z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostałyby wykorzystane na prowadzenie wojny. Niezależny portal Meduza przypomniał, że w Stanach Zjednoczonych mają spotkać się przedstawiciele Donalda Trumpa, Ukrainy i Unii Europejskiej. Rozmowy będą dotyczyły nowych propozycji negocjacyjnych w sprawie zawieszenia broni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: W Tatrach zalega śnieg. Po północnej stronie gór leży już od wysokości 1700 metrów nad poziomem morza. Na taką wyprawę trzeba mieć odpowiedni sprzęt i trzeba umieć go używać, podkreśla ratownik TOPR Mieczysław Ziach.
6: Jest to śnieg twardy, zbetonowany, więc sam sprzęt sprawy nie załatwi. My musimy perfekcyjnie stawiać nogi w rakach, obsługiwać się czekanem. Te prognozy pogody są różne, więc trudno się odnieść, ale niektóre mówią, że ma przyjść ochłodzenie i w nocy marznąca mrzawka, czy nawet śnieg. Także te warunki na weekend się nie poprawią.
0: W ostatnich dniach w Tatrach zginęły 2 osoby. Kilka zostało ciężko rannych.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: w nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. W sobotę przelotne opady deszczu, a na termometrach od 12 do 16 stopni. Lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie 11, a najcieplej na południowym wschodzie do 18 stopni.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: I mamy już 6 minut po godzinie 20. A propos prognozy pogody, warto chyba będzie w najbliższych godzinach, dniach się jakoś rozgrzać, a między innymi można się rozgrzać informacjami prosto ze świata sportu. To już teraz na naszej antenie. A w naszym studiu Krzysztof Kuzak. Krzysztofie, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I jeżeli chodzi o tą rozgrzewkę, to kibiców na pewno będzie rozgrzewała Ekstraklasa, bo ta powraca.
1: Tak. 3 tygodnie przerwy na mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów. No i w końcu doczekaliśmy się powrotu piłkarzy Ekstraklasy na boiska. Dzisiaj 2 spotkania, jedno już się zakończyło, no ale także będziemy mówić o tenisie, no bo dzisiaj rzeczywiście no, wyjątkowy dzień dla polskiego tenisa. Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dżokowicza, legendę tej dyscypliny. A niedawno Dżokowicz przecież triumfował też w turnieju w Pekinie. Wydawało się, że będzie zmierzał po kolejny turniejowy sukces. Zatrzymał go Polak, to na pewno piękne. No szkoda, że z turnieju właśnie w Pekinie odpadła w fazie ćwierćfinału Iga Świątek. No ale to też jest wpisane w sport, czyli raz się zwycięża, raz się przegrywa.
0: To prawda, a my będziemy dalej kibicować, jeżeli chodzi o Huberta Hurkacza. Dzisiaj słyszałem taką jego wypowiedź w Polskim Radiu 24, gdzie taki był zadowolony właśnie z tego zwycięstwa i mówi, że wreszcie tego dokonał, bo no już tak, od lat próbował, mierzył się
1: z Nowakiem. Nad Nowakiem Dżokowiczem.
0: Tak, Nowakiem Dżokowiczem. Więcej informacji ze świata sportu już teraz na naszej antenie. Krzysztof Kuzak zostaje z Państwem.
1: Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. No rzeczywiście ten dzień na pewno zostanie na długo zapamiętany przez kibiców tenisa w Polsce. Hubert Hurkacz pokonał legendę tej dyscypliny, Serba Nowaka Dżokowicza. Zwycięstwo w 2 setach 6-4, 6-3 dało awans do 3. rundy w Szanghaju.
2: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa z Nowakiem Dżokowiczem. Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
1: No a kolejnym rywalem Polaka będzie Chińczyk, Yi Zhou. Warto przypomnieć, że Dżokowicz kilka dni temu triumfował w Pekinie i był to jego 102. Zwycięski turniej, więc więcej mają tylko tych takich zwycięstw turniejowych Szwajcar Roger Federer 103 i Amerykanin Jimmy Connors 109. Jeszcze Dżokowicz musi poczekać na zrównanie się z Rogerem Federerem. Panie grają w Pekinie, tak jak już mówiłem, Iga Świątek dziś walczyła o półfinał, no ale musiała uznać wyższość Belgijki Elise Mertens, uległa 6-7, 3-6, a o tym meczu trener tenisa Radosław Nijaki.
3: Na korcie przeciwko Lidze stała troszkę mocniejsza, jeśli chodzi o dyspozycję dnia, Belgijka Elise Mertens, która w tym turnieju gra naprawdę, trzeba powiedzieć, fenomenalnie. 7-6 oraz 6-3 zwyciężyła Belgijka Polkę i zameldowała się w półfinale. Bardzo dobry turniej dla Belgijki. Przypomnijmy, rundę wcześniej pokonała samą Coco Gauff, to gładko odprawiła Amerykankę Belgika, bo aż w 2 setach. No i widać, że ma aktualnie formę, ale oczywiście Iga też zagrała bardzo dobre spotkanie. Tak to czasami bywa. Uważam, że jej forma powoli znowu wzrasta. No i czekamy na taki większy sukces i chcielibyśmy, żeby Polka wróciła na same szczyty światowego tenisa damskiego. Na pewno będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać. Iga buduje swoją pewność siebie. Trzymajmy za nią kciuki w dalszych startach w Azji.
1: A teraz czas już na futbol. Na początek o meczu, który rozpocznie się za kilka minut w Louvain w Belgii. Kobieca reprezentacja Polski zagra właśnie z reprezentacją Belgii w pierwszym meczu 1. rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Czego spodziewa się po rywalkach grająca w formacji obronnej Julia Walentowicz?
4: Dużo walki. Oczywiście Belgia to jest dobra drużyna, inaczej by nie była w tej sytuacji, ale mam tą ogromną wiarę w naszą grupę i w to, co my robimy, że dużo walki, ale widzę to bardzo pozytywnie.
1: Również grająca w obronie Aleksandra Zaręba wskazuje, co może być największym atutem polskiej drużyny.
5: Że się różnimy, że mamy naprawdę bardzo dobre kontrataki i musimy się na tym skupić, tak samo na defensywie, żeby po prostu potem te kontrataki bardzo dobrze zrobić.
1: Początek o 20:15. Na prawie 3 tygodnie trwała przerwa w Ekstraklasie związana z meczami męskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Na dziś zaplanowano

0: dwa mecze 10. kolejki. Za nami już spotkanie w Krakowie. Wieczysta wygrała z Wisłą Płock 3-0. A w Częstochowie za kilkanaście minut rozpocznie się mecz Rakowa z GKS-em Katowice. Na pewno w lepszych nastrojach są kibice z Katowic, bo GKS jest wyżej w tabeli. Ma 4 zwycięstwa, 4 porażki i jeszcze jedno zaległe spotkanie. Natomiast Raków nie może odnaleźć formy, którą zachwycał w kilku ostatnich sezonach. 8 porażek i 1 zwycięstwo. Posłuchajmy szkoleniowców obu zespołów. Trener gospodarzy Tomasz Kaczmarek zapewnia, że jego podopieczni dobrze przepracowali tę przerwę.
1: Są po prostu głodni grania i się te przez 2 tygodnie do tego przygotowywali, żeby wyjść na boisko i też naprawdę bardzo dobrze i intensywnie przepracowali ten okres. Zawodnicy, którzy wrócili, mają świadomość naszej sytuacji, rozumieją po prostu, jakie jest zadanie. Nie ma żadnego miejsca na wymówki. My po prostu musimy teraz podnieść nasz poziom sportowy, a w trakcie podnoszenia naszego poziomu sportowego musimy regularnie zdobywać punkty i to w tym wszystkim jest najważniejsze.
0: No to teraz trener gości, Rafał Górak.
2: Byliśmy po 12 meczach, 8-ligowych, 4 w europejskich pucharach. Rzeczywiście mieliśmy bardzo dużo rzeczy do przeanalizowania. Mieliśmy je przeanalizowane i chcieliśmy popracować. Taki czas w tym momencie się jak najbardziej znalazł. Zawodnicy są w bardzo dobrym zdrowiu i w dobrej takim widać energii, także bardzo, bardzo chcą już wrócić do tych rozgrywek. A pojedynek rzeczywiście z rywalem, który na pewno nie wymyślił sobie w żadnym scenariuszu czegoś takiego przed sezonem, gdzie się znajdzie przed tą przerwą właśnie reprezentacyjną. To jest jakby ich ciężar i ich problem, ale spodziewamy się w związku z tym na pewno meczu, który musi nas kosztować bardzo dobrego po prostu przygotowania do niego i wydaje mi się, że przygotowani po prostu jesteśmy.
0: No zobaczymy. A jest z nami Tomasz Gancarek. Dobry wieczór, Tomku.
3: Dobry wieczór.
0: No to zacznijmy od Rakowa, no bo Tomek będzie oglądał spotkanie Rakowa z GKS-em Katowice. Ale głośno u ciebie tam na stanowisku komentatorskim w Częstochowie. Gdzieś tam chyba koledzy dziennikarze głośno dyskutują.
3: Tak, oczywiście tutaj cały czas są te dyskusje między dziennikarzami, ale też pracownikami częstochowskiego klubu, bo wszyscy zastanawiamy się, jak ten mecz może wyglądać.
0: No to zacznijmy właśnie od Rakowa. Czy ta przerwa może zmienić oblicze tej drużyny? Bo to sezon chyba jeden z najgorszych w ogóle w historii klubu. No może gorzej było ponad chyba 25 lat temu, wtedy kiedy Raków bodajże spadał do na czwarty poziom rozgrywek. Tak mi się coś kojarzy. Ćwierć wieku temu, ale ty tak, chyba tego nie pamiętasz.
3: Nie, zdecydowanie mogę pamiętać. Pamiętam jeszcze te piękne czasy, kiedy Raków Częstochowa przez 2 sezony w latach 90. rywalizował na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju. Wtedy jako młody kibic gdzieś tutaj na stadionie przy Limanowskiego się pojawiałem. Natomiast patrząc na perspektywę ostatnich kilku lat, okraszoną wielkimi sukcesami w przypadku czerwono-niebieskich, rzeczywiście myślę, że w najgorszych nawet snach nikt nie przypuszczał, że ten sezon może się rozpocząć tak, jak się rozpoczął, że tak szybko może dojść do zmiany szkoleniowca w zespole czerwono-niebieskich. Natomiast gdy pytasz o to, jak ta przerwa mogła wpłynąć na zespół prowadzony przez Tomasza Kaczmarka, to myślę, że tylko i wyłącznie pozytywnie. Trener Kaczmarek wszedł do Rakowa w sposób taki, jak wchodzi z reguły nowy trener, nowa miotła, czyli rozpoczął od zwycięstwa. Natomiast później widzieliśmy, z jakimi problemami przychodzi się szkoleniowcowi mierzyć, gdy trzeba rywalizować właśnie na boiskach piłkarskiej ekstraklasy. Teraz częstochowianie mieli te 3 tygodnie na to, by odpowiednio popracować. Oczywiście nie wszyscy piłkarze byli dostępni, stąd też w wyjściowej 11 między innymi nie oglądamy Tomasza Pieńko czy Diaby Fadigi bądź Rakowiczana, tych zawodników, którzy uczestniczyli w zgrupowaniach swoich reprezentacji narodowych. Natomiast myślę, że ten okres naprawdę, tak jak trener mówił, został odpowiednio przepracowany, więc dziś myślę, że Raków Częstochowa może wyglądać inaczej niż w tym ostatnim spotkaniu przed przerwą z Koroną Kielce, gdzie tracił naprawdę kuriozalne bramki.
0: No właśnie, bo mieli w ogóle kilka takich spotkań, gdzie przegrywali albo w ostatnich minutach, albo no, ta porażka była taka minimalna, no, jedną bramką, no ale oczywiście w tym końcowym rozrachunku liczy się to, że tak naprawdę zdobyli tylko 3 punkty, a rozegrali 9 spotkań.
3: No tak, doskonale pamiętamy te spotkania, czy to ze Śląskiem Wrocław, czy z Krakowią, gdzie częstochowianie prowadzili, gdzie wydawało się, że kontrolują boiskowe wydarzenia, a jednak w końcówce pozwalali sobie strzelić 2 gole i ostatecznie przegrać. Natomiast no, chociażby ten mecz z Koroną Kielce, przegrany po 2 rzutach karnych, gdzie tak naprawdę jednego i drugiego można było z dużym prawdopodobieństwem uniknąć. No, pojawiają się błędy indywidualne w zespole częstochowskim, coś, czego za czasów Marka Papszuna zdecydowanie nie było. Zresztą nie przypomnę

Przypominam sobie Rakowa Częstochowa pod wodzą Marka Papszuna, który w 9 spotkaniach straciłby 21 goli, który w żadnym z tych spotkań nie byłby w stanie utrzymać czystego kąta. No, to jest coś, co naprawdę jest tutaj takim światłem czerwonym, bardzo wyraźnym, ostrzegawczym i nad tym myślę, że przede wszystkim trener Kaczmarek musi pracować. Być może jednak filozof

0: On napisał nieprawdopodobnie piękną historię dla częstochowskiego klubu, który powstał w 1921 roku, a tak naprawdę na te salony nie tylko w Polsce, ale i w Europie został właśnie wprowadzony przez trenera Papszuna. Czy piłkarze, czy pracownicy klubu chcieliby powrotu trenera Marka Papszuna? No to już jest pytanie do nich i myślę, że tutaj odpowiedzi byłyby bardzo różne. Przypuszczam, że wśród piłkarzy jednak no, gdzieś jest ten sentyment, zwłaszcza wśród tych, którzy z trenerem Papszunem przepracowali wiele lat. Natomiast swoją historię spróbuje napisać Tomasz Kaczmarek. Ja jestem naprawdę przekonany, że to też może być piękna historia, bo on ma piłkarzy dobrych, ma piłkarzy o odpowiednim poziomie. Trzeba do nich dotrzeć, trzeba w jakiś sposób przekonać ich do nowej filozofii grania w piłkę nożną. A ja mam wrażenie, że przede wszystkim trzeba im dać trochę tej dziecięcej radości, bo przecież piłkarze zarabiają bardzo duże pieniądze i wykonują swój zawód, ale każdy z nich do tego zawodu poszedł z takiej dziecięcej miłości do piłki nożnej, z tego, by cieszyć się tą grą. Jeśli to piłkarze będą wreszcie pokazywać, to ja jestem spokojny o wynik końcowy.
1: No to teraz przejdźmy, ale tak płynnie, do GKS-u Katowice, bo obie te drużyny w tym sezonie łączy to, że rozpoczynały swoją przygodę jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek Ekstraklasy w europejskich pucharach. No wiadomo, że oba kluby zakończyły już ją na etapie eliminacji. Czy dla obu to też mogło wpłynąć, no szczególnie tutaj patrząc na Raków, na jego wyniki w Ekstraklasie? Oczywiście te wyniki, jeżeli chodzi o GKS Katowice, on się broni tymi wynikami, chociaż no tak troszeczkę zero-jedynkowo, tak? Bo nigdy nie zremisowali żadnego spotkania. Albo wygrywają, albo przegrywają. No mają te 4 zwycięstwa, 4 porażki, jeszcze ten jeden mecz zaległy, ale na pewno chcieliby poprawić swoje statystyki, jeżeli chodzi o te wyjazdowe mecze, bo wygrali tylko, 4 razy przegrali, wygrali tylko raz, no ale to jedno zwycięstwo, no to akurat było, trzeba powiedzieć, takie bardzo prestiżowe.
0: Tak, wygrali z Górnikiem Zabrze, doskonale pamiętam to spotkanie. GKS prowadził 1-0, później przegrywał 1-2, ale w końcowych fragmentach Iliasz Kurin pokazał, że jest lisem pola karnego. Gdy pytasz o europejskie puchary i wpływ na drużynę, jestem w 100% pewien, że na częstochowską ekipę absolutnie te mecze nie mogły się przełożyć, bo Raków ma ten know-how, wie jak łączyć europejskie puchary z rozgrywkami ligowymi. Z tym musiał się zmierzyć trener Rafał Górak, ale ma przecież w swoim sztabie szkoleniowym trenera Szwargę, który przecież wprowadził Raków Częstochowa do Ligi Europy, więc myślę, że to też nie był jakiś wielki problem dla zespołu katowickiego. Natomiast zupełnie inne cele na starcie tego sezonu. GKS Katowice wchodził do tych europejskich pucharów na pewno zachwycony tym, że może, że drużyna, która na koniec rundy jesiennej poprzedniego sezonu gdzieś tam właściwie biła się o wyskoczenie ze strefy spadkowej, nagle znalazła się w tych europejskich pucharach i to był fantastyczny powrót drużyny katowickiej właśnie do rozgrywek europejskich. Szkoda, że nie udało się awansować do tej fazy grupowej. Teraz myślę, że dla trenera Góraka najważniejszy jest Puchar Polski i Liga. To oczywiste, bo więcej rozgrywek nie ma, ale też właśnie takie stworzenie zespołu, który nie tylko przed własną publicznością będzie prezentował się i będzie wygrywał, ale także na wyjazdach, a przede wszystkim drużyna, która po prostu będzie powtarzalna, bo ja przypomnę, że po zwycięstwie w tym prestiżowym meczu z Górnikiem Katowice, kilka dni później GKS Katowice przegrał w nie mniej prestiżowym meczu z Piastem Gliwice 0-3 i mówiąc po piłkarsku, nie mając w tym spotkaniu nawet jednego sztycha, więc to pokazuje, że no, taki trochę dr Jekyll, Mr. Hyde na razie, jeśli chodzi o katowicką ekipę, choć też jest to zespół złożony z naprawdę wartościowych piłkarzy. Kilku łączy, jeden i drugi zespół, nie tylko Bartosz Nowak czy Mateusz Wdowiak, ale także Iliasz Kurin, który też tutaj w Częstochowie się prezentował, więc pewnie dla nich też trochę bardziej emocjonujące spotkanie. Ale jestem ciekaw, który z zespołów dziś będzie w stanie te większe umiejętności piłkarskie pokazać na stadionie przy ulicy Limanowskiego, przychylić ale zwycięstwa na swoją korzyść, a być może zarówno Raków, jak i GKS po raz pierwszy w tym sezonie podzielą się punktami.
1: No tak też może być. Tomasz Gancarek zapowiadał mecz Rakowa Częstochowa z GKS-em Katowice. Bardzo dziękuję, Tomku. Dobrego spotkania ci życzę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A my kończymy wątek piłkarski i za chwilę o judo porozmawiamy. W Baku trwają Mistrzostwa Świata. W tej dyscyplinie Polacy na razie bez sukcesów. Dziś na tatami w stolicy Azerbejdżanu zaprezentowało się dwoje biało-czerwonych. Eliza Wróblewska w wadze do 78 kg i Piotr Kuczera do 100 kg. Wróblewska w pierwszej rundzie wygrała Zaquilin Chayeb z Libanu.

0: Anum, no a w drugiej uległa Holendercy Jel van Heemst. O tym występie mówi prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
1: To jest ta zawodniczka, na którą bardzo, bardzo po cichu liczyłem. W ostatnim czasie Liza zmieniła kategorię wagową, ale okazało się, że jest to dobra decyzja. Ostatnie turnieje bardzo dobre w jej wykonaniu, bardzo ciężko przepracowany ostatni okres. Postawa na zawodach podczas walk naprawdę mogła napawać optymizmem, więc tutaj miałem nadzieję, że być może będzie to nie tylko dla nas niespodzianka, ale przede wszystkim punkt zwrotny w karierze Elizy Wróblewskiej. Tak się nie stało. Z jednej strony mi jest oczywiście smutno, ale przede wszystkim ja staram się patrzeć w przyszłość i bardzo wierzę w to, że Eliza w dalszym ciągu będzie tak mocno trenować, poprawi te warunki fizyczne i to będzie ta zawodniczka, która będzie jednym z mocniejszych punktów w czasie kwalifikacji olimpijskich do najbliższych igrzysk. I tak bym na to przede wszystkim starał się spojrzeć. Oczywiście czekamy na medale jako Polski Związek Judo, pion szkoleniowy, kibice, sympatycy, ale też nie powinniśmy się z tym od razu załamywać, tylko wyciągać wnioski po to, żeby jak najlepiej przejść te kwalifikacje olimpijskie i starać się wspierać tych zawodników w tych trudnych chwilach. I starać się przede wszystkim po prostu wyciągać wnioski, żeby nie popełniać w przyszłości takich samych błędów jak podczas tego turnieju.
0: Kuczera, nasz obecnie najbardziej doświadczony zawodnik, medalista Mistrzostw Europy, w pierwszej rundzie pokonał Bajtersenglela z Mongolii, no ale w drugiej przegrał z Mołdawianinem Wadimem Gimbowiczim, mówi trener męskiej reprezentacji Polski Tomasz Kowalski.
2: W pierwszym pojedynku z przeciwnikiem z Mongolii, z którym niedawno się bił, zwyciężył na 3 kary. Zrealizował w pełni w zasadzie założenia taktyczne, to znaczy wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie bardzo trudny do rzucenia, ale w kluczowych momentach tam przyspieszając i narzucając presję, no tak kolokwialnie mówiąc, go wykartkował i nie chciał się za bardzo chyba Piotrek otwierać też, to znaczy te ataki, które inicjował, one były na tyle mocne oczywiście, żeby budować aktywność i w konsekwencji właśnie powodować karę dla przeciwnika, ale wydaje mi się, że gdyby z większą wiarą i większą taką chęcią pokonania, zdecydowanego pokonania Mongoła wchodził w te ataki, to był w stanie je też zamieniać na punkty. Z kolei następnym przeciwnikiem Piotrka był Mołdawianin Wadim Gimbowski. Z nim również ostatnio toczył pojedynek nasz reprezentant, ale ten poprzedni pojedynek, no i ten właśnie dzisiejszy na niekorzyść naszego zawodnika. To znaczy oba te pojedynki przegrane. Dzisiaj bardzo zdecydowanie myślę, że właśnie zabrakło takiej wiary i chęci zwycięstwa. Niestety nie przyspieszył. Piotrek nie był zbyt agresywny w tych otwierających momentach, przede wszystkim jeżeli chodziło o walkę o uchwyt. Tutaj Mołdawianin mocno na Piotrka ruszył i on trochę się jakby nie otrząsnął w pełni, co skutkowało przegraną wymianą na uchwycie i spadnięciem na takie sumigeshi i na yuko, czyli na najmniejsze punkty. No i wtedy Piotrek Ruszyk chciał szybko odrobić, chciał mocno zaatakować i trochę się odkrył, wykorzystał to Mołdawianin, no i niestety skontrował naszego reprezentanta na ipon. Także niestety Piotrek odpadł z turnieju. Szczerze powiedziawszy, liczyłem na trochę więcej, mimo że mówiłem, że Piotrek nie był w topowej dyspozycji. Ten rok był, a w zasadzie 2 lata od igrzysk były w wykonaniu tego zawodnika dziwne, także na pewno musimy to sobie szczegółowo przeanalizować, co się wydarzyło nie tylko dzisiaj, ale w tym ostatnim czasie. Tam było dużo urazów, może brak jakiejś tej świeżości, może brak koncentracji, także na pewno musimy to wszystko przeanalizować i sobie gdzieś to rozłożyć na czynniki i zobaczyć, w jaki sposób będziemy dalej pracować.
0: No a jutro ostatnia szansa medalowa dla biało-czerwonych. W wadze powyżej 100 kg zaprezentuje się Jakub Sordyl. Jeszcze raz trener Kowalski.
2: W pierwszej rundzie polosował zawodnika Lili z Algierii. Z tym zawodnikiem parokrotnie gdzieś tam walczył w trakcie kampów, czyli toczył takie walki sparingowe. Jesteśmy, wydaje mi się, przygotowani, jeżeli chodzi o taktykę na ten pojedynek. Dla Kuby to jest debiut w Mistrzostwach Świata w takiej dosyć mocnej ćwiartce, ale wydaje mi się, że wszyscy w zasadzie przeciwnicy są w zasięgu. Będzie na pewno decydowała dyspozycja.

0: Ja, no i też jeżeli doszłoby do tych pojedynków trochę dalszych, bo jeszcze na przeszkodzie będzie stał Turek Ertug, który w zeszłym roku zresztą pokonał Grzegorza Teresińskiego na Mistrzostwach Świata, no to może dojść do dwóch, nie jednego, ale dwóch pojedynków z zawodnikami gospodarzy, a widzieliśmy, że Azorowie oprócz tego, że są bardzo dobrze przygotowani, no to też no są niesieni przez te trybuny, dlatego no na pewno jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, które stoi przed Kubą, ale myślę, że, no, że jest przygotowany na to, tak jak powiedziałem, są to przeciwnicy w zasięgu, chociażby z takim Kokaurim już zwyciężał, czy z tym Kananem Nasibowym, czyli z drugim z Azerów, który również jest rozstawiony w tym turnieju, toczył takie boje, no niestety jeszcze nie zwyciężył, ale takie, które mogły napawać pewną dozą optymizmu. Także no, mam nadzieję, że ten start będzie kolejnym takim krokiem w karierze Sordyla, że zaprezentuje się z dobrej strony, zarówno jeżeli chodzi o jakieś tam wygrane pojedynki, czyli też punkty do rankingu światowego, bo to też liczy się w kontekście Igrzysk Olimpijskich, ale również o to, że po prostu stoczy dobre walki na w zasadzie jednej z największych imprez, jeżeli chodzi o światowe judo, bo w zasadzie tylko Igrzyska Olimpijskie mają większy prestiż i są jakby ważniejszym turniejem, jeżeli chodzi o czterolecie w judo. Także mam nadzieję, że dobrze się zaprezentuje w debiucie i że to doświadczenie będzie tylko procentować i będziemy zadowoleni po tym turnieju.
1: No to czekamy na jutrzejsze walki Jakuba Sordyla. W niedzielę natomiast turniej drużyn mieszanych, no ale tutaj bez naszego zespołu. A na dziś w magazynie sportowym to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Kuzak, dobranoc i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda?
3: No.
2: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Na początek silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 8 w rejonie Panamy. To kraj, który wąskim pasem łączy Amerykę Północną i Południową. Wydano ostrzeżenie przed tsunami, czyli wysoką niszczycielską falą oceaniczną. Na 3 miesiące trafił do aresztu 19-latek podejrzany o zaatakowanie nożem 9 osób w szkole w Ostrołęce. Decyzję podjął Ostrołęcki Sąd Okręgowy. Jedną z przyczyn aresztu jest obawa przed powtórzeniem zachowania, poinformował rzecznik sądu Michał Pieńkowski.
7: Sąd również uznał, że jest duże niebezpieczeństwo, że podejrzany, jeżeli przebywałby na wolności, mógłby dopuścić się ponownie czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości.
6: Z kolei 15-letni nożownik z Leszczy Dołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nastolatek został wczoraj zatrzymany po ataku w szkole, w którym zabił 37-letnią woźną. Nieletnim zajęli się biegli psychiatrzy. Cyberwojska zaangażowane w monitorowanie sieci pod kątem dezinformacji po atakach w szkołach, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON mówił, że trzeba sprawdzić, czy w szerzenie fałszywych informacji po atakach nożowników były zaangażowane rosyjskie służby.
8: Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Jeżeli nawet pierwszy etap nie był z tym związany, to tego też nie należy wykluczyć, czyli działalność, ta tragedia, do której dochodzi jedna i druga bezpośrednio, to na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz, występując jako szef PSL, opowiedział się za zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia.

0: życia. Mieszkańcy Kalisza chcą całodobowej opieki weterynaryjnej. Petycja w tej sprawie zostanie przedstawiona prezydentowi miasta. Chodzi o stworzenie planu dyżurów, tak by nocą i w dni wolne weterynarze mogli udzielić pomocy zwierzętom. W mieście nie ma żadnej przychodni weterynaryjnej, która byłaby czynna całą dobę, mówi radna Karolina Skrzypczyńska, która zaangażowała się w zbieranie podpisów.
1: Uważam, że im więcej, tym lepiej. Natomiast już teraz rzeczywiście ta ilość podpisów, ten wydźwięk tej akcji, którą zapoczątkowaliśmy z Help Animals, pokazuje, że rzeczywiście jest to bardzo ważny temat.
0: Pod petycją podpisało się już ponad 300 osób.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: I prawie mamy 33 minuty po godzinie 20. Kolejna propozycja dla Państwa przed nami w Polskim Radiu 24, tym razem dotycząca spraw międzynarodowych. I w naszym studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór, witaj.
4: Dobry wieczór.
3: Te tematy dotyczące spraw międzynarodowych albo temat, bo w zasadzie pokojowa nagroda Nobla, no tematy, pokojowa nagroda Nobla i sprawy dotyczące prawa międzynarodowego to przed nami.
4: Tak, to oczywiście sprawy ściśle ze sobą powiązane, bo kto dzisiaj otrzymał pokojową nagrodę Nobla, dlaczego i jakie to ma znaczenie, to wydaje mi się jest jeden z głównych tematów międzynarodowych i o tym właśnie porozmawiamy, co ta nagroda dla południowoafrykańskiej prawniczki Navi Pillay oznacza i w jakim stanie w ogóle jest dzisiaj porządek międzynarodowy.
3: Zapraszamy po więcej do Polskiego Radia 24.
2: Świat w powiększeniu.
4: Prawniczka i obrończyni praw człowieka Navaneten Navi Pillay została laureatką pokojowej Nagrody Nobla za 2026 rok. Norweski Komitet Noblowski docenił jej wieloletnie działania na rzecz pokoju, sprawiedliwości i przestrzegania prawa międzynarodowego. W czasach apartheidu broniła ona przeciwników segregacji rasowej, w tym Nelsona Mandelę. Później pełniła też funkcję sędzi Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy czy Wysokiej Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka. W ostatnich latach zaś Pillay kierowała Komisją Śledczą ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich. W 2025 roku komisja uznała, że Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy. Dziś premier Izraela Benjamin Netanyahu, komentując przyznanie nagrody Pillay, zarzucił norweskiemu komitetowi noblowskiemu utratę i tu cytuję moralnego kompasu, a laureatkę nazwał bigotką, która zbudowała karierę na rozpowszechnianiu oszczerstw wobec Izraela. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś porozmawiamy o tym, na ile prawo międzynarodowe, prawa człowieka, zasady i wartości, za których obronę dziś wyróżniono Navi Pillay, mają dziś poważanie wśród przywódców kluczowych państw i mocarstw. I co to oznacza? A państwa i moim gościem jest dziś dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca z Nowego Jorku. Dobry wieczór, witaj.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, Magdalena.
4: Życie pisze, jak wiadomo, bardzo ciekawe scenariusze i akurat dziś, w dniu przyznania pokojowej Nagrody Nobla byłej sędzi Międzynarodowego Trybunału Karnego, administracja prezydenta Donalda Trumpa nałożyła nowe sankcje na MTK, zarzucając mu między innymi upolitycznienie, próbę bezprawnego oraz niesprawiedliwego ścigania Amerykanów i Izraelczyków pod zarzutami zbrodni wojennych. To jest decyzja, od razu powiem, która była przygotowywana oczywiście już od dawna, o takich zamiarach mówił jakiś czas temu sekretarz stanu Marco Rubio, to jednak no, trudno chyba o bardziej wyrazisty sygnał, tak sobie myślę, tego, że Stany Zjednoczone z tą administracją no, nie mają zbyt dużego poważania dla organizacji międzynarodowych, dla prawa międzynarodowego. Zgodziłbyś się z tym?
5: Zgodziłbym się, tylko że czy tej administracji akurat na tym zależy, to na tym chyba warto by się skupić. Czy rzeczywiście uważają, że te organizacje międzynarodowe, które no właśnie miałyby w jakiś sposób pilnować porządku światowego, czy one rzeczywiście są skuteczne i wydaje się, że aktualna administracja w Białym Domu mówi nam wyraźnie, że no chyba nie i trzeba będzie poszukać może nie tyle poszukać, co przypomnieć sobie poprzednie metody i bardziej skuteczne być może w relacjach międzynarodowych.
4: Skuteczne, ale czy właściwe? Bo oczywiście historia pokazała, że ci, którzy nie stosują zasad, którzy nie stosują też prawa,

0: prawa międzynarodowego, czyli bardziej wierzą i wyznają prawo silniejszego. Oczywiście mogą mieć wiele do powiedzenia, mogą wywoływać wojny, mogą je kończyć, mogą zaprowadzać własny porządek, tylko do czego to prowadzi, prawda? Zwykle do przemocy, do chaosu, do wojny, a tego akurat po II wojnie światowej już nie chcieliśmy.
1: No chyba niekoniecznie jednak tak jest. No, polityka przynajmniej na poziomie państwa, ona musi być skuteczna. No, jeżeli nie działają instytucje międzynarodowe, które mają tę skuteczność w jakiś sposób zapewniać, no to wydaje się, że no nie tylko Stany Zjednoczone, bo mówimy o tych Stanach Zjednoczonych, ale jest całe mnóstwo państw, które bierze sprawy w swoje ręce i tak rzeczywiście jest. No, ja rozumiem, że nakładają się tutaj jakby dwie myśli, że aktualny prezydent Stanów Zjednoczonych liczył, że to on otrzyma pokojową Nagrodę Nobla.
0: Ale chyba tylko on w to wierzył.
1: No oczywiście, żeby na pewno o tym mówił. Nawet nie wiadomo, pamiętaj, że my nigdy nie wiemy, co myślą naprawdę politycy i tylko możemy się opierać na ich słowach. No taka jest rzeczywistość i no i wydaje się, że jednak to odejście od, powiedzmy sobie też, no niezbyt skutecznych, ale również słabych tych organizacji międzynarodowych, ONZ mi przychodzi do głowy, które jak dobrze poszukać już bardzo mocno stracił na tej swojej sile i
0: znaczy stracił też, może dodajmy, raczej głównie też tak, za sprawą samych państw, które je tworzą, prawda? No ten paraliż Rady Bezpieczeństwa ONZ spowodowany jest no chociażby w tym, że w tej Radzie Bezpieczeństwa zasiadają takie państwa jak Rosja czy jak Chiny, które akurat także nie są znane z tego, że prawo międzynarodowego przestrzegają.
1: No i właśnie, jaka jest alternatywa według ciebie? To Stany Zjednoczone powinny grzecznie siedzieć cicho. Stany Zjednoczone, które może przypomnę tobie, słuchaczom, są jednym z największych, a być może jeszcze ciągle największym państwem, czy najpotężniejszym państwem na świecie. Ma siedzieć z podkulonym ogonem i patrzeć, jak tamte inne państwa dokazują i robią, co chcą. No nie, no w momencie, kiedy te instrumenty współpracy czy i relacji międzynarodowych przestają działać, no to trzeba szukać innych rozwiązań, takie, które są bardziej skuteczne. No,
0: czyli jakie?
1: Jeżeli no, rozwiązań siłowych, powrót do tak zwanego realizmu w relacjach międzynarodowych i to jest jakby i chyba w tej chwili jedyne wyjście, no bo jeżeli nie działają, czy są skorumpowane, może nie skorumpowane, ale bardzo słabe organizacje międzynarodowe, jeżeli potępiamy rozwiązania z kolei takie siłowe, powiedzmy sobie, nawiązujące do realizmu, czy neorealizmu właściwie, no to jakie jest trzecie wyjście? No tertium non datur. Trzeba po prostu być może siłę przeciwstawić sile.
0: Mm-hmm. Ale skoro wspomniałeś o tym Trumpie, który tak liczył na tą Nagrodę Nobla, mówiąc, ile to on wojen zakończył, ale to jest też pewien paradoks, tak mi się wydaje, bo on chciał między innymi zakończyć siłą Stanów Zjednoczonych, swoją siłą negocjacji, swoją też siłą przebicia, zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą. Mówił przecież podczas kampanii chociażby, że to potrwa zaledwie 24 godziny po jego wyborze, jak ta wojna zostanie zakończona. Chciał no, siłowo trochę też na to wpłynąć. Nie udało mu się. Okazało się, że jego siła tutaj wpływania na Władimira Putina nie zadziałała.
1: No nie zadziałała, zgadza się i zresztą nie tylko ten przykład wskazuje na to, że Stany Zjednoczone no w pewnym sensie są w takim procesie zwijania się z tak powiedzmy szeroko rozumianego teatru działań światowych, a już na pewno związanych z wojskiem, z siłą, przestają się interesować, no nie przestają się interesować, ale na pewno nie chcą już tyle inwestować pieniędzy, płacić za utrzymywanie porządku światowego. To są jakby, wiesz, mówimy o tak naprawdę o dwóch różnych rzeczach, które się jakby naraz dzieją. To, że Stany Zjednoczone odchodzą od globalizmu, to, że Stany Zjednoczone stwierdzają już nie od dzisiaj, nie w za Donalda

0: Trumpa, tylko już od bardzo dawna, od 20 lat co najmniej, stwierdzają, że globalizm jako taki nie służy interesom Stanów Zjednoczonych i od tego globalizmu należy się odwrócić i te wszystkie ruchy związane z wojskami między innymi są na to dowodem. A inna sprawa być może to, że no, sama siła Trumpa, przekonywania jego legendarnych zdolności, umiejętności negocjacyjnych pomiędzy dwoma państwami, no też okazała się troszeczkę słaba. Nie wiem, czy Donald Trump to widzi, czy zdaje sobie z tego sprawę. No, widzimy my wszyscy tutaj sprawa związana z Rosją i Ukrainą. To jest jedna rzecz, ale oczywiście wojna w Iranie, która tutaj w Stanach Zjednoczonych ma jest bardziej wyraźnie.
1: No i znowu okazuje się, że ten silniejszy i znowu się chyba okazuje, nie, że ten silniejszy, którym miały przecież być z założenia Stany Zjednoczone w tej wojnie z Iranem, no także tutaj nie potrafią tej wojny wygrać. No i znowu wydaje mi się, że się okazuje, że no jednak to prawo siły w tym przypadku także nie działa, bo chciały Stany Zjednoczone tą właśnie swoją siłą narzucić swoją wolę innemu państwu, w tym przypadku Iranowi, i to się nie udało.
0: No ale to też musimy dwie rzeczy rozróżnić. To nie jest słabość armii amerykańskiej, to jest raczej słabość administracji amerykańskiej. Są dwie różne rzeczy, bo no, chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że armia amerykańska jest ciągle najpotężniejsza i te wszystkie cele, które miała zbombardować i podbić tam w Iranie, ona to rzeczywiście zrobiła. Oczywiście ponosząc pewne straty, ale rzeczywiście no, te precyzyjne ataki były skuteczne. Natomiast czy to doprowadziło do tego, że w Iranie nastąpiła zmiana reżimu? No oczywiście, że nie. I to są jakby dwie różne rzeczy. Tak? Patrzymy na armię, która jest, przypomnę, tak jak w każdym mniej czy bardziej cywilizowanym kraju, zarządzana przez cywilów. Armię, która podlega doraźnym, mniej czy bardziej doraźnym, ale też i długofalowym jednak pomysłom ludzi, którzy wojskowymi nie są. To jest rzecz, która pewnie, tak jak mówię, dotyczy każdego państwa i pewnie to takie napięcie także w samej armii albo pomiędzy armią a ministrem wojny też jakby jest wyraźne i jest jakby dowodem na to, że to są jakby dwie różne rzeczy, o których należy pamiętać, że należy je rozróżniać.
1: Mm-hmm. W tym przypadku rozróżniasz, ja to rozumiem, natomiast można podać też inny przykład, też który według mnie jest no, takim antyprzykładem dlatego, że prawo siły rzeczywiście ma sens, to jest wojna Rosji z Ukrainą. Znowu, tu w tym przypadku akurat doszło do konfrontacji już wojska, prawda? I okazało się, że ten silniejszy, którym tak nam się wydawało, była Rosja, czy też jest Rosja, z tym słabszym, mniejszym państwem, no także nie potrafiła narzucić swojej woli. Tu ponownie to prawo siły nie zadziałało.
0: No to też chyba warto zniuansować. Jest takie ładne powiedzenie, które ma dużo związku z prawdą. Rosja nie jest taka słaba, jak nam się wydaje, nie jest taka, jak sama by chciała być. Gdzieś tam jest pomiędzy. Dokładnie wczoraj wróciłem z Bostonu, byłem na takim spotkaniu, forum poświęconym relacjom międzynarodowym na Uniwersytecie Harvardzkim. I właśnie wielu z tych prelegentów wskazywało na to, że Rosja, która jest ciągle potężnym krajem, tak naprawdę boi się nie NATO, nie Zachodu, nie Stanów Zjednoczonych, ale Chin. Jak pewnie wielu z nas wie, albo podejrzewa lub przypuszcza, jest dosyć duża obecność Chin na Syberii i w ogóle w tej azjatyckiej części Rosji. To miałoby się to opierać na pewnego rodzaju powiązaniach biznesowych raczej niż jakichkolwiek innych, ale być może to jest sposób też, to oczywiście już jest takie trochę political fiction, na rozmontowanie Rosji, które dokona się nie ze strony zachodniej, tylko właśnie ze strony wschodniej.
1: Mm-hmm. No to skoro wywołałeś temat Chin, który oczywiście także ściśle łączy się ze Stanami Zjednoczonymi, tu znowu pytam o tą zasadność prawa siły. Czy dla Stanów Zjednoczonych nie jest paradoksalnie niekorzystnie na tym prawie siły się opierać?

0: wspierać w konfrontacji z Chinami, które przecież rosną w siłę i może się okazać, że znowu Ameryka nie jest tak silna, jakby chciała, albo jak nam się wydaje.
1: No więc co powinna zrobić? Bo musimy sobie zawsze zadać pytanie, jaka jest alternatywa, tak? Czy ma się położyć na plecy i prosić o litość, czy jednak próbować się zbroić, w milczeniu się zbroić, jak pan poeta kiedyś nam pisał, i przygotować się na ewentualną konfrontację. Jak sama zauważyłaś, Chiny ciągle rosną. One rosną już teraz dużo wolniej niż jeszcze parę lat temu. Ale ciągle rosną i rzeczywiście przekłada się to też i na siłę militarną. Powiem szczerze, już tak ze zwykłego, z takiego logicznego nawet spojrzenia na sprawę, no, Stany Zjednoczone nie mają wyjścia, tylko muszą się zbroić. Pacyfik tak naprawdę jest tym głównym teatrem politycznym dla Stanów Zjednoczonych już od długiego czasu, no ale ostatnio oczywiście jak najbardziej jest to widoczne. W związku z tym oczywiście to zwijanie się troszeczkę z Europy. Europa jest na tyle bogata i na tyle silna, że w razie czego obroni się sama. Tak uważają Amerykanie i kiedy rzeczywiście zaczęli zwijać te wojska, to Europejczycy, Niemcy pewnie głównie bardzo się zdziwili, że jednak jest możliwość taka, że świat będzie wyglądał troszeczkę inaczej i mimo, że jeszcze dzisiaj baza w Ramstein trzyma się dobrze, ma się dobrze, ale nie wiadomo jeszcze jak długo ona potrwa. Dlatego tak jak wracając jeszcze do twojego pytania, rzeczywiście to Chiny są najważniejsze i w ogóle basen Pacyfiku jest bardzo ważną częścią polityki amerykańskiej i tam właśnie jest jakby skierowane to ostrze polityki. My patrząc z Polski być może chcielibyśmy widzieć to inaczej, ale tak na dobrą sprawę i Ukraina, i Rosja, i nawet cała Europa nie są już dominującą jakby sferą działań Amerykanów. Po prostu są mniej ważne niż właśnie Chiny.
0: Wielu przywódców europejskich krytykowało Donalda Trumpa za to, że on ten porządek międzynarodowy może nie tyle wywraca, co przyczynia się do jego wywrócenia. Ale jest jeszcze pewien polityk, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć, który no patrzy może mniej idealistycznie, a realistycznie, tak mi się wydaje, na tę całą sytuację i proponuje pewną wizję tego, co mniejsze państwa powinny w tej sytuacji zrobić. Bo oczywiście prawo siły jest korzystne dla tych silnych, ale dla tych słabszych już mniej. Posłuchajmy, co w Davos dokładnie w styczniu tego roku mówił premier Kanady, Mark Carney. Zdaje się, że każdego dnia przypomina się nam, iż żyjemy w epoce rywalizacji mocarstw, że ład oparty na zasadach słabnie, a silni czynią to, co mogą, podczas gdy słabi muszą znosić to, co muszą. Ta maksyma Tukidydesa przedstawiana jest jako coś nieuniknionego, jako naturalna logika stosunków międzynarodowych, która znów daje o sobie znać. W obliczu tej logiki państwa często ulegają silnej pokusie, by dostosować się do sytuacji i unikać konfliktów, licząc na to, że uległość zapewni im bezpieczeństwo. Otóż tak nie jest. Tak mówił Mark Carney, czyli premier Kanady w Davos na początku tego roku. I on właśnie mówił też o tej wizji dla państw średniej wielkości, mówiąc o tym, że muszą one działać razem, że Kanada, państwa europejskie, inne kraje nie posiadające potencjału największych mocarstw nie powinny konkurować ze sobą o ich przychylność. To powiedz, co ty myślisz o tego typu podejściu właśnie w kontekście tej naszej rozmowy o prawie międzynarodowym, prymacie prawa międzynarodowego lub właśnie słabnącego znaczenia tego prawa na rzecz praw silniejszych?
1: Zgodnie z zasadami realizmu czy neorealizmu, państwa, powiedzmy sobie, państwa mniejsze, średnie mniejsze, już nie mówię o takich zupełnie malutkich państwach, tylko takie średnie mniejsze, muszą się w którymś z tych imperiów jakby to powiedzieć, być w sojuszu. Dlatego, że same są za słabe. Nie wydaje mi się, nie widzę możliwości. Pewnie to było próbowane. Nic nie przychodzi mi w tej chwili z historii do głowy, kiedy państwa średnie łączą się po to, żeby stanowić jakiegoś rodzaju przeciwwagę dla któregoś z imperiów istniejących. Ta doktryna realizmu mówi dokładnie o tym, że rzeczywiście po to, żeby istnieć, myślę sobie, że takie

0: państwa powinny być w mniejszym czy większym sojuszu. No, państwo oczywiście wielkości Polski, powiedzmy, nie ma innej możliwości, jak tylko być w sojuszu. No, oczywiście są możliwości. Można być w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, można być w sojuszu z Chinami, można być w sojuszu z Rosją, ale Rosję to już tyle razy przerabialiśmy, że chyba to nie jest dobry pomysł. Chiny są trochę daleko. Zostają nam Stany Zjednoczone i dla tych wszystkich osób, które jakby to powiedzieć, z podejrzliwością i niechęcią patrzą na to, że w Polsce stacjonują jakieś obce wojska. Po pierwsze, dobrze, żeby to Polska decydowała, które wojska będą stacjonować, bo jakieś będą stacjonować i tego nie ma, co do tego nie ma wątpliwości. A więc wybierzmy sobie tych, którzy będą stacjonować i gdybym ja miał wybierać, to oczywiście wolałbym, żeby stacjonowali tam Amerykanie, a nie żołnierze z tych dwóch pozostałych państw, które wymieniłem. Także to ja tu nie widzę tak naprawdę innego wyjścia. Świat jest w momencie
1: takiego... Czyli ten przepis Karneja cię nie przekonuje?
0: To jest niemożliwe do zrealizowania po prostu. Ja nie widzę takiej możliwości. Premier Kanady mówi rzeczy, które są być może politycznie poprawne i literacko słuszne, ale Kanada jako państwo jest tak spleciona gospodarczo, militarnie ze Stanami Zjednoczonymi. Tak naprawdę zdaje się, chyba 90 czy 80% całej produkcji kanadyjskiej jest sprzedawana w Stanach Zjednoczonych.
1: Tylko też może zaznaczmy, że Carney nie mówi o tym, żeby zrywać relacje ze Stanami Zjednoczonymi, prawda? Tylko żeby nie być od nich uzależnionym. On mówi o tym, żeby nie uzależniać się od jednego dominującego partnera, prawda? Tylko rozwijać jednak te relacje także z innymi mniejszymi elementami tego porządku międzynarodowego.
0: To już jakby studzę tutaj te pomysły, dlatego że ten dominujący partner, kimkolwiek on jest, on już o to zadba, aby ten mniejszy partner był tylko im wierny i nie patrzył na boki, tylko patrzył w jedną stronę. Ja wiem, że nam się to może nie podobać. Ja nie chcę brzmieć jakoś, powiedzmy sobie, defetystycznie, ale takie są realia. No i jest moment, kiedy trzeba wybrać, po której stronie stajemy. Także jako państwo polskie. Oczywiście mówimy od strony gospodarczej, o Unii Europejskiej, w ogóle o państwach europejskich. Wszystko jest fajne, ale no, zauważyliśmy sami, jak bardzo na przykład militarnie Europa jest słaba. I trzeba chyba wybrać jakiegoś patrona. I tak jak mówię, no kto nim może być? Kto
1: no ale my tego patrona już wybraliśmy dawno, prawda? Tylko problem polega na tym dzisiaj, że ten patron raczej nie poczuwa się do obowiązku, który gdzieś tam kiedyś na siebie wziął, prawda? Chociażby w ramach sojuszu NATO. Mówię tutaj oczywiście o Stanach Zjednoczonych. I dlatego jakby to zmusza do jakichś alternatyw.
0: No to już zauważyli mądrzejsi ode mnie i to jeszcze w oświeceniu, a nawet jeszcze przed oświeceniem. No niestety to jest dzicz i puszcza tak naprawdę. Prawo silniejszego zawsze istnieje i będzie istniało i nawet tworzenie organizmów międzynarodowych, bo w tym stosunkach międzynarodowych, ale przeciwstawnym poglądem czy prądem jest tak zwany idealizm, tak, który uznaje, że jednak ponad państwami są jakieś organizacje, jakieś byty międzynarodowe, które są w stanie te państwa zmusić do takiego czy innego działania albo powstrzymać od takiego czy innego działania. Ten prąd jest nazywany idealizmem. No właśnie, bo sięga idei, ale on nigdy niestety nie zadziałał tak na dobrą sprawę. Przypomnę choćby Ligę Narodów sprzed II wojny światowej, ale też ONZ, które jest bardzo słabe. Wiemy, że w ONZ-cie znajdują schronienie jacyś byli satrapowie z różnych pomniejszych państw.
1: No ale czy idealistyczne, właśnie... jeszcze tylko na koniec cię dopytam, bo musimy niestety zaraz kończyć. Idealistyczne według ciebie jest to takie oczekiwanie, że zbrodniarze wojenni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności? Bo tym się również ONZ, a dokładnie MTK zajmuje.
0: Tak, dobrze by tak rzeczywiście było, tylko jakby to powiedzieć akademicko, powiem tobie tak. Chyba najwięcej sensu miałoby prawo, które jest egzekwowalne, tak? Czyli egzekwowane, czyli prawo wsparte siłą, a także siła ograniczona prawem, tak? No to

0: Tak powiedzą ci mądrzy ludzie, profesorowie i mędrcy, ale niestety, niestety nie ma takiego porządku światowego, w którym mędrcy rządzą, a raczej ich przeciwnicy intelektualni najczęściej. Chociaż próby podejmowane były od starożytności, żeby to jednak mędrcy zasiadali w radach doradczych czy rządzących, ale nikomu się jeszcze do tej pory to nie udało. I teraz musimy na to spojrzeć w ten sposób. Jeżeli to się nie udało, czy jest to możliwe do zrobienia w przyszłości?
1: No, trochę brakuje dzisiaj tych mędrców, czy też przywódców, którzy takich charyzmatycznych, którzy mogliby tutaj zaprowadzić porządek i ta siła by jakoś była tym prawem jednak ograniczona. Tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Doktor Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca z Nowego Jorku, komentował dla nas przyznanie prawniczce, obrończyni praw człowieka, pokojowej Nagrody Nobla za rok 2026. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim spokojnej nocy.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. Autopromocja.
7: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Fala fake newsów po tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu. Służby apelują o nierozpowszechnianie fałszywych informacji. Ostatnie godziny kampanii przed niedzielną drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Od północy cisza wyborcza i silne trzęsienie ziemi w rejonie Panamy. Jest ostrzeżenie przed tsunami. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Każde zgłoszenie dotyczące gróźb w szkołach jest natychmiast weryfikowane przez policję. Do tej pory przeprowadziliśmy czynności z 6 nastolatkami, mówi Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: W Żyradowie funkcjonariusze zatrzymali 15-latka, który w internecie groził innym osobom pozbawieniem życia i zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie. Po publikacji filmów z groźbami w mediach społecznościowych został zatrzymany 17-latek z powiatu przasnyskiego oraz 13-latka z Płocka.
1: O dalszym losie nieletnich zdecydują sądy rodzinne, a w jednej sprawie prokurator ma przedstawić zarzuty. Tragiczne zdarzenia, do których doszło w ostatnich dniach na Mazowszu, wywołały w przestrzeni medialnej falę fake newsów. Z obawy o bezpieczeństwo 49 szkół na Mazowszu odwołało dziś lekcje. Apelujemy o nierozpowszechnianie fałszywych informacji, dodaje Piotr Pokorski.
2: Każda zapowiedź wywołania alarmu albo popełnienia przestępstwa pociąga za sobą realne skutki prawne. Apelujemy o nierozpowszechnianie informacji, które nie zostały potwierdzone. Może przyczyniać się to do szerzenia niepotrzebnego lęku.
1: Policja skontrolowała dziś w całym kraju 35 tysięcy szkół. Zatrzymano 59 osób, które groziły innym. Sąd w Ostrołęce zdecydował o areszcie dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób.

0: Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik z Leszczydołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony w schronisku dla nieletnich. Nastolatek zabił wczoraj w szkole 37-letnią woźną. Kampania w Krakowie dobiega końca. Rywalizacje między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską zdominowały pozwy w trybie wyborczym i debata o zorganizowanie debaty. W ostatnich godzinach kampanii debatę chciał zorganizować sztab Moniki Piątkowskiej.
1: Monika Piątkowska zaprosiła Łukasza Gibałę oraz dziennikarzy o godzinie 17 na rynek główny. Jej kontrkandydat zdecydował się nie przyjąć zaproszenia. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL odpowiadała na pytania dziennikarzy i mieszkańców. Zwracała się także do swojego konkurenta.
2: Łukaszu, było bardzo sympatycznie, miło, kulturalnie, grzecznie. Samotny jeździec, outsider polityczny, nie naprawi naszego miasta.
1: Łukasz Gibała 4 godziny przed zaplanowaną przez sztab Piątkowskiej debatą mówił, że nie zamierza przejść na rynek.
3: Co to za debata, jeśli kandydatka jednostronnie ogłasza, że zaprasza mnie w takie, a takie miejsce bez uzgodnienia formuły, więc no moim zdaniem to bardziej przypomina cyrk niż debatę.
1: Kandydaci mają czas do północy na prowadzenie kampanii. Cisza wyborcza potrwa do niedzieli do godziny 21, czyli do zamknięcia lokali wyborczych. Kraków, Paweł Pawlik. Polskie Radio.
0: W sondażach prowadzi Łukasz Gibała. 60% ankietowanych zadeklarowało poparcie dla kandydata startującego z Komitetu Kraków dla Mieszkańców, a Monika Piątkowska może liczyć na 40% poparcia. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie uprawnień prezydenta Polski przy obejmowaniu stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dokument zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu. Do tego czasu jego treść jest tajna.
4: Opinia dotyczy m.in. 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Spór dotyczy tego, jaką rolę w obejmowaniu urzędu przez sędziów powinien odgrywać prezydent. W obradach komisji uczestniczyli z Polski przedstawiciel prezydenta, kancelarii Sejmu i konstytucjonalista. O wydanie opinii zwrócił się do Komisji Weneckiej Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kontroluje on, czy państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji, praworządności i praw człowieka. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Kilkadziesiąt osób protestowało na wrocławskich Praczach Odrzańskich przeciwko wycince ponad 600 drzew. Ma to związek z remontem wału przeciwpowodziowego nad Bystrzycą. Wody Polskie modernizują ponad 4-kilometrowy odcinek obwałowania, który chroni osiedle i oczyszczalnie ścieków.
5: Zostawcie nasze drzewa! Zostawcie nasze drzewa!
6: To, co tutaj się dzieje, jest to po prostu jak cios w moje serce. Po prostu ja płaczę, patrząc na to, co tu się dzieje.
5: Ławy precz od dębów! Ławy precz od dębów!
7: Musimy zostawiać w przyrodzie jak najwięcej przestrzeni, między innymi właśnie rzekom, na to, żeby miały się gdzie rozlać. Jeżeli my je będziemy meliorować, robić szczelne wały, oczyszczać, pogłębiać i tak dalej, to przy zdarzeniach typu powódź ta woda znajdzie sobie ujście, tylko w losowym miejscu, tam gdzie akurat infrastruktura zawiedzie.
8: Chcemy, żeby odstąpiono od wycinki drzew o wymiarach pomnikowych. Uważamy, że remont wału można przeprowadzić w mniej inwazyjny sposób, więc żądamy, żeby wycofano się z wycinki drzew.
0: Wody Polskie zapowiadają, że po zakończeniu pracy zasadzą około 1000 nowych drzew. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6 w rejonie Panamy wzdłuż południowego wybrzeża tego kraju. Wydano ostrzeżenie przed tsunami, czyli wielką niszczycielską falą oceaniczną. Według amerykańskiego Centrum Ostrzegania tsunami może w ciągu 3 godzin dotrzeć do wybrzeży Kostaryki, Ekwadoru, Peru, Nikaragui, Gwatemali, Salwadoru i Meksyku. Silne wstrząsy były odczuwalne m.in. w stolicy Panamy.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju, a temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. Jutro temperatura od 12 do 16. Lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie 11, a najcieplej na południowym wschodzie 18.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Żywcu i Tomaszowie Lubelskim jest umiarkowanej jakości. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 32% energii w sieci krajowej. Dla

0: wschodniego wybrzeża IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniami.
1: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest 21.07, to 9 dzień października i mamy piątkowy wieczór i zabieramy Państwa teraz w świat muzyki, ale również emocji. Przed nami za moment rozmowa z hiszpańskim pianistą, który zaprezentuje swój album. Album opowiadający spójną historię zbudowaną właśnie z emocji, melancholii, refleksji i uczuć, a może przede wszystkim z muzyki XX i XXI wieku.
2: Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, w weekendzie kulturalnym dzisiaj gość naprawdę, naprawdę wyjątkowy, niezwyczajny muzyk, który ma trzy dusze. Artysty, duszę hiszpańską i duszę polską. Buenas noches, Manuel.
5: Buenas noches. Hola, hola, hola a todos. Buenas noches.
4: Manuel Fernandez, pianista, muzyk, który zechciał dzisiaj odwiedzić studio Polskiego Radia 24. I my dzisiaj o najnowszym wydawnictwie, o płycie Emotions albo Emocje. Będziemy się tą nazwą posługiwali. Ale zaczniemy od tego. Manuelu, jesteś niezwyczajnym pianistą, muzykiem, który interesuje się muzyką współczesną XX i XXI wieku. I powiedz proszę, co cię w takiej muzyce współczesnej jakoś zainspirowało i jakich mistrzów sobie wybrałeś? No i czy to wszystko też odnajdujesz w tym swoim ukochanym fortepianie, który z tobą stanowi jedność?
5: No to...
4: Świetnie mówisz po polsku, to slowly,
5: mam nadzieję, że państwo będą mi rozumieć. To jest tak, muzyka współczesna, to jest po prostu, ja mogę powiedzieć, nie jestem tylko pianistą, jestem człowiekiem, o którym interesują się po prostu różne rzeczy. Mi się nie podoba, kiedy mówią, muzyka współczesna jest trudna do słuchania, muzyka klasyczna, muzyka romantyczna. No dokładnie, muzyka mówi o emocje. Dla mnie to jest tylko emocje. To jest tak, w XX wieku, XXI wieku, po prostu są ludzie, są kompozytorzy, to są artysty, o których chcą pokazać, co się dzieje tu i teraz, w tym momencie. No, co to jest muzyka współczesna? Nie jest bardzo daleka, to jest bardzo bliska. Tylko że my jeszcze siedzimy tak w XIX wieku, tam gdzie jest melodia. Więc kiedy słuchamy takie utwory muzyka współczesna, są bardzo wrażliwe, są nas bardzo bliskie emocje, ale zawsze chcemy słuchać bardzo daleko. Nie wiem dlaczego.
4: Zanim przejdziemy do tego, o czym są te utwory, o twoich mistrzach, będziemy opowiadać o twoich pasjach, o tym, jakim fantastycznym jesteś artystą, człowiekiem z wrażliwą duszą. Powiedz proszę, jak długo jesteś w Polsce?
5: 27,5.
4: A to wędrowałeś z Hiszpanii do Polski przez różne miasta, bo to były szkoły muzyczne, akademia też muzyczna, to był Kraków, Katowice, Warszawa.
5: Tak jest.
4: A teraz jest Szwajcaria to i jest, Polska?
5: To jest trudne do tłumaczenia, tak, tak. Dlatego przyjechałem z Hiszpanii do Polski. Ja urodziłem się w takiej bardzo małej miejscowości, o której się nazywa Agoncillo, to jest moja wieś. Ma 1000 mieszkańców, rolnicy mieszkają przede wszystkim tam i od razu tak jest. Spodziewałem się, taki artysta, no. Więc ja myślałem, dobra, pójdę do Madrytu, a później jakiś pianista mi mówił, słuchaj, jeśli idziesz do Madrytu, to później musisz iść do Europy, no, żeby zacząć karierę, no to iść od razu do Europy. I tak zdecydowałem przyjechać do Polski od razu na studia, no, kiedy miałem 19 lat i najpierw to było Kraków. I później dlaczego Szwajcarii? No to praca artystyczna jest, gdzie jest tam, gdzie zawsze trzeba pracować, no, więc pracuję jako profesor też w Szwajcarii.
4: Stałeś się w sumie obywatelem świata, który koncertuje na całym świecie, no bo wszystkie kraje europejskie, ale też i z naszego punktu widzenia Daleki Wschód, bo tak. Mongolia, Malezja, Indonezja, ale bardzo tak ekscentrycznie koncert na Spitsbergenie w kościele, w takim punkcie najbardziej wysuniętym. Naprawdę bardzo ci gratuluję tego wszędobylskiego bycia i propagowania tego rodzaju muzyki. Jest ponad 100 definicji muzyki. Jakaś szczególna jest dla ciebie, bo ja ci od razu powiem, jaka jest moja, której ja się nauczyłam od mojego profesora od muzyki. Z tych około 100 definicji, muzyka jest to piękno, które działa na uczucie.
5: Dokładnie.
4: I dla mnie muzyka jest emocjami. Jak jest to dla ciebie, bo tytuł twojej płyty, Emocje, po prostu mówi wszystko chyba o

0: tobie jako artyście i o muzyce, którą tworzysz, którą grasz.
1: Ja ostatnio słuchałem rozmowę na YouTube, słuchałem rozmowę Keith Jarrett, o której oni pytali, a co to jest muzyka? I on mówił, jest, nie ma słowa, o którym można definiować, co jest muzyka. I ja słuchałem tą rozmowę, nie wiem, 20 razy, żeby potwierdzić, ja myślę dokładnie tak samo. Gdzie jest muzyka? Muzyka jest tam, gdzie jest, o której po prostu musisz po prostu pozwolić, po wszystko, taki wolność i szukać tą muzykę, gdzie jest i połączyć się z publiczności i podzielić tą muzyką. Ale i on mówił, musisz grać wszystkie skale, wszystkie akordy, wszystko musisz grać naprawdę fantastycznie i perfekcyjnie i dalej może być zero.
0: Tylko muzyka wtedy
1: bo
0: może
1: tylko
0: być.
1: Muzyka
0: bo nie
1: musi
0: ma
1: wygrać.
0: Uczucia, dokładnie emocji.
1: Musisz grać wszystko fantastycznie. I to jest taka trudna definicja. No, potrzebowałem dużo doświadczenia, żeby po prostu to znaleźć i to rozumieć. I w momencie, kiedy zrozumiałem, myślałem, dobra, pójdę na scenie, żeby dokładnie szukać muzyki. Czy to jest skala, czy to jest virtuosizm, to jest język, który jest potrzebny, żeby znaleźć muzyki. Ale muzyka zależy przede wszystkim ode mnie i od publiczności.
0: A ja mam takie wrażenie, że muzyka jest wszędzie,
1: tak.
0: Tylko nasza dusza, nasze zmysły muszą ją dostrzec.
1: Dokładnie.
0: I wtedy całe zadanie artysty, który zaprasza nas do świata muzyki, polega na tym, żeby w nas, publiczności, odnaleźć te emocje i on chce nam te emocje przekazać.
1: Dokładnie. Ja kiedy teraz grałem w Krakowie ostatni piątek, ja zaczynałem na koncert i powiedziałem sobie, mam nadzieję, że będziemy razem się bawić, ale przede wszystkim sobie będziemy się podzielić emocjonalnie razem. Koncepcja koncertu to nie jest tak, że ja siedzę i publiczności mi oglądają. Dla mnie jest praca wspólna. To znaczy, że ja potrzebuję ich i oni mi potrzebują, żeby podzielić te wszystko, co mamy w środku.
0: Taka wspólna energia.
1: Dokładnie. To nie jest, że siedzę i słucham. Ma być wspólna energia. To jest dla mnie najważniejsze.
0: A powiedz proszę, Manuelu, co ciebie fascynuje w muzyce w ogóle, nie tylko współczesnej, bo słuchasz różnej muzyki, nie tylko klasyki, nie tylko wybitnych mistrzów, kompozytorów, bo myślę sobie, że ta wszechstronność zainteresowań prowadzi do tego, że jednak się rozwijamy jako homo sapiens i nasze emocje po prostu eksplodują.
1: Tak jest. Dla mnie interesują mnie wszystkie style muzyczne, różne, no, uwielbiam od elektroniczna muzyka, uwielbiam, od Bacha interesuje mnie wszystko, ale to jest prawda, ja potrzebuję ludzi, potrzebuję artystów, którzy patrzą cały czas do przodu, którzy szukają jakiś język muzyczny, żeby po prostu tłumaczyć duszą człowieka. Dla mnie, co najbardziej mnie interesuje w muzyce, mnie interesuje prawda emocjonalna. Nie tylko chcę powtarzać ten sam paton muzyczny, już 1000 koncertów, tak samo. Szukam taka prawda emocjonalna. Kompozytorzy, ludzie, artyści, o które szukają dalej, co jest po prostu duszy człowieka. Dla mnie to jest najważniejsze.
0: Czyli człowiek w muzyce,
1: dokładnie.
0: Tak już bardzo skrótowo mówiąc.
1: To jest najważniejsze. Możemy używać muzyka elektroniczna, możemy używać skrzypce, możemy używać kamień, jeśli jest potrzebne.
0: Żeby po prostu może zagrać.
1: Dokładnie. Ja uwielbiam na przykład, uwielbiam muzykę, to nigdy nie powiedziałem tak oficjalnie, ale jestem fanem Björk, bo
0: fantastyczna twórczyni. Wykorzystuje wszystko i wszędzie, gdzie się znajduje. Wszystko.
1: I na przykład słuchać po prostu dźwięk natury, połączony jest po prostu
0: była
1: z elektroniką.
0: W tak,
1: teraz była dwa dni temu.
0: Wielsko-Biała.
1: Tak.
0: Fantastyczna
1: osobowość. Ona jest
0: niepowtarzalna i emocjonalnie i
1: prawdziwa
0: artysta, sensualnie.
1: O który szuka dalej. To jest dla mnie najważniejsze.
0: Widzi i szuka.
1: Dokładnie, o to chodzi. I
0: odnajduje.
1: Ja lubię takie artyści.
0: A powiedz proszę, jak w tym wszystkim odnajduje się twój fortepian? Cóż to jest za jedność?
1: To jest bardzo dobre pytanie też, bo wiesz dlaczego? Bo dla mnie jest taki, jestem wychowany w bardzo tradycyjny sposób. Na Akademia Muzyczna na Kraków, w Katowicach. Musiałem grać etiudę Chopina, Bacha i to wszystko. Ale ja zawsze mówiłem, że oni idą prawej strony, ja pójdę lewej strony. To znaczy, fortepian jest, to jest instrument bardzo klasyczny, ale dla mnie to jest instrument które tylko używam po prostu, żeby szukać, połączyć się z publiczności. Utwory i to wszystko. Dla mnie to jest na przykład, to słuchałem ostatnio, na przykład Tori Amos, to jest fantastyczne, tak. No, o której

0: Ona też śpiewała taki pop, taki trochę awangardowy, i ona używała też fortepian w taki tradycyjny sposób, żeby po prostu grać na koncercie. To jest trudne. Dla mnie to jest podobne.
1: Żeby coś wyrazić.
0: Dokładnie.
1: Instrument, do pewnych emocji potrzebny jest akurat tylko ten instrument. Dokładnie. I taki, tak?
0: I ważne jest teraz, bo ja nie jestem kompozytorem, muszę znaleźć

0: do takiej awangardowej muzyki ekstremalnej. Ja mówię, nie o to chodzi. Ja szukałem utwory, o które szukają różne emocje, o które jako całość odpowiadają jak historie emocjonalne człowieka. To znaczy pierwszy utwór na przykład jest radosny, piękny, ten kancieli. Później jest takie chwile wzrodku, taki Ligeti i można też powiedzieć Meyer, które pokazują jak jest Europa Wschodnia, Zachodnia, taki 50 latach i ten Arbo Pärt, o które to szuka takiej strony metafizycznej. I na koniec dałem taki utwór Philip Glass, który pokazuje dla mnie, jakie jest emocje człowieka teraz, tu i teraz. To znaczy, że dla mnie, kiedy słucham Philip Glass, słucham samotności. Ja mówię, że to jest choroba człowieka XXI wieku. Tak. Samotności, o które są artyści, na przykład jak Hopper, malak, o które on odpowiada, jakie są to znaczy samotności w naszym wieku. I Philip Glass dla mnie jest...
1: To wszystko wyraża w muzyce.
0: Dokładnie, tak
1: i ty
0: samo.
1: To odnajdujesz.
0: Dokładnie. No są takie wszystkie emocje, które tam są napisane, są emocje moje życie, o które każdy może też coś znajdzieć.
1: Proszę państwa, ja przypomnę, Manuel Fernandez, interpretator muzyki współczesnej z ostatnią płytą, która się ukazała, zatytułowaną Emotions albo Emocje. Manuel jest ponad 27,5 roku w Polsce, stąd ryzyko, że państwo zostaną z nami i wysłuchają nas i zrozumieją, więc nie posługuje się swoim ojczystym językiem, czyli hiszpańskim. Jest niezwyczajnym muzykiem. Powiedziałam na początku naszego spotkania, że ma trzy dusze. Duszę artysty, duszę hiszpańską i duszę Polaka. Więc o tym dzisiaj rozmawiamy. Rozmawiamy o muzyce, o tym, że w muzyce Manuel poszukuje emocji, sensualności, ale przede wszystkim człowieka. Dobry. Człowieka XXI wieku i stąd być może ta muzyka współczesna XX i XXI wieku, ale słucha każdej muzyki, więc klasyfikacja na poważną, klasyczną, elektroniczną, rockową i tak dalej, wszystko to zawiera się w określeniu, że muzyka jest najbliżej człowieka, a najbliższa Manuelowi ta, która działa na emocje.
0: Tak jest.
1: Czy ty się, Manuelu, z tym zgadzasz, z tym podsumowaniem?
0: No,
1: może być.
0: Pani czyta moją duszę, tak jest.
1: Kolejna odsłona. Wrażliwość, emocje, to czym cię urzeka taka muza, dziesiąta muza filmowa? Dlaczego film? Dlaczego kino? Czy to ma związek z tym, że muzyka filmowa opowiada nam obrazami?
0: To jest prawda. No, ja lubię, przede wszystkim kino jest dobre i artystyczne, ma być. Tak. Też lubię filmy, se idę, to jest sobota wieczorem, nie chcę dużo myśleć, popcorn, idę do kina i bawię się przez 3 godziny.
1: No, odreagowanie.
0: Tak, to też są potrzebne, ale ja lubię kino, które jest artystyczne. Jestem wychowany w szkole, mieliśmy zajęcie raz w miesiącu w tanówki hiszpańskiej, mieliśmy spotkanie z reżyserami i tłumaczyli nas, jak oglądać i rozumieć kino. I to zostało nas, zostało mi bardzo w pamięci. No, kino to nie jest tylko miejsce, gdzie musimy się bawić, spędzić fajne sobotę, fajny wieczór.
1: To głębszy przekaz.
0: To jest sztuka. To jest sztuka. Ale to nie jest tylko, że ja potrzebuję tylko kino. Potrzebuję w ogóle sztuka.
1: Wrażeń estetycznych obraz. Dokładnie. Nie tylko. Dokładnie. Bo to musi tutaj.
0: I są
1: do wnętrza.
0: Dokładnie. Artyści pokazują przez sztuką po prostu jakieś dusze człowieka. I kino specjalnie mnie interesuje. To jest prawda.
1: A czy właśnie muzyka filmowa jest ważną dla ciebie częścią twojego repertuaru?
0: Ktoś mi mówił, to był taki... Jak to mówi challenge, jak to mówi...
1: Wyzwanie.
0: Wyzwanie. Dokładnie sobie mówią... Ja cały czas grałem muzykę współczesną i dużo ludzi się bali. Mówię, słuchajcie, teraz będę was pokazać taki piękny koncert, że to będzie nawet odwrotny, to będzie tak słodki i to będzie piękna muzyka filmowa. Ale ludzie spodziewali się taki Harry Potter, Pirates of the Caribbean i tak dalej. Ja pamiętam, kiedy grałem ostatnio w koncert w Gdańsku, to wszystko, co grałem, jest muzyka filmowa, bo to muzyka filmowa to nie jest tylko te znane utwory. Chcę pokazać, że muzyka filmowa jest często muzyki współczesne w naszych czasach. Że to też jest muzyka filmowa, to jest muzyka współczesna, o której ma, jest niezależna od filmu i można po prostu tak grać i jest na nie po prostu tak dużo.

0: nie jest tylko muzyka, która akompaniuje...
1: Ilustruje pewien fragment filmu, prawda?
0: To jest muzyka, o której ma osobowość, niesamowite emocje. Od takich bardzo gorzkie emocje do takich romantycznych emocji. Wszystko...
1: Duża skala.
0: Dokładnie, bo to też jest muzyka współczesna. I trzeba to traktować. Co jest muzyka współczesna? Ta, która jest tylko nietonalna, która jest mi taki dziwne, bez melodii. Nie, wszystko jest... Nasza muzyka współczesna, nasze czasach, o to chodzi.
1: Filmowcy powtarzają takie zdanie, że muzyka może albo powodować, że film wznosi się na wyżyny i dokładnie. Publiczność uwielbia, słuchając muzyki, myśli o pewnych scenach z filmu i czasami muzyka filmowa niezależnie żyje swoim życiem i zdobywa wielką popularność, ale też odwrotnie bywa. Czasami film ciągnie jakąś, tak się mówi w żargonie filmowców, ciągnie jakiś tytuł filmowy.
0: Tak, dokładnie.
1: No nie mówię, że tak. Jest...
0: Ale są filmy, które...
1: Ale bardziej o tych pozytywnych, tylko tak. O tej zależności. Film, muzyka, muzyka, film.
0: Tak, dokładnie. Są filmy...
1: Takie sprzężenie.
0: Ostatnio czytałem jakiś artykuł, że mówił Cinema Paradiso, muszę podziękować, 50% z tego filmu jest muzyka. Muzyka tak, jest tak, tak ważna w tym filmie, że to jest prezent. Tak mówił te
1: dla wrażliwości takiej, dokładnie. Zmysłów estetycznych po prostu to jest też.
0: To jest następny reżyser z tego filmu. To jest tak potrzebne, tak ważne, więc tak trzeba powiedzieć.
1: No to na zakończenie zagramy któryś utwór jako muzykę ilustracyjną z twojej najnowszej płyty Emocje, ale jeszcze koniecznie musisz mi powiedzieć, ponieważ lubisz podróżować, dlaczego taki nieoczywisty kierunek dla ciebie, jakby, to jest Afryka. Co tam w niej dostrzegasz? Oni się urodzili po prostu, Afrykanie, z takim tempem życia, poczuciem rytmu i we wszystkim znajdują muzykę.
0: To jest, ja powiem na przykład jedna rzecz bardzo szybko. Ja grałem ostatnio taki utwór Messiana i tam jest chwilę taki rytmiczny, rytmika taki afrykańska. Mm-hmm. To było tak trudne dla mnie, tak trudne dla mnie taki kombinować rytmiczne.
1: To wyzwanie.
0: Dokładnie. Pójdę do Afryki, patrzę raz, dwa, trzy, pum, pum, pum. Ja mówię, co to jest?
1: Ale
0: to jest tak jest. Co ja lubię w Afryce? Ja lubię, potrzebuję dzikość. Tam jest dzikość, to jest prawdziwe, że to jest autentyczne. Czasami jest gorsze, czasami jest źle, ale ja potrzebuję autentyczność w ogóle w życiu. Tak. Ja nie lubię...
1: To jest taka prawda.
0: O to chodzi. Co
1: prawda
0: mówiłem?
1: W muzyce, dokładnie. W tym rytmie dokładnie. I wszystkie emocje się tam wyrażają,
0: dokładnie.
1: Prawda?
0: Są taki prawdziwy, autentyczny.
1: Ten rytm.
0: Dokładnie.
1: I to wszystko tak pasuje.
0: Tak, ja kocham takie miejsca, które dają mi takie prawdziwe, autentyczne emocje w naturze, z ludźmi. I tam się znajdzie. Ja bardzo lubię Afrykę, to jest prawda. No, raz w roku muszę tam być.
1: Czyli grasz zarówno klasyczne utwory, muzykę współczesną, ale też nowe dzieła znanych kompozytorów.
0: Tak, klasyki teraz są na przykład Philip Glass albo Pert. Tak. To jest w płycie.
1: Na tej płycie.
0: No, jest bardzo ważne, bo co mówiłem, Philip Glass i albo Pert mówił o emocjach tu i teraz. No,
1: czyli wiek 21.
0: Dokładnie. Człowiek wiek 21. To jest Philip Glass dla mnie mówi o samotności. Albo Pert szuka Boga po prostu w takich czasach samotności. To jest...
1: Cyfrowy świat.
0: Dokładnie.
1: Który jednak bardzo nas alienuje.
0: Dokładnie. Dlatego Santa jest asektowany i publiczności tak kochają tu i teraz, bo są prawdziwe. Mówi o takich emocjach teraz. No, dlatego czuję się bardzo bliski. No, kocham naprawdę... Albo Pert. To jest mój ulubiony moment na scenie. Kocham ten utwór.
1: No dobrze, to w takim razie bardzo cię proszę, ponieważ musimy już kończyć.
0: Tak, niestety.
1: To zupełnie prawdziwy, proszę państwa, hiszpański pianista. Specjalizuje się i wykonuje muzykę XX i XXI wieku, muzykę współczesną. Jak państwo słyszeli, rozległe zainteresowania, pasją są filmy, muzyka filmowa, ale też podróżowanie, które z pewnością powoduje, że to są wielkie, wielkie inspiracje, ale taka najważniejsza prawda, to prawda w życiu i emocje,
0: i tak
1: a w tym wszystkim człowiek XXI wieku i pod każdą szerokością geograficzną to są takie cechy najważniejsze. I w takim razie z tej twojej najnowszej płyty Manuel Fernandez, który ponad 26,5 roku, nie 27,5 roku, roku. Jest w Polsce

0: Manuelu, proszę bardzo, jaki utwór zilustruje tę naszą dzisiejszą rozmowę z tej płyty?
1: Chcę, że będzie radosny, będzie piękny. To będzie pierwszy utwór Teguidia Cancelli, miniatura 22 Don't Grieve. To jest krótka minuta 30, radosna i piękna, więc tak, ale musisz słuchać całość, naprawdę całość, jak jest historia. Ale historia zaczyna się w taki piękny sposób, tak jest.
0: Więc słuchajmy i miejmy dobry nastrój, wspaniałe emocje na cały wieczór, a może i dłużej.

0: Weekend kulturalny.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Funkcjonariusze będą w szkołach, dopóki będzie taka potrzeba, tak mówi komendant główny policji. Generał Marek Boroń poinformował, że 24 tysiące policjantów wspieranych przez straże miejskie monitorowało dziś szkoły i ich otoczenie. W ciągu dnia doszło do 179 zdarzeń w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. Nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z jakimś ogólnopolskim wyzwaniem, w którym młodzi ludzie uczestniczyli, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
7: Oczywiście badane są sytuacje indywidualne, czy nie było jakiejś dwu- trzyosobowej grupy w jakimś komunikatorze. Już mamy te dowody zabezpieczone, telefony i smartfony zabezpieczone, to będzie sprawdzone, ale w ogólnopolskim takim systemie infosfery nic, co by wskazywało na jakąś sytuację krytyczną dla bezpieczeństwa każdej szkoły w Polsce się nie dzieje.
6: Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała przygotowanie wspólnie z MSWiA programu wzorowanego na inicjatywie Edukacja z Wojskiem. Jeszcze w tym roku w każdej szkole ma odbyć się co najmniej jedno spotkanie poświęcone procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Prezydent Donald Trump poinformował, że przeprowadził udaną rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Uzgodniono, że Rosja dostarczy na rynek światowy olej napędowy. Dzięki naszej pełnej kontroli nad cieśniną Ormus oraz tej wspaniałej informacji dotyczącej rosyjskich dostaw energii, ceny oleju napędowego dla Amerykanów, a także dla całego świata będą spadać w rekordowym tempie, podkreśla Donald Trump. To nagroda dla tych, którzy przetrwali zbrodnie międzynarodowe, mówiła Navi Pillay. Tegoroczna laureatka pokojowej Nagrody Nobla otrzymała ją w uznaniu za promocję pokoju i prawa międzynarodowego. W dzisiejszych czasach prawa człowieka są coraz częściej politycznie atakowane. To pogarszająca się rzeczywistość jest szczególnie widoczna w postaci ataków na Międzynarodowy Trybunał Karny, podkreśla noblistka. Te działania osłabiają rolę międzynarodowych trybunałów i są groźne dla postępu, jaki w bólach dokonywał się od czasu trybunału w Norymberdze. Grozi to powrotem do świata, w którym władza, a nie prawo, decyduje, czyje cierpienie jest ważne. Administracja Donalda Trumpa nałożyła sankcje na Trybunał w Hadze. Według amerykańskich władz Trybunał próbował bezprawnie i niesprawiedliwie ścigać Amerykanów i Izraelczyków pod zarzutami zbrodni wojennych. Trybunał odrzucił te oskarżenia.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Mamy prawie 33.

0: 3 minuty po godzinie 21. Teraz przed nami tematy polityczne również, ale przede wszystkim być może dotyczące bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, naszych dzieci, bo będziemy oczywiście nawiązywać do sytuacji dotyczącej szkół, do tych nożowników, którzy również w szkołach się pojawiali. Informacje, które w tym momencie są, do godziny 17 odnotowano 172 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności związane z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 59 osób. Takie informacje przekazuje policja i również na platformie X poinformowano, że skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek. I od tego tematu zaczniemy.
1: Stan dnia.
0: Razem z nami redaktor Tomasz Wypych, salon24.pl. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Panie redaktorze, czy te liczby robią wrażenie? 35 tysięcy placówek skontrolowanych, 59 osób zatrzymanych w całym kraju. Czy robią wrażenie, ale w takim sensie, czy państwo po prostu zdało tutaj egzamin w kontekście bezpieczeństwa?
2: No to jest wszystko po fakcie robione, tak? Liczby na pewno robią wrażenie, bo dużo było tych kontroli, natomiast mleko się rozlało, człowiek zginął, aresztowano ileś tam, zatrzymano dzieci i to wszystko jest robione za późno. Nie wiem, czy państwo to zauważyli, ale te sygnały o tym, że coś złego się będzie działo, były znacznie wcześniej. One były znacznie wcześniej nawet podawane przez służby szwedzkie, które w polskiej sieci wytropiły tego typu rzeczy i nie było żadnej reakcji na ten temat.
0: No, kilka dobrych dni temu też przecież policja zatrzymała bodajże 13-latka, jeżeli mnie pamięć nie myli, tak, który miał planować też zamach terrorystyczny, no, czy zamach po prostu we własnej szkole. Tutaj sprawa cały czas jest też badana, no, ale być może to też był jakiś sygnał alarmowy dla służb, na pewno dla społeczeństwa. Ja też nie wiem, czy te sprawy ze sobą są powiązane, czy odpowiada za to jakieś wyzwanie, czy coś innego, chociaż tutaj na razie zapewnienia ze strony ministerstwa, chociażby cyfryzacji, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego są takie, że nie można tych zdarzeń, przynajmniej na obecny stan wiedzy, ze sobą powiązać.
2: Mi się wydaje w ogóle, panie redaktorze, że nie powinniśmy przyjąć takiej miary, żeby łączyć zdarzenie to, jak się tam serial kryminalny łączy, ale połączyć pewne wątki, dlatego że w tamtym roku była taka fala wezwań na pewnym portalu społecznościowym, nie wiem, czy mogę nazwę mówić, do tego, żeby dzieci odbierały życie. Część tych dzieci podjęła takie wyzwanie. Na szczęście nikt nie zginął. Duża grupa dzieci wylądowała w szpitalach psychiatrycznych, ale była cisza. A to był tak początek tego, co jakby trzeba się zająć. Te dzieci tam pod strasznym wpływem ludzi, którzy tam w internecie, przepraszam za zwrot, piorą im mózgi. Ja jestem trochę w takich emocjach, bo ja mam 16-latkę w domu. Widzę, co się dzieje. I niestety, jak to zwykle bywa, musiał dojść do wielkiego nieszczęścia, żeby ktoś się wreszcie tym przejął. Przecież proszę przypomnieć sobie, jak był jakiś hejt na prezydenta Komorowskiego, to byliśmy w stanie w ciągu 2 dni ustalić, kto to robi i człowieka zatrzymać. To nie jest takie trudne, żeby w sieci być anonimowym. Ta fala się rozlewała bardzo, bardzo długo. Te dzieciaki trzymały to w tajemnicy i stało się w tej chwili to, co się stało. Dowiedli zresztą ludzie po prostu. Nie chcę mówić w ogóle o barwach politycznych, ale i rodzice, i szkoła, i klasa polityczna w mojej opinii po prostu zawiodła i doprowadziła do nieszczęścia, bo te dzieci są w bardzo trudnym okresie, byliśmy nastolatkami, mniej więcej wiem, jak to wygląda.
0: No tak, tutaj kilka wątków mamy. Z jednej strony media społecznościowe, z drugiej strony też to, jak po prostu dzieci się rozwijają, jak dojrzewają, jakie towarzyszą im emocje. Z trzeciej strony na pewno też smartfony, uzależnienie być może od korzystania, czy to z internetu, czy z tych wcześniej wspomnianych mediów społecznościowych. Do tego jeszcze oczywiście polityka, też to, jaki my pewnie dorośli przykład dzieciom dajemy, patrząc chociażby na stan debaty publicznej w naszym kraju, no ale to osobny wątek w naszej rozmowie. Natomiast, no, co teraz można zrobić, panie redaktorze? Rząd na pewno chce skuteczniej blokować nielegalne treści w samym internecie, argumentując, że trzeba chronić dzieci przed nienawiścią i przemocą. Pytanie, czy rzeczywiście to jest dobra droga ze strony rządu, żeby zmienić te przepisy dotyczące treści, które w internecie się pojawiają, żeby można było takie treści blokować?
2: To jest jedno z wielu działań w mojej opinii, dlatego że te przepisy na pewno trzeba zmienić. Natomiast potrzebna jest absolutnie edukacja i to jest edukacja nie tylko tych najmłodszych ludzi, ale wydaje mi się, że nauczycieli i rodziców po prostu. Żeby sobie zdawali sprawę, co się dzieje w głowie takiego człowieka, że podlega różnym wpływom, że żyjemy w świecie bardzo niebezpiecznym w tej chwili. Pan redaktor, szanowni państwo, wiedzą, że jedną z teorii jest to, że to rosyjskie służby odpętały to piekło tutaj, bo to

0: sama sytuacja była liczej i łatwiej jest to kilka miesięcy temu, więc jest potrzebna tego edukacja. Ja dzisiaj na osiedlu tak się złożyło, spotkałem koleżankę, która jest woźną w szkole. I ona jest bardzo zaskoczona, że po tym, co się wydarzyło, nie było choćby jednostronicowej instrukcji, co ona ma zrobić i że szkoła nie wyposażyła tych woźnych w gazy po prostu. Ogłoszono dzień dyrektora, takie gazy, wie pan, obronne.
1: Tak,
0: ogłoszono,
1: tak, tak.
0: Ogłoszono dzień dyrektorki, nie wyjaśniając dlaczego. I dyrektor oficjalnie podjął decyzję, żeby dzieci nie przyszły do szkoły. No i to jest takie doraźne, nawet nie załatwienie sprawy, to dotknięcie problemu dalej. Mi się wydaje, że już powinny się rozpocząć jakieś edukacyjne działania, mówię, rodziców, dzieci i tej młodzieży, żeby pokazać to zło, które jest. A jeśli chodzi o takie blokowanie treści w sieci, no to wczoraj premier Donald Tusk powiedział, że trzeba to robić, nawet jak to będzie nazwane cenzurą, no bo
1: no prawica, nie wiem czy teraz tak szumnie to nazywa, ale wcześniej te przepisy były nazywane cenzurą w internecie.
0: No tak, tylko co się musi wydarzyć, żeby ktoś właśnie pomyślał, że tam zginęli niewinni ludzie. Tak, a to tak, może być odpukać
1: to dopytam,
0: początek dalszej nieszczęść.
1: Dopytam,
0: tak,
1: panie redaktorze, za moment jeszcze będziemy kontynuować ten wątek polityczny, ale tu trochę taka, no właśnie, kwestia dotykająca w zasadzie naszych praw, praw obywateli. No bo gdzie powinna przebiegać granica między ochroną użytkowników, a ryzykiem takiej nadmiernej ingerencji państwa w wolność po prostu obywatela?
0: Znaczy, mi to się wydaje, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle w takim w całym świecie nowoczesnym nie odbyła się jaka dyskusja na ten temat, dlatego że prawo do wolności, w ogóle te wszystkie prawa, które my w tej chwili mamy i przestrzegamy, nie są dostosowane do świata cyfrowego. To są rzeczy, które po prostu się wcześniej nie działy. No proszę zobaczyć, jak jest szybko przekazywana wtedy informacja, jaki jest niski koszt przekazania informacji i tak naprawdę my nie wiemy też, co jest informacją, no bo weszła sztuczna inteligencja. W związku z tym wydaje mi się, że dla dobra, to jest moja opinia, bezpieczeństwo no, dzieci w ogóle kraju w tej chwili, pewnie prawa trzeba by ograniczyć najzwyczajniej w świecie. Ja nie mówię, że ograniczyć prawo do wypowiedzi, no ale nie może być tak, że ktoś zakłada sobie przypadkowy kanał, ta osoba przypadkowo zakłada kanał i publikuje treści, które przyjdą jej do głowy. No bo tak to wygląda. Nie ma żadnej kontroli kompletnie na tym. My w tej chwili obaj możemy wyjść ze studia, założyć kanał o czymkolwiek.
1: No, jest przynajmniej w teorii kontrola patostreamingu, no ale tutaj ta definicja
0: nie
1: zdecydowanie bardzo się bardziej się rozszerza.
0: Tak, dlatego że pytanie to jest patostreaming. Znowu musi dojść do czegoś drastycznego, żeby najczęściej przemocy fizycznej, żeby ktoś interweniował, a fala hejtu, nienawiści, takich dokuczeń młodzieży w tej chwili, która jest skierowana w ich stronę, nie powoduje żadnej reakcji platform, które to blokują w tej chwili. Nie ma czegoś takiego.
1: Tutaj mówiąc o tej nowelizacji przepisów, którą uchwalił Sejm, przewidującą tą procedurę wydawania nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo, ja też zastanawiam się nad ewentualną decyzją prezydenta Karola Nawrockiego, bo poprzednie podejście rządu do tych przepisów, do tej nowelizacji, prezydent Karol Nawrocki po prostu zawetował. Pytanie, jak będzie teraz, no bo rząd ponownie uchwala ustawę po tragicznych wydarzeniach w szkołach. Czy w takiej sytuacji prezydent Karol Nawrocki ma inne wyjście niż no właśnie podpisanie tej ustawy?
0: Powinien podpisać, najwyżej skierować do Trybunału, nie wiem, powiedzieć, że zrobił to dla dobra dzieci, choć nie jest w pełni zadowolony. Tutaj powinno być porozumienie absolutnie ponad podziałami. Ja też się zastanawiam, nie jestem prawnikiem, ale czy rząd w jakimś trybie rozporządzenia nie może czegoś takiego wprowadzić? Że to musi być ustawa przeprocedowana, to wszystko trwa i tak dalej, i tak dalej.
1: No chcielibyśmy, żeby pewne rzeczy były wprowadzane jak najszybciej. Pan redaktor też mówił, że ten temat powoduje duże emocje ze względu na pana chociażby prywatną sytuację, ale dopytam a propos tych emocji, czy one są w tej sytuacji konkretnej dobrym doradcą?
0: No nie, i na takiej grupie my sobie po prostu mówimy, żeby podchodzić spokojnie do sprawy. Natomiast tych emocji jest bardzo dużo. No i też, co państwu powiedziałem, no taki absolutny przypadek. Spotkanie koleżanki, która jest panią woźną, ona kompletnie nie wie, co robić dalej. No, powiedziała nam więcej, że nauczyciele nawet nie wiedzą, co robić. Oni mają setki pytań do rodziców, czy wysłać dziecko do szkoły, czy nie wysłać. I oni nie wiedzą, co kompletnie odpowiedzieć, tak? Też odbywa się dyskusja publiczna na forum, czy dobrym pomysłem było postawienie radiowozów, państwo o tym wiedzą, oznakowanych pod szkołami, tak? I w tej chwili jakby eksperci skłaniają się do tego, że to nie był najlepszy pomysł. Po pierwsze, powinny być cywilne, żeby może złapać jakiegoś takiego potencjalnego przestępcę, a po drugie wywołały taki efekt, że jak dziecko zobaczy, nie wiem, w poniedziałek, we wtorek, że nie ma radiowozu, to będzie się bało. I my to wszystko robimy na oczach dzieci, ludzi prowadzącą dyskusję, zamiast dawać rozwiązania. A naprawdę to nie jest sytuacja, która się w tej chwili wydarzyła, bo w tej chwili zginęli ludzie. Ale to, co się dzieje w sieci z dziećmi, to się dzieje od dobrych 2-3 lat.

0: Tam jest mnóstwo mieszkańców rozpaczy.
1: Jak nie dłużej.
0: Jak nie dłużej.
1: No bo ten internet zdecydowanie na przestrzeni lat swojego funkcjonowania się zmienił. Jak ja pamiętam, kiedy ten internet zaczynał działać, no to było to bardzo ograniczone. Niewiele stron, niewiele treści w tym internecie się pojawiało, a z czasem tego coraz więcej. Teraz w zasadzie mamy nieograniczony dostęp do wszystkiego, a niestety te najbardziej kontrowersyjne i być może niebezpieczne treści są dostępne również dla najmłodszych. I to jest problem, z którym na razie przynajmniej nie potrafimy sobie poradzić. Być może ta ustawa to zmieni, no ale patrząc na kolejny pomysł upłynący z ministerstwa, w serwisie informacyjnym też o tym słyszeliśmy, w tym roku w każdej szkole ma się odbyć przynajmniej jedno spotkanie dotyczące procedur bezpieczeństwa. Ja tak sobie myślę, że no powinno się już w tym momencie w zasadzie coś odbywać, już powinno się coś dziać, już powinno być organizowane.
0: Nie wiadomo, jakich procedur bezpieczeństwa, tak? Bo tak naprawdę to bezpieczeństwo nie zostało zdefiniowane, czy chodzi o sytuację, nie daj Boże, związane z jakimś tam potencjalnym przeleceniem drona, tak to powiedzmy. Czy chodzi o to bezpieczeństwo, o którym teraz mówimy, żeby dzieciom się nieszczęście nie stało, to wszystko jest takie bardzo mgliste i w pełni się zgadzam z panem, że to się już powinno odbywać. Ja myślę, że są kadry, które po prostu mogły to prowadzić, psycholog szkolny, czy w ogóle psycholog, jakiś ktoś z policji, ze służby, żeby tym dzieciom wytłumaczyć to wszystko. Natomiast wszystko absolutnie w powijakach. Mówię, mam duże pretensje, dlatego że to nie jest sprawa dzisiaj, wczoraj czy przedwczoraj. Widzimy, co się dzieje tak naprawdę.
1: Prawo i Sprawiedliwość też proponuje swój pomysł na rozwiązanie tego problemu, czyli taką bezpieczną szkołę, tam szkolenia, monitoring, ograniczenie wstępu osób postronnych czy przyciski alarmowe, no i lepszy dostęp do psychologów oraz psychiatrów. A ja się zastanawiam, czy to jest realny program poprawy bezpieczeństwa, czy raczej polityczna odpowiedź na wydarzenia, które wywołały po prostu obawy społeczne.
0: To jest według mnie likwidowanie i to nie wiadomo, czy by się udało skutków, a nie przyczyn tak naprawdę. Bo oczywiście możemy zrobić szkołę ze stwierdzeń. Monitoring, nikt tam nic złego nie zrobi. Natomiast nie rozwiążemy problemu tego, że dzieci są pogubione, wyalienowane, a po sieci krążą po prostu szaleńcy, najzwyczajniej w świecie. Więc to niewiele da po prostu. To zabezpieczy na parę dni, natomiast nie rozwiążemy tego problemu od podstaw samych. No. Nie chcę wpadać w takie banały, komunały. Pan redaktor zmił, że pozwala mi tyle mówić, ale no, gdzieś zanikły więzi rodzinne. My siedzimy w tabletach, w komórkach. Jak człowiek osiągnął sukces zawodowy, to jest to kupione tym, że wraca bardzo późno do domu, dzieci wysyłamy na miliony jakichś zajęć dodatkowych. No i tak to wszystko wygląda w tej chwili.
1: Smutna to konstatacja do tego tematu, ale rzeczywiście trzeba brać się po prostu do roboty i popracować nad tym bezpieczeństwem. Ja też tak wprost mówię, takich słów używam, no bo to dotyka w zasadzie każdego z nas, no bo to jest problem społeczny, to nie tylko placówki edukacyjne, to może się wydarzyć też na ulicy. Ja ostatnio nawet kilka dobrych dni temu taka sytuacja w jednym sklepie na Bemowie też miała miejsce. Też bardzo niebezpieczna, już nie będę wchodził w szczegóły, no ale człowiek zastanawia się czasami nad tym, jak wychodzi z domu, czy rzeczywiście będzie bezpiecznie podczas, nie wiem, spaceru, pójścia do pracy, nie wiem, przejazdu i tak dalej, i tak dalej. A to są ważne sytuacje z perspektywy społeczeństwa. Ale mówiąc też o bezpieczeństwie, kolejny temat tutaj otworzymy przed nami, kolejny temat dotykający trochę polityki i społeczeństwa. No bo Sejm przyjął przepisy wprowadzające ogólnokrajowy zakaz sprzedaży alkoholu w nocy i zakaz reklamy wszystkich napojów alkoholowych, również piwa. Czy to jest przełom w polityce zdrowotnej państwa, czy przede wszystkim kompromis, który może okazać się mniej skuteczny, niż zapowiadają jego autorzy?
0: No nie chcę być niegrzeczny, ale mam tyle lat, że mogę powiedzieć ani przełom, ani kompromis.
1: Dlaczego?
0: To jest jakaś taka precyza, prawda? Dlatego, że my wrócimy do czasów, kiedy ktoś jak chciał się napić alkoholu, to znalazł miejsce, w którym ten alkohol był sprzedawany i podawany. Myślę, że nawet lokale wymyślą coś, jakieś takie sprytne pomysły, że ponazywajmy inaczej drinki. Natomiast no, jak można zakazać całkowitej sprzedaży z 22 do 6? To jest zaproszenie do szarej strefy powołania, najzwyczajniej w świecie.
1: No tak, ale tutaj powoływane jest też, powołują się często eksperci na te dane płynące z miast chociażby, czy dzielnic poszczególnych, w których taki zakaz jest wprowadzony i że to się sprawdza, że ta przestępczość spada, czy interwencje policji do osób, które nadużywają alkoholu, też się zmniejszają, więc w teorii przynajmniej te informacje, czy te dane, te które docierają do nas, te liczby, optują za takim rozwiązaniem.
0: No tak, ale to mówimy o dwóch rzeczach. Ja się zgadzam, że w miastach jest spokojniej. Ja w tej chwili wróciłem z Krakowa kilka godzin temu i to jest miasto nie do porównania, ale nie mówimy, że to ma przełożenie na jakieś zdrowotne efekty, dlatego że ciszej, spokojniej będzie i okej. Okay. Być może bezpieczniej, chociaż statystyki nie pokazują dużej ilości przestępstw spowodowanych alkoholem, ale przełożenia na zdrowie absolutnie nie będzie żadnego. Dlatego że choćby podatek, który był pobierany z alkoholu, można naiwnie było wierzyć, ale że był wszedł do budżetu, z tego

0: budżetu przynajmniej jakiś ułamek szedł do, na programy profilaktyczne i zdrowotne. W tej chwili te wpływy będą znacznie mniejsze. Jasne, że rząd powinien coś zrobić i władza z takim wszechobecnością alkoholi, czy na stacji benzynowej, czy nawet w takiej modzie na picie w tej chwili, która jest.
1: Panie redaktorze, czy się słyszymy? Mamy jakiś drobny kłopot techniczny, ale mam nadzieję, że za moment wrócimy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o no, tak zwanej nocnej prohibicji, chociaż ja tego słowa, tego określenia nie lubię. Po prostu nocny zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do godziny 6 w różnych miastach. Ten pomysł się sprawdził. Teraz mamy pomysł, żeby zadziałało to w skali całego kraju. Pytanie, jak wtedy to się sprawdzi, bo rzeczywiście tu pan redaktor zwraca uwagę przed momentem na to, że mogą pojawić się pewne różnice w tym, jak funkcjonują poszczególne miasta i jak to na te poszczególne miasta wpływa, a jak to może wypaść w skali naszego kraju. Nie będziemy już kontynuować tutaj tematów politycznych. Przejdziemy teraz do tematu, od którego w zasadzie zaczęliśmy naszą rozmowę. Więc przechodzimy do kolejnego tematu związanego z bezpieczeństwem. Komentarz. Razem z nami pan Adam Sieracki, psycholog, Uniwersytet WSB Merito. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Przedstawię na sam początek dane, które już tutaj się pojawiały w Polskim Radiu 24. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych policja skontrolowała blisko 35 tysięcy placówek, zatrzymano 59 osób w całym kraju. Czy te dane dotyczące no, sytuacji z osobami, które przynajmniej w teorii miałyby planować zamachy w polskich szkołach, są w pewien sposób uspokajające dla społeczeństwa?
2: Myślę, że te dane mówią jedną rzecz, która może społeczeństwo uspokoić. Mianowicie mówią, że służby działają i państwo działa. I w tej sytuacji trzeba to powiedzieć dość dobitnie, że państwo zadziałało bardzo dobrze. I służby zadziałały bardzo dobrze. I z tego się trzeba cieszyć.
1: Z tego się trzeba cieszyć rzeczywiście. Jak istotne dla właśnie społeczeństwa jest dobrze funkcjonujące państwo, szczególnie w takich sytuacjach, no powiedziałbym, kryzysowych, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo do określenia tego, co się działo.
2: No, ciężko na to pytanie odpowiedzieć inaczej niż, że no, dobrze funkcjonujące państwo jest no, fundamentem dla bezpieczeństwa społeczeństwa na dobrą sprawę. Bo tutaj, szczególnie wczoraj, mieliśmy do czynienia z ciekawym zjawiskiem, no bo wiadomo, że najważniejszą rzeczą w takiej sytuacji jest oddzielenie faktów od obaw. No i faktem jest, że w jakiejś szkole czy w jakiejś miejscowości mogło dojść do przykrej sytuacji ataku czy w konsekwencji zabójstwa kogoś, jak to mieliśmy miejsce wczoraj. Ale to jest fakt. A obawy nasze to jest zupełnie co innego. I wczoraj mieliśmy rzecz, która spowodowała ten nasilony poziom paniki, który obserwowaliśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o rodziców i dzieci. Czyli czerpanie informacji o sytuacji, która się dzieje w kraju z fejkowych profili na mediach społecznościowych. I tego proszę nie robić. I bardzo dobrze, że państwo zadziałało, nie bagatelizowało tego problemu i każde takie taką informację, która się pojawiła na tych profilach, sprawdzało. I jak widać, niektóre z tych informacji no, okazały się takie, że no, trzeba było zainterweniować.
1: Po tych ostatnich atakach, o których tutaj rozmawiamy, część rodziców, tak jak też pan powiedział, nie wiem, czy wpadła w panikę, ale na pewno poczuła znaczące obawy dotyczące bezpieczeństwa swoich pociech. No i co w pewien sposób jest zrozumiałe, no ale część rodziców zdecydowała się po prostu nie posyłać dzieci do szkoły z obawy o ich bezpieczeństwo. I czy taka reakcja jest zrozumiała? No i kiedy pozostawienie dziecka w domu może mu rzeczywiście pomóc?
2: Ciężko mi ocenić, czy jest zrozumiała. Na pewno strach przed krzywdą, która może spotkać nasze dziecko, jest bardzo duża. I bezpieczeństwo ponad wszystko. Tak w każdej sytuacji powinno być. Więc jakby rozumiem rodziców, którzy nie puszczali dzieci do szkoły. To na wstępie. Potem kolejna rzecz, która jest tutaj bardzo istotna, to jest w pewnym sensie ograniczenie też informacji, które do nas docierają, jeżeli chodzi o te sytuacje. Bo jeżeli cały czas wystawiamy się na taki taką burzę tych informacji, która do nas dociera.

0: no to nie dziwię się, że ten lęk, ta nawet panika w nas wzrasta i zostawiamy dziecko w domu. Ale jeżeli nie jesteśmy świadomi na przykład procedur bezpieczeństwa w danej placówce, a mamy informację, że coś może się wydarzyć, no to oczywiście warto wtedy dziecko zostawić w domu.
1: Ale tutaj też zauważył pan, że w zasadzie rodzice mogą mieć problem z emocjami, ze zrozumieniem sytuacji, z taką chłodną oceną danej sytuacji, bo wiadomo, że tutaj w grę wchodzą emocje również. Jak rodzic powinien w takim razie rozmawiać w ogóle z dzieckiem, które może bać się wrócić na przykład do szkoły? Mówi wprost, że może zostać na przykład zaatakowane. Co powiedzieć, żeby z jednej strony dziecka nie zlekceważyć, ale też nie zwiększyć jego strachu?
0: No jakby tu ważne jest to, żeby rozmawiać z dzieckiem bez fałszywych obietnic. Tak to ujmę. Czyli nie mówimy, nic się nie stanie, ani nie masz się czego bać, no bo tak naprawdę wtedy będziemy bagatelizować jego emocje. Ale też nie powinniśmy przedstawiać świata jako miejsca nieustannego zagrożenia. Czyli możemy na przykład powiedzieć, nie wiem, rozumiem, że możesz się bać. Takie wydarzenia są poważne, ale nie oznacza to, że wydarzy się również to w twojej szkole, ale jeżeli będzie coś złego, to zawsze możesz się do mnie zwrócić i ja znajdę rozwiązanie, jak ci pomóc. Czyli rozumiemy emocje dziecka, szanujemy je, ale też dajemy tą bezpieczną przystań, jaką my jesteśmy jako rodzice i dajemy takie poczucie, że przy nas dziecko jest bezpieczne.
1: Dzieci też mogą nie mówić wprost, że się na przykład boją albo mają jakieś obawy. To czy jest jakiś sposób, jak rozpoznać po prostu, że przeżywają coś trudnego, nawet jeśli zapewniają nas rodziców, że wszystko jest w porządku?
0: Nie wiem, czy nazwę to sposobem, ale budowanie bezpiecznej relacji z dzieckiem, bezpiecznego stylu przywiązania daje nam, nie chcę powiedzieć gwarancję, bo to będzie zdecydowanie za daleko idące słowo, ale daje nam większe możliwości, większą pewność, że dziecko w sytuacji kryzysu nam powie. Jeżeli nam nie mówi, to znaczy, że my w procesie wychowawczym jako rodzice popełniliśmy błędy. I trzeba te błędy zdiagnozować i je nad nimi pracować, ale w sytuacji takiej trudnej, jaką mamy teraz, ciężko jest znaleźć takie rozwiązanie na szybko, żeby zdiagnozować to, czy dziecko naprawdę nam mówi prawdę. No bo to jest cały proces wychowawczy, cały proces relacyjny, jaki rodzic buduje z dzieckiem. Jeżeli on jest dobry, to dziecko nam powie, co się dzieje.
1: No dobrze, a teraz jakich my słów powinniśmy użyć, jak do tego podejść, kiedy chcemy porozmawiać z dzieckiem o przemocy, o agresji, żeby nie tylko wiedziało, że krzywdzenie innych jest złe, ale również potrafiło na przykład zareagować, gdy samo stanie się świadkiem agresji, albo będzie miało wątpliwości, będzie coś na przykład podejrzewało, że albo kolega może coś złego planować, albo coś złego zrobi, albo koleżanka, no bo tutaj też nie będziemy generalizować.
0: No tu też jest... No kolejna sytuacja, gdzie mamy ten przykład bezpiecznej relacji dziecka z dorosłym. I dorosły to jest i nauczyciel, i rodzic. Jeżeli ta relacja jest bezpieczna i dziecko wie, że w momencie reakcji jest w stanie przyjść do dorosłego i tą pomoc uzyskać, to jest większa szansa, że zareaguje. Bo nawet jeżeli po reakcji będzie grozić mu jakieś niebezpieczeństwo, to będzie wiedział, do kogo iść. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to jest ciągłe... Nie chcę powiedzieć, że wtłaczanie do głowy, bo to może będzie zbyt takie zwykłe powiedzenie, ale wychowywać dziecko do moralności. Tak naprawdę pomoc słabszemu, pomoc drugiemu człowiekowi jest moralna. I nie chcemy mieć społeczeństwa, które krzywdzi drugiego człowieka. Więc wszystko opiera się tak naprawdę o proces wychowawczy i o tą relację, którą z dzieckiem budujemy.
1: A teraz od drugiej strony, od takich potencjalnych sprawców różnego rodzaju bardzo niebezpiecznych sytuacji, no bo tutaj z tych najnowszych informacji wynika, że na przykład w jednej ze szkół w Wieruszowie, to jest województwo łódzkie, w plecaku 12-latki wychowawca znalazł nóż, na miejsce wezwano policję, a dziewczynka zapewniała, że nie zamierzała nikogo skrzywdzić. Policjanci tutaj zabezpieczyli dowody, wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Uczeń szkoły podstawowej w Otmuchowie na Opolszczyźnie przyniósł też do szkoły nóż, policjanci zostali zaalarmowani około godziny 14 przez dyrektora szkoły o ujawnieniu w zamkniętej szafce niebezpiecznego przedmiotu. Tych przykładów możemy mnożyć i mnożyć, ale zastanawia mnie to, czy potencjalny sprawca zwraca wcześniej na siebie jakąś szczególną uwagę. Czy jest jakiś schemat, jeden schemat, który zawsze się sprawdzi, nie wiem, wykazuje agresję, może oddala się od znajomych, jest bardziej wycofany, czy takiego schematu jednego nie ma?

0: Ciężko byłoby mi powiedzieć, że jest jeden schemat, ale na wstępie trzeba powiedzieć to, czym jest agresja. No, agresja w psychologii jest mechanizmem obronnym, który aktywuje się w momencie, kiedy frustracja życiowa już osiąga poziom maksymalny i szuka ujścia. I ta frustracja, jeżeli mówimy tutaj de facto o nastolatkach, przybiera różne formy i jakby powoduje się z różnych powodów. Mówimy tutaj o kwestii szkolnej, czyli cały czas tej presji wyników. Mówimy o kwestii środowiskowej, społecznej, koleżeńskiej i tak dalej. I rzadko jest tak, że nie widać po kimś, że ma problem, że ma jakąś trudność, której nie może rozwiązać, że wszystko się układa. No nie, z reguły są to osoby, które w takim, powiedzmy, w procesie szkolnym, bo o tym też mówimy, widać, że są trochę na bocznicy, że tak to ujmę,
1: tutaj,
0: że mają jakieś problemy.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24. Pan Adam Sieracki, psycholog, Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Areszt i schronisko dla nieletnich dla nożowników z mazowieckich szkół, obu grożą wysokie kary. Seria wniosków o uchylenie immunitetów sędziowskich i prokuratorskich jest już w Sądzie Najwyższym. Rosja będzie dostarczać USA olej napędowy, informuje prezydent Trump. Doniesienia potwierdza strona rosyjska. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Pięćdziesiąt dziewięć osób zatrzymali policjanci w związku z groźbami ataków w szkołach. To efekt całodziennej akcji policji zarządzonej po atakach nożowników w ostatnich dniach. Mundurowi skontrolowali w sumie 35 tysięcy placówek.
7: Działania policji prowadzone były w całym kraju po atakach nożowników w szkołach, w środę w Ostrołęce i w czwartek w Leszczydole Nowinach, a także fali nieprawdziwych informacji krążących w mediach społecznościowych. W 45 szkołach, głównie na Mazowszu, odwołano lekcje. Sporo pracy mieli też mazowieccy policjanci, poinformował młodszy aspirant Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
8: W Żyradowie funkcjonariusze zatrzymali 15-latka, który w internecie groził innym osobom pozbawieniem życia i zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie. Po publikacji filmów z groźbami w mediach społecznościowych został zatrzymany 17-latek z powiatu przasnyskiego oraz 13-latka z Płocka.
7: Decyzją sądu 15-latek spod Żyrardowa spędzi 3 miesiące w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 17-latek usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gruźb karalnych. Nastolatek został objęty policyjnym dozorem. W wielu przypadkach dzieci tłumaczyły, że opublikowały niestosowne treści dla żartu. Agata Król, Polskie Radio.
6: Sąd w Ostrołęce zdecydował o areszcie dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób. Grozi mu dożywocie. W razie pojawienia się uzbrojonego napastnika najlepiej uciekać. Ekspert do spraw bezpieczeństwa Przemysław Nadolski przestrzega przed próbami samodzielnego obezwładniania agresora.
9: Jeżeli nie ma takiej możliwości, to staramy się zamknąć, zabarykadować w jakimś pomieszczeniu, ale też pamiętając o kilku podstawowych zasadach, a mianowicie o odsunięciu się od drzwi i okien, ponieważ no, może to być również miejsce szturmu kontrterrorystów, więc trzeba uważać na te miejsca.
6: 15-letni nożownik ze szkoły pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich i przebadany psychiatrycznie. Później może być sądzony jako osoba dorosła. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego serię wniosków o uchylenie immunitetów sędziowskich i prokuratorskich. O działaniach śledczych poinformował na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
10: Chodzi o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłych rzeczników dyscyplinarnych.

0: Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty oraz zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Śledczy chcą też uchylenia immunitetu Beacie Sobierajs-Koniecznej, czyli byłej zastępczyni prokuratora krajowego. Waldemar Żurek napisał, że katalog nadużyć jest imponujący. Minister wymienił m.in. uzurpowanie urzędów i fabrykowanie zarzutów wobec niezawisłych sędziów, mimo prawomocnych odwołań z funkcji rzeczników dyscyplinarnych, ukrywanie przed NIK faktury za system Hermes, a także nielegalne korzystanie z samochodu służbowego. Waldemar Żurek dodał, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest polityczną atrapą stworzoną przez poprzednią władzę w miejsce skompromitowanej Izby Dyscyplinarnej, nie będącej niezależnym sądem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Rosja będzie dostarczać Stanom Zjednoczonym olej napędowy, poinformował prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wymianę zdań określił jako bardzo udaną. Według Trumpa uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton diesla na rynek amerykański i światowy. Trump podkreślił, że obniżenie cen dla Amerykanów, a w szczególności dla rolników, hodowców i kierowców ciężarówek, jest jego najwyższym priorytetem. Informacje potwierdziła strona rosyjska. Navi Pillay, pochodząca z Indii, żyjąca w RPA, działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Doktor Justyna Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że wybór komitetu daje jasny sygnał dla światowych przywódców.
2: To jest taka szersza opinia i postrzeganie, w jaki sposób świat, porządek międzynarodowy powinien być zorganizowany, czyli powrót i zwrócenie uwagi, że prawo międzynarodowe ma znaczenie, że instytucje międzynarodowe są istotne i że to nie jest prawda, że one nie mają znaczenia i że w zasadzie ten, kto ma siłę, to narzuca warunki gry.
1: Wręczenie Pokojowej Nagrody Nobla 10 grudnia. W Słupsku rozpoczyna się 32. Komeda Jazz Festival. To wydarzenie nie tylko koncerty, ale muzyka komedy ma tu szczególne znaczenie, podkreśla organizator profesor Leszek Kułakowski.
3: Reinterpretacje, rearanżacje muzyki, komedy, odczytywanie na nowo. Też panele komedowskie, które są organizowane przez wybitnego dziennikarza Andrzeja Winiszewskiego w bibliotece. Też mamy filmy z muzyką komedy, jam session, także wydarzenie wokół kultury, wokół komedy, wokół jazzu polskiego.
1: Komeda Jazz Festival potrwa do 5 listopada.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. W nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. W sobotę przelotne opady deszczu. Temperatura od 12 do 16 stopni. Chociaż najcieplej na południowym wschodzie, tam nawet 18.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Mamy już 6 minut po godzinie 22, a teraz zabieramy Państwa do lat 90. w naszym kraju, no bo wtedy wszystko zmieniało się w szalonym tempie, ale to chyba nic nie powiedzieć o tamtym czasie. Gospodarka, polityka, media, kultura, wszystko z dnia na dzień potrafiło się zmienić i jedni z dnia na dzień też tracili pracę, a inni równie szybko budowali na przykład fortuny, ale nie zawsze uczciwie. Cel był jeden, miało być jak na zachodzie i najlepiej jak najszybciej. I o tym szalonym czasie i jego różnych odcieniach w najbliższej Turbo Historii.
3: Turbo Historia.
4: To jest Turbo Historia. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie pan Michał Przeperski. Dzień dobry.
5: Kłaniam się.
4: Instytut Historii PAN, Muzeum Historii Polski, więc będzie bardzo historycznie. Aczkolwiek ta historia nie będzie wcale tak odległa. Bo porozmawiamy o czasach, które wielu z nas tak naprawdę pamięta, wychowało się, rodziło. Te przebitki, jakieś pocztówki w naszych głowach, czy też przed naszymi oczami powinny się otwierać i wyświetlać. Prawie zachód, historia polskiej transformacji. O tej książce będziemy rozmawiać.
5: Nawet historię polskiej transformacji, jeżeli pan redaktor pozwoli, bo to nie jest bez znaczenia, bo to nie jedna historia taka spójna, tylko raczej pewien kolaż historii. I jedną rzecz chciałem dorzucić w imieniu moich studentów, których bardzo gorąco pozdrawiam. Jeżeli by pan kiedyś do mnie wpadł na zajęcia, zachęcam, zapraszam. Myślę, że mielibyśmy,
4: że czuję się zaproszony.
5: Mielibyśmy wspólnie pewnie do porozmawiania i do poopowiadania o historii, no to zorientowałby się pan, że rozmawiamy.

0: Rozmawiamy z rocznikami 2005 i wyżej. I zaręczam panu, że lat 90., nawet tak długich lat 90., jak te, o których piszę w książce, no to żaden z nich nie pamięta.
1: Ale to jest jedno z pierwszych pytań, albo inaczej, jedna z pierwszych rzeczy, które przyszła mi do głowy, bo po przeczytaniu pana książki, po przypomnieniu sobie tych czasów, a ja wtedy akurat kończyłem, to było liceum, studia, więc można powiedzieć, że no człowiek jest już świadomy tego, co się wokół niego dzieje, to mnie się po kolei te wszystkie obrazki wyświetlały. Wiadomo, że w pamięci każdego z nas te obrazki wyglądają troszkę inaczej. Te kolory być może też są trochę mniej lub bardziej nasycone w pewnych momentach, ale zastanawiałem się, czy tak pokręcone czasy można zrozumieć, nie żyjąc w nich.
0: No, trzeba próbować. To zawsze tak jest, że wydaje się, że materia historyczna jest tak złożona, tak skomplikowana, że ktoś, kto nie żył, nie widział, nie zbliżył się do
1: Ale
0: do
1: to nie
0: tego.
1: Chodzi o historię. Chodzi o te wszystkie rzeczy, które działy się niejako z boku, o których pan pisze zresztą.
0: Ale uważa pan, że to nie jest historia?
1: No, to... no dobrze, to nie jest ta historia, taka ta wielka historia, tak?
0: Ta mała historia to też jest historia. Czy to można zrozumieć, czy można się do tego zbliżyć? To jest bardzo głęboka ludzka potrzeba. Nie chcę filozofować przesadnie, ale myślę, że film, literatura, poezja, rozmaita sztuka w rodzaju sztuki nowoczesnej, w rozmaitych odmianach, to też jest próba zbliżenia się do doświadczenia, zbliżenia się do wyrażania niewyrażalnego. I w tym sensie jakoś, tak jak umiałem, próbowałem opisać, próbowałem zrozumieć, próbowałem pokazać, zaciekawić też długimi latami 90., bo mam takie głębokie, przede wszystkim, to chyba jest dla mnie najważniejsze, głębokie przekonanie, że to trzeba robić, że to warto robić, że to jest nie tylko bardzo ciekawe, tak samo z siebie po prostu, ale również, że w tych latach naprawdę tkwi bardzo głęboko korzeń naszej współczesności.
1: I no przynajmniej kilka wątków z tej książki bardzo łatwo odnieść do tego, co tu i teraz.
0: Cieszę się, że to tak pan ocenia. Mam wrażenie, że tych wątków jest rzeczywiście trochę i no, długo by je po prostu w tym momencie wymieniać. Takie mi przyświecały założenia wyjściowe. Uznałem, że jest to przede wszystkim bardzo ciekawe, że jest to bardzo aktualne. No i może jeszcze jedna rzecz, nie będę taił. Chociaż okładka mojej książki jest dosyć kolorowa, jaskrawa. Właśnie taka, użyję raz tego słowa, obiecuję, że tylko raz, 90-sowa. To tak naprawdę mam głębokie przekonanie, że długie lata 90. z tak zwanymi 90-sami, czyli jakimś takim właśnie melanżem koloru, jakiegoś takiego no, przeżycia euforycznego, ekstatycznego, może narkotycznego, no to z tym to lata 90. miały wspólnego, kiedy spojrzeć na nie całościowo, w sumie stosunkowo niewiele.
1: Spoglądam na to zdjęcie. Marszałkowska, Róg Świętokrzyski, jeszcze jest Hortex. No największy to... w Warszawie, drugi równie duży był na Placu Konstytucji.
0: Zdjęcie Chrisa Nidentala. Jakby sobie zdać sprawę z tego, że to jest przełom lat 90. i początek XXI wieku, to zdamy sobie sprawę, że to jest już historia. A ta budka telefoniczna, która jest w gruncie rzeczy na pierwszym planie, to może nam dać do zrozumienia, jak bardzo głęboka to jest historia. Jeszcze tylko kiosku może brakuje kolejnej instytucji życia publicznego, która była z nami przez cały XX wiek.
1: A już teraz jej znika.
0: Nie ma. Tak. Nie znika. Ona już zniknęła.
1: No właściwie tak.
0: De facto w całej Warszawie jest kilka kiosków. W moim rodzinnym Grudziądzu został na osiedlu z 4-5 jeden. Więc dobrze, niech będzie, że może...
1: Takie eksponaty muzealne już można powiedzieć.
0: Jest w tym coś.
1: Na świeżym powietrzu.
0: Jest w tym coś. Myślę, że takich wystaw my się doczekamy. Może doczekamy się ich również w Muzeum Historii Polski. Takich wystaw zresztą w ostatnim czasie trochę zorganizowano. Już nie mogę państwa, naszych słuchaczy na nie zaprosić, bo jest już po nich. Ale taka wystawa była w Zamku Poznańskim w zeszłym roku. Taka wystawa była nie tak dawno. O niej zresztą wspominam w książce. W Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. To pokazuje, że lata 90. rozpychają się już w muzeum. W muzeum, panie redaktorze.
1: Wcale mnie to nie dziwi, bo myśląc o latach 90., zastanawiam się, czy tak naprawdę można ogarnąć. Nie myślę teraz o książce, myślę właśnie bardziej o tej kwestii zrozumienia, no takiej próby dotknięcia palcem tego, czego się nie przeżywało. Myślę oczywiście o tych młodszych pokoleniach. Czy jest możliwość zrozumienia czasów, kiedy w ciągu kilkunastu lat dokonuje się absolutny przewrót, absolutna rewolucja, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o geopolitykę, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o mentalność, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi, no nie wiem, właściwie moglibyśmy tak ciągnąć i ta lista nie miałaby końca. O wszystkie aspekty życia. We wszystkich tych aspektach życia dokonał się gigantyczny, błyskawiczny przewrót.
0: Wie pan, co fascynuje jeszcze?

0: latach 90. to właściwie no, położył pan to na stół. Historyk, który próbuje się z tą materią mierzyć, chociaż podkreślam, że moja książka jest popularna i w swojej formie nie ma w żadnej mierze się nie zbliża do takiego uniwersyteckiego wykładu. No,
1: może dzięki temu łatwiej zrozumieć.
0: Myślę, że to jest droga warta rozważenia. No, taką przynajmniej wybrałem, ale wracając do tego, że jestem historykiem, historykiem się czuję i też odpowiedzialność, jak historyk biorę za to, co napisałem, to jest fascynujące, że po właściwie, no, dobrze ćwierć wieku od wydarzeń, które tutaj są opisane, no to tak naprawdę te czasy się nie doczekały kronikarza. Te czasy się nie doczekały historyka.
1: Znaczy, tak niezwykłe czasy, tak fascynujące czasy, tak momentami straszne czasy, bo przecież odcienie tych lat 90. bywały bardzo różne. I nie jest tego zbyt dużo. W ostatnim czasie rzeczywiście pojawiło się trochę książek, pojawiło się trochę opracowań, ale mam wrażenie, że one się w dużo większym stopniu skupiają na tym aspekcie gospodarczym, też kompletnie pomijanym przez wiele lat i jego konsekwencjach na przykład dla życia społecznego. Bardzo ważna kwestia, ale to jest też tylko pewien, być może najbardziej spektakularny, ale wyrywek tego, co się działo.
0: Zgadzam się. Od razu zacznę może od odpowiedź na te kwestie od opowiedzenia o jednym z rozdziałów, których w książce nie ma. Jest ich kilka. Jeden dotyczył na przykład robienia biznesu w Polsce lat 90. i to był biznes, który się brał z ciężkiej pracy, mówię o bardzo konkretnej opowieści, z ciężkiej pracy, z pomysłowości i z twardości, z odporności na również mafijne naciski, z odporności na takie bardzo brutalną, na taką bardzo brutalną konkurencję z zagranicy. I ubolewam nad tym, że człowiek, z którym na ten temat rozmawiałem, nie zdecydował się autoryzować swojej pasjonującej, bardzo mądrej, uważam, opowieści, ale taka jest też rzecz historyka, że musi uszanować wolę. Ja chciałem uszanować wolę i zrobiłem, to było dla mnie jasne, że taka jest umowa między mną a osobą, która mi powierzyła swoją opowieść, ale to jest jedna z historii, której nie trafiła, bo drugą historią jest historia człowieka, który był milicjantem w latach 80. nie żadną jakąś wielką postacią, nie również żadną postacią straszną. Był milicjantem, członkiem milicji obywatelskiej, zresztą no, dosyć myślę zasłużonym tak nie dla władzy ludowej, tylko dla utrzymywania porządku w kraju, ale w latach 90. ten człowiek włączył się w działalność i znowu nieprzestępczą, wcale nieprzestępczą, tylko w legalną w ramach zapewniania bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o agencje ochroniarskie i tak dalej, i tak dalej. I kiedy tak porozmawialiśmy, omówiliśmy, no, może nawet opiliśmy do jakiegoś stopnia tę naprawdę pasjonującą opowieść, to też właściwie padły na koniec takie słowa po paru dniach już, że no dobrze, ale to musi zostać między nami. I tej historii nie ma. Dlaczego o tym mówię? Bo to pokazuje, czego w dalszym ciągu nie da się, albo co bardzo trudno jest opowiedzieć o latach 90. To jest po części opowieść, dlaczego tych książek mamy tak mało. Bo trzeba naprawdę dużo tych płotków wziąć i nawet niektórych po prostu wziąć się do końca nie da.
2: Turbo Historia.
1: To ja mam jeden drobniutki zarzut. Mnie zabrakło jednego tematu i nie mówię teraz o historiach mafijnych, tych dotyczących wielkiej mafii. Nie mówię o milicji, co pojawia się przy okazji filmu Psy, o tych wszystkich metamorfozach i dziwnych działaniach. Zabrakło mi trochę strachu na ulicach. Ja pamiętam lata 90. Ursynów, ale nie tylko Ursynów, centrum Warszawy. Dostać w łeb to była naprawdę bardzo prosta rzecz. Przez przypadek, nie wiadomo od kogo, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo za co.
0: Pełna zgoda. Z pokorą przyjmuję uwagę, że tego nie ma, bo to jest ważny faktor. Moja odpowiedź, i to nie jest odpowiedź na odczepnego, tylko odpowiedź jedyna prawdziwa, jaką mogę tutaj dać. Było wiele wątków, które próbowałem pomieścić. Ta książka mogłaby być, byłoby to uzasadnione i dwa razy grubsza i w dalszym ciągu nie wyczerpalibyśmy moim zdaniem tego podstawowego...
1: To ja przyjmuję tę odpowiedź.
0: Zarysu, ale teraz odpowiadając nieco bardziej kreatywnie, takich... rozmów do tej książki przeprowadziłem znacznie więcej, aniżeli w podziękowaniach zresztą zawarłem jakiś zarys tego, z kim rozmawiałem i może czego też do końca zdecydowałem się ostatecznie w książce nie umieszczać, z dużym żalem i z dużym bólem. Ale jedną z takich opowieści była znakomita opowieść profesora Michała Bilewicza, postaci znanej

0: rozgłos ogólnopolski, było ich zdecydowanie więcej. Zgoda. I faktycznie muszę powiedzieć, że taki element brutalności lat 90. On jest może za mało obecny. Takich wątków rozwinęlibyśmy więcej. To jest strzelanina w gamie.
1: No i teraz chodzimy już na te porachunki gangsterskie. Na ten wyższy poziom.
0: Dobrze, to w takim razie
1: można jak najbardziej też budowało pewną atmosferę. Tak.
0: Można pójść w tym kierunku, ale można też pozostać na poziomie właśnie codziennego odczuwania. To jest sytuacja, to jest popkultura. To jest Kazik Staszewski, który śpiewa, rapuje może bardziej. Powiedz zaraz, jak bezpiecznie wyjść wieczorem na ulicę. Albo moje już osobiste doświadczenie, które właściwie mogłoby również posłużyć za jakieś świadectwo historyczne. Kiedy przyjeżdżam na studia do Warszawy, to jest rok dokładnie 2005, a zatem koniec opisywanego tutaj okresu, i widzę, że w Warszawie, a miałem okazję mieszkać wówczas na bliskiej Woli za Żelazną Bramą, więc z dworca centralnego było to piechotą spokojnie 15 minut niespiesznym krokiem.
1: Za Żelazną Bramą to chyba nie były najbardziej bezpieczne rewiry, z tego co pamiętam.
0: I tutaj dopowiadam, że Warszawa, której prezydentem ówcześnie był Lech Kaczyński, wspominam o tym, bo to był jeden z tych polityków długich lat 90., który właściwie jako pierwszy w III Rzeczpospolitej jasno powiedział, że musi być bezpieczeństwo na ulicach i musi być bezpieczeństwo w takim szerszym tego słowa znaczeniu, i naprawdę coś zaczął robić w tym sensie. Nie chcę powiedzieć, że wcześniej nic nie robiono, ale on z tego uczynił taką oś swojego politycznego kredo i politycznej swojej działalności, co go zresztą wyniosło na Urząd Głowy Państwa w 2005 roku. W Warszawie policję było widać. Ja, idąc do swojego mieszkania, mijałem 2, 3, 4 patrole policji. Mówię oczywiście o sytuacji jakiegoś późnowieczornego powrotu na przykład z domu. I ten spacer tak wyglądał, że ja dokładnie to pamiętam, bo myślałem sobie, rany, jak bezpiecznie. Podkreślam, że mój rodzinny Grudziądz nie był dla mnie jakąś taką przestrzenią, gdzie bym się czuł, nie wiem, jak w dżungli, ale ta różnica była odczuwalna i ona, jestem przekonany, jak w wielu procesach modernizacyjnych tego rodzaju, ona najpierw się dawała odczuwać w największym mieście, potem w dużych miastach, i myślę, że stopniowo spływała, być może w niektórych miastach, miejscach nadal jeszcze spływa na dół, ale nie ma, i znowu, dlaczego warto o tym powiedzieć? No bo zobaczmy, jeżeli dzisiaj oglądamy sobie na YouTubie z dużym zadowoleniem, tak sądzę jednak, rozmaite filmy obcokrajowców, którzy mówią, wow, jaka piękna jest Polska, ale też...
1: Druga, trzecia w nocy, ja sobie spokojnie idę przez centrum miasta i nic się nie dzieje.
0: Jak tu jest bezpiecznie, jak tu jest bezpiecznie, i zupełnie inaczej było w końcówce lat 90.
1: Oj, było, tak, to jesteśmy zgodni. To nie skończyło się dlatego, że ludzie kradli, tylko dlatego, że przyszła decyzja z góry. To jest właściwie, można powiedzieć, w taki symboliczny sposób zdanie otwierające pana książkę.
0: To zdanie ma głęboki sens i już spieszę wyjaśnić jaki. Otóż w nim chodzi o to, że ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli Prawie Zachód, to jest książka o rozmaitych odmianach sprawczości, ludzkiej sprawczości, granicach tej sprawczości, o tym, w jaki sposób jednostki, rodziny, małe wspólnoty, ale właśnie możliwi do wskazania z imienia i nazwiska, a czasem jedynie z imienia, ale jednak bardzo konkretni ludzie, przeżywali lata 90., współtworzyli je, nie tylko je przetrwali, ale je właśnie współkreowali. I dlaczego to jest takie ważne, że to zdanie tak się zaczyna? No bo to pokazuje, że to nie fatalizm jakiś, to nie jest, nie wiem, jakiś ład waszyngtoński albo, nie wiem, we współczesnej wersji niektórych publicystów, George Soros, czy Soros, jak mówią, a więc finansista, który zresztą też pojawia się przecież w tej książce, tylko właśnie trochę w innej roli, myślę, że nieco oddiabolizowanej. To nie jest tak, że lata 90. to są tylko brygady Mariota, to jest, że to jest jak, czyli...
1: Ale przepraszam, ale czytając tę książkę, to można odnieść takie wrażenie, że o tym, co się będzie działo pod Grudziądzem albo gdzieś w jakiejś małej wsi na Lubelszczyźnie, decydowali ludzie, którzy sobie Polskę oglądali z okien Mariota. No, można takie wnioski wyciągnąć?
0: Myślę, że można wyciągnąć bardzo różne wnioski. Jest moim zdaniem uprawnione, że ci ludzie byli aktorami w wielkiej teatrze takim społecznym, jakim była Polska w latach 90. Z pewnością nie było moją intencją pokazanie, że... Albo inaczej. powiem w ten sposób. Moją intencją, powiem, co było moją intencją. Moją intencją było skomplikowanie tego obrazu. To, że istniały tak zwane brygady Mariota. Dwa słowa na ich temat, to są ci ludzie, którzy przyjeżdżali jako doradcy.

0: Matcy rozmaitego rodzaju, rozmaitej jakości do Warszawy najczęściej i zatrzymywali się w hotelu Marriott jako w najbardziej luksusowym, tym najbardziej pożądanym, najczęściej przez nich wybieranym hotelu. I to tyleż był synonim luksusu, co i oderwania od doświadczenia, codziennego doświadczenia każdego Polaka. No jeżeli mieszkasz w Mariocie, to znaczyło,
1: twoja perspektywa jest trochę inna.
0: Jest zupełnie inna. To też popkultura pokazuje, nie wiem, 40-latek, 20 lat później i pierwszym do głowy przychodzącym mi teraz serialem, który to na przykład odmalowywał. I oczywiście, że brygady Mariotta były i odegrały swoją rolę, ale na przykład pierwsza z historii, która w ogóle otwiera po tym prologu Prawie Zachód, pokazuje, że doradcy przyjeżdżający do Polski mieli różne motywacje, różne rzeczy nimi kierowały. To nie jest tylko tak, że elita kompradorska i cześć pieśni, nic tam więcej nie było. Myślę, że takie skomplikowanie obrazu jest tam bardzo potrzebne, bo mam takie bardzo głębokie poczucie, to jest moje takie rozpoznanie intuicyjne do jakiegoś stopnia i też chyba takie jakoś moralne, może moralnie podbudowane, że ja się absolutnie nie zgadzam na czarno-białą dyskusję o transformacji. Jest ona, nie zawaham się powiedzieć, głupia. Prowadzi nas ona na manowce. Jedni mają ochotę Leszka Balcerowicza w złocie postawić na placu Piłsudskiego, inni by go...
1: Wręcz przeciwnie, może...
0: Inni może uczyniliby damnatio memoria albo rozmaite nieprzyjemne
1: rzeczy. Przepraszam, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo jeżeli chodzi o te transformacje, jeżeli chodzi o doradców, jeżeli chodzi o wytyczanie tego nowego kierunku, to u pana Leszek Balcerowicz nie jest wcale pierwszoplanową postacią. Tu się pojawia kilka innych nazwisk. Myślę, że dla większości z nas kompletnie anonimowych w tej chwili. Być może wtedy o nich wiedzieliśmy, pamiętaliśmy, słyszeliśmy. Dziś mało kto te nazwiska pamięta. Leszek Balcerowicz pozostał.
0: Panie redaktorze, przyznam się, że mam taki prywatny współczynnik, który stworzyłem. Jest to współczynnik Balcerowicza i on się, mierzy się go w taki sposób, że w której minucie rozmowy pojawia się Leszek Balcerowicz. Na mnie wypadło źle, bo tak patrzę na zegarek, to pewnie jest 15, 16.
1: Nie, no więcej. Ja tutaj mam dokładny czas. Słowo Balcerowicz padło mniej więcej w 18-19 minucie rozmowy.
0: To znakomicie, bo bywają takie rozmowy, w których Balcerowicz po prostu pada w pierwszym zdaniu. I dlaczego o tym mówię? Mam nadzieję, że Leszek Balcerowicz nie będzie miał tego za złe, bo to nie jest jakieś wycieranie sobie tutaj ust jego osobą, tylko chodzi mi o to, że transformacja to nie jest tylko Leszek Balcerowicz. I moja książka, jak powiedziałem, nie jest wykładem takim systematycznym, w którym oczywiście, że Leszek Balcerowicz musiałby się znaleźć. W jakiej formie byśmy go ocenili? Czy to była postać jedna, jedyna? Czy to pewna mądrość momentu historycznego? Czy właśnie moment historyczny przez niego przemawiał? To są te dyskusje, które pewno warto toczyć, ale ja do nich nie zapraszam. Natomiast zapraszam do na przykład rozmontowania opinii wyrażanej przez wielu w latach 90., że tak naprawdę Polska po prostu wskoczyła do jakiejś modernizacyjnej rzeki i ten nurt bardzo bystry po prostu nas powiódł do przodu, ku NATO, ku Unii Europejskiej.
1: Że to wszystko tak już samo się potoczyło,
0: to się po prostu
1: tak?
0: samo wydarzyło, mówi wielu. Nie ma zgody na takie opowieści. Jest wiele powodów, dla których nie ma na nie zgody. Bardzo wiele argumentów pokazuje w samej książce, pokazując, jak wiele można było samemu zrobić. Jak można było być, nie wiem, w wypadku Andrzeja Zybertowicza, który jest bohaterem jednej z tych transformacyjnych opowieści. To być człowiekiem...
1: O bohaterów też będę chciał
0: zapytać. Zupełnie osobnym, tak, ale chcę o nim wspomnieć, bo to postać jest znana i kiedy powiem, że jest człowiekiem osobnym, to jest to jakoś namacalne.
1: I on w tej książce niezwykle ciekawie wypada. Trochę w kontrze, ale w takiej bardzo interesującej kontrze.
0: Bo jest bardzo interesującym człowiekiem. To bardzo się cieszę, że pan redaktor tak uważa. Dopowiem tylko, że jest jeszcze jeden bardzo istotny dla mnie motyw, dla którego zależało mi na zakwestionowaniu tego poglądu, że oto lata 90. się same nam się wydarzyły, ktoś nam je właściwie zrobił, może to były brygady Mariotta, może to był jakiś zeitgeist. Dlaczego? Bo w roku 2026 żyjemy w Polsce, która no nie sama my, jako Polacy, nie powinniśmy czekać, nie możemy czekać na to, że historia nam się wydarzy, że NATO nas obroni, oczywiście my w tym NATO inwestujemy i tak dalej, ale że to się jakoś wszystko samo wydarzy. Nic się samo nie dzieje. Nic się samo nie dzieje. Jeżeli będziemy kontynuowali takie mentalne lenistwo tych długich lat 90., podkreślam, prezentowane przez niektórych, ale mam wrażenie, że bardzo mocno prezentowane w mainstreamie, również myślę, że w części mainstreamu politycznego. Jeżeli będziemy dalej tak

0: przekonań, że jesteśmy po właściwej stronie historii, bo historia już się, jakoś się dokonała. Podkreślam, nie mówię tutaj o tym, że historia się skończyła, tylko że co najważniejsze, to się dokonało. Myśmy już przeszli na dobrą stronę mocy, jesteśmy, będziemy, tak już będzie zawsze. Nie ma takich rzeczy. Nie ma takich rzeczy. Trzeba stale się mierzyć z kolejnymi wyzwaniami. I ta książka pokazuje, że lata 90., które są nam często opowiadane jako taka przestrzeń, w której pewne rzeczy przyszły do nas, same się wydarzyły, trzeba było tylko usiąść i poczekać, jak ten stary Chińczyk, który czekał, aż jego wrogowie spłyną rzeką. Nie, to tak w historii nie działa, więc jest tutaj też pewnego rodzaju takie przesłanie, no powiedziałbym na przyszłość, nie chcę powiedzieć, że polityczne, bo nie, ale takie przesłanie interpretacyjne, że historia dzieje się cały czas i ciągle możemy coś w niej również jako jednostki zmienić.
1: No to my w takim razie, ja teraz może a propos sprawczości powiem tak, tu się na chwilę zatrzymujemy, to jest koniec pierwszej części naszej rozmowy. Kontynuacja na podcaście Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22:30. Ewa Worobiec, zapraszam. 3 miesiące aresztu dla nożownika z Ostrołęki. 19-letni Jakub Z. zranił w szkole swoich kolegów, nauczycieli, a także przypadkowe osoby. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i kierowania gróźb karalnych. Z kolei 15-latek, który zabił woźną w szkole podwyżkowym, trafi do schroniska dla nieletnich. To placówka zamknięta, w której obowiązuje całodobowy nadzór pedagogów i strażników. 15-latek może być później sądzony jak dorosły, mówił o tym w Polskim Radiu 24. Adwokat Tymoteusz Paprocki.
4: W sytuacji osoby, która ukończyła już 15 lat, sytuacja diametralnie się zmienia, dlatego że sąd rodzinny może zadecydować o tym, że taka osoba będzie odpowiadać jak osoba dorosła, jeżeli uzna, to jest kodeksowe pojęcie, że stopień demoralizacji jest tak duży, że należy w ten sposób prowadzić postępowanie.
3: Tymoteusz Paprocki zaznaczył, że osoba poniżej 18 roku życia nie może być skazana na dożywocie. W takim przypadku maksymalna kara to 25 lat więzienia. Prawo i Sprawiedliwość składa projekt ustawy zakazujący sprzedaży alkoholu w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,5 litra. Zakaz miałby dotyczyć napojów zawierających więcej niż 12% alkoholu. Wczoraj Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stanowczo o porozumieniu Donalda Trumpa w sprawie dostarczenia rosyjskiego oleju napędowego. To przyniesie Moskwie dodatkowe pieniądze na prowadzenie wojny. Słaby układ dwóch silnych partnerów, podsumował Zełenski. Donald Trump poinformował, że dogadał się z Putinem. Na rynek mają trafić miliony ton rosyjskiego oleju. W Panamie w wyniku trzęsienia ziemi zawalił się hotel w środkowej części kraju. Uszkodzony jest kościół i siedziba miejscowych władz. Największe lotnisko zawiesiło działalność. Resort edukacji ogłosił odwołanie popołudniowych zajęć w szkołach. Władze ostrzegły przed tsunami. Fale mogą mieć do 3 metrów wysokości. Amerykańska służba geologiczna oszacowała magnitudę wstrząsu na 7,7 i oceniła, że istnieje ryzyko ofiar śmiertelnych. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna nowy sezon artystyczny. W sali koncertowej zabrzmiała 3. symfonia Gustawa Malera, monumentalne przedstawienie narodzin świata. Jak mówi dyrektor orkiestry Adam Balas, ten sezon będzie przebiegać pod hasłem Orkiestra, Przestrzeń, Emocje.
5: Te 3 słowa oddają istotę instytucji, której orkiestra pełni tę funkcję pierwszoplanową. Przestrzeń to wspaniała siedziba, to duma, a emocje oczywiście to naturalny czynnik, który towarzyszy wszystkim naszym koncertom.
3: Jednym z głównych bohaterów będzie w tym sezonie Beethoven. W przyszłym przypada 200. rocznica śmierci kompozytora.
2: Autopromocja.
6: W najbliższą sobotę w audycji Kierunek Kino wyruszamy do włoskiej Apulii, na sam koniec półwyspu. Spotkamy się z Laurą Breszką, która w serialu Felicita kreuje postać głównej bohaterki. Okaże się, że w opowieści, którą oglądamy obecnie w telewizji polskiej, jest jeszcze wiele tajemnic, a słoneczna Italia często zaskakiwała ekipę pochmurnym niebem i deszczem. Laura Breszka, Zośka z serialu Felicita. Zapraszam w najbliższą sobotę o 9:06. Andrzej Sołtysik.
2: autopromocja.

0: wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A godzina 22.34. Kolejna propozycja za moment dla Państwa na naszej antenie. Ale a propos też tego, co słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, czyli tym dealu prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, więcej o tym piszemy też na portalu Polskiego Radia 24. Warto go odwiedzić. Tam przeczytać możemy właśnie m.in. o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował dzisiaj, że właśnie zakończył bardzo udaną rozmowę z Władimirem Putinem na temat oleju napędowego. Co dokładnie ustalono? Rosja miała zgodzić się na natychmiastowe dostarczenie ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Trump dodał, że w dalszej kolejności Rosja dostarczy 3 miliony ton oleju napędowego w krótkim czasie, a także natychmiast dostarczy kolejne 500 tysięcy ton w listopadzie oraz milion ton bezpośrednio po tym terminie. Tak wygląda światowy biznes, ale nie wiem, czy to dobrze z naszej perspektywy, przede wszystkim być może z perspektywy Ukrainy, no ale taki deal Donald Trump z Władimirem Putinem zrealizował, dogadał. Będziemy to omawiać też w Polskim Radiu 24 niejednokrotnie dla Państwa i zobaczymy, jak to będzie też wpływało na światową sytuację, ale teraz zostawmy tą wielką politykę, choć na moment od niej odetchnijmy i wybierzmy się w urokliwe zakątki naszego kraju, po prostu na taki spacer Państwa zabieramy, na taką piękną przygodę, w piękne nieznane, tak można powiedzieć, nawiązując do nazwy również audycji, która za moment przed nami, gdzie się wybierzemy do Ledzania. To taka mała, urokliwa wieś w centralnej Polsce.
2: Powtórka programu. Piękne nieznane.
3: Jestem dzisiaj w Młynie w Talarze. Agata Zielińska, dzień dobry. To unikatowy, zabytkowy kompleks położony nad malowniczą rzeką Grabią w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim, blisko wsi Ledzań. To miejsce funkcjonuje w tej chwili jako osada Dwa Młyny. Fischer, ojciec, odbudował młyn po wielkim pożarze. Dzień Anna dobrze. Gogolewska. Oprowadzamy na zmianę, a ja zaczęłam w tym roku. To jest jego syn, ostatni właściciel. Właściciele nie byli młynarzami, byli właścicielami. On, z tego co wiem, miał ponad 70 hektarów tu wokół. I ten młyn, i dwór szary, który jest przed mostem również. Był młynarzem, jak tutaj jest napisane, do 1949 roku, kiedy został uwłaszczony i z niczym wyjechał stąd. Zamieszkał w Kolumnie, tam zmarł i tam jest pochowany. Młynarz, tak jak dziedzic, tak jak ksiądz i tak jak nauczyciel, jeśli wieś miała szkołę, umiał czytać. Pozostali chłopi nie potrafili. Ta gazeta pierwsza, nasza, pochodzi z 1919 roku. Umieli czytać, umieli liczyć. Umieli obsłużyć we dwóch ten wielki budynek i te wszystkie maszyny. Każdy młyn ma swoją legendę. Legenda mianowicie tego rodzaju, że wszyscy okoliczni chłopi, czy większość, uważali, że to jest niemożliwe, żeby dwóch mężczyzn obsłużyło te wszystkie maszyny, puściło w ruch jeszcze wtedy koło młyńskie, czy już turbinę, tylko na pewno wierzono w to bardzo, po prostu ma konszakty z diabłem, więc w nocy wódkę z diabłem pije, bo to słychać, prawda, tu się różne rzeczy dzieją, a za dnia czy w nocy, w zależności od tego, w jakim trybie pracował młyn, ten diabeł mu tę pracę wykonuje. Niemożliwe się wydawało. Chłop wiedział, ile pracy potrzeba, żeby wyprodukować worek ziarna, więc nie było takiej możliwości. Musiał mieć pomoc. Diabelską oczywiście. Trzeba też pamiętać, że młyny lokowane były poza wsią. A jeśli jeszcze sobie wyobrazimy, że wieczorem wychodziła mgła z nad tej rzeki, z nad stawów, to wszystko było spowite we mgle. Nie wiedziano, co tu się dzieje, ale było słychać jakieś stuki, jakieś dziwne dźwięki, bano się podjeżdżać. Poza taką wiedzą ścisłą, której młynarz potrzebował, były na przykład również piosenki i wiersze. Więc coś przyjemnego też dla być może młynarzowej, a być może dla młynarza było.
4: Tomasz Radgowski, jeden z właścicieli osady Dwa Młyny. Młyn, że tak powiem, nie był rozkradziony. Wszystkie mechanizmy, które były używane do produkcji tutaj mąki, były na miejscu. Tylko dlatego, że on do końca pracował. W ostatnich latach my wydzierżawiliśmy, jak już kupiliśmy ten młyn takiemu panu, który jeszcze mielił tu śrutę dla zwierząt, więc wodą, tak? Czyli używał turbiny Francisa. Dlatego te maszyny po prostu cały czas były potrzebne, zarabiały pieniądze i dlatego nie skończyły na złożu.

0: Łomie, tak jak w większości takich młynów, no ale ten młyn jest wyjątkowy na Podgrabiu. Tutaj było dużo tych młynów, około 50 na całej rzece, ale ten był najbardziej nowoczesny. On był taki zbudowany z niesamowitym pomysłem. Tutaj były te wszystkie przekładnie, duża ilość maszyn, które się też powtarzały i trochę też przyznaję, że był zbudowany z planu prawdopodobnie zagranicznego. Tutaj były, ta konstrukcja też jest nietypowa jak na polskie młyny. Bardziej przypomina takie austriackie, niemieckie budowle, więc prawdopodobnie dlatego też to stoi bardzo dobrze, ale oczywiście budowali to polscy cieśle, więc i z polskiego drewna. Podobno ściętego w jedną noc księżycową całe drewno na ten młyn zostało ścięte.
1: Przywracacie ten młyn do świetności i spowodowaliście, że to miejsce żyje.
0: Tata zawsze chciał mieć coś starego, coś takiego jak dwór czy jakiś taki zabytek tego typu. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że to będzie akurat młyn. Jeździliśmy po jakichś starych pałacach, po jakichś dworach. Był konserwatorem, wiedział, że sobie poradzi w odbudowie tego, że damy radę wszyscy, bo cała rodzina jest taka trochę zafiksowana w antyki. I w pewnym momencie znalazł no, trochę destrukt ten młyn, tą całą osadę. I przyjechaliśmy tutaj, oczywiście musieliśmy podjąć rodzinnie decyzję. I nam się strasznie tu spodobała okolica, takie małe Mazury. Wcześniej nie było tak zarośnięte jak teraz. Wcześniej tu była piękna tafla, rozlewiska. No w sumie duży mebel, tak pomyśleliśmy, nie? A zajmowaliśmy się konserwacją mebli, więc damy radę, nie? Udało nam się to kupić od takiego pana, który chciał tu elektrownię wybudować, ale okazało się, że za mało wody było.
2: Ja byłem radnym w 1992 roku. Tu przyjeżdżaliśmy z wójtem. Ten młyn był sprzedany dla kilku właścicieli. I pierwszym młynem był ten obok.
3: Ten mniejszy.
2: Ten mniejszy. I on jest rozebrany 10 lat temu i na wzór starego odtworzony. Ten młyn ma około 120 lat, dokładnie daty nie pamiętam. W 90 roku ostatnią chwilę był wpisany na listę zabytków. No szansa, bo różnie mogło się to odbyć.
0: Tata widział inny potencjał, prawda? Widział to już jak to, on miał niesamowitą wyobraźnię. On widział to już wszystko zrobione tak jak miało to być. Tata nie zdążył, a my realizujemy jakby ten pomysł, no już na naszą wizją. Razem z bratem, siostrą, mamą, tu mamy tak fajnie, bo tu rodzinnie mamy to wszystko. Czasami jest trudno, bo to tak też nie dogadujemy się do końca, bo to każdy chce coś innego. Są czasami jakieś awantury, więc...
1: Jak to w rodzinnych biznesach.
0: To znaczy od razu mówię, że nie kłócimy się o pieniądze, to my nigdy nie kłóciliśmy się o kasę, tylko bardziej o to, znaczy, kto ma jakiś pomysł na rozwój dalszy tego. Chociaż mamy proste menu, ale mamy taki jakby wysoki standard co do nawet kiełbasek, kaszanek, żeby to było bardzo smaczne i niektóre rzeczy sami przygotowujemy, więc też może w przyszłym roku otworzymy drugą stronę, jak nam się uda.
1: Druga strona to ten drugi młyn?
0: Drugi młyn, tak, tak. Tam już jest trochę w środku zrobione. Tam zrobimy naprawdę taką nietuzinkową restaurację. Mamy dużo sztuki, zbieramy z bratem. To tam widać na drugim piętrze. To jest nasza kolekcja.
3: Ja jestem z miejscem mocno związana. Mam takie uczucie, zresztą może dość magiczne i takie wyobrażenie, że to miejsce mnie sobie wybrało. W ogóle to piętro jest ilustracją sympatii i miłości synów pana Radgowskiego. Jeden z nich jest konserwatorem, ale obaj interesują się rzeczami, które opowiadają historię różną, czasem dworską, czasem chłopską. My się tu zatrzymujemy przy tej chłopskiej, ale ja bym chciała zwrócić uwagę na zdjęcia, szczególnie na te dwa. Bo jeśli panie, a panowie też uświadomią sobie, że jeśli wieś była nad brzegiem rzeki, tak jak na przykład tutaj nad Grabią, to było wielkie dobrodziejstwo dla kobiet, ponieważ mogły prać w rzece, nie musiały nosić wody. Jeśli nie, nosiły wodę w ten sposób, dla zwierząt, do gotowania, do prania i do mycia. Te prace wykonywała tylko kobieta. Niedawno przeczytałam, że miesiąc pracy kobiet to jest 500 godzin. Kiedyś tu był młody człowiek, który to przeliczył i powiedział, że miały niewiele czasu na sen. Ale jeśli uświadomimy sobie, że pracowały od świtu do nocy, a świt to jest koło 3:30 do 4:00 w lecie, zmierzch 22, no to tak pracowały. Policzył, że trochę czasu na sen miały. Mówię, jeśli była rzeka, to było dobrodziejstwo. Balia do kąpieli, bardzo duże udogodnienie, bo proszę zobaczyć tutaj, one piorą po prostu, że tak powiem, bijąc tkaniną o kamień albo o cokolwiek innego. Tu już mamy nowoczesność, bo jest stara w domu i zagrodzie. Przejdźmy może do tego kącika. To też jest wynik właśnie sympatii braci, ten kącik. Singer manufakturę swoją otworzył w 1850 roku, ale ciekawostką jest to, że na początku oczywiście

0: maszyna nie miała takiej igły, jaką my znamy dzisiaj. Nie wiem, czy pan też zna, tak, jaka jest igła, że ma dziurkę na dole? Szył pan kiedyś? Nie. No, dobrze. Znaczy, no, szyłem, tak. No, widzi pan, no to super. I teraz tak, na początku były haczyki, z tych haczyków maleńkie, ale z tych haczyków ta nitka łatwo spadała. Taka jest opowieść, że Singerowi kiedyś w nocy przyśniła się igła z dziurką. Więc tę dziurkę, czy tę igłę może raczej opatentował i to byłaby najdroższa dziurka na świecie, ponieważ do tej pory jakby na tym patencie, z tego co słyszę, czy z tego co wiem, rodzina ma z tego profity. A tu któryś z panów kiedyś powiedział, że całkiem słusznie, bo on miał 22 dzieci, więc było na kogo, że tak powiem, pracować.
1: Marceli Błoch. Podśmiewamy się, że jestem kustoszem tego muzeum. Współorganizuję czasem z Tomkiem trochę wystawy. Jestem sąsiadem. Za czasów właśnie fabrykantów był taki fajny prezent dla dzieci, małe maszyny do szycia. One też były w takich futerałach i one normalnie funkcjonowały. Dzieci się mogły na tym też uczyć szyć i to był rodzaj właśnie takiej kreatywnej zabawy też poprzez naukę. Mamy tutaj humidor z 1905-1910 roku. To jest taki styl secesyjny gałdanizm. Pokryte jest to taką masą żywiczną przypominającą skórę kraba. Mamy tutaj parę komór, w których właśnie przechowywano też cygara, czy popielniczkę, czy też obcinaczkę do cygar. Wykończony jest ze wszystkich stron, bo to nie jest mebel, tak jak w dzisiejszych czasach kojarzymy, który stoi pod ścianą. To jest mebel pałacowy. Mebel, który mówi o czymś statusie majątkowym. Tak, no jest to taka perełka u nas w muzeum. 17 mamy piec kaplowy.
2: O, ten piec jest przepiękny.
1: Włoski, podróżny. Włosi w XVII wieku podróżowali ze swoimi piecami, namiotami i to mówimy o arystokracji.
3: Zawsze jestem takim optymistą, że byłem pewny, że uda nam się to w miesiąc zrobić i tam z pomocą tutaj też sąsiadów, znajomych, brata też i wszyscy, cała rodzina pomagała. I otworzyliśmy to tak po prostu, bo mieliśmy już eksponaty nazbierane przez ileś lat. Zbieraliśmy po Polsce te młyńskie eksponaty, te żarna stare i różne mechanizmy. Brakowało nam tylko wzmocnienia schodów, podłóg tutaj. Tutaj nie widać, że są powymieniane na przykład elementy, ale one są podbarwione. Tak samo jak te zabudowy są postarzone, to są wszystko nowe, ale to jest, znamy się na tym tak, że potrafimy zrobić z tego stary kuter, nie? Tak jak mówię, że tu się wchodzi jak do starej łajby. I też chcieliśmy zrobić takie muzeum w stylu takim europejskim, bo w Polsce to tutaj, że tak powiem, niektóre muzea narodowe to w takich budynkach to nawet karton, gips, jakieś LEDy dają, a my chcieliśmy tak po staremu to zrobić, żeby to wyglądało tak jak było, nie? Żeby tak czuć było nawet tą mąkę i tu tak czuć, że tak powiem, że tu się wchodzi. Dlatego często filmówka tutaj przyjeżdża i różne reklamy też kręcą, bo nie muszą tego patynować. Tu jest wszystko autentycznie, więc robimy to w autentycznym takim, nawet materiały używamy takie dosyć stare, jak tu coś wymieniamy, żeby to było spatynowane, żeby to było takie jak rekonstrukcja i takie odbudowa, nic nowego, nie?
0: Również jak przychodziła gospodyni po mąkę na chleb, bo jej zabrakło, to mierzono w ten sposób. To jest litr mąki, a to jest 5 litrów kaszy bądź śruty. Na dole mamy takie wydłubane, bardzo piękne naczynia z jednego kawałka. Tu jest trochę pęknięte, ale to upływ czasu, natomiast one były wydłubane z jednego kawałka pnia i to są dzieże, które służyły do tego, żeby zaczynić w tym ciasto na chleb. Chleb pieczono zazwyczaj raz w tygodniu, jeśli wioska była mała. Wówczas po kolei każda gospodyni piekła dla wioski. Jeśli wioska była większa, piekła tylko dla swojej rodziny, bo po prostu nie dałaby rady. Wieczorem zaczyniała ciasto, to ciasto w nocy rosło, a co się działo dalej, powiem to wyżej, na drugim piętrze. Tu mamy też przetaki, z których korzystała gospodyni po to, żeby odsiać to, co wpadło do mąki i czego w chlebie byśmy sobie nie życzyli, na przykład mole. Bo myślę, że w tamtych dawnych czasach też były. Jak mowa o takich dłubanych rzeczach, to proszę zwrócić uwagę na te piękne 4 beczki. Te beczki są wydłubane z jednego kawałka pniu, ta jest największa. Kiedyś tu był taki pan z dzieckiem, bo ja się zastanawiałam, jak dłubano tam na samym dnie. One są do samego dna wydłubane. I któryś tatuś powiedział, mając takiego właśnie mniej więcej małego synka jak pan, że to robiono tak, że tata brał za nogi synka, wpuszczał do środka i ten synek tam dłubał. Ja myślę, że jednak technika była inna. Nic się nie denerwuj. Nikt cię tam nie będzie wkładał. Słucham?
4: Zaprezentować?
0: Nie, jednak nie. Tym więcej, że to są jakieś ukryte skarby, jak tu zaczęłam zaglądać. Może nie zaglądajmy. Ale beczki są piękne, one były szczelne, więc służyły do przechowywania sypkich rzeczy, czy mąki, czy kaszy. Kiedy

0: je przykryto, rzeczywiście chroniły przed na przykład myszami. Podobno myszy tu można spotkać, więc jakby coś, proszę się nie przestraszyć.
1: W ogóle ten młyn jest magiczny.
2: Tak, tak, tu mamy ducha, podobno takie wróżki tutaj przychodziły. Mamy ducha mężczyzny około 37 lat, który jest wesołym duchem, bo jedna pani go widziała, uśmiecha się, więc jesteśmy szczęśliwi, że możemy z nim mieszkać tutaj czasami.
0: Boże, nie wiem, czy będzie lepiej widać, czy tylko będzie mi świeciło po oczach. Może trochę lepiej. I przejdziemy do portretu. Koniecznie chciałabym o tym portrecie dwa słowa. Proszę Państwa, to jest przełom XIX-XX wieku. Nie znamy autora, nie znamy tytułu, są jakieś podejrzenia, kto to mógł namalować. Natomiast ponieważ każde miejsce tworzy swoją legendę, jak sądzę, czasami przedmioty też tworzą, więc portret jakby zaczyna się mocno wpisywać w przestrzeń. Kobietę, która tu jest namalowana, nazywamy wiedźmą. Wiedźma nie od złego, tylko wiedźma odwiedzieć. Ona ma rude włosy, jest tu niestety nie najlepiej oświetlone, ponieważ jeśli Państwo sobie uświadomią, że rudych naturalnie jest około 2% populacji, a wszystko co inne dawniej było traktowane raczej jako złe, albo osoby były traktowane jako takie, które mogą więcej niż zwykły człowiek, więc ona dlatego tu u nas została nazwana wiedźmą, tego tu nie widać, niestety, bo nie ma światła dobrego. Ona na głowie ma kruka. Kruk patrzy w tym samym kierunku, ma otwarte oczy i patrzy w tym samym kierunku, w którym patrzy ona, a skrzydła ma spuszczone wzdłuż jej włosów. W ręku trzyma jabłko. Przekonana ja jestem i myślę, że pozostali też, tak jak sobie czasem o wiedźmie rozmawiamy, bo ją bardzo lubimy, że to jest dobry duch tego miejsca. I historia taka jest z tego roku, że przyszła tu pani z opiekunem, z osobą towarzyszącą, taka ponad 80-letnia, przynajmniej tak mówiła, po operacjach kolan, których już nie mogła powtórzyć, bo już wiek nie ten i tak dalej, i ona się tu wskrabała. Byliśmy tylko w trójkę. I ja byłam tak przejęta tym, że ona o tych kulach dała radę, bo szła i szła i szła i szła oczywiście. Zaprosiłam ją tutaj, nie pokazałam tego wszystkiego po kolei, tylko zaprosiłam ją tutaj i mówię, wie pani, a to jest taki dobry duch tego miejsca. To jest wiedźma, która się opiekuje każdym, kto tu przychodzi. I ona się wzruszyła. Podziękowała jej i powiedziała, że cudownie, że dała radę i że ją mogła zobaczyć. To jest taki dobry duch, który się opiekuje każdym, kto tu przyjdzie. Więc gdybyście mieli Państwo jakieś pytania dotyczące czy tego piętra, czy innych, to ja chętnie, jeśli znam odpowiedź, chętnie odpowiem.
3: Czy są jakieś odkryte skarby?
0: Wie Pan co? Powiem nie wprost. Ja myślę, że wszystko tu jest skarbem. Rzeczywiście ja mam wrażenie, że tu żyją dusze tych, którzy odeszli, że o nich można mówić, że oni gdzieś, nie chcę użyć słowa współpracują, ale gdzieś pomagają snuć te opowieści, bo części się nauczyłam, ale część to jest to, co już zaobserwowałam, jak historia pod tym obrazem pani. To jest prawdziwa historia. Rzeczywiście ta pani mnie bardzo wzruszyła, bo ona dziękowała tej wiedźmie za to, że jej się udało wejść, a potem jak schodziłyśmy, bo schodziłyśmy wieczność całą, co oczywiste, to ona mówiła o tym, że to już jest koniec jakby z jej chodzeniem. I że to, że zakończyła jakby tym miejscem i tą opowieścią dla niej jest bardzo cenne i bardzo ważne. Przejdziemy dalej. Mosteczkiem.
1: Tędy?
0: Nie, tędy.
1: Tędy.
0: To ja, okay.
1: Proszę, dobra.
0: Proszę, nie, bardzo. Nie. Proszę. Proszę bardzo.
1: Dobra, dzięki.
2: I cały czas podążamy tą drogą. To już jest 14 sezon baru, a muzeum jest trzeci rok i coraz więcej mamy zwiedzających i tutaj mamy taki już pantofel. Ludzie chwalą te oprowadzania, mamy super tą ekipę naszą oprowadzaczy. Naprawdę oni są oddani, tacy fajni ludzie, oni też kochają ludzi, bo to też muszą, tak człowiek musi drugiego człowieka wszystkich jakby na szybko polubić i potrafią zjednoczyć całe grupy, więc tu się wszyscy jak wychodzą są uśmiechnięci. Niektóre rzeczy nie zrobią fachowcy tacy z ulicy, tych takich starych rzeczy.
1: Dzisiaj to już tak nie powiem, ma takich fachowców.
2: Nie ma takich fachowców. My potrafimy w drewnie tak jak stare meble konserwować, robić i byśmy byli bardzo zdenerwowani, jakby to nie było tak jak, więc tam w tym drugim budynku dużo rzeczy robimy sami, żeby to wyglądało tak jak powinno wyglądać i postarzamy, też tam zrobimy naprawdę piękne wnętrza, też będzie wystrojone w sztukę i różne obrazy, bo mamy dużo malarstwa z bratem w swoich zbiorach. Więc na pewno będzie kolorowo i będzie na czym oko zawiesić. Oprócz jedzenia to też będzie dużo fajnych przedmiotów, takich no i użytkowych i sztuki po prostu, takiej malarskiej.
1: Odbył się wernisaż. To też taki fajny pomysł uzupełniający to wszystko, co tam jest na górze, tak, bo to też sztuka.
2: Tak, bo staraliśmy się tak zrobić, żeby ten młyn tak trochę żył, poza tym, że i tak żyje, bo przychodzą ludzie, tu zwiedzają, ale dla lokalnej społeczności, żeby oni mieli miejsce, gdzie się pokazać, bo to też dużo jest miejscowych ludzi z okolicy i z Łodzi. Mieliśmy tutaj 5 wystaw w tym roku,

0: Była i ceramika, i obrazy malarskie, szkice, koni. Teraz mamy taki surrealizm trochę, takie kolorowe, no ciekawe malarstwo, bo to jest też, ale to też jest, że tak powiem, przykład artystki, która dopiero zaczyna. My jesteśmy otwarci na bardzo dobrych artystów, ale też na amatorów, bo to, że tak powiem, każdemu trzeba dać szansę. Nie wiadomo, kiedy kto zaistnieje.
1: Śmiało, śmiało. Zaraz rozpoczniemy.
2: W imieniu autorki dzisiejszej wystawy Osady Dwa Młyny i swoim witam Was bardzo serdecznie. Bardzo cieszymy się, że przybyliście tu Państwo, żeby celebrować z nami ten ważny dzień.
3: Tak naprawdę nie dowierzam w to, co się dzieje, ponieważ jest to takie wymarzone miejsce, w którym chciałam, żeby te moje obrazy zawisły, jak tylko się dowiedziałam, że właśnie tutaj, znaczy w tym młynie jest możliwość wieszania swoich obrazów dla lokalnych artystów, także jestem bardzo wzruszona tak naprawdę. Ja tutaj w Dolinie Grabi w sumie przyjeżdżam od 40 lat. Czyli jestem tutaj regularnie i w wakacje, i nie tylko w wakacje, więc naprawdę jest to tym bardziej bliskie miejsce mojemu sercu, bo tu się praktycznie wychowywałam.
4: Agnieszka Ostrowska,
5: malarka.
4: Ta muzealna przestrzeń tak naprawdę przez właścicieli została uruchomiona w zeszłym sezonie. Także ja tutaj przyszłam, zobaczyłam, że są takie obrazy i tak trochę od słowa do słowa, ponieważ tak jak mówię, tutaj dużo spędzam czasu, porozmawiałam z właścicielami, podzieliłam się tym, że też maluję hobbystycznie. Mimo że przyjeżdżam tutaj od 40 lat, nie chcę skłamać, ale prawie co roku odkrywam coś nowego. Jeśli nie nową ścieżkę rowerową, właśnie w zeszłym sezonie okazało się, że jest w młynie, który obserwowałam, który był przez jakiś czas niczyj muzeum. Okazuje się, że w okolicy są również winnice, jest piękna rzeka, są tereny rekreacyjne. Po prostu zachęcam do tego, żeby odpocząć od miasta, przyjechać, jest stadnie na koni, są tereny, ścieżki konne, ścieżki rowerowe, tak jak już wspomniałam. Jeśli ktoś kocha naturę, tutaj znajdzie wszystko, co lubi.
5: Czy panie tutaj często przyjeżdżają?
6: Drugi raz w tym roku jesteśmy tutaj.
5: Co myślicie o tym miejscu?
6: W młynie nie byłam. Jeszcze w środku, ale tak, sympatycznie. Można posiedzieć, loda zjeść i w ogóle. Tam nad rzekę jedziemy jeszcze dalej, tam do Pieskowej Góry, to tam sobie posiedzimy.
5: Często na rowerach jeździcie?
6: Oj, bardzo często. Uwielbiamy jeździć na rowerach. To jest nasz środek lokomocji, można powiedzieć, zwłaszcza latem.
5: Czy jeździcie po lesie, czy jeździcie...
6: No po lesie. Po lesie tam na Piaskową Górę to właśnie jedziemy lasem, a to tutaj.
7: Bo są te dojazdowe drogi. Można tutaj jeździć, aczkolwiek Rdzaniu brakuje ścieżki rowerowej. Przydałaby się. Tylko dojazdówka, no to z kolei tam jest spokojnie. Bo my z Pawlikowic, więc dojazdówką jedziemy od Rdzania.
5: Ile macie do Rdzania?
7: Z 10? No, na pewno. 10 kilometrów.
5: Panie elegancko ubrane, jak na te rowery.
6: To... Ja, dziękuję bardzo.
5: A skąd przyjechaliście?
8: Z Pabianic.
9: Z Pabianic.
5: O, to ile kilometrów jest Pabianic?
8: Trudno
9: powiedzieć, no jest kawałek.
5: Jest kawałek. No. A znacie to miejsce?
8: Znamy. Tak, często tu jesteśmy przejazdem właśnie w niedzielę rowerami. Dużo ludzi, nie ma gdzie usiąść. Teraz trochę zadbali o to.
5: Pięknie tu jest.
10: Tu jest koryto rzeki, to jest grabia.
11: Najstarsze mapy to tutaj mamy z okolic Sieradza, jeżeli dobrze pamiętam, z XVII wieku. Już są naniesione właśnie ta miejscowość jako talar.
5: A to spiętrzenia to kiedy powstały?
10: Jak młyn powstawał, żeby...
5: A, czyli dla młyna po prostu, tak?
11: Na tej tamie znaleźliśmy też fragmenty żaren młyńskich. Ja jak byłem mały, to je właśnie znalazłem. Są obecnie wyeksponowane pod młynem z czerwonego piaskowca. Jeszcze jednego fragmentu mi brakuje i w tej tamie gdzieś jest ukryty fragment jeszcze czerwonego żarna.
5: A tu widzę, młodzież będzie przechodzić chyba przez te...
11: Ogólnie to jest bardzo popularne miejsce ze względu na to, że jeżeli ktoś mieszka, ma działkę na morgach kolonii Rdzań, to jest jedyny skrót, żeby dostać się tutaj do nas, do Osady Dwa Młyny. Nie mamy żadnego mostku, więc nie tylko młodzież, ale i też dorośli się przeprawiają bardzo często.
12: Marzenie się spełniło. Został ten młyn otwarty w 24 roku. No i oczywiście, żeby móc oprowadzać, musiałam się tego nauczyć. I uczył mnie też jeden z synów. Kiedy tu przyszliśmy pod tę gablotę, on do mnie mówi, wiesz, mówi, jestem przekonany o tym, że wprawdzie tata nie dożył, ale patrzy z chmurki i przygląda się temu, że młyn żyje, a jego marzenie się spełniło. Wydaje mi się to piękne i wydaje mi się, tak jak powiedziałam wcześniej, chyba państwo też, już nie wiem, czy grup nie mylę, że historia się tworzy. Historia nie jest rzeczą zamkniętą. Historia nie ma swojego końca w danym momencie. Tylko jeśli miejsce żyje, a żyje dzięki państwu, którzy tu przychodzicie, to tworzy się cały czas historia i wy jesteście jej częścią.

0: piękne, nieznane.
1: Powtórka programu. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest piątek, 9 października. Oto co dziś w magazynie. Fala fake newsów zalała internet. Służby apelują, by nie rozpowszechniać fałszywych informacji w sprawie ataków w szkołach. Jest kolejny krok do postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. W niedzielę mieszkańcy Krakowa zdecydują, kto będzie prezydentem miasta. Od północy cisza wyborcza przed drugą turą głosowania. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: 3 miesiące aresztu dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób w Ostrołęce, między innymi w zespole szkół zawodowych. W czwartek prokuratura postawiła Jakubowi Z 9 zarzutów. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik z Leszczy Dołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nastolatek został wczoraj zatrzymany po ataku w szkole, w którym zabił 37-letnią woźną. Jak przekazał rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski, nieletnim zajęli się biegli psychiatrzy.
2: Wypowiedzą się, czy stan psychiczny nieletniego uzasadnia stosowanie wobec niego przepisów o odpowiedzialności karnej jak dla osoby dorosłej.
1: 15-latek może być sądzony jak osoba dorosła. Na taką możliwość zwrócił uwagę adwokat Tymoteusz Paprocki. Jak wyjaśniał w Polskim Radiu 24, sąd rodzinny decyduje o tym, w jaki sposób dana osoba ma odpowiadać przed wymiarem sprawiedliwości.
3: W sytuacji osoby, która ukończyła już 15 lat, sytuacja diametralnie się zmienia, dlatego że sąd rodzinny może zadecydować o tym, że taka osoba będzie odpowiadać jak osoba dorosła, jeżeli uzna, to jest kodeksowe pojęcie, że stopień demoralizacji jest tak duży, że należy w ten sposób prowadzić postępowanie.
1: Tymoteusz Paprocki dodał, że osoba poniżej 18 roku życia nie może być skazana na dożywocie. W takim przypadku maksymalna kara to 25 lat więzienia. Służby państwowe działają, akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji, zapowiedział z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Nie ma twardego wskazania na to, że ostatnie ataki w szkołach były ze sobą powiązane, powiedział szef MSWiA.
4: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności. CBZC cały czas pracują jeszcze nad nośnikami, które zostały zabezpieczone, ale na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktował.
1: Pojawił się także apel służb o zgłaszanie niepokojących zachowań i gróźb dotyczących szkół. Policja zatrzymała dziś 59 osób w związku z groźbami ataków na szkoły. Tylko dziś funkcjonariusze skontrolowali 35 tysięcy placówek. Policja apeluje o zgłaszanie niepokojących zachowań i gróźb dotyczących szkół, mówi komendant główny Marek Boroń.
5: Oczywiście proszę się z nami skontaktować. My na pewno zrobimy to w taki sposób, żeby dziecko nie czuło się w żaden sposób niewłaściwie, czy poczuło się zagrożone w związku z tym, że jest i gra, albo jest w tej sieci, ale zauważyło takiego użytkownika, który te treści kieruje niewłaściwie, w niewłaściwy sposób.
1: Tragiczne zdarzenia, do których doszło w ostatnich dniach na Mazowszu, wywołały w przestrzeni medialnej falę fake newsów.

0: Za obawy o bezpieczeństwo 49 szkół na Mazowszu odwołało dziś lekcje. Apelujemy o nierozpowszechnianie fałszywych informacji, mówi Piotr Pokorski.
1: Każda zapowiedź wywołania alarmu albo popełnienia przestępstwa pociąga za sobą realne skutki prawne. Apelujemy o nierozpowszechnianie informacji, które nie zostały potwierdzone. Może przyczyniać się to do szerzenia niepotrzebnego lęku.
0: Służby przypominają również rodzicom, by rozmawiali z dziećmi o niebezpiecznych treściach publikowanych w internecie. Policja wskazuje, gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Dzieci i młodzież mogą również korzystać z telefonu zaufania pod numerem 116-111. Ponad 1000 etatów czeka w polskich szkołach na psychologów. W przeszło 100 gminach w całym kraju uczniowie całkowicie są pozbawieni wsparcia specjalistów. O szczegółach Anna Orzeł.
2: Dotyczy to głównie województw podlaskiego, zachodniopomorskiego i Mazowsza. Trudniej o psychologa czy pedagoga w małej wiejskiej szkole niż w placówce w dużym mieście, tłumaczy ekspert Dominik Kuc.
3: W szkołach podstawowych te braki to około 11%, w szkołach ponadpodstawowych właśnie 14,5%, więc można powiedzieć, że to jest praktycznie na podobnym poziomie.
2: W publicznej szkole podstawowej nr 3 w Radomiu wymiennie dyżury pełnią pedagog i psycholog. Jest taka potrzeba, mówi dyrektor placówki Michał Jagiełło.
4: Każde dziecko potrzebuje różnego wsparcia. W tej chwili problemów jest coraz więcej. Potrzebujemy więcej godzin na realizację właśnie tych zadań pedagogiczno-psychologicznych.
2: W polskich szkołach z dziećmi pracuje około 10 tysięcy psychologów. Anna Orzeł, Polskie Radio.
0: W polskich szkołach zatrudnionych jest, tak jak słyszeliśmy, prawie 10 tysięcy psychologów, ale cały czas są etaty do obsadzenia, ponad 1000 w całym kraju. Więcej informacji na ten temat na stronie www.polskieradio24.pl.
5: Suma wydarzeń.
0: Drugie podejście do ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych. Pierwszą wersję zawetował na początku roku prezydent Karol Nawrocki. Wczoraj późnym wieczorem ustawę przyjął Sejm. Zezwala ona na blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym m.in. przypadków nawoływania do przemocy. W połowie przyszłego tygodnia ustawą zajmą się senatorowie.
6: Przedstawiciele rządu tłumaczą, że państwo musi mieć narzędzia pozwalające szybko reagować na nielegalne treści w internecie. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma nadzieję, że prezydent tym razem ustawę podpisze, choć jak mówił, używał już wszystkich argumentów.
7: Prosiłem prezydenta wielokrotnie o spotkania. Nigdy nie było takiej chęci. Zaprosiłem pana prezydenta osobiście i moi ministrowie na konsultacje społeczne. Nikt nie przyszedł na konsultacje społeczne. Przysłali nam uwagi. Wprowadziliśmy uwagi. Co mamy zrobić? Znaczy, gdzie jest rozsądek?
6: Prezydent, wetując ustawę w styczniu, podkreślał, że to próba wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości na pytanie, co teraz zrobi Karol Nawrocki, odpowiedział.
8: Myślę, że podpiszę, aczkolwiek tam no, nie wszystko jest dobre w tej ustawie. Trzeba pamiętać o tym. Czasami trzeba zważyć, która wartość jest ważniejsza, co jest ważniejsze. To już będzie decyzja pana prezydenta.
6: W przyszłym tygodniu ustawą zajmą się senatorowie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
0: Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej chce postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Dokument trafił do marszałka Sejmu, mówi szef komisji Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej.
9: I zgodnie z wymaganiami ustawowymi marszałek dostarcza to sprawozdanie posłom i najwcześniej 20 dni od tej daty może postawić ten wniosek na posiedzeniu plenarnym i odbyć się głosowanie. Ustawa przewiduje termin 21-dniowy dla tych, którzy mają głosować na tym sprawozdaniu, żeby zaznajomili się jego z treścią i zarzutami tam sformułowanymi.
0: Komisja podtrzymała we wniosku 8 zarzutów stawianych prezesowi Glapińskiemu. To m.in. pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej i naruszenia zasad apolityczności. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to zemsta polityczna. Zdaniem posła Pawła Szrota działania prezesa NBP były zgodne z prawem.
10: Były bardzo uzasadnione z powodów ekonomicznych i finansowych i miały na celu realizację interesu Rzeczypospolitej Polskiej. To, za co należy chwalić pana prezesa Glapińskiego, staje się przedmiotem wniosku wstępnego i zarzutów. Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego, który jest obwarowany warunkiem konstytucyjnym niezależności.
0: Ryszard Petru z Unicentrum zapewniał, że komisja

0: skupiała się właśnie na tych zarzutach, a nie na tym, co na konferencjach prasowych mówił Adam Glapiński.
1: Myśmy w naszej pracach komisji opierali się nie wyłącznie tylko na zeznaniach świadków, ale również na dokumentach, na korespondencji mailowej. Wynika z niej jednoznacznie, że proces emisji obligacji na kwotę 144 miliardów złotych był tak ukartowany, żeby nie powstało wrażenie, że w zmowie z rządem NBP skupuje obligacje Skarbu Państwa. Dlaczego to jest ważne? Bo w ten sposób rodzi się inflacja.
0: Komisja przez 2 lata przesłuchała 60 świadków. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Podjęcie takiej uchwały powoduje zawieszenie w czynnościach osoby, której ona dotyczy. Posłowie zajmowali się tą sprawą od maja 2024 roku. Kampania w Krakowie dobiega końca. Rywalizacje między Łukaszem Gibałą i Moniką Piątkowską zdominowały pozwy w trybie wyborczym i debata o zorganizowaniu debaty. W ostatnich godzinach kampanii chciał ją zorganizować sztab Moniki Piątkowskiej. O szczegółach Paweł Pawlica.
2: Sztaby kandydatów nie porozumiały się w sprawie formuły i konwencji debaty. Monika Piątkowska nie składała broni i zaprosiła Łukasza Gibałę oraz dziennikarzy o godzinie 17 na rynek główny w Krakowie. Jej kontrkandydat zdecydował się nie przyjąć zaproszenia. Kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL odpowiadała na pytania dziennikarzy i mieszkańców. Zwracała się także do swojego konkurenta.
3: Łukaszu, było bardzo sympatycznie, kulturalnie, grzecznie. Samotny jeździec, outsider polityczny nie naprawi naszego miasta. Potrzebna jest nam otwartość, współpraca.
2: Łukasz Gibała na 4 godziny przed zaplanowaną przez sztab Piątkowskiej debatą mówił, że nie zamierza przyjść na rynek.
4: Co to za debata, jeśli kandydatka jednostronnie ogłasza na kilkanaście godzin przed tym wydarzeniem, że zapraszam je w takie a takie miejsce bez uzgodnienia formuły, więc no moim zdaniem to bardziej przypomina cyrk niż debatę.
2: Kampania przed drugą turą wyborów przeniosła się do sądów. W pozwach w trybie wyborczym jest remis. 3 złożył sztab Moniki Piątkowskiej, 3 Łukasza Gibały. Zapadły prawomocne wyroki i kandydaci musieli sprostować swoje wypowiedzi. W kampanii przed drugą turą Gibała i Piątkowska stosunkowo mało mówili o swoim programie. Zapytałem ich o 2 najważniejsze wyzwania, z którymi musi zmierzyć się Kraków.
4: Po pierwsze zabezpieczenie na północy terenów pod park XXL Dornia Prądnika, tam jest presja deweloperska. I po drugie ogłoszenie audytu, który zbada rzetelność wydatków miejskich. Kraków jest w fatalnej sytuacji finansowej, 11 tysięcy zadłużenia per capita.
2: Mówił Łukasz Gibała. Na to samo pytanie odpowiadała Monika Piątkowska.
5: Z dużych tematów to oczywiście zadłużenie miasta Krakowa, strategia rozwoju miasta i uchwalenie planu ogólnego, czyli finanse i planowanie przestrzenne, najważniejsze wyzwania.
2: Z ostatnich sondaży wynika, że Łukasz Gibała w niedzielę może liczyć na 60% poparcia, a Monika Piątkowska na 40%. Sondaż komentuje Anna Kulma, ekspertka marketingu politycznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Myślę, że sondaże mogą dobrze odzwierciedlać to, co się wydarzy. To znaczy, te 2 tygodnie były okresem, w którym Monika Piątkowska postawiła głównie na mobilizowanie swojego elektoratu. I jeśli faktycznie osiągnie to 40%, które wskazuje piątkowy sondaż, no to będzie oznaczało, że ta mobilizacja się jednak wydarzyła. Sondaż 60-40 dla Łukasza Gibały. Myślę, że ten moment jest dla niego bardzo komfortowy, żeby to puścić w ostatniej chwili.
2: Kandydaci mają czas do północy na prowadzenie kampanii. Cisza wyborcza potrwa do niedzieli do godziny 21, czyli do zamknięcia lokali wyborczych.
0: Z Krakowa relacjonował Paweł Pawlica. O północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza. W niedzielę mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta po tym, jak w maju w referendum został odwołany Aleksander Miszalski. Trójkąt Weimarski musi dać bardzo mocny sygnał do współpracy na rzecz pokoju w Europie, tak mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty po spotkaniu przewodniczących parlamentów Polski, Niemiec i Francji oraz przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy. Włodzimierz Czarzasty zwracał uwagę na to, czym jest spotkanie Trójkąta Weimarskiego na poziomie szefów parlamentów. Podkreślał, że trzeba dbać o to, co daje nam bezpieczeństwo, pokój i partnerstwo w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Indiami. Wspólnie stanowimy siłę wobec Rosji, mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: To nasze spotkanie również świadczy o spokoju, o którym chcemy wszystkim społeczeństwom powiedzieć. Wszystkie problemy, które się zdarzą, a będą się zdarzały, wspólnie rozwiążemy. Wiemy, co chcemy robić, robimy to

0: sposób mądry, robimy to w sposób zdystansowany, robimy to nie strasząc naszych społeczeństw, bo nie jesteśmy od straszenia, tylko oddawania tak naprawdę spokoju i oddawania bezpieczeństwa.
1: Szef Rady Najwyższej Ukrainy podkreślał, że w 5. roku pełnoskalowej agresji Rosji naród ukraiński wciąż walczy także dzięki swoim partnerom. Podziękował narodom polskiemu, francuskiemu i niemieckiemu za bycie po stronie Ukrainy i wszystkim innym, którzy ją wspierają.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie uprawnień prezydenta Polski przy obejmowaniu stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dokument zostanie opublikowany na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek albo we wtorek. Do tego czasu jej treść jest tajna.
3: Opinia dotyczy m.in. 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Spór dotyczy tego, jaką rolę w obejmowaniu urzędu przez sędziów powinien odgrywać prezydent. W obradach komisji uczestniczyli z Polski przedstawiciel prezydenta, kancelarii Sejmu i konstytucjonalista. O wydanie opinii zwrócił się do Komisji Weneckiej Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kontroluje on, czy państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji, praworządności i praw człowieka. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Rosja chce, żeby Stany Zjednoczone zniosły sankcje. W zamian proponuje powstrzymanie się od ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
4: Moskwa zaproponowała także zawieszenie broni w akwenie Morza Czarnego. Rozmowy na ten temat mieli prowadzić przedstawiciele Kremla i Białego Domu. Ukraińscy urzędnicy, którzy znają przebieg negocjacji, stwierdzili, że nie wiedzą, o jakie konkretnie sankcje chodzi kremlowskiemu reżimowi. Natomiast źródła unijne, na które powołuje się Kiev Independent, wskazują, że może chodzić o przywrócenie Rosji kontroli nad zamrożonymi aktywami. Niezależni komentatorzy podkreślają, że odmrożone środki z bardzo dużym prawdopodobieństwem zostałyby wykorzystane na prowadzenie wojny. Niezależny portal Meduza przypomniał, że w Stanach Zjednoczonych mają spotkać się przedstawiciele Donalda Trumpa, Ukrainy i Unii Europejskiej. Rozmowy będą dotyczyły nowych propozycji negocjacyjnych w sprawie zawieszenia broni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: W Panamie w wyniku trzęsienia ziemi zawalił się hotel w środkowej części kraju. Uszkodzony jest też kościół i siedziba miejscowych władz. Największe lotnisko zawiesiło działalność. Resort edukacji odwołał popołudniowe zajęcia w szkołach. Władze ostrzegły przed tsunami. Fale mogą mieć do 3 metrów wysokości. Amerykańska służba geologiczna oszacowała magnitudę wstrząsu na 7,7 i oceniła, że istnieje ryzyko ofiar śmiertelnych. Navi Pillay, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla, prawniczkę z Republiki Południowej Afryki, wyróżniono za działania na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Była wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka, badała też zbrodnie na terytoriach palestyńskich.
5: Zaczynała od obrony przeciwników apartheidu w Republice Południowej Afryki. Później, jak podkreślał szef Komitetu Noblowskiego Jürgen Watne Friedens, pomagała doprowadzić sprawców najcięższych zbrodni przed sądy. W przełomowych sprawach przed międzynarodowymi sądami pokazała, że środki prawne mogą pomagać zapobiegać działaniom wojennym i przemocy. Laureatka kierowała też Komisją Śledczą ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich. Przedstawiając ustalenia dotyczące Strefy Gazy, odrzucane przez Izrael, podkreślała, że w enklawie dochodzi do ludobójstwa. Wskazaliśmy 3 osoby, które naszym zdaniem są za to odpowiedzialne. To premier Benjamin Netanyahu, prezydent Itzhak Herzog i były minister obrony Yoav Gallant. 85-letnia Navi Pillay była także sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego i przewodniczyła Trybunałowi dla Rwandy. Nagrodę Nobla odbierze 10 grudnia w Oslo. Jan Oleński, Polskie Radio.
1: W następny poniedziałek, 12 października, zostanie ogłoszona nagroda w dziedzinie nauk ekonomicznych. Od tego roku laureat każdej z 6 kategorii noblowskich otrzymuje po 12 milionów koron szwedzkich.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Sejm poparł nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie Polski. Ustawa wprowadzająca prohibicję między 22 a 6 rano, całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa zero.

0 oraz zakaz promocji cenowych na alkohol wkrótce trafi do dalszych prac w Senacie. Przyjęcie ustawy zakazującej sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach i na stacjach benzynowych

0: W Krakowie, Warszawie czy Gdańsku. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku.
1: Stan zapasów krwi w województwie warmińsko-mazurskim jest dobry, ale nie idealny. W przypadku większości grup ilość jest wystarczająca, ale brakuje jednej konkretnej.
2: Jak najbardziej tutaj mamy dużą ilość dawców i jest duża ilość krwi w grupach jak najbardziej tych plusowych, można powiedzieć. Natomiast jak zawsze brakuje nam grupy krwi zero ujemnych, więc tutaj zapraszamy dawców do oddawania krwi. Od poniedziałku też przyjmujemy grupę B+, ale to jest tylko na krew pełną, natomiast zachęcamy do oddawania płytek lub osocza.
1: Mówił Krzysztof Semerak, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Według rachunków grup krwi 0 RH- wystarczy na 1 do 2 dni. Kto nie zna Małgośki, okularników, niech żyje Balczy, zielono mi. Dziś przypada 90. rocznica urodzin autorki tych tekstów. Agnieszka Osiecka napisała ponad 2000 utworów, które weszły do kanonu polskiej kultury, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
3: Agnieszka Osiecka napisała takie teksty, którymi my myślimy i którymi mówimy, które również śpiewamy. Agnieszka Osiecka była poetką, która przez wiele lat była uważana za autorkę tylko tekstów piosenek. Dzisiaj rozpatrujemy ją już w perspektywie pełnej literackiej. Agnieszka Osiecka, jak Wojciech Młynarski, należą do tej grupy poetów, którzy zaistnieli w świadomości powszechnej. Nie jako prymitywna rozrywka, tylko bardzo wyrafinowany tekst.
1: Agnieszka Osiecka debiutowała w Studenckim Teatrze Satyryków, współpracowała z Polskim Radiem, Teatrem Atelier i największymi artystami. Zmarła w 1997 roku w Warszawie, pozostawiając trwałe dziedzictwo kulturalne. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie magazynu, który przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: 23 minuty po godzinie 23 już mamy, a kolejny temat przed nami. Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiedziały wdrożenie specjalnego programu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych w szkołach. W programie znajdą się m.in. szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz nowe poradniki. To reakcja resortów po atakach nożowników w Ostrołęce i miejscowości Leszczydół-Nowiny, położonych na Mazowszu. Zginęła jedna osoba, a 12 zostało rannych. Po tych niepokojących wydarzeniach pojawiają się pytania o bezpieczeństwo polskiej szkoły. Jak skutecznie o nie zadbać bez naruszania prywatności i wolności słowa? O komentarz poprosiliśmy Joannę Ćwiek-Świdecką, dziennikarkę Rzeczpospolitej, zajmującą się tematyką edukacyjną. Z gościnią Polskiego Radia 24 rozmawiała Małgorzata Żochowska.
10: Brzmią mi w uszach słowa pani minister Barbary Nowackiej z wczoraj. To było jeszcze tuż przed atakiem podwyżkowym, atakiem tego młodego człowieka. Szkoła jest bezpieczna. Polska szkoła jest bezpieczna. Jest najbezpieczniejszym miejscem, do którego mogą państwo wysłać swoje dzieci. Czy zacytowałybyśmy te słowa ponownie z pełnym przekonaniem?
11: Ja ich nawet bym nie zacytowała wczoraj. Mhm. Bo oczywiście, jeżeli mówimy o sprawach bezpieczeństwa fizycznego, to były incydentalne przypadki. No niestety były. Ale to nie znaczy, że co do zasady szkoła, w szkole jest jakieś zagrożenie dla życia, dla istnienia, dla zdrowia. Tego nie ma, zdrowia fizycznego. Natomiast od dawna jest ogromna skala przemocy psychicznej, ogromna skala hejtu Więc patrząc trochę szerzej, nie powiemy, że szkoła jest bezpieczna, tam mnóstwo ludzi.

0: ludzi, mnóstwo młodych ludzi, mnóstwo dzieci czuje się naprawdę zagrożonymi. Przecież to jest też tak, że kiedyś, jeżeli ktoś był nielubiany, wytykany, to bo wracał do domu i to się kończyło. Teraz się nie kończy, bo wszystko jest w internecie, wszystko jest w telefonie. Teraz są zakazy telefonu, no ale to różnie bywa i różnie działa. Ja myślę, że szkoła nie była bezpieczna ani wczoraj, ani dzisiaj, ani rok temu, ale mam nadzieję, że po tej skali kontroli i po tym, co się dzieje, i po tym, jak zaangażowała się policja i służby, trochę bezpieczniejsza będzie.
1: Mówiąc szkoła, chcę jej nadać pewnego znaczenia, rangi, ale też upodmiotowić. Czy w takim razie szkoła jest odpowiedzialna za ten stan? Czy tylko współodpowiedzialna? Czy może nie powinnyśmy i nie powinniśmy teraz wskazywać palcem, czy szukać winnych, tylko rozłożyć tę odpowiedzialność na instytucje, także na rodzinę?
0: Absolutnie jest, odpowiedzialność się rozkłada. Od dawna się mówiło, od dawna mówiliśmy o tym, że jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, czy w szkole, czy w rodzinie, czy w środowisku, czy jeżeli chodzi o zanikające więzi, jest z tym problem. Dzieci były zostawiane same sobie. No oczywiście nie wszystkich, oczywiście generalizuję, ale były w telefonie, rodzice nie wiedzieli, co one tam robią, na co patrzą, z jakimi treściami mają do czynienia. Było trochę tak, jak ja to zawsze mi się przypomina w tym momencie taki moment z serialu Dojrzewania, który przecież zrobił takie ogromne wrażenie w ubiegłym roku na nas. Jak ojciec mówił, wydawało mi się, że wszystko jest okej, siedział w pokoju i był grzeczny. No i właśnie tutaj jakby w rodzinie...
1: Ja też pamiętam te słowa, prawda? Przecież był w pokoju obok, wydawało mi się, że wszystko jest w porządku.
0: Dokładnie. I tak się właśnie wydaje i rodzicom. Tak samo w szkole wszyscy są zaganiani, w szkole jest dużo dzieci, klasy są coraz większe, bo ogranicza się koszty. I jak jest uczeń, który jakoś takich szczególnie większych problemów nie sprawia, typu nie bije innych, nie pali papierosów, nie zażywa narkotyków na terenie szkoły i jakoś w miarę się uczy, jest cichy i siedzi w kącie, to nikt się nim nie przejmuje, ale tak naprawdę nikt nie zwraca uwagi, albo rzadko, bardzo rzadko i nie zawsze zwraca się uwagę, co temu dziecku siedzącemu w kącie, w kapturze, pod tym kapturem się dzieje. Więc myślę,
1: nie wiem,
0: że
1: czy są przepisy. Nie wiem, czy pani ma taką refleksję jak ja. Nie wiem, czy są przepisy, które można stworzyć, żeby wyeliminować albo przynajmniej ograniczyć te zjawiska. Czy niepotrzebna jest, ja używam w ostatnich dniach kolejny raz tego określenia, taka nasza zbiorowa czujność, bo sytuacja tego 19-latka, który sygnalizował w sieci, że z okazji jego, czy w sieci znajomym, że z okazji jego 19 urodzin będzie wielkie boom. 13-latka z Sierpca, który też pochwalił się w sieci, co zamierza zrobić, tak? I tam ktoś zareagował, co prawda najpierw w Szwecji i ta informacja wróciła do nas. Ten 15-latek z wczoraj też informował, też mówił o tym, że ma takie plany. I jego siostra mówi, ale nikt nie traktował tego poważnie. Więc może najlepszym sposobem na to, czy barierą, którą możemy postawić, jest nasza wspólna taka czujność po prostu. Jej się nie da ubrać w przepisy.
0: Rozmawiałam wczoraj z prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego, panem Sławomirem Broniarzem, i on mi powiedział takie zdanie, że jesteśmy mistrzami świata w tworzeniu procedur. Natomiast te procedury nie działają, one są często martwymi przepisami i tonami kwitów wyprodukowanymi do szkolnych segregatorów. A rzeczywiście brakuje tej uwagi, brakuje tego spojrzenia na dziecko, zaangażowania. To też są oczywiście różne czynniki, bo wiemy, że na przykład, prosta sprawa, nauczyciele często pracują ponad etat, często w kilku placówkach biegną z jednego miejsca w drugie miejsce, nie mają czasu na to, żeby się pochylić, bo tych uczniów mają wielu w kilku szkołach. I to jest na przykład taki czynnik, na który też się zwraca uwagę.
1: No, czyli co? Jesteśmy bezradni na tu i teraz? Bo jeżeli mówimy o zjawisku pewnej anomii, czyli rozpadu więzi, to jest konsekwencją tego, jak funkcjonowały przez lata pokolenia. To nie jest konsekwencja ostatnich lat. No to, żeby odwrócić ten trend, albo żeby go przynajmniej zatrzymać, to też potrzebne są lata ciężkiej pracy. To na co my się musimy przygotować teraz?
0: Ja myślę, że powinniśmy się przygotować na zmianę.

0: filozofii funkcjonowania szkoły. Bo jest trochę tak, że no, funkcje szkoły to edukacyjna, wychowawcza i społeczna, ale mam wrażenie, że najważniejsza jest ta funkcja edukacyjna. Wszystko w szkole koncentruje się na egzaminach, czy egzaminie ósmoklasisty, czy egzaminie maturalnym i wszystko jest podporządkowane wynikom. Natomiast gdzieś tym wszystkim zatraca się wychowanie, zatraca się funkcje społeczne, zatracają się funkcje społeczne, nawet zwykły przykład wystawiania ocen. Oceny, wiadomo, zawsze się są wystawiane, nie wiem, tydzień przed zakończeniem roku. Po wystawianiu ocen nikt już do szkoły nie chodzi. Nie ma czegoś takiego, że jest to taki moment, kiedy jest trochę większy luz i można próbować jednoczyć, tworzyć jakieś relacje między tymi dziećmi. Nauka się kończy. Tak samo jak, nie wiem, jest egzamin ósmoklasisty, potem dzieci przestają chodzić do szkoły. Nie ma takiego zaangażowania ani ze strony dzieci, ani ze strony rodziców, bo rodzicom też uważają, po co już chodzić, skoro wystawiane są oceny. Ani
1: no nie, nie wszyscy rodzice się z tym zgadzają. Znam takich, którzy mówią, że świat stoi na głowie, bo to, że oceny wystawione wcale nie znaczy, że nie ma co robić w szkole. Znam takich.
0: Ja wiem, też jestem takim rodzicem. Bo niektórzy miewają pretensje do mnie.
1: Tak, jak no, na przykład sugeruję znanej mi młodzieży, idźcie do szkoły, to słyszę, ale będę jedyny.
0: I tak jest niestety. Mm-hmm. Często albo są dwie osoby.
1: Czyli wszyscy rozumiem, się dziwią, rozumiem ale... mnie pani. No cieszę się. Mm-hmm.
0: Ale jakoś to tak nie działa. Nie ma takiego poczucia, że coś w tej szkole będzie takiego atrakcyjnego, że coś będziemy robić wspólnie. Dlatego jakby, wydaje mi się, że gdyby przez cały rok się szkoła skupiała, czy powiedzmy szkoła szeroko pojęta, na tworzeniu relacji, na tworzeniu jakiejś wspólnoty, społeczności, to może to inaczej by wyglądało i może też łatwiej by było zauważyć przy takich relacjach, że coś nie działa.
1: Gdyby szkoła miała na to miejsce i przestrzeń, bo to nie jest też indywidualna ochota lub jej brak też nauczyciela, prawda? Ale mamy tak, mamy kompas jutra. Zmiany w programie nastawione na budowanie relacji, na zadaniowość, nie wiem, jakiego określenia byśmy jeszcze tutaj użyły, na pracę w grupie, tak? Na sprawczość. I jakbyśmy dołożyły do tego telefony odłożone do skrzyneczki, to może to jest jakiś punkt wyjścia?
0: Ja myślę, że to jest dobry punkt wyjścia, jeżeli chodzi o założenia tej reformy Kompas Jutra. To one są słuszne, natomiast to, co podnoszą nauczyciele, że jest za szybko wprowadzane, oni nie są przygotowani, nie ma warunków, nie ma woli i nie ma jakiejś takiej energii w szkole, żeby to wdrażać i się może ucieszyć z tego, że
1: prawda,
0: ta szkoła
1: odetchnąć
0: będzie wyglądała inaczej. Mhm.
1: Bo pani redaktor, pani wie więcej na ten temat, ale jak słyszę o kompasach jutra, o innych programach, które mają rewolucjonizować szkołę i nauczycielom daje się na to rok, maksymalnie dwa.
0: Nie daje dodatkowych pieniędzy i zachęt.
1: A właśnie, dodatkowych pieniędzy, za którymi szłyby kompetencje i daje się tylko wymagania, za którymi stoi hasło radźcie sobie sami. Tak to wygląda?
0: Trochę tak to wygląda. Podwyżki są przewidziane na przyszły rok, są chyba rzędu 3%.
1: Ale ja wcale nie myślę o podwyżkach, ja myślę o środkach ministerialnych na to, żeby nauczyciele mogli się edukować, dokształcać, żeby im się więcej chciało. Przecież znaczy, nie powinni pieniądze, tego robić z własnych pieniędzy.
0: Nie, pieniądze na kształcenie są i szkoły
1: są,
0: mają
1: tak?
0: I są w stanie finansować studia podyplomowe. Jakaś pula pieniędzy na to jest. Są niektóre kierunki finansowane przez ministerstwo, za które się nie płaci. Oczywiście, jeżeli chce się znaleźć jakiś ekstra kurs, to bardzo często trzeba jednak zapłacić, bo jest to, ta pula nie jest nieograniczona tych pieniędzy na kształcenie. Więc jeżeli nauczyciel jest ambitniejszy, chce wiedzieć więcej, chce uczyć nowocześniej, to zawsze inwestuje swoje pieniądze, ale tu te pieniądze są największe inwestycje, bo to jest prawda, że nauczyciele dokładają się do oświaty, do edukacji, dokładają się do papieru, do ksero, do tworzenia różnych kart pracy, do kupowania różnych pomocy naukowych, które wykorzystują na lekcji. Więc z drugiej strony oni mają cały czas poczucie, że finansują tę oświatę i jeszcze im dają kompas jutro do zrobienia.
1: No to jeszcze zasadnicze pytanie, to kiedy jeszcze mają to robić? Bo przecież nie mają na to dodatkowego urlopu, tylko muszą funkcjonować w codziennym rygorze i jeszcze znaleźć czas na to, żeby właściwie zmienić kompletnie filozofię podejścia

0: do tego, co robili do tej pory.
1: Pensum nauczyciela to jest 18 godzin co do zasady przy jednym etacie. Natomiast tak jak już mówiłam wcześniej, mało kto pracuje na tak zwanym gołym etacie. Wszyscy mają godziny, dodatkowe szkoły, dodatkowe zajęcia. I szczerze mówiąc, nie znam nauczyciela, a mam ich mnóstwo w swoim najbliższym otoczeniu, który by pracował po prostu na zwykłym etacie. Nie mają po 30 parę godzin. Znam polonistów, którzy mają po 38 godzin. I oni naprawdę pracują od 6 rano do 18. I kiedyś muszą znaleźć czas. Bo u nas jest zawsze powiedziane, że nauczyciele przygotują, dyrektor zapewni. Ale no właśnie, ani nie ma czasu, ani przestrzeni, ani siły tak naprawdę, bo lata w edukacji ostatnie są bardzo ciężkie. Dzieci są trudne. Dużo w klasach jest dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. I też mają takie poczucie, że nie są szanowani, nie mają autorytetu, mają problemy z rodzicami, nie mają siły, nie mają woli i chyba też tego czasu także nie mają.
0: Pani redaktor, co ostatnie wydarzenia mogą zmienić?
1: Ja sobie dzisiaj tak myślałam, że te wydarzenia zmienią to, że ktoś się wreszcie zaczyna interesować tym, co dzieci robią w internecie. Bo myślę, że dla wielu i dla młodych ludzi, jak nagle wpada im policja do domu i ich zatrzymuje, a ktoś ma, nie wiem, 11-12 lat i nagle się okazuje, że to widać, co oni robią, to jest taki kubeł zimnej wody i myślę, że na przykład, jeżeli następnym razem decydują się na pisanie różnych gróźb, czy nawet hejtowanie, to będą mieć gdzieś z tyłu głowy, że to nie wpada w próżnię i mogą mieć z tego tytułu kłopoty. Myślę, że to jest jedna rzecz, że to jest takie działanie prewencyjne. A druga rzecz, że nagle zaczęła i policja, i jednak rodzice patrzeć na to, co dzieci robią w internecie. I myślę, że jest to przerażające, ale zaczęto to sprawdzać. I mam nadzieję, mam gorącą nadzieję, że po tych strasznych wydarzeniach w ostatnich dniach, które doświadczaliśmy, to zostanie. I gdzieś może to doprowadzi do zmniejszenia skali hejtu. Mam nadzieję, że tak będzie. Nie mówiąc o wydarzeniach krwawych i takich, które obserwowaliśmy w ostatnich
0: dniach. No tak, bo bardzo boleśnie młodzież się przekonała, że nie jest do końca anonimowa i wielki brat może widzieć, jeśli chce, prawda? Wie pani, ja myślę też o rodzicach. Jeśli tylko część z nas spojrzy w te telefony albo zapyta, tak? Albo porozmawia, to już będzie sukces.
1: To na pewno. Ostatnio ktoś mi opowiadał taką historię, że w szkole był zarzut do dziecka, że opowiada treści pornograficzne swoim kolegom, jakiś 10-11-latek. I przyszła matka i powiedziała, ale on ze mną nie ogląda. Ale może jak ktoś spojrzy w ten telefon, to zobaczy, że może z rodzicami, co nie jest dziwne, nikogo chyba nie szokuje, że z rodzicami nie ogląda filmów pornograficznych, ale może zobaczy w historii, że jednak kontakt z takimi treściami ma.
2: Z Joanną Ćwiek-Świdecką, dziennikarką Rzeczpospolitej, zajmującą się tematyką edukacyjną, rozmawiała Małgorzata Żochowska. Mamy 38 minut po godzinie 23, a teraz temat, no właśnie, jak go określić? Bo dość skomplikowany, ale można powiedzieć, że ocierający się o kryminał, bo ten kryminał będzie tutaj takim tematem przewodnim. A to, co nas poprowadzi, to losy dawnych ludzi polskiego i białoruskiego półświadka, którzy po wybuchu wojny w Ukrainie trafili na front jako ochotnicy. Będzie m.in. o trójmiejskich korzeniach polskiej transformacji i jej mafijnych powiązaniach, mechanizmach werbunku, deformacji ochotniczych, a także zaskakujących i niebezpiecznych powiązaniach między środowiskami pseudokibiców, dawnymi gangsterami, a rosyjskimi operacjami dywersyjnymi. Ten temat teraz w Polskim Radiu 24. Zachęcam do tego, żeby z nami pozostać.
3: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
4: Grzegorz Kalinowski, witam Więcej niż kryminał i tak jak przed tygodniem zapowiadałem, także dzisiaj spotykam się z Gabrielą Jatkowską. Witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Może nie całkowita zmiana dekoracji, bo najwięcej rozmawialiśmy o Rzezimieszku, czyli Arturze Pośpiechu, jego braciach i historii młodych przestępców, takich gangusów z Brzeskiej na Pradze, którzy potem ocierają się o sprawy grubsze, a sam Artur zostaje

0: postacią w gangu Mokotowskim. Rozmawialiśmy o skruszonych gangsterach. Mówiliśmy także o gangsterach, którzy weszli do popkultury dzięki filmom. One są tak fantastyczne jak mniej więcej historia Nosika w serialu Jak zostałem gangsterem. Historia zupełnie nieprawdziwa i jak pokochałam gangstera. Historia pokazana od strony fantastycznej i hagiograficznej. Duża część tej naszej rozmowy rozbywała się w Trójmieście, w tej części Polski, gdzie powstała Solidarność, gdzie rozwija się sztuka, kultura, z której wyszli politycy, ale i która jest też taką kolebką gangsterstwa, niezwykle szybkich karier biznesowych. Jestem trochę podejrzliwy, ale które chyba wyrosły no, na pewnym takim niespotykanym w innych częściach Polski na wozie, bo to jednak jest miasto portowe, wypełnione ludźmi takimi jak Nikoś, który bardziej był odbierany jako człowiek sukcesu, biznesmen niż gangster.
1: I nawet do dzisiaj czasami tak jest, prawda? Przypominam, że on nawet zagrał w filmie Sztos. To była co prawda malutka, epizodyczna rurka, ale zagrał i przyjaźnił się w ogóle z aktorami z tego filmu. Zresztą ci aktorzy również byli na imprezie imieninowej Wojciecha K., pseudonim Kura, który następnie po tych imieninach wraz ze swoją żoną Nikodema oraz samym Nikodemem przeniósł się do Las Vegas, gdzie za chwilę Nikodem został zabity. No ale to jest inna jakby historia. Natomiast wracając tak tutaj do twojej uwagi, że mamy tutaj wręcz, ja bym nawet użyła określenia oligarchów pomorskich, to są ludzie naprawdę niesamowicie bogaci, którzy w bardzo młodym wieku już zaczęli robić niesamowite biznesy i już trafiali na listę 100 najbogatszych tygodnika Wprost. Jak sobie prześledzimy tę listę 100 najbogatszych tygodnika Wprost z lat powiedzmy 91-2-3, to policzcie sobie proszę, ilu jest tam właśnie biznesmenów z Trójmiasta, czy w ogóle z Pomorza. Przeanalizowałam tak zwaną teczkę paszportową cudzoziemca notabene, jednego z tychże właśnie oligarchów trójmiejskich. I proszę sobie wyobrazić, że on już w wieku 21 lat był niemalże no, milionerem, tak jakbyśmy dzisiaj przeliczali te pieniądze. On już wtedy był najbogatszym człowiekiem w Trójmieście, mimo że w zasadzie mieszkał w RFN-ie, w Republice Federalnej Niemiec, do której wyjechał jako 17-letni chłopak do swojego wujka, a to się uczyć niemieckiego, a to trochę pracować, a to przesyłać paczki rodzicom. Otóż te paczki to jest świetna przykrywka do wysyłania różnego rodzaju, prawda, dóbr. I teraz analizując jego akta, okazuje się, że on jako ten 17-latek wraca sobie z ZSRR i nie zgłasza do cła. Jest to okres, kiedy mamy bardzo ostrą ustawę tam skarbowo-celną i dewizową. Przemyt, prawda, czy też niezgłoszone do oclenia rzeczy przewożone przez granicę są bardzo surowo karane. Tymczasem ten 17-latek zamiast kary, można powiedzieć, dostaje nagrodę, ponieważ dostaje zgodę na wyjazd do RFN, do tego swojego wujka. Co prawda dostaje tę zgodę tylko na rok, ale nie wraca po roku, a jednocześnie za chwilę zostaje zarejestrowany na takiej liście niepożądani dla PRL-u. Może sobie mieszkać w Niemczech, może sobie rozwijać firmę polonijną. I otóż ten bardzo młody człowiek, 17-latek, który nawet nie ukończył technikum, zakłada tę firmę polonijną i już po kilku latach jest jednym z najbogatszych ludzi Pomorza. I w 1987 roku zaczyna wchodzić na polski rynek z szeroko pojętym systemem komputerowym i pierwszymi komputerami w Polsce. Akurat ten segment biznesowy był zarezerwowany tylko i wyłącznie tak naprawdę dla przedsiębiorstw państwowych. Tymczasem on dostaje tę możliwość, żeby podpisać umowę z tymi przedsiębiorstwami państwowymi.
0: Bo ludzie go lubią.
1: Może lubią, a może, może system chyli się ku upadkowi, znaczy system komunistyczny, o czym na pewno wiedzą już, prawda, oficerowie wszelakich służb PRL-owskich i szukają jakichś innych możliwości miękkiego lądowania w tej za chwilę, prawda, nowej Polsce.
0: I to też jest, to też jest temat, który na pewno znajdzie się w twoich peregrynacjach środowisk Wybrzeża i Pomorza w książce, która jeszcze nie ma tytułu, ale coraz bliżej jest końca. Wielu z tych ludzi było sponsorami miejscowych klubów, tak to się już składa. Wśród tych klubów wyróżniała się najbardziej Lechia Gdańsk, której kibicami są w jednym momencie urzędujący prezydent i urzędujący premier. A noblista i były prezydent i szef Solidarności Lech Wałęsa też chadzał na miejsce, jak

0: ten klub może mieć duże możliwości. To jest państwo w państwie, zwłaszcza na sektorze kibicowskim, który z reguły, co teraz też widzimy dość mocno, zjeżdża na prawo i z tego sektora wychodzi sobie kibic o ksywce Korek. Mhm. Dzisiaj byśmy bardziej podejrzewali go o to, że on będzie robił tam demonstrację na temat Wołynia, niż by jechał na wojnę w Ukrainie. On pojechał na wojnę w Ukrainie. Tam z nim rozmawiałaś.
1: Tam z nim rozmawiałam. Znaczy rozmawiałam z nim też troszeczkę wcześniej, natomiast tak, pojechałam tam poznać go, jak również poznać Białorusinów, którzy również przyjechali walczyć po stronie Ukrainy, nie godząc się na to, że Mińsk zadecydował, ażeby te pierwsze rakiety na podkijowskie miejscowości leciały właśnie z terenu Białorusi. I Korek, kibic Lechii Gdańsk, co ciekawe, został przywieziony przez innego kibica Lechii Gdańsk, to znaczy Olgierda L., który dzisiaj też z nim zasiada na ławie oskarżonych, o czym za chwilę, ale Olgierd L. jest również człowiekiem, który łączony jest przez rozlicznych dziennikarzy z postacią pana prezydenta na terenie Muzeum II Wojny Światowej. W czasach, kiedy dr Karol Nawrocki był dyrektorem tej instytucji, organizował na przykład różnego rodzaju wydarzenia, imprezy związane z weteranami II Wojny Światowej, robiąc dla nich różnego rodzaju wigilie i tak dalej. W każdym razie Olgierd L. jedzie z Kamilem K., pseudonim Korek, do Lwowa, odwozi go tam i Korek wstępuje w szeregi jednostki ochotniczej, wówczas złożonej głównie z Białorusinów, ale co ciekawe, wśród tychże są również Rosjanie, antyputinowcy, którzy walczą po stronie Ukrainy, a dowódcą tego naprędce wówczas stworzonego oddziału, gdzie jest właśnie i Korek, i ci Białorusini, i ci Rosjanie po stronie Ukrainy, jest niejaki Denis Nikitin Welkapustin, pseudonim White Rex, który dzisiaj jest dowódcą rosyjskiego korpusu ochotniczego. Zresztą ta historia ostatnio stała się dużo bardziej, można powiedzieć, rozpoznawalna i w ogóle ta postać, ponieważ był bohaterem jednej z ważniejszych operacji wywiadu ukraińskiego, polegającej na tym, że miał zostać zabity, potem się okazało, że jednak zabity nie jest, ale dzięki temu fortelowi udało się wywiadowi Ukrainy uzyskać bardzo dużo pieniędzy za niby zrealizowanie zabójstwa właśnie White Rexa. I ten White Rex jest dowódcą Korka. Korek jest tam przez ładnych kilka tygodni. Jedzie zresztą do Mikołajowa, gdzie osłania jednostki stricte przyfrontowe. No ale niestety po powrocie jego jednostka się rozpada, a on z kolei wpada pod, można powiedzieć, no wręcz dach człowieka, który przedstawia się w Ukrainie jako Dominik. Z Dominikiem zaczyna rozmawiać o jakimś takim właśnie polskim projekcie, jak to by było fajnie zorganizować w Ukrainie stricte polską jednostkę ochotniczą, bo już właśnie Denis, czyli dowódca Korka, jednocześnie dobry przyjaciel Dominika, właśnie zakłada tenże rosyjski korpus ochotniczy. Rozmowy trwają między Korkiem i Dominikiem, ale jednak Dominik mówi, wiesz co, przydasz mi się w Polsce. Na razie wyjedź do Polski, ja ci tam dam pewne zadania do wykonania, a potem wrócisz i jak już wrócisz, to sobie założymy ten polski korpus ochotniczy, bo też de facto taka jednostka później powstaje, na czele której staje właśnie Dominik.
0: Co może pójść nie tak?
1: Co może pójść nie tak? Otóż może pójść nie tak to, że Dominik jest w tej chwili objęty śledztwem prokuratury krajowej, delegatury we Wrocławiu i jest podejrzewany o zlecanie między innymi podpaleń, które to dokonywane były rękoma na przykład Korka, o którym właśnie wspomnieliśmy, jak również innych ochotników białoruskich, czyli osoby, które pojechały walczyć z Rosjanami, walczyć, prawda, uczestniczyć stricte w walkach, dzisiaj zostały oskarżone o dywersję i sabotaż na rzecz rosyjskiego wywiadu. Jak to jest w ogóle możliwe, prawda? Okazuje się, że z ostatnio złożonych przez właśnie Korka depozycji wynika, iż to Dominik stał w jakimś tam zakresie, oczywiście nie jako jedyny, ale w jakimś tam zakresie, za przekazywaniem zleceń, podpaleń. Obi w Warszawie, w Gdańsku, jakieś markety budowlane. No tych, jak wiemy, podpaleń w Polsce w ostatnim czasie było bardzo dużo. No słynna Marywilska, prawda? Co ciekawe, to śledztwo, w którym występuje właśnie Dominik, który okazuje się być Łukaszem Siemińskim i otóż mówię to nazwisko z całą odpowiedzialnością, ponieważ jest to człowiek poszukiwany w Polsce. Polsce.

0: Listem gończym od 2012 roku. Od 2012 roku ukrywa się, odnalazł się właśnie w Ukrainie, gdzie też był ochotnikiem, stworzył Polski Korpus Ochotniczy, który okazał się niestety wydmuszką, to znaczy była tam przywożona do Polskiego Ochotniczego Korpusu pomoc rozlicznych fundacji i osób zaangażowanych w ogóle, prawda, w pomoc Ukrainie, a kiedy to usłyszano, że powstała polska jednostka, no to oczywiście polskie fundacje zapragnęły pomagać polskim ochotnikom, prawda? Okazuje się, że tak naprawdę ta pomoc była później sprzedawana, a sam Dominik okazał się być po prostu przestępcą poszukiwanym w Polsce od 2012 roku. Bardzo brutalnym, bardzo bezwzględnym. Ma do odsiedzenia 12-letni wyrok pozbawienia wolności. I co ciekawe, do dzisiaj nie został wydany polskim służbom. Ukraina odpowiada następująco. Takiego człowieka u nas nie ma. Wiem, że jest widywany w towarzystwie Denisa, stojącego na czele rosyjskiego Korpusu Ochotniczego, czyli bohatera niedawnej operacji ukraińskiego wywiadu. Sprawa Korka i innych ochotników białoruskich w tej chwili toczy się przed sądem w Gdańsku. Za tego typu akty dywersji grozić może nawet dożywocie. Na czele tej siatki, tutaj też muszę powiedzieć ważną rzecz, stoi niejaki Stiepan K., Białorusin również, walczący po stronie Ukrainy, ale jak się okazało, jest zięciem konsula białoruskiego, który był konsulem białoruskim w Gdańsku do 2018, kiedy to w 2018 roku ten konsulat zamknięto. I teraz chyba zasadnym jest pytanie, czy Stiepan K. pojechał do Ukrainy faktycznie z misją dołączenia do tych oddziałów ochotniczych białoruskich, żeby faktycznie walczyć z Rosjanami, czy pojechał tam w zupełnie innym celu, na przykład infiltracji tego środowiska?
1: No, służby białoruskie są niezwykle aktywne, niezwykle przebiegłe. Tu państwa zachęcam do znalezienia w naszym archiwum tego odcinka, który właśnie mówił o tym, jak prawa ręka głównego białoruskiego polityka w Polsce opozycyjnego okazała się być nie osobą porwaną przez rosyjski wywiad, lecz jego i białoruskiego wywiadu wtyką w Polsce. I takich przypadków jest sporo.
0: Jeszcze chciałam zauważyć jedną rzecz, bo tutaj mówiliśmy o Lechii Gdańsk. Tu z kolei, jak chodzi o Białorusinów, mamy bardzo dużo przedstawicieli chłopaków.
1: Dynama Mińsk.
0: Tak, Dynama Mińsk. Natomiast jedna ważna rzecz. Jak rozmawiam z różnymi, nie wiem, byłymi oficerami służb, na przykład Agencji Wywiadu czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, podkreślałam jedną bardzo istotną rzecz. Te środowiska od zawsze były bardzo mocno infiltrowane przez rosyjski wywiad. Mimo że to są panowie, którzy deklarują, prawda, bardzo patriotyczne hasła.
1: No, Grzegorz Braun jest największym polskim patriotą na przykład.
0: No, pytanie, dlaczego...
1: Świętuje w Moskwie.
0: No więc właśnie, prawda? I dlaczego się w ogóle też na przestrzeni lat swojej kariery przyjaźnił z różnymi dziwnymi postaciami z Moskwy. No niemniej jednak, wracając tutaj do kwestii właśnie kibiców, to jest środowisko właśnie mocno zinfiltrowane i właściwie się to chyba potwierdza, prawda? No bo skoro mówimy o Korku, który tam pojechał walczyć po stronie Ukrainy, a dziś jest oskarżonym o dokonywanie pobić, podpaleń na rzecz rosyjskiego wywiadu, no to ja właściwie nie wiem, jak to w tej chwili rozumieć.
1: Jego szef z Ukrainy, czyli...
0: Dominik, mówisz o Dominiku, tak?
1: Tak, jego polski szef z Ukrainy, tak. Czyli Dominik...
0: A tak naprawdę Łukasz Siemiński?
1: Tak, władze ukraińskie nie chcą go wydać, podobnie jak i czynią z Brodą, czyli z Piotrem Kapuścińskim, tak. Byłym świadkiem koronnym, który przekręcił wymiar sprawiedliwości i organy ścigania i uciekł na Ukrainę, trochę tak, jak kiedyś się uciekało do Legii Cudzoziemskiej. Tam pojawiły się też zarzuty kryminalne wobec niego, że jest dowódcą nie tyle skutecznym, co brutalnym.
0: Co ciekawe, to też nie do końca się potwierdziło, znaczy artykuły w ogóle na ten temat zniknęły z przestrzeni medialnej w Ukrainie. Otóż Broda, czyli Piotr Kapuściński, był członkiem tak zwanego Legionu Międzynarodowego. Broda faktycznie wchodzi w skład tegoż Legionu Międzynarodowego i w pewnym momencie pojawiły się wobec niego oskarżenia o to, że w sposób nikczemny zmusza swoich podwładnych do, zamiast walki, prawda, do na przykład licznych grabieży sklepów w Kijowie. Nie do końca jestem pewna, czy faktycznie tak było, ponieważ tak jak wspomniałam, te zarzuty zostały zdjęte, śledztwo zostało umorzone, a wszelkie artykuły na ten temat zostały usunięte. Z moich rozmów, między innymi z dowódcami z tegoż Legionu, wynikała taka historia, iż inicjatorem całej tej historii, między innymi z Brodą w roli głównej, czyli tym, no powiedzmy, brutalnym,

0: dowódcą zmuszającym swoich podwładnych do kradzieży. Były osoby, które już dzisiaj w Ukrainie nie mieszkają, uciekły, ponieważ zostały również posądzone o współpracę z rosyjskim wywiadem.
1: Ależ się dzieje w tej przekładance, układance, grze wywiadów, ucieczkach gangsterów, nowych życiorysach współczesnej Legii Cudzoziemskiej. Boję się pomyśleć, co jeszcze z tego może wyjść, jak mówi się o tym, że Rosja jeszcze może zintensyfikować działania wobec Polski, to od razu oczyma wyobraźni widzę właśnie takich ludzi, którzy zostali tam odwróceni na stronę przeciwną, bądź takich, którzy tak jak przy pewnych, nazwijmy to delikatnie, młodzieżówkach pewnych partii politycznych w Polsce, które są wierne Rosji i stanowią właśnie taki potencjalny cel, by zostać jednorazowymi agentami.
0: Mhm. Ja nie jestem, wiesz, przekonana o tym, że ci właśnie jednorazowi agenci w ogóle mają świadomość, kto jest tam na górze,
1: tak,
0: kto im to zleca. Ja jestem święcie przekonana.
1: Czyli, na przykład, że mają obić jakiegoś lewaka, tak? Mm-hmm.
0: Ja myślę, że na przykład Korek, który faktycznie deklaruje się być polskim patriotą, a co za tym idzie, jest absolutnym wrogiem Rosji, o czym zapewniał mnie jeszcze tam w Ukrainie, kiedy z nim rozmawiałam, powiedział, że nienawidzi ruskich. Naprawdę ich nienawidzi. I ta nienawiść, można powiedzieć, przywiodła go tam, aby stanąć po stronie Ukrainy i aby z bronią w ręku walczyć przeciwko ruskim. Nie wyobrażam sobie, żeby taka osoba świadomie podjęła decyzję, że nagle będzie dokonywać aktów dywersji i sabotażu na gruncie polskim na rzecz właśnie rosyjskiego wywiadu. Więc jaki tutaj musi być mechanizm stosowany przez zleceniodawców z Moskwy? A druga ważna rzecz, czy my w ogóle kiedykolwiek się dowiemy tak naprawdę, kto stoi? Znaczy możemy mówić o Moskwie, możemy mówić o Kremlu, możemy mówić o rosyjskich służbach. Mnie interesuje ta konkretna osoba, która to robi. Czy polska prokuratura jest w stanie i w ogóle będzie miała takie zamiary ustalenia, kto jest faktycznym zleceniodawcą? Ostatnia rzecz, czy kiedykolwiek Ukraina wyda Dominika Vel Łukasza Siemińskiego? Czy polskie służby będą w stanie sprowadzić?
1: Ale właśnie, dlaczego nie chce go wydać? Czy ma go w jakimś śledztwie, czy po prostu jest to podwójny agent?
0: Wiesz co, ja na przykład ostatnio rozmawiałam z jednym z byłych już dowódców jednego z ważniejszych jednostek białoruskich tam utworzonych w Ukrainie. I on mi mówił coś takiego, że Budanow wprowadził taką zasadę, że korzysta z chłopaków, którzy wcześniej byli przestępcami, którzy wcześniej dokonywali jakichś przestępstw. Oczywiście, no może nie mówimy tutaj o jakichś najsurowszych, najcięższych przestępstwach. Niemniej jednak stwierdził i zobaczył, że
1: to jest dobry materiał na żołnierza, tak? Zwłaszcza wywiadu.
0: Tak, i że łatwiej jest ich przekonać do pewnych zadań, no umówmy się, to są jednostki specjalnego przeznaczenia.
1: Dziękuję ci bardzo za dwa spotkania, tydzień po tygodniu. Gabriela Jatkowska, dziennikarka, pisarka, także dokumentalistka filmowa.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja nazywam się Grzegorz Kalinowski i zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie z audycją Więcej niż kryminał.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: I za niespełna dwie minuty północ wybije. Kończy się ten piątek, za moment sobota, ale kończy się też wieczorny program w Polskim Radiu 24. Przygotowały go dla Państwa Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Paweł Szymankiewicz i Michał Daniluk. A przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrej nocy i mam nadzieję, że spędzą Państwo też kolejne chwile z Polskim Radiem 24. Tym bardziej, że już za moment Ewa Worobiec przedstawi najnowsze informacje. Zapraszamy.
4: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Akcja policji będzie kontynuowana. Jak długo będzie trzeba, zapewnia szef MSWiA po serii ataków w szkołach. W poniedziałek raport Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa i rozmowa telefoniczna Putina z Trumpem w sprawie decyzji o eksporcie rosyjskiego oleju napędowego. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Służby państwowe działają, że akcja policji będzie kontynuowana do pełnego uspokojenia sytuacji, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Odniósł się do aktów agresji, do jakich doszło w szkołach Podwyżkowem i Ostrołęce.
2: Minister Kierwiński powiedział, że nie ma informacji o ewentualnych powiązaniach sprawców ataków w szkołach.
3: CBZC cały czas pracują jeszcze nad nośnikami, które zostały zabezpieczone, ale na dziś nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktował.
2: Policja monitoruje sytuację w mediach społecznościowych, ponieważ wzrosła liczba groźb karalnych, które padają w internecie.
4: Gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole i to bardzo dużo tych informacji było.
2: Mówił komendant główny policji Marek Boroń. Do szkół trafią specjalne poradniki bezpieczeństwa. Wyśle je resort edukacji. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Sąd w Ostrołęce zdecydował o areszcie dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób. Grozi mu dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik ze szkoły Podwyżkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich i przebadany psychiatrycznie. Później może być sądzony jako osoba dorosła. Ustawa wdrażająca unijny akt o usługach cyfrowych w przyszłym tygodniu w Senacie. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśla, że sprawa jest pilna i dlatego Izba nie będzie zwlekać.
5: Ta ustawa w podobnej formie była już procedowana. Pokazywaliśmy, że państwo musi mieć narzędzia, żeby zatrzymywać natychmiast szkodliwe treści. To nie można czekać tygodnia, dwóch tygodni, nie można sprawy kierować do sądu. Pewne rzeczy muszą być zatrzymywane natychmiast. A natychmiast to znaczy, że państwo musi mieć narzędzie, żeby to zrobić. Nie mówimy tutaj o ograniczaniu wolności, natomiast mówimy o bezpieczeństwie. To bezpieczeństwo dotyczy po pierwsze młodzieży, dzieci, ale po drugie także dotyczy bezpieczeństwa naszego kraju.
1: Poprzednią wersję ustawy w styczniu zawetował Karol Nawrocki. Prezydent stwierdził, że przepisy mogłyby prowadzić do nadmiernej i pozasądowej kontroli internetu. W poniedziałek Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zaprezentuje raport ze swoich prac. Dokument liczy ponad 700 stron, a także potwierdza, że Pegasus został zakupiony i używany przez służby bez akredytacji, poinformowała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Magdalena Sroka.
6: Służby, gdyby w mojej ocenie nie naciski polityczne, nie zdecydowałyby się na zakup i korzystanie z takiego narzędzia. To było tak niebezpieczne narzędzie, które w rękach nieodpowiedzialnych ludzi mogło doprowadzić do naprawdę tragedii. Mitem jest fakt, że służyło do szpiegowania szpiegów, ponieważ były blokady na poszczególne wprost wymienione państwa, gdzie nie można było tego stosować.
1: Zdaniem Magdaleny Sroki Pegasus był używany przez poprzednie władze do szpiegowania przeciwników politycznych. W poniedziałek komisja ma poinformować o kolejnych zawiadomieniach do prokuratury. Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali przez telefon. Pierwszy informacje na temat przekazał Trump. Według niego rozmowa miała być sukcesem i dotyczyła m.in. eksportu rosyjskiego oleju napędowego. Portal Meduza napisał, że w związku z rozmową Trumpa i Putina amerykański Departament Finansów wydał czasową licencję na dostawy rosyjskiego paliwa na światowe rynki. Ma ona obowiązywać do 7 kwietnia 2027 roku.
7: O rozmowie telefonicznej przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych poinformował także kremlowski wysłannik Kirył Dmitrijew. Według jego słów energetyczna i gospodarcza współpraca Stanów Zjednoczonych i Rosji przyniesie korzyść całemu światu. Jak do tej pory w komunikatach płynących z Waszyngtonu i Moskwy nie wspomniano o sytuacji na Ukrainie. Donald Trump pochwalił się, że Rosja dostarczy na rynek amerykański 300 000 ton oleju napędowego i

0: 500 tysięcy ton na światowe rynki. Ma tak się stać w listopadzie. Później ten kraj eksportować będzie jeszcze 1 000 000 ton surowca, dodał Trump. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że takie decyzje są na rękę Władimirowi Putinowi, który będzie mógł pozyskiwać pieniądze na prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Obywatelka Cepelia to pierwsza taka wystawa w Polsce. W Muzeum Narodowym w Krakowie otwarto ekspozycję poświęconą dziedzictwu Cepeli. Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego przez 40 lat kształtowała codzienną estetykę Polaków, mówi współautorka wystawy dr Anna Wiszniewska.
2: Tam były takie przedmioty, których każdy potrzebował. Portmonetka ze skóry, gliniany wazon. Kupowano tam ekskluzywne prezenty, ale kupowano też pamiątki. I ta pamiątka w Cepeli miała bardzo dużą rozpiętość cenową. To był jeden z takich bardzo demokratycznych projektów cepeliowskich, bo o ile właśnie kilim, ekskluzywna ceramika, tam były też unikaty, no to było ekstremalnie drogie.
1: Wystawa w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie będzie czynna do 21 lutego.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. W sobotę też będzie padać, a temperatura od 12 do 16 stopni. Sześć minut po północy.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Zazwyczaj, kiedy odpalam media społecznościowe i wchodzę na moją grupę, ursynowską grupę, to pojawia się informacja. Marlenka dzisiaj na Warchałowskiego albo Marlenka dzisiaj na Grzegorzewskiej. No i tak właśnie było. Dzisiaj na Grzegorzewskiej można było zobaczyć Marlenkę, czyli naszego lokalnego dzika. Ale jak się okazuje, dzików w mieście jest bardzo dużo. Akurat Marlenka jest charakterystyczna, bo no taka ładna, trochę łaciata, taka trochę do świni podobna, więc dostała już swój przydomek. Podobno jest niegroźna, ale jak się okazuje, w Warszawie mieszka ponad 3000 dzików, no jednym z nich jest Marlenka. Jak z tymi dzikami się komunikować, jak żyć razem z nimi, no o tym dzisiaj porozmawiamy. W studiu gość Maria Krześlak-Kandziora, wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS, humanistka środowiskowa i edukatorka przyrodnicza. Cześć.
5: Cześć. Od razu prostuję, że to, że kochacie Marlenkę, to nie znaczy, że jest niegroźna. Należy zawsze pamiętać, że dzik jest dzikim zwierzęciem, dużym zwierzęciem, dużo waży i każdy profesjonalny przyrodnik i przyrodniczka powiedzą, że należy zachować ostrożność i nie prowokować sytuacji konfliktowych i wtedy wszystko będzie dobrze.
4: No i mniej więcej taka dyskusja zazwyczaj się odbywa pod takim postem z informacją, gdzie dziś Marlenka postanowiła szukać pożywienia, że właśnie ona jest niegroźna, a za chwilę to jest jednak dzikie zwierzę. To jak powinniśmy się zachowywać, jeżeli spotkamy dziki w mieście? Bo w Warszawie, jak wspomniałam, 3000, Gdynia, no wiele miast w Polsce już ma dziki jako właśnie no, swojego mieszkańca, czyli obywatela danego miasta.
5: Tak, i to jest tak, że one się nie wzięły znikąd, bo przecież miasta to też jest element ekosystemu. I te dziki przybywają do miast, które rozrastają się też wchodząc na ich terytoria i na tereny, na których no, zazwyczaj mieszkają. I tak jak powiedziałaś, przychodzą po jedzenie. Przychodzą po jedzenie, ale przychodzą też po bezpieczeństwo, bo z researchu, jaki prowadziliśmy przy projekcie,
4: O którym za moment,
5: dowiedzieliśmy się też, że po odstrzale związanym z ASF, czyli chorobą dzików i świń, dziki po prostu schowały się w miastach, bo tam rzadziej do nich strzelano, więc każda...
4: Czyli one takie mądre, że wiedziały,
5: one są
4: że
5: bardzo
4: tutaj
5: mądre.
4: Strzelają, tak. A tutaj, mimo że więcej ludzi, mimo że więcej tak. Niebezpieczeństw, samochody, no, zagrożenia obce, to jednak lepiej?
5: To jednak lepiej. Jest też bardzo łatwy dostęp do jedzenia i tu proszę sobie przypomnieć, że wiosną obsadzamy bardzo dużą część publicznych klombów tulipanami na przykład.
4: I krokusami.
5: Tak, z krokusami nie pamiętam jak jest. Na pewno tulipany są bardzo lubiane przez dzikie cebulki i jedną z technik w miastach zachodnich, testowaną już, jest obsadzanie na wiosnę hiacyntami.

0: zamiast tulipanami, bo hiacyntów dziki nie lubią. Podobno mają zbyt intensywny zapach, smak, coś im tam nie pasuje.
1: A tulipany jak najbardziej na śniadanie, obiad czy kolację wjadą.
0: Tak, tak wjadą i bez żadnych oporów. No i one uciekają do miasta między innymi dlatego właśnie, że tutaj jednak się do nich tak nie strzelało. Jak będzie teraz, to zobaczymy, bo te odstrzały jednak się zdarzają w Warszawie również. No i nie da się ukryć, że nie tylko dziki, ale przecież wiele zwierząt żyje w mieście. Jeżeli zaczęlibyśmy się poruszać nocą po mieście, to spotkamy wiele z nich. Są tu lisy, kuny, jeże.
1: I nawet łoś, który próbował wyjechać z Warszawy, pojawił się na dworcu.
0: Tak, pojawił się na dworcu, więc to nie jest tak, że żyjemy w próżni. I też ja zawsze sugeruję wykonać takie ćwiczenie, że miasto skąd się wzięło i my je po prostu wybudowaliśmy, więc musimy się liczyć z tym i musimy cały czas pracować nad strategiami kooperowania z tymi nieludzkimi mieszkańcami no miasta już teraz.
1: Dwie gry, seria plakatów, kampania edukacyjna oraz Totem to prace koncepcyjne stworzone przez studentów School of Form Uniwersytetu SWPS we współpracy z Lasami Miejskimi i o tym projekcie teraz będziemy rozmawiać i o dzikach, bo dotyczy właśnie tych dzikich zwierząt projekt. Co wy zrobiliście w ramach akcji, w ramach kampanii Jeszcze Dziki, czy już Warszawiak?
0: Przede wszystkim zrobiliśmy potężny research, bo to jest coś, od czego musimy zawsze wyjść w tego typu projektach i staramy się bardzo mocno eksplorować temat, zbadać, porozmawiać, poczytać. Analizowaliśmy media społecznościowe, nagłówki gazet.
1: Czyli moją Marlenkę z Ursynowa
0: absolutnie,
1: też pewnie widzieliście.
0: Tak, absolutnie. Całe jedne zajęcia, 3-godzinne poświęciliśmy właśnie analizowaniu języka też, jakim opowiadamy sobie o dzikiej przyrodzie i o dzikach w szczególności. Jeden z naszych studentów, Anatol, właściwie co zajęcia dostarczył nam raport ze świeżych nowinek dotyczących dzików. I sprawdzaliśmy, czego jeszcze nie wiemy, a co już wiemy. No więc od tego zaczęliśmy. Poszliśmy oczywiście do naszego partnera, czyli Lasów Miejskich Warszawa i tam spędziliśmy sporo czasu. To były dwa intensywne wykłady merytoryczne i gorące dyskusje. No bo tam, gdzie pojawia się problem, i to też jest takie słowo, które warto posmakować, co to właściwie mówi o nas, kiedy mówimy, że dziki to problem. Tam pojawia się ileś rozwiązań, tam pojawia się też strach i trzeba to wszystko zrozumieć. I znaleźć taki język komunikacji, tworząc projekty, żeby nie lekceważyć tych lęków, strachów, żeby raczej z nimi dialogować i spróbować pokazać trochę inną perspektywę. No i w związku z tym rzeczywiście powstały takie projekty, które są w dużej mierze nastawione na komunikację i opowiadanie jakiejś nowej opowieści o dzikim życiu w mieście, w szczególności
1: w dzikim mieście,
0: tak, bo ja w ogóle hashtag dzikie miasto bardzo lubię, bo to dzikie życie tutaj się toczy i tak jak już wspomniałam poprzednio, miasto jest ogromnym też ekosystemem, w którym żyje bardzo dużo różnych organizmów i to jest badane. Na ten temat można znaleźć i artykuły naukowe i porozmawiać z popularyzatorami przyrody. Wiemy, że Pałac Kultury jest ogromną skałą, na której żyje bardzo dużo organizmów. Wiemy, że gniazdują ptaki przecież w elewacjach budynków. Wiemy, że są parki, to już na samym końcu, ale właśnie w samej strukturze i tkance miasta mieszka mnóstwo zwierząt. Czy je lubimy, czy nie, to trochę nie jest...
1: To nie jest o tym.
0: Tak, bo one są i w przyrodzie nie mówi się o szkodnikach, w przyrodzie mówi się o, w naukach przyrodniczych mówi się o organizmach, które po prostu istnieją i musimy z nimi jakoś koegzystować. Musimy. Fajnie by było, żebyśmy chcieli i chcieli się też jak najwięcej o nich dowiedzieć, no bo jeżeli pozyskamy tą wiedzę, co my też postaraliśmy się zrobić w jak najszerszym zakresie, no to wtedy trochę mniej się boimy, wiemy co robić właśnie jak spotkamy, wiemy, że musimy psa na smycz wziąć, jeżeli widzimy dziki, albo mamy raport, że dzik właśnie podąża naszą ulicą, wiemy, żeby zamykać śmietniki, żeby dziki nie miały łatwego dostępu do pokarmu. No i to na przykład starali się pokazać plakatami Aleksandra Gackowska, Jagna Sapała i Tolek Grywiński. I oni właśnie zrobili serię takich plakatów pokazujących, że kiedy my idziemy spać, dziki ruszają na miasto. One były też trochę dowcipne, ale też jak najbardziej związane z prawdą.
1: Jaką prawdą? Studenci, jak jest noc, to też nie zawsze idą spać.
0: To też prawda. Generalnie dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, a zwłaszcza latem, nocy są ciepłe, mało kto idzie wcześniej spać. No i wtedy dochodzi do tych spotkań z dzikami na przykład właśnie. I co wtedy zrobić? Jak się zachować? Nie prowokować, nie gonić ich, nie przepędzać. One najczęściej zajmują się same sobą. Chyba, że niesiemy siatkę z zakupami i dziki są na tyle oswojone z naszą obecnością, że zaczną nas ścigać. I wtedy to też jest przypadek, który miał miejsce w Warszawie, o którym opowiadali nam pracownicy lasów miejskich.
1: Że jedna pani wychodząc ze sklepu z siatką zakupów spotkała dzika, który mówi, to dla mnie.
0: Tak, dokładnie tak. On wyczuł

0: co jest w siatce, że tam może być coś interesującego, łatwe do pozyskania, bo przecież człowiek, co to za przeszkoda. No i prawda jest taka, że nie należy uciekać z tymi siatkami. Co należy zrobić? Jak w przypadku niedźwiedzia. Rzucić siatki i odejść spokojnym krokiem. Nawet nie trzeba odbiegać, bo on przecież nie będzie, ten dzik niedźwiedź może mógłby nas ścigać, chociaż też najpierw sprawdzi, co mamy w plecaku albo w siatce. I dokładnie tak zrobi dzik. Nie będzie nas ścigał, jest zainteresowany, co w tych siatkach. Więc musimy pamiętać, że jesteśmy nieco słabsi od tego dzika. No i po prostu rzecz jest prosta. Musimy się pogodzić, że one mają takie zachowania.
1: I że mogą być w naszym mieście, ale to jest też nasze zadanie, jak się zachować, jak do nich podejść.
0: Albo nie podchodzić.
1: Nie podchodzić, ale jak o nich tak myśleć. I między tak innymi o tym jest ten projekt. O to chodziło?
0: Tak, ja jeszcze dodam, że pracowałyśmy w duecie. Ze mną była Marta Rowińska, bo zawsze pracujemy przy tych projektach w takich interdyscyplinarnych duetach. Ja bardziej zajmowałam się częścią humanistyczną, czyli tym opracowaniem, ponieważ też zajmuję się przyrodą.
1: Jako humanistka środowiskowa.
0: Jako humanistka środowiskowa, to jest to piękne połączenie, gdzie humanistyka spotyka się z naukami przyrodniczymi. Dosyć nowa dziedzina nauki. Natomiast Marta jest projektantką i dzięki Marcie no te projekty w ogóle nabrały fizycznej
1: kształtu.
0: Fizycznego kształtu, tak? I to jest świetna metoda pracy. No i tak, i rzeczywiście te kampanie powstały. Kolejnym projektem, który powstał, to była ta kampania informacyjna, chyba taka najbardziej edukacyjna. Katarzyna Matosek, Barbara Nowakowska i Olga Plewnicka stworzyły Różowego Dzika, taką postać, która miała się pojawiać w mieście i miała być takim drogowskazem, gdzie możemy poznać tą figurę dzika.
1: No ale właśnie tutaj można do niej podejść, pogłaskać, przytulić, zrobić sobie zdjęcie, czego nie wolno robić, jeżeli spotkamy prawdziwego dzika.
0: O tym
1: czyli o to chodzi, żeby zróbcie z tym, a z tym prawdziwym to już nie.
0: Trochę tak, poza tym w brzuszku tego sztucznego dzika, takiego pudełka też w kształcie różowego dzika, które stworzyły dziewczęta studiujące, były też ulotki i były takie broszury informujące, właśnie zawierające pakiet informacji, co robić, kiedy tego dzika spotkamy. A na tabliczkach, które miały być wtykane w mieście, w tych miejscach, w których pojawiają się często dziki, miał być numer telefonu do służb, ale też odnośnik, kod QR, żeby się dowiedzieć, że co się dzieje, kiedy dzwonimy po służby. Czy to lasy, czy straż miejską. Bo niewiele osób, z tego co zrobiliśmy taki szybki sondaż, zdawało sobie do tej pory sprawę, że dzwoniąc w tej chwili po Straż Miejską, no jakby skazujemy te dziki na śmierć. Dziki w związku z ASF-em są w takim wypadku, jeżeli sprawiają zagrożenie albo są uciążliwe, albo ta uciążliwość jest zgłaszana, muszą zostać odstrzelone, nie wolno ich przemieszczać. Więc w ramach funkcjonującego w tej chwili w Polsce prawa, no po prostu nie można ich przegonić do lasu. Jeżeli to zgłosimy, ale jeżeli nie zgłosimy, to możemy na własną rękę takiego dzika umiejętnie przepłoszyć. To też trzeba umieć robić, żeby nie narazić się na niebezpieczeństwo. No i akcja Katarzyny, Barbary i Olgi to była taka akcja, która pozwalała zabrać to pudełko dzika, które można głaskać z tym całym pakietem informacji w środku, czy to do szkół, czy do urzędów, czy po prostu też myślałyśmy o czymś takim, żeby wzorem Białowieskiego Parku Narodowego, który ostatnio zrobił taką akcję, po prostu w czasie sezonu, kiedy te dziki pojawiają się w różnych miejscach i też na mieście jest bardzo dużo ludzi, bo jest na przykład lato i wszyscy wychodzą siedzieć nad Wisłą na przykład, która jest takim torem tranzytowym dla wielu zwierząt, korytarzem ekologicznym, żeby tam ustawiać takie punkty informacyjne, bardzo charakterystyczne z tym różowym dzikiem i z pakietem informacji. W Białowieskim Parku Narodowym oczywiście rzecz dotyczy żubra, z którego obecnością wiążą się też ostatnio bardzo niebezpieczne sytuacje. Ludzie zbyt blisko podchodzą do żubrów i
1: każdy chce pogłaskać.
0: Każdy chce pogłaskać.
1: I selfiacza dobrego zrobić.
0: Selfiacza dobrego, więc w tym roku chyba były 2 czy 3 wypadki, no takie dosyć niebezpieczne, że ten żubr wystarczy, że machnie głową i jest w stanie skrzywdzić człowieka, no i tak samo dzik, duże zwierzę. Więc ta akcja dziewczyn miała taki bardzo mocno edukacyjny wydźwięk, którego uznały, że brakuje, tak jak dowiadujemy się o tym właśnie, jak ptaki żyją w mieście, wiemy, że jeże są nawet takie znaki, uwaga jeże. Natomiast uwaga, dzik, tego jeszcze nie ma i być może takie wzmożona edukacja, wzmożone akcje edukacyjne też są w stanie naprawić tą naszą relację, żeby dzik nie był problemem, tylko żeby był po prostu elementem, z którym
1: Umiemy sobie poradzić, umiemy sobie zachować, tak, jak go zobaczymy. Bo jeżeli wiemy, jak się zachować, to trochę mniej się boimy, no i w tym pomaga akcja, którą zorganizowali studenci School of Form Uniwersytetu SWPS. W jaki sposób ta akcja jest promowana, w jaki sposób te zachowania wobec dzików są nam informowane, to trochę właśnie o tym rozmawiamy. O plakatach było, o różowym dziku było. Tak. Maria, to teraz o

0: grach komputerowych, bo to też jest dobre miejsce, żeby się dowiedzieć. Trochę tak na miękko, nie? Dostać tej wiedzy.
1: Nad grami dwoma pracowali Sara Knochte, Janek Maciążek i Teodor Pawłowski i stworzyli ostatecznie dwie. I w obu tych grach, w jednej wchodzi o to, żeby się wcielić w dzika i zobaczyć, co się dzieje, dlaczego dzik wchodzi do miasta, co on tam

0: wzywając właśnie służby i nie wiedząc, że przyjadą po prostu i zastrzelą te zwierzęta. To też nie można zapomnieć o tym, że w lasach pracują ludzie z empatią i rozsądni, mądrzy i znający się na przyrodzie i nieustannie się dokształcający. I oni po prostu muszą działać w ramach prawa, które myśmy musieli też poznać, jak to właśnie wygląda. Kto zarządza lasami w ogóle, czyje są lasy, czyje są parki w Warszawie, ile tych lasów jest, ile tych dzików tu mieszka. Tego wszystkiego musieliśmy się dowiedzieć. No i też tutaj przy ten moment, kiedy oni powiedzieli, że nie mogą powiedzieć nie, jeżeli miasto nakazuje odstrzał, bo to ratusz nakazuje odstrzał, no to oni muszą wykonać swoje obowiązki służbowe, więc wykonują ten odstrzał. No i kiedy myśmy się z nimi spotkali, to był ten moment, w którym oni pracowali pod bardzo dużym napięciem, bo z jednej strony byli mieszkańcy Warszawy, którzy burzyli się na ich działania, z drugiej strony było miasto, które nie podejmowało też żadnych środków zaradczych, bo Lasy Miejskie apelowały już, od teraz to już mija rok chyba od tego apelu, o powołanie specjalnej komisji, która zastanowiłaby się, co zrobić, żeby te kontakty z dzikami, żeby te tarcia uspokoić, żeby jak zarządzać populacją dzika w mieście, to takie straszne słowa, ale tak o tym tak się mówi. I teraz ta rada właśnie się konstytuuje. Ale musiało naprawdę nastąpić ileś takich przesileń i bardzo dużo emocji się wylać i musiały dziki zginąć kolejne na oczach mieszkańców Warszawy, żeby miasto podjęło tę decyzję o utworzeniu tej komisji. Ona ma być interdyscyplinarna i właśnie ma brać pod uwagę wiele aspektów współżycia człowiek-dzik w mieście.
1: Mogliby się skontaktować z urzędnikami z Gdyni, którzy też powołali taką komisję i też opracowali kilka rozwiązań, o których rozmawialiśmy już
0: kiedyś. Tak, to w ogóle jest bardzo ciekawe, że mieliśmy wrażenie, ja nie wiem, czy ono jest słuszne, ale kiedy się zastanawialiśmy i rzucaliśmy takie pytania i właśnie wśród urzędników i trochę w mediach społecznościowych i trochę po znajomych przyrodnikach, to mamy wrażenie, że nie istnieje komunikacja między miastami.
1: Swoich doświadczeń sobie nie przekazują wzajemnie. Sobie
2: no, każde miasto jest trochę inaczej zbudowane, ale większość oczywiście miast jest nad wodą i wokół linii lasów.
0: A nawet jeśli są różne, to te doświadczenia też są bardzo ciekawe i warto je porównać. I też są doświadczenia miast spoza Polski, bo Berlin też z tego, co pamiętam, podejmował różne działania i z tego, co właśnie nasze osoby studenckie zresearchowały, to nie tylko Berlin, ale ileś miast zachodnich podjęło jakieś różne działania i podejmowane są różne próby. No więc ta gra, wracając do niej, pokazuje, jak trzeba zarządzać, jakie ruchy wykonywać, żeby utrzymać taką bardzo, bardzo delikatną równowagę między tym, że ma pozostać pewna liczba dzików, żeby populacja się nie załamała, bo wtedy też mamy problem de facto. Dziki są bardzo ważnym elementem ekosystemu, takimi sanitariuszami, a między bezpieczeństwem mieszkańców. I to była taka równoważnia, którą jak odpalaliśmy tę grę, no to właśnie ona się tak chybotała niebezpiecznie i trzeba było klikać z boczku różne funkcje, żeby tą równowagę utrzymać. Czyli jeżeli na przykład dzików robiło się bardzo dużo, to pojawiał się pierwszy kryzys, czyli nadmierna liczba niebezpiecznych spotkań z mieszkańcami, samochodami i tak dalej, wypadków. No ale jeżeli było ich za mało, no to też trzeba było na przykład włączyć taki przycisk, że jest żołędziowy rok i wtedy dęby owocują obficie i dziki mają co jeść, więc zaczynają się rozmnażać.
1: I jest ich więcej. A tak. Gdzie tę grę można znaleźć? Czy można w nią jeszcze zagrać, popróbować?
0: Jeszcze nie można zagrać. Bardzo byśmy chcieli wszyscy, żeby chociaż na jakiś czas część tych projektów została wdrożona, żeby właśnie też zbadać, jak one sobie radzą, no bo projekty siłą rzeczy czasem wymagają jakiegoś dopracowania. No ale to jest wszystko zależy od decyzji Lasów Miejskich, czy zaimplementują to u siebie. Na razie nie mamy takiej informacji, natomiast może jeszcze nic nie jest przesądzone. Ale ta gra wzbudziła w nas takie emocje, że na sali jak Teodor ją włączył, to naprawdę na końcu rozlegały się krzyki, kiedy się ta równoważnia niebezpiecznie przechylała w jedną stronę i zdążaliśmy dziarsko do katastrofy, więc naprawdę było wspaniałe to.
1: Wspólnymi siłami było wypracowywane rozwiązanie, jak tę równowagę zachować.
0: Jak równowagę zachować, ale też chyba jeszcze bardziej interesujące było to, jak trudno ją zachować. Ile musi być spełnionych warunków, żeby tą równowagę w środowisku utrzymać i jak bardzo dużo pracy wkładają w to również urzędnicy Lasów Miejskich.
1: A przypomnijmy, że to tylko gra. Rzeczywistość tylko gra. Też jest jeszcze pewnie trudniejsza. W grę na razie nie pogramy, ale plakaty na mieście można było zobaczyć. Tak samo jak tego różowego dzika. I totem.
0: I Totem jeszcze był, tak. Totem był chyba najtrudniejszym projektem. Wszystkie projekty wymagały bardzo dużo pracy i dużego researchu i zrozumienia tematu i osiągnięcia

0: tego zrozumienia tematu było też naszym celem, żeby nasze osoby studiujące wyszły z takim doświadczeniem przepracowania całego tego tematu i to było dla nas celem edukacyjnym. Natomiast rzeczywiście totem odwoływał się do wartości takich, powiedzmy, religijnych. Ten las rzeczywiście ma dużo świętości w sobie, a my też zauważyliśmy, że podczas spacerów po Lesie Młocińskim, że i też biorąc pod uwagę nasze doświadczenia i różne obserwacje, że ten las często traktujemy użytkowo. I że to jest tak, że on musi być i każdy powinien mieć do niego dostęp i to jest absolutnie słuszne. 15 minut od każdego miejsca zamieszkania powinien być fragmencik jakiś lasu, tudzież parku, żeby iść się przewietrzyć. Natomiast wydawało nam się i wydaje nam się nadal, że ten las jest dla wszystkich oczywistością. Natomiast to, że on istnieje, wcale nie jest takie oczywiste. Dzisiaj miasta się bardzo rozlewają, tak zwany następuje urban sprawl, czyli to rozlewanie się, takie sprzedawanie gruntów pod deweloperki.
1: Każdy kawałek cenny, żeby blisko jednak było do centrum, ale
0: blisko lasu. Tak, obserwowaliśmy coś takiego, że często jest, wszyscy myślę o tym dobrze wiemy, że pierwsze osiedle deweloper buduje i reklamuje lasem, a jak sprzeda to pierwsze osiedle, to wytnie las i postawi drugie osiedle. I zostanie na końcu jedno drzewo. To kiedyś pisaliśmy takie opowiadania trochę futurystyczne i tak sobie to trochę wyobrażaliśmy. Więc ta nasza relacja z lasem może być trochę, może i mistyczna, ale generalnie w projekcie chodziło o to, żeby ten totem był takim symbolem święta lasu, żeby zrobić święta dzika i święta lasu, żeby raz w roku gromadzić się wokół niego i organizować również akcje edukacyjne i żeby też pokazywać, że wejście do tego lasu też obliguje nas do stosownych zachowań, że w lesie nie krzyczymy, że w lesie nie śmiecimy, poruszamy się po ścieżkach. Oczywiście możemy z nich schodzić, jeżeli to są lasy ogólnodostępne i państwowe, ale też za każdym razem pamiętamy, że nie wchodzimy do siebie, nie? Żeby zachować tą taką świadomość, że naprawdę nie wszystko należy do człowieka, że musimy pamiętać, że w nocy też najlepiej do lasu nie chodzić, bo noc to czas zwierząt.
1: Maria Krześlak-Kandziora, wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS, humanistka środowiskowa i edukatorka przyrodnicza była dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo ci dziękuję również.
1: A my słyszymy się w kolejnym programie. Marta Hoppen, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A z nami profesor Katarzyna Bąkowicz, ekspertka do spraw bezpieczeństwa informacji, medioznawczyni, Uniwersytet SWPS i współtwórczyni Central European Digital Media Observatory. Dzień dobry Pani Profesor.
4: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
3: Zakładam, że to zło, o którym mówimy w ostatnich dniach, może się zaczynać od niewinnego żartu. Że ktoś, kto, nie wiem, namawia swoich rówieśników do jakiejś, przepraszam za słowo, głupoty, do czegoś z pozoru niewinnego, nie ma złych intencji, ale też nie ma świadomości, jaką lawinę może uruchomić. Mylę się?
4: Nie, natomiast ta sprawa wymaga bardzo takiego dużego doprecyzowania i pokazania troszkę szerszego kontekstu, ponieważ to, co się dzieje w ostatnich dniach i to, co w bardzo uzasadniony sposób budzi nasz niepokój, to nie jest coś, co zaczęło się wczoraj. To nie jest coś, co zaczęło się tydzień temu, ani miesiąc temu. To nie jest coś, co zaczęło się od niewinnego żartu jednej czy drugiej osoby, bo to jest coś, co zaczęło się kilkanaście lat temu, o czym specjaliści już alarmowali i wielokrotnie powtarzali. I było to do tej pory bardzo lekceważone, więc jest pytanie, czy tak nie będzie obecnie. Kiedy mówiono o tym, że należy zaprzestać agresji w szkołach, że normalizacja przemocy skończy się prędzej czy później tragedią i skończyła się tragedią. Pamiętamy wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim przecież nie tak dawna. Więc powiem w ten sposób. To nie jest zaskakujące, że tak się dzieje. To znaczy będzie tylko gorzej, jeżeli nie będzie rozwiązań systemowych, które tę sytuację załagodzą. Systemowych, a nie doraźnych, populistycznych i rozwiązań, które będą miały robić wrażenie, a de facto nie będą naprawiać sytuacji. Bo to z czym mamy do czynienia i w ogóle to, że ktoś właśnie, tak jak pani redaktor zapytała, myśli, że robi żart, a potem namawia kogoś do złych

0: czynów i tak dalej, to nie bierze się znikąd. To bierze się z tego, że my społecznie zaczęliśmy w ogóle wypaczać inne rzeczy. Proszę zauważyć, jak rozmawiają ze sobą politycy. Proszę zauważyć, jakim językiem posługują się celebryci. No więc dlaczego młody człowiek ma widzieć granicę pomiędzy żartem a przemocą, skoro nikt mu tej granicy nie rysuje?
1: Co więcej, są tacy, którzy pokazują, że tych granic nie ma. Są politycy, którzy używają przemocy i są miesiącami, jeśli nie latami, bezkarni. Są tacy, którzy ze świecznika, którzy manipulują, kłamią, kradną. Nie boję się użyć tego słowa. Wprowadzają w błąd, wyłudzają i są bezkarni. No to dlaczego ja nie mogę?
0: Dokładnie tak. To znaczy u nas następuje manifestacja normalizacji przemocy. I my do tej pory byliśmy jakąś taką zieloną wyspą i uważaliśmy, że tego typu incydenty, bardzo złe, dzieją się zawsze gdzieś indziej. Głównie tutaj dominowały w przekazach medialnych Stany Zjednoczone. Tam jakby tego typu sytuacje zdarzały się dosyć często. Ale pamiętamy, była sytuacja w Czechach, w Pradze na Uniwersytecie Karola, była sytuacja na Uniwersytecie Warszawskim. My myśleliśmy, że nas to jakoś nie będzie dotyczyć. A okazuje się, że to jest naszą codziennością. I tak, ten problem jest głębszy. Ten problem jakby nie bierze się tylko i wyłącznie z internetu. On oczywiście, że w tym internecie ma swoje takie największe zarzewie i to, na to należy zwrócić uwagę w internecie, na platformach społecznościowych. Natomiast oprócz internetu jest jeszcze rodzina, jest jeszcze szkoła, są politycy, są osoby publiczne, jest kościół, jest całe otoczenie społeczne, w którym funkcjonuje młody człowiek. I na żadnym etapie ten młody człowiek od nikogo z tych ludzi ze społeczeństwa, on nie słyszy, gdzie jest różnica między dobrem a złem. I to jest potwornie niepokojącą rzeczą.
1: Pani profesor, to ja powiem coś mocnego w moim przekonaniu. To jeżeli młody człowiek nie zbuduje sobie bazy sam, albo nie dostanie takiej szansy od życia, żeby jakieś otoczenie, w którym przebywa, pozwoliło mu bazę zbudować, to w świecie, w którym funkcjonujemy, jest bez szans.
0: Ta baza w postaci tak bardzo szumnie i być może nawet nad wyraz nazywana kręgosłupem moralnym, ona powstaje z różnych czynników. I teraz podstawą tego wszystkiego jest też taki element jak zarządzanie emocjami. To znaczy ja umiem na przykład pracować z moją złością, pracować z moją nienawiścią i tak dalej, bo wiem, które rzeczy są dobre, a które rzeczy są niedobre. I teraz jeśli młody człowiek nie nauczy się tego od kogoś, kto rzeczywiście będzie mu wskazywał właściwą drogę, to nauczy się tego z internetu. Nauczy się tego w sposób bardzo prosty, to znaczy masz w sobie złość, to ją rozładuj. Nie masz przedmiotu, to znajdź osobę. Tak? Bo internet to jest takie miejsce, gdzie bardzo łatwo jest znaleźć nam proste rozwiązania trudnych sytuacji i proste odpowiedzi na trudne pytania. W związku z powyższym, no my pozwalamy, wpuszczając dzieci do platform społecznościowych, nie ucząc ich krytycznego spojrzenia na to, co tam się dzieje, pozwalamy, aby to one kształtowały ich moralność. I to, co się dzieje, jest właśnie efektem tego. Przecież my mamy badania, które pokazują, jaki jest wysoki stopień radykalizacji, przepraszam, społeczeństw. My wiemy o tym, w jaki sposób społeczeństwa się polaryzują właśnie przez platformy społecznościowe, jaka następuje tam manipulacja, jaki poziom mamy teorii spiskowych, dezinformacji i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie jest druga strona tego medalu, nie są wyciągane z tego żadne konsekwencje. Bo my mamy prawo, oczywiście ono jest niedoskonałe, ale my mamy prawo, które już pozwala wyciągać konsekwencje za propagowanie mowy nienawiści, za nawoływanie do nienawiści, za sytuacje przemocowe w internecie, za groźby, tego typu rzeczy. To prawo reguluje, ale niestety te przepisy nie są egzekwowane. Do tego dochodzi oczywiście ogromny błąd, jakim było niepodpisanie aktu o usługach cyfrowych, czyli tak zwanego DSA przez prezydenta.
1: Będzie druga próba? Zobaczymy. Może coś innego zatrzyma pana prezydenta, bo podobnie jak w przypadku ustawy o CPN-ie, tej, no, w skrócie nazwanej, tak, od nadmiarowych zyskach, no, musiałby się przyznać do, podpisując te rozwiązania, do tego, że być może poprzednio

0: popełnił błąd, ale też myślę o takiej medialnej odpowiedzialności. Muszę się przyznać do pewnego dylematu. Mówić, nie mówić, to jest tak trochę być albo nie być w tej chwili. Mówić odpowiedzialnie. Co to znaczy mówić odpowiedzialnie?
1: Mieć świadomość, że moje słowa mają wpływ. Jeżeli mówię komuś, że jedzenie rzodkiewki jest zdrowe, to biorę na siebie odpowiedzialność za kogoś, kto słuchając mnie będzie jadł rzodkiewkę. Muszę mieć pewność, że on nie zrobi sobie krzywdy jedząc tę rzodkiewkę. Jeśli mam jakiekolwiek wątpliwości, że ktoś może zrobić coś niewłaściwego, zrobić krzywdę sobie lub innym na skutek moich słów, to mam obowiązek zamilknąć. Po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu, bo tak, jesteśmy odpowiedzialni za to, co mówimy. I ja to zawsze powtarzam, jeżeli ktoś ma na jakiejś platformie społecznościowej nawet tylko 500 znajomych, to jego słowa są w stanie, to co on napisze, jest to w stanie dotrzeć do kilku tysięcy ludzi w kilkanaście minut. To jest odpowiedzialność, to znaczy my jesteśmy zobowiązani do ponoszenia odpowiedzialności za to, co mówimy. I naprawdę ja myślę, że jesteśmy w czasach, kiedy powiedzenie, że milczenie jest złotem, to jest właściwy moment, żeby do tego trochę wrócić, ale to jest też moment, żeby powiedzieć, że czas jest uregulować granice pomiędzy wolnością słowa a chaosem i przestępstwem, ponieważ pisanie tekstów nawołujących do nienawiści nie ma nic wspólnego z wolnością słowa i jest zaprzeczeniem idei demokracji, więc absolutnie powinna być temu postawiona granica, bo jest to szkodliwe społecznie i wystarczy tylko zastosować jedną zasadę. Te rzeczy, które działają w świecie rzeczywistym, powinny również działać w tej przestrzeni informacyjnej. Regulacja nie jest cenzurą, bo cenzura to jest ostatnio ulubione słowo na ustach tych, którym się w pewien sposób w cudzysłowie podoba to, co robi i którzy przy okazji jeszcze na przykład, nie wiem, rozpoczynają rozmowę o dostępie do broni w Polsce, co byłoby już absolutnie kuriozalnym rozwiązaniem. Natomiast my musimy sobie zdawać sprawę z siły rażenia języka.
0: Myślę czasem, dziękuję pani za te słowa, choć myślę, że czasem za idiotycznym paskiem w tej czy innej telewizji, wrogim, nienawistnym, pełnym agresji, stoi jeden człowiek, dwoje ludzi, bo taka jest procedura. I tej odpowiedzialności nie zbudujemy przepisami.
1: My się jej powinniśmy uczyć, my ją powinniśmy wysysać z mlekiem matki, bo też ten rodzaj odpowiedzialności to jest tak, to jest tożsame z tym samym zestawem narzędzi, w którym jest na przykład krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie nie oznacza, że ja mam kontestować rzeczywistość i wprowadzać anarchię. Krytyczne myślenie powoduje, że ja sprawdzam wszystko przed tym, zanim w coś uwierzę. Że ja mam świadomość, które poglądy są moimi poglądami, a które zostały mi zaszczepione, co wcale przecież nie musi być złe, bo jeśli babcia zaszczepiła mi ideę, że nie marnuje się żywności, to jest dobre i tego akurat nie muszę się otłuczać. Ale jeśli ktoś kiedyś pokazał mi, że nie wiem, robienie krzywdy zwierzętom może być fajne, to jest akurat rzecz, której należy się oduczyć, ale tego możemy się nauczyć tylko w procesie takiego uważnego, logicznego myślenia. Funkcjonowanie w kulturze nadmiarowej, czyli nadmiaru bodźców wszelakich, które są dookoła. Funkcjonowanie w kulturze chaosu informacyjnego, czyli tam, gdzie nie wiem, co jest prawdą, a co tą prawdą nie jest. I wreszcie funkcjonowanie w kulturze, albo nawet można powiedzieć w kulcie przeciążenia, czyli przepracowywania się, intensyfikacji wszelkiego rodzaju wysiłku, powoduje, że nie ma przestrzeni na swobodną, logiczną i racjonalną refleksję. Bez tego nie da się zbudować społeczeństwa myślącego. Ja nie chcę wchodzić jakby w takie dywagacje, ale naprawdę to jest taka rzecz, w której warto zacząć od siebie i wszystkich, którzy są dookoła mnie.
0: Od siebie.
1: Tak.
0: Z naciskiem na od siebie. Profesor Katarzyna Bąkowicz, bardzo pani dziękuję za te słowa.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu.

0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Arkadiusz Derkacz, ekonomista i badacz rynku najmu mieszkań, Instytut Rynku Najmu z nami. Dzień dobry, panie Arkadiuszu.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: A rozmawiamy, bo Sejm przegłosował ustawę regulującą najem krótkoterminowy i zmienia się nasza rzeczywistość. No wiemy, znamy te procedury, potrzebna jest jeszcze zgoda pana prezydenta, nie wiadomo co z nią, ale już możemy mówić o nowych zasadach. Co te przepisy zmieniają przede wszystkim, jeśli chodzi o filozofię najmu?
2: No, ja bym chciał zacząć odpowiedź od sformułowania, które przed chwilą padło w poprzedniej rozmowie z ust pani profesor, która powiedziała, że regulacja nie jest cenzurą. I to bardzo fajne sformułowanie, które wypowiedziane było w kontekście zupełnie innym, ale ono bardzo fajnie pasuje też do tej rzeczywistości, o której ja mam przyjemność z państwem rozmawiać, a mianowicie ten najem krótkoterminowy. Ja bym sobie życzył, i pewnie nie tylko ja, żeby ta regulacja, która została uchwalona przez Sejm w tej chwili, a może i zostanie podpisana przez prezydenta, żeby ona właśnie była tą regulacją, która ma charakter taki porządkujący. Że to nie jest regulacja, która została wprowadzona na tym, powiedzmy, całym, na tej podwalinie narastających różnego rodzaju uciążliwości, kłopotów, problemów w poszczególnych miastach, które były zgłaszane przez te poszczególne środowiska społeczne, tylko żeby rzeczywiście ta regulacja miała taki wymiar porządkujący, tak, która będzie podwaliną do tego, że stanie się ta praktyka biznesu czymś zupełnie normalnym, zdrowym dla każdego z nas.
1: Każdy obiekt wykorzystywany do najmu będzie podlegał rejestracji. Obiekty mają otrzymywać indywidualne numery identyfikacyjne, ewidencje i kontrole obiektów mają prowadzić właściwe samorządy. Informacje rejestrowe mają umożliwiać identyfikowanie legalnie działających obiektów, a platformy rezerwacyjne będą objęte obowiązkami dotyczącymi przekazywania danych o wynajmie. W praktyce właściciel mieszkania, lokalu będzie musiał zadbać o odpowiednie wpis i możliwość identyfikacji lokalu w systemie. To jest ten porządek, o który panu chodzi, o którym pan myśli i mówi.
2: W pewnym sensie tak, tylko zwróciłbym uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Ja się w pełni zgadzam z tymi kwestiami, o których pani teraz powiedziała, zacytowała większość ustaleń ustawowych. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to, o czym my teraz rozmawiamy, ten najem krótkoterminowy, w moim przekonaniu, zresztą to nie tylko moje przekonanie, ale tak po prostu jest. To jest zupełnie inna usługa niż ten najem, który my mamy w rozumieniu długookresowego najmu mieszkań na rok, dwa, trzy, w którym funkcjonują normalne rodziny, gospodarstwa domowe, studenci, którzy wynajmują czy najmują te mieszkania.
1: No też tak to rozumiem.
2: No więc właśnie, natomiast najem krótkoterminowy, ten, który został wprowadzony w Polsce, no już przecież, szanowni państwo, on funkcjonuje w Polsce od ponad 10 lat. I to jest forma, która jest bliższa usługom turystycznym, usługom hotelarskim, a nie tak temu najmowi. I tego mi brakuje. Ja się bardzo cieszę, że pani redaktor to akcentuje, bo to jest mega ważne w tej dyskusji. Bo to jest trochę tak, jak dzisiejsza rozmowa o najmie krótkoterminowym, tak jak swojego czasu pamięta pani redaktor i szanowni państwo, rozmowę o Uberze i naszych usługach taksówkarskich. Bardzo podobne mechanizmy. My tutaj mówimy o usłudze zakwaterowania, nie o najmie długoterminowym w rozumieniu takim, że rodzina z dziećmi wynajmuje mieszkanie przez okres, tam powiedzmy, roku, dwóch, trzech.
1: Ale czy pan zwraca na to uwagę, bo to nie dla wszystkich jest jasne? Dla mnie jest w miarę, choć właściwie kusi mnie, żeby pana zapytać, co to znaczy krótkoterminowy. Od kiedy zaczyna się długoterminowy albo jakaś stricte usługa hotelowa?
2: Ja też nie chciałbym wchodzić w te takie ostre określenia, tak jak to jest w ustawie. Mamy teraz te 30 dni, poniżej 30 dni, to jest krótki. Jasne. W moim przekonaniu dużo istotniejsze jest, jaki jest cel tego najmu. Jeżeli to jest cel najmu taki, że my jedziemy na jakiś, powiedzmy, wypad turystyczny i korzystamy z tego rodzaju usługi, no to jest dla mnie najem krótkoterminowy.
1: A dla ustawy? A według ustawy
2: właśnie,
1: także?
2: Właśnie to jest moje pytanie. To jest jedno z kilku pytań, które mam do tej ustawy. Drugie pytanie jest
1: to
2: takie...
1: To ona tego nie precyzuje? Szczerze mówiąc, nie dotarłam do tego w tych rozwiązaniach. Ona tego nie precyzuje?
2: Jedyny wyraźny klucz w ustawie, weryfikowałem to jeszcze dzisiaj przed naszą rozmową, to jest kwestia 30 dni. Prawda? Jeżeli jest najem do 30 dni, mówimy o krótkim najmie. Kropka. Prawda? Natomiast co do, no, oczywiście w praktyce ja sobie nie wyobrażam, że teraz rodzina, mąż z dzieckiem i żoną będą wynajmować, najmowali na okres, powiedzmy, 30 dni na swoje, że tak powiem, potrzeby bytowe. To jest raczej nierealne, prawda? Więc to

0: Drogo by było.
1: No właśnie, prawda?
0: Przede wszystkim.
2: Nie zmienia to faktu, tak, nie zmienia to faktu, że to co pani tutaj podkreśla, to jest mega istotne, tak? Bo to zupełnie zmienia nam narrację i dyskusję o tych obostrzeniach i tak dalej, i tak dalej. Bo te obostrzenia, te regulacje, te wszystkie wpisy i tak dalej, dla mnie to jest mega istotne. Tylko ja mam kolejne pytanie do tej ustawy. A co w sytuacji, jeżeli ja będę miał na przykład kamienicę w centrum Krakowa albo w centrum Gdańska i całą kamienicę będę wynajmował w krótkim terminie. I tu jest znowu cisza ustawy. Mówimy w tym momencie o najmie krótkoterminowym tylko z perspektywy poszczególnych mieszkań. A co jeżeli te osoby, które wchodzą
0: jeżeli
2: w ten
0: cały
2: najem...
0: obiekt jest w pewnym sensie hotelowy. No, muszę panu powiedzieć, że stawia mnie pan w bardzo trudnej sytuacji, bo ja znowu tego nie znalazłam w tej ustawie.
2: Ja też tego nie znalazłem, pani redaktor, szanowna. Dla mnie to jest kwestia do dyskusji, bo ja znowu
0: Są takie miejsca z pana doświadczenia, że całe, nie wiem, całe obiekty, całe kamienice są właśnie w taki sposób wynajmowane?
2: Zupełnie szczerze powiem, że całkiem niedawno miałem przyjemność nocowania w Sopocie na konferencji nieruchomościowej i z takich usług korzystałem, gdzie cała kamienica była właśnie takim najmem krótkoterminowym. W związku z powyższym to na pewno nie jest rzadkość i moje pytanie jest dalej otwarte i przypuszczam, że znaczy chciałbym, żeby to gdzieś się pojawiło w tych regulacjach, bo też zależałoby mi, żeby móc korzystać z takich usług, ale żeby dotyczyły mnie te wszystkie ograniczenia, bezpieczeństwa, straż pożarna i tak dalej.
0: A no właśnie, bo to nie chodzi tylko o zapis na papierze, bo zupełnie innymi regulacjami rządzą się hotele, w których funkcjonujemy i pan mówi też, prawda? Mówi pan choćby o zasadach bezpieczeństwa w przestrzeniach wspólnych.
2: Pensjonaty.
0: Tak, a czym innym?
2: Hostele.
0: Jest kamienica przeznaczona na najem krótkoterminowy. No, dużo pytań pewnie zostanie w głowach naszych słuchaczy po naszej rozmowie, ale ja chcę pana jeszcze o jedną rzecz zapytać. O kontrolę i skargi sąsiadów. To jest zapis, który od początku mnie zastanawia, bo jeżeli wspólnoty mieszkaniowe będą miały taki duży wpływ na to, co się dzieje w ich obrębie, mają prawo, to czy tu nie ma jakiegoś zagrożenia, że sąsiad sąsiadowi wilkiem na przykład?
2: Czy te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja jestem taki bardzo często zaczepny w tego typu tematach. Ja oczywiście szanuję opinię tych środowisk społecznych, które zgłaszają tego typu problemy i tu nie ma o czym dyskutować. Tylko moje pytanie jest takie. Wróćmy do powiedzmy 15 lat temu, czy tam nawet 20, jak to podobne głosy o tych wszystkich uciążliwościach dla mieszkańców były u źródła studenckiego najmu. Nie? Student wtedy był ten najgorszy, nie chciano wynajmować studentom mieszkań, bo oni powodowali hałas, uciążliwości dla sąsiadów i tak dalej. Dzisiaj minęło te 20 lat, mamy krótki termin. A co będzie za 5 albo za 10 lat?
0: Nie, nie, chodzi mi o to, wie pan, na co mi chodzi. Czy prawa dające poczucie bezpieczeństwa i jednej i drugiej stronie są w tej ustawie zagwarantowane. To znaczy, czy uczciwy wynajmujący ma narzędzia, żeby bronić się przed uciążliwym sąsiadem i odwrotnie?
2: No, w moim przekonaniu ten problem nie powinien być rozstrzygany takimi ustawami, o których my rozmawiamy. Bo to jest zwykła kultura, zwykłe mechanizmy, które działają w społeczeństwie.
0: Panie Arkadiuszu,
2: służby
0: musimy
2: do tego
0: kończyć.
2: Powołane.
0: To tak, niestety.
2: Głęboki i szeroki temat.
0: Zdecydowanie tak. Myślę, że nieraz do niego wrócimy. Arkadiusz Derkacz z państwem. Dziękuję panu bardzo.
2: Pięknie dziękuję. Dobrego dnia.
3: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: Nawanetem Navi Pillay, laureatka pokojowej Nagrody Nobla w roku 2026. Urodzona w 1941 roku w Durbanie, to RPA, prawniczka i działaczka na rzecz praw człowieka, była sędzią Międzynarodowych Trybunałów i Wysoka Komisarz ONZ do spraw praw człowieka. No i jak już powiedziałam, do życiorysu pani Navi Pillay dodaje laureatka pokojowej Nagrody Nobla w 2026 rok, a oficjalna informacja czy uzasadnienie Komitetu Noblowskiego to za wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego. Z nami dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Dzień

0: Dobry pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Kim wyjątkowym jest Navi Pillay?
1: Powiedziałabym wyjątkowym, niewyjątkowym, tak? Bo to jest osoba, która jest prawniczką, adwokatką, sędziną, zaangażowaną w takie konkretne sprawy, w których okazuje się, że abstrakcyjne prawo międzynarodowe miało znaczenie dla uzyskania sprawiedliwości osobom zwykłym, tak? Która swoje całe życie zawodowe poświęciła funkcjonowaniu w różnych instytucjach międzynarodowych. Więc można powiedzieć też, że w pewnym sensie urzędniczka, funkcjonariuszka, która oczywiście pełniła bardzo wysokie funkcje i miała bardzo duże znaczenie, ale raczej jeżeli chodzi o funkcjonowanie różnych instytucji międzynarodowych, ale nie jest to osoba, którą byśmy traktowali jako taką aktywną polityczkę, czy też właśnie osobę z pierwszych stron gazet w polityce międzynarodowej.
0: Ona w 1967 roku jako pierwsza kobieta otworzyła praktykę adwokacką w prowincji Natal w RPA. Pomagała walczyć o prawa więźniów politycznych na wyspie Robben Island, gdzie przetrzymywano m.in. Nelsona Mandelę, więc to jej działanie sięga końca lat 60. właściwie ubiegłego wieku.
1: Tak, zgadza się. I to jest właśnie, myślę, że znamienne w jej historii życiowej, czy też w tym biogramie, z którym w tej chwili możemy się tak bardziej szczegółowo zapoznać, że jej działania odnoszą się do konkretnych ludzi, tak, do konkretnych sytuacji, nie są abstrakcyjnymi, takimi oderwanymi od rzeczywistości, od tragedii takich zwykłych ludzi i trudów zwykłych ludzi, ale związane są właśnie z tym trudem. Tak więc tym bardziej ta nagroda jest tutaj w takim, powiedziałabym, też klasycznym charakterze, tak, że odnosi się właśnie do osoby, która nie zajmuje się abstrakcyjnym rozwiązywaniem sporów międzynarodowych czy ustanawianiem pokoju pomiędzy państwami.
0: I takich z dala od polityki, prawda? Bo zajmowała się także osądzeniem ludobójstwa w Rwandzie i to nie dotyczyło politycznych aspektów między jedną a drugą stroną, ale aktami ludobójstwa, pod które próbowała podpisać, przepraszam za to stwierdzenie, ale też między innymi dzięki jej pracy te gwałty, przemoc seksualna zaczęły być traktowane jako akty ludobójstwa, więc absolutnie z dala od polityki.
1: Tak, tak, tak. Właśnie myślę, że to jest też taki bardzo duży, taki silny sygnał ze strony Komitetu Noblowskiego, pokazujący, który uzasadniając swój wybór też bardzo dużo, wielokrotnie podkreślał właśnie wagę prawa międzynarodowego. I tutaj mamy postać osoby, która właśnie poprzez prawo międzynarodowe, poprzez stosowanie prawa międzynarodowego przyczyniała się do może nie tyle poprawy, ale bytu, ale w jakiś sposób wpływała na codzienne życie ofiar, konfliktów, które inaczej by nie były dostrzeżone. Także szczególnie właśnie to uznanie gwałtu za narzędzie ludobójstwa jest takim znamiennym przykładem. Czyli coś, co by się bardzo przez wiele lat w zasadzie było traktowane jako prywatna sprawa wręcz ofiary i problem ofiary zostało przedstawione jako systemowe narzędzie opresji społeczeństw. Tak więc zmiana sposobu patrzenia chociażby na to, co się dzieje w czasie takich konfliktów, gdzie dochodzi do przestępstw, do przemocy seksualnej, dochodzi do gwałtów, że to nie jest taki po prostu wybryk, tylko jest to systemowe narzędzie, systemowe narzędzie promowane funkcjonujące w konfliktach i że należy temu trzeba się temu przeciwstawić. Nazwać to właśnie.
0: Tak, tak. Pani Navatem Navi Pillay ma 85 lat. Wydaje mi się, że cały czas jest aktywna, przynajmniej była jeszcze w 2025 roku, bo do 2025 roku przewodniczyła Niezależnej Komisji Śledczej ONZ, która badała naruszenia prawa międzynarodowego na terytoriach palestyńskich i w Izraelu. I komisja na przykład stwierdziła, że

0: Izrael dopuścił się ludobójstwa w Strefie Gazy, co oczywiste spotkało się z ostrą krytyką Izraela i USA, ale nawet w tej sprawie jej działanie nie miało charakteru politycznego, tylko skupiało się na człowieku. Wie pani, co mi uświadamia ta nagroda? Jak wielu pozornie niepozornych ludzi przyczynia się do tego, jak zmienia się nasza świadomość prawna, nasza sytuacja prawna i jak wiele wiemy dzięki działaniu takich ludzi jak Navi Pillay.
1: Że ja powiem, że pozorne, niepozorne, tak? No bo to jest nazwisko, które jest znane studentom stosunków międzynarodowych.
0: Które ja właściwie nie widzieli tego nasi słuchacze, ale ja pozornie, niepozornych, ja te słowa zawarłam w taki cudzysłów, tak? Bo oprócz państwa, tak, studentów, ludzi będących blisko tych spraw, to kto wie, że taka kobieta zmienia po prostu nasz świat na trochę lepszy?
1: To prawda, ale z drugiej strony, jeżeli by się zapytać właśnie, w jaki sposób rozumiany jest gwałt w czasie konfliktów zbrojnych, to okazałoby się, że pewnie dosyć spora, mam nadzieję przynajmniej, spora grupa ludzi nie powiedziałaby, że to jest jakiś taki po prostu wybryk, który się przytrafił żołnierzom, tak. Tylko byłaby w stanie powiązać te wydarzenia właśnie z taką oceną, że to może być traktowane jako broń, że to jest traktowane jako właśnie przejaw ludobójczych, zaplanowanych działań. To jest także zmiana w pewien sposób dyskursu na temat tragedii kobiet w różnych konfliktach, tak? Powracanie do tych tematów, nazywanie ich w inny sposób i oddawanie godności tym ofiarom, ocalałym. W zasadzie nawet się nie mówi już ofiary, tak? Tylko tak. Ocalałe. Tak więc to jest jej wkład. Tak? Możemy nazwiska nie kojarzyć. Teraz wszyscy, wszyscy
0: mam nadzieję, że zapamiętają. Tak i wie pani, ja poczułam coś w rodzaju ulgi, że nie Al Gore za pokój na świecie, nie Barack Obama za pokój na świecie, tylko Navi Pillay za sprawiedliwość konkretnych osób.
1: Tak, a równocześnie jest to bardzo taki intensywny sygnał, bardzo mocny sygnał Komitetu Noblowskiego w kierunku polityków, zwłaszcza administracji Trumpa i pana prezydenta Trumpa, który prościł sobie prawa do bycia uznanym, godnym wystarczająco dla tej nagrody, ponieważ pojawiają się tam instytucje, które on w karierze zawodowej pani Navi Pillay, które on nie poważa, tak? Od Międzynarodowego Trybunału Karnego poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych, no i przez samą instytucję prawa międzynarodowego, która jest w zasadzie wyśmiewana w tej chwili, tak. I uważana za nieistotną, jakimś wybrykiem natury, i który należy zlikwidować, bo jest abstrakcyjna i do niczego niepotrzebna, a w zasadzie jest nieefektywna i zaśmiedza tylko naszą przestrzeń. A tu się okazuje, że mamy konkretny przykład z konkretnymi działaniami pokazującymi, jak bardzo ma to duże znaczenie przełożenie na nasze codzienne życie.
0: Jasne. Jest ktoś, kto tak pozytywistycznie od podstaw nad tym pracuje, żebyśmy mogli z tego dobra wszyscy korzystać. Doktor Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz, politolożka, Uniwersytet Warszawski, z państwem o laureatce Pokojowej Nagrody Nobla tegorocznej.
2: Powtórka programu.

Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie w związku z rosyjskim atakiem powietrznym. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało po północy alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego, w tym dla Lublina, Rzeszowa, Chełma, Zamościa i Przemyśla. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie wojsko. Służby apelują do mieszkańców o śledzenie kolejnych komunikatów. 3 miesiące aresztu dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób w Ostrołęce, między innymi w zespole szkół zawodowych. W czwartek

0: Prokuratura postawiła 19-letniemu Jakubowi Z 9 zarzutów. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik z Leszczy-Dołu Nowin po Odwyżkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nastolatek został zatrzymany po ataku w szkole, w którym zabił 37-letnią woźną. Nieletnim zajęli się już biegli psychiatrzy. Będą wobec niego stosowane prawdopodobnie takie same przepisy jak wobec osób dorosłych. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
0: Policja apeluje o zgłaszanie niepokojących zachowań i gróźb dotyczących szkół, mówi komendant główny Marek Boroń.
2: Oczywiście proszę się z nami skontaktować. My na pewno zrobimy to w taki sposób, żeby dziecko nie czuło się w żaden sposób niewłaściwie, czy poczuło się zagrożone w związku z tym, że jest i gra, albo jest w tej sieci, ale zauważyło takiego użytkownika, który te treści kieruje niewłaściwie, w niewłaściwy sposób.
0: Policja zatrzymała wczoraj 59 osób w związku z groźbami ataków na szkoły. Tylko w piątek funkcjonariusze skontrolowali 35 tysięcy placówek. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do niedzieli do godziny 21. Za złamanie ciszy grożą kary finansowe. Od północy przez całą sobotę do niedzieli obowiązuje zakaz agitacji. Zakazane jest m.in. rozwieszanie plakatów wyborczych, zrywanie już zawieszonych. Nie można też w inny sposób sugerować, na kogo powinno oddać się głos. W niedzielę te same lokale wyborcze, co w pierwszej turze, będą otwarte od godziny 7 do 21. Kilkadziesiąt osób protestowało na wrocławskich Praczach Odrzańskich przeciwko wycince ponad 600 drzew. Ma to związek z remontem wału przeciwpowodziowego nad Bystrzycą. Wody Polskie modernizują ponad 4-kilometrowy odcinek obwałowania, który chroni osiedle oraz oczyszczalnie ścieków.
3: Zostawcie nasze drzewa! Zostawcie nasze drzewa!
4: To, co tutaj się dzieje, jest to po prostu jak cios w moje serce. Po prostu ja płaczę, patrząc na to, co tu się dzieje.
3: Łapy precz od dębów! Łapy precz od dębów!
4: Musimy zostawiać przyrodzie jak najwięcej przestrzeni, między innymi właśnie rzekom, na to, żeby miały się gdzie rozlać. Jeżeli my je będziemy meliorować, robić szczelne wały, oczyszczać, pogłębiać i tak dalej, to przy zdarzeniach typu powódź, ta woda znajdzie sobie ujście, tylko w losowym miejscu, tam gdzie akurat infrastruktura zawiedzie.
5: Chcemy, żeby odstąpiono od wycinki drzew o wymiarach pomnikowych. Uważamy, że remont wału można przeprowadzić w mniej inwazyjny sposób, więc żądamy, żeby wycofano się z wycinki drzew.
0: Wody Polskie zapewniają, że po zakończeniu pracy zasadzą około 1000 nowych drzew. W Panamie w wyniku trzęsienia ziemi zawalił się hotel w środkowej części kraju. Uszkodzony jest kościół i siedziba miejscowych władz. Największe lotnisko zawiesiło działalność. Resort edukacji odwołał popołudniowe zajęcia w szkołach. Władze ostrzegły przed tsunami. Fale mogą mieć do 3 metrów wysokości. Amerykańska służba geologiczna oszacowała magnitudę wstrząsu na 7,7 i oceniła, że istnieje ryzyko ofiar śmiertelnych. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczęła nowy sezon artystyczny. W sali koncertowej zabrzmiała trzecia symfonia Gustawa Mahlera, monumentalne przedstawienie narodzin świata. Jak mówi dyrektor orkiestry Adam Balas, ten sezon będzie przebiegać pod hasłem Orkiestra Przestrzeń Emocje.
6: Te trzy słowa oddają istotę instytucji, której orkiestra pełni tę funkcję pierwszoplanową. Przestrzeń to wspaniała siedziba, to duma, a emocje oczywiście to naturalny czynnik, który towarzyszy wszystkim naszym koncertom.
0: Jednym z głównych bohaterów będzie w tym sezonie Beethoven. W przyszłym przypada 200. rocznica śmierci kompozytora. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. W sobotę przelotne opady deszczu. Temperatura od 12 do 16 stopni. Lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie 11. Najcieplej na południowym wschodzie 18.
7: Noc w Polskim Radiu

0: 24. Powtórka programu.
1: Grzegorz Frączak, zapraszam.
0: Komentarz.
1: A po ten komentarz zwróciliśmy się dzisiaj do Piotra Kusznieruka z trybuny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Informacje z poranka. O godzinie 6 rano zatrzymali dzisiaj policjanci w Szczytnie 16-latka. Lokalny tygodnik Szczytno alarmował, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym młody zamaskowany mężczyzna grozi atakiem na terenie jednej ze szkół. Chodziło o szkołę ponadpodstawową. 16-latek jest w rękach policji. Wczoraj policja zatrzymała nastolatków z Przasnysza i z Sierpca. Ich działania zostały udaremnione. Przed chwilą słyszeliśmy w informacjach, żeby policja ostrzega, żeby nie mówić, że to panika, że to challenge, że to jakieś wyzwanie, ale o tym pisze dzisiejsza Wyborcza na pierwszej stronie z pytaniem, czy to był challenge. Czego jesteśmy świadkami, panie redaktorze?
2: No, kolejnej patologii internetu, która doprowadza do tego, że młodzi ludzie chcący naśladować pato-influencerów zaczynają bawić się w takie challenge. Słowo bawić się jest takim głębokim cudzysłowie, bo to nie jest żadna zabawa, bo to jest po prostu tragedia, tak? Tragedia dla innych osób, ale dochodzimy do jakiejś kompletnej skrajności takiego funkcjonowania człowieka, czyli ktoś w ramach swojego rozgłosu postanawia zabić albo zagrozić życiu osobom postronnym. I to jest bardzo niebezpieczne. Tak? To się rozwijało w polskim internecie. Takie filmy się pojawiały, pojawiają, są dostępne. Młodzież to zaczyna naśladować bezrozumnie. No i niestety, ale system edukacyjny nie wyeliminował, że tak powiem, tego zagrożenia poprzez przekonanie młodych ludzi, że to jest groźne. I no, dojrzeliśmy do tej sytuacji, w której widzimy, że młodzi ludzie zaczynają być niebezpieczni dla siebie samych, jak i dla pozostałych osób z otoczenia.
1: W sprawę wmieszał się premier. No trudno, żeby się nie mieszał, bo odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich Polaków.
2: Bardzo poważna sprawa.
1: To prawda. Zareagował na falę ataków w szkołach. Padła mocna zapowiedź w sprawie młodzieży. Czytamy o tym na polskieradio24.pl. Większość zła, które doprowadza młodych ludzi, czasami dzieci, do zbrodni czai się w internecie, mówił w nagraniu premier, odnosząc się do ostatnich ataków w polskich szkołach. Ale powiązał to z krytyką prezydenckiego weta. Weta pod ustawą o usługach cyfrowych. No i od razu w internecie zawrzało, że jak można takie rzeczy wiązać, że to nie powinno tak być. Widzi pan tutaj takie powiązanie?
2: Widzę powiązanie, ale to powiązanie jest małe dosyć. To znaczy oczywiście wynika to z obserwacji w internecie, ale również w Polsce nie reaguje się na przemoc rówieśniczą. Również w Polsce nie ma jakiegoś racjonalnego działania psychologa szkolnego z nauczycielami w trakcie lekcji. Nie ma przekazu tych informacji. Po prostu cały system związany z rozwojem polskiej młodzieży, tym rozwojem psychologiczno-psychicznym jest na bardzo niskim poziomie albo wręcz go nie ma. I to jest moim zdaniem podstawowy problem. Uproszczenie tego, co się dzieje obecnie w internecie, do jednej ustawy, która moim zdaniem bardzo mocno zakrawa o blokowanie treści dotyczących wolności słowa i wolności wypowiadania się, szczególnie przed przyszłymi wyborami, no nie wygląda najlepiej. To znaczy ta koidentencja czasowa budzi poważne wątpliwości. Poza tym ta ustawa nie zabezpiecza społeczeństwa przed tą przemocą, która już się odbyła. Te osoby przecież zmieniły swój sposób postrzegania świata nie wczoraj, nie dzisiaj, tylko myślę, że to trwało kilkanaście miesięcy, a może kilka lat. W związku z tym pośpiech z tą ustawą, że nagle w związku z atakiem nożownika, bez przemyślenia, bez konsultacji z psychologami, z opieką taką społeczną, psychologiczną, będziemy wprowadzali jakąś ustawę, która jest narzędziem politycznym, nie wygląda dobrze. To znaczy wprowadzimy moim zdaniem kolejny bubel prawny ograniczający działania, do którego będziemy mieli duże wątpliwości w wyniku innych

0: tych działań. Ta ustawa nie zabezpieczy społeczeństwa w najbliższym czasie.
1: Mówimy o ustawie, która
0: Bo
1: pozwala na
0: te
1: szybko.
0: osoby, które.
1: Tak, proszę.
0: No tak, pozwala na szybkie wyłączenie, ale stan psychiczny tych osób, które atakują, nie wynika z tego, że przed chwilą obejrzał film, wziął nóż i poszedł, tylko wynika z tego, że po prostu ich emocje, ich sposób myślenia był rozwalany przez kilkanaście miesięcy i oni doszli do takiego stanu psychicznego, w którym po prostu zatarła się granica między dobrem a złem.
1: No tak, mówimy cały czas o tej ustawie, która pozwala na szybkie blokowanie treści w internecie. To przypomnijmy, 242 posłów było za, 61 przeciw, a 136 się wstrzymało od głosu. Oczywiście na miejscu polityka, no, trochę miałbym związane ręce, bo jego wyborcy z kolei też na niego patrzą i, no ale jak, nie zagłosowałeś na tą ustawę, chcesz, żeby się działo tak, jak się dzieje. Ale z drugiej strony, gdyby zamykać strony, które są patostronami, to ja mam wrażenie, że pół internetu trzeba było zamknąć.
0: No, ale to doskonale sobie z tego zdajemy sprawę. Poza tym pojawia się sytuacja, na przykład jak w dużych koncernach medialnych amerykańskich będziemy te strony zamykać, tak? To znaczy niektóre portale społecznościowe oparte są, nie mówię, że w dużej części, ale w jakiejś części również o patologię, o komentarze, które tam się
1: O hejt.
0: pojawiają w stosunku do niektórych, o hejt w tym zakresie. Ale problemem tak naprawdę w tym, co się dzieje, jest to, że w przypadku stalkingu, w przypadku hejtu, który jest naprawdę bardzo precyzyjnie opisany w przepisach prawa, polski wymiar sprawiedliwości i organy ścigania naprawdę nie reagowały. To znaczy, bardzo trudno się łapie stalkerów. Jeżeli już się ich łapie, no to czekamy na skazanie kilka lat albo nawet i więcej w postępowaniu karnym. Te osoby funkcjonują w zagrożeniu. Po prostu wymiar sprawiedliwości jest niewydolny.
1: Nie ma pan redaktor wrażenia, że w Polsce ze sceną polityczną, z politykami, z decydentami, może to słowo byłoby lepsze, jest coś nie tak, bo jak jest wypadek na drodze, to zaostrzamy przepisy. Jak są akty w szkołach, to przyjmujemy ustawę o zamknięciu czy możliwości zamknięcia połowy internetu. I wszyscy wycierają ręce i mówią, no, zrobione, idziemy dalej.
0: To jest poważny problem i zazwyczaj tego jest jeszcze ustawa Kamilka, tak? Zazwyczaj po drodze, kiedy taka ustawa jest uchwalana pod presją taką społeczną, no to w dużej części to też jest bubel prawny i ona nie spełnia swoich funkcji, bo ogranicza za bardzo nie tylko prawa, ale dostęp.
1: Co z tym można zrobić? Bo to potrzebny jest kubeł zimnej wody.
0: To znaczy, co z tym można zrobić? Politycy sprowadzają swoją sprawczość nie do realizacji projektów społecznych, tylko do uchwalenia ustawy, co jest rzeczą najprostszą. No, zdarzyło się wydarzenie, w związku z tym napiszemy jakąś ustawę, w której wprowadzimy bardzo restrykcyjne ograniczenia. Ta ustawa będzie nieskutecznie wprowadzana, nie będzie żadnego systemu. No i my mamy umyte ręce, no bo mówimy społeczeństwu, że uchwaliliśmy ustawę, ale nie wprowadziliśmy żadnego systemu zabezpieczającego. A tak naprawdę społeczeństwo nie oczekuje napisania ustawy, tylko oczekuje rzeczywistych działań państwa, które powodują zmniejszenie tego skutków na przykład ekstremalnego działania internetu, czy piratów drogowych, czy wpływu pedofilii na małe dzieci, a tego systemu już potem nie ma dalej. On funkcjonuje i oczywiście tylko funkcjonują te najbardziej restrykcyjne przepisy, gdzie można szybko złożyć zawiadomienie i szybko coś zablokować, ale po drodze nie wprowadziliśmy w związku z rozwojem internetu i tym, co się dzieje w społeczeństwie. No, ja powiem w ten sposób, nie ma się czemu dziwić, kiedy nie mamy w szkole normalnie funkcjonującej opieki psychologicznej i nie mamy praktycznie opieki psychiatrycznej dla dzieci.
1: To zmieniamy temat. Skoro nie możemy oczekiwać od sprawczości, od polityków takiej słusznej sprawczości, a nie tylko incydentalnego działania, to może oczekujmy chociaż od nich, że będą dobrze wychowani i będą dobrze mówić. Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, domaga się najwyższej możliwej kary dla posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Po jego słowach wobec Justyny Dobrosz-Oracz sprawą zajmie się Komisja Etyki Poselskiej. I co z tym dalej się będzie działo, panie redaktorze? Jak pan sądzi?
0: No moim zdaniem powinno to. To znaczy Konrad Berkowicz powinien, że tak powiem, odpowiedzieć za swoje słowa. No bo wypowiedź Berkowicza w stosunku do dziennikarza wykonującego swoje obowiązki na terenie Sejmu jest absolutnie skandaliczna.

0: pani redaktor może czuć się upokorzona tym i może mogła poczuć się źle. No i, że tak powiem, no poseł musi ponieść odpowiedzialność. To, sprawa jest tak oczywista, no nie chcę tego nazywać dosyć drastycznie, no ale przekraczamy kolejną granicę, tak? Jak nie zareagujemy na tym poziomie, podejmując jakieś działania, no to za chwilę będzie tak, że rozmowa z dziennikarzem będzie takim mechanizmem wyzywania dziennikarza, jeżeli zada niewygodne pytanie. No, moim zdaniem absolutny skandal.
1: No tak, ale to posła można ukarać, bo to jeden poseł może dostać karę od Komisji Etyki Poselskiej. Natomiast u nas w Polskim Radiu 24 mamy od niedawna, od poniedziałku, taki program Echa Dnia, gdzie sprawdzamy reakcję wspólnie z Resfuturą, sprawdzamy reakcję społeczeństwa na różnego rodzaju zachowania. I to zachowanie posła Berkowicza, to nazwanie dziennikarki kurtyzaną, 47% respondentów krytykuje Berkowicza, 53% jest po jego stronie.
0: No to wygląda źle. To znaczy, że doprowadziliśmy do sytuacji takiej konfrontacyjno-polaryzacyjnej w społeczeństwie, która tak naprawdę no, nie rozróżnia tego dobra od zła. To znaczy, ta debata polityczna może być krytyczna, ale powinna się utrzymywać w jakichś ramach. Tymi ramami jest agresja, wyzywanie. Czym innym jest wymiana niewygodnych poglądów i reagowanie tylko na niewygodne poglądy, przerzucając się argumentami. Tutaj doszliśmy no, do absolutnego skandalu, czyli skracamy to do wyzwisk czy do przezwisk w tym zakresie poniżających i obrażających no, godność drugiego człowieka.
1: Smutna to konstatacja, bardzo smutna. Piotr Kusznieruk, Trybuna, bardzo dziękuję za spotkanie i komentarz.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: W studiu ze mną pan mecenas Tymoteusz Paprocki. Dzień dobry, panie mecenasie.
4: Dzień dobry, witam państwa.
3: Wiele pan pewnie w swojej karierze zawodowej widział, słyszał, wiele doświadczył, ale chyba tak jak my jest pan pod cały czas wrażeniem tego, co się dzieje i co się wydarzyło w ostatnich kilkudziesięciu godzinach w polskich szkołach.
4: Myślę, że mamy pewną sytuację nową, dlatego że o ile przestępstwa takie przemocowe z użyciem narzędzi, w tym mam to oczywiście na myśli, no, że znamy, wiemy, no, sam w takich postępowaniach, w jednej takiej głośnej sprawie ostatnio sporządzałem kasację w sprawie, gdzie do tragedii doszło w szkole w Kadzidle. Natomiast nową rzeczą jest to, że tak jak nawet tutaj z panią redaktor rozmawialiśmy w studiu, mam troszeczkę wrażenie, że oglądamy amerykański film, tylko że my w nim jesteśmy, a nie jest to film, mając na uwadze ilość zdarzeń, natężenie i to, że w zasadzie dzisiaj w piątek, zamiast szykować się do weekendu, słyszymy o i dobrze skutecznych akcjach policji, mówiących o tych, że po określonych wpisach czy aktywnościach w internecie zatrzymywani są, uwaga, 12, 13, 14-latkowie. Raczej informacja zatrważająca, w związku z tym myślę, że mamy pewną nową sytuację, z której należy wyciągnąć wnioski, spokojnie przeżyć i w przyszłości zwracać uwagę na to, aby do takich sytuacji nie dochodziło. Tak to należy oceniać.
3: Jak polskie prawo jest przygotowane do reagowania na tego rodzaju masowe zdarzenia? Bo chyba możemy już zaryzykować takie stwierdzenie, że to ma taki charakter masowy.
4: Znaczy na pewno mamy do czynienia z masową sytuacją, natomiast polskie prawo jest przygotowane w sposób absolutnie prawidłowy. Tylko tyle, że prawo poradzi sobie z takimi sytuacjami.
3: No, ale mamy młodocianych przestępców.
4: Tak, natomiast mówię, że prawo poradzi sobie w ten sposób, że są określone przepisy i procedury, które będą prowadzone odpowiednio najpierw przez sąd wydziały rodzinne i nieletnich. Natomiast to zresztą pewnie za chwilę o tym też porozmawiamy, jak w ogóle ten proces wobec nieletnich będzie wyglądał, ale o tym za chwilę. Natomiast sądy ukarzą sprawców. Natomiast ukaranie sprawców nie wróci życia, nie zmniejszy tej tragedii i nie sprawi, jak widzimy, że skoro kary, jakie są wymierzane przez sąd w tego typu sytuacjach, a są wysokie, tak należy podkreślić, nie odstrasza to młodocianych przestępców, no musimy w sumie jednak użyć tego sformułowania, to oznacza, że akcent trzeba jednak przestawić na edukację, na świadomość, na budowanie wartości wśród dzieci, na oddzielenie życia normalnego od fikcyjnego, z którym mamy do czynienia w internecie,

przemoc w internecie to jest to, co ja obserwuję jako adwokat, gdzie broniąc w sprawach karnych, ja coraz częściej mam już referat spraw nieletnich. Mówimy tutaj o przestępstwach i z użyciem narzędzi, mówimy tutaj o przestępstwach w sieci, mówimy o tym, że to, co jest w sieci, jest fikcyjne, jest przenoszone jednak na życie normalne, więc duża odpowiedzialność po pierwsze.

0: ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którego konsekwencją jest śmierć tej zaatakowanej osoby, no to odpowiedzialność jest zupełnie jednoosobowa.
1: Odpowiedzialność ponosi sprawca i tutaj trzeba jasno powiedzieć, bo też jest dużo dywagacji, dyskusji, rozmów, a że to młode osoby, a rodzice nie. Oczywiście zaniedbania mogą być systemowe i wynikać z każdych z tych podmiotów, o których przed chwilą rozmawialiśmy, natomiast na koniec dnia sprawca jest jeden. Ta osoba, która wyciąga nóż, rani i atakuje. W sytuacji osób niepełnoletnich ta odpowiedzialność prawna kształtuje się w różny sposób, dlatego że osoba, która nie ukończyła 15 roku życia, wobec niej toczy się postępowanie właśnie przed sądem rodzinnym. Tutaj nie mówimy o stosowaniu prawa karnego. Tutaj mówimy o tym, że w takiej sytuacji, nawet jeżeli taki atak byłby ze skutkiem śmiertelnym, no to jednak ta odpowiedzialność będzie tak jak dla nieletnich, czyli największą sankcją są środki tymczasowe, więc umieszczenie w poprawczaku na określony czas pod kątem resocjalizacji, no ale to nie są te kary, które my rozumiemy, jeżeli mówimy o kodeksie karnym. Natomiast w sytuacji osoby, która ukończyła już 15 lat, sytuacja diametralnie się zmienia, dlatego że sąd rodzinny może zadecydować o tym, że taka osoba będzie odpowiadać jak osoba dorosła, jeżeli uzna, to jest kodeksowe pojęcie, że stopień demoralizacji jest tak duży, że należy w ten sposób prowadzić postępowanie. I nie wyobrażam sobie innej decyzji sądu, jak to, że 15-latek z miejscowości spod Wyszkowa, który zabił panią Woźną, tak należy tutaj matkę, osobę, która pracowała w szkole, że będzie odpowiadała w taki właśnie sposób. No nie ma w ogóle innej możliwości, myślę, że w tej sytuacji nie ma. Będzie się toczyło postępowanie na zasadach takich, jakie są w kodeksie karnym i w kodeksie postępowania karnego wobec osoby nieletniej, z tym jednym zastrzeżeniem, że wobec osoby, która pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, nie można zastosować kary dożywotniego pozbawienia wolności. Tutaj przepisy przewidują kwestię resocjalizacji i możliwości powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. W związku z tym no, dla osób pomiędzy 15 a 18 rokiem życia no, nieprzewidziana jest kara dożywotniego pozbawienia wolności. No i to warto wiedzieć, ale w pozostałym zakresie no, najwyższą karą jest kara 25 lat pozbawienia wolności.
0: Okoliczności łagodzące w przypadku takich nastoletnich przestępców, zbrodniarzy?
1: Każdą sytuację należy rozstrzygać w danej konkretnej sytuacji, bo warto jeszcze dodać o tym, że w ogóle wobec każdego sprawcy, który jest sądzony wedle przepisów prawa karnego, a nie ukończył 21 lat, sąd zawsze może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, no mając na uwadze wiek i różnego rodzaju elementy. No ale teraz już przechodząc do tych zdarzeń, które jak wiemy, bo słyszymy cały czas o zatrzymaniu kolejnych nastolatków, którzy gdzieś w sieci czy w internecie, używając określonych sformułowań, nawiązywali do tych wydarzeń, każda sytuacja będzie musiała być rozstrzygana indywidualnie. To znaczy, inna jest, że inaczej, albo jeszcze inaczej, żeby nie zostać źle zrozumianym. Nie można uzasadnić żadnego z ataków. To jest, za każdym razem jest to rzecz, którą należy potępić, eliminować ze społeczeństwa.
0: Nie wolno tego usprawiedliwiać.
1: Tak, nie wolno usprawiedliwiać. Natomiast sąd, wymierzając karę, musi zastanowić się nad różnymi okolicznościami. To znaczy, czy czyn był dokonany na przykład dla zabawy, albo dlatego, że jest to było przedłużenie fikcyjnego świata gier i jakieś ustalenie, a spróbuję tego w realu. No to wiemy o tym, że tego typu motywacja popełnienia przestępstwa zasługuje na szczególne potępienie i maksymalny wymiar kary. Inna jest sytuacja, jak na przykład w sprawie, w której sporządzałem kasację wobec osoby, co tutaj były takie zarzuty, która zraniła faktycznie kilka osób w szkole i wobec której sąd wymierzył karę 18 lat pozbawienia wolności, a mówimy to o 18-latku. Były kwestie związane z pewną przemocą stosowaną wobec niego i tego, w jaki sposób środowisko w pewien sposób znęcało się nad tą osobą i to była taka forma walki czy odpowiedzi na to, co było. I tak jak powiedziałem, ja nigdy nie usprawiedliwię swojego klienta w żaden sposób, ale trzeba zastanowić się, no, czy przy takiej motywacji jaka kara powinna być wymierzona. No i to na pewno będzie, badane. Środowisko domowe, to w jaki sposób, szczególnie no, jeżeli często w przypadku osób dorosłych sąd, czy prokurator, czy adwokaci zastanawiają się nad okolicznościami związanymi z życiem domowym, a my tu mówimy o nieukształtowanych 13, 14, 15-latkach, gdzie nie wiemy, jaki jest bagaż doświadczeń, jakie wzorce były w domu, w jaki sposób była sprawowana opieka, czy te dzieci były zrozumiane, ale

0: tak jak powiedziałem, to będzie musiał badać sąd, określając w jaki sposób, wymierzając surową jednak karę, będzie widział możliwość przywrócenia ich do funkcjonowania w społeczeństwie, bo z jakimi zaburzeniami my na pewno mamy do czynienia.
1: Mówimy o tych dwóch najbardziej drastycznych przypadkach, czyli 19-latek w Ostrołęce i ranione 9 osób, no i ten wczorajszy z Podwyżkowa, gdzie mamy niestety ofiarę śmiertelną, ale mamy to, o czym pan wspomniał także, panie mecenasie, serię dzisiaj zatrzymań osób młodych bardzo, nastoletnich, które albo w internecie w cudzysłowie chwaliły się, że mogą dokonać podobnych aktów jak te, z którymi mieliśmy do czynienia wczoraj i przedwczoraj, albo wręcz przyniosły ze sobą niebezpieczne narzędzie w plecaku do szkoły. No, w domyśle z zamiarem użycia tego do dokonania takich ataków. Jaka jest ich odpowiedzialność? Co polskie prawo mówi na temat takiego działania?
0: Znaczy myślę, że przede wszystkim jest to w ogóle sygnał, tak jak powiedziałem, i dla rodziców, i dla nauczycieli, w ogóle dla państwa, że zaciera się różnica pomiędzy światem fikcyjnym, a światem realnym. Odpowiedzialnością za, już nie tylko za słowo, bo ta odpowiedzialność za słowo przy hejcie w internecie i przy anonimowości, to już od dłuższego czasu doświadczaliśmy. Natomiast jest to sytuacja, w której widzimy brak odpowiedzialności za czyny albo takie podejście na zasadzie to, że będę straszył, będę nawoływał do popełnienia przestępstwa, będę mówił o tym, że dokonam takiego a takiego czynu. W moim przekonaniu część z tych nastolatków robiło dla zabawy.
1: A to jest naprawdę poważna sprawa.
0: Tylko właśnie do tego zmierzam, że to dla zabawy to znowu nie jest w żaden sposób że usprawiedliwienie, tylko wręcz powiedział takie podkreślenie i naznaczenie i napiętnowanie tego, w jaki sposób rozumiane są określone działania. Oczywiście policja będzie badać realność tego, co zostało wypowiedziane, natomiast to mogą być nawet zarzuty usiłowania popełnienia przestępstwa, zabójstwa, bo jeżeli ktoś jest z nożem zamaskowany do kamery, wygraża i mówi, że dokona takiego a takiego czynu, to jeżeli traktując to poważnie, a należy to traktować poważnie, to to jest nic innego jak przygotowanie do popełnienia przestępstwa. Oczywiście kwalifikacje są też różne, bo może być to kwestia w delikatniejszym wariancie gruźb karalnych, tak, kierowanych wobec danych osób, czy wobec danej społeczności. Tutaj nie jest tak, że mamy sztywne ramy, natomiast przepisy bardzo dobrze sobie z tym poradzą i mam nadzieję, że też to również będzie taki pewien element otrzeźwienia, może też dla nastolatków, bo też z drugiej strony nastolatkowie też bardzo dobrze przyswajają i znają treści, które są w internecie, to teraz można zobaczyć, że zabawa się kończy. To jest policja, kajdanki, areszt, sąd, pozbawienie wolności, odcięcie od świata. I to jest realny scenariusz dla tych osób.
1: I ślad na całe życie w aktach, w papierach, mówiąc kolokwialnie.
0: No na pewno tak, inaczej. To nie jest tak, że to będzie z taką osobą szło do końca życia. Mówię oczywiście o tym, kto w internecie nawoływał do tego typu zdarzeń, bo to karalność tego jest oczywiście odpowiednio mniejsza, jeszcze w zależności od wieku. No tak jak powiedziałem, wszystkie te osoby poniżej 15 roku życia, sąd przede wszystkim wymierzając karę, tak w rozumieniu prawnym, ma na uwadze resocjalizację i powrót do społeczeństwa i pewien element wychowawczy. Natomiast myślę, że dla wielu z tych nastolatków, którzy grając w gry komputerowe, gdzie kwestia użycia broni, nóż, śmierć, krew, no niestety to jest to bardzo proste i oczywiste przy łóżku,
1: ale
0: rano,
1: też kolejne życia, które się pojawiają,
0: tak,
1: prawda?
0: Kolejne
1: że to,
0: życia,
1: czego dokonujemy, nie jest ostateczne. W życiu jest
0: immortality,
1: inaczej.
0: Tak. Natomiast tutaj będzie realność. Tak jak powiedziałem, kajdanki, konwój, odcięcie od świata, przesłuchania, dochodzenie do tego, dlaczego tak wyszło. Może są to momenty, które dla tych konkretnych osób będą takim momentem przełomowym w życiu, aby coś zmienić.
1: A dla, otrzeźwiającym.
0: Tak. A dla pozostałych, mówię, grupy nastolatków w Polsce, tej społeczności, bo chyba tak w świetle tych wydarzeń możemy to dzisiaj oceniać. Będzie to element pokazujący, że to jest realne życie i warto się zastanowić, w jaki sposób się komunikujemy, co robimy i w jaki sposób nawet dla zabawy pewne treści puszczamy.
1: Ten aspekt resocjalizacyjny jeszcze, o którym pan wielokrotnie, panie mecenasie, w czasie tej rozmowy mówił. Na ile resocjalizacja w Polsce takich młodych ludzi, którzy trafiają do poprawczaków, to jest mechanizm wydolny i wydajny?
0: To jest pewien problem, dlatego że po pierwsze

0: kwestia umieszczania na czas trwania tych postępowań, bo to jest najpierw schronisko młodzieżowe, no później to jest właśnie te elementy poprawczaka. Bardzo różnie, dlatego że mam bardzo też różne doświadczenia. Są sytuacje, w których sąd umieszcza, i tu mam sprawę zresztą z ostatniego tygodnia, to jest sprawa w Wołominie, ale myślę, że akurat o niej w najbliższym czasie będzie gdzieś można usłyszeć, gdzie osoba, która nastąpiła pewien spór pomiędzy i konflikt pomiędzy nastolatkami, ale w tle pojawiła się kwestia potencjalnego użycia noża. Choć materiał dowodowy nie do końca wskazuje, ale akurat chłopak, którego reprezentuje, został umieszczony przez sąd na 3 miesiące w schronisku. Tyle tylko, że 3 dnia otrzymałem telefon z płaczem i z mową o tym, że jest w pokoju, w miejscu, w którym inni tam przebywający powiedzieli, że jak nie zorganizuje narkotyków i środków odurzających, to stanie mu się krzywda. Oczywiście interwencja w stosunku do schroniska, prokuratury i sądu z naszej strony była zdecydowana. Dyrekcja ośrodka podjęła właściwe kroki. Natomiast po pierwsze padło pierwsze pytanie, to o jakiej resocjalizacji my tutaj mówimy. Oczywiście kadra jest do tego przygotowana, więc te elementy są wdrażające, ale zawsze też jest taki problem polegający na tym, że schronisk tego typu dużo nie ma, bo jeżeli chodzi o areszty i więzienia, wiemy, że praktycznie w każdym mieście mamy te instytucje. Ze schroniskami już tak do końca nie jest. Trafiają tam osoby i w moim przekonaniu z delikatnym zawinieniem i osoby, które na przykład podejrzewane są o popełnienie przestępstwa zabójstwa, więc tutaj na pewno przy tych sprawach kwestia resocjalizacji i funkcjonowania schronisk, na pewno ten temat wróci w najbliższym czasie.
1: Też mam takie wrażenie, że ta dyskusja jest jeszcze przed nami. Pan mecenas Tymoteusz Paprocki, adwokat, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
0: Dziękuję i życzę miłego dnia.
1: Spokojnego przede wszystkim.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A ze mną w studiu pan Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry, pani. Dzień dobry państwu.
1: Kiedy spotykaliśmy się na przełomie wakacji i początku nowego roku szkolnego, nie spodziewaliśmy się chyba, że ten wrzesień, październik, pierwsze miesiące, pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego upłyną właśnie w takiej atmosferze. Atmosferze strachu, nie boję się użyć tego słowa, bo kiedy docierają do nas informacje o tym, że rodzice sami decydują się nie posyłać dzisiaj swoich dzieci do szkół, a niektóre samorządy nawet decydują się zamknąć szkoły i odwołują zajęcia, no to trudno nazwać tę sytuację inaczej jak atmosferę takiego właśnie strachu, lęku, niepokoju, może już nawet paniki.
3: Może tak to wygląda. Zależy, z którego miejsca patrzymy, bo ja przyjechałem tutaj do studia ze swojej placówki, ze szkoły. Wprowadziliśmy nowe zasady, właściwie odświeżyliśmy te zasady, które już w szkole funkcjonowały. Przede wszystkim chcę przypomnieć, że alert Bravo obowiązuje już od dłuższego czasu.
1: Co to oznacza?
3: I placówki. To znaczy, że na teren placówki mogą wejść tylko osoby, które mają ważny powód. Czyli placówki są jednak szkolne oddzielone od takiego zwykłego wchodzenia, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni wcześniej. Szkoła się bardzo zmieniła jednak mimo wszystko. Oczywiście takie wydarzenia, nad którymi ubolewamy, które miały miejsce ostatnio, powodują, że zaczynamy się bardziej bać, ale chcę powiedzieć, że w szkołach istnieją po pierwsze procedury, po drugie w tej chwili rzeczywiście zwiększyliśmy kontrolę, bardzo uważamy na to, co dzieje się nie tylko w szkole, ale także w jej otoczeniu. Według mnie najlepszym rozwiązaniem jest przejście do takiego bardziej rygorystycznego traktowania czy terenu szkoły wewnątrz, czy na zewnątrz budynku, żeby tam nie przychodziły osoby, które nie są związane ze szkołą. Szkoła to jest miejsce, do której przychodzą uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, czasami rodzice w młodszych klasach przyprowadzający dzieci, i tu powinni się pożegnać przed szkołą, a dzieci bezpieczne są już później na terenie szkoły.
1: Tylko panie dyrektorze, teraz mamy do czynienia z takimi przypadkami, kiedy to zagrożenie nie płynie z zewnątrz, tylko pojawia się wewnątrz, i źródłem tego zagrożenia są członkowie tej szkolnej społeczności.
3: I to jest inna sprawa, mianowicie jeśli chodzi o członków szkolnej społeczności. Tutaj musimy przede wszystkim być czujni i uważni. Moim zdaniem szkoła przede wszystkim oferuje

0: również pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Rozpoczęliśmy reformę edukacji, Kompas Jutra, która ma spowodować, żeby szkoła była mniej restrykcyjna, żeby była miejscem, w którym każdy uczeń się odnajdzie. Więc musimy zmienić paradygmat szkoły. Potrzebujemy na to czasu. Szkoła taka klasyczna, do której jesteśmy przyzwyczajeni, często powodowała, że część uczniów odczuwała frustrację, część wręcz czuła się źle w takiej szkole, czując presję, a nie mogąc jej sprostać. Dziś już myślimy o edukacji inaczej. Chcemy tworzyć taką szkołę, w której każdy uczeń może rozwijać się we własnym tempie i czuć się potrzebny i nieupokorzony, bo przecież do takich zdarzeń, jeżeli już dochodzi i decydują się młodzi ludzie, którzy wprawdzie robią to pod wpływem impulsu chwili, będąc w jakiejś bańce internetowej, w nierealnym świecie. Zamieniają ciepłe łóżeczko, w którym spali do tej pory, telewizor w swoim pokoju, laptopa i smartfona w ciągu jednego dnia na celę więzienną z małym okienkiem na górze, pryczą, na której będą musieli spać przez kilkadziesiąt lat. Tego im nikt nie mówi, kiedy w internecie krążą różne głupstwa i bzdury na ten temat. I powinniśmy na to zwrócić uwagę. Uczniowie powinni być świadomi, bo samo dokonanie czynu okropnego, którego już nie da się cofnąć, to jest chwila, to jest jakaś nierozładowana, nie wiem, złość, czasami pod wpływem narkotyków, czasami pod wpływem jakichś innych substancji. A potem całe życie trzeba za to płacić. To jest niewyobrażalna tragedia dla wszystkich, i dla ofiar, i dla sprawców. Co byśmy na ten temat nie myśleli? To jest przejście z jednego świata do drugiego świata i ten drugi świat jest brutalny, straszny i szkoda życia marnować na takie rzeczy. Powinniśmy go poświęcić na rozwój, na zadowolenie, na dobrą zabawę, a nie patrzeć na patostreamerów, którzy jakimś cudem korzystają ze swojej bezkarności. Też nie wiem dlaczego, nie potrafię tego zrozumieć. Widocznie jest to zbyt skomplikowane, żeby uporządkować te rzeczy, a przecież są to ludzie żyjący z pieniędzy nas, rodziców, bo przecież te dzieci, które kupują potem ich produkty, albo które klikają, albo coś robią, to nie robią to za swoje pieniądze, bo ich nie mają. To są pieniądze nas, dorosłych.
1: Mówi pan, panie dyrektorze, o takim przeciwdziałaniu i reakcji długofalowej. To jest bardzo cenne, bo my teraz wszyscy żyjemy, mam wrażenie, w takim trybie zarządzania kryzysowego na ten kryzys, który zaistniał. I na tym jednak chciałabym się teraz w tej rozmowie naszej skupić, bo oczywiście trzeba dbać o rozwój tych dzieci, trzeba się przyjrzeć temu, dlaczego one decydują się na tak drastyczne kroki, jak te, które obserwujemy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. No ale trzeba też zadziałać tu i teraz. Słyszę od wiceburmistrz Piaseczna, że tam rozważane są zakupy takich specjalnych czujników, wykrywaczy metali, które być może będą instalowane przy wejściach do szkół. Pan też o tym myśli? Jaka jest możliwość, jakie są narzędzia, żeby tak bezpośrednio, fizycznie chronić uczniów, nauczycieli, pracowników szkół przed takim ryzykiem, które powstało w ostatnich dniach, które się ujawniło i z którym się wszyscy mierzymy?
0: To jest kryzys i to normalne, że w czasie kryzysu poszukujemy rozwiązań niestandardowych, ponieważ pojawiły się też zdarzenia niestandardowe. Mhm. Ja nie pamiętam w swojej karierze dyrektorskiej, nauczycielskiej, a jestem naprawdę z tym zawodem związany bardzo, bardzo, bardzo długo, żeby do takich drastycznych sytuacji dochodziło. Więc jeśli do nich dochodzi teraz, to musimy znaleźć środki i sposoby, żeby sobie z tym poradzić. Jakie to środki, jakie sposoby? No my w szkołach mamy, na przykład w naszych szkołach tutaj na Woli, w Warszawie, przyciski SOS, które zostały zamontowane już kilka lat temu. W każdej sali lekcyjnej nauczyciel ma przy biurku przycisk, który jak naciśnie, to dyrektor szkoły, sekretariat, kierownik świetlicy, pedagog szkolny dostają sygnał, że się coś dzieje złego i podejmujemy natychmiastową interwencję. Mamy również monitoring ścisły całego obiektu. Mamy również kontakty i relacje z dziećmi. To dzieci dobrze wiedzą, co kto robi i w jaki sposób. Nie było sytuacji zagrożenia, kiedy dowiedzieliśmy się, że jakiś uczeń przyszedł do szkoły z ostrym narzędziem. To było, nie wiem, dwa lata temu. Zareagowaliśmy w sposób standardowy, czyli ucznia wezwaliśmy do gabinetu pedagoga, przeszukaliśmy plecak, wezwaliśmy policję i od tamtej pory nie mamy takiego zdarzenia. Czyli to się zdarza. Czy jeżeli będziemy sprawdzać pod takim kątem plecaki, pewnie nas to uspokoi. Na lotniskach są takie kontrole. Ale ja jako pedagog muszę powiedzieć, że szukałbym tutaj rozwiązań również innych. Przede wszystkim w kontaktach z dziećmi, w bliskości.

0: z dziećmi, z tym, żeby dzieci czuły się w szkole potrzebne, ale też, żeby bliskość ze swoimi rodzicami, z nauczycielami. Nie wszystkie, bo wiemy, że część tych dzieci nie będzie miała tej bliskości, ale wystarczy, że ktoś coś usłyszy i nam tylko powie, po prostu przełamując wstyd czy nieśmiałość, i my będziemy wiedzieli, co z tym zrobić. My naprawdę mamy narzędzia, które pozwalają nam zabezpieczyć. Natomiast jeżeli ktoś chce zrobić komuś krzywdę i przygotowuje się od dłuższego czasu, to już jest zupełnie inny kaliber spraw, który wykracza poza wszystko. No, mamy przecież prawo funkcjonujące w naszym kraju, w innych krajach, a mimo to dochodzi do różnego rodzaju przestępstw, bo ludzie, którzy się na to decydują, są zdesperowani, to oni pilnują nas, a nie my ich, i w związku z tym są gotowi do różnych rzeczy. Ja myślę, że najważniejszą sprawą to jest w tej chwili oddziaływać na młodych ludzi, żeby oni mieli świadomość, że są narzędziami w cudzych rękach i swoje życie oddają za jeden uśmiech, za jeden głupi filmik. Nie bądź głupi, ja bym dał takie hasło, nie bądź głupi, po prostu bądź mądry, bądź dobry dla siebie. Pilnuj swoich własnych interesów. I to jest chyba najlepsza obrona. Można oczywiście kupować wykrywacze metalu, co pewnie by też zmniejszyło stres i tak dalej. No ale tak jak
1: mówimy... Ale też
0: mówimy,
1: pewnie nie chodzi o to, żeby szkoły zamieniać w fortece, prawda?
0: Dokładnie tak. Ja jestem zwolennikiem oddziaływań pedagogicznych, oddziaływań psychologicznych, zmiany szkoły, tego, żeby uczeń mógł wiedzieć nawet, jak się rozładowuje złość. No, my prowadzimy treningi zastępowania agresji w szkole. Trzeba pokazać dzieciom, że postawy agresywne są postawami nieakceptowalnymi, uczyć asertywności, ale też uczyć rozładowywania czegoś takiego jak złość. Każdy z nas odczuwa złość. Co innego jest uderzyć mocno w poduszkę 3 razy, nawet ją rozerwać, bo można ją poszywać albo kupić nową, a co innego zaatakować człowieka i zrobić mu krzywdę, nie daj Panie Boże go zabić. To są takie rzeczy, o których dzieci nie myślą, bo dzieci myślą impulsywnie. Dzisiaj ma to w głowie, a jutro ma zupełnie coś innego.
1: Panie dyrektorze, a prowadzicie też takie zajęcia, warsztaty z tego, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, nie tylko tego wojennego, do którego już powoli przywykliśmy i bardzo wiele mówimy przecież o obronie cywilnej. Przyzwyczajamy się do alertów, które przychodzą na nasze telefony. Na wschodzie kraju odzywają się co jakiś czas, teraz ostatnio bardzo często nawet te syreny alarmowe. Szkoły wiedzą, jak się zachować w przypadku takiego zagrożenia, a w przypadku zagrożenia terrorystycznego?
0: W przypadku zagrożenia terrorystycznego też wiemy, jak się zachować. Wiemy, że trzeba po pierwsze głośno krzyczeć o tym, że jest takie zagrożenie, że trzeba się chować w salach, że salę zamykamy od środka. To są inne zasady, ale nie chodzi o to, po jakich dzwonkach czy po jakiej syrenie, bo nikt tego nie zapamięta. To jest głośny sygnał wydany, krzyczy, jest niebezpieczeństwo, chowamy się w salach. Bo przede wszystkim musimy chronić pozostałych uczniów. Dzisiaj wszyscy mamy telefony, one są w dyspozycji każdego nauczyciela, który nawet, a powinien zająć się tymi dziećmi, które są obok niego, nie tam szukać dzwonka klasy, tylko ma dzieci i nimi się opiekuje. I inne też bierze pod swoją ochronę. I każdy teraz wykonuje ten telefon na 112 i mamy pomoc naprawdę szybką. Jesteśmy w kontakcie również z policją, w tym ze specjalnymi wydziałami do zwalczania przestępczości małolatów, czyli tych niedorosłych osób, nieletnich. I tu wymieniamy informacje. Pedagog szkolny współpracuje już od lat z Wydziałem do Spraw Nieletnich, więc mamy doświadczenia, mamy poradnie psychologiczne, pedagogiczne, mamy naprawdę dużo narzędzi. Ubolewam nad tym, co się stało, ale moim zdaniem nie powinniśmy popadać w paranoję, bo w tej chwili wszyscy stalibyśmy się zakładnikami. A ja przyjeżdżam ze szkoły, patrzyłem w oczy dzieciom, dzieci są uśmiechnięte, zadowolone. Rozmawiałem dzisiaj z policją, która była w szkole. Ustaliliśmy drogi ewentualnego alarmowania i prośbę taką, żeby w momencie, kiedy, nie wiem, po zajęciach ktoś obcy kręci się gdzieś, nawet koło szkoły, bo tam dzieci wychodzą na zajęcia świetlicowe, żeby można było liczyć na patrol policji. Oni nie muszą być z nami 24 godziny na dobę. Byleby tylko przyjechali w ciągu, nie wiem, 10-15 minut i pozwolili, pomogli nam uporać się z jakimiś przypadkowymi osobami, które nie chcą opuścić terenu szkoły, bo przyszli też nie zawsze w złych zamiarów, by pograć w piłkę, porzucać. pamiętajmy, szkoła od godziny 8 do 18 ma być tylko dla szkoły, a potem niech przychodzą ludzie z zewnątrz, niech sobie rzucają do tych koszy, które są koło szkoły, nie grają na tych boiskach, bo to wszystko jest też dla ludzi.
1: Też myślę, panie dyrektorze,

0: że specyfika szkoły i tych przygotowań, tych szkoleń, o których rozmawiamy, polega na tym, że tam jest wymiana tych członków społeczności szkolnej, prawda? No bo jedni, jedne tak. roczniki opuszczają mury szkoły, drugie przychodzą, więc właściwie jesteście cały czas w tym procesie szkolenia, odświeżania tej wiedzy i tych umiejętności.
1: Oczywiście i w momencie, kiedy cokolwiek dzieje się w przestrzeni publicznej, to już wczoraj przypomniałem procedury zachowania się w czasie niebezpieczeństwa, wydałem odpowiednie zarządzenie, ale jeszcze raz
0: mówię... No i co pan powiedział swoim nauczycielom, pracownikom i uczniom? Że w przypadku, gdyby na przykład znalazł się taki plecak, gdzie jest podejrzenie, że tam jest ostre narzędzie albo nawet ładunek wybuchowy, to co zrobić z takim przedmiotem? Wyrzucać przez okno?
1: Wie pani, absolutnie nie wyrzucać przez okno. Jeżeli zobaczylibyśmy jakiś porzucony plecak, to procedury są takie jak wszędzie, jak na lotnisku, czyli przede wszystkim dzwonimy na 112, mhm. informujemy służby, a dzieci przenosimy do takich miejsc, które są bezpieczne, albo ewakuujemy je z budynku, bo przy plecaku, tak jak pani mówi, i tym, że nie możemy do niego zajrzeć, bo nie wiemy, co tam jest, może to być jakaś pułapka, wtedy ewakuujemy dzieci na zewnątrz do miejsc, które są do tego przeznaczone, powiadamiamy służby i czekamy.
0: Próba obezwładnienia napastnika, tak jak to było w Ostrołęce i też pod Wyszkowem, tam mówimy o tej bohaterskiej postawie mhm. dyrektora nauczyciela, którzy też zostali poszkodowani?
1: To znaczy, wie pani, właśnie, to jest bycie nauczycielem, to jest bycie dyrektorem szkoły, to jest to nasza praca, w której nie uchylamy się przed żadnym czynem, który może obronić innych. Natomiast w procedurach jest napisane, żeby raczej takich interwencji nie podejmować. No ale wie pani, człowiek myśli w ciągu ułamka sekundy, czy jeżeli nie podejmę tej interwencji, to narażę jeszcze więcej dzieci, czy jak podejmę tę interwencję, to większym stratom zapobiegnę. I to jest chwila, w której człowiek musi podjąć decyzję. To jest ten moment, w którym procedura ucieka i to jest jedna, a druga nie dopuść do tego, żeby dzieci, z którymi się identyfikujesz, bo przecież my, nauczyciele, identyfikujemy się ze swoimi dziećmi, ze swoimi uczniami. I ja mogę powiedzieć, że mam ponad 300 dzieci, bo przecież każde z nich traktuję jak własne. I widzę w ich oczach, jak się zachowują, co myślą i czy jest im smutno, czy są weseli. Staram się też mieć dobry kontakt z nimi i dobre relacje. No ale wiadomo, dzieci jak to dzieci, czasem coś psocą i te relacje bywają różne. Natomiast ja jeszcze raz chciałbym powiedzieć i podkreślić, że to jest właśnie, mieliśmy dowody na to, jak niestandardowo potrafi zachować się dyrektor, czy nauczyciel, czy pracownik szkoły i narażając swoje życie ratować inne dzieci. I to jest prawdziwe bohaterstwo.
0: Oby nie było już więcej takich przypadków, że trzeba byłoby tę odwagę, męstwo, ale też umiejętność i wiedzę z zakresu reagowania na takie kryzysowe sytuacje sprawdzać i wypróbowywać. Pan Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie, był ze mną. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, panie dyrektorze. Dziękuję. I spokojnego dnia.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu.
0: Pan profesor Tomasz Gajownik teraz się z nami połączył, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam panią redaktor i naszych drogich słuchaczy.
0: Z zaskoczeniem, z satysfakcją przyjął pan tę decyzję komitetu w sprawie laureatki tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla?
3: To jest wyraźny sygnał i tutaj się odniosę do słów mojej przedmówczyni, że żyjemy, obecnie jesteśmy świadkami bardzo częstego łamania prawa, szczególnie międzynarodowego. Widzimy, jak Donald Trump traktuje Międzynarodowy Trybunał Karny, co próbuje robić, żeby obniżyć rangę tej instytucji. Więc można byłoby powiedzieć, że no, Komitet Noblowski stanął na wysokości zadania w tym sensie, że uhonorował osobę, która no, jednak w tej materii ma osiągnięcia. Ale to też jest pewnego rodzaju, wydaje mi się, wskazówka. Poza tymi elementami, o których mówiła moja przedmówczyni i tego, o czym ja teraz mówię, to też jest wskazanie ponownie na kierunek afrykański, bo tam przecież to ta przemoc w tym wymiarze i lokalnym, i takim międzynarodowym i odbija jak soczewce w zasadzie chyba kondycję, jeżeli mogę użyć takiego górnolotnego słowa, naszej w ogóle cywilizacji. Także wydaje mi się, że to jest bardzo taki ciekawy, interesujący

0: znak tego wszystkiego, co się wokół nas dzisiaj dzieje.
1: Z jakim przyjęciem teraz ten werdykt na świecie się spotka? Spodziewa się pan jakiejś reakcji, chociażby wspomnianego prezydenta Donalda Trumpa?
0: Na tyle, na ile mam okazję komentować zachowanie pana prezydenta, to spodziewam się, że w tych swoich social mediach znowu pojawi się jakiś taki, albo zbyje to z milczeniem.
1: Zignoruje, tak?
0: Tak, co uznałbym też za pewnego rodzaju oznakę niezadowolenia, albo w swoim stylu napisze coś, co znowu jakby pokaże, gdzie tak naprawdę on ma wszystkie międzynarodowe instytucje, które chcą stać na straży, czy powinny stać na straży tej nazwijmy to, międzynarodowej praworządności.
1: A na ile ten sygnał, który w świat wysyła Komitet Noblowski, wskazując właśnie na Vanetę Menawi Pillay jako laureatkę pokojowego Nobla, już pomijając prezydenta Donalda Trumpa, zostanie gdzieś przez świat odczytany? Czy to może być początek jakiejś refleksji, czy to jest, i pytam w ogóle o znaczenie pokojowej Nagrody Nobla, czy to jest tylko, albo aż, no ale jednak tylko symbol?
0: Wydaje mi się, że niestety w dzisiejszym świecie jest to raczej tylko symbol pewnej jakości, pewnej myśli, którą Alfred Nobel zawarł w swoim testamencie, ustanawiając tę nagrodę, prawda? No jednak twarda rzeczywistość, w jakiej funkcjonujemy, pokazuje, że dzisiaj tego typu decyzje no, pozostaje jednak wartością, wydaje mi się, symboliczną. Chciałbym, żeby było inaczej, ale chyba na ten moment nie widzę tutaj jakiegoś takiego przełożenia rzeczywiście na przykład na zmianę postępowania tych głównych graczy na arenie międzynarodowej. No, świat rządzi się przede wszystkim ekonomią, a i ona determinuje to, co się dzieje na świecie, również, a w zasadzie przede wszystkim w tym wymiarze politycznym.
1: No, wystarczy spojrzeć chociażby za naszą wschodnią granicę, panie profesorze.
0: Oczywiście, to jest jeden z tych najbliższych dla nas obrazów, prawda, ale nie tylko on pokazuje, że no tak jak rozmawiamy, no jest Nagroda Nobla, to jest symbol i tym chyba symbolem na razie pozostanie. Natomiast ta realpolitik kształtuje się w zupełnie innych wymiarach.
1: No i w ten weekend najbliższy być może będzie kształtowała się w Miami, bo tam zapowiadana kolejna seria rozmów na temat ewentualnego zakończenia wojny w Ukrainie.
0: Tak, natomiast tutaj głosy płynące, oczywiście to jest taka gra dyplomatyczna. Wszystkie strony mówią, że chcą rozmawiać, to powiedzmy ustami osób, które są postrzegane jako zwolennicy tego porozumienia, zakończenia wojny, a z drugiej strony mamy takie działania, nazwijmy to, osób, które są desygnowane jako i są utożsamiane jako przeciwnicy, prawda, jak na przykład pana Riebkowa, więc to jest zawsze taka gra dyplomatyczna. Chcemy, a może się nie uda, zobaczymy. Wszystko będzie jak zwykle się prawdopodobnie opierało tym na detalach, prawda. No, Rosja podtrzymuje swoje żądanie. Nie sądzę, żeby tutaj nagle, ni stąd, ni zowąd prezydentowi Putinowi przyszło do głowy. A może za zmienię zdanie. Nie, nic z tych rzeczy.
1: No to do tych spotkań dojdzie po wizycie przedstawicieli amerykańskiego prezydenta i w Moskwie, i w Kijowie. Wszystko to dzieje się tak, że no, na chwilę, można powiedzieć, przed szczytem G20, na który prezydent, może nie powinnam używać tego słowa, Władimir Putin został przez prezydenta Trumpa zaproszony. To się gdzieś wpisuje w taki szerszy kontekst tych wydarzeń, które powinniśmy ze sobą w jakiś sposób wiązać?
0: Wydaje mi się, że przede wszystkim tu cały czas Donald Trump chce rozgrywać grę, która sprowadza się do tego, ażeby to on i najważniejsi światowi politycy decydowali o obliczu współczesnego świata. Tak jak powiedziałem, no światem rządzi ekonomia, więc Donald Trump jest dobry w te klocki, jeżeli mogę tak użyć takiego kolokwializmu. Zdaję sobie sprawę, jak i jego doradcy, w jakim kondycji jest amerykańska gospodarka, jak to wszystko, i nie tylko amerykańska, ale globalna, to wszystko, co się dzisiaj dzieje na świecie, w jakiś sposób, jak to się mówi ładnie biznesowo, szkodzi interesom, więc niewątpliwie wydaje mi się, że on dąży do tego, żeby ta wojna zakończyła się. Oczywiście wojna się kończy, on zakłada, że dostanie pokojową Nagrodę Nobla, ale przede wszystkim to chodzi o to, żeby znowu w tej części świata amerykańskie interesy mogły się rozwijać bezproblemowo. I myślę, że temu celowi służy przede wszystkim działanie. Natomiast no, nie chce tego robić bez pośredników. On chce po prostu rozmawiać z tymi najważniejszymi politykami, tej równorzędnymi.

0: prawda? Czy jak przywódca Chin, czy właśnie Władimir Putin.
1: No i jeszcze kontekst wyborczy, zbliżające się listopadowe wybory w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, natomiast tutaj te wybory, no z tego co ja tak jak obserwuję to, co się dzieje na kontynencie amerykańskim, to powiem w ten sposób. Amerykanie są karmieni różnego rodzaju informacjami, ale przede wszystkim patrzą na swoje portfele, patrzą, co się dzieje na półkach sklepowych. Natomiast nie przesądzałbym, że te wybory midtermowe, one w jakiś sposób wpłyną na przykład na katastrofę partii republikańskiej. Tutaj bardzo duże poparcie, pomimo wszystko, Amerykanie jednak składają popierają Donalda Trumpa, tym bardziej, że ostatnie wskaźniki amerykańskiej gospodarki troszeczkę się podnoszą, więc a gospodarka to jest taki mechanizm i organizm, który nie krótkotrwale reaguje w sposób taki, bym powiedział, czasami ambiwalentny, ale tak naprawdę efekty działań gospodarczych widzimy w długiej przestrzeni czasowej. Politycy nie robią takich rzeczy, ponieważ oni są ograniczani terminami wyborów. Więc tutaj to, że dzisiaj jest taka sytuacja, że w tej amerykańskiej gospodarce troszeczkę lepiej się dzieje, to Donald Trump niewątpliwie będzie sobie przypisywał. Jeżeli do tego by doszło takie nić światełko w tunelu, że coś dzieje się rzeczywiście za naszą wschodnią granicą, coś w tym sensie, że idzie ku dobremu, że może zostanie zawarty pokój. Do tego doszłaby jeszcze jakaś wolta w wojnie z Iranem, no to rzeczywiście Donald Trump mógłby odtrąbić kilka sukcesów i wtedy kto wie, jak się te wybory zakończą.
1: Przypomnę nazwisko tegorocznej laureatki pokojowej Nagrody Nobla, Navanatemnavi Pillay, prawniczka południowoafrykańska, została uhonorowana tą prestiżową nagrodą, a naszym gościem był pan profesor Tomasz Gajownik, ekspert do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. RCB informuje, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego, w tym do miast Lublina, Rzeszowa, Chełma, Zamościa i Przemyśla. Służby apelują do mieszkańców o śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących sytuacji. Fala fake newsów po tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu. Służby apelują o nierozpowszechnianie fałszywych informacji. Każde zgłoszenie dotyczące gróźb w szkołach jest natychmiast weryfikowane przez policję. Do tej pory przeprowadziliśmy czynności z 6 nastolatkami, mówi Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
1: W Żyradowie funkcjonariusze zatrzymali 15-latka, który w internecie groził innym osobom pozbawieniem życia i zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie. Po publikacji filmów z groźbami w mediach społecznościowych został zatrzymany 17-latek z powiatu przasnyskiego oraz 13-latka z Płocka.
0: O dalszym losie nieletnich zadecydują sądy rodzinne, a w jednej sprawie prokurator ma przedstawić zarzuty. Tragiczne zdarzenia, do których doszło w ostatnich dniach na Mazowszu, wywołały w przestrzeni medialnej falę fake newsów. Z obawy o bezpieczeństwo 49 szkół na Mazowszu odwołało wczoraj lekcje. Apelujemy o nierozpowszechnianie fałszywych